0: zwrócić uwagę, no ale czy to zostanie w programie odpowiednio podkreślone i zwrócone uwagę, że potrzebujemy rozwiązań systemowych, no trudno powiedzieć.
1: No nie bardzo. To już zaspoiluję.
0: Gwiazdy, które wzięły udział w projekcie, spróbują, uwaga, trzymajcie się, wnieść do życia swoich nowych znajomych powiew energii i inną perspektywę. Bo tego bardzo potrzebuję. Ja nawet nie mam tu słów.
1: Ale
0: wiecie,
1: w ogóle ja się tak zastanawiam, no my jesteśmy osobami z niepełnosprawnością, konkretnie tak. Z niepełnosprawnością wzroku. Tak. I nie wiem, czy potrzeba ci, żeby wniósł ci coś, jakąś inną perspektywę do twojego życia, Misiek Koterski, Sławomir albo Basia Kurde i Szatan?
0: Nie, bo konkretnie nie. Nie. Jakby jeszcze, nie wiem, Zenek Martyniuk miał się mną opiekować, to inna rzecz.
1: Prawda? Lekcje tak? Śpiewu, tak? Razem tam, może by ci dał parę jeszcze dodatkowych.
0: No,
1: tak?
0: Bym się nauczyła tej jego techniki.
1: Tak jest, tak. Mocniej, w górę!
0: Tak, tak, ale nie, to nawet nie mam słów na to. I dalej, jest po prostu jeszcze gorzej. Także dla nich, czyli tych, wiecie, gwiazd, to będzie czas na chwilę refleksji i docenienie tego, co się ma. Nie, błagam
1: I
0: was.
1: To po prostu...
0: To jest obrzydliwe zdanie.
1: Tak, bo po prostu w tym momencie to te osoby z niepełnosprawnościami to mają być, ja nie wiem, jakimiś terapeutami tych celebrytów, coachami czy kim? Przepraszam bardzo.
0: Tak, no to właśnie Renata Orłowska, znana jako Zaniczka, blogerka z niepełnosprawnością, akurat chyba w komentarzu prywatnym swoim określiła to mianem coachowania niepełnosprawnością. No i to jest właśnie najgorsze, co można robić. Na zasadzie zobacz, jak ona ma ciężko, bo się porusza na wózku, a mimo tego sobie radzi. A ty narzekasz, że nie chce ci się wstać rano z łóżka i masz taki masz problem, bo nie wiem, boli cię palec i coś tam, więc to jest naprawdę, to jest bardzo niewłaściwe, okropnie, tak, bo to w ogóle znowu utrudnia stworzenie jakiegoś takiego dobrego wizerunku nas, jako osób z niepełnosprawnościami i podmiotowe traktowanie
1: i w ogóle porównywanie różnego rodzaju problemów, bo każdy ma swoje problemy i dla niego te problemy są no największe, tak, bo dotykają jego, ale zderzanie takich różnych jakichś tam dramatów życiowych typu hejt, a na przykład, nie wiem, porażenie czterokończynowe, tak, no to chyba jest trochę nie fair.
0: Tak, o hejcie będzie, bo to jest taki temat, który się pojawi w pierwszym odcinku i tak jak mówiłam poza anteną przed programem, nie wiem w ogóle dlaczego ludzie mają coś takiego, że strasznie się chcą porównywać, tak. Czyli dramat jest większy względnie, ty masz ciężko, ja też mam ciężko, ale nie nam absolutnie oceniać, kto ma ciężej od kogo, bo każdy dźwiga ten swój, jak to chrześcijanie by powiedzieli, krzyż i on dla niego jest krzyżem najcięższym. A poza tym, co nam da takie jakieś porównywanie się i zestawianie się? Niemniej wydaje mi się, że czasami no warto chociażby się nie porównywać, dlatego że po prostu gdzieś tam powinno być tam głupio. Tak jak mówiłam też poza anteną Michałowi, że no, nie umiałabym porównywać się z osobą z dużo większą niepełnosprawnością od mojej, powiedzmy z kimś nieporuszającym rękami, nogami, nie mówiącym i tak dalej i mu mówić, że ja też mam ciężko, bo on ma jakiś milion razy ciężej ode mnie.
1: Dokładnie.
0: Więc po prostu czasami warto w takich przypadkach nic nie
1: ugryźć się w język.
0: A bohater pierwszego odcinka się nie ugryzie w język, o czym za chwilę. Bo mamy kolejny komentarz. Pani Lidii Kazen to jest dyrektor programowa TTV. I to jest już w ogóle coś naprawdę strasznego. I ten komentarz spotkał się no, z bardzo szeroką krytyką. Świat, w którym żyjemy, potrzebuje pozytywnych bodźców. A to jednak mamy jeden. A, dzięki, Lidio. Okay. I o tym właśnie jest ten program. Aha. Bo słuchajcie dalej. Osoby niepełnosprawne często na co dzień pozostają w ukryciu w domach, gdzie wspólnie ze swoimi opiekunami spędzają większość życia. No różnie jest, powiem wam, bo są osoby, które rzeczywiście z różnych przyczyn spędzają ten czas w domu z opiekunami, ale są też osoby bardzo aktywne. Ja wiem, że ona tutaj używa słowa często, a nie zawsze.
1: Są też osoby, które po prostu na przykład mieszkają same.
0: Tak, oczywiście.
1: I tylko od czasu do czasu proszą kogoś o jakąś tam pomoc, tak. bo wiadomo, no nie ze wszystkim osoba z każdą niepełnosprawnością sobie poradzi, ale to nie jest tak, że osoba z każdą niepełnosprawnością, jakaby ona nie była, to potrzebuje kogoś, kto będzie przy niej 24/7.
0: Dokładnie, więc to jest no różnie, ale ludzie pewnie nie zobaczą w tym zdaniu tego często i im się zachowa, no tak, no przecież ci niepełnosprawni to tylko siedzą w domu, na pewno nie są aktywni, nie robią żadnych rzeczy. My z pomocą znanych osób na chwilę ten porządek burzymy, dajemy chwilę wytchnienia, czasem po prostu zwyczajnej radości.
1: Ojej, radość. Ojej, po prostu no, wzruszające. I ja znowu to powiem, znam naprawdę wiele innych sposobów na danie sobie radości niż to, że pojawi się w moim domu celebryta.
0: No, można sobie kupić czekoladę.
1: Na przykład.
0: To lepiej niż, jakoś bardziej mnie to interesuje niż spotkanie z Basią, kurde, i szatan. Chyba, no może dlatego, że nie jest jakąś moją ulubioną celebrytką, też nie to, że to coś do niej mam, ale no wiecie o co chodzi. To w ogóle nie jest tak, że my to sami wymyśliliśmy, bo to jest realizowane na podstawie holenderskiego formatu Take Over, Take Care, więc jestem ciekawa, jak to tam wyglądało.
1: No właśnie.
0: I czy jak to zapowiadano i czym się różniło. No już mówiłam tutaj o mojej znajomości holenderskiego dzisiaj, także średnio z weryfikacją tego. No i pojawił się ten cały opis, który wam tutaj zacytowaliśmy i się zaczęło. No masa osób związanych ze środowiskiem, aktywistów, aktywistek, również z niepełnosprawnością, postanowiło skomentować ten program, ten opis. Między innymi wspomniana Zaniczka, Ola Petrus, czyli komiczka z niepełnosprawnością, pełnoprawna, czyli Katarzyna Bieżanowska, opublikowała również artykuł w OKO.press na ten temat. No, jedyne co w tym artykule, no to ona i trochę niektórzy, trochę u tych komentujących to wychodzi, że nie zamierza nawet obejrzeć tego programu, bo ona już generalnie wie, co to będzie.
1: Ja akurat
0: no to nie, to my tak nie.
1: Ja akurat tu się absolutnie no, z tym nie zgodzę. Moim zdaniem warto jednak coś obejrzeć. Co oczywiście nie znaczy, że nie można wcześniej, sądząc po jakimś opisie, skrytykować, bo powodów do krytyki, to jak sami widzicie, z opisu jest cała masa. My nawet nie przeszliśmy jeszcze do omawiania tego programu, ale tak definitywnie stwierdzenie, że nie, ja na pewno tego nie obejrzę, no to nie jest to, z czym ja bym się zgadzał jakoś i utożsamiał.
0: No nie, rozumiem trochę myślenie pełnoprawnej, w tym sensie, że ona mówiła o tym, pisała, że to jest dla niej takie ciężkie emocjonalnie, no bo jeżeli ona jest aktywistką taką w obszarze właśnie budowania świadomości na temat osób z niepełnosprawnościami i robi te rzeczy aktywistyczne, mówi, pisze i tak dalej, a potem przychodzi jeden z drugim, Misiek Koterski, i robi taki program, gdzie tak naprawdę masa jej pracy może zostać zaorana, no to można to odczuwać emocjonalnie. Jeden będzie odczuwał, drugi nie. Jeden będzie chciał sprawdzić, drugi nie. No to jest jej wybór, nie muszę go oceniać. Ale mogę mieć własne. No, ale też się pojawiały takie komentarze również osób z niepełnosprawnością. Jak możecie to komentować, skoro tego nie widzieliście? No ale właśnie tak jak mówię, oddzieliłabym tu aż trzy rzeczy. Pomysł, otoczkę i samą realizację. I dotychczas mogliśmy komentować pomysł i otoczkę. Dzisiaj Michał obejrzał odcinek, więc będzie mógł też ocenić realizację. Ja jutro obejrzę już w otwartym paśmie, bo Michał po prostu akurat ma wykupiony dostęp do playera. No właśnie, mówiłam, że było sporo krytycznych komentarzy, bo choćby ze sprawą pełnoprawnej na Facebooku TTV pojawił się taki hashtag, jak to nie tylko kilka dni. I tak w komentarzach właśnie krytycy zaczęli oznaczać te krytyczne wypowiedzi.
1: Tak, w ogóle wokół nazwy tego programu też narosło sporo kontrowersji, bo tak naprawdę zastanawiano się, co ta nazwa ma oznaczać i że jest to też wobec tych osób z niepełnosprawnością, które rzeczywiście być może, i na pewno też są takie osoby, jak tu opisywane w tym programie, w opisie tego programu, także cały czas są w domu razem z osobami, które im pomagają na co dzień w życiu, no to że był to nawet taki trochę policzek w ich stronę, że tak, że to tylko tak na kilka dni będzie trochę inaczej, będzie coś fajnego, będzie jakiś taki powiew świeżości, bo ja zakładam, że no, te osoby, które wzięły udział w tym programie, no to też wiedziały, co tam będzie, zapoznały się z jakimś mniej więcej scenariuszem i tak rzeczywiście mogło być, ale to już sama nazwa też budzi takie no, kontrowersje pewne.
0: Tak, ją można różnie interpretować, właśnie na zasadzie to tylko kilka dni, a potem spada no ale też wiecie, można pewnie jakoś tam pozytywnie, ale to już musiałabym być panią Lidią Kazen, żeby to tak wypowiedzieć się na ten temat, a mi się nie chce w nią wcielać. W każdym razie to
1: albo oczywiście też dlatego celebryty kilka dni, a potem wrócisz sobie do swojego świata Instagrama.
0: No pomyśl, to tylko kilka dni, no. Dla ciebie to tak ciężko, że będziesz musiał tyle zrobić, a dla tej osoby i tego opiekuna to jest całe życie. No i znowu pomyśl, że ty masz o tyle łatwiej, kołczuj się niepełnosprawnością. Tak. Ale oczywiście środowisko osób z niepełnosprawnościami nie jest monolitem i pojawiały się też opinie takie, że no dobrze w sumie, że ludzie nas zobaczą, nas w sensie no, funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami zobaczą, że jest nam trudno i tak dalej. Tylko słusznie zauważyła wspomniana Ola Petrus. Czy to już mało było programów typu Sprawa dla reportera, Ekspres reporterów, gdzie w co drugim odcinku jest wątek jakiejś niepełnosprawności? Co jeszcze trzeba zrobić i ilu programów, żeby ludzie zrozumieli, że jest czasem trudno? No, niepełnosprawni bywają pokazywani w telewizji oczywiście w dwóch ujęciach, albo ojojo, jak mu ciężko, albo ojojo, jaki on heros, przeciwstawia się przeciwnościom losu, mimo że nie widzi, albo nie chodzi, albo coś tam, ale no to, że niepełnosprawni mają trochę ciężej w życiu, to już chyba generalnie wszyscy wiedzą instynktownie, a jeszcze bardziej to wiedzą przez te wszystkie programy interwencyjne, które to podkręcają. No okej, można teoretycznie powiedzieć, że taki program, jak to tylko kilka dni zwróci uwagę na takie bardziej prozaiczne rzeczy, typu, że ktoś nie jest w stanie sam, nie wiem, umyć zębów, tak jak chyba tutaj uczestnik w pierwszym odcinku, ale no ale mimo wszystko, no to tak jak dla mnie, to budzi szereg wątpliwości, czy rzeczywiście to by mogło dać to, co gdzieś tam te niektóre osoby by przewidywały, choć być może mogłoby, gdyby zostało mądrze zrealizowane, bo właśnie kolejna rzecz to jest realizacja tego wszystkiego. No i tak jak wspomniałam właśnie też komentarze o tym, że nie możemy oceniać, póki nie widzieliśmy, no to my zaraz wam ocenimy. Ale jeszcze jest jedno, bo jak rozgorzała ta dyskusja w social mediach, a nie, w zasadzie jeszcze są dwie rzeczy. Jedno, no to kwestia uczestników tego programu, no bo od razu komentarze też w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Skoro nam większości z nas się to nie podoba, to kto się w zasadzie na to zgodził? I tak szczerze przyznam, że byłabym ciekawa bardzo motywacji tych osób z niepełnosprawnością, które się zgodziły. Czy to była motywacja, jak niektórzy podejrzewają, wyłącznie finansowa? W czym nie ma nic absolutnie złego, ale wiadomo, że żyjemy w takiej kulturze, że nikt się do tego wprost niestety nie przyzna. Czy rzeczywiście te osoby wierzyły w misję tego programu, czy coś w tym rodzaju? Widziałam też gdzieś taki brzydki komentarz, że czy na pewno te osoby mają prawo decydować o sobie, czy ktoś nie wybrał tego za nich, skoro nam naszemu środowisku się to nie podoba, to jakim cudem ktoś się zgodził.
1: No nie, no ale... na pewno są osoby, które po prostu chciały wziąć udział w tym programie. I pytanie, no jak wiele zostało im przedstawione na samym początku, kiedy scenariusz został przedstawiony, to pytanie, czy to też do końca tak było wszystko. No tego nie wiemy, to są sprawy zakulisowe i tego się absolutnie nie dowiemy, chyba że się okaże, że ktoś z osób, które znamy, w którymś odcinku się pokaże, bo na razie znamy bohatera tylko pierwszego odcinka.
0: No tak, a że znamy środowisko osób niewidomych, to jeżeli ktoś niewidomy by był, no to jest prawdopodobieństwo, że albo go znamy, albo...
1: Albo ktoś gdzieś, tak, znajomy znajomych o nim coś słyszał. Tak jest, tak jest.
0: Tak, więc prosiłabym, żebyśmy nie zakładali z góry, że ktoś jest po prostu pozbawiony możliwości dokonywania decyzji i dlatego wziął w tym udział, aczkolwiek to nie jest wykluczone oczywiście, bo tak się zdarza. Ale nie zakładajmy tego z góry, może ktoś po prostu chciał, bo uznał, że to jest fajne.
1: Dokładnie fajne, albo to, dokładnie fajne, albo dobrze płacą, albo jedno i drugie.
0: Przy okazji mam nadzieję, że naprawdę dobrze płacą.
1: Tak, tak.
0: Mówiąc wprost, że ta osoba dostaje taką garzę jak celebryta, bo dlaczego nie? Bo potrzebu nie w sumie. Natomiast o tym, że mógł wziąć udział w takim programie, poinformował Wojtek Sawicki, czyli... No można też teraz powiedzieć, że influencer, no z taką niepełnosprawnością złożoną, no bo to jest osoba z dystrofią mięśniową, a więc nie porusza się samodzielnie, chyba też nie mówi, komputer obsługuje ruchami gałek ocznych, więc gdyby taką osobę pokazali, no to rzeczywiście to jest spora niepełnosprawność i sporego wsparcia potrzebuje, natomiast ma dziewczynę, jest szczęśliwy. Ma dziewczynę całkowicie pełnosprawną i jest też osobą aktywną, bo jest dziennikarzem muzycznym, tak można o nim powiedzieć. I kiedy rozpoczynał tę swoją działalność w magazynie Porcys, to w ogóle nikt nie wiedział, że jemu coś jest. Więc obronił się no, tym, co pisał. Dopiero później zdecydował się o tym powiedzieć i teraz no, prowadzi też taką działalność aktywistyczną w kontekście swojej niepełnosprawności, co nie przeszkadza mu dalej pisać o muzyce, a jego dziewczyna właśnie jest artystką, wokalistką, muzykę tworzy i tak się właśnie jakoś poznali. Ale on napisał o tym, że ta idea mu się nie spodobała i że no, nie zdecydował się wziąć udziału w czymś takim. No właśnie. I rzecz kolejna, kiedy już taka wspaniała dyskusja rozgorzała, no to pojawił się komentarz osoby ze stacją związanej, osoby, która no, współtworzy inny program, o którym już tutaj wypowiadaliśmy wielokrotnie w samych superlatywach, czyli Przemka Kosakowskiego.
1: I mój komentarz do tej jego wypowiedzi to tylko będzie taki, a mógł nic nie mówić.
0: Dokładnie. Ja nie będę tutaj całej cytowała. Początek tam był taki, że on się przygląda temu, co się dzieje wokół programu, że jemu kilka lat temu też mówiono, że nie powinien, że tylko się wylansuje na niepełnosprawnych, a to niewłaściwe, a teraz wszyscy się zachwycają, i dlaczego teraz jest inaczej. Ale przeczytam fragment, który mnie najbardziej uderzył. Dlaczego aktorka Kurdej Szatan albo trener personalny Kuczaj nie mogą wziąć udziału w telewizyjnym projekcie, którego bohaterami są ludzie z niepełnosprawnościami, ludzie z niepełnosprawnościami, a celebryta Kosakowski mógł? Dlaczego ich wejście w ten świat, podjęcie próby zrozumienia go i opisania swoim językiem jest naganna? Dlaczego w końcu oni nie mają prawa dać szansy samym sobie zmienić swoje życie tak, jak stało się to moim udziałem? Bo dla mnie udział w programie, w którym człowiek bez doświadczenia i jakichkolwiek podstaw merytorycznych starał się zrozumieć nieznaną mu część naszej wspólnej rzeczywistości, no to albo świat inny, albo wspólna rzeczywistość, weźcie się zdecydujcie, było bardzo ważnym doświadczeniem, które nadal trwa. I nie rozumiem, jak można zabraniać tego doświadczenia innym. Jak możecie, źli ludzie, zabraniać Przemkowi? Nie, to jest wszystko złe, bo tak. On tutaj mówi, że on bez takiego merytorycznej wiedzy wszedł w ten świat i dlaczego innym się tego zabrania. Drogi Przemku, gdybyś ty wybrał się na tę wyprawę zupełnie sam z uczestnikami programu, zupełnie sam, to myślę, że w wielu momentach miałbyś jednak no, trudną sytuację. A jeśli z tobą terapeutka Patrycja, doświadczona we wspieraniu osób z zespołem Downa i ona w trudnych momentach wie, jak zareagować. Więc to, że ty nie masz wsparcia merytorycznego, nie masz wiedzy merytorycznej, to nie jest taki duży problem, bo rekompensuje ją wiedza Patrycji. W przypadku natomiast, gdy ktoś chce być asystentem, nie opiekunem, osoby z niepełnosprawnością, to jednak powinien zostać przeszkolony.
1: Oczywiście.
0: Rozumiem, że w przypadku tego programu no pewnie się to nie odbyło, więc a nie będzie chyba i nie ma o tym mowy, żeby był oprócz tego ktoś, kto towarzyszy, kto ogląda, czy na pewno wszystko jest okej. Zresztą rodzice przecież wyjeżdżają odpocząć na taki element opieki wytchnieniowej jest tam wdrożony. Więc tak to wygląda i to nie jest argument Przemku. Natomiast no, te zdania o tym, że dlaczego by nie dać Basi Kurdej Szatan i tej reszcie szansy na zmianę swojego życia, to jest kolejna rzecz, której ja bardzo nie trawię. Wiem, że tutaj mogą być różne poglądy w środowisku na to, bo czytałam komentarze też osób z niepełnosprawnościami, ale ja w tym kontekście zawsze cytuję tytuł wystąpienia komiczki, dziennikarki z niepełnosprawnością Stelli Young. Ten tytuł brzmi: nie jestem twoją inspiracją. I w tym się po prostu zawiera absolutnie wszystko. Osoby z niepełnosprawnością nie są po to, żeby ktoś się poczuł lepiej, ktoś się czegoś nauczył, zmienił swoje życie. Jeżeli ktoś je zmieni, bo jakoś się zainspiruje przy okazji, to fajnie, przecież to nie jest nic złego. Ale jeżeli mówimy o osobach z niepełnosprawnościami tylko w tym kontekście, no to jest rzeczywiście problem, bo odbieramy im tę podmiotowość, nie mówimy o tym, czego one potrzebują, jak je traktować i tak dalej, ale mówimy zawsze o innych. I nie, we wpisie Przemka nie ma zdania o opiece wytchnieniowej, o anonsowaniu potrzeby wprowadzenia zmian systemowych, o tworzeniu pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami. Nie, więc to nie jest program o osobach z niepełnosprawnościami ani dla nich, tylko przede wszystkim dla celebrytów, więc to niestety podważyło to, co niektórzy pisali w nadziei, no ale przecież zobaczą, jak tam jest. To nie jest takie istotne, co zostało zresztą odzwierciedlone w pierwszym odcinku, który Michał już obejrzał.

0: rzeczywiście po pierwszym odcinku wiemy niestety więcej.
1: Zacznę od narzekania i pewnie skończę. Tak, już się zaczyna. To jest program, który traktować będzie, tak przynajmniej zakładam, bo nie jest powiedziane inaczej w opisie, o osobach z różnymi niepełnosprawnościami. To był bardzo dobry moment na pokazanie również tego, w jaki sposób można tworzyć program, który osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogłyby w pełni obejrzeć. No i oczywiście wiadomo, w playerze to nigdy nie jest tak, że mamy tam jakieś udogodnienia, ale akurat specjalnie na ten program można by to było wszystko wkomponować w główną ścieżkę. Mówię tu o napisach, o migaczu, o audiodeskrypcji.
0: Względnie można prowadzić tak narrację,
1: dokładnie,
0: żeby ta audiodeskrypcja nie była potrzebna. Da się to robić.
1: Da się.
0: Serio, tylko trzeba o tym myśleć.
1: Da się.
0: A tam z tego, co mówisz, jest dużo momentów takich dziur,
1: jest
0: że
1: dużo
0: trudno się zorientować.
1: Tak, ja tam na przykład, i tu odsyłam też wszystkich, szczególnie niewidomych, ale nie tylko, do wpisu Oli Petrus, na Facebooku jest on dostępny. Tam Ola zrecenzowała też ten pierwszy odcinek programu i ja się na przykład dowiedziałem kilku rzeczy z tego wpisu, bo o nich po prostu nie wiedziałem, bo nie było mi dane oglądać tego z osobą widzącą, a audiodeskrypcji no niestety nie było. Także to jest pierwsza rzecz na minus. Teraz kilka słów o tym, co w ogóle mamy w pierwszym odcinku. Mamy Mateusza. Mateusz ma 30 lat, jest osobą z dziecięcym porażeniem mózgowym. To jest, zdaje się, że czterokończynowe, czyli tam jest problem i z rękami, i z nogami. No i ten Mateusz mieszka razem ze swoimi rodzicami. To tak zostało jakoś bardzo podkreślone, że mieszka z rodzicami, ale pomaga mu bardzo mama. Tam osoba ojca czy partnera tej pani jakoś tak została, no że on się z nią wybrał na wycieczkę tę wytchnieniową, tak? Powiedzmy to tak. Ale nie został jakoś bardziej gdzieś tam zaznaczony. Tu bardzo duża rola mamy. No i okej, wszystko fajnie. Pierwsza rzecz, a właściwie takie dwie rzeczy, które mnie strasznie po prostu w tym programie zabolały, ubodły i zniesmaczyły. Pierwsza rzecz jest taka, to, że kiedy Michał Koterski, który będzie pomagał Mateuszowi, ja nie będę używał słowa, że będzie się nim opiekował, będzie mu pomagał.
0: A nawet w Zajawce jest taki moment, że wchodzi ten Koterski do Mateusza i mówi: cześć, słyszałem, że będę się tobą zajmował.
1: Zajmował.
0: Co będę robił?
1: No, chyba, właśnie... Wiesz co, to chyba nawet nie jest tak, to on do niego dzwoni. Bo to jest tak, że on do niego dzwoni, oni ze sobą rozmawiają przez telefon, i to jest tak, że są takie jakby przebitki z jednego i z drugiego miejsca, z mieszkania Mateusza i z jakiegoś tam miejsca, gdzie przebywa Koterski. Tak to
0: wygląda. No widać
1: tak
0: ponoć ten kontrast, tak jak pisała Ola, że mamy luksusowy apartament Koterskiego versus to małe mieszkanie. No ale właśnie, no pogadali z sobą przez telefon fajnie, ale pierwszą osobą, z którą, jak mówisz, rozmawiał Misiek Koterski, wcale nie był Mateusz.
1: Tak face to face, bo przez telefon no, przynajmniej w tym programie rozmawia z nim najpierw, ale na dobry początek rozmawia z jego mamą. I to nie byłoby nic złego, absolutnie.
0: Oni nie mówią: dzień dobry, ładna dzisiaj pogoda.
1: Tak, tak. Tam jest coś zdecydowanie gorszego. Mateusz, ja przypomnę, ma 30 lat.
0: Jest osobą w pełni sprawną intelektualnie.
1: Tak, tak.
0: Skończył studia.
1: Plan dnia omawiany jest z mamą.
0: No, wiecie,
1: tak, plan dnia omawiany jest z mamą,
0: nie
1: z Mateuszem, nie z samym zainteresowanym, który będzie jednak no, polegał na pomocy Michała Koterskiego. I to jest po prostu coś, co, no, na co ja jestem dość mocno wyczulony i bardzo mnie to irytuje i myślę, że nie będę tu odosobniony. No bardzo często mamy taką przecież sytuację, że kiedy idziemy z kimś, kto jest osobą w pełni sprawną, kto nam pomaga gdzieś tam powiedzmy się dostać, czy do urzędu, czy do jakiegoś innego zakładu, czy czasem nawet i u lekarza tak przecież jest, to, że dana osoba, dany pracownik instytucji zwraca się do tej osoby, nie do nas. A tu zostały pokazane te najgorsze takie właśnie stereotypy,

0: jeden z tych gorszych stereotypów, który naprawdę irytuje, bardzo irytuje. I to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, która bardzo mnie również zniesmaczyła i warto dodać tu od razu, zostało to wspomniane, że Mateusz jest osobą, która pracuje. To nie jest tak, że on siedzi w domu, nie robi nic i tylko po prostu, nie wiem, gapi się w telewizor. Nie. Mateusz pracuje z grafikiem komputerowym i on gdzieś tam no, tworzy jakieś wizytówki, loga. Po pierwsze, właśnie jeszcze tu, bo to mi z głowy wyleci. Dlaczego Mateusz jest wymieniony tylko z imienia? Przynajmniej w programie, być może gdzieś tam w napisach jest wymieniony. Ale na przykład...
1: Bo Ola go znalazła na Facebooku, tak, więc tak. Gdzieś pewnie nazwisko jest napisane.
0: Dokładnie, no ale ja na przykład nie wiem, co to jest za Mateusz. I nie wiem, no być może sobie tego nie życzył. Ale to jest taki dysonans, tak? Że tu mamy Mateusza, jakiegoś niepełnosprawnego Mateusza, a mamy celebrytę z drugiej strony Miśka Koterskiego, tak?
1: No
0: ja jestem znany w ogóle super. Więc no to też jakoś mi się nie spodobało, ale nie spodobało mi się też to, że naprawdę i tyle się mówi o jakiejś takiej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Mówi się, że jednak no przecież to, że ktoś ma jakąś tam niepełnosprawność, no to nie oznacza, że nie jest w stanie pracować, nie jest w stanie być społecznie użyteczny, że tak to określę. A tu po prostu jedyny fragment, przynajmniej z którego ja wnioskuję, że jest cokolwiek, jakiekolwiek odniesienie do pracy, no to jest jak Mateusz tam mówi, czym się zajmuje. No i gdzieś taki komentarz Miśka Koterskiego, ale ty tu masz całe centrum dowodzenia. Nie zostało pokazane, jak na przykład on pracuje, w jaki sposób. A zakładam, że to też mogłoby być ciekawe i przecież no codzienny taki dzień, że tak powiem, tak, dzień codzienny, masło maślane, ale dzień tak Mateusza,
1: typowy
0: dzień, nie polega na tym, że on... nie wiem, gdzieś tam sobie powiedzmy jeździ wózkiem z Miśkiem Koterskim albo wygrzewa się przy ognisku ze znajomymi. Tylko on na przykład pracuje i zakładam, że to też mogłoby być ciekawe, bo skoro jest osobą z niepełnosprawnościami, to na przykład używa jakiegoś oprzyrządowania, no nie wiem, na przykład jeżeli ma również problem z rękami, to może używać jakiejś myszki nagłownej, żeby to było jakoś zaznaczone, że on coś jednak robi, jakoś funkcjonuje, pracuje, a tu po prostu no, nie zostało to pokazane przynajmniej w żaden sposób absolutnie, który ja byłbym w stanie odebrać. Za to na przykład zauważyłem, była taka scena, jak tam powiedzmy Koterski pomaga Mateuszowi się ubrać, jakoś tam wkłada mu skarpety na nogi, buty i tak dalej, i tak dalej. No takie rzeczy trzeba było pokazać, a nie można było pokazać czegoś, co rzeczywiście on robi i w czym na przykład mógłby był również Koterski pomóc w jakiś sposób, no bo czemu nie?
1: No, a tak jak pisała chyba pełnoprawna, że przecież jakie potrzeby ma osoba z niepełnosprawnością? No, ubrać się, zjeść, pójść do toalety. Ma jeszcze takie świetne potrzeby, żeby wyjść na spacer.
0: A tak Koterski pomagał, czy nie pomagał, robił obiad, więc to też tak, ta potrzeba została również zaspokojona. Chociaż na początku mówił, że on nie potrafi gotować, ale potem się jednak okazało, że jakieś tam spaghetti robił.
1: Mm-hmm. Także no, okay, no.
0: Z głodu nie padli. Więc tak, no co tam jeszcze w tym programie było? Tak ogólnie, no oczywiście były te tak rozmowy, tak. Mateusz wspominał o tym, że chciałby założyć rodzinę, że chciałby gdzieś tam, no jest w jakimś albo szykuje się jakiś tam związek w jego życiu. Także tu rzeczywiście coś wygląda w ten sposób, że coś tego może być, chociaż sama mama powiedziała, że ona to tak za bardzo nie wierzy, że Mateusz z domu wyjdzie kiedyś, także że się wyprowadzi.
1: A to też wspaniale, że pokazali taką odpowiedź, że to nie Mateusz będzie osobą, która zadecyduje.
0: Nie, no później mama potem powiedziała, że ona mu absolutnie nie będzie przeszkadzać, jeżeli będzie taka sytuacja, no to nie, to że to już od razu dodam. Natomiast oczywiście tak, było dużo takich jakichś dialogów, że wiesz, że właśnie Misiek Koterski mówił o tym, że no wiesz, ja też czasem jak tak, no ty masz o wiele gorzej, a ja czasem jak tak rano wstanę, to też tak się źle czuję, albo na przykład no mi jest ciężko, bo jakiś tam hejt w sieci na mnie spływa i tak dalej, i tak dalej. No to było to właśnie, takie coachowanie się niepełnosprawnością trochę jednak mam wrażenie, że kosztem tych uczestników. Tak powiem szczerze, po tym pierwszym odcinku to mam wrażenie, że najwięcej to zyskali rodzice Mateusza, no bo,
1: no tak, bo odpoczęli.
0: No, jeżeli rzeczywiście, ja tu od razu muszę powiedzieć, ja się absolutnie nie chcę wypowiadać na temat tego, jak została pokazana ta konkretna niepełnosprawność. Ja nie mam o niej pojęcia i nie będę się wypowiadał na temat czegoś, o czym pojęcia nie mam. Jak pokażą osobę niewidomą, to będzie wtedy można coś więcej powiedzieć, czy to rzeczywiście zostało dobrze pokazane, czy pokazane nie tak, albo przynajmniej czy ja to mogę jakoś skonfrontować. Absolutnie ja nie mam zamiaru mówić, że coś zostało tu pokazane z życia Mateusza. Nie tak, jak to w rzeczywistości wygląda, bo ja nie wiem, jak funkcjonują osoby na wózkach, a też i potrzeby różnych osób na tych wózkach jeżdżących mogą być no różne. Tak?
1: No tak, ktoś ma silniejsze, ktoś słabsze ręce, bardziej lub mniej porażone i to już znaczy, że zrobi nimi więcej lub mniej, więc też każdy przypadek tutaj może być indywidualny. Ktoś nie widzi, no to też może widzieć mniej lub więcej oczywiście, ale już rzeczywiście nam jest bliżej do tego się odnieść, ale naprawdę ta kwestia odnośnie tego, że to mama była pierwszym głosem odnośnie planu dnia, to naprawdę myślę, że to już wystarcza za wszystko i za całą ocenę i chciałabym, żeby to gdzieś było punktowane i piętnowane przez komentatorów programu, bo w ogóle przecież wszyscy uważali, że muszą zająć głos, nie tylko środowisko osób z niepełnosprawnościami. Ja w ogóle Robert Biedroń skomentował ten program, nie wiadomo po co. I czy teraz taki Robert Biedroń się teraz też odezwie, bo no przykładowy Biedroń, czy ktokolwiek, kto nie zna środowiska, może nie zwrócić uwagi na to, jak bardzo to jest istotne. Istotne jest podmiotowe traktowanie nas jako osób z niepełnosprawnościami i nasze rzecznictwa, nie to, że ktoś jest rzecznikiem w naszym imieniu, kiedy to nie jest konieczne.
0: A to z reguły naprawdę nie wychodzi z tego nic dobrego, bo chociażby z naszego środowiska mnóstwo jest różnego rodzaju projektów, chociażby technologicznych, tworzonych z myślą o osobach niewidomych, tylko taki drobny szczegół przez osoby, które z tymi osobami niewidomymi miały bardzo niewielki kontakt, albo wręcz nie miały go wcale, a im się wydaje, że wiedzą, co może być potrzebne osobie niewidomej.
1: Ojej, to tak jak Ola Petrus ostatnio pisała, widziałeś to, bo jakaś pani napisała książkę, bo Ola jest osobą niskorosłą i pani napisała książkę o osobach niskorosłych, a myślisz, że miała styczność z takimi osobami? Otóż nie, ona widywała taką panią w autobusie i zastanawiała się, jak jest jej ciężko. Aha. Rozumiem, że napisała powieść, no więc powiedzmy, że powieść ma prawo mieć
0: ale i w powieściach
1: fikcji,
0: fajnie się konsultować merytorycznie.
1: Tak, warto byłoby jednak nie psuć wizerunku, a Ole to mocno zdenerwowało i potem chyba wydawnictwo do niej w ogóle wypisywało i jakoś było grubo. Także na tym etapie jesteśmy, słuchajcie.
0: Tak, więc kto zyskał na tym programie? Moim zdaniem zyskali przede wszystkim rodzice Mateusza, no pewnie mama, skoro jakoś tam najwięcej pomagała Mateuszowi. Później zyskał Misiek Koterski, bo przecież to poznał nową perspektywę, jak to jest niefajnie, jak jest miejsce bez podjazdu albo z jakimś tam krawężnikiem, bo tam też był taki problem, że tam, gdzie mieszkał Mateusz, to nie było podjazdu, a ja mam wrażenie, że najmniej z tego wszystkiego zyskał Mateusz.
1: No bo został zaprezentowany jako ktoś, kto, no okej, okay, no tak jak mówisz, robi coś, ale to nie jest w ogóle najważniejsze.
0: Ale to nie jest w ogóle ważne, że on coś robi.
1: A
0: gdzieś by było na przykład jakoś pokazane, jak rozmawia z jakimś, nie wiem, czy klientem, czy że pisze do niego jakiegoś tam maila, czy coś. No w ogóle nic, absolutnie.
1: Jak takie drobne rzeczy mogłyby pomóc. Ktoś by zobaczył kogoś takiego w telewizji i potem przyszłaby do niego do pracy jakaś podobna osoba by i stwierdził, no przecież no co, no może pracować w takim zawodzie, bo ktoś w telewizji pracował.
0: Albo tak? Na przykład zobaczyć kilka pracy Mateusza i stwierdzić, o, to jest fajne. Ja w sumie może zleciłbym mu coś.
1: Dokładnie. Ola pisała na Facebooku właśnie, że znalazła jego profil na fejsie i że on robi fajne rzeczy, że ona by u niego chętnie zamówiła jakiś plakat.
0: No, no tylko...
1: Wiecie, no my nie ocenimy, tak? Ale że robi rzeczy normalne, które,
0: na poziomie.
1: Które może być potrzeba na w otwartym rynku, tak? I normalne rzeczy na poziomie. I niepełnosprawność nie ma z tym związku. Tylko, że rzeczywiście może wykonywać te swoje obowiązki trochę inaczej.
0: I jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć, ale to jest już takie moje gdybanie i zastanawianie się. Ja się tak naprawdę zastanawiam, jak dużo czasu ci celebryci w trakcie tego programu rzeczywiście spędzać będą z osobą, której będą pomagać. Czy cały czas, czy jednak nie?
1: Tam było, że 3 dni, tak?
0: Tak, 3 dni, ale wiesz, chodzi mi właśnie o te 3 dni.
1: Wiem, czy one będą...
0: Czy rzeczywiście, czy to nie jest tak, że po prostu przychodzą, wpadają na nagranie, żeby zrobić trochę fajnych ujęć i tam, nie wiem, właśnie się pojechać gdzieś samochodem, zrobić jakieś zakupy w sklepie, trochę pogadać, a przez ten czas no, jest jeszcze ktoś w ekipie, kto ma kompetencje do świadczenia takich usług asystenckich i wtedy rzeczywiście świadczy jakąś tam pomoc. No, o tym się nie dowiemy. Też nie zostały, bo się ludzie na przykład też tak obawiali, że zostaną tam pokazane jakieś takie różne, dość intymne szczegóły. Mam wrażenie, że nie, ale no, tu się nie chcę też kategorycznie wypowiadać, bo jak mówię, audiodeskrypcji nie było, więc no, nie wszystko też miałem okazję zaobserwować, ale jakieś tam, nie wiem, korzystania z toalety czy podobnych rzeczy nie było. Także...
1: No przynajmniej w tym odcinku.
0: Tak,
1: no mam wrażenie, że chyba aż tak źle nie będzie, aż tak chyba nie będą epatować, ale no to też być może tylko moje pobożne życzenia. Zastanawiam się też, czy Mateusz miał wpływ na kształt ostateczny kształt odcinka.
0: Czy, na przykład, czy uczestniczył w tej tak zwanej kolaudacji?
1: Tak, i czy w momencie, w którym no, pewnie się dowiedział, że najpierw Misiek rozmawia z jego mamą, czy powiedział halo, ale dlaczego mama ma decydować? No oczywiście, teoretycznie osoby z niepełnosprawnościami też są różne
0: i tam było
1: i
0: parę takich, tak,
1: nie?
0: I tam było parę takich naprawdę takich momentów, gdzie ten Misiek, powiem szczerze, jak ja bym miał takiego asystenta, to chyba bym mu podziękował. Mnie, szczerze mówiąc, Misiek Koterski jako asystent irytowałby. Tak po prostu.
1: No bo to jest kwestia osobowości. Też no, fajnie się zgrać, jak najlepiej z tym asystentem.
0: Tak.
1: Niemniej szkolenia też są potrzebne.
0: Ale parę takich było fragmentów. Jeszcze już tu nie powiem dokładnie. Ale parę takich było właśnie tej rozmowy Koterskiego z mamą. Jak traktowanie tego Mateusza jak takie duże dziecko. Naprawdę, no nie przytoczę tu konkretnych cytatów, bo teraz już ich nie pamiętam, ale takie niby zabawne, ale jednak... Nie do końca. No nie dla mnie przynajmniej.
1: No to już myślę, że jesteśmy w dobrych nastrojach przed jutrem. I będzie wspaniale. Jeżeli macie jakieś opinie na temat programu, zarówno po jego zapowiedziach, jak i być może oglądaliście już odcinek, to dawajcie
0: Mamy tu
1: znać.
0: Informację od Roberta, że program ponoć ma być z audiodeskrypcją na antenie TTV.
1: A, no to... No, fajnie. Pytanie, czy ona będzie od razu w tym sensie, że na przykład z Google Box jest tak, że w premierowych odcinkach często nie ma tej audiodeskrypcji, ona wchodzi dopiero w powtórkach, no bo co, przecież niepełnosprawny, nie dość, że mu dają audiodeskrypcję, to jeszcze ma ją dostać w premierowym odcinku i oglądać wtedy, kiedy cała reszta, no przecież w ogóle to jest jakaś roszczeniowa postawa, prawda? Więc zobaczymy, jak to będzie. Napisy też by się przydały o tłumaczu, nie mówiąc, jak tłumacz to na odpowiednią wielkość ekranu. No, ale to znowu, wiecie, już takie za dużo byśmy naprawdę.
0: Dokładnie, jesteśmy tak bardzo roszczeniowi, że po prostu aj.
1: A tak na koniec to jeszcze odnośnie tego, na jakim etapie jesteśmy, kiedy jest wprowadzany taki program, który jeszcze nam sporo napsuje. Jesteśmy na etapie, w którym ostatnio jedna z niewidomych osób pisała na Facebooku, że u lekarza otrzymała pytanie, czy umie sama założyć spodnie. Względnie ostatnio czytałam na Twitterze, że jednego z polityków określono mianem autystyczny, bo chciano go obrazić, więc my jesteśmy na tym etapie, jeżeli chodzi o postrzeganie niepełnosprawności, wciąż. A ten program na pewno nie sprawi, że zrobimy krok w przód.
0: Raczej myślę, że wstecz.
1: Niestety tak. Czy my coś jeszcze odnośnie wspaniałego programu chcemy dodać?
0: Myślę, że nie. Ja co najwyżej mogę powiedzieć, że podejrzewam, że z irytacją, z odcinka na odcinek, bo nie nastroił mnie ten pierwszy jakoś pozytywnie, ale z irytacją będę jednak mimo wszystko oglądał ten program, bez względu na to, co tam się będzie działo, bo po prostu wydaje mi się, że jednak mimo wszystko trzeba, bo osoby w pełni sprawne, podejrzewam, że jednak jakoś tam będą też to oglądały, no i może być to od czasu do czasu jakimś przyczynkiem do dyskusji.
1: Tak, bo
0: więc chyba jednak
1: wiecie jak to jest. Ludzie generalnie, najprościej im jest generalizować i brać to środowisko osób z niepełnosprawnościami jako monolit, że wszyscy w ogóle są identyczni, tak samo myślą, mają takie same poglądy, takie same potrzeby i tak dalej. I pewnie, jeżeli od teraz wracam do naszych słuchaczy z niepełnosprawnością, pewnie tak mieliście, że ktoś wam kiedyś powiedział, a widziałam w telewizji takiego niewidomego pana i on robił coś tam i jakoś musieliście się do tego odnieść, czy nie wiem, głupoty pokazali. Albo no on tak robi, ale ja robię inaczej. Więc no chociażby po to warto to obejrzeć, żeby potem móc zabrać głos w kontekście, w tej dyskusji jakiejś, która może się pojawić, żeby przyczyniać się jednak do budowania tego wizerunku w jakiś pozytywny sposób. No a trzeba mieć się do czego odnieść, więc będziemy się irytować, no ale co nam po prostu pozostało?
0: Co zrobić? Taka praca.
1: To wyjście nie miało być poświęcone tylko temu programowi, bo jak wspomniałeś, zrobiłam nagłówek kontrowersyjne programy, bo przypominam, że mieliśmy wczoraj konkretnie, w piątek, powitać program Magia na Gości i tydzień temu mówiliśmy o tym, że jego premiera została przełożona na nie wiadomo kiedy i nie wiadomo dlaczego. I już w sobotę rano dowiedziałam się dlaczego, wówczas nie byłam wam w stanie tego powiedzieć, bo program robiliśmy nie na żywo, nagrywaliśmy go w piątek wieczorem. Bo przeczytałam takie oświadczenie, ale po kolei. Otóż no, tak się przypuszcza, że jednym z powodów, dla których kanał, czyli Zoom TV, mógł tymczasowo odwołać premierę Magii na Gości, może być złożenie skarg do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Teresa Brykczyńska, czyli rzeczniczka prasowa organu, poinformowała portal wirtualnymedia.pl, że w sprawie cyklu wpłynęło w sumie 5 skarg, 4 indywidualne oraz wystąpienie Fundacji Mamy i Taty. I teraz tak, te 4 pierwsze wystąpienia mają dotyczyć już wyemitowanych odcinków zagranicznych wydań formatu. Jak powiedziała pani Brykczyńska, obecnie prowadzone są postępowania dotyczące odcinków wyemitowanych 11 i 25 kwietnia tego roku. No oczywiście przypomnijmy, że program jest emitowany po 23, bo tam mam wrażenie, że niektórzy to zapomnieli. I w tych sprawach Krajowa Rada zwróciła się do nadawcy z prośbą o przekazanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia analizy. A ta ostatnia skarga, czyli skarga autorstwa Fundacji Mamy i Taty, nie dotyczyła konkretnych wydań audycji, a zapowiedzi związanej z pojawieniem się polskiej edycji Magii na Gości. Zdaniem Fundacji realizacja projektu może mieć negatywny wpływ na psychikę widzów. Do wystąpienia załączone zostały ekspertyzy i wyniki badań w tym zakresie, no pewnie dość jednostronne. W tej sprawie Krajowa Rada oczekuje na stanowisko nadawcy. No i to właśnie Fundacja Mamy i Taty wystosowała takie oświadczenie, że presja ma sens, że dziękujemy wszystkim za modlitwę, że się udało powstrzymać ten program i żeby się teraz tylko udawało powstrzymywać jakieś takie dalsze, kolejne programy, bo ta tendencja na pewno będzie dalej obecna. No słuchajcie, ja bym jeszcze rozumiała, gdyby to miał być program jakiś obrazoburczy, nie wiem, obrażający katolików, no to każdy sobie może wysłać taką skargę, ale tutaj mówimy o emisji po godzinie 23, więc no,
0: małe dzieci tego oglądać raczej nie będą, a przynajmniej no, nie powinny, od tego są
1: ale
0: rodzice, żeby przypilnowali.
1: Ale nie przesadzajmy, więc no, mimo że program to nie jest coś mojego ulubionego w telewizji, bo mówiłam, że oglądałam zagraniczne odsłony, więc wiem, co to ma być. Że nie jestem fanką czegoś takiego, to mimo wszystko to jeszcze bardziej nie odpowiadają mi takie naciski i mam nadzieję, że jakoś to zostanie opanowane, wątpliwości zostaną rozwiane i że program wróci, bo na razie no, mówi się o tym, że bezterminowo to zostało odłożone, więc nie ma jakiejś daty potencjalnej powrotu. Na pewno będziemy obserwować i was informować. Pogadaliśmy sobie, ale sami widzicie, gorąco było. Teraz przejdziemy do takich drobniejszych informacji.
0: No, ale teraz... też pogadamy spokojnie. Jeszcze też sobie stąd nie idziemy.
1: Jeszcze pogadamy, tak. A teraz odpowiednia piosenka. No nie ma chyba piosenki, w której byłaby mowa o asystencie, więc musimy o tej nieszczęsnej opiece, prawda?
0: Tak. O opiece, piosenka, która ponoć niejednokrotnie kończyła w latach 80. i pewnie jeszcze na początku 90. różnego rodzaju dyskoteki i co niektórzy to już tak śpiewali razem z panem zespołu Rezerwa. Zaopiekuj się, no, no to teraz posłuchamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i tak to właśnie nam Rezerwat grał i śpiewał Zaopiekuj się mną. A teraz przechodzimy z telewizji do radia.
1: Do projektów postimperialnych, aczkolwiek do telewizji wrócimy jeszcze i wrócimy też do radia, konkretnie do Imperium, ale po prostu w projektach postimperialnych jakoś tak się ciekawsze rzeczy dzieją niż w Imperium, dlatego też taka u nas kolejność, że powiemy wam o tym, co nowego słychać w radiu Nowy Świat i Radiu 357.
0: Tak jest, zaczynamy od Nowego Świata, do którego to zespołu dołącza Jarosław Mikołajewski. To poeta, pisarz i tłumacz. I pan Mikołajewski jest jednym z gospodarzy codziennej audycji Punkt Widzenia Słowo Daje. Prowadzić ją będzie w środy, a tak naprawdę to już zaczął prowadzenie tego programu od środy minionej. Także już mamy, mogliśmy go słuchać, a sam pan Jarosław o sobie i o tym, jak to będzie w tym programie, mówi tak. W ostatnich latach coraz mniej jest porozumienia, bo od każdego rozmówcy wymaga się, żeby miał zdanie na temat. Nie zamierzam rozmawiać czy mówić na temat. Tematy nie istnieją. Istnieje istnienie dostrzeżone przez drugiego istniejącego. Wzajemna domyślność, chwytanie myśli w locie, kiedy one się rodzą, nieefektowne, ale nieobojętne. Spotkanie w dobrej i prawdziwej tonacji. Cieszę się i się dziwnie nie boję. Tak napisał pan Jarosław.
1: To jest dla mnie za grube.
0: Nie, dla mnie też. To po prostu ja totalnie nie czuję się zachęcony tym opisem. Wy może tak, a może jeszcze będziecie bardziej zachęceni, kiedy posłuchacie kilku słów takich rysu biograficznego pana Mikołajewskiego, bo to może jakoś was zainteresuje bardziej niż ten jego sam opis. Bo pan Jarosław Mikołajewski jest poetą, lecz również eseistą, reportażystą, tłumaczem i dramaturgiem. Jako reportażystę i eseistę interesuje go głównie problematyka śródziemnomorska. Pan Mikołajewski w latach 1998-2016 był związany z Gazetą Wyborczą. Wykładał też w katedrze italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2012 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie. Także jak widzicie, no biogram całkiem słuszny, tylko pytanie, czy rzeczywiście no ten pan będzie w stanie zainteresować słowem. Być może są osoby, których zainteresuje, także absolutnie ja tu nie mam zamiaru przekonywać kogoś do swojej opinii. No mnie ten taki opis tego, co ma zamiar robić w tym programie, po prostu nie zainteresował, może dlatego, że ja go kompletnie nie rozumiem.
1: On absolutnie przecież nic złego nie powiedział, ale każdy ma swoje preferencje, a mnie nie, po prostu taki sposób wyrażenia myśli. Nie,
0: dokładnie, ja po prostu z tego opisu nie bardzo jestem w stanie wywnioskować, o czym to będzie, i mam takie wrażenie, że jakbym miał jakoś się odnieść do tego, to musiałbym się przenieść, powiedzmy, do lekcji polskiego z czasów liceum. I
1: tak, wtedy, wiesz, tak,
0: co poeta miał na myśli, o co chodzi, co chciał przez to powiedzieć.
1: Owszem, no przypomnijmy, że Radio Nowy Świat straciło jednego z prowadzących tego wieczornego pasma, bo mówiliśmy o Marku Kacprzaku, który został rzecznikiem Lewicy, klubu parlamentarnego Lewicy, bo to różnica, więc no pewnie stąd ta nowa osoba na pokładzie. No i narzekaliśmy ostatnio chyba trochę, że Radio Nowy Świat to się tak za bardzo nie promuje, no że Radio 357 to jeszcze robi jakieś rzeczy, top Polski i tak dalej, a że Nowy Świat niczego takiego nie proponuje, no i dlatego pozostali trochę w tyle na tym Patronite. No, wymyślili sobie sposób na promocję, czy rzeczywiście tak skutecznie jak Top czy Garaż, nie powiedziałabym. To jest, nazywało się w tym tygodniu budzynka. Można było zamawiać budzenie na konkretną godzinę i im bardziej frapujący powód potrzeby tego obudzenia, tym lepiej. Tam pani Magda Jeton podawała, że na przykład można napisać: proszę obudzić Ewę w środę o 7 rano, bo limit spóźnień w pracy już wyczerpała, a tłumaczenie, że kot na niej leży, już nie robi na nikim wrażenia. Więc no im coś takiego lepszego się wymyśli, tym lepiej. I budzili zarówno dziennikarze Radia Nowy Świat, jak i zaproszeni artyści, między innymi Anna Dymna, Maciej Sztur i osoba, której kompletnie byśmy nie kojarzyli ze środowiskiem Nowego Świata, czyli Dorota Rabczewska z Tępień, znana jako Doda. Tak, było. No, z reguły nie mówimy o takich rzeczach archiwalnych, wspomniałam, że to było w tym tygodniu, ale od początku zapowiadano, że jeżeli się spodoba, i no to prawdopodobnie zostanie na tygodnie kolejne. Nie mam takiej wiedzy, czy już coś podjęto jakieś decyzje odnośnie przyszłego tygodnia, ale nawet jeżeli nie, to jeśli się spodobało, to może wróci i będzie sobie można takie budzenie zamówić.
0: To albo jeżeli wam się pomysł podoba, to po prostu możecie pisać do redakcji Nowego Świata, to może właśnie wasz głos będzie tym przeważającym korzyść budzynki.
1: A jeżeli będziecie patronami, jesteście patronami, to
0: już w ogóle.
1: Chyba jeszcze bardziej. To nie jest jakiś, wiecie, innowacyjny pomysł, bo tak się robi w różnych radiach. Robiło. No ale zawsze to lepiej coś zrobić, niż nic nie zrobić. Za to Radio 357 rozwija się również dalej i ma nową audycję w czwartek po południu w Radio 357. Zadebiutowała audycja Firmament, dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej. Jej gospodarzami są szef rozgłośni, no przynajmniej tak formalnie, bo tam wiecie, jak oni mają tę strukturę, że tak naprawdę zarządzają zespołowo. Paweł Sołtys, to o nim mowa, oraz Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Holding. Co też warto podkreślić, pan Sroka ma także doświadczenie dziennikarskie, bo pracował między innymi jako naczelny Pulsu Biznesu i Newsweek Polska. Jak zapowiadają twórcy, pokazujemy realne wyzwania, z którymi mierzą się nowocześni przedsiębiorcy. Dużo biznesowej praktyki dla planujących start oraz chcących wzbić się wyżej. Trudne to. Biznes prowadzić też niełatwo. Dla wszystkich, którzy chcą swoją firmę rozwijać w sposób przemyślany, nowoczesny i odpowiedzialny. Audycja będzie emitowana w Radiu 357 co drugi czwartek o godzinie 15 i potrwa godzinę. No i można by się było zastanowić, no dobrze, ale w tym miejscu już coś przecież było i to była audycja, zdaje się, pana Patrycjusza Wyżgi, czyli Pat sumuje, no to co, ona też teraz będzie co dwa tygodnie i zdaje się, że oni tak to rozwiązali, że audycja Patrycjusza Wyżgi, czyli Pat sumuje, będzie dalej realizowana co tydzień, ale raz na antenie, a wtedy, kiedy będzie ten program o przedsiębiorcach, to pan Patrycjusz będzie w aplikacji z podcastem. No, ja to
0: czyli taki czas... content premium.
1: Tak, więc ja to się cały czas będę tego trzymać, że szkoda, póki nie jest zagospodarowana cała przestrzeń na antenie, że fajnie by było, gdyby te kroki weszły wtedy, kiedy już rzeczywiście cała doba od poniedziałku do niedzieli będzie wypełniona, bo tak, no jest sporo tak zwanych wolnych godzin radiowych, jak to mówią w stacjach polonijnych, amerykańskich. Jest też już coraz więcej tego tak zwanego kontentu premium właśnie w aplikacji. I szkoda, że to tak, no ale taki mają model biznesowy, no i jest to pewnie jakoś przez nich uzasadnione. Jeszcze należy dodać, że partnerami tej nowej audycji są Szkoła Główna Handlowa, serwis mamstartup.pl i należący do Sebastiana Kulczyka program mentoringowy Incredibles, skierowany między innymi do młodych przedsiębiorców. No to nie jest moja tematyka, powiem szczerze. No,
0: nie planujesz założyć firmy?
1: Nie mam takich planów, ale no, na pewno program znajdzie swoich odbiorców. To nie są jedyne nowości i zmiany w Radiu 357, bo wczoraj mieliśmy inaugurację tego, co już zapowiadano, co było objęte kolejnym progiem, jeżeli chodzi o finansowanie.
0: I co do którego nawet piosenkę zagraliśmy.
1: Tak, a teraz zagramy kolejną, czyli Garażu 357, tego miejsca, za które służy dawne studio emisyjne, później rezerwowe Radia 357, w którym będą grać koncerty młodzi i ci bardziej zasłużeni twórcy, na przykład w czasie listy Radia 357. I tak się to odbyło właśnie wczoraj. Laureatka pierwszego miejsca na liście, czyli Kaśka Sochacka, wykonała utwór, który znalazł się na tym pierwszym miejscu i to on za chwilę się u nas znajdzie. No i kilka jeszcze innych piosenek i ten recital przyciągnął się jeszcze do kolejnej audycji, czyli do Głośnych jak Miłość. Wczoraj mieliśmy również live, kolejny już, bo to jest taki częsty sposób komunikacji radiowców ze słuchaczami, przy czym część live'ów jest dla patronów, a później dopiero informacje są publikowane dla wszystkich i wówczas, no nie mówimy wam o tym, bo jakoś zawsze do nas dotrze to, co jest, to o czym jest mowa na tych live'ach dla patronów, mimo że sami nimi nie jesteśmy. Przecieki zawsze jakieś są, natomiast chcemy być w porządku i nie mówimy o tym na antenie, ale ten live był otwarty z tego, co wiem, więc możemy tutaj wszystko powiedzieć, o czym była mowa. Tym razem z Pawłem Sołtysem prowadził ten live Christian Hanke, no i przez kilkanaście pierwszych minut dziennikarze chwalili się tym, co już im się udało zrobić, czyli audycjami sportowymi, reportażem, podcastami, serwisami, korespondencjami zagranicznymi, publicystyką i sprawami zagranicznymi, a także no, oczywiście polskim topem i wspomnianym już garażem. Podziękowali też kolegom, którzy zostawili pierwsze miejsce w rankingu na platformie W Dobrym Stanie, na platformie Patronite. Oczywiście wiadomo, że to ukłon w stronę Nowego Świata. No właśnie, też warto powiedzieć w ogóle, co to jest za teraz czas i jaka data szczególna, bo ja bym o tym zapomniała. Otóż właśnie to dzisiaj mija rok od 1998 wydania listy przepływów trójki. więc wspominam o tym w kontekście, no sami dziennikarze o tym wczoraj tak mówili też w trakcie koncertu, przy okazji koncertu Kaśki Sochackiej.
0: A listy trójki dalej nie ma.
1: Nie ma. Oni mówili o tym, że nie będą wracać do tego co rok temu. Niemniej poniekąd wrócić będzie trzeba, bo przypomnijmy, że pierwszy próg, jaki w ogóle był, jeżeli chodzi o tę zbiórkę, próg 50 tysięcy, no to on miał dotyczyć koncertu zorganizowanego na cześć listy i tych, którzy ją tworzyli. I na razie to nie zostało zrealizowane. No i przez pewien czas jeszcze nie będzie. Z uwagi na pandemiczne obostrzenia, twórcy radia czekają na unormowanie sytuacji. Poniekąd top i garaż mają zrekompensować ten stan rzeczy, no ale skoro koncert został obiecany, to na pewno będzie. Będą też audycje wyjazdowe, tak jak zapowiadano, w najbliższym czasie. Ich liczba ma się zwiększać wraz z powrotem do normalności stopniowym, jaki, mam nadzieję, nas czeka w najbliższym czasie, jak się wszyscy będą szczepić i te obostrzenia będą redukowane. System do głosowania to kolejna rzecz, o której często się wspomina, system do głosowania na listę. On jest już zaprojektowany, teraz trwa etap jego tworzenia. No i ma to się jak najszybciej oczywiście wydarzyć. Jest też w zespole nowa osoba od marketingu do kontaktu z mecenasami. Jeżeli chodzi o garaż 357, o którym wspominałam, to planowane są też transmisje wideo z tego garażu, koncertów, które tam będą się odbywały, bo jak na razie mamy tylko audio. Pracują też twórcy radia nad powiększeniem ilości serwisów informacyjnych, ale to też na razie nie jest możliwe, bo po prostu brakuje im ludzi, szukają człowieka do zespołu, więc oni by chcieli, no ale nie mają mocy przerobowych. Pojawiło się też odniesienie do podcastów, które miały być jakoś ich nie ma, sobie wyobraź. Chodzi o audycję Bartka Gila, tę, która się miała przenieść do podcastów z anteny. Aha. I to się na razie nie wydarzyło. I do programu Jacy Jesteśmy Michała Olszańskiego, który miał ostatni odcinek miesiąc temu. Więc oni powiedzieli, że przekażą generalnie chyba twórcom informację, że tego nie ma. No i może coś się zmieni.
0: I może się coś ruszy. Tak,
1: może coś się ruszy.
0: To miał być taki ekskluzywny content.
1: Tak. Kolejna rzecz, która była obiecana na tym progu zbiórki, który już osiągnięto, to gadżety. One się niebawem pojawią, ale tutaj z kolei trwa jeszcze produkcja i również był taki problem, że dość długo szukali dostawcy. Prawdopodobnie wcześniej pojawi się wyjątkowa radiowa kawa. Oto coś dla ciebie. O smaku wybranym przez redakcję. Ale nie wiem, czy chyba takich smakowych to niekoniecznie. To zwykłą czarną.
0: To znaczy, no te smakowe mają taki minus, że nie bardzo można je mielić w ekspresie, tego co wiem. Znaczy jakieś próbowane taką smakową mielić, nic się tam nie stało, natomiast no ponoć dłuższe eksploatowanie w ten sposób ekspresu może być szkodliwe dla niego.
1: No i z tych gadżetów to się jeszcze torby mają pojawić chyba jakoś tak najrychlej. No i skoro osiągnęli ten cel zbiórki, czyli 660 tysięcy już jakiś czas temu, no to nie można spocząć na laurach i trzeba iść dalej, bo to przecież można, jak wspominaliśmy, wymyślać w nieskończoność. I tak oto ogłoszono nowy cel zbiórki. Co ma za nim stać? Ma za nim stać rozwój tej platformy podcastowej. No to może by najpierw ogarnęli to, co tam mają na bieżąco i co nie jest rozwijalne i potem dodawali jakieś nowe rzeczy. Jeszcze nie jest tak w 100% zaplanowane, co się tam ma konkretnie pojawić. Mówi się o audycjach na przykład dla dzieci, może audycja Krystiana Hanke o rodzicielstwie, jakieś audycje o technologii, o cyberbezpieczeństwie oraz programy rozrywkowe. No i te programy by się pojawiały na antenie jako jakieś takie wydania pilotażowe, takie próbki. Słuchacze by ocenili, czy im się to podoba, no i pewnie zależnie od tej oceny program by się znalazł w podcastach, a względnie nie byłby kontynuowany. Takie są plany na ten moment. To jest, zdaje się, 725 tysięcy złotych, bo akurat sobie tutaj nie zapisałam tej liczby, ale tak to chyba ma być. Więc to jest jak najbardziej do osiągnięcia. Myślę, że całkiem prędko, biorąc pod uwagę tempo tej zbiórki, ten poprzedni próg też dość szybko osiągnęli, także jest to jak najbardziej do zrobienia.
0: A tak się niebawem zastanawialiśmy jakieś, czy jest miejsce dla dwóch trójek.
1: Otóż jak najbardziej.
0: Właściwie dwóch projektów post-trójkowych. Okazuje się, że jest i dla Nowego Świata, i dla Radia 357. No, mam takie wrażenie, że Radio 357 jakoś tak prężniej, zdecydowanie. Tak. I też nawet nie tylko w kwestiach promocyjnych, ale też i w kwestiach tych fundraisingowych tak zwanych, czyli zbierania tych pieniędzy. No zresztą właśnie to oni teraz są na podium, a właściwie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o kwestie tu związane z radiowymi zbiórkami, to oni mają w tym momencie więcej pieniędzy, no bo ciągle coś wymyślają, a Nowy Świat to tak chyba tak nie bardzo.
1: No nie bardzo, to oczywiście no, pojawiają się kolejne rzeczy na antenie, ale no to nie ma takiego powiązania.
0: Ale jakichś nowych progów właśnie, nie ma aktywizacji, tak.
1: No i tak to się kończy, bo to się tak napędza, tak? Jeżeli się oferuje słuchaczom kolejne rzeczy, za kolejne jakieś tam progi, no to słuchacze są tym zainteresowani. Więc
0: i się mobilizują.
1: Tak, więc, bo jest o radiu głośno, mówi się o nim, słuchacze się mobilizują, więc więcej płacą, więc się osiąga próg i można zaplanować kolejny i rozwijać projekt dalej. I tak tak naprawdę przez długi czas, póki starczy pomysłów i zaangażowania słuchaczy i ich zasobnych portfeli, prawda? To my teraz zagramy ten pierwszy historyczny utwór, który zabrzmiał w Radiu 357, a jednocześnie pierwsze miejsce na wczorajszej liście. Już wspomniałam, że była to Kaśka Sochacka, a to jeden z jej najnowszych utworów, czyli Ciche Dni.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: Na antenie Radia DHT słuchacie cały czas programu RTV. Później ta audycja do odsłuchania z naszego radiowego archiwum na Mixcloudzie, ale też i w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych www.tyflopodcast.net. Tam co prawda bez warstwy muzycznej, ale z naszym jakże fajnym komentarzem oczywiście.
1: No jest to najistotniejsze.
0: Tak
1: chyba,
0: jest.
1: Chociaż warstwa muzyczna jest miłym urozmaiceniem. Czasem nie jest łatwo wybrać, co ma tworzyć tę warstwę muzyczną. Tak było w tym wejściu, które teraz przed nami, ale mam nadzieję, że jakoś to obronimy. A tym bardziej musimy obronić, że przenosimy się do imperium tego, który kontroluje mój umysł, czyli samego prezesa Jacka. Ale do jednego z kanałów tematycznych, więc to chyba mnie ekscytujące, do TVP Kobieta.
0: To tak jesteś w grupie docelowej, tak jakby.
1: Tak, przypominam, że w marcu powstał ten nowy kanał, który się rozwija i ma nową propozycję pod tytułem Ale się dzieje. Prowadząca Ale się dzieje, czyli Alicja Sękowska, zdradzi zakulisowe sekrety gwiazd oraz porozmawia z osobami z pierwszych stron gazet. Opowie również o ekscytujących koncertach, niezwykłych festiwalach, premierach filmowych i pokazach mody. W pierwszym odcinku programu widzowie zobaczą spotkanie z utalentowanym Matteo Bocellim, który zachwyca swoim głosem melomanów na całym świecie i którego wraz z ojcem można było oglądać w koncercie Cud Życia w telewizyjnej jedynce w Wielkanoc, więc niewykluczone, że ten wywiad powstał wtedy względnie z pokłosiem tego, że już się tak zakolegowali, że panie Matteo, pan jeszcze pogada nam dla TVP Kobieta. Muzyk zdradził Alicji Sękowskiej swoje plany na przyszłość oraz opowiedział, jak wyglądało jego dzieciństwo u boku słynnego ojca. Twórcy programu odsłonią również sekrety Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, które od lat stanowi integralną część polskiej sceny muzycznej. W odcinku nie zabraknie rockowego brzmienia. Lider zespołu Lombard, który to zespół w tym roku świętuje 40-lecie, opowie o planach grupy na przyszłość. Ale się dzieje, będzie emitowane w soboty o godzinie 18 w TVP Kobieta, począwszy od 15 maja, czyli to już dziś, rzekłabym,
0: Już teraz.
1: Ojej, ja myślałam, że nam się uda o tym powiedzieć tak chwilę przed, żebyście włączyli, ale no to jeszcze jesteśmy. Myślę zresztą, że
0: zostańcie z nami.
1: Oczywiście, myślę zresztą, że powtórek będzie niemało, bo no czymże ta stacja TVP Kobieta ma wypełniać swoją antenę, no trochę mają tych treści, ale nie aż tak znowu wiele, ale ja tak sobie myślę, no czy naprawdę taki format programu jest taki typowo kobiecy? Mnie by to bardziej pasowało, jeżeli nie do jakiegoś głównego kanału, no to do jakiegoś, nie wiem, TVP Rozrywka. Naprawdę trzeba było tworzyć prezesie Jacku kanał specjalnie po to, żeby dawać w nim takie właśnie treści. Trzeba było tworzyć kanał dla kobiet, nie wystarczyłaby ta TVP Rozrywka. Jeszcze, jak widzicie, nie działa do końca ten chip, bo jeszcze tak do końca prezes nie skontrolował mojego umysłu, skoro nie rozumiem jego wszystkich zamysłów tak do końca, ale wiecie, jeszcze druga dawka przede mną w czerwcu, a tymczasem no właśnie wspomniałam, że trudno nam było wybrać utwór, bo tak jakoś nie znaliśmy utworu o celebrytach czy czymś takim, czy gwiazdach, scenie, show biznesie, a Matteo Bocelli z ojcem u nas już był niedawno, no to może bez przesady, ale skoro Lombard będzie bohaterem pierwszego odcinka, czy też jednego z pierwszych, no to myślę, że to jest dobra okazja, żeby zagrać utwór tego zespołu, który można u nas usłyszeć regularnie. Ja myślę zresztą, że to są, że da się to jakoś uargumentować, że to właśnie ten utwór, jeden argument jest taki, że zdecydowanie tekst tego utworu można by podsumować tytułem programu, czyli Ale się dzieje, bo tam się rzeczywiście dzieje. A druga rzecz to taka, że to się nawet rymuje, bo tam w refrenie jest piwo się leje, bambus twardnieje. Ja bym powiedziała, ale się dzieje. A tytuł to A kuchara kraj ze snu.
0: Tak, i już ta piosenka teraz na naszej antenie. To jeszcze te czasy, w których to zespół Lombard lubił się z Małgorzatą Ostrowską i ona będzie tu śpiewała, bo teraz to chyba jakoś tak niespecjalnie za sobą przepadają.
1: No nie bardzo.
0: No właśnie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Czy ty masz jakiś pomysł, o co chodzi w tych odgłosach na końcu?
1: Ja się też zastanawiałam nad tym. Nie mam pojęcia, może wy wiecie, ale to jest trochę, jak to mówią, creepy.
0: Tak.
1: Takie właśnie rzeczy można u nas na co dzień usłyszeć.
0: Taka uroda muzyki lat 80., kiedy to ludziom się jeszcze chciało eksperymentować.
1: Tak.
0: Bardzo.
1: Tak, jest, ale takie brzmienia u nas na co dzień są. Mimo, że to utwór może troszkę już zapomniany, to my pamiętamy o takich piosenkach. A teraz wracamy poniekąd, bo w grupie TVN to już byliśmy ze sprawą TTV. A teraz wracamy do tego, co się tam dzieje w internetach konkretnie.
0: W internetach, konkretnie na platformie TVN24 Go, bo oto 10 maja właśnie na tej platformie udostępniono premierowy odcinek nowego programu Monika Olejnik Otwarcie. No cóż, ja kiedy press udostępniał ten informację o tym programie, to tam ktoś bardzo złośliwie napisał, że krążą plotki, że w tym programie Monika Olejnik da swoim gościom dojść do słowa. Także, czy tak jest rzeczywiście?
1: Mnie to co innego zastanawia, czy w tym programie, tak jak w kropce nad i Monika Olejnik, też się będzie witać Monika Olejnik, witam w wolnych mediach.
0: Aha, no to też to
1: nie
0: ciekawe.
1: Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale tak jest, i to już trochę śmieszne.
0: Tak, natomiast przechodząc do tego, o czym będzie ten program, otóż pani Monika Olejnik w autorskim cyklu wywiadów zaprosi do szczerej rozmowy ludzi, kultury, sztuki, sportu oraz nauki. Goście opowiedzą o swoich spostrzeżeniach dotyczących otaczającej nas rzeczywistości, a także planach i wyzwaniach, z jakimi muszą się mierzyć. Program już jest obecny na platformie TVN24GO, więc już wiadomo, co tam się działo. I i pierwszym gościem Moniki Olejnik był Grzegorz Markowski, wokalista legendarnego, no nie da się ukryć, zespołu Perfect. 27 kwietnia artysta poinformował, że rezygnuje z udziału w pożegnalnej trasie koncertowej grupy. Premierowy odcinek Monika Olejnik Otwarcie dostępny jest dla użytkowników TVN24GO od poniedziałku 10 maja i kolejne rozmowy ukazywać się będą w serwisie co piątek, więc no już tak jak wspomniałaś, dwa odcinki są dostępne.
1: Gościem drugiego odcinka jest Andrzej Piaseczny i opowiada w nim, no między innymi zapewne, ale jest tam odniesienie do jego coming outu, bo Andrzej Piaseczny wyoutował się, jak to się mówi, w zeszłym tygodniu. W sumie to zrobił to ze sprawą swojej piosenki na nowej płycie, w której pada zdanie, a życie chciałbyś dzielić tylko z nim, więc tak, Andrzej Piaseczny przyznał, że jest gejem, no i to właśnie ten temat poruszył chyba w tej właśnie rozmowie z Moniką Olejnik.
0: Tak, a jeżeli mielibyście ochotę obejrzeć przynajmniej fragmenty programu, no to warto śledzić antenę TVN24, bo tam mają być emitowane właśnie urywki. Nie całość, a jakieś tam fragmenty programu, więc no, jest szansa przynajmniej gdzieś tam na coś trafić. Natomiast pozostając na platformie TVN24GO, to mamy kolejny materiał, który swoją premierę miał na antenie TVN24 wczoraj, a dostępny jest no właśnie na platformie TVN24GO, jeżeli ktoś korzysta z jej usług. Mowa tu o rozmowie Huntera Bidena, czyli syna Joe Bidena, z Piotrem Kraśko. W tej rozmowie opowiada o momencie, w którym dowiedział się o zwycięstwie swojego ojca w wyborach prezydenckich, zdradził również, jak udało mu się przewidzieć Brexit i dlaczego jest wielkim fanem Polski. Syn prezydenta Stanów Zjednoczonych przybliża również kulisy swojej walki z uzależnieniami i tragiczną historię własnej rodziny. Od dziś od rana w TVN24GO można sobie tę rozmowę obejrzeć.
1: A my pozostajemy w internet, tak jak wspomniałam, ale zahaczymy o inną platformę związaną z TVN-em, czyli o Player, ale o główny TVN też właściwie będzie. Słówko o programie Kuba Wojewódzki. No a po co o nim mówić, przecież wszyscy wszystko wiedzą. Ano po to, żeby wam powiedzieć, iż telewizja TVN w przyszły wtorek pokaże dodatkowy odcinek programu Kuba Wojewódzki i w najbliższych tygodniach kolejne dwa odcinki talk show będą dostępne wyłącznie w player.pl. O co chodzi z tym dodatkowym odcinkiem? Według wstępnych założeń finałowy odcinek Kuby Wojewódzkiego miał zostać pokazany we wtorek 11 maja. No czyli to już było. Gośćmi show byli Lech Wałęsa i Aleksandra Żebrowska. A i jeżeli słyszeliście, że to jest ostatni odcinek serii, no to jak się okazuje, tak nie będzie, bo jak wynika z najnowszych informacji, wiosenny sezon programu będzie liczył 3 dodatkowe odcinki. Pierwszy z nich zostanie pokazany we wtorek 18 maja w TVN w tradycyjnym paśmie o godzinie 22:30. pewien portal medialny nieco wprowadził w błąd, bo napisał, że to będzie stałe pasmo o 21.30. Trochę się zdziwiłam, no jakie ono stałe. Przecież Kuba jest godzinę później, ale sprawdziłam w ramówce o 21.30. Zgodnie z podejrzeniami jest ostatni odcinek Żywiołów Saszy, a godzinę później o stałej, rzeczywiście stałej porze jest Kuba. Wojewódzki przeprowadzi w tym odcinku rozmowę z Kazimierzem Marcinkiewiczem i z Rafałem Kolinsem. Kolejne dwa odcinki będzie można oglądać wyłącznie w serwisie player.pl. I tak, będą one miały swoją premierę 22 maja i 1 czerwca. 22 maja to tak nietypowo jak na Kubę, bo to wychodzi na to, że to będzie za tydzień, czyli w sobotę, a na 1 czerwca, jeżeli dobrze liczę, to wtorek istotnie. I w pierwszym z tych odcinków pojawią się uczestnicy One Night Squad, czyli nowego show serwisu Player, o którym wam powiemy więcej w przyszłym tygodniu. Tak, jak już byście mieli pytania, a co to jest, to więcej wam wyjaśnię za tydzień, bo bliżej końcówki maja czeka nas premiera tego nowego, wspaniałego programu, bo się szalenie ciekawie zapowiada. Zaś gośćmi drugiego odcinka będą Monika Miller i youtuber Gargamel. Dodatkowo w serwisie player.pl już jest dostępny specjalny materiał z ostatniego odcinka Talk Show. Opublikowany 76-minutowy materiał to cała rozmowa Wojewódzkiego z gośćmi, czyli z Aleksandrą Żebrowską i Lechem Wałęsą, przypomnijmy. Więc można już bez żadnej tam cenzury i retuszu się dowiedzieć, co były prezydent powiedział na kanapie u Kuby Wojewódzkiego.
0: Tak jest. No to nam teraz nie pozostaje nic innego, jak zagrać piosenkę, bo tyle mamy wam do powiedzenia w tym wejściu, ale nie w całym programie, bo jeszcze chwilę z wami będziemy. Także prosimy nie odchodzić od radioodbiorników. Skoro Monika Olejnik rozmawiała z Grzegorzem Markowskim, no to tak się
1: zastanawiam.
0: W takim szczególnym czasie, no to cóż, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym.
1: I on to wie.
0: Tak, on to wie. On to wiedział już wtedy, a teraz myślę, że wie tym bardziej. I teraz posłuchamy właśnie Perfektu i utworu Niepokonani.
2: Trzy pokolenia muzyki. Radio THT.
0: A w programie RTV cały czas pozostajemy w internecie i teraz przenosimy się do konkurencji. No bo mamy tak naprawdę w Polsce takich naszych dwóch głównych dostarczycieli treści VOD. To jest Player i IPLA. IPLA.
1: TVP VOD, halko, proszę nie szkalować. No, już tutaj mój chip się włącza.
0: Najciężej dostępna aplikacja.
1: To, także... to wiem. Natomiast do IPLI, no to rzadko się słyszy o tym, że oni też mają, tak jak Player, jakieś produkcje robione tylko dla
0: IPLI. Ja mam wrażenie, że oni się tak tym specjalnie nie chwalą, bo oni kilka produkcji własnych mają i oni je rozwijają.
1: Tak, o tym za chwilę powiem.
0: Dzięki czemu chociażby mam wrażenie, że na ludzi wyszedł taki youtuber jak Gimper, bo on zaczął współpracować właśnie z IPLą. Nie wiem, czy jeszcze współpracuje, czy już nie, ale od czasów, kiedy zaczął współpracować i trochę mu tam ludzie pokazali to i powiedzieli: Tomek, słuchaj, ale tak to w sumie ten program to by się robiło tak, a nie inaczej, to mam wrażenie, że on inaczej na YouTubie działa. To nie jest tylko granie w gry i rzucanie mięsem. Także tyle dobrego IPLA zrobiła dla polskiego YouTube'a, ale teraz nie będzie o Gimperze, tylko będzie o nowym programie, Drift My Ride. To jest nowy format IPLI, w którym widzowie mogą zajrzeć za kulisy driftingu, bliżej poznać zawodników tej dyscypliny oraz ich pasje. Prowadzący program wraz z kamerą odwiedzają topowych zawodników driftingu w Polsce, zaglądają pod maski aut, dopytują i zdradzają tajniki prac oraz rozwiązań konstruktorskich tych niezwykłych samochodów. W programie nie brakuje emocji i ciekawych historii z codziennego życia sportowców. Prowadząca Karolina Pilarczyk, którą można było przez chwilę usłyszeć w poranku Trójki, swoją drogą.
1: A właśnie, wiedziałam, że coś mi
0: tak. To wielokrotna mistrzyni driftingu, a w programie towarzyszy jej team manager Mariusz Dziurleja. Na nowy format składa się 12 driftingowych historii, które będą się pojawiać w IPLI we wtorki i w piątki. No i mamy już, zdaje się, dwa dwa odcinki tego programu. Drift, pierwszy odcinek dostępny jest bezpłatnie. To jeszcze warto wspomnieć. Drift My Ride to kolejny program IPLI, bo wśród innych regularnie realizowanych, no i zdaniem twórców cieszących się dużym zainteresowaniem widzów tytułów, mamy m.in. Krzywy Kadr, Studio IPLA, Sit Down, Do jednej bramki, czy Ekologicznie. Także jest co oglądać w tej IPLI, nie tylko materiały, które zostały wyprodukowane dla Polsatu i stacji stowarzyszonych.
1: I tutaj również myśleliśmy, co by wam tutaj zagrać, bo piosenek takich samochodowych nie ma wcale aż tak dużo. Chociaż jak ja zobaczyłam tytuł Drift My Ride, to już wiesz, co mi się skojarzyło.
0: Nie.
1: No Rafał nasz, The Ride.
0: No faktycznie.
1: No widzisz, on jest wszędzie, on osacza po prostu.
0: Osacza.
1: Tak, ale no nie mogliśmy zagrać znowu tego samego, chociaż to gra w mojej głowie nieostatnio od wczoraj. I będzie pewnie do przyszłego tygodnia. Więc wybraliśmy utwór, który już chyba kiedyś u nas był, ale to już dawno temu było. Natomiast idealnie pasuje, no bo skoro szybkie samochody będą, to Fast Car i Tracy Chapman, znany jako Tracy Tapczan, to chyba bardzo dobry wybór.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Była telewizja, właściwie internet, to teraz będzie radio. I to radio polskie, czyli Imperium. Imperium kolejne.
1: Ja tu mam taką nadzieję, że jak ty się zaczipujesz, co nastąpi już niebawem, to może wtedy to jakoś podziała na twoje uczucia do prezeski.
0: Nie, jakoś chyba jednak nie. Ale no, wszystko jest możliwe. 27 maja akurat mam termin pierwszej dawki.
1: Akurat w tym tygodniu nas nie będzie, to tego nie sprawdzimy,
0: więc będziecie musieli poczekać do czerwca.
1: Do czerwca. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze działać. W każdym razie jesteśmy w Imperium. Jesteśmy konkretniej w Trójce, która chwali się, że ma nowości na weekend, bo tak no wcześniej rzeczywiście sporo się mówiło o tym, co w Trójce w tygodniu, a w tym weekendzie troszeczkę mniej. Teraz mówią więcej w kontekście

0: wielogodzinnego pasma muzycznego. W wiosennej ramówce, o czym już była mowa wcześniej, do 2 godzin, czyli od 10 do 12, została wydłużona audycja podzwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego, bo oni to podają tak, jakby się to wydarzyło teraz, ale ponoć oni rzeczywiście już to zrobili w kwietniu, bo jak tak przeczytałam tę informację, to pomyślałam, aha, no to zapowiadali wcześniej, ale teraz dopiero wydłużyli. Ale chyba nie, wydłużyli już pod koniec kwietnia, a teraz po prostu stwierdzili, że się tym pochwalą. Pewne zamieszanie wprowadził jeden z portali medialnych, który przyporządkował audycję podzwrotnikową do niedzieli zamiast do soboty. Już myślałam, że taka zmiana nastąpiła, ale zweryfikowałam w ramówce i na to nie wygląda, więc raczej nie, inne portale zresztą tego nie potwierdzają. Tak więc jeżeli coś takiego przeczytacie, no to na 99% to po prostu jest pomyłka i takich modyfikacji nie ma. Idźmy dalej z tą sobotą, bo sobotnie popołudnie wypełni znana słuchaczom Trójki audycja Trzy wymiary gitary. No właśnie, zmiana, znana audycja, ale w nowej odsłonie, bo z nowym prowadzącym, którym został Radek Okrasko, który już dziś zaprezentował właściwie, bo to za chwilę się skończy, ale prezentuje obecnie, nieoczywiście oczywiste covery znanych utworów. No, ten program prowadził Piotr Baron, więc wychodzi na to, że troszeczkę mniej go będzie na antenie. Zostaje mu ten program Kobiety mają głos, z czego jeszcze troszeczkę nabijaliśmy. Nie wiem, czy coś on tam jeszcze prowadzi, ale no, nie, żeby nie było, nie ma też informacji, żeby się z Trójką żegnał, ale miał niewiele, a będzie miał jeszcze.
1: Jeszcze
0: chyba, że, no. Chyba, że mu coś szykują jeszcze innego, specjalnego, że będzie go więcej, tylko my jeszcze o tym nie wiemy. Początek dwugodzinnej audycji, czyli Trzech wymiarów gitary, o godzinie 17, dlatego mówiłam, że to już się w zasadzie kończy. Następnie na antenie stacji pojawi się nowy audycja Departament Rytmu Łukasza Cichańskiego. Dziennikarz, który przypomnijmy prowadzi w Trójce między innymi Poranne Pasmo, zabierze słuchaczy na taneczny parkiet, prezentując hity lat 80., 90., no a także z ostatnich 2 dekad. Także no, od lat 80. wszystko taneczne, co powstało, może się pojawić. No właśnie, czy wszystko, w jakim to będzie stylu, czy takim typowo trójkowym, a mimo wszystko tanecznym, czy będą jakieś takie eksperymenty i słuchacze może się będą buntować, aż po naszej audycji pewnie zobaczę, co tam zabrzmi. I to od 19 do 21 będzie. Przechodzimy do niedzieli, bo tam również czekają nas pasma typowo muzyczne i czeka nas kolejne pasmo Łukasza Ciechańskiego w nowej audycji Muzyczne Podróże w godzinach 12-13. Łukasz Ciechański prezentować będzie utwory ze wszystkich zakątków świata. No to on się już nad tym zna, bo przecież w piątki prowadzi tę listę taką 400 strony dźwięku, czy jakoś tak, w której właśnie prezentowane są utwory z różnych miejsc na globie. Czyli, więc pytanie, czy tak, to będą te same, czy inne.
1: Taki mój wniosek jest, że Łukasz Ciechański tak bardzo lubi radio, że nie ma ani jednego wolnego dnia.
0: Właśnie.
1: W tygodniu.
0: To jest szalony człowiek.
1: No, ja tak kiedyś, no zdarzało mi się tak pracować, ale to męczy z czasem. To nie. To chyba jednak to nie jest najlepszy pomysł. No ale to jego sprawa.
0: Oczywiście. Z kolei po godzinie 15 w audycji Czy już Państwo słyszeli, Justyna Grabasz opowie o muzycznych nowościach i trendach. No to też nie jest nowość, bo ten program już był, tylko że w któryś dzień wieczorem, wybaczcie, już nie ogarniam tych wieczornych pasm Trójki, bo tam no, codziennie są po 3 audycje po godzinę każda i już trudno zapamiętać, co jest kiedy, szczególnie jeżeli się tego nie słucha. Więc to po prostu mamy takie przeniesienie. Skutkuje ono skróceniem audycji do 3 razy nuta, bo jak patrzyłam w ramówce, ona trwa teraz od 14 do 15, a do 16 chyba było. Więc to są rzeczy, którymi oni się chwalą. I jeszcze taka ciekawostka. Otóż pamiętacie tego pana, który był dyrektorem Trójki, został nim w sierpniu, pan Michał Narkiewicz-Jotko, ten, co później jednak przestał być tym dyrektorem niedawno, ale zatrzymał Agencję Muzyczną Polskiego Radia. No to już nie. Prezeska Agnieszka odwołała Narkiewicza-Jotko z funkcji dyrektora Agencji Muzycznej Polskiego Radia, więc no już mu nic po prostu nie zostało. To taka smutna ciekawostka, ale my się smucić nie będziemy.
1: Ciekawe, czy zostaje w strukturach Polskiego Radia i będzie takim szeregowym pracownikiem, czy w ogóle się rozstanie.
0: też mnie to ciekawi, ale nie natknęłam się na taką informację, a może coś mi umknęło. My w każdym razie smucić się nie będziemy, tylko będziemy tańczyć, bo pan Ciechański już po 19 to zacznie. Musimy się przygotować, bo zostało 17 minut, no plus serwis to jeszcze trochę. I będzie utwór, który, no właśnie nie kojarzy się z trójką tak

0: za bardzo, bo Katy Perry to nie jest artystka z tych trójkowych.
1: No to kiedyś skoro... nie była, teraz to nie
0: teraz
1: wiadomo.
0: Teraz nie wiadomo, co będzie. Skoro jednak audycja nazywa się Departament Rytmu, jest też program W Rytmie na Trzy, to coś takiego właśnie o rytmie byśmy zagrali. Utwór Chained to the Rhythm, nie umiem tego słowa nigdy wymówić dobrze, ale do mniej więcej jakoś tak. No może właśnie takie brzmienia pan Ciechański zaserwuje, skoro to będą takie taneczne klimaty. Pozostaje nam włączyć trójkę i się przekonać, a teraz rozgrzać się już tanecznie przy dźwiękach utworu Katy Perry.
2: I niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
1: Tak nam śpiewa Katy Perry. Na koniec dzisiejszego programu też będzie w sumie taka taneczna piosenka.
0: O, bardzo.
1: Bardzo taneczna.
0: Nawet tam wrzuciliśmy przed nią chyba tak, taki nasz dżingiel, hity niekoniecznie na czasie.
1: A nie, no to nie, przed momentem. Nie, to przed momentem tak? On był.
0: Ach, to teraz by pasował lepiej, myślę, ale to no, już trudno coś
1: począć. No to nie będzie hit na czasie z pewnością, ale zanim o tym, co dla was zagramy i o czym i czym się z wami pożegnamy, to jeszcze informacja na temat nowego podcastu na platformie podcasty polskieradio.pl, bo właśnie tam rusza nowy cykl rozmów zatytułowany Zostań żołnierzem. Jego autorka Agnieszka Drążkiewicz to dziennikarka Polskiego Radia z redakcji informacyjnej Agencji Radiowej. A cóż w programie? Każdy odcinek będzie opowieścią o innym stanowisku w armii. Swoją drogę do wojska przedstawią m.in. dowódca czołgu Leopard 2PL, pilotka myśliwców MiG-25, muzyk z wojskowej orkiestry, czy szef sekcji strzelców wyborowych oraz żołnierz pułku reprezentacyjnego. Cykl podcastów Zostań żołnierzem jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz z Biurem do Spraw Programu Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Nowe odcinki będą się pojawiały w każdą środę, a podcast jest dostępny na stronie podcasty polskieradio.pl. Także ta oferta podcastowa no, coraz większa, coraz szersza. To fajnie. Chociaż tak się zastanawiam, czy nie ma też miejsca gdzieś tych materiałów na antenę Polskiego Radia wrzucić, na przykład na antenę radiowej jedynki, gdzieś tam nocą. Pewnie by się znalazło.
0: Jakby się chciało. Nie, sam pomysł na program, no to na podcast, to czemu właściwie nie, ale jak zobaczyłam tytuł Zostań żołnierzem, to tak troszeczkę rzeczywiście się uśmiechnęłam, bo tak trochę to
1: no tak.
0: Zabawnie, ale piosenka będzie jeszcze lepsza. Ja bardzo lubię takie klimaty, jakie tu za chwilę zabrzmią, ale to Michał to znalazł, a nie uwierzycie, jak wam powie, gdzie on to usłyszał.
1: A właściwie z jednego powodu, myślę, że słuchacze nie uwierzą, bo ja to znalazłem słuchając poranka. Tak, zdarzyło mi się słuchać poranka Radia 357 jakiś czas temu i tam właśnie ten utwór usłyszałem i się z wami bardzo chętnie nim podzielę, bo okazało się, że w naszej płytotece on jest również. No, piosenka z jednego z festiwali z Kołobrzegu. No tam w Kołobrzegu kiedyś się właśnie takie festiwale odbywały, piosenki wojskowe, śpiewano, później zrezygnowano z tego festiwalu, no bo się kojarzył z PRL-em. Chociaż jak wczoraj nawet przeczytałem wywiad z panem, który za moment nam zaśpiewa, pan Adam Zwierz, to on bardzo żałuje, że z tego festiwalu zrezygnowano i on by bardzo chciał, żeby przywrócono.
0: Pewnie, że tak, ja też
1: No to to widzisz, to już jest was dwoje i myślę, że jeszcze wiele osób by się chętnie tam pojawiło. Pan Adam, widzisz. Pan Adam mówi, że on już ma swoje lata, no bo rzeczywiście on jest chyba 45. rocznik czy coś koło tego, no to już tak nie bardzo będzie tam śpiewał. To może na przykład ty byś tam pośpiewała jakieś
0: nie,
1: tam...
0: No super, ja kocham takie rzeczy, jak na przykład marszowy szlagier śpiewa, szwagier śpiewa brat, albo no. ja nie pański, nie hetmański, jednokarny wolny strzelec podkalański.
1: No widzisz, to mogłabyś tam super wystąpić, także tu taki apel
0: reaktywujcie. Tylko nie wiem, czy tak podejść, wiesz, nowocześnie, czy utrzymać tę stylistykę, którą oni robili, ale jednak nie, chyba bym się starała utrzymać tę ich taką
1: tak,
0: właśnie,
1: marszową
0: stylistykę.
1: Na marszową
0: nutę. Bo to jest
1: nutę.
0: Absolutnie sobie najlepsze. I właśnie taka nuta u nas będzie za chwilę, za tydzień z kolei na pewno u was będziemy w waszych głośnikach, radioodbiornikach, komputerach i z czego tam nas słuchacie, bo za dwa tygodnie nas z kolei zabraknie. W przyszłym tygodniu zaś o czym będziemy mówić? Na pewno o nowości w Polsacie zatytułowanej Wolni od długów, o wspomnianej już nowości Playera, czyli One Night, The Night Squad, a o czym jeszcze sami chcielibyśmy wiedzieć? Myślę, że odniesiemy się do tematu Eurowizji, no bo będziemy tuż przed finałem, więc będziemy wiedzieli, jak poszło Rafałowi, czy wszystko u niego w porządku ze zdrowiem i może jeszcze coś się wydarzy ciekawego do skomentowania. Warto przy tej okazji przypomnieć, że na Mixcloudzie znajdują się dwa nasze eurowizyjne programy.
1: Eurostudio to się nazywało, jak dobrze pamiętam.
0: Zrealizowane w 2018 i 2019 roku. W 2018 roku emitowaliśmy największe eurowizyjne przeboje, zaś w 2019 roku podsumowywaliśmy 25 lat udziału Polski w konkursie Eurowizji, bo to wtedy właśnie minęło. Graliśmy wszystkie utwory, które nas reprezentowały i w oparciu o poważne eurowizyjne źródła przybliżaliśmy wam ciekawostki związane z tymi konkretnymi wystąpieniami, więc myślę, że warto sobie przypomnieć, co się działo do 2019 roku. Nic tutaj nie straciło na aktualności. Powinniśmy w przyszłości nagrać jakąś po prostu drugą część.
1: Za parę lat może zrobimy jakiś suplement.
0: No czemu nie, bo na razie to no w sumie mamy, ja myślę, że dwa utwory do dodania, bo Alicji nie ma co ujmować, no nie z jej winy przecież nie wystąpiła.
1: Oczywiście.
0: Więc Alicja i Rafał będzie, i kolejni nasi wykonawcy z kolejnych lat, to będzie w przyszłości do podsumowania, o ile nie zrezygnujemy, bo jak w 2011 roku Magdalena Tul zajęła ostatnie miejsce, to się wycofaliśmy z Eurowizji na dwa lata. Więc jeżeli stałoby się zgodnie z przewidywaniami bookmacherów, no to mam nadzieję, że tak nie będzie i że będziemy jednak dalej próbować, tylko może jednak nieco mądrzej, bo jakoś na Eurowizji dla dzieci, jak chcemy, to umiemy mieć dobre rezultaty. No i myślę, że za tydzień, jeżeli tylko będzie okazja, to wrócimy do programu, to tylko kilka dni, bo czemu nie, to jest
1: no ty już też będziesz
0: temat.
1: Miała okazję sobie to obejrzeć, tak, a ja może obejrzę drugi odcinek i zobaczę, co tam się będzie działo.
0: Może będziemy mieć wasze komentarze.
1: Oczywiście, bo czekamy na wasze komentarze, szczególnie w tej kwestii, ale również i w pozostałych, jeżeli chcecie coś skomentować, chcecie nam coś napisać. Miłego na to bardziej liczymy, ale niemiłego, byle oczywiście w granicach kultury i dobrego smaku, to też możecie, czemu nie, na Mixcloudzie, na Facebooku, na YouTubie Tyflo Podcastu i na www.tyflopodcast.net. Kolejne 118 wydanie RTV, jak wspomniałaś, już za tydzień. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz, i na koniec
1: dziękujemy
0: ta wspaniała
1: za uwagę.
0: Piosenka.
1: Tak, na koniec ta wspaniała piosenka zaśpiewa pan Adam Zwierzcz, utwór zatytułowany Złociste Otoki. No to przenosimy się do Kołobrzegu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Środa, 14 dzień grudnia 2022 roku w kalendarzu, minęła 20. Startujemy ze 164. wydaniem Tyflo Przeglądu. No, już w tym tygodniu standardowo, o standardowej porze, w standardowy dzień. Natomiast skład nam się zrobił taki trochę mniejszy, przynajmniej tym razem. Witamy serdecznie Tomasz Bilecki, Paweł Masarczyk i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobry wieczór, dzień dobry, zapraszamy, ale mimo tego, że skład może nie najliczniejszy, no to informacji troszkę jest. A jakie to informacje? Posłuchajcie sami. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Oktarin przetestowany.
5: Indonezji ruszyło pierwsze radio dla niewidomych. W Peru otwarto agencję modelingową zatrudniającą niewidomych modeli. Dzieci w Irlandii otrzymają brajlowski list od Świętego Mikołaja. Akropol bardziej dostępny dla niewidomych. Ciekawy czeski projekt dla miłośników starszych samochodów. Neuralink pracuje nad technologią przywracającą wzrok. Wstępna możliwość wyboru miejsca w pociągach Intercity w aplikacji Koleo. WeWalk zebrał ponad 2 miliardy dolarów na rozwój technologii rozpoznawania obrazu. Co poprawiono w VoiceOverze wraz z wydaniem iOS-a 16.2? Będzie więcej rządowych SMS-ów. Potrzebujesz przenieść subskrypcję YouTube z jednego konta Google na drugie? Jest do tego wtyczka. W Żabce można już wysyłać paczki. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Pewnie będzie jeszcze więcej tych informacji, coś tak czuję. A jeżeli wy chcecie...
6: Będzie więcej, będzie.
5: Jeżeli wy chcecie podzielić się z nami czymś ciekawym, no to możecie do nas zadzwonić na tyflopodcast.net/zoom. Możecie do nas napisać, a tych miejsc, za pomocą których możecie się z nami w tej formie tekstowej kontaktować, no to kilka jest, bo możecie do nas napisać na YouTubie, pod transmisją na Facebooku, pod transmisją jesteśmy też na kontakt.tyflopodcast.net, no i jest aplikacja dla Windowsa i testowa dla iOS-a. Tam również możecie do nas pisać. Zanim jednak pojawią się pierwsze informacje w naszym dzisiejszym Tyflo-przeglądzie, zanim pojawią się te informacje, które mamy już zapowiedziane, to odbierzmy pierwszy telefon, bo już ktoś jest z nami. Kogo witamy po drugiej stronie?
7: Cześć, dzwoni Dariusz.
5: Witaj, Dariuszu.
7: Ja dzisiaj dzwonię z jednym malutkim pytaniem a propos Windowsa 10 i z dwoma małymi informacjami.
5: Słuchamy.
7: Być może ktoś z was będzie potrafił rozwiązać problem, który mi się pojawił jakiś czas temu w komputerze. Ja pisałem na Tyflosa między innymi w kilka miejsc, ale nikt mi nie udzielił wyczerpującej odpowiedzi. Problem pojawił się z głośnością poszczególnych aplikacji w systemie Windows 10. Przy czym ja zaznaczam, ja aktualizuję system na bieżąco i dzisiaj mi się zaktualizował system, więc być może po tej najnowszej aktualizacji problem zniknie. Ale dzieje się coś dziwnego, ponieważ po włączeniu komputera przez jakieś 2-3 dni losowo wycisza mi się jedna aplikacja. Nie wiem, z czego to wynika. Czasami jest to Firefox i nie mogę na przykład odtwarzać dźwięku z YouTube. Muszę wejść w szufladę systemu i ręcznie to podgłośnić. Kiedyś mi się to stało z NVDA i musiałem przy pomocy narratora sobie z tym poradzić. Kiedyś to był Winamp, inny odtwarzacz muzyki i to po prostu nie było logiki. Otwierałem komputer i jakaś aplikacja się wyciszała. Czy ktoś z was się z tym spotkał? Z czego to może wynikać? Może jakiś błąd? Czy ktoś z was ten problem zna a propos Windows 10?
5: Ja szczerze mówiąc się nie spotkałem, może ktoś z was coś takiego zaobserwował. Ja też korzystam z dziesiątki, też aktualizuję na bieżąco.
8: No, u mnie jedyne co to, że nie we wszystkich aplikacjach chce to regulowanie głośności działać. Wiem, że przeglądarki są bardzo oporne momentami na ten system i próbuje się regulować głośność i to nie działa, nie ma jakby efektu. Albo jest po jakimś czasie, albo nagle się okaże, że sobie coś wyciszyłem, czego nie planowałem wyciszyć, bo nagle to system gdzieś ogarnie, że... Mhm. Więc ja mam taki problem.
5: Ale efekt tego, jak rozumiem, Darku, jest zawsze do poprawienia w tym mikserze głośności systemowym, tak?
7: Tak, bez problemu ustawiam na 100%, zatwierdzam to, tak. I bez problemu da się to odkręcić, tylko no, jak jest to NVDA, to muszę włączyć narratora i sobie z tym poradzić. Nie jest jakoś bardzo uciążliwe, no ale jednak problem występuje i to w sumie dziwne, bo nigdy na Windows 10 nie narzekałem. Pierwszy raz mi się pojawiło coś dziwnego w tym systemie. Być może po nowej aktualizacji ten problem zniknie, ale jak na razie co kilka dni mam taką ruletkę, powiedziałbym. Ostatnio mi się na przykład Winamp zupełnie wyciszył, Media Player Classic, no jakieś tam losowe programy, które... No, Firefox mi się dość często wyciszał, NVDA dwa razy. Ja zupełnie nie wiem, z czego to może wynikać. To jest taki zupełnie dziwny problem. I co ciekawe, problem się też pojawiał, kiedy wprowadzałem komputer w stan uśpienia. Na przykład śpieszyło mi się, opuszczałem klapę, komputer przed stan uśpienia i po reaktywowaniu komputera było to samo. Więc ja absolutnie nie wiem, o co tu może chodzić.
5: No to jest rzeczywiście ciekawa sytuacja. Ja bym ewentualnie może spróbował zresetować tę globalną głośność, to znaczy wejść sobie w regulację, ściszyć ją maksymalnie do zera, podgłośnić ją później na stówkę. Może to w jakiś sposób pomoże.
7: Ja na razie zobaczę, że przy tej nowej aktualizacji problem się nadal pojawia. Jakby się pojawiał, to zrobię tak, jak mówisz. No to z góry dzięki. No, spróbuję coś takiego zrobić. I teraz mam dwie małe informacje a propos telefonów. Obiecałem słuchaczom, już też to jeden słuchacz się wczoraj mnie pytał, czy testowałem telefon SmartVision 3, ponieważ miałem to zrobić wczoraj. Odpowiedź brzmi, nie, niestety nie mogłem tego zrobić, gdyż firma Altix powiedziała mi, że nowa partia telefonów SmartVision 3 nie doszła do nich z Chin, cytuję. Jeśli tylko telefony się pojawią, będę mógł przyjechać i go wytestować, co będzie miało miejsce najprawdopodobniej albo na początku stycznia, albo w połowie stycznia. Znaczy, osobom, które czekały na jakąś mini recenzję, no muszę od razu powiedzieć, że nie byłem w stanie fizycznie tego zrobić.
5: Taka no informacja. Cóż, w takim razie pozostaje cierpliwie czekać.
7: Jak najbardziej. I ostatnia informacja ode mnie. W czasopiśmie Sześciopunkt ukazał się bardzo krótki artykuł mojego autorstwa na temat Blindshella. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tym razem skupiłem się, nawet nie pisałem o telefonie jakoś, powiedziałbym, szczegółowo, ponieważ no, tym zajmowaliśmy się oboje w dwóch audycjach, ale napisałem o głównych wadach i głównych zaletach telefonu z perspektywy ponadrocznego użytkowania. Napisałem też oczywiście ze swojego punktu widzenia, komu ten telefon bym polecił, komu bym odradzał zakup. Bo oczywiście zwłaszcza użytkownikom, aktywnym użytkownikom iPhone'ów i telefonów z Androidem ten telefon bym zdecydowanie odradzał. Aczkolwiek jest grupa osób, które ten telefon chętnie kupią albo przynajmniej zobaczą. Więc to jest taki krótki artykuł na 7000 znaków. On się ukaże jutro w Sześciopunkcie. Ja być może albo sobie prześlę link, może go umieścisz albo tutaj w odnośnikach, albo ja go umieszczę w komentarzach.
5: Oczywiście.
7: Taka pigułka, zwłaszcza dla osób, które zastanawiają się, czym ten telefon wygrywa, bo jednak jakieś tam pewne zalety ma i o nich napisałem i też napisałem, na co czekam, bo jeszcze kilka rzeczy jest takich, no, na które jednak nadal oczekuję. No to z mojej strony to tyle informacji. Z góry dzięki za tą podpowiedź. Za tę podpowiedź związaną z Windowsem 10. Zobaczymy, co czas pokaże.
5: No być może jeszcze ktoś do nas się odezwie, być może ktoś jeszcze nam coś tu podpowie, bo u kogoś być może też występuje taki problem. Któż to wie? Ja się z czymś takim nie spotkałem.
7: Ja powiem tak, może to jest dobra okazja. Jeżeli ktoś, może tutaj się zwrócę do radiosłuchaczy, jeżeli ktoś z Warszawy posiada już SmartVision 3 i zgodziłby się na to, żebym się na przykład z taką osobą spotkał i dokonał testu, ale mam na myśli tę droższą wersję, tylko i wyłącznie, bo to będę testował, to dajcie znać w komentarzach. Być może uda nam się jakoś albo zdzwonić, albo porozumieć i mógłbym takiego porównania dokonać już dłuższe, na przykład właśnie Capsys 3 i Blindshell Classic 2. To byłoby na pewno dla radiosłuchaczy cenne. Jeżeli ktoś w Warszawie ten telefon posiada i zechciałby, wyraziłby zgodę na taki test, byłbym bardzo wdzięczny.
5: Okej, no to w takim razie czekamy na jakiś sygnał ze strony naszych słuchaczy, a tymczasem, Darku, dziękuję ci bardzo za telefon.
7: Dziękuję bardzo.
5: I do usłyszenia. Pozdrawiamy.
7: Do usłyszenia.
5: No a teraz już myślę, że możemy przejść do tematów naszej dzisiejszej audycji. Na dobry początek jeszcze taki drobny suplement do tego, o czym mówiliśmy, chciałem powiedzieć tydzień temu, ale nawet krócej niż tydzień temu, w poprzednim Tyflo Przeglądzie, który odbył się, przypomnę, w piątek wyjątkowo, Tyflo Przeglądzie numer 163. Mówiliśmy tam wtedy o programie Octarin, czyli takim narzędziu OCR, a Tomek to narzędzie przetestował.
6: Owszem, i nie jest tak źle. To znaczy, Octarin ma trzy silniki rozpoznawania dostępne, to znaczy Octarin Pro, bo Octarin zwykły ma, zdaje się, dwa. ten wbudowany w Windowsa 10, tudzież 11. Drugi Tesseract, on jest, zdaje się, darmowy i z tego nie udało mi się skorzystać, jakiś błąd tam wywalał, natomiast no, to są nadal pierwsze wersje, oznaczone jeszcze jako bety, więc jakby nie jest to niczym specjalnie zaskakującym, że to może nie działać. No i Iron OCR to jest silnik płatny, dlatego on jest w tej wersji Octarium Pro, no bo za niego autor musiał, Dawid musiał zapłacić, żeby on był dostępny. To w związku z tym testowałem, no, głównie ten silnik właśnie płatny i trochę tego Windowsa 10. Porównuję do FineReadera 12, bo akurat mam takim programem przeskanowane parę rzeczy. No i szczerze mówiąc, nie jest tak źle. To znaczy, rzadko się zdarzało, żeby Finder coś zrobił ewidentnie lepiej. Były takie sytuacje, natomiast to były sytuacje raczej bardzo pojedyncze. Jeżeli Finder coś dobrze zeskanował, z reguły Iron OCR też to dobrze zeskanował. Mało tego, czasami się zdarzało, że te rzeczy zeskanowane Iron OCR-em były lepiej czytane, dlatego że Finder czasami na przykład potrafił sobie zrobić odstęp, spację w środku słowa. Z Iron OCR-em zdarzało się to znacznie rzadziej, w związku z tym lepiej to wszystko było czytane i pewnie lepiej też wygląda. Poza tym czasami Finder robił jakieś duże litery gdzieś w środku. Iron OCR też raczej tego nie robi. Kilka razy zdarzyło się, że jeżeli był jakiś problematyczne skany, nie wiem, może jakieś poruszane, może jakieś za ciemne, nie wiem, FineReader troszeczkę, znaczy oba programy generowały taką rozsypankę literową, ale może troszkę większy sens był w tej rozsypance FineReadera, natomiast to nie była jakaś różnica taka, że nie wiem, FineReader rozpoznał dobrze, a Iron OCR wcale, tylko to na zasadzie było, że u Findera częściej można się było bardziej domyślić, o co chodziło w tym tekście. No i kilka razy zdarzyło się, że na przykład Iron OCR zamienił i na jeden. Czyli na przykład, nie wiem, jakieś słowo, na przykład, nie wiem, jakiś dyplom skanowałem tam, fizyka i astronomia, no to fizyka jeden astronomia, tak? Jakby coś tego typu było tam zrobione. Natomiast to też trzeba pamiętać, że to są takie rzeczy, które już mają swoje lata. Ja to też gdzieś tam przewoziłem z miejsca na miejsce, pokazywałem tu, pokazywałem tam, więc ta kartka też nie wygląda jakoś ekstra.
5: Ale i z jedynką to akurat taki dość częsty błąd, mam wrażenie,
6: tak, jeżeli chodzi o OCR. Podejrzewam, że mogłoby się zdarzyć czasami też w drugą stronę, także przynajmniej ten Iron OCR na tej najdokładniejszej metodzie, dlatego że tam jest tak, że ten silnik ma jakby trzy ustawienia jakości. Ja ustawiłem na najwyższą, no i wtedy rozpoznawanie u mnie na komputerze jednej strony, no to tak kilka sekund potrwało. Na pewno ten silnik Windowsa jest dużo szybszy. Natomiast silnik OCR-a też nie jest, znaczy Windowsa też nie jest zły, choć rzeczywiście gorzej rozpoznaje, choć głównie to wygląda tak, że tam, gdzie Iron OCR i Finder próbują coś zrobić, to im się czasami udaje, częściej nie, to Windowsowy silnik w ogóle nie rusza tych rzeczy. Po prostu albo dobrze, albo wcale rozpoznaje. I to jest też coś takiego, co można spotkać na przykład w Envision. Envision też korzysta z Microsoftowego rozpoznawania OCR i Envision też ma takie coś, że albo rozpozna dobrze, albo rozpozna w ogóle. W związku z powyższym, no ja absolutnie nie żałuję, że ten program swego czasu kupiłem. No i czekam teraz tylko i wyłącznie na możliwość skanowania wielu stron z podajnika ADF w skanowaniu dwustronnym. Tylko tego mi brakuje w tym programie, natomiast jeżeli się poprawią te błędy, które tam są, no to będzie naprawdę, myślę, że bardzo fajny program dla niewidomych.
5: I taki poręczny przede wszystkim, poręczny, nieprzeładowany różnymi funkcjami jak FineReader.
6: Bo ten instalator to jest malutki, natomiast no właśnie, FineReader to jest program do tak naprawdę zupełnie innego rozwiązania, tak? I no to trochę tak jakby nie wiem do czego to porównać, bo, ale załóżmy, że jakiś program typu Reaper dostałby na przykład rozpoznawanie mowy i gdyby osoba niesłysząca zaczęła Reapera użyć do rozpoznawania mowy po prostu do jakichś swoich, żeby po prostu nie rozpoznawała jakieś wykłady. Reaper nie do tego służy, tak? I gdyby nawet miał taką opcję, no to nie o to w tym chodzi.
5: Natomiast mi to się to tak jest... nawet bardziej z takich mniej abstrakcyjnych przykładów, ale używając tej analogii związanej z Reaperem, to tak jakby ktoś na przykład chciał sobie nawet nie dokonać jakiejś zaawansowanej edycji audio, tak?
6: Ale użyć,
5: tak, albo użyć po prostu Reapera do tego, żeby przyciąć jakiś utwór, na przykład początek mu przyciąć, tak? Nie dokonywać jakiejś precyzyjnej edycji, po prostu tak. Zaznaczyć kawałek, wyciąć i potem wyrenderować. No, tego są inne programy, jest MP3 Direct Cut, na przykład jeżeli chodzi o MP3, który się bardzo fajnie sprawdza i działa szybko, w Reaperze no to trzeba więcej się natrudzić, żeby to zrobić i trwa to dłużej.
6: Tak, także no, moim zdaniem naprawdę no, jest to bardzo, bardzo ciekawy program i polecam wszystkim zainteresować się tym, jakkolwiek jeszcze jest tutaj kilka błędów i nie działa chociażby ten silnik Windows czy Tesseract, chociaż nie wiem, czy to akurat jest bardzo ważna informacja, bo no to jest silnik darmowy i no, z tego co wiem, nie jest on najlepszy. Ten silnik wbudowany w Windowsa, no to no, jednak jest zdecydowanie ma lepsze rezultaty. No chociaż użytkownicy Windowsa 7 albo 8, no to chyba tylko Tesseract w tym momencie, jeżeli nie chcą płacić za wersję Pro. Więc dla tych użytkowników no to rzeczywiście może być jakiś to problem. No i nie testowałem wszystkich opcji, nie próbowałem wyrzucać stron, nie wiem jak wyglądają PDF-y zapisane przez ten program, bo na przykład one są mniejsze niż te, które zapisuje FineReader, bo zrobiłem taką rzecz, że załadowałem sobie PDF-a z FineReadera zrobionego, który miał 700 kilo, tam miał chyba 3-4 strony i zapisałem go w Octarinie, też jako PDF-a, który ma warstwę i graficzną i tekstową i ten sam plik ma 250 kilo, więc czy tam jest jakaś gorsza jakość, czy nie, czy ewentualnie kiedy ta jakość gorsza może mieć znaczenie, czy nie, czy w ogóle, czy po prostu to jest inny format, który jest po prostu bardziej efektywny. Nie mam pojęcia. No w każdym razie wygląda na to, że no do tego, do czego ja bym chciał ten program użyć, to już jest prawie to, co bym naprawdę chciał.
8: Ja jestem ciekaw, jak sobie radzi z, powiedzmy, takim starszym pismem, jakieś starodruki, ewentualnie troszkę starszy tekst, bo zdaje się, że właśnie w tym zaczął się rozwijać ten nowszy FineReader, już te wersje bliżej 14, 15, 16, że im bardziej
6: tego niestety sposób nie
8: wywiłkowany,
6: wiem.
8: Napisany tekst, tym bardziej, tym lepiej sobie z tym radził i pytanie, czy ten...
6: Jedyne, co miałem takiego trochę nietypowego, tak mi się wydaje, to był jakiś usług, który jeszcze dostałem z chóru kiedyś w szkole muzycznej. To jest utwór chóralny, gdzie są nuty i tekst napisany pod tymi nutami. I ten tekst i FineReader, i Octarin zeskanowały, znaczy rozpoznały raczej źle. Mhm. Przy czym co ciekawe, Iron Ocer momentami rozpoznawał go lepiej niż FineReader 12 przynajmniej. Myślę, że no, w sumie ciekawy jestem, co by było, gdyby to przerzucić przez jakąś 15, ale no, nie mam 15. No tak. Może spróbuję się uśmiechnąć do kogoś, kto ma i można by wtedy porównać z 15. Może wtedy ten pojedynek będzie wyglądał inaczej, ale z 12 w każdym razie no, jest jak jest. Mhm.
8: No dobrze.
5: No cóż, no to pozostaje tylko mieć nadzieję, że te błędy, o których wspomniałeś, Tomku, że występują w Octarin, to zostaną jak najszybciej wyeliminowane, no i że będzie można się cieszyć kolejną aplikacją, która będzie nam przydatna. Widzę, że w poczekalni naszego spotkania jest Witold, więc odbieramy połączenie od Witolda. Widzę, że tu już jesteś podłączony, tylko jeszcze no musisz zezwolić na nagrywanie i wtedy będziesz słyszalny, będziemy mogli rozmawiać. Także jeszcze o to bym prosił. No, jeszcze chwilę poczekamy. Ja w międzyczasie zajrzę może, czy do nas coś piszecie. Przed momentem sprawdzałem to, nic tu się nie działo, natomiast może, ale nie. Na chwilę obecną nic się nie dzieje, jest cisza, jeżeli chodzi o nasze media społecznościowe. No dobrze, to może... O, już Witold sobie poradził z dźwiękiem. Witaj.
9: Dobry wieczór, słychać mnie?
5: Tak.
9: Też zmieniłem sobie ustawienia w Zoomie zgodnie z tym artykułem i podłączyłem słuchawki. Nie wiem, czy jest różnica.
5: Szczerze mówiąc, specjalnej różnicy nie ma, ale chyba jeszcze po prostu musiałbyś oryginalny dźwięk sobie włączyć, bo wydaje mi się, że nie masz włączonego.
9: Ja to powłączałem w ustawieniach.
5: Ale chyba, to trzeba per spotkanie. No. To znaczy w głównym oknie spotkania masz taki przycisk dźwięk oryginalny i to trzeba włączyć. I wtedy to by działało. Ale okej, słuchamy. Halo?
9: Myślałem, że jeszcze to znajdę dobrze. Mam pytania odnośnie Windowsa ogólnie i Linuxa. Dodatek Dropbox do NVDA. Co tym można zrobić? Bo szukałem pomocy i niewiele się dowiedziałem. Na pewno jest ten skrót do wyświetlania statusu, czy tam jest aktualny Dropbox i to działa, ale czy coś jeszcze? Czy to tylko do tego jest?
5: Chyba tam niewiele więcej.
8: Tak, tam po naciśnięciu chyba dwa razy można było otworzyć menu, sprawdzić wersję chyba, jaką mamy Dropboxa, a trzy razy otworzyć menu kontekstowe albo na odwrót. Ale to są informacje sprzed wielu, wielu lat, bo ja już też dawno tego dodatku nie używam. Chyba tak to miało działać. Potem wiem, że to menu kontekstowe się zmieniało, to się wyświetlała taka dziwna stronka webowa, coś takiego. Natomiast no chyba to się miał robić ten dodatek. Otwierać menu, sprawdzać wersję i podawać status.
9: Jeszcze powiem, jest taka fajna rzecz, myślę lepsza niż dysku Google, że można sobie łatwo zmienić partycję, na której jest przechowywany ten folder, bo tam w dysku Google trzeba było utworzyć jeszcze ten folder, a tam można to tak idealnie przenieść tam na users i tak dalej.
5: To znaczy, ale mówisz o Dropboxie, tak?
9: Tak, o Dropboxie. Że tam można zostawić.
5: To znaczy, bo dysk zrobić. Google jako taki to w ogóle działa chyba troszeczkę na innej zasadzie. To znaczy Dropbox pobiera całą zawartość na dysk. Tam chyba można jakoś ustawiać to pobieranie selektywne i też to działa. Natomiast generalnie dysk Google, on nie pobiera nam całości rzeczy na dysk, z tego co kojarzę, tylko on tworzy sobie taką pamięć podręczną. Tę pamięć podręczną można sobie regulować, to gdzieś tam się w rejestrze ustawia, że na przykład możesz sobie ustawić tę pamięć podręczną na, no tam powiedzmy, kilkaset megabajtów tylko i ona nie przekroczy tej wartości. A te pliki z dysku Google, no bo one są widoczne pod literką G, tak, jak mamy w eksploratorze, to, no to wtedy one będą pobierane gdzieś tam, zaciągane tak, na żywo.
9: Chyba, że się więcej kont dopnie, to wtedy jest tam nazwa konta.
5: No tak.
9: Po prostu. A w Dropbox nie ma takiego skrótu, żeby się szybko dostać do wyszukiwarki?
5: Wiesz co, ja powiem szczerze, nie wiem, ale też i tego Dropboxa, tej aplikacji Dropbox, bo on potrafi po naciśnięciu na tę ikonkę wyświetlać taką aplikację. Ja jej praktycznie nigdy nie używałem, bo zdecydowanie zawsze wolałem, żeby mi się wyświetlało to po prostu w moim standardowym menedżerze plików, którego używam, z którego korzystam. Ona była dla mnie taka jakaś zawsze mało intuicyjna.
9: Znaczy też ona nie jest jakaś za dobra, ale nie umiem inaczej niektórych rzeczy ustawić. Może się da. Tak, czyli sprawdzę.
5: Okej, Okej, Witoldzie, czy jeszcze jakieś pytania dla nas masz? Czy jeszcze o coś chciałbyś
9: jeszcze
5: zapytać?
9: Dodatek Markdown Forever. On miał być do konwersji Markdowna na HTML, ale zainstalowałem go i też w ogóle chyba przy nim nie ma pomocy. A w menu go nie widzę tam, gdzie jest, gdzie mam inne dodatki, tak? Sklep i te inne. Jakiś add-on upgrader. Zresztą nic tam nie było.
5: A w zainstalowanych dodatkach, jak rozumiem, go masz.
9: Tak,
5: więc
9: jest włączony.
5: No to teraz opcje są dwie. Pawle, czy ty pamiętasz ten dodatek? Co on tam dokładnie robił?
8: Nie wiem w tym momencie, natomiast bardzo warto też zajrzeć na pewno do...
5: Do loga.
8: Do loga to jest jedno, ale druga rzecz to może do gestów. W sensie, czy pojawiły się jakieś skróty w... Jak się to nazywa? Wprowadzania...
5: Zdarzenia wejścia.
8: Zdarzenia wejścia. Proszę.
9: Opcje, tak, i ustawienia. I tam to będzie, czy gdzieś indziej?
8: Opcje i tu od razu.
5: Tak.
8: Zdarzenia wejścia. Po rozwinięciu opcji są zdarzenia wejścia. I czy ten dodatek, ja teraz też nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak on jest skonstruowany, natomiast czy tam nie ma przypadkiem jakichś skrótów odnośnie tego dodatku, no i może w ten sposób go wywołać.
5: Ewentualnie jeszcze ja o logu mówiłem dlatego, że być może ten dodatek ma jakieś problemy, jest niekompatybilny z obecną wersją NVDA.
9: A jak tam
5: NVDA.
9: Wejść do tego logu?
5: To jest bodajże NVDA i klawisz F1, tak, NVDA klawisz F1.
8: On tam wyrzuci dużo komunikatów po
5: Dokładnie.
8: Angielsku. Możliwe, że jak nie jesteś za bardzo obeznany z sprawdzaniem takich rzeczy, to możesz nie wyłapać, o co tam chodzi. Natomiast no, warto zajrzeć, bo kto wie. Kto wie. Czasami te komunikaty są na tyle jasne i przejrzyste, że wiadomo.
5: Tak, a zwłaszcza komunikaty o błędzie, to znaczy nawet nie w takim stopniu, że można by to samodzielnie rozwiązać ten problem, ale... że jakiś dodatek nie działa, to no to akurat bardzo wyraźnie widać, bo jest nazwa tego dodatku bardzo często i error, no to wiadomo, że coś jest nie tak.
9: Nawet jak jest włączony, tak? To nie działa.
5: Tak, może tak być. Jeżeli jest błąd w dodatku, to może być problem, że on po prostu nie będzie działać. Ale raczej ja się też skłaniam ku tej propozycji Pawła, żeby przejrzeć zdarzenia wejścia. Mhm. No dobrze, Witoldzie, bo mamy trochę pytania. Różnych tematów, a chcielibyśmy pójść dalej. Więc czy jeszcze masz do nas jakieś pytania?
9: Tak, mam jeszcze odnośnie Linuxa, bo mam komputer taki stary, testowy ostatnio. Mhm. Tam miałem Chrome OS, ale to jest dziadostwo, jak dla mnie. Chrome OS Flex dokładnie. Da się z tego korzystać, ale może kiedy indziej powiem, czy napiszę, jak będzie ktoś chciał wiedzieć. I zainstalowałem sobie na tym komputerze Linuxa Minta. Taka podwersja jakaś Ubuntu. Tylko jak tam się poruszać między takimi obszarami, jak w Windowsie jest menu Start, są powiadomienia, jest pulpit, bo tam też z osobą idącą to robiłem i mówiła, że właśnie są też w Linuxie te obszary.
5: Ja szczerze powiedziawszy,
8: ja też nie wiem.
5: Nie jestem w stanie podpowiedzieć. Logika nakazywałaby szukać tabem, ale podejrzewam, że już to sprawdzałeś.
9: Tak, tylko żeby jakimiś skrótami to się dało zrobić, by tak...
5: No a tab działa, czy nie?
9: Działa, tylko jeszcze jeden jest taka niefajna rzecz, bo tak to dobrze to działa, responsywnie, że mówi wszystkie klawisze naciskane, tab, coś tam na przykład.
5: No to pytanie, czy w konfiguracji Orki nie ma gdzieś tego do zmiany? No ja wybacz, nie znam całej konfiguracji Orki, bo pracuję na Windowsie. Nie wiem, jakie tam są parametry, co można ustawić, dobrze. Ale ja bym tego szukał tam.
9: Tak, tylko zapytałem, może wiecie, ale okej. Okay. Mam pytanie odnośnie Messengera, jeszcze na Windowsie, aha. Bo zainstalowałem, ale jak go włączę, to ciągle mówi tylko napisz wiadomość i ja nic nie mogę zrobić, ani tabem, ani strzałkami.
5: A czy to nie jest trybu... problem związany... A czy zainstalowałeś ten dodatek do Messengera? O którym mówiliśmy swego czasu?
9: Nie, tam, ale chyba tak. Ja to robiłem 2 tygodnie temu i że to nie działało, to zostawiłem.
5: A czy tam, Pawle, nie było jakichś problemów z tym dodatkiem ostatnio? Czy ja dobrze kojarzę?
8: Nie pamiętam teraz, w tym momencie.
5: Bo zdaje się, że problemy były, że coś tam przestało działać. No musiałbyś, Witoldzie, sprawdzić, czy masz przede wszystkim, czy masz ten dodatek zainstalowany.
9: Jeszcze gdyby to miało jakieś znaczenie, to jest ta wersja ze sklepu. A ja tam na stronie zauważyłem exe. Nawet pobrałem, ale to chyba jakieś takie webowe jest. Tak? Nie taka standardowa aplikacja.
8: No tak, no w sensie WhatsApp jest web i to jest jeszcze ten stary.
9: Ten Messenger.
8: Messenger nawet. Nie, to Messenger będzie prawdopodobnie jeszcze w wersji tej takiej starej, webowej, gdzieś tam do pobrania jako exe, a ta wersja taka nowoczesna jest ze sklepu. Dodatki były dwa w ogóle. Był dodatek ten taki, no, że tak powiem, ukraiński, który robił ukraiński, Messenger Plus, o, tak się nazywał. A potem był ten robiony przez rumuńskiego dewelopera, gdzie nie było na przykład skrótów klawiszowych, ale on działał jakiś czas przynajmniej, nie wiem czy on dalej, zresztą możemy zaraz zobaczyć, ale on już nawet potem chyba czytał od kogo wiadomości są i tak dalej, więc trzeba by ten... Tak, ten dodatek mi jeszcze działa, więc trzeba ten drugi dodatek pobrać, ten, który jest na GitHubie. Nie ten z Telegrama, tylko ten z GitHuba. My o nim mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie we wrześniu, jeżeli dobrze pamiętam. Jednym z.
5: No więc musisz sięgnąć do archiwów.
8: Bo ja też musiałbym go odgrzebać, jakby. Więc
5: no tak.
8: Nie mam linka pod ręką.
9: Niektóry Messenger Plus, tak? Mam
8: właśnie nie. Nie Messenger Plus, tylko ten drugi Messenger. Ten, który był we wrześniowym Tyflo Przeglądzie, jednym z.
9: Mhm. I mam pytanie jeszcze odnośnie instalacji programów z Windowsa na Linuxie. Bo jest taki programik, Windows 100, tam teraz nie pamiętam, właśnie on to umożliwia. Tylko wiecie, jak to działa, na ile to działa, czy na przykład można zainstalować ten syntezator z Windowsa i przypiąć go pod orkę?
5: Nie. Aż tak dobrze to nie działa. Z tego, co wiem, to ktoś tam próbował kiedyś na przykład instalować NVDA i jakąś Windowsową aplikację, żeby to udźwiękowić, ale to są... To nie chce za bardzo działać. To zwłaszcza w naszych przypadku.
8: Były jakieś próby Altena zrobienia...
9: Na przykład? To też nie? Mostka. Jeśli był tam głos SAPI zainstalowany w tym?
5: Ja nie wiem, czy nie nawet wiem. Właśnie to nie dotyczyło Altena, czy tam nie było jakichś prób, ale to chyba nie do końca działało. Ja mam wrażenie, że to niewiele z tego wyszło, jeżeli dobrze pamiętam.
8: Tak. Mówię... Teraz nie umiem też znaleźć na bieżąco, ale zdaje się, że ktoś próbował robić jakiś mostek między orką jakby a NVDA, czy między aplikacjami z Wine, bo to jest Wine, to jest ten emulator Windowsa taki na Linuxie, a tym speech dispatcherem Linuxowym, ale naprawdę w tym momencie ciężko mi powiedzieć, jakie szczegóły i na ile to stabilnie działało.
5: Dobrze, Witoldzie. To w takim razie my przechodzimy do naszych następnych tematów, bo mamy ich troszkę, a tobie dziękujemy za telefon. I jeżeli uda ci się rozwiązać któryś z tych problemów, to daj nam proszę znać w kolejnym tygodniu.
9: Dobrze, ja również dziękuję.
5: Dzięki również, pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia. A teraz myślę, że możemy przejść już do tematów, które mamy w notatkach. Na dobry początek taki duży blok od Pawła. Wieści ze świata. Słuchamy, Pawle, zatem.
8: O, właśnie jeszcze tylko uzupełniając, znalazłem tutaj Witoldzie to, o czym mówiłem, ale to chyba to nie jest to, chociaż poniekąd odpowiada to na twoje pytanie. Będziemy mówić też o innej aplikacji tego autora, czyli Rastislava Kisza. Natomiast tutaj to, o czym mówię, to jest NVDA to SpeechD, SpeechD. I to jest właśnie taki mostek między aplikacjami uruchamianymi pod Wine na Linuxie, czyli te Windowsowe, a Speech Dispatcher, czyli takie jakby SAPI, tylko na Linuxa. Więc domyślam się, że pod tym mógłby na przykład Elten jakoś tam przemówić do nas na Linuxie syntezą z Linuxa, ale nie w drugą stronę chyba, nie, że Windowsowy syntezator na Linuxie, to tak to nie. Ale przejdźmy do dzisiejszych już tematów. No i mamy wieści ze świata. No i pierwsza rzecz, Indonezja. Taki ciekawy kraj, mało o nim wiemy, kraj azjatycki, uruchomił sobie w Dniu Międzynarodowym Osób Niepełnosprawnych, czyli 3 grudnia, swoje radio. Radio nazywa się Radio Braille Surabaya. Mam nadzieję, że nie przekręciłem, bo to nazwa miasta, drugie co do wielkości miasto w Indonezji. No i w ramach tego radia to właśnie tworzą osoby niewidome. Co ciekawe, nauczyciele z jednego z ośrodków dla niewidomych indonezyjskich, właśnie chyba zlokalizowanego w tym mieście, i znajdziemy tam nauczyciela fizyki, matematyki, angielskiego. No i tam chyba 3-4 osoby, które założyły to radio. I tam w ogóle jest nie dość, że dość solidne przyłożenie do tego i podstawy, bo osoby, które będą w ramach tego radia tworzyć treści, ukończyły 3-miesięczne szkolenie z organizacją taką dziennikarską w Indonezji, więc mają takie już przygotowanie bardziej zawodowe do tego. Plany są też wielkie, no bo w 2024 szykują się wybory w Indonezji i celem tego radia jest no, trochę takie wykazanie tego, co w tym kraju pod kątem osób niepełnosprawnych no, tak nie do końca funkcjonuje i którzy kandydaci w tychże wyborach będą o te potrzeby osób niepełnosprawnych dbać, a przynajmniej tak obiecają, że to będzie częścią ich agendy wyborczej.
5: Ale to jest, Pawle, jak rozumiem, radio internetowe.
8: Co ciekawe właśnie, żeby to jeszcze było radio internetowe, zdaje się, że to jest w ogóle na ten moment kanał na YouTubie.
5: Aha.
8: Oni stwierdzili, że no, nazwą to radio, ale będą docierać przez YouTube'a, bo no, YouTube ma najwięcej użytkowników, więcej niż jakiekolwiek inne platformy. No bo jak chcemy na przykład czegoś się nauczyć, znaleźć jakiś instruktaż, jak zrobić coś, to pierwsze miejsce, w które się udajemy,
5: no, to YouTube.
8: Część robią to osoby widzące, bo tam na pewno znajdą coś dostępnego, no ale YouTube. Więc stwierdzili, że tak sobie to zrobią. No i nazywa się to radiem, ale jest to, z tego co rozumiem, tylko i wyłącznie na ten moment w ramach YouTube'a. No, już wyruszyli w trasę, już robili pierwsze jakieś reportaże na ten moment o stanie komunikacji miejskiej właśnie w mieście Surabaya, która to no, nie jest najlepsza. I tam na ten moment jeszcze nie ma wykształconych takich postaw społecznych, żeby ludzie sobie pomagali nawzajem, żeby wskazać, nie wiem, miejsce siedzące, powiedzieć, jaki autobus podjechał. Trzeba dość dużo przeszkód na ulicy wymijać. O, na przykład takie postawione w czasach pandemii publiczne zbiorniki wodne, w których można sobie ręce umyć. To się okazuje, że to jest przeszkodą dla osób niewidomych właśnie w tamtym kraju. No i próbują w ten sposób twórcy tej inicjatywy dotrzeć nie tylko do osób niewidomych, bo chcieliby rozszerzyć, no na razie są to osoby niewidome, natomiast chcieliby rozszerzyć jakby zakres tematów omawianych na niepełnosprawności w ogóle. No, nie wiem, ja myślę, że życzymy naszym kolegom po fachu powodzenia i mamy nadzieję, że rzeczywiście się to przełoży na lepsze warunki życia dla nich. No, media jednak jakąś władzę mają. Jeżeli uda im się dobrze ich materiały wybić, no to czemu nie? Kto wie, może zobaczą za parę lat dużo lepszą i dużo bardziej inkluzywną tę Indonezję. Natomiast przenosimy się na jeszcze inny kontynent, bo Ameryka Południowa, Peru, gdzie 23% osób z dysfunkcją wzroku jest w stanie znaleźć pracę. No i jedna z tam działających organizacji wpadła na pomysł, że no nie tylko, znaczy dotarło do nich, że nie tylko jest problem ze znalezieniem pracy, ale też osoby niewidome nie są specjalnie reprezentowane w reklamach. No i na początku ja sobie pomyślałem, ale jak to? Czyżby tam nie było na przykład spotów reklamowych fundacji różnych charytatywnych, które w jakiś sposób, że tak powiem, osoby niewidome angażują jako swoich podopiecznych w reklamach. No i się okazało, że nie, że chodzi o coś zupełnie innego, że jako problem ta organizacja zidentyfikowała fakt, iż osoby niewidome nie są reprezentowane w reklamach produktów. No i tak pomyślałem, okej, ale o co chodzi, ale jakich produktów? No i oni podali bardzo ciekawy przykład, no bo przecież osoby niewidome, nie wszystkie, ale są takie, cały czas, dużo częściej niż osoby widzące, noszą okulary przeciwsłoneczne. No i kto mógłby lepiej, jak nie użytkownicy tego typu akcesoriów, jako modele reklamować okulary? No i na ten moment założono agencję, która no jest trochę taką fundacją, powiedzmy organizacją, która próbuje jakąś taką przekazać świadomość, że no można by osoby niewidome w ten sposób zaangażować i dać im takie zatrudnienie. Zwłaszcza, że kilka lat wcześniej też w Peru była kampania na ten temat, taka społeczna, że rzeczywiście osób niewidomych w reklamie brakuje. No i wygląda na to, że jakiś sukces jest, bo są już plany, żeby osoby, które postanowiły się w tej agencji zatrudnić, zaangażować rzeczywiście w jakichś reklamach różnych produktów. No i kto wie, no może to być jakiś ciekawy trend i jakiś nowy, ciekawy pomysł na pracę. No więc również życzymy powodzenia w Peru. Natomiast w Irlandii, czyli już dużo bliżej nas, bardzo ciekawa akcja, spodobała mi się. Widziałem dzisiaj filmik promocyjny. No nie wiem, Michale, Tomku, wy już wysłaliście list do Mikołaja? Spodziewacie się czegoś? Mikołaj to już u nas był akurat w kwestii ścisłości polskiej, ale jakieś, nie wiem, dzieciątka, aniołki? Ktoś u was przychodzi? Ja nie pisałem jeszcze. Chyba nie byłem zbyt grzeczny w tym roku.
5: Ja też jeszcze nie.
8: No, ale jako dziecko dużo pisałem i rzeczywiście pisałem te listy w Brajlu, jak tak sobie przypominam, i Mikołaj odpisywał w Brajlu. To trzeba przyznać. Mój Mikołaj zawsze był bardzo włączający i bardzo dbał o moje tu potrzeby dostępności i równości, i te listy zawsze wracały do mnie w Brajlu.
5: Ja swego czasu parę razy napisałem i ani razu do mnie nie odpisał.
8: O, ciekawe. No to, ale ty jesteś trochę wcześniej urodzony niż ja, to może w międzyczasie.
5: Może maszynę dostał. Tak, albo jakąś drukarkę.
8: Tak.
5: Albo te elfy się nauczyły Braille'a.
8: O tak. A propos elfów, to za chwileczkę coś ciekawego opowiem. Nie wiem, Michale, czy to znasz, ale za chwilę. Wszystko po kolei. No ale to właśnie. Ty nie miałeś tego szczęścia, że twój Mikołaj był włączający. Irlandzki już jest.
5: Ważne, że prezenty przynosił.
8: To prawda. Efekt się liczy, tak, ale to tak mi fajnie, jest. Żeby też coś powiedział, żeby było wiadomo, że istnieje, w sensie, że coś dał znać, że halo, to ja. No i w Irlandii rzeczywiście pomysł na to jest i dzieci, które chcą otrzymać taki dostępny, powiedzmy, list od Mikołaja, który same mogą przeczytać, mogą go wysłać do Mikołaja. Mikołaj pracuje w bibliotece NCBI, czyli Irlandzkiej Narodowej takiej organizacji osób z dysfunkcją wzroku. Mogą wysłać taki list mailowo, mogą wysłać taki list pocztą. I Mikołaj w bibliotece NCBI mieszkający odpisze takim dzieciom w Brajlu albo w formie audio załącznika. No i myślę, że bardzo fajna akcja. Na pewno wiele, wiele dzieci się ucieszy. Natomiast a propos elfów, to bardzo często krąży w tym właśnie okresie, w kręgach gdzieś anglojęzycznych osób niewidomych, takie krótkie opowiadanko dźwiękowe, które nagrał Jonathan Mosen a propos niewidomego elfa w warsztacie Świętego Mikołaja. Opowiadanie o elfie, który był niewidomy i no nie bardzo wiedziały inne elfy, co z nim zrobić, jak go zatrudnić, jak on może Świętemu Mikołajowi pomóc. No i już było krytycznie, już elfowi groziło wykluczenie z rynku pracy w tej konkretnej branży, gdy nagle do warsztatu Świętego Mikołaja przyszedł list. No i elfy otwarły ten list i się biedzą, co tu jest napisane, co to w ogóle jest za pismo. One tego nie umieją odczytać. No i się okazało, że list jest w Braille'u. I niewidomy elf mógł ten list przeczytać i Mikołajowi zrelacjonować, cóż to, to ten niewidomy nadawca tego listu chciałby dostać od Mikołaja i w ten sposób okazało się, że wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu potrzebni, każdy do czegoś innego. Fajne bardzo opowiadanie. Teraz nie mam pod ręką linka, ale może na przyszłą audycję znajdę, bo przyszła audycja będzie ostatnia przed świętami? Dobrze kojarzę?
5: No tak.
8: To może odkopię, spróbuję.

0: Więc pewnie wlicza się to absolutnie wszystko. Czyli z jednej strony zatrudnienie, czy zatrudniają osoby niepełnosprawne, albo w jakiś sposób się włączają do tego, żeby te miejsca pracy dla takich osób utrzymać, a z drugiej strony może, czy same jakoś się społecznie angażują, czy wypełniają tą swoją odpowiedzialność społeczną, żeby, no nie wiem, ich produkty były dostępne albo służyły osobom niepełnosprawnym, żeby jakieś, nie wiem, ich działania, które podejmują, też ten element zawierały. No i wiadomo, no, samo to, że muszą coś raportować, no to pewnie samo z siebie niewiele da. Natomiast na pewno przez to, że te raporty będą publiczne, no taka firma będzie musiała się też pochwalić pozytywnie lub negatywnie. Co takiego robi? No i jak w takim raporcie będzie trzeba napisać, nie zrobiliśmy nic, a trochę będzie przynajmniej głupio wyglądać.
1: Pytanie też, czy na skutek tego stwierdzenia, że nie zrobiliśmy nic, mogą zostać, może nie od razu, ale w przyszłości też wyciągnięte jakieś konsekwencje wobec takiej
0: Pytanie, na
1: firmy.
0: ten moment właśnie nie wygląda na to, żeby to było jakoś prawnie umocowane, natomiast na pewno PR nie jest najlepszy. Takiej firmy. No więc, więc i na tym froncie coś się dzieje. Zobaczymy.
2: Ale taki raport będzie gdzieś dostępny, czy to po
0: Tak.
2: prostu będzie jakiś... Okej.
0: Zdaje się, że tak, bo tu jest właśnie napisane, że mimo, że w tym artykule, na który się powołuję ja, że no mimo iż to nie są jakieś prawnie wiążące, tak, kroki, że muszą wyrobić takie, a takie tam powiedzmy procenty. No te większe firmy to muszą już od dłuższego czasu, ale mimo, że to prawnie nic nowego nie wprowadza, żadnych obligacji, no to ten element właśnie tego, że to będzie raport i trzeba będzie to upublicznić, no na pewno zmusi takie firmy do refleksji. Takie jest przynajmniej założenie, jak
1: No
0: pójdzie.
1: szczególnie myślę, że te większe też zostaną zmuszone do refleksji, bo mniejsze to wiadomo, gdzieś
0: No
1: tam
0: tak.
1: podejrzewam, że nikt się może nawet tymi raportami nie zainteresować, ale w przypadku jakiejś większej korporacji, gdzie jednak ten PR też nie oszukujmy się, ma znaczenie, no to może uda się coś dzięki temu uzyskać.
0: Oby. Zobaczymy. To nowy rok nam przyniesie. A ten rok już przyniósł nam nową książkę. Jeżeli interesuje Was zagadnienie dysfunkcji wzroku z takiej perspektywy socjologicznej, powiedzmy, to już tutaj czytam, bo to trzeba sobie sprawdzić. Mehmet Emin Demirci. Turecki pisarz, osoba niewidoma również, już od 20 lat planował napisać książkę w języku angielskim, w której no podkłada analizie najróżniejsze postawy społeczeństwa względem osób z dysfunkcją wzroku. Konkluzja jest to taka, że właśnie te postawy to jest dość duża bariera w tym momencie, na którą my trafiamy, a podstawy ku temu są no, historyczne, bo zagłębiamy się tu w może nie biografię, ale jakby klucz do sukcesu no, znanych osób niewidomych, z takich, które ja kojarzę, to chociażby Demokryt, jak już mówimy o starożytności, albo Ray Charles, to już zdecydowanie nowożytność. Natomiast też mamy niewidomych noblistów, się okazuje, naukowców, osoby kultury i tak dalej. No i ta książka zamierza pokazać, że to były osoby, które miały silne charaktery, osiągnęły to, co osiągnęły pomimo niepełnosprawności wzroku. Natomiast odbyło się to gdzieś też w cieniu właśnie wielokrotnie negatywnych postaw społecznych względem takich osób. Więc jest taka publikacja, można taką książkę sobie zakupić, zdaje się, ona nie jest za darmo, z tego co kojarzę. I książka ta, no, właśnie powinna być pozycją taką, która może zainteresować osoby zajmujące się na przykład właśnie socjologią, żeby tak zbadać troszeczkę to zjawisko społeczne. Więc no, jeżeli szukalibyście jakiejś ciekawej lektury, może na okres świąteczny, no to tutaj książka się poleca. No i taką mamy tutaj informację. No i na koniec, jeżeli planujecie może na święta gdzieś wyjechać, a może już planujecie następne wakacje, bo im wcześniej, tym lepiej, z uwagi na różne ceny i tak dalej, no to może polecę wam Ateny.

0: Grecja, a jak już Grecja, to Akropol, czyli muzeum takie, czy może no jeden z obiektów na liście dziedzictwa, światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Bo w Akropolu powstała właśnie ścieżka nowa, specjalnie zaprojektowana trasa dla osób niewidomych. No i mamy tam przy obiektach opisy w Braille'u po grecku i po angielsku. Mamy makietę całego tego obiektu. Mamy aplikację mobilną z różnymi dodatkowymi informacjami. Mamy przewodnik także w Braille'u, zdaje się, czy dźwiękowy, w 6 językach. Domyślam się, że żaden z nich to polski, ale nie wiem, jakie to języki konkretnie. No i to wszystko zostało tak dostosowane, żeby można było tam przejść, dotknąć. Zdaje się, że z tym dotykaniem to w ogóle był problem, bo stara ścieżka, taka dla osób niepełnosprawnych ogólnie, była gdzieś tam ostatnio przebudowywana, bo zdaje się, że przez to, jak często była używana, to już się zaczęła tam rozpadać i dość dużo kontrowersji to wywołało, bo chciano odbudować to z cementu i w ogóle tam jakoś zacementować dookoła tych obiektów. I z jednej strony stwierdzono, że no cement nie, bo istnieją bardziej ekologiczne materiały, a z drugiej strony no, osoby niepełnosprawne chciałyby też czasem właśnie czegoś dotknąć i tak dalej i nie ma co cementować terenu wokół tych obiektów, więc udało się to uratować. No i teraz, gdybyście chcieli zwiedzać Akropol, no to możecie. Skądinąd, jeżeli Ameryka Południowa to jest wasz kierunek, to w Kolumbii powstała pierwsza ścieżka dla osób niewidomych dedykowana obserwacjom ptaków i tam też można się przejść. Jest przewodnik audio, z którym można się zapoznać, żeby się przekonać, jakie to gatunki ptaków możemy w tym rezerwacie przyrody zaobserwować. Całość przy współpracy oczywiście z lokalnymi organizacjami przygotował Juan Pablo Culasso. Ja o tym człowieku już mówiłem, to jest taki niewidomy, też szkoleniowiec technologiczny i ekspert, ale też obserwator ptaków z Urugwaju, który już no, na swoim koncie ma wydanych kilka albumów ze właśnie taką ptasią ścieżką dźwiękową tam rejonów Amazonii i ogólnie Ameryki Południowej, więc no, ktoś, kto na tym temacie definitywnie się zna. Ponoć jest to taka pierwsza ścieżka na świecie, więc można zwiedzać. Fakt, daleko, Kolumbia, to nie jest wskoczyć w samolot i za 2 godzinki jesteśmy. Ceny oczywiście odpowiednio też wyższe, ale gdybyście kiedyś się chcieli aż tam zapuścić, to i tam czekają na osoby niewidome ciekawe turystyczne atrakcje.
1: No to cóż, sporo wieści tym razem ze świata rzeczywiście mieliśmy, ale kolejne wieści już za moment, bo będą. A tymczasem odbieramy kolejne połączenie. Tym razem Patryk się z nami połączył, a właściwie połączy się być może za moment, bo jeszcze tu coś sobie ogarnia i przyłącza swój system audio. A w międzyczasie, w takim razie, jak Patryk będzie przyłączał się do naszego Zooma, to ja jeszcze przeczytam komentarz od naszego słuchacza Piotra, który pojawił się na Facebooku. Tydzień temu w audycji zastanawialiście się, jeżeli iPhone jest odblokowany, a ktoś zbliży do niego terminal płatniczy, czy samo się zapłaci. Ja to sprawdziłem i to na 4 transakcjach. Okazuje się, że każde zbliżenie do czytnika kart, nawet jeżeli iPhone jest odblokowany, wymaga zatwierdzenia palcem. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy jako ciekawostkę. Można płacić iPhone'em nie mając zasięgu internetu. Też to sprawdziłem. To się po prostu później pokazuje. No tak, rzeczywiście są tego typu możliwości, działa to, więc faktycznie warto o tym też pamiętać. Dziękujemy w takim razie Piotrze za te informacje, a tymczasem witamy na antenie Patryka.
2: Witajcie bardzo serdecznie.
1: Z czym do nas przybywasz?
2: No to przychodzę do Was z dwoma rzeczami z pięknego kraju, jakim są Chiny. Pierwsze to chciałem powiedzieć o tym, że 3 dni temu pojawiła się nowa wersja czytnika ekranu rzędu Screen Reader, czyli ZDSR. No i chciałem powiedzieć o tym, co następuje w tej wersji, czyli wersja 2022. oznaczona takim, nie wiem dokładnie jaki jest numer builda, ale to tam istotne. To więc tak, z takich ważniejszych rzeczy to pojawiły się zmiany, jeżeli chodzi o OCR w ZDSR-ze. Doszedł nowy silnik OCR Baidu Offline, bo do tej pory mieliśmy silnik Baidu, który miał kilka typów rozpoznań tekstu, po rozpoznawanie tekstu normalne, dokładne, rozpoznawanie obiektów, rozpoznawanie zwierząt, z tym, że online, no i ten silnik był w Chinach i lubiło to nie działać, zwłaszcza OCR dokładny. Teraz mamy OCR offline, który ma dokładnie te same funkcjonalności, ale może działać bez internetu, tylko no, musimy się liczyć z tym, że jeżeli robimy to na jakiejś grze czy na jakiejś bardziej wymagającej aplikacji, no to może to się nam troszeczkę przycinać, ponieważ on używa procesora do tego optycznego rozpoznawania. No i muszę uczulić, że ostatnio nie wiem dlaczego zepsuł się ten dokładny OCR, czyli ten taki nie ten normalny, tylko ten dokładniejszy. U mnie on bardziej nie chce działać niż chce. Jak testowałem bety zamknięte, bo pewnie wiecie albo i nie, jestem również testerem zamkniętych bet ZDSR-a. Na początku to chciało działać, potem przestało i w sumie nie wiem, czy to jest kwestia mojego obciążenia procesora, czy tam nie wiem. W każdym razie to jest. Kolejna rzecz z OCR-ami jest taka, że teraz możemy w ustawieniach optycznego rozpoznawania powyłączać sobie te silniki OCR-a, których nie używamy, co znacznie przyspieszy ładowanie czytnika ekranu. No i z takich jeszcze zmian, no to są poprawki w obsłudze Mozilla Firefox i Chroma. Pewna obsługa okienek dialogowych jest poprawiona. Teraz rozpoznawanie plików PDF zostało ulepszone, bo w ZDSR-ze jest taka funkcja od zeszłego roku bodajże, albo jakoś na początku tego roku to się pojawiło. No a teraz ta funkcja rozpoznawania PDF-ów korzysta z tego OCR-a, tego Baidu Offline. No i faktycznie działa to, bardzo dobrze to działa. No z polskimi znakami to jeszcze ma problem, bo wiadomo, no ten, mam nadzieję, że będzie w ogóle rozpoznawanie przy użyciu silnika tego Windows OCR, tego domyślnego. Jedyny minus jest właśnie taki, że nie będziemy mieć polskich tych polskich liter. No ale tak poza tym z angielskim, ja testowałem na angielskich tekstach i sprawdza się to bardzo dobrze. No, szereg poprawek też został wprowadzony do obsługi Microsoft Worda. No i to tyle z takich ode mnie, z takich ważniejszych rzeczy, no, przeze mnie testowanych. To właśnie jest ZDSR w najnowszej wersji. Jeżeli coś by mi się przypomniało, bo to tak na szybko teraz powiedziałem, to jeszcze napiszę o jakichś takich zmianach ważniejszych. A druga rzecz również z Chin. Wiem o grze MMORPG, którą różnie nazywałem Misty World, World of Mist i tak dalej. Teraz już mamy oficjalne, w zasadzie jak to się nazywa, World of Mists. Taka jest oficjalna nazwa tej gry. No i w sobotę ma ukazać się beta serwera angielskiego i tłumaczenia z tłumaczeniem angielskim właśnie tej gry. Natomiast na AudioGames.net w wątku w New Releases Room jest wątek, znaczy jest temat, który właśnie o tym mówi, gdzie tam możemy znaleźć linka do kanału na Telegramie, w którym będą się pojawiały informacje o tej grze, od twórcy. Zresztą ten pan, który się zajmuje na AudioGamesie, ma nick Moxie i jest znany też jako Alan. I pan Alan właśnie zajmuje się stroną serwerową, jak również właśnie angielską stroną tej produkcji. Także od soboty będzie prawdopodobnie to oddane do publicznych testów. No i również w tym wątku będzie można posłuchać sobie dwóch MP3-ek, które pokazują, jak to tłumaczenie wygląda tak w bardzo w krótkiej formie. Jest voice acting. Więc no jak tutaj znacie, pewnie wiecie o grze Dreamland chińskiej, która no jaka jest, to jest raczej kiepską produkcją. Zresztą jest podcast nawet o tym zrobiony przez Tomka Tworka, można posłuchać. No tam nie uświadczycie żadnego tłumaczenia w voice actingu. W Misty World ten voice acting jest i w końcu jest, będzie to gra, którą będzie można zagrać sobie samemu, a nie gra będzie grała za nas. Tak jak Dreamland to robi. No także jak ktoś miał opory, bo nie chciało mu się grać z tłumaczami, to już tych oporów mieć nie będzie i nie będzie miał lagów i będzie wszystko działać tak, jak powinno. Także do soboty myślę, że się doczekamy. Teraz ja się chciałem z kolei z pytaniami, jeśli mogę.
0: Jak najbardziej, co tam?
2: Pierwsza rzecz to ostatnio byłem w Czechach, w Ostrawie i tu mam nadzieję, że Roberto Lombino w tym momencie nas słucha. Spotkała mnie taka dość przykra sytuacja, ponieważ miałem z czeskiego Cieszyna jechać pociągiem, jechałem w zasadzie z czeskiego Cieszyna pociągiem do Ostrawy. No i chciałem pojechać pociągiem, chciałem, tak jak to było do tej pory, na legitymację europejską i na Polskiego Związku mieć zniżkę, bo zawsze jak jeździłem do Czech, czy to na basen, czy to do jakiegoś muzeum, to nawet po okazaniu legitymacji PZN-u bez problemu nawet miałem za darmo z opiekunem i nie było z tym problemu. Ostatnio jak właśnie chciałem taki bilet, znaczy taką zniżkę sobie wziąć, się zapytaliśmy, no i po prostu byliśmy w szoku, bo pan, który tam sprzedawał, powiedział, że no niestety zniżki mieć nie mogę, ponieważ muszę być obywatelem Czech. Tak samo znajomy, który tutaj też z Polski z nami był, on był studentem i też chciał na legitymację studencką, no to absolutnie też nie puścili, bo no trzeba być obywatelem Czech. Ja próbowałem szukać gdzieś na jakichś stronach informacji, że gdzie niby taki przepis miałby być, nic mi się nie udało znaleźć. Dlatego właśnie, Roberta, jeżeli słuchasz i wiesz, jak to w ogóle wygląda z tymi zniżkami, czy ktoś może z was coś wie na ten temat, jak to w ogóle
0: Żeby
2: jest?
0: uporządkować to, o co ci chodzi. Zawsze nigdy nie było problemu ze zniżkami
2: Nigdy.
0: na baseny i muzea, a teraz miałeś problem ze zniżką na pociąg, tak?
2: Tak.
0: A miałeś kiedykolwiek zniżkę na pociąg?
2: Nie, szczerze mówiąc, nie
0: Ano
2: jechałem.
0: właśnie, bo pociąg rządzi się troszkę innymi prawami, mam wrażenie, niż atrakcje. Na atrakcje to czasami nawet nas na przysłowiowe piękne oczy wpuszczą, jak widzą, że osoba niewidoma, że z laską albo że idę z przewodnikiem, to zazwyczaj nawet nie chcieli widzieć legitymacji, albo chcieli, ale to tak pro forma. Pociąg się rządzi bardzo dużo innymi prawami i naprawdę my na naszą legitymację, no w pociągach, w kolejach wiele nie zdziałamy. Tu Roberto oczywiście może potwierdzić, jak się do nas odezwie, ale z tego co ja kojarzę, tak właśnie jest. I to nie tylko w Czechach. I tu nadzieją jest Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej, która jest,
2: Właśnie powinna, no ale.
0: to znaczy jej jeszcze oficjalnie nie ma, to znaczy jest jakaś europejska karta parkingowa, jest karta osoby niepełnosprawnej, znaczy nasza legitymacja, która ma też napisy w innych językach. Natomiast coś, co się nazywa European Disability Card, to jest coś, co jest w tym momencie w projekcie Komisji Europejskiej. I to jest coś, co chyba ma być jakoś docelowo w przyszłym roku przedstawione, bo na ten moment był jedynie pilot w 8 państwach. To tam była Belgia, Malta, Cypr, właśnie Czechy, jakieś jeszcze inne kraje, ale nie Polska. I w ramach tej karty, która ma wejść, my mamy mieć właśnie równe prawa odnośnie zniżek na, to już będzie wtedy ukodyfikowane prawnie, instytucje kultury, właśnie transport i tak dalej. W całej Unii Europejskiej. To jest ta karta, która może wiele zmienić, ale jak to wszystko się odbędzie, czy w tym określonym terminie, trzeba będzie zobaczyć, jak się z tym, na ile się z tym organy unijne uporają w przyszłym roku.
2: No i tak, jeszcze chciałem zapytać a propos, bo tutaj ktoś mówił o Dropboxie i tak właśnie mi przyszło do głowy, bo dlaczego ja przestałem używać Dropboxa? Dlatego, że tam jest bardzo, znaczy była bardzo dziwna sprawa, jeżeli na przykład udostępnialiśmy link sporej ilości osób, to w tym momencie jak ktoś chciał pobrać coś z Dropboxa, to się pojawiał tam error 500, że this file has too much traffic. I w tym momencie po prostu z takiego linka nie było można korzystać, czego nie ma w ogóle, jeżeli chodzi o drive'a. I chciałem się zapytać, czy wiecie, jak to teraz z tym Dropboxem jest, bo to moim zdaniem jest trochę niepoważne, że tak się dzieje. I też tak ktoś ma nawet Pro, bo nawet jak ja miałem kiedyś Dropboxa Pro, to też miałem ten
1: Ja bym
2: problem.
1: chciał jeszcze wrócić na chwilę do tych kolejowych kwestii,
2: O,
1: bo z
2: dobrze.
1: tego co wiem, na kolei wygląda to tak, że jeżeli jedzie osoba niewidoma z przewodnikiem, to jest coś takiego, chyba na terenie całej Unii, choć nie jestem pewien, że osoba niewidoma płaci pełną cenę biletu, przewodnik jedzie za darmo. Podobno. Nigdy tego nie weryfikowałem. Podobno jest coś takiego i podobno powinny mieć różne wzory dokumentów z krajów Unii. Nie wiem, nie jestem pewien tak do końca tego, co mówię. Słyszałem o czymś, że jest coś takiego. Może ktoś więcej wie ode mnie na ten temat. Niemniej warto może pogrzebać w tym.
2: Okej, a jak to,
1: Natomiast
2: wiecie, jak to jest z
1: co
2: Dropboxem?
1: do tego Dropboxa, Patryku, ja podejrzewam, że to bardzo zależy indywidualnie od pliku i od tego, jak wiele jest tych pobrań. To jest jeden ze sposobów Dropboxa, podejrzewam, na walkę z jakimś wykorzystywaniem tej usługi do hostowania plików, które byłyby potem pobierane tak po prostu ze stron internetowych. No i podejrzewam, że nie bardzo się to podoba. Google ma z kolei inne różne restrykcje. Google na przykład, jeżeli mu się nie spodoba jakiś plik, to mimo tego, że będzie on na twoim dysku, to ty nie będziesz mógł go użyć. Ja już się spotkałem z taką sytuacją.
2: O.
1: I na przykład jakiś tam powiedzmy plik, który Google uzna za niechciane oprogramowanie, za podejrzane oprogramowanie różnego rodzaju, w zależności od tego, co to będzie, to może być nawet jakieś narzędzie, dzięki któremu coś tam będzie można sobie podejrzeć w jakichś plikach. Chociażby, czyli takie narzędzie, które może być używane do no, dobrych, ale też i niekoniecznie dobrych celów, no to w takiej sytuacji na przykład może się okazać, że Google zabroni ci pobrać ten plik z dysku i
2: Już się z tym spotkałem, ale jest na
1: wyświetli
2: to
1: ci tylko
2: obejście.
1: komunikat, że jest error.
2: Jest bardzo proste na to obejście.
1: Jakie?
2: Spakować plik do jakiegoś rara
1: Nie.
2: i zahasłować.
1: Właśnie,
2: Działa.
1: ja próbowałem, ostatnio próbowałem i niestety nie chciało zadziałać.
2: Aha, no cóż, a tak wiesz, a propos jeszcze chmur. Jak będziecie chcieli skorzystać z Yandexa, z Yandex Diska, to nie skorzystacie. Jest zablokowany w Polsce i nie wiem, czy gdzie indziej też. Nie wejdziecie.
0: Na szczęście jest wiele innych chmur
1: Tak jest.
0: zlokalizowanych w państwach bez sankcji,
2: A nadal na Dropboxie
0: którym
2: jest
0: można
2: taki chory.
0: zaufać.
2: Nadal na Dropboxie jest taki chory limit, tam 2 giga za darmo? Czy teraz tu zwiększyli to?
1: Nie, no limit jest taki, jaki był. Ewentualnie, no
2: Aha.
1: możesz tam sobie zwiększyć przez referali, tak?
2: Przez
1: Odpowiednio.
2: co?
1: Przez referali, przez linki polecające.
2: Aha. Ale to chyba,
1: Ale
2: jejku, teraz.
1: podstawą jest tak, jest 2 giga.
2: Aha. Ale powiedz mi, Michale, bo ty używasz Outlooka na iOS-a i ja ostatnio tam się natknąłem na taką jedną rzecz, która się nazywa aktywności. Nie wiem, co to jest.
1: A już ci mówię, co to jest. Ostatnio w Outlooku do różnych wiadomości, które są wysyłane w ramach konta Office 365 czy Exchange, no generalnie tych usług Microsoftu, można dodawać reakcje. I w centrum aktywności pojawiają się te reakcje jeżeli ktoś na przykład polubił twojego maila. Tak, teraz tak to działa, że możesz polubić czyjegoś maila, możesz dać tam jakąś reakcję w postaci uśmiechniętej buźki i inne rzeczy tego typu i to się pojawi w centrum reakcji.
2: Ja już po prostu już nawet w mailach się pojawia. Nie no.
1: Skoro jest to w Teamsie, no to, to po prostu Microsoft to rozszerzył także na maile. Ale to nie działa z wszystkim, bo testowałem, czy da się to jakoś na przykład na Google wdrożyć. Nie. Nie zadziała.
2: A nie wiem, czy też zauważyliście co do aplikacji Facebook. Oni w ogóle strasznie lubią przystawiać z tą aplikacją, że raz zakładka znajomi się pojawia, raz jest wywalana, ale to chodzi bardziej o tą zakładkę aktualności, która była w miejscu zakładki znajomi. Teraz zakładka aktualności znikła, pojawiło się znajomi, a zakładka aktualności wylądowała, jakby ktoś szukał w tej sekcji więcej. Chociaż mam wrażenie, że to nie jest to samo aktualności, co było przedtem pod tą zakładką, bo teraz, bo przedtem w tych aktualnościach to się jakby nam od razu pojawiał podgląd całego posta. Teraz na przykład, nie wiem, przypuśćmy, jest post ze strony instalki.pl, gdzie na przykład jest napisane, ale ten Microsoft namieszał i tyle. Jak chcemy jakby przeczytać, co ten Microsoft namieszał, czyli jakby dalej, no to musimy w to wejść i dalej sobie jakby przeczytać. Czy ty, Michale, masz tak samo, czy ty masz zakładkę aktualności na dole, taką, jaka tam była przedtem?
1: Wiesz co, no to musiałbym to sprawdzić, bo szczerze mówiąc...
2: No to już jest od dłuższego czasu, to jest już od 2 miesięcy na pewno.
1: Nie pamiętam, jak to tu u mnie wygląda, więc musiałbym odblokować telefon i sobie to po prostu sprawdzić. Poczekaj. Facebook. Jakież ja mam zakładki? Już patrzę. Strona główna, znajomi, watch, twój profil, powiadomienia i menu Facebooka. Także u mnie tych aktualności już nie ma.
2: Ale one są.
1: No jak ale nie, no wiem, tylko nie ma jako zakładki.
2: A, no tak. Czyli to jest jednak u każdego. A w ogóle mówiliście w tym przeglądzie o aplikacji, która ma się pojawić, czyli o Monie od twórców Springa?
0: Jest taki plan. Ale no to tyle można na razie powiedzieć, tak, że no ona się ukaże, została zapowiedziana. Jest to klient Mastodona od twórcy Springa, czyli tego nowego stosunkowo klienta Twittera, który no w stosunkowo krótkim czasie zaimponował bardzo rozbudowaną dostępnością, naprawdę tak rozbudowaną, że chyba żaden inny klient tego...
2: Ja uwielbiam tego klienta, to jest...
0: Ja też, gdyby nie to, że powiadomienia są... No nie w czasie...
2: Z opóźnieniem.
0: Tak, ale autor właśnie Springa pracuje nad Moną i Mono ma być klientem Mastodona. No i tutaj już myślę, że z powiadomieniami problemów nie będzie. Mamy obiecaną jakość Springa, ale z obsługą Mastodona. I dla obecnych już użytkowników Springa, którzy kupili aplikację w wersji premium, ma już niedługo być dostępna wersja poglądowa, a na wiosnę przyszłego roku ma wyjść pełna.
2: To znaczy nie ma czegoś takiego jak wersja premium, jest Spring Mini i po prostu Spring normalny, taki jakby...
0: Jest też Spring
2: Universal.
0: No jest Spring Lite też, darmowy.
2: Mhm. Ja mam akurat kupioną tą wersję Universal dla MacBooków.
0: Tak, ja też.
2: Aha, czyli powinienem też dostać.
0: No mam nadzieję, że dostaniemy niedługo. Zobaczymy.
2: No, a właśnie. Chciałem was, drodzy słuchacze, przestrzec jeszcze. Przed zakupem gry. Ostatnio było tutaj mówione, znaczy jakiś czas temu, o grze, w której gramy psem, czyli Lost and Hound. A mianowicie dlatego was chciałem przestrzec, ponieważ twórca, który chciał zrobić to dostępne w miarę, bardzo mnie zawiódł i zresztą wielu graczy odwróciło się tak naprawdę od produkcji. Tak? Jestem. Odwróciło się od produkcji, dlatego że... Tak, słyszę. dlatego że autor nic sobie nie robi z sugestii użytkowników. Ostatnio nawet w kilku wersjach jeszcze bardziej się to popsuło niż było w betach i nawet w wersjach takich, no jak to wyszło w pierwszych patchach. Także no niestety z przykrością muszę stwierdzić, na przykład we wczesnych betach był dźwięk 3D, którego teraz nie ma, bo autor twierdzi, że w sumie coś mu tam nie działało i usunął. Dlatego no, na razie tego nie kupujcie.
1: No to szkoda, że tak to przynajmniej na razie wygląda. Cóż, może
2: ja na szczęście dostałem darmowy klucz, więc nie jestem stratny. Natomiast no, nie warto. Poza tym człowiek, który no, mówi, że jest dźwiękowcem, jakimś tam muzykiem i dźwiękowcem. I zastanawiam się, dlaczego tam te sample, bo wszystko tam jest na samplach robione, dlaczego one są cicho nagrane. Już mam odpowiedź, bo ponieważ on robił let's play'e na swoim YouTubie i tam mikrofon był bardzo cicho, również od niego, także ma kiepski mikrofon niestety też. Co nie powinno moim zdaniem tak być. No ale... Także jak chcecie przeczytać, dlaczego tak jest, to odsyłam na Eltena do forum nowości. Tam napisałem, co jest nie tak.
1: No okej, Patryku, czy coś jeszcze dla nas masz?
2: To wszystko.
1: Dobrze, to w takim razie dziękujemy ci tymczasem za połączenie. No i pozdrawiamy. Do usłyszenia, trzymaj się. Ja tymczasem zaglądam do waszych wypowiedzi, bo tu mamy kilka komentarzy. Mamy komentarz od Mateusza. Jeśli mam wybrać między naprawdę dobrym, fajnym liderem, a programem, o którym mówicie, że ma masę błędów, to chyba jasne, co wybiorę. Doceniam pracę Dawida, ale nie widzę jej sensu. To znaczy, czy ten program ma masę błędów, no to chyba tak nie wynikało z tego, o czym mówił Tomek. Bardziej, że tam tych błędów jest kilka i w niektórych momentach Octarin to sobie nawet lepiej radzi od Fine Readera. Wprawdzie dwunastki, ale jednak mimo wszystko programu z długim stażem na rynku. Roberto, cześć. Czy wiecie coś o dostępności nowej aplikacji Santander One App Polska? Od niedawna jest dostępna publicznie w ramach pilotażu. Jeśli nie wiecie, to dam znać po przetestowaniu na iPhone'ie i Samsungu. Roberto, chętnie posłuchamy wieści. No i jeszcze dwa komentarze od Michała. Komentarz dotyczy Planetarium Endersha. Cześć, gdyby takie planetarium jak poniżej dałoby się objąć rękami, mogłoby być z nowocześniejszym mechanizmem, na przykład kuli i planet poruszanych magnetycznie, to mogłaby być edukacyjnie ciekawa rzecz. Ale nawet w tej rekonstrukcyjnej postaci jest to fajna, technologiczna, techniczna ciekawostka. I tutaj mamy opis tego. Planetarium Endersha. Pierwsze takie urządzenie w Rzeczypospolitej. 45 minut na kanale YouTube. A, i tu jest link do tego planetarium, więc ja sobie może gdzieś postaram się go zapisać, żeby mi nie uciekł i wrzucić go potem do komentarza pod Tyfloprzeglądem. I jeszcze jedna wypowiedź od Michała. Co do płacenia iPhone'em, to prawda, że odblokowanie telefonu to zupełnie inna autoryzacja niż Apple Pay. Poza tym nie wiem, czy każdy wie, że podwójne wciśnięcie Home nie tyle działa do płacenia przy zablokowanym telefonie, co na ekranie powiadomień. Po prostu zablokowany telefon wyświetla ekran powiadomień, więc jeśli iPhone jest odblokowany i wtedy otworzymy centrum powiadomień, to tam też działa dwukrotne wciśnięcie Home dla Apple Pay. Słyszałem o osobach, które powyższego nie wiedziały i były wystraszone, że podczas używania telefonu ktoś próbuje pobrać od nich płatność. Później okazywało się, że najprawdopodobniej był wciskany dwa razy home, nawet bez blokowania telefonu. Wystarczyło aktywne centrum powiadomień. Pozdrawiam.
3: Ja bym chciał się jeszcze wypowiedzieć na temat poprzedniego komentarza. To znaczy na temat tej apki Santandera, mimo tego, że ani nie mam iPhone'a i nie mam konta w Santanderze, to tutaj na grupie którejś WhatsAppowej ktoś mówił, że ta apka ostatnio miała jakiś update i tam coś poprawili właśnie z dostępnością i podobno już jest nieźle. Tak słyszałem.
1: No to cóż, to jeżeli Roberto jeszcze będziesz chciał coś dodać, to bardzo serdecznie cię zapraszamy
3: no
1: do skomentowania.
3: No i a propos Octarina, no to jest beta, tak? To nie jest wersja finalna. To też trzeba o tym jakby pamiętać, że ten program ma błędy, no to może tak być, tak? No, to są uroki wersji beta.
1: Zgadza się. No dobrze, to teraz jeszcze jedna wypowiedź od Roberta. Cześć, co do zniżek w transporcie, potwierdzam to, co mówił Paweł. Zarówno w Polsce, jak i w Czechach dotyczą one tylko obywateli danego kraju. Może czeska zniżka studencka zadziałałaby dla Polaka, gdyby miał kartę ISIC. To jest międzynarodowa karta studencka, którą czeskie uczelnie i nawet niektóre licea mają po prostu jako kartę dla uczniów i studentów, ale w Polsce trzeba sobie ją wyrobić. No i jeszcze Mateusz. Widziałem, że Octarine Pro otrzymujemy za wsparcie fundacji. Czy wiecie, jakie jest minimum? Przyjmą powiedzmy 5 zł? No to trzeba pytać fundacji. A właściwie Dawida nawet trzeba by było zapytać. No.
3: Zdaje się, że na Altenie był podobny wątek. Tam chyba nie ma ceny minimalnej, tak mi się wydaje.
1: Więc, no cóż, ale zawsze najlepiej zapytać, tak mi się wydaje. No dobrze, to mamy na razie wszystkie wasze komentarze. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Tomku, tym razem twoja informacja o projekcie dla miłośników starszych samochodów.
3: Tak, jakiś Czech, nie pamiętam nawet jak się nazywa, mieszkający zresztą gdzieś w okolicach czeskiego Cieszyna, więc no bardzo blisko jakby Polski, ma dwa samochody, dwie Skody, 100 i 120, jedna z 76, druga z 80 tam któregoś roku. I sobie wymyślił, że no chciałby te samochody pokazać, no on mówi o niepełnosprawnych, natomiast no też na pewno mu chodzi między innymi przynajmniej o niewidomych. To są samochody, jak najbardziej mówi, na chodzie, więc on chciałby, żeby każdy mógł się przejechać takim samochodem. Chciałby pokazać silnik, chciałby pokazać całe wnętrze tych samochodów, chciałby pokazać nawet elementy jakieś poszczególne tego silnika, wytłumaczyć do czego one są, jak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej. No tylko na razie jest problem taki, że nie ma za bardzo gdzie tej jego wystawy powiedzmy zrobić, szuka na razie miejsca. No mówi, że no, potrzebne są jakieś miejsce, gdzie te samochody mogły sobie stać, potrzebuje jakieś no, miejsce, gdzie można by sobie usiąść i powiedzmy te rzeczy zobaczyć. No i tyle. I miejmy nadzieję, że jak to się gdzieś tam, że gdzieś tam to się uda, no i będzie można kiedyś się przejechać takim starym samochodem, których może u nas, no to były jedno oczywiście z takich samochodów, które jeździły dość często, natomiast podejrzewam w Czechach to były samochody, podejrzewam, znacznie bardziej kultowe, więc można by sobie zobaczyć, jak takie samochody wyglądają. No podejrzewam coś w rodzaju, nie wiem, może jakiegoś naszego dużego Fiata, tylko pewnie lepiej zrobione. No i tak, no z tego co wiem, to jest u nas kilka osób, które się jakoś tam interesują motoryzacją, więc może Jest link, ja chyba podałem linka w
1: tak, podałeś.
3: Tej notatce, więc będzie można sobie zobaczyć. Strona jest po czesku, natomiast no, jest oczywiście możliwość przetłumaczenia tej strony. Ja to tak właśnie zrobiłem, no i to działa.
1: No cóż, no to oby tylko się udało zrealizować ten projekt, żeby można było faktycznie pooglądać sobie te samochody wzdłuż i wszerz, bo to faktycznie może być interesująca sprawa dla tych, którzy jakoś tam motoryzacją się pasjonują. Teraz będzie o Elonie Musku. Ale nie w kontekście Twittera.
0: No, nie do końca o Elonie Musku, jak się okazuje. Troszkę was clickbaitowałem, bo to nie Neuralink rozwija to, o czym będę mówił, a nowy startup współzałożyciela Neuralinku. Ktoś, ten Elon Musk gdzieś tam jest, on tam historycznie gdzieś był, kto wie, czy gdzieś tam nie zainwestuje albo nie zainwestował, bo no...
1: On w różne rzeczy inwestuje.
0: To prawda. No i tutaj Science Corp to startup, który no, chciałby nam przywrócić wzrok. Wielu już próbowało, oni są następni. Ponoć zebrali już 160 milionów dolarów na komercjalizację tej technologii, czyli żeby dało się to no, wprowadzić rzeczywiście jako produkt, a nie, że jest to eksperyment gdzieś naukowy. Jest to taki mikrochip, który ma gdzieś tam się do naszego nerwu wzrokowego przyczepić i nam te obrazy przekazywać. Na ten moment mają się rozpocząć próby na zwierzętach i na początek ma on pomóc osobom ze zbawiennikowym zwyrodnieniem siatkówki i ze starczym zwyrodnieniem, czy związanym z wiekiem zwyrodnieniem barwnikowym plamki żółtej. Twórcy rozwiązania twierdzą, że początkowo te obrazy no, nie będą wyglądać tak jak u osób widzących, ale jest duża szansa na przywrócenie jakoś tej zdolności widzenia, czy powiedzmy jakiegoś przetwarzania tego obrazu na początku. Na Mastodonie była o tym cała długa dyskusja z osobami odpowiedzialnymi za tą aplikację The Vision, czyli Seeing with Sound się chyba ta firma nazywa, z Belgii. Oni próbują stworzyć taki system, na razie jest to dostępne jako aplikacja, ale to już były eksperymenty, że na jakichś goglach VR-owych czy na innych okularach, że widzenie dźwiękiem, że jakby ten obraz, który widzi kamera, nie wiem, smartfona, okularów i tak dalej, jest nam przekazywany jako dźwięk, jako takie fale dźwiękowe, które ponoć po dużej ilości ćwiczenia i kursów można nauczyć się interpretować jako obraz.
1: Mam wrażenie, że tego też już ileś osób próbowało.
0: Tak, ale ponoć były całe już tam kursy rozwinięte i byli ludzie, którzy się tego nauczyli nawet gdzieś tam w Rosji. No to już jest długa historia, która się już ciągnie dekady akurat tej konkretnej firmy. Natomiast no tutaj obietnice są takie, że w przyszłości to może zastąpić okulary, nawet takie gogle do VR-u. No więc oprócz przywracania wzroku będziemy mieli technologię, prawda, smart. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślałem, że to rzeczywiście Elon Musk jest jakoś bardziej personalnie zaangażowany, to mógłbym sobie troszkę pożartować a propos Twittera i tego, jak on teraz wygląda, ale to chyba na ten moment nie jest bezpośrednio Elon Musk. Miejmy nadzieję, że pan, który za to przedsięwzięcie się bierze, ma trochę dalszą wizję długoterminową.
1: Chociaż no Neuralink, w Neuralinku też się tam ostatnio w ogóle coś dzieje. Przecież była jakiś czas temu taka konferencja, kilkugodzinna chyba nawet, na której się to między innymi też Elon wypowiadał i tam opowiadali o różnych nowościach i nowinkach. Szczerze mówiąc, nie przesłuchałem tego w całości, ale no, niby mieli się czym pochwalić.
0: W kwestii wzroku, tak?
1: Wiesz co, nie, w ogóle, jeżeli chodzi o rozwój całej tej technologii, że no, cały czas tam aktywnie nad tym pracują.
0: Bo a propos wzroku, to ja też widziałem jakiś artykuł, ale celowo go na tyflo przegląd nie brałem, bo widziałem go w jednym francuskojęzycznym źródle. Nie umiałem do niego dotrzeć po angielsku, więc nie żebym posądzał akurat ten francuski portal o fejki, ale no ciężko było mi zweryfikować, że Neuralink miał, czy tam Elon Musk się zdeklarował, że jakieś duże bajońskie sumy na przywracanie wzroku wyda. No ale mam swoje przemyślenia na ten moment, które mogą być troszkę jakby niepopularną opinią, ale też nie o to mi tu chodzi. Natomiast w dużym skrócie to pakując, no Nie wiem, czy chciałbym, żeby mój wzrok przywracał ktoś, kto takie ma podejście do grupy docelowej, jakie ma Elon Musk. Jako krótki recap tego, co się dzieje, no, gdybyście się chcieli zarejestrować na Twitterze, pojawiła się kapcza. Kapcza, co prawda, alternatywną dźwiękową ma, ale jak potwierdziło to już kilka osób, ta dźwiękowa alternatywa się zawiesza. Więc zaczyna się ciekawie, jak chodzi o to, że już nikt tam nad dostępnością nie panuje. No, to chyba tyle w temacie na ten moment.
1: Zobaczymy, jakie następne wieści, jeżeli chodzi o Twittera, przyjdzie nam tu cytować. Ale tymczasem bardziej pozytywne informacje, bo to będzie informacja dotycząca aplikacji Koleo. Otóż, jak zapewne pamiętacie, pojawiły się w tej aplikacji bilety na pociągi Intercity. I wszystko byłoby super, tylko niestety, no nie ma możliwości, a przynajmniej nie było do tej pory możliwości wyboru miejsca, jeżeli chodzi o te pociągi. Ani IC, ani Pendolino, no niestety nie pozwalały na wybór konkretnego miejsca, tak zwanego wyboru miejsca ze schematu. Ja wiem, że to też nie wszędzie działa, bo to oczywiście dotyczy tylko wagonów bezprzedziałowych, ale na intercity.pl jest możliwość wyboru miejsca ze schematu. No i dziś właśnie ukazała się aktualizacja aplikacji Koleo, w której przynajmniej w wersji na iOS-a wyszczególniono jako jedną z poprawek właśnie informacje dotyczące wyboru miejsca i poprawki dostępności dla VoiceOvera. No i działa tak prawie. To znaczy, to już jest na pewno coś, ale uprzedzając, dalej nie ma możliwości wyboru miejsca ze schematu. Można natomiast wskazać klasę. To już było. Możemy sobie wybrać miejsce, czy ma być ono przy oknie, czy ma być korytarz. Akurat tak, takie rzeczy mogłem wybrać, jak próbowałem określić to konkretne miejsce. Akurat sprawdzałem na EIP, czyli to Pendolino. W Pendolino można wybrać strefę ciszy. Bardzo dobrze, bardzo fajnie, że jest to możliwe. Tym bardziej, że jest to klasa druga. To warto o tym pamiętać. A strefa ciszy to naprawdę dobre rozwiązanie. Powiem szczerze, także polecam. No i cóż, czy tam można było wybrać coś jeszcze? Tak, można wybrać wskazanie miejsca obok miejsca już zarezerwowanego. Także to można sobie również przypisać. Więc można, na przykład, jeżeli wiemy, że ktoś będzie jechał i ma miejsce takie i takie, no to możemy sobie jeszcze wybrać miejsce obok niego, wskazać konkretny wagon i system pozwoli nam takie miejsce wybrać, jeżeli będzie ono wolne. No cóż, i tak wygląda dostępność tego rezerwowania i wybierania miejsc na Intercity w Koleo. A teraz przechodzimy do kolejnych wieści. Pawle, ty tu masz dużo tematów.
0: Tak, to prawda. Dzisiaj jest moje show. Od czego my tam zaczynamy? No, od ciekawych na pewno rzeczy. Takich jak na przykład... zaciął mi się komputer. Czy, Michale, możesz mi pomóc? Halo? Rozumiem. WeWalk, oczywiście. No i WeWalk, którego na pewno wszyscy kojarzymy. Jest to inteligentna laska. Ja o niej się już tu wypowiadałem w jednym z poprzednich Tyflo przeglądów. No i co? I WeWalk właśnie uzyskał fundusze w wysokości 2 milionów dolarów na rzecz rozwoju rozpoznawania obrazu komputerowego, takiego wspomaganego sztuczną inteligencją. Po co miałby to robić? Ano na przykład dlatego, że chcieliby oni wprowadzić rozpoznawanie znaków drogowych, numerów autobusów i różnych takich informacji tekstowych i wizualnych, które mogłyby osobie niewidomej pomóc w orientowaniu się w tym, co się dookoła nich na ulicy dzieje. Ponadto firma chciałaby poszerzyć swoją współpracę z Microsoftem i tutaj osoba wypowiadająca się w imieniu firmy no nie wykluczała tego, że mogłaby nastąpić jakaś głębsza integracja laski WeWalk z oprogramowaniem Seeing AI Microsoftu, które, no jak dobrze wiemy, całkiem nieźle radzi sobie z rozpoznawaniem tekstu, produktów, dokumentów, twarzy, obiektów, kolorów i najróżniejszych innych rzeczy. No więc kto wie, może dzięki temu będzie laska jeszcze z kamerą. No ja już mówiłem, testowałem WeWalka, jakoś ogromnego wrażenia na mnie ten produkt nie zrobił, no ale może z takimi funduszami wyjdzie nowsza, ulepszona wersja. Myślę, że tu warto no, obserwować i wyczekiwać, co takiego ciekawego będzie się w tym WeWalku działo. VoiceOver, no tak, wyszedł nowy iOS, iOS 16.2. No i jak już wychodzi taka duża wersja iOS-a, to najczęściej mamy też poprawki na rzecz VoiceOvera. No i nie inaczej jest i tym razem, bo zespół redakcyjny, uciekło mi słowo, Apple Viz, dał nam znać, że poprawiono pewne błędy w tym właśnie większym wydaniu iOS-a, no bo najważniejszą zmianą jest Freeform, to wiadomo, i Apple Music Sync, czyli ta nowość, o której mówiłem tydzień temu, czyli to taki tryb do karaoke, regulowanie głośności wokalu. Natomiast to nie jedyne zmiany. Jak zwykle w takich większych wydaniach jest tych zmian pomniejszych trochę, a nas interesują te od dostępności. No i jeśli chodzi o VoiceOvera, to tu widzę, że 7 pozycji jest na liście poprawionych błędów i na przykład poprawiono ten błąd, który został wprowadzony w 16.1, który polegał na tym, że w aplikacji poczta, gdy mieliśmy listę wiadomości, no to zazwyczaj oprócz tego, że mamy nadawcę, temat i datę, mamy też podgląd wiadomości. No i błąd w 16.1 polegał na tym, że ten podgląd nie pasował do wiadomości, którą mieliśmy podświetloną, czyli moglibyśmy sobie czytać wiadomość A podgląd mielibyśmy z wiadomości B. No i ten błąd został już naprawiony, teraz już powinien być czytany właściwy podgląd do właściwej wiadomości. Ten błąd został zażegnany. Teraz naprawiono też błąd w aplikacji Find My. Problem polegał na tym, że po dwukrotnym kliknięciu w dowolne urządzenie VoiceOver zaczął się zacinać i zwalniać i ta responsywność nie była taka, jaka powinna być. W aplikacji skrótów, jeżeli mieliśmy jakieś skróty z aplikacji trzeciej, no to powinny być one już poprawnie czytane przez VoiceOvera. Szczerze mówiąc, patrzyłem ostatnio w aplikację skróty i tam rozglądałem się, cóż to za skróty aplikacje oferują i nie miałem z tym problemu. U mnie było wszystko czytane dobrze, więc może w jakichś konkretnych okolicznościach ten błąd występował. Ważne, że go naprawili. Naprawiono to, żeby opcja przypinania wiadomości na czynnościach pokrętła w aplikacji wiadomości działała jak należy. W dynamicznej wyspie to iPhone 14 i to te raczej Pro i Pro Plus. Pro Max, przepraszam. Jeżeli w tej wyspie jest jakieś powiadomienie, to teraz można je stamtąd wymazać. Jest do tego czynność na pokrętle. Tak, jeżeli mamy w trybie fokusa, w trybie skupienia, przepraszam, różne jakieś tryby skupienia wygenerowane przez aplikację, czy powiązane z aplikacjami, to one nie są już oznajmiane jako niezaetykietowany przycisk. Teraz, jeżeli byśmy chcieli personalizować ekran blokady, no to teraz już poprawnie są odczytywane widgety w tych pierwszych górnych slotach. Mamy też informację, że początkowo wydawało się, że naprawiono błędy związane z Braille'em i z monitorami Humanware'a, ale okazało się, że no niestety te błędy znów się pojawiły, więc to jest ciekawe. Najpierw naprawiają te błędy, a potem znowu się psuje. No i mamy 3 nowe błędy niestety. Dajcie znać, czy również je macie, potwierdźcie lub zaprzeczcie. Aha. Jeżeli włączony mamy tryb skupienia i jesteśmy na ekranie blokady, była kontrolka, która pozwalała na to, żeby z tego ekranu blokady szybko wejść i albo zmienić ten tryb skupienia na jakiś inny ten tryb, albo stworzyć nowy. Teraz ta kontrolka nie działa, ale działa dobrze bez voiceovera. No więc tutaj mamy taki problem. Po stuknięciu dwukrotnym na przyczepioną notatkę w aplikacji Freeform nie zawsze da się używać nawigacji pokrętłem, żeby edytować tekst, znaki, słowa i tak dalej. I jeżeli tak się wydarzy, no to VoiceOver też nie oznajmia nam tak jak należy, w którym miejscu jest punkt wstawiania. I także w Freeformie, jeżeli nawigujemy po płótnie, po tym takim pustym, tej naszej tabula rasa, VoiceOver oznajmia typy elementów, takie jak pliki lub strona internetowa, ale nie informuje nas o ich nazwach. No i nie wiadomo, czy nie ma jeszcze jakichś innych oczywiście błędów. Dajcie znać, czy coś jeszcze zauważyliście. Kolejne smutne wieści. Microsoft kończy z aplikacją Soundscape. Aplikacja Microsoft Soundscape była nawigacją dźwiękową w 3D, która działała w ten sposób, że gdy mieliśmy założone słuchawki, to mapa tego, co się dookoła nas znajdowało, była rozprzestrzeniana w 3D. Słyszeliśmy komunikat o danym miejscu, nadchodzący dokładnie z tego kierunku, gdzie dane miejsce się znajdowało, i także w danej odległości od tego miejsca. Czyli jak coś było troszkę dalej niż coś innego, to synteza też była słyszana odpowiednio z odległości. Można było tam ustawiać tak zwane beacony, czyli można było ustawić sobie dźwięczek, który cały czas nas informował o miejscu. Można było się obracać i przy niektórych słuchawkach było wspierane też to, że ten obrót był odzwierciedlany w czasie rzeczywistym, w tym jak ta przestrzeń się zmieniała. Nawet włącznie z tym, że jak obracaliśmy głowę, bazowało to na mapach Microsoftu. Niektóre organizacje mogły też wprowadzić swoje własne punkty dźwiękowe. Bardzo była to rozbudowana aplikacja. Niestety nigdy nie była ona dostępna w Polsce, natomiast w kilku krajach była. A tu Microsoft w poście, który napisany jest w takiej estetyce, jakby zaczynał się nowy rozdział i oni próbują to wznieść na wyższy level i tak w ogóle przestawić na nowy model. No, ale w praktyce oznacza to, że aplikacja kończy z dniem 4 stycznia, już nie będzie można jej pobrać z App Store'a, a ci, którzy jeszcze ją mają, do końca czerwca mogą się nią pocieszyć, a następnie serwery zostaną wyłączone. Skąd ten nowy level i optymizm w poście Microsoftu? Ano, bo kod źródłowy aplikacji zostanie opublikowany. No, to może oznaczać wiele rzeczy, bo może się nie stać nic. I ten kod może sobie przeleżeć wieki. No, jak widzimy na przykład talkback googlowski, są próby jego jakiegoś unowocześniania i ulepszania, natomiast są to dość świeże działania, a i tu na ten moment gdzieś ten rozwój jeszcze, żeby można było mówić o takim kompletnym, jakimś przerobionym talkbacku, no to jeszcze trochę będzie trzeba pewnie poczekać też, nawet jeżeli były jakieś pull requesty robione bezpośrednio do Google'a w tym głównym repozytorium, to Google nie był zbyt skory, żeby je gdzieś tam przyjmować, przynajmniej tak było historycznie. No więc może być tak dokładnie samo. Może być tak, że któryś, ja tutaj widzę dużą szansę, ktoś z deweloperów nawigacji dla niewidomych, no mógłby teoretycznie się zainteresować tą bazą kodową i próbować z nią coś użytecznego zrobić. No wszak takich projektów nie brakuje, gdzie mogłoby się to okazać użyteczne. A może ktoś po prostu weźmie ten projekt, przejmie i będzie ciągnął projekt dalej. A może na przykład część tego projektu okaże się użyteczna do jakiejś, nie wiem, gry audio. Możliwości są różne, ale szkoda, bo dla tych, którym aplikacja w krajach, gdzie to było dostępne, służyła, no jest to dość duży cios. Podejrzenia są różne, co Microsoft miał na myśli, czy redukcję etatów, czy redukcję kosztów, czy osoby, które zajmowały się tym projektem, zostały przeniesione gdzie indziej, czy też zwolnione, tego nie wiemy. Natomiast sytuacja taka jest i tak wygląda. Już pojawiły się jakieś spekulacje, że no jak Soundscape, to może też Seeing AI, że już się niewidomi Microsoftowi znudzili. Natomiast tutaj mamy dużo bardziej pozytywne wieści, co się okazuje, bo Jonathan Mosen już kilkukrotnie powiedział na swoim Mastodonie, że ma informacje od osób na dość wysokich stanowiskach.

0: No, mamy do niektórych rzeczy Seeing Assistant Home, Super Sense. No, wiele, wiele tych różnych aplikacji jest. No, a tymczasem jeszcze ma się zjawić Seeing AI. Czemu nie? Tu drobne newsy. Już wspominałem o Monie. Tu Patryk wspomniał o Monie, czyli no tak, klient Mastodona od twórcy klienta twitterowego Spring. Z niecierpliwością czekam na wydanie, jako że jestem klientem Springa. Liczę na to, że wkrótce otrzymam do rąk własnych jakąś kopię Mony, żeby móc się nią pobawić, a wtedy nie omieszkam dać znać, jak Mona się sprawuje. Oczekiwania są gigantyczne, bo Spring naprawdę nas pozytywnie zaskoczył dostępnością. Takie drobne rzeczy. Ostatnio, patrząc w aktualizację, widziałem, że Volt zwrócił uwagę na jakieś poprawki dostępności. Tam wiecznie coś się dzieje, tu naprawdę trzeba ich pochwalić. Nie Bolt, a Volt. Volt do zamawiania jedzenia. I Ferrite, czy też Ferrite Studio, czyli taki wielościeżkowy edytor na iOS-a, również wydał wersję trzecią. Tam wiele różnych zmian, doszły nowe funkcje, ale też zgłoszono poprawki pod kątem dostępności. Tu za mało mam wiedzy, żeby się wypowiedzieć, na ile one są użyteczne, i za mało ten program znam, żeby powiedzieć, czy wprowadzono jakieś, nie wiem, nowe funkcje, że tego programu nareszcie się jakoś łatwiej używa.
1: Ta nazwa w ogóle mówi coś. Ciekaw jestem, czy to nie jest nawiązanie do takiego syntezatora stacji Robosy z przełomu lat 70. i 80., co się nazywało właśnie Fairlight CMI. I wiem, że powstała wersja tego Fairlighta na iOS-a właśnie. Miało to być takim syntezatorem. Nie wiem, czy to jest to, czy to jest coś innego.
0: Tu jest Fairlight, tak jak Ferrit.
1: A,
0: jak ten Ferrit.
1: Okej, okej, dobra, to nie to, to nie to.
0: Nie, ale jest to taki, bo jest Hokusai. Hokusai jest jednościeżkowy i Fairlight jest wielościeżkowy. To jest tych samych twórców. No i właśnie tutaj mamy jakieś usprawnienia dostępności, ale jeszcze nikt ich nie recenzował. No a ja jestem za chudy w uszach, żeby się tego podjąć. Za to mogę wam powiedzieć, że Voice Dream Reader ma nową wersję i tu unowocześniono widok biblioteki. To ma być zwłaszcza dużym ułatwieniem dla użytkowników na iPadach, bo to tutaj będzie opcja przeciągania i upuszczania pozycji do biblioteki i z biblioteki do innych aplikacji. Natomiast też w ostatnich wersjach VoiceDreama, chyba zarówno na Macu, jak i na iOSie, z tego co rozumiem, weszły skróty klawiszowe. No więc obsługa z klawiaturą VoiceDreama ma zostać uproszczona. Można już testować nową aplikację Santandera. Na to uwagę zwrócił nam Roberto. Jeżeli macie jakieś doświadczenia, czy jest lepiej niż było, bo z tego co wiemy z testów tych, które były przeprowadzane, były tam spore problemy, to dajcie znać, bo fajnie by było, gdyby ta aplikacja w dniu premiery oficjalnej, zwłaszcza jeżeli w planach jest wyłączenie starej, była już pod kątem osób niewidomych, no, dostosowana. No i tutaj na koniec drobne aktualizacje klientów Mastodona. Jest nowy Twiscake, który wspiera wyszukiwanie hashtagów. Wyszło TW Blue, które wprowadza pewne drobne poprawki z uruchamianiem, bo tu ludzie mieli problemy. I też wyszła wersja TW Blue dla Windowsa 7, specjalna. Więc jeżeli jeszcze jesteście na Windowsie 7, to jednak TW Blue poużywacie. Jednak autor się tu zlitował. No i Pinafore, który ukazał się w wersji 2.5.0 i tu też dużo poprawek dostępności. Na przykład po podświetleniu wpisu, jeżeli zdjęcie zawiera opis alternatywny, będzie ono odczytane automatycznie. Jest nowy skrót, litera A dodaje dany post do zakładek. Z niektórych okienek modalowych można wyjść, modalnych, przepraszam, Escape'em. No i wiele, wiele innych poprawek, pomniejszych, które ułatwiają nam niewidomym życie i korzystanie z tego klienta, który no, staje się coraz bardziej dostępny i na pewno już przebił domyślną dostępność instancji mastodonowych. Jeszcze dwa newsy nam zostały. Jeden trochę większy, drugi trochę mniejszy. Pierwszy, tutaj mi Tomku widzę, że też jakoś się pomożesz. AirScan, czyli aplikacja pana, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy, Rastislav Kish, syn Stefana Kisha, czyli twórcy Eurofly'a, słynnego symulatora lotów. AirScan, czyli aplikacja na Androida do rozpoznawania produktów. No, my już takich aplikacji mieliśmy wiele. Problem jest z takimi aplikacjami zawsze jeden. Skąd wziąć dobrą bazę produktów? Do problemu podeszło już wielu, tak jak wspomniałem,

0: do tego Microsoft Seeing AI, który tą bazę ma no, dość dużą, ale mimo wszystko jeszcze w Polsce wielu produktów nie rozpoznamy. Do problemu podeszli też twórcy Seeing Assistant Home, czyli firma Transition Technologies, jak najbardziej z Polski. I oni chyba najbliżej celu dotarli, bo tam rozpoznany kod jest otwierany w wyszukiwaniu Google i najczęściej jeden z pierwszych wyników okazuje się trafny i produkt mamy znaleziony dosyć szybko. Jeszcze dalej posunął się właśnie Rastislav, bo on stwierdził, że będzie też wyszukiwał kod w wyszukiwarce. Co prawda nie Google, ale DuckDuckGo, bo tu stawia na prywatność i no może lepszą integrację API. Przy czym on robi coś, czego nie robiła do tej pory żadna z tych aplikacji, czyli zakładamy, że pierwszy wynik wyszukiwania kodu kreskowego jest właściwym produktem i po prostu zaraz po zeskanowaniu aplikacja nam przeczyta ten produkt. Gdyby się okazało, że ten produkt to są jakieś banialuki, to przynajmniej w teorii można sobie podejrzeć, jakie inne wyniki wyszukiwania aplikacja nam zaproponuje i może któryś z tych okaże się trafny. No i tutaj aplikacja jest jako kod źródłowy na GitHubie, ale też jest wersja skompilowana na prywatnym Proton Drive, taki nowy dysk chmurowy od dostawcy poczty Proton Mail, udostępniona i obydwa linki będą w komentarzu. I tutaj przekazuję już mikrofon tobie, Tomku, bo ty chyba testowałeś tą aplikację i po pierwsze możesz się, zdaje się, podzielić jakimiś wrażeniami, a po drugie
1: mamy przygotowane przez Tomka też demo.
0: Nagranie. Tak.
2: Tak, no bo teraz korzystam z telefonu, więc trudno było na tym samym telefonie być na Zoomie i pokazywać aplikację, bo te algorytmy do wyciszania dźwięku TalkBacka są dość skuteczne. Natomiast rzeczywiście zrobiłem taką prezentację, zresztą w momencie, gdy dziecko spało, więc tam mówię raczej cichutko. Natomiast no, aplikacja jest dość fajna, to znaczy jest kilka takich fajnych zalet i kilka, mam nadzieję, że wydaje wyeliminowania wad. Zacznę od zalet, bo to jest aplikacja, która przynajmniej te produkty, które skanowałem, pokazała, o ile mi wiadomo, dobrze. Znaczy pokazałem też kilka kosmetyków, nie moich, a tylko kobieta chyba wie, co jest w jej kosmetykach. W każdym razie u nas to działa. No, pokazało, że to są rzeczywiście kosmetyki, tak? Więc no, tyle o tym mogę powiedzieć. No, te rzeczy, o których wiem, że jakby co to jest, no to rozpoznało to dobrze. Przy czym to było kilka takich rzeczy naszych polskich, jakiś serek waniliowy z Rolą Mlecza i tu pokazał nawet nie to, że całą nazwę, tylko ich tam serek vanil, coś tam 200 g, czy coś takiego, jakby jakaś taka skrótowa nazwa, ale pokazał. Pokazałem również, to będzie widać w nagraniu, przyprawę, pieprz czarny i tu już się trochę z nim musiałem nagimnastykować, zanim znalazł, już trochę myślę, że nie rozpoznał, a jednak w ostatniej chwili rozpoznał, no bo saszetka taka z przyprawą jest, to nie jest jakby najlepsza rzecz do rozpoznania. Natomiast to, co mi się bardzo podoba, to jest fakt, że po rozpoznaniu kodu aplikacja, no bo właśnie większość aplikacji przechodzi na jakąś stronę Google, otwiera szczegóły produktu, coś tam. Ta aplikacja mówi, co to jest i wraca dalej do rozpoznawania kodu, więc jeżeli mamy tych rzeczy ileś, które sobie kupiliśmy, na przykład jakieś zakupy zrobiliśmy, czy tam coś, no to po prostu wskazuje mu jeden kod, mówi. Wskazuje mu drugi kod, mówi. Trzeci kod, mówi. I oprócz tego ekran aplikacji powoli zapełniany jest tymi kodami, które rozpoznał wcześniej, w związku z czym można zawsze sobie wrócić do tego, co było, no co tam sobie poprzednio rozpoznaliśmy. Więc fajne, podoba mi się. Kolejna taka rzecz, która jest fajna. No nie, właśnie nie. To teraz już właśnie chciałem przejść do tych rzeczy, które są trochę mniej fajne. Pierwsza rzecz, to mam nadzieję, że to się da zmienić, to jest to, że aplikacja korzysta niezależnie od tego, jaki silnik do syntezy mamy ustawiony, to aplikacja korzysta z Google'a. No i to mi się nie podoba, bo jakoś ten, no nie wiem, no ja mam swój syntezator, który lubię i po prostu chciałbym, żeby z niego, żeby tym czymś mówiło, a nie Google'em, zawsze i wszędzie. No ale no co, to jest pewnie jakaś jedna z pierwszych wersji, więc no, miejmy nadzieję, że coś się da zmienić. Druga rzecz, też mam nadzieję, że coś będzie dało zmienić. Nie wiem, z jakiej przyczyny aplikacja ustawia telefon w orientacji poziomej. Słyszałem taką opinię, że tu chodzi o to, że telefon powinien być ustawiony poziomo, jeżeli korzystamy z tylnego aparatu, ale z drugiej strony, ja wiem, no Lookout, w zasadzie wszystkie te aplikacje, które znam do rozpoznawania tekstu dla niewidomych, włącznie z tą od Google'a, nie przedstawia tego telefonu w poziom, więc no nie wiem, czy to tak powinno być. To są takie dwie rzeczy, które mi się nie podobają. Natomiast aplikacja jest no bardzo, bardzo prosta. Aplikacja czasami pokazuje tekst w języku polskim, ale natomiast jeżeli to są właśnie jakieś kosmetyki czy jakieś rzeczy, które można kupić nie tylko w Polsce, jakby firma nie jest polska, to często pokazuje opis angielski. Mając komentary, można sobie tłumaczyć teksty. Mając talkbacka, na razie przynajmniej nie. Ale tam są jakieś przyciski kopiuj ze schowka, tam importuj do schowka, eksportuj do schowka. Natomiast od czego import i eksport tu chodzi, to nie wiem, czy kodów import, a eksport nie tych etykiet. Nie mam pojęcia, no ale można. Nie próbowałem tego jeszcze robić. No i w zasadzie tyle, no. Tak wygląda aplikacja, no i chyba jedyne co zostało to ta prezentacja, którą zrobiłem. Ona tam ma niecałe chyba 3 minuty, więc mam nadzieję, że słuchacze jakoś wytrzymają.
3: No to tak, mam otwartą aplikację, mam jakieś 4 produkty, dezodorant, który testowałem już, jakieś coś jeszcze kosmetyczne i dwa produkty kuchenne. Jeden to jest Mass Mix, którego nie testowałem. I jakaś przyprawa, nie wiem w sumie jaka jeszcze. Mam nadzieję, że się tego dowiem. No, mam otwartą aplikację. Clear list, ja to zrobię, żeby mieć czystą listę. Use flashlight, o to mam zapamiętane w takim razie z poprzedniej. Mamy dosyć ciemno w domu i teraz próbuję tutaj... Tak, z jakiegoś powodu rozpoznaję to Google, mimo tego, że mam ustawiony zupełnie inny syntezator, czyli RH Voice. I to jest rzeczywiście najprawdopodobniej ten dezodorant. Potem mam jeszcze coś, nie wiem co to jest, raczej nie moje, tak mi się przynajmniej wydaje. Obracam to, trzymam telefon. Jakaś ziaja. Okej. Też rozpoznało, czyli mamy tutaj już dwa dobrze rozpoznane produkty. I tak, zapomniałem wziąć tych rzeczy z kuchni. I teraz jak widać, mam tutaj historię tego wszystkiego, co mi rozpoznało. Teraz będzie nie klikaj mi tu w nic. I teraz mam saszetkę z przyprawą. Zobaczymy, czy ona w ogóle zostanie jakkolwiek rozpoznana. Z jednej strony nie, z drugiej strony też najwyraźniej nie. A, bo wyłączyłem sobie lampę błyskową. Może teraz, jak jest włączona. Na razie z jednej strony nie widać, z drugiej strony też nie widać. Spróbuję to trochę poprzybliżać, ale z torebki z przyprawą nie łapię. A jednak, tylko trzeba było troszkę tutaj. Okej, mamy pieprz czarny mielony. I jeszcze został Mass Mix. Nie wiem, gdzie tu jest w ogóle ten kod paskowy. Jest. Okej. I jak w to kliknę? Nie ma nic. Więc nie wiem, jak tutaj mam zaznaczyć to, żeby pokazał resztę wyników, ale no wygląda na to, że bez problemów to zostało rozpoznane. No szkoda, że rzeczywiście nie nie używa syntezatora domyślnego, tylko Google'a. No trudno. Dobra, no i chyba tyle w nagraniu.
1: Ale rzeczywiście interesujące i widać, że to po prostu działa.
2: Te dźwięki są ciekawe. Czy zauważyliście, to są te same dźwięki, które często te automaty takie sklepowe mają.
1: Zgadza się, tam tak.
2: No w niektórych sklepach, który właśnie się rozpoznaje te kody, te skanery takie przemysłowe.
0: Tak, są dwa typy tych dźwięków. Jest takie większe, takie pip i takie bardziej jak to, takie cieplejsze. Nie wiem, jak to opisać, ale no, aplikacja jest ciekawa. Tak jak mówicie, ona jest przede wszystkim szybka i robi to, co ma robić. I najlepsze jest to, że pomysł na to, to już tak krążył od dawna, że skoro taki Seeing Assistant Home na przykład pokazuje te wyniki z Google'a, na stronce, to czemu by na przykład nie wziąć pierwszego z góry i go nie, niech to będzie opcja eksperymentalna, założyć, że to jest ten właściwy. Żeby to po prostu działało tak ekspresowo. Bo w tym momencie naprawdę ja się czułem, jakbym miał, wiesz, taki sklepowy czytnik. Okej, tam się wdrażało.
2: No, coś w tym jest, tak.
0: Tam się wkręcały jakieś supermarket wadowid. No okej, ale to z tym można żyć, tak? Jeżeli to jest nasze lepsze rozwiązanie i jest za darmo, to czemu mam na to narzekać?
2: To się zgadza. Zwłaszcza, że ja też nie wiedziałem tak naprawdę, gdzie te kody paskowe są, gdzie ich szukać, jakie one są wielkości, z jakiej odległości te aplikacje je mogłoby ewentualnie znaleźć, więc to są takie absolutnie moje pierwsze testy, więc być może podczas jakiegoś większego używania tej aplikacji, no działałby to lepiej, no przynajmniej mam taką nadzieję, że to będzie działać lepiej. Jak już się będzie wiedziało, gdzie tych kodów szukać, no mi się najbardziej właśnie podoba to, że ta aplikacja po odczytaniu kodu nadal jest w trybie czytania kodu, więc jeżeli mam ileś tych produktów, to się naprawdę, no nie trzeba tam się namachać, to po prostu się bierze telefon i się chodzi od kodu do kodu.
0: To teraz, Tomku, co? Do supermarketu i na zakupy, nie?
2: No, chciałoby się. Chociaż ja nadal się zastanawiam, jak ludzie chodzą, przynajmniej niektórzy niewidomi sami do sklepów i po prostu przebierają wśród tych iluś produktów, które są na półce i one wyglądają dokładnie tak samo i to trzeba teraz przepaskować czymś takim. No jest to możliwe. No, poza tym, tak jak mówię, jakieś e-zakupy, których jest coraz więcej, no to myślę, że to będzie też ciekawe rozwiązanie. Choć oczywiście no, warto się w razie czego podeprzeć jakimś innym programem, zwłaszcza jak to jest coś, czego warto by nie pomylić mimo wszystko.
0: Mhm. No i ostatnia rzecz z Tyflowieści na dziś. Nowości, dawno tego nie było. Dodatki do NVDA. No i mamy trzy dodatki wybrałem dzisiaj. Pierwszy to Cap Blocker. Jest to wtyczka, która służy do blokowania tych klawiszy, które ustawiamy jako modyfikator NVDA, żeby nie służyły jako swoja podstawowa funkcja. No tutaj głównie było to przemyślane pod kątem Caps Locka, czyli jeżeli używamy Caps Locka jako modyfikatora, to po prostu Caps Lock jest wyłączony jako Caps Lock, więc nieważne ile razy go wciśniemy, on jako Caps Lock się po prostu nie uruchomi. No,
1: tak, bo przypomnijmy, że podwójne wciśnięcie Caps Locka, kiedy jest on używany jako klawisz NVDA, aktywuje Caps Locka.
0: Tak.
1: Albo go dezaktywuje.
0: Tak, tu założenie jest takie, że po prostu jeżeli przez przypadek sobie włączamy Caps Locka, no to, a i tak go nie używamy nigdy, no to po co on ma być nam do czegoś potrzebny, po prostu jest sobie modyfikatorem NVDA. Taki mały hack. Następnie Z Keybase i to jest ciekawy dodatek, znowu jak Z, no to hiszpański dodatek, Hector Bentes. Dodatek, który ułatwia nam przeglądanie, usuwanie też, jak się okazuje, dodawanie póki co nie, ale też generowanie linków do plików w Keybase. Keybase to chmura, o której mówiliśmy, gdzie dostajemy 250 GB za darmo, z tego co pamiętam, to chyba dalej tak jest, Michale, nie wiem, czy pamiętasz.
1: Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, jak to teraz wygląda, ale chyba tam się nic nie zmieniło. Ja mam nadzieję, że oni jeszcze cały czas istnieją, bo pamiętajmy, że ich Zoom przejął i że nie mają zamiaru niedługo się zwijać. Oby nie, ale skoro jest dodatek, no to znaczy, że...
0: Tak.
1: Że są.
0: Tak, no i można dzięki temu dodatkowi. No, przypisujemy mu skrót klawiszowy, bo domyślnie skrótu nie ma. Oczywiście Keybase musi być zainstalowany i z tego, co kojarzę z instrukcji, też podmontowany jako dysk. U mnie to jakoś nie chciało działać z tą biblioteką Dokan chyba się nazywa ona. Jakoś nie chciało się to podmontować, to się montowało, potem po restarcie komputera znowu to nie działało, musiałem przeinstalować Dokana. No bardzo to było niestabilne na moim komputerze, natomiast u wielu osób działa. No i jeżeli działa, to teraz możemy przypisać skrót, po którego wywołaniu otwiera się interfejs tego dodatku, gdzie możemy nawigować po tych plikach i folderach. Zdaje się, że w folderze public. Backspace'em wracamy poziom wyżej, tak swoją drogą. No i można usuwać, można przeglądać właściwości i można też kopiować linki, bo zdaje się, że no, o ile przeglądać, to my możemy eksploratorem plików tradycyjnym, to już generowanie linków publicznych, chociaż one mają dość prosty wzór, bo tam wszystko jest tam keybase.pub/ nasza nazwa użytkownika, ukośnik folder, ukośnik plik i tak dalej, no to nie mamy obowiązku tego wszystkiego pamiętać, nie musimy tego pisać ręcznie. A generowanie linków chyba do tej pory było możliwe jedynie za pomocą tego interfejsu webowego, który używalny może jakoś był, ale nie był on dostępny. Definitywnie on dostępny nie był.
1: Ewentualnie może jakoś z użyciem wiersza poleceń, bo Keybase ma też swoje konsolowe narzędzie, bardzo rozbudowane, ale no, ono jest rozbudowane, to i dość ciężkie w obsłudze, jeżeli ktoś używa tego od czasu do czasu tylko.
0: Zgadza się. No więc tutaj dodatkiem możemy sobie te linki generować. Kto wie, może niedługo wejdzie też interfejs do dodawania tych plików, może wszystko będzie można robić z tego interfejsu. No byłoby to ciekawe. Zobaczymy, na ile dodatek się rozbuduje. No i na koniec tego bloku i tego też działu NVDA Speech Broadcaster. I to jest wtyczka, która chyba no, najmniej użyteczna jest dla przeciętnego użytkownika, bo wtyczka ta wysyła całą mowę NVDA po protokole UDP na konkretnym porcie. I to już chyba jest tutaj taki typowy dodatek dla deweloperów, jeżeli no, macie potrzebę, żeby gdzieś przekazywać to, co NVDA mówi jako tekst do jakiegoś innego, nie wiem, procesu, jakiegoś programu, który piszecie, jakiś serwer, różne mogą być zastosowania, no to jest do tego wtyczka, no ale chyba poza takimi deweloperskimi zastosowaniami to ja nie widzę takich zastosowań użytkowych.
1: Czy ktoś podał gdzieś w dokumentacji tej wtyczki, ty może widziałeś przykład takiego faktycznego jakiegoś zastosowania tego? Ktoś
0: nie.
1: Być może
0: jest
1: napisał tylko, to na swoje własne potrzeby.
0: Jest tylko informacja, że jest na konkretnym porcie, po protokole, to w sumie tyle.
1: Ale to jest w wersji tekstowej, jak rozumiem, wysyłane.
0: Tak, w wersji tekstowej.
1: Okej, okay. A to ciekawe. No to no. Faktycznie, to jest jakiś tam sposób na połączenie NVDA w sieci. Jeszcze coś, co by to odbierało no. I może tak. Jakiś następca remota albo jakiejś syntezy sieciowej na zasadzie, że nie wiem, z jednego komputera wysyłamy na drugi.
0: Tak.
1: No
0: tak.
1: Interesujące.
0: No. No więc jeżeli znajdziecie jakieś zastosowanie, dajcie znać w komentarzach. A chyba to koniec Tyflowieści.
1: Ale nie koniec Tyflo Przeglądu, bo mamy jeszcze kilka informacji. Teraz przechodzimy do technikaliów, a tu na dobry początek informacja od Tomka. Będzie więcej rządowych SMS-ów. To dobrze czy niedobrze? Tomku. No tylko... Tomek.
2: Już, jest. Przepraszam, nie chciał mi się telefon jakoś uruchomić, ale już się zrobił. Zaczął blokować. To znaczy, jest projekt ustawy, czy nie wiem, czy projekt, czy to się robi. W każdym razie ma to wyglądać tak, to znaczy może inaczej. Teraz, jeżeli jakaś instytucja rządowa, jakiś urząd powiedzmy, chce wysłać SMS-a komuś z nas, to jest ponoć obwarowane szeregiem różnego rodzaju zastrzeżeń i tak dalej, no i przede wszystkim pieniądze za tego SMS-a musi sobie urząd sam na to przeznaczyć. No od, nie pamiętam kiedy, jakoś w przyszłym roku ma to się zmienić, znaczy to ma być po pierwsze dużo łatwiejsze, po drugie wszystkie pieniądze za tego typu SMS-y będą wypłacane przez budżet państwa, nie bezpośrednio przez urząd. W związku z powyższym różnego rodzaju alerty, nie wiem, z ZUS-u czy tam skądś jeszcze, no będzie można łatwiej sobie, mam nadzieję, zamówić drogą SMS-ową, a na przykład, nie wiem, może nie tylko w formie papierowej na przykład. Natomiast również urzędy różne, nie wiem dokładnie które, będą mogły wysyłać na przykład SMS-a do wszystkich na terenie jakiegoś województwa, czy tam na terenie ich tam działalności. Czy tam. Czyli, no nie wiem, tam są jakieś określone sytuacje zdrowotne, bezpieczeństwa, jakieś tam jeszcze. Więc jest szansa, że ilość SMS-ów na tematy różne wzrośnie. Takich, które są wysyłanych w formie, no nie chcę powiedzieć spamu, ale no takich informacji no niezamówionych, które mogą być teoretycznie potrzebne, chociaż ciekaw jestem, ile to będzie generowało kolejnych oszustw, powiedzmy tego typu, ale to zobaczymy. No w każdym razie no teoretycznie ma być również możliwość właśnie takiego zamówienia sobie różnego rodzaju informacji przez SMS-a. Tam jeszcze ma być jakiś system, nie doczytałem o tym dokładnie, może ktoś z was doczytał, że ma być jakiś, poczekaj Martynka, system autoryzacji różnych rzeczy, poczekaj, różnego rodzaju informacji i chyba przez aplikację mObywatel, ale nie przez internet, tylko jakoś przez sieć GSM, nie wiem dokładnie jak to ma wyglądać. Mają być jakieś kody, które można autoryzować, będzie różne rzeczy. Natomiast jak to ma działać, to tego dokładnie nie wiem. Przynajmniej jeszcze nie wiem.
1: No ale cóż, no. Może to akurat dobrze, że to jakoś systemowo zostanie rozwiązane i całkiem możliwe, że będzie to po prostu działało sprawniej. Chociaż z drugiej strony, no to trzeba zrobić przetarg jeszcze, to ktoś wszystko musi jakiś system napisać i tak dalej, więc to podejrzewam, że jeszcze trochę czasu może upłynąć, zanim to wszystko zostanie wdrożone, no ale czas pokaże. Teraz kolejna informacja. Pawle, to piekło zamarza powoli, bo to Apple ma pozwolić na instalowanie aplikacji z innych źródeł niż App Store, ale oni chyba zmuszeni do tego tak powoli
0: nie chcę,
1: zostają.
0: Ale muszę. Dokładnie. I to jest ten przypadek. No, wypełnia się to, co Unia zasądziła w ustawie o rynku cyfrowym, Digital Market Act, czyli do 2024 firmy, no tu w domyśle Apple, bo chyba żadna inna firma z tych mobilnych systemów takich rzeczy, no nie robi, Google tego nie robi, wiadomo, nie wiem czy ktoś inny jeszcze tam, no ale wiadomo, o Apple nam najbardziej teraz chodzi. No musi otworzyć się na aplikacje z zewnętrznych źródeł i pozwolić jakby przełamać ten monopol, który do tej pory Apple trzymało, argumentując go oczywiście troską o nasze bezpieczeństwo, tym, że na Androidzie przez to właśnie, że ten Play Store jest nie dość, że bardziej taki otwarty, to jeszcze na dobitkę można instalować inne story, inne sklepy i w ogóle aplikacje same z siebie z zewnętrznych źródeł, no to tam złośliwe oprogramowanie szaleje w najlepsze. Natomiast tutaj pod wymogami unijnymi musieli się ugiąć, jeżeli chcieli u nas zostać. No i już Bloomberg raportuje, że pracownicy Apple właśnie działają i pracują nad tym, żeby taką możliwość udostępnić. No praktycznie do 2024, ale Bloomberg tu podejrzewa, dziennikarze podejrzewają, że to już się pojawi w iOS 17. Decyzja kontrowersyjna, bo wiele osób w Apple nadal zgadza się z tym, że to bezpieczeństwo powinno być zachowane i ta zmiana tylko sytuację pogorszy. Z drugiej strony jest takie poczucie, że wprowadzając tego typu zmiany odwraca się uwagę od istotnych rzeczy, czyli dodawania nowych funkcji, czyli poprawiania błędów, które już od wielu wersji na to czekają. No ale jak z każdą sprawą zawsze będą zwolennicy i przeciwnicy. Na ten moment wiele więcej nie wiemy, jedyne co to spekulacje. Spekulacje też odnośnie tego, jak Apple może mimo wszystko zapewnić bezpieczeństwo i jest taka sugestia, że może nawet dla tych dostawców, tych innych, powiedzmy tak, App Store'ów czy sklepów z aplikacjami, będzie nałożony wymóg spełnienia jakichś takich podstawowych wymogów bezpieczeństwa Apple, żeby zostali oni dopuszczeni do dystrybucji tych aplikacji. Jak to będzie wyglądało? No, jest szansa, że przekonamy się na przyszłej konferencji WWDC, pewnie za jakieś pół roku.
1: Tak jest. Sam jestem ciekaw, jak oni to zrobią. Ale to akurat wydaje mi się, że dobrze, że to będzie. Nie uważam, żeby to powinna być opcja, którą użytkownik jest sobie w stanie jakoś bardzo łatwo włączyć i tak zupełnie przypadkowo, ale no jednak mimo wszystko fajnie, jakby to się dało instalować te aplikacje, żeby jednak to było możliwe, no jednak mimo wszystko, bo...
0: No tak, no pytanie, jak na to zareagują na przykład dostawcy aplikacji bankowych, rządowych i tak dalej, którzy zawsze mogli liczyć na bezpieczeństwo Apple przez ten właśnie sandboxing, no ale zobaczymy.
1: Wiesz, z drugiej strony aplikacje rządowe i aplikacje bankowe wychodzą też na Androida.
0: To prawda i tam ograniczenia są przy rootowaniu, ale na przykład już w kwestii dostępności trzeba dużo bardziej negocjować, żeby te zabezpieczenia różne antyhackingowe dla osób niewidomych były zdjęte, kiedy jest aktywny screen reader.
1: Tak jest, być może też będzie po prostu tak, że do pewnych rzeczy te aplikacje z zewnętrznych sklepów nie będą miały dostępu, bo nigdzie nie jest powiedziane, że muszą mieć taki pełen dostęp do wszystkiego. Na przykład być może, okej, ty sobie aplikację możesz publikować w zewnętrznym źródle, ale jeżeli chcesz mieć dostęp na przykład do Apple Pay, no to musisz od nas kupić certyfikat jakiś albo jakoś dać się przetestować. No,
0: jest to możliwe.
1: Jest ileś takich rzeczy, które mogą tutaj zajść, a co będzie, to tak jak mówisz, no pewnie w przyszłym roku się przekonamy, bo nie podejrzewam, żeby chcieli aż tak bardzo drażnić lwa w postaci Unii Europejskiej i kazać im czekać do 2024 roku, bo to jeszcze przetestować.
0: Ja jestem tylko ciekaw, jestem ciekaw, jak ta zmiana zostanie marketingowo. Bo wiesz, kiedy Apple wprowadza coś nowego, zawsze jest to w takiej atmosferze, ten iPhone jest lepszy od wszystkiego, co do tej pory wynaleźliśmy.
1: No Paweł, no a jak będzie przedstawione? Tak samo. Przecież Apple zawsze chciało umożliwiać instalowanie aplikacji z innych sklepów. No co ty?
0: Nie no, przecież
1: no są przecież
0: miliony, nie no, za dużo jest chyba dowodów w sieci, że tak powiem, dziennikarskich na to, że się od tego odżegnywali, były petycje.
1: Bo oni cały czas
0: petycje jailbreakerów.
1: Bo oni cały czas szukali optymalnej metody, żeby to zrobić, a teraz, w końcu, w roku 2023 czy tam 2024 znaleźli na to metodę. No to ja podejrzewam, że
0: nie
1: to
0: mogę
1: będzie
0: się doczekać.
1: Że to będzie taka narracja i sami jej chętnie posłucham.
0: Tak, owszem, to będzie dobry kruczek marketingowy.
1: Tak. No cóż, a teraz coś dla tych, którzy z jakiegoś powodu zmieniają konto Google, ale mają YouTube'a i potrzebują przemigrować sobie subskrypcję z tego YouTube'a, z jednego konta na drugie. Słuchajcie, da się. Jeżeli macie konto G Suite, to jest w ogóle proste, ale powiedzmy sobie szczerze, z domowych użytkowników, no to mało kto je ma. Zazwyczaj naszym kontem Google jest po prostu to konto w domenie gmail.com. No i jak się tu do rzeczy zabrać? Na przykład można użyć wtyczki. Wtyczka jest dla Chroma na pewno, bo ją testowałem. Ona się nazywa Subscriptions Importer for YouTube i instalujemy ją w przeglądarce Chrome, dodajemy ją sobie do paska wtyczek, do paska, który jest tam dostępny pod altem, tam strzałką w lewo sobie idziemy na ten pasek i tam sobie przypinamy różne wtyczki, najpierw musimy ją sobie przypiąć, no i potem z niej skorzystać. Logujemy się na jedno konto, wchodzimy na YouTube'a i uruchamiamy tę wtyczkę. I wybieramy. Tam mamy takie zakładki. Import, eksport. I wybieramy, co chcemy zrobić. No to najpierw chcemy wyeksportować. Klikamy eksport. Co się dzieje? Do naszego schowka kopiowana jest lista kanałów, które mieliśmy tam zasubskrybowane. I teraz to jest po prostu lista. Możemy sobie ją wkleić w zwykły plik tekstowy do notatnika chociażby. To nie jest nic więcej. Ta wtyczka posiada wersję premium w wersji darmowej, która myślę, że w większości, w zupełności wystarczy. Można wyeksportować 1000 kanałów. Jeżeli ktoś ma potrzebę eksportu większej ich ilości, no to trzeba zapłacić. Nawet szczerze powiedziawszy, nie wiem jaka jest cena tej wtyczki, bo nie było mi to potrzebne. Z importem jest trochę gorzej, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś w trakcie korzystania z YouTube'a ma więcej niż 100 kanałów zasubskrybowanych, a taki jest limit importu, ale można po prostu sobie po 100, po 100, po 100, po 100 importować. To nie jest żaden problem. Wtedy najzwyczajniej w świecie zaznaczamy sobie 100 wierszy w notatniku, tam gdzie sobie wkleiliśmy tę listę i wklejamy w takie zwykłe pole edycji, które jest w zakładce import. I klikamy odpowiedni przycisk do importowania, no i rzecz się dzieje. Dzieje się magia. Możemy sobie obserwować postęp tego importowania, subskrybowania tych kanałów na nowym koncie YouTube'owym. Nie dzieje się to jakoś przesadnie szybko. To tak powiedzmy parę kanałów na sekundę, więc ten proces chwilę trwa. To się trzeba w cierpliwość uzbroić, jeżeli mamy tego dużo. Ale to działa i to na pewno jest zdecydowanie lepsza metoda, niż gdybyśmy chcieli kanał po kanale sprawdzać, subskrybować. No, byłaby to męczarnia. A Google takim standardowym kontom swoim niestety nie pozwala na to, żeby można było zaimportować tam listę tych kanałów. W G Suite, w tych kontach firmowych działa to zdecydowanie lepiej. Tam można wszystko sobie zmigrować. Tam nawet całą organizację bardzo fajnie się migruje. Migruje się pocztę, można sobie to wyeksportować. Zresztą z naszego konta Google też można wyeksportować. Tam problem jest w tym, że z importem jest gorzej do konta YouTube'owego, bo Google w momencie tego tak zwanego take-outu, uznaje, że my chcemy się od nich wynieść, no to na to pozwoli, ale żeby przenieść się po prostu na inne konto, to no to jest już z tym gorzej. Tyle o Google, tyle o YouTubie i o migrowaniu subskrypcji. A teraz, Pawle, no ponownie ty i Twitter i niewesołe informacje.
0: Tak, no na razie jeszcze się zaczyna tak niewinnie, bo to tam najnowsza inicjatywa dla deweloperów jest kasowana, taka, która no, nas użytkowników tam specjalnie nie dotyka, ale pokazuje to mniej więcej, w jakim kierunku możemy spodziewać się, że to wszystko poleci. No, jak było z Twitterem i jego API dla nieoficjalnych aplikacji, to już historia pokazała. Było super. Można było dużo, potem to gdzieś się zamroziło, dochodziły nowe funkcje, ale w API ich nie było. To API pozwalało natomiast na odbieranie tweetów i wzmianek i wszystkiego w czasie rzeczywistym. Potem to API zostało zamknięte na rzecz jakiegoś bardzo drogiego, które w większości deweloperów się de facto nie opłacało, więc trzeba było korzystać z takiego wolniejszego. Potem powróciło nowe API, które tak do końca jeszcze nie uzyskało stabilności i Twitter był już na takiej prostej, żeby to wszystko znowu wróciło do tego starego stanu rzeczy. To API się rozwijało, no i jedną z takich ostatnich zmian przed właśnie przejęciem przez Elona Muska Twittera było wprowadzenie czegoś, co się nazywało Twitter Developer Toolbox. I to miała być taka platforma, gdzie Twitter promował pewne nieoficjalne aplikacje, które no, ich zdaniem były jakieś użyteczne albo w sposób kreatywny wykorzystywały API Twittera. Tam były jakieś narzędzia do moderacji, narzędzia do sprawdzania zasięgów, do takiej metryki i do sprawdzania różnych naszych osiągnięć, które są gdzieś tam w biznesie potrzebne, jak chodzi o działalność w social mediach, jakieś tam narzędzia do wątków i tak dalej. No i właśnie to narzędzie, które dopiero co pół roku temu zostało uruchomione, ono jako pierwsze już takie idą informacje pierwsze do portali tych medialnych, technologicznych, się zamyka. No i oczywiście wiadomo, no nic nie wiadomo, tak? W sensie no na razie zamknęli takie narzędzie nowe. Może to jest jedna z wielu redukcji rzeczy, które nowy zarząd uznał Twittera za niepotrzebne. Może to jeszcze nic nie oznacza, ale wśród deweloperów tych aplikacji nieoficjalnych już powoli powstaje taki niepokój, że to API to długo nie pożyje. I rozglądają się już co bardziej roztropni za tym, co by dalej z tymi narzędziami zrobić. No i część przenosi się na inne platformy, które skupia się na innych platformach, które no póki co jeszcze są otwarte na tego typu działania, LinkedIn, Discord i tak dalej. To te różne narzędzia właśnie do moderacji i tak dalej, a niektórzy istotnie patrzą w kierunku Mastodona. No i zwłaszcza jeśli chodzi o klienty nieoficjalne Twittera, no to wielu deweloperów tych bardziej znanych klientów rzeczywiście zaczyna tworzyć klienty mastodonowe. No my mówiliśmy o dzisiaj o Springu, że powstanie Mona. Autor Tweetbota, czyli TabBots, już testuje w becie Ivory. Autor Awary, czyli też takiego klienta twitterowego, który miał różne ciekawe funkcje typu pokazywanie tweetów w VR, w rozszerzonej rzeczywistości, w AR, przepraszam, no to już tworzy Mamota, który jest też w becie. Na ten moment Twitterific jedynie, znaczy no z takich wielkich, z tych większych i z tych, które by nas jako niewidomych interesowały, no bo wiemy, że tam była dostępność, no to Twitterific na ten moment oni stwierdzają, że tak oni się przyjrzą sytuacji, oni tak na razie się rozglądają, nie mówią tak, nie mówią nie, ale jakoś im się nie spieszy, żeby coś nowego kodzić. Dalej sobie żyją tym Twitterificiem i innymi aplikacjami, które tworzą, ale przyglądają się sytuacji. No więc może te zmiany, które teraz się dzieją i to, ilu deweloperów się przestawia na tworzenie aplikacji mastodonowych, no może ich zachęci. No, nigdy nie moglibyśmy ponarzekać, prawda, na nadmiar dostępnych aplikacji do obsługi Mastodona. No więc zobaczmy, co się wydarzy.
1: Od przybytku wszak głowa nie boli. To pożyjemy. I czas pokaże. A teraz przenosimy się do Żabki, bo tam można paczki już wysyłać, Tomku. To twoja informacja. Tomka na razie nie słychać,
2: o,
1: ale...
2: Jak zwykle...
1: Szukałeś przycisku włączenia mikrofonu.
2: Tak, Żabka nawiązała współpracę z Pocztexem. Poczekaj, Martynka, na razie nie mogę. W związku z powyższym, no od dłuższego czasu można było odbierać przesyłki w Żabce, a teraz można pocztexowe przesyłki również w tej Żabce no, nadawać. No i to w sumie tyle jakby. Nie wiem, czy takie nadawanie w Żabce będzie droższe, czy będzie się z czymś jeszcze wiązało. Nie próbowałem tego jeszcze robić. Natomiast biorąc pod uwagę, że no, Żabka jest bardzo często, no uznałem, że może być to no, o tyle ciekawa jednak informacja, że no mamy taki kolejny punkt, powiedzmy, poza paczkomatami, gdzie można w razie czego taką paczkę sobie nadać i sobie do kogoś ją wysłać.
1: A tymczasem mamy pytanie od naszej słuchaczki Eweliny, która chciałaby się dowiedzieć, czy osoba niewidoma może adoptować dziecko. No cóż, na pewno jest to trudniejsze niż w przypadku osoby widzącej, bo to pewnie więcej pytań się pojawi, ale są takie przypadki. To są przypadki w Polsce, że się
2: ja znam
1: udało.
2: Osobiście.
1: Tak jest.
2: Znam osobiście. No i tak, rzeczywiście, to znaczy to jest jeszcze w trakcie z tego, co wiem, bo to są te różne statusy. Tam jest ta rodzina zastępcza, rodzina tam jakaś, tam adopcja, ale no ten proces jest, z tego co wiem, w trakcie, nie wiem dokładnie na jakim etapie, ale no gdzieś tam to postępuje sobie, z tego co wiem.
1: Tak jest.
0: Też myślę, że można polecić tutaj książkę, która jest za darmo do pobrania, my o niej też mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie, Kamila Pietrowiaka, Do zobaczenia, opowieści niewidomych kobiet. I tam jedna z historii właśnie dotyczy kobiety, pani niewidomej i jej męża, którzy adoptowali dziecko. Z tego, co pamiętam, dziecko też z jakąś taką poważniejszą niepełnosprawnością. Nie był to łatwy proces, bardzo dużo nieufności ze strony urzędników, natomiast udało się i są to szczęśliwi rodzice spełnieni z tego, co opisuje pani, która tam tą historią się podzieliła, więc tam masz taki faktograficzny opis, gdybyś chciała zasięgnąć.
1: A tymczasem pora na ostatnią, przynajmniej według notatek, informację. Będzie o Uberze i o jego webowym interfejsie.
0: Tak, zaczynaliśmy telefonem od Darka, a kończymy newsem, który Darka jako ambasadora Blind Shella może ucieszyć, bo to w kontekście Blind Shella dowiedziałem się w ogóle o tym, że ten interfejs istnieje. To ostatnio na Mosen at Large, podcast, z którego czerpię mnóstwo. No, może nie aż takie mnóstwo, ale często czerpię jakieś wieści dla was tutaj. W ramach tego podcastu Jonathan przeprowadził wywiad z przedstawicielami Blind Shella USA, czyli amerykańskich dystrybutorów telefonu. No i oczywiście dyskusja była o przyszłości smartfona, co tam się może wydarzyć, co się może nie wydarzyć. No i jedną z rzeczy, którą przedstawiciele tej firmy poruszyli, był fakt, iż są w kontakcie z dostępnymi w Stanach operatorami różnego rodzaju przejazdów osobowych. Domyślamy się, że to będzie Uber, Lyft. No ale Uber jest też u nas, więc Uber będzie nas szczególnie interesował. No i mówią, że jakieś dyskusje trwają, one jakoś tak wolniej się ruszają do przodu niż Blind Shell USA by sobie życzyli, ale jako tymczasowe obejście, które pozwoli na Blind Shellach, ale w konsekwencji też na przykład na komputerze, czy na notatniku brajlowskim, jakimś mniej zaawansowanym i tak dalej, jest interfejs webowy Ubera, który pozwala na przejazdy. Ja się tak tu uśmiecham, bo zawsze jak jest jakaś dyskusja o uruchamianiu aplikacji androidowych na komputerze, czy to jest w USA, czyli to środowisko androidowe Microsoftu, czy jakieś wirtualne maszyny, no żeby się dało zamawiać Ubera przez komputer. No i jest to jakaś bardzo sensowna prośba. Wiem, że w Stanach na przykład istniały, może istnieją do teraz, całe usługi takiego wsparcia socjalnego polegające na tym, żeby osobie starszej, która no, ze smartfona nie korzysta, zamówić przejazd Uberem, bo taka osoba sobie sama nie zamówi, bo do Ubera nie da się zadzwonić, jak na zwykłą taksówkę, tylko trzeba użyć, no, koniecznie aplikacji, tak było do tej pory. A teraz okazuje się, że jest. Jak wejdziecie sobie pod adres m.uber.com, no to odkryjecie tam interfejs webowy, zresztą wygląda na całkiem dostępny. Należy się tam zalogować numerem telefonu lub adresem e-mail. Kiedy wpiszemy ten adres e-mail, otrzymamy na powiązany z nim numer telefonu, no lub wpiszemy numer, no to na numer. Kod czterocyfrowy SMS-em, który trzeba przepisać i mimo to, że go przepiszemy, to nadal musimy wpisać hasło do konta, więc to hasło do konta Uber należy pamiętać. I od razu pokazuje nam się okno zamawiania przejazdu. Znaczy, możemy, tam jest jakaś też sekcja dla kierowców, zdaje się, że jest też jakaś sekcja dla nas przejazdów, że może tam jest jakaś historia, ale taką główną częścią tego, co nam się zaraz po zalogowaniu ukaże, jest widget do zamawiania przejazdu. I tam mamy pole edycji, w którym możemy wpisać, skąd mamy zostać odebrani, pole edycji, gdzie mamy wpisać, dokąd mamy zostać dowiezieni. Co ciekawe, znaczy no tutaj liczyłem na to, że w tym polu edycji będzie to te podpowiedzi, że jak zacznę wpisywać adres, to mogę strzałką sobie wybrać z jakichś wyników. No tak nie jest, więc nie wiem jeszcze, no, tu gdzie mieszkam, może by i Uber jakiś dojechał, ale są to na tyle duże koszta, że no, nie chcę tak na daremno też go zamawiać, więc nie testowałem tego dalej. Natomiast i też widziałem tam przycisk... jedź teraz, więc nie widziałem za bardzo nawet opcji jakiejś zaplanowania tego przejazdu na później. Natomiast no jestem ciekaw, jak ta lokalizacja jest dopasowywana. Mam nadzieję, że to wszystko tam dostępnie działa. No, pani z Blind Shell USA twierdziła, że działa i jak najbardziej da się i jest to dość szybki proces. Ponoć na dalszym ekranie można sobie wybrać rodzaj tego Ubera, czy to być zwykły, czy jakiś Select, czy tam Pop, czy inny. W związku z czym to też się da wybrać. Może to i ten czas przyjazdu też da się gdzieś tam dalej spersonalizować. Ja do tego w każdym razie nie dotarłem. Pewnie jeszcze trzeba tam wybrać jakąś płatność. No i można zamówić sobie przejazd z dowolnego urządzenia wspierającego tak naprawdę przeglądarkę internetową. Więc mam nadzieję, że komuś ta porada pomogła.
1: A jeżeli wam pomogła i jeżeli w ten sposób skorzystacie z Ubera, no to dajcie znać, bo jak to u was poszło, może właśnie na przykład Darek się zdecyduje, albo jakiś inny użytkownik Blind Shella. No ciekawe, jak to będzie działało w praktyce. No i cóż, z moich notatek wynika, że to tyle. Pytanie zatem, czy jeszcze ktoś z was chce się czymś podzielić?
0: Ja nie.
1: Tomek też chyba nie.
0: Chyba nie.
1: Tak. Ja również nie. Więc wygląda na to, że 164. wydanie Tyflo Przeglądu przechodzi już powolutku do historii. No cóż, my słyszymy się za tydzień, ostatni raz przed świętami. I to będzie chyba rzeczywiście ostatni Tyflo Przegląd w tym roku już w ogóle. No. Także 165. będzie ostatni.
0: Ale okrągle fajnie tak, skończymy. No.
1: Tak. A w nowym roku to do was wrócimy z taką porcją newsów, że no myślę, że po prostu będziecie mieli czego słuchać. Nie mówię tu o pobijaniu jakichś rekordów długości audycji, ale zwykle tak jest, że jak robimy sobie jakąś tam chwilową przerwę, no to potem rzeczywiście tych tematów jest imponująca ilość. A tymczasem dziękujemy wam bardzo za dziś. Paweł Masarczyk, który dziś się nagadał.
0: Do usłyszenia.
1: Tomek Bilecki, który też miał kilka informacji. Dzięki Tomku. No i ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 21 dzień maja 2018 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tyfloradia. Po drugiej stronie dziś Paweł Masarczyk, współprowadzący ten program. Witaj, Pawle.
0: Witajcie.
1: Dziś taka audycja wspomnieniowa, refleksyjna i chyba jednak poniekąd smutna, chociaż w zasadzie to można było się tego prędzej czy później spodziewać. Mianowicie 24 maja bieżącego roku coś się skończy. Skończy się mianowicie Klango. Klango oficjalnie zostanie wtedy zamknięte. Taki komunikat pojawił się jakiś czas temu z ramienia firmy Simplito, która to jest producentem oraz administratorem Klango Network. No i trzeba przyznać, że to było do przewidzenia, bo Klango to już taki projekt, który od dawna nie był jakoś specjalnie utrzymywany, nie był zarządzany, żył tak sobie, bo po prostu serwery działały. Jeszcze nawet miał jakiś tam użytkowników, a my sobie powspominamy trochę te czasy, kiedy to Klango jednak żyło pełnią życia, a kiedy miało naprawdę wielu, wielu użytkowników z całego świata nieomalże. I dla części osób na pewno Klango to kawał historii. Chyba Pawle, dla ciebie też, tak nawet dziś obserwując Facebooka, to widziałem taki twój wpis na temat tej naszej dzisiejszej audycji i tam co nieco również na ten temat pisałeś.
0: Tak, no przede wszystkim bez Klango myślę, że poniekąd, chociaż to pewnie przesadzone, bo w Tyflo Podcaście już wcześniej się pojawiałem, ale no nie byłbym dziś tu z wami, chociażby po pierwsze dlatego, że nie mielibyśmy powodu, żeby odbyć tą dzisiejszą audycję, ale z drugiej strony ta moja bytność na Tyflo Podcaście z początku była taka jednostronna, to znaczy znałem ludzi z TeamTalka, rozmawiałem w Tyflo Podcaście, ale tak na dobrą sprawę nie miałem kontaktu z tymi, którzy tak naprawdę mnie słuchali, przynajmniej tych moich początkowych odcinków. Dopiero potem pojawiło się Klango, a gdzieś dopiero później Tyflos i różne inne środki komunikacji ze środowiskiem. No i to na Klango, tak jak pisałem na Facebooku. Pierwsze moje próby tak naprawdę pisania po angielsku, co dzisiaj robię każdego dnia i z radością. Pierwsze próby jakichś tłumaczeń programu. Pierwsze takie rzeczywiście, pierwszy udział w jakichś zamkniętych beta testach, gdzie rzeczywiście czekało się na każdą betę, na tylko jakąś wiadomość od Maćka, że coś się pojawiło, że jakieś nowe funkcje trzeba testować. I później zadaniem naszym było skontaktować się z jak największą liczbą testerów, a testerzy byli z całego świata, i sprawdzić, bo te funkcje były często społecznościowe. Czy w takiej kombinacji działa, czy w takiej nie działa. Jak można tą funkcję wysypać. Czy w takim przypadku zadziała, czy będzie jakiś nieznany wyjątek. I ja się tego wszystkiego, mając wtedy lat, bodajże 15, uczyłem. I gdzieś to dziś mi zostało, bo lubię testować aplikacje. Zresztą co tydzień prawie tutaj ostatnimi czasy jakieś opowiadam.
5: Fakt, o mobilnych, ale zawsze są to aplikacje i te same procedury stosujemy przy testowaniu, co w przypadku Klango.
1: Zresztą Klango też miało taki swój epizod, chyba niedokończony trochę, ale były plany, żeby Klango doczekało się aplikacji mobilnej jeszcze wtedy na system Symbian.
5: Tak, to była aplikacja Java, więc nie tylko na Symbiana, aczkolwiek osoby niewidome mogły skorzystać tylko na Symbianie. I tak jak powiedziałeś, no za daleko to nie doszło, natomiast bywały takie momenty, w których ta aplikacja okazywała się ze swoją ograniczoną funkcjonalnością, ale jednak przydatna, bo dało się przeczytać forum, dało się odpisywać na wiadomości i może to w zasadzie tyle, ale to były te najważniejsze funkcje, które momentami się najbardziej przydawały.
1: Oczywiście.
5: Jak nie było dostępu do komputera.
1: Zgadza się. No, Klango, taki start Klango tego przynajmniej społecznościowego to 2008 rok. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam.
5: Chyba tak to było. Mhm.
1: Tak.
5: Wtedy się wszystko zaczęło i Tyflo Podcast się zaczął w tym roku i Klango. Ja i muszę. TikTok,
1: tak,
5: i,
1: tak
5: to
1: dokładnie.
5: Jest taki, nasz
1: więc,
5: rok.
1: Taki można powiedzieć bardzo społecznościowy, no bo TeamTalk, ten pierwszy serwer TeamTalka, który stawiałem i który cały czas jest dostępny pod adresem tt.tyflopodcast.net. Ten adres się nie zmienił, tam cały czas za pomocą tego adresu można wejść i można porozmawiać. Obecnie to jest serwer na Tyflonecie. Natomiast ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast, to Klango bardzo Tyflo Podcastowi pomogło. Chociażby dlatego, że jedną z funkcji Klango było również odczytywanie, odtwarzanie podcastów. I za pomocą Klango, z tego co wiem, to nawet jeszcze do niedawna bardzo dużo osób, no może nie bardzo dużo, ale były osoby, które słuchały Tyflo Podcastów, bo to po prostu było wygodne, bo kanał RSS tam z wszystkimi podcastami zdaje się na Klango nawet jeszcze do teraz istnieje, można sobie go zaczytać i można sobie przynajmniej jeszcze przez chwilę odtwarzać te podcasty. No potem niestety trzeba będzie już to albo za pomocą innych aplikacji, albo przez stronę internetową czynić.
5: No, przede wszystkim podcasty, no ale też odtwarzasz też YouTube. Wiele osób jedyną funkcją, której niektórzy użytkownicy używali i po to się też rejestrowali w Klango, był odtwarzacz YouTube'a, który był niesamowicie i jest do czwartku wygodny. Co by nie mówić.
1: Ale ten YouTube działa w ogóle? Już chyba nie.
5: Aha, racja, on tam mógł już paść. Więc... Tak, ale był. W takim razie był w tych czasach, kiedy Klango było jeszcze rozwijane, aktualizowane. Jedna z najczęściej używanych funkcji YouTube.
1: Tak, tak.
5: Moja również.
1: Bo to rzeczywiście no, było wygodne. Było wygodne, teraz też jest ileś tam różnych narzędzi do odtwarzania YouTube'a. Sama zresztą strona internetowa jest no, chyba trochę lepsza niż to, co było kiedyś. Natomiast no, rzeczywiście było to wygodne narzędzie. Ale może ja tak proponuję, bo my opowiadamy już o Klango, a może są wśród nas osoby, wśród nas ludzie, którzy Klango w ogóle nie znają i w zasadzie nie wiedzą, o czym my tu tak opowiadamy. Mam tu na myśli takich szczególnie młodych użytkowników, którzy być może dopiero od pewnego czasu słuchają Tyflo Podcastu i nie wiedzą, co to w ogóle to Klango i dlaczego my tak o tym rozmawiamy, dlaczego mówimy o końcu czegoś no, dla części niewidomych ważnego. Co właściwie, czym właściwie było Klango?
5: W dużym skrócie Klango miało być w zasadzie wszystkim. Takie było założenie. To miało być takie słoneczne okno, się to pierwotnie nazywało.
1: Tak, bo to taki był projekt, z którego to było finansowane.
5: Niewidomych. Tak, przy czym to były czasy, musicie o tym wiedzieć. Ci pewnie, którzy już nas trochę słuchają, to wiedzą. Gdzie rynek screenreaderów nie był jeszcze tak do końca ułożony jak dziś. To znaczy, były na nim uplasowane komercyjne rozwiązania i ten, kto był w stanie sobie na to pozwolić, miał JOSa, Windowsa, jakąś Supernową czy Hala. NVDA już istniał, ale nie potrafił zbyt wiele. To był bardziej taki koncept wtedy, program koncepcyjny, niż coś, czego dało się rzeczywiście używać. I Klango miało do takich najbardziej podstawowych zadań wypełnić tę lukę. Żeby to było coś za darmo, coś, co daje niewidomym dostęp do takich funkcji komputera i internetu, z których oni by najbardziej chcieli korzystać. I coś, co by do nich mówiło. I mówiło samo od siebie, bez konieczności, znaczy konieczność instalacji syntezy była tak czy siak, ale bez konieczności inwestowania w jakieś drogie programy, programy, które były trudne w instalacji i trudne w nauce i w obsłudze. No i koniec końców mieliśmy bardzo rozwinięty, zwłaszcza w Klango 3, portal społecznościowy, zwany przez wielu Facebookiem dla niewidomych. Tam było wszystko. Tam były fora, tam były blogi na WordPressie, każdy mógł założyć sobie bloga. Tam były grupy, każdy mógł założyć grupę, w ramach grupy własne forum, własny blog. Tam były wiadomości prywatne, wizytówki, awatary, więc można było poznawać ludzi dowoli. Te fora były dzielone na różne języki, więc była tam społeczność i to bardzo rozwinięta.

0: filmów, nawet z napisami, dało się posłuchać napisów czytanych przez syntezator. Katalog multimediów dało się wyszukać dowolnej prawie stacji radiowej, bo wtedy katalog mediów był bardzo dobrze zadbany. Byli moderatorzy, którzy sprawdzali, czy to, co użytkownicy wrzucają, jakkolwiek się zgadza. No, był wspomniany YouTube, były podcasty, były nawet kanały RSS i prosta przeglądarka. Oczywiście taka prosta, że można było tylko coś tam czytać, klikać w jakieś linki, przeglądać. I niewiele osób chyba tego używało, ale była.
1: Wiesz co? Ja powiem ci, że mam wrażenie, że część osób takich mniej zaawansowanych, którzy używali internet, przeglądarek internetowych do pozyskiwania informacji, to naprawdę całkiem intensywnie korzystało z tego. Ja pamiętam niektórych użytkowników z Klango, którzy na swoich blogach wręcz, jak czytali o jakiejś informacji, czytali na jakiś temat, to czuli taką konieczność podzielenia się całym artykułem, który przeczytali, z resztą społeczeństwa na tym blogu. To takie było dosyć charakterystyczne dla blogów na Klango, bo tam zazwyczaj się nie linkowało do tych źródeł, tylko bardziej właśnie do, po prostu wklejało się całość. I mam wrażenie, że to przede wszystkim właśnie za pomocą tej wbudowanej przeglądarki. Ja jeszcze nie wspomniałem, że można do nas dzwonić, a można, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu i z tej okazji już ktoś skorzystał, odbieramy telefon, halo.
2: Witam, tu Patryk z tej strony.
1: Cześć Patryku.
2: Tutaj nie wspomnieliście o bardzo, myślę, istotnej rzeczy, bo Klango to nie było tylko coś, co było znane wcześniej za czasów Klango 2 jako Klango Player, a później jako Klango 3. Zapomnieliście wspomnieć o tym, że na samym początku, nie wiem dokładnie, który to był rok, Klango
1: właśnie
2: to były
1: chciałem
2: gry
1: o tym, właśnie chciałem o tym wspomnieć, że firma Simplito wcale to nie wzięła się znikąd, bo oni już mieli pewne doświadczenie we współpracy z niewidomymi. Oczywiście były te gry takie jak Piracka Pamięć, chociażby, czy Nawiedzona Fabryka.
2: Piracka Pamięć.
1: Tak, oczywiście.
2: Ale moim zdaniem, o wiele lepiej im to wychodziło, to robienie tych gier, i szkoda właśnie, że ja myślę, że to wszystko zepsuło to, że oni jednak poszli w to, że chcieli robić program dla wszystkiego. Myślę, że gdyby robili dalej gry audio, to myślę, że lepiej by to im wyszło. Takie jest moje zdanie, a przez to, że oni poszli tutaj w jakieś tam społecznościowe rzeczy, to no właśnie, jak się chce robić program o wszystkim, to tak później jest. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj warto o tym powiedzieć, bo Klango się jest, można by powiedzieć, coś się kończy, coś się zaczyna. To, że się kończy Klango, to nie znaczy, że kończy się pewien projekt, o którym to już było na Tyfloradio mówione. Myślę, że nie wiem, czy chcecie o tym na końcu powiedzieć.
1: No, tak, myślę, że można by było. O Eltenie oczywiście. Tak. Mhm. To na pewno o tym też powiemy, bo Elten, także ewidentnie koncepcja Eltena bazowana jest na Klango. I sam zresztą autor wcale tego nie kryje.
2: Autor wcale tego nie kryje, dokładnie. Natomiast no, jak tutaj zadzwoniłem, to już chciałem trochę powiedzieć o tym.
1: No właśnie, Patryku, jakie są twoje wspomnienia z Klango związane?
2: No, ja myślę, że takim, no tutaj tak jak i wy, gdyby nie Klango, to Tyflo Podcast to by nie było, nie poznałbym Mirandy dla niewidomych, która wtedy bardzo rozreklamowana również na Klango. To też miłe wspomnienia dotyczące tego, jak pisałem bloga, pisałem na nim swoją parodię Harry'ego Pottera, z którą się działy różne rzeczy. Tam się ktoś włamał na konto kiedyś i coś tam napisał sobie, bo ja przez nieuwagę hasło podałem pewnej osobie i ta osoba mi się tam wpisała na blogu, ale na szczęście potem żart z tego się taki zrobił. No, także myślę, że najbardziej korzystałem z forów, z grup, no i Klango było wykorzystywane przeze mnie do słuchania stacji radiowych w ogóle. Podobało mi się w nim to, że można tą stację

0: i radio było sobie zapauzować, że można sobie było przewinąć na przykład strumień.
1: A to prawda, Klango miało bardzo duży bufor. Tam można było naprawdę cofać dość porządnie te stacje. Ile tam ten bufor miał? Chyba nawet około godziny. Także bardzo, bardzo można było się cofnąć, jeżeli ktoś miał taką potrzebę.
0: No i pamiętam jeszcze w ogóle, nie, tak ostatnio Patryku, nawet, jak tak sprawdziłem, okay. Była, słuchajcie, słucham?
2: Nie, nie, powiedz najpierw ty, potem ja ci zadam pytanie, bo wszedłem do słów.
0: Dobrze, oj, to...
2: Nie wiem, czy Patryk tam jeszcze jest?
1: Jest.
2: To mów.
0: A co, nie słychać mnie?
1: Słychać cię, słychać. Tu Paweł ma trochę dziś problemy z internetem, wiesz, ale jesteś słyszalny, spokojnie.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć taką ciekawostkę a propos gier w Klango. 2010 rok bodajże to było. To wielką moją frustrację wtedy wywołało i myślę, że nie tylko moją, ale też wielu osób. Pojawienie się pewnej gry audio, która nazywała się, ja to muszę tak wymówić, bo tego wymaga ten tytuł, Mole no More. Czyli gra, której po prostu pacaliśmy młotkiem krety albo mole, już teraz nie pamiętam, co to było w ogóle. No w każdym bądź razie one sobie tam wołały hello, a my musieliśmy młotkiem i coś tam zgniatać, ja nie wiem co. W każdym bądź razie, jaka była moja frustracja? Tam były chyba dwa poziomy za darmo, potem oczywiście trzeba było płacić właśnie rzeczom, o której pewnie powiecie, czyli walutą, bo Klango miała swoją walutę, Klango punkty. I to na złotówki się ileś tam płaciło, tylko nie wiem, ile to kosztowało, ale wiem, że jak na taką grę to strasznie dużo, kosztowało. No i taka ciekawostka, logowałem się tam ostatnio, no i myślałem, ciekawe, czy będzie się w to dało pograć, jak oni to usunęli. Przeszedłem te dwa poziomy, i znowu, nie masz wystarczającej ilości Klango punktów, żeby w to pograć. Kup je teraz. Ale oczywiście już Klango punktów się kupić nie da. Od jakiegoś czasu. Także widać, jak Simplito dba o ten projekt. Raczej już nie dba, jak dbało.
1: Simplito o ten projekt nie dba od pewnego czasu, bo po prostu no, najzwyczajniej w świecie to działało jeszcze jakąś tam siłą rozpędu, jak się komuś przypomniało o tym, że trzeba, nie wiem, podnieść serwer, bo jeszcze czasem ktoś z tego korzystał, no to oczywiście zostało to zrobione, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, to już nie jest projekt przez Simplito w jakikolwiek sposób rozwijany, a w tym momencie zostanie on unicestwiony. Oczywiście mam takie dziwne wrażenie, że tu chodzi o RODO też, które od 25 maja zacznie obowiązywać i po prostu no, lepiej się gdzieś tam to tymi danymi, w których to też mogą być dane osobowe, po prostu nie zajmować, bo i tak ten projekt nie był planowany, jego dalszy rozwój.
0: No niestety.
2: Patryku, a takie jedno pytanie do ciebie. Czy ty żałujesz, że Klango powstało? Bo tak powiedziałeś, że lepiej jakby Simplito zajmowało się grami audio, a nie bawiło się społecznościówki, ale koniec końców chyba dobrze się stało, że powstało Klango Player i późniejsze Klango 3, Klango 2, Klango 3.
0: Znaczy tak.
2: Dużo dobrego się dzięki temu stało, wbrew pozorom.
0: No wiesz co, znaczy i tak i nie. Ja gdzieś tam nie wiem dlaczego, jak to Klango zaczęło wychodzić, no jak było Klango 3, już bety nawet z tej trójki, ja gdzieś miałem z tyłu głowy taką właśnie myśl, że to długo nie potrwa. I jak zaczęły się te rzeczy z tym właśnie Mole no More wypuścili, zaczęli pisać, że to niby jest początek czegoś wielkiego, że ta gra coś tam, to w pewnym momencie ja już zaczynałem przeczuwać, że to jednak nie dojdzie do skutku. Tym bardziej, słuchajcie, zauważyłem taką jedną rzecz, że pewne osoby, które korzystały z Klango, znam takie osoby, które są przerażone, jak one sobie poradzą, bo przecież jak one sobie posłuchają podcasta, jak one sobie pobiorą podcast, jak one sobie posłuchają radia. Także moim zdaniem właśnie program Klango, który... Znaczy powiem w ten sposób, no nie oszukujmy się, gdyby oni... To wszystko się zaczęło od tych Klango punktów nieszczęsnych. Bądźmy szczerzy. Gdyby oni poszli trochę w inną stronę i zrobili naprawdę jakąś aplikację płatną, czy jakąś grę na przykład, choćby mi dali piracką pamięć, czy nawiedzoną fabrykę, dwie gry, które były świetnymi produkcjami na przykład, jako płatne, przeportowali je do Klango Trójki. Nie uciekaliby się w Klango punkty, uwierzcie mi, na pewno byłoby tak, że sporo ludzi by to kupiło i lepiej by na tym zarobili.
1: No to wiesz, Patryku, to można gdybać, to można już w tym momencie gdybać, co by było gdyby, jakby to wyglądało. A tak naprawdę na temat Klango punktów i w ogóle całej monetyzacji tego projektu, no to też ja mam jakieś swoje pewne wnioski, którymi się na pewno podzielę. Jak rozumiem, wspomnień twoich o Klango to tyle. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
0: Wspomnień moich o Klango tyle, jakby... To, że Klango się rozpada, to właśnie nie czuję, jest trochę to przykre, ale jakby nie czuję jakiejś tam strasznej rozpaczy właśnie dlatego, bo nadzieja w Eltenie, no i oni pisali w ogóle nic, co znaczy, że kod zostanie zarchiwizowany. Też nie wiem, dlaczego na przykład firma Simpliton nie chce udostępnić choćby kodu na GitHubie. Nie wiem dlaczego.
1: Wiesz,
0: to znaczy,
1: co?
0: Że oni archiwizują ten kod.
1: Całkiem możliwe, że po prostu pewne części tego kodu są wykorzystywane na przykład w jakichś innych ich aplikacjach, to czasem też tak bywa i udostępniając ten kod, no musieliby uwolnić część swojego własnościowego kodu. Nie każdy sobie tego życzy i nie każdy ma na to ochotę i ja tu akurat jak najbardziej rozumiem, że nie chcą tego udostępniać, bo nie mają takiego obowiązku. Byłoby miło oczywiście, ale no nie każdy musi.
0: No nie. Jeszcze pamiętam a propos, jak w ogóle robiłeś podcast kiedyś o aplikacjach Twittera i tak mi się właśnie przypomniało, jak jeszcze pokazywałeś Twittera na Klango. No
1: tak,
0: i tak,
1: bo był.
0: Ta refleksja. Tam była taka muzyka orkiestrowa. W ogóle szkoda, że nie można, nie wiem, jakoś tak pokazać w ramach wspomnień. Nie wiem, czy to byłoby tutaj na audycji akurat możliwe właśnie, żeby pokazać jakiś taki temat dźwiękowy z tych pierwszych Klango, żeby tak już jakoś tak wspominamy to.
1: Szczerze mówiąc,
0: płynny momencik pokazać.
1: Szczerze mówiąc, nie mam przygotowanych tych dźwięków, ale każdy, kto ma ochotę, zawsze może wejść sobie na tyflopodcast.net i wpisać słowo Klango w wyszukiwarkę, jest kilka podcastów, no i posłuchać, co tam się działo, jak to wtedy wyglądało. Także polecam bardzo serdecznie, bo to jest rzeczywiście kawał historii też i związanej z Tyflo Podcastem. Dobrze, Patryku, to ja ci bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dobrze,
1: za wypowiedź.
0: Ja również dziękuję.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia. Jeżeli wy również macie ochotę swoje wspomnienia związane z Klango na antenie Tyflo Radia przekazać, zapraszamy 123 834 835. No to wracamy, Pawle, w takim razie do naszych wspomnień. Sieć społecznościowa, funkcje multimedialne. No i tu Patryk zahaczył jeszcze oprócz oczywiście tej przeglądarki, o której to mówiliśmy przed momentem, również o serwisy zewnętrzne. A trochę tego było, prawda? Był Twitter, przez chwilę był Facebook. Co tam jeszcze było? Wikipedia miała swoją zewnętrzną aplikację?
2: Wikipedia, Amazon... Shopping, dało się wyszukiwać produkty na Amazonie i w zasadzie to tyle, co pamiętam. No był czat, były gry.
1: Tak.
2: I to chyba było tyle.
1: I to chyba tyle,
2: może o czymś zapomniałem, ale...
1: Tak,
2: ale mimo to było to imponujące.
1: No ale wiesz, klient do Facebooka, klient do Twittera, tak naprawdę można było korzystać z sieci społecznościowej w zasadzie nie wychodząc poza Klango. To było coś, a jeszcze wtedy to pamiętam, że Facebook to wcale nie był jakoś tak bardzo powszechny. Myślę, że więcej osób w tamtych czasach ucieszyłoby się i chyba nawet gdzieś były takie postulaty, żeby Klango spiąć z naszą klasą.
2: Tak, To prawda, ale też fakt jest taki, że tam się pojawiło sporo osób z zagranicy, gdzie Facebook był jednak tym dominującym medium społecznościowym.
1: Zgadza się.
2: I sporo ukłonów było robionych. Zauważ, że Amazon, no kto by w tamtych czasach marzył o tym, żeby Amazon był w Polsce?
1: My to byśmy bardziej Allegro chcieli, żeby tam było zintegrowane, ale prawdopodobnie no łatwiej dało się Amazona zintegrować. Mamy kolejny telefon, kogo witamy tym razem?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: A właściwie dobry wieczór. Marcel z tej strony.
1: Witaj, Marcelu.
3: Ja co do Klango mam kilka wspomnień i też takie nowe informacje z dziś właściwie.
1: Słucham.
3: Mianowicie zacznę może od informacji. Do wszystkich użytkowników, którzy eksportowali datę swoją, bo Klango umożliwiło wyeksportowanie swoich danych, całego spisu, wszystkich naszych wpisów, blogów i tak dalej, no ale te blogi były niestety eksportowane niepoprawnie. I teraz sytuacja taka. Udało mi się nawiązać kontakt z Simplito, z autorami Klango, poprzez Twittera. Odpisali mi na wzmiankę, tyle że odpisali mi wiadomością. No i poinformowałem ich o problemach występujących właśnie z eksportem i w ciągu godziny, dwóch, na ich Twitterze pojawiła się informacja, że do wszystkich użytkowników, tych, którzy mieli problem z eksportem, mogą wyeksportować, mogą podjąć próbę eksportu następnego dnia, czyli jutro właśnie, ponieważ problem znaleźli i go rozwiązali, tudzież rozwiązują.
1: No to polecamy próby, może się uda, ale tak jak właśnie wspomniałeś, to dopiero jutro. Jutro i to będzie 22 maja bieżącego roku. Czasu niewiele.
3: Dwa dni przed końcem.
1: Tak, bo dwa dni przed końcem, więc trzeba się spieszyć. Marcelu, natomiast dokładnie. Jakie są twoje wspomnienia z Klango? Ty chyba dość późno zacząłeś korzystać z tego serwisu,
3: tak,
1: prawda?
3: Ja do Klango dołączyłem dokładnie 6 września 2014 roku, lub nawet 5 września, to pamiętam. Ogólnie zaczęło się od tego, że kolega mi polecił, sam chciał zacząć korzystać, a słyszał o tym programie dobre opinie, no i tak to się zaczęło. Ja dzięki Klango przede wszystkim rozwinąłem się tak technicznie, bo naprawdę dużo bezsensownych moich pytań się tam pojawiło w tamtym czasie, bo komputerów nie ogarniałem zbytnio. No i, że tak powiem, dużo rzeczy poznałem, dużo aplikacji, na przykład takiego TikToka, z którego korzystam do dziś i ogólnie po prostu nauczyłem się dzięki temu programowi wiele, a konkretnie nawet nie dzięki samemu programowi, co społeczności. Ale z takich typowych wspomnień to nie zapomnę kilku takich naprawdę odpałowych rzeczy, typu jakieś grupy, jakieś posty, czasami bez sensu, po prostu pisane dla śmiechu, gdzieś tam w gronie znajomych, nie?
1: No jasne.
3: Pamiętam jeszcze jedyną taką sytuację, kiedyś jak serwery całkowicie padły na 3-4 dni, jak ja się później ucieszyłem, jak te serwery wstały o 4 w nocy.
1: No to nie mów, że cały czas próbowałeś się połączyć z tymi serwerami, cały czas próbowałem.
3: Raz na parę godzin, bo swego czasu Klango było takim programem, który u mnie działał cały czas po prostu. Ja, jak pobrałem swoje archiwum, to ono miało 1,1 GB, więc no...
1: To się nazywa wierny użytkownik, no po prostu.
3: No.
2: I to zwłaszcza jak dołączyłeś w momencie, kiedy to już się praktycznie przestało dziać.
1: Dokładnie. No ty byłeś, Marcelu, jednym chyba z takich użytkowników najbardziej aktywnym już pod koniec, no bo w 2014 roku to ja pamiętam, że tam na Klango to naprawdę działo się coraz mniej. Jeszcze od czasu do czasu ktoś na forach zabierał głos, ale jak ty te tysiące postów natrzaskałeś, to chylę czoła.
3: W różnych grupach się działo też. Natomiast inna kwestia, że ja byłem najbardziej aktywnym, może jednym z najbardziej aktywnych, ale też spamerskim użytkownikiem, nie ukrywając, bo trochę moich wątków bez sensu się pojawiło jednakowoż.
1: Rozumiem.
3: Ale ta liczba postów bardzo zmalała od jakiegoś 2016, bo ogólnie się już później całkowicie teraz na ekranie prawie przerzuciłem, jednakowoż na Klango zaglądałem raz na jakieś 2-3 tygodnie, gdyż po prostu sentyment, nie?
1: Sentyment, no pewnie.
3: Ale teraz...
2: Mówisz, teraz spamujesz tam. Bo...
3: nie, teraz już nigdzie nie spamuję, przynajmniej się staram. Natomiast okay. Sentyment po prostu pozostał, a teraz jak kończą, to wróciłem tak bardziej, się uaktywniłem. No bo... nie wiem, jakoś tak po prostu wyszło, nie?
1: Jasne. A powiedz, co właściwie dla ciebie taką największą wartością było w Klango? Te funkcje społecznościowe, katalog mediów, czy jeszcze coś innego? Co dla ciebie takie było najważniejsze w korzystaniu z tego programu?
3: Na początku to w ogóle u nas w szkole w informatycznej sali było zainstalowane Klango 1.35 z grami i generalnie od tego się wszystko zaczęło. Ja po prostu, jak miałem wolną lekcję informatyki, to siedziałem przy tych grach wszystkich, nie? Na początku. A później, jak już zainstalowałem sobie Klango i włączyłem się w tą społeczność, to najważniejsze właśnie były chyba fora dla mnie i grupy. To, że mogłem gdzieś podzielić się jakąś nowością, którą odkryłem, tudzież, która czasami nie była wcale nowością, bo była rzeczą, o którą wszyscy wiedzieli, ale tego mogłem nie wiedzieć. No i blogi też swego czasu, bo dużo ludzi pisało. Ja ogólnie lubię bardzo czytać blogi. Jak właśnie na Eltenie teraz jest dużo blogów, tak ja potrafię spędzać, nie wiem, godzinę dziennie na nadrabianie tych treści, jak ich jest dużo. Po prostu lubię czytać, co piszą ludzie. I najbardziej do programów tego typu przyciągają mnie właśnie funkcje społecznościowe. Nawet gdyby Klango nie miało tych mediów, tych wszystkich programów, to sądzę, że i tak bym go używał ze względu na tą społeczność.
1: Jasne.
3: No i fora głosowe. Bardzo, bardzo, bardzo lubiłem kiedyś fora głosowe. Po prostu tam spędzałem godziny na słuchaniu i nagrywaniu. No, bo właściwie jak dołączyłem w Doc 14, to tych treści trochę do nadrobienia było. I do dzisiaj wszystkiego jeszcze nie przeczytałem. Tak na dobrą sprawę.
1: No to już ci niewiele czasu zostało, żeby przeczytać.
3: No, takie najważniejsze, najciekawsze treści przeczytałem już z tego czasu, więc...
1: Okej, okay. Dobrze, Marcel.
3: Raczej to już takie typowo niedobitki.
1: Jasne. Dziękuję ci bardzo za głos w naszej dzisiejszej audycji. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja przypominam 123 834 835. Jeżeli macie ochotę, to dzwońcie. Ja widziałem, że już w międzyczasie ktoś kolejny dzwonił, żeby się z nami podzielić. No właśnie, dobrze. No to jest dziś czas dla was. Ale mam nadzieję, że z Pawłem jeszcze też zdążymy porozmawiać. Kolejny telefon mamy, halo?
4: Witam bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz.
1: Witaj, Łukaszu.
4: Więc ja bym chciał przede wszystkim również sięgnąć czasów na przełomie roku 2006, kiedy właśnie po raz pierwszy styczność miałem z Klango 1.30. Przez zupełny przypadek, ponieważ mój taki znajomy, który też w sumie dużo się kiedyś uaktywnił na Klango, powiedział mi kiedyś o grach dźwiękowych. No i tak na początku zacząłem grać w te gry, kosmiczne lotki, których jakoś nigdy całych nie przeskoczyłem, tych czterech plansz. No i potem jakoś minęło w sumie 3 lata, to był już potem rok 2009. Pamiętam 21 marzec, koleżanka mi dała na pendrive'ie Klango Player i się tam właśnie zarejestrowałem. I na początku również u mnie Klango było bez przerwy praktycznie włączone. Zawsze jak włączałem komputer, to pierwsze co to Klango i patrzyłem, co nowego w wątkach jest. W miarę możliwości starałem się jakoś tam uaktywniać. Bardzo mi się ten projekt przede wszystkim spodobał pod tym względem, że przede wszystkim YouTube tam był również. Pamiętam nawet te czasy, kiedy właśnie nie można było pobierać serwisów, znaczy z YouTube'a plików przez Klango i był taki klawisz R, którym nagrywałem sobie różne materiały właśnie z YouTube'a. Jeszcze to było w mono, pamiętam, więc jakoś
2: oj, do dziś mam kilka takich plików na swoim telefonie.
4: Tak, ja tego bardzo dużo nagrywałem właśnie swego czasu. Pamiętam, tam czasami do kogoś się pisało wiadomości, ale też parę osób takich bardzo wartościowych poznałem. I pamiętam właśnie, już potem był czerwiec, jakieś 3 tygodnie przed premierą Klango 3, bo premiera Klango 3 odbyła się 3 lipca 2009 roku. Właśnie ty, Paweł, napisałeś właśnie w tym wątku odnośnie beta testów, co będzie. I pamiętam, że każdy dzień czekałem i odliczałem z niecierpliwością, kiedy się wreszcie, kiedy będzie 3 lipca, kiedy będzie 3 lipca. I pamiętam, wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy był 3 lipca, godzina 14, bo chyba wtedy jednak, bo miało być chyba, premiera miała być chyba o 12, ale jednak...
2: Tak, ale w Simplito to wysiadł prąd. I tak. Śmialiśmy się, pamiętam, bo to był dzień, w którym ruszała ta sieć telefoniczna, nie pomnę już nazwy, ale sieć powiązana z Radiem Maryja i się śmialiśmy, że po prostu ojciec dyrektor odłączył prąd w całym Toruniu i dlatego Simplito nie miało dość, żeby puścić update'a Klango.
1: To w rodzinie było, zdaje się.
2: Tak, chyba tak.
1: Ale słuchajcie, ale to ja tak jeszcze wam powiem, że jeżeli chodzi o prąd i Simplito, to oni mieli często z tym problemy, bo przecież kiedyś jak robiliśmy audycję z Maćkiem Muszytowskim na temat Klango, to również by ta audycja prawie się nie odbyła, bo dzwoni do mnie Maciek, gdzieś tam, nie wiem, chyba 20 minut przed wejściem na antenę. Słuchaj, Michał, tej audycji chyba dziś nie zrobimy, bo prąd nam wysiadł. Także to nie było nic dziwnego i nie była to wcale rzadkość.
4: Tak, dokładnie. Pamiętam też o tej audycji, właśnie też kiedyś ją słuchałem, ale w każdym razie kontynuując, była ta beta. Pamiętam, że ta orkiestra była na początku, co się włączało, to niektórym to się nie podobało. No i tam były testy, Klango Chat, ojeju, co tam się wypisywało, pokoje się zakładało. Ja całymi nocami siedziałem, pamiętam, i na Klango Chacie z kimś tam zawsze pisałem. Twitter potem był, pamiętam. No i tak mijały miesiące i pamiętam październik 2009 rok. Akurat tak się niefortunnie złożyło, że premiera Klango, już stabilna wersja, miała być 20 października. A ja niestety musiałem 2 dni wcześniej gdzieś wyjechać i też takie oczekiwanie, bo już miało być więcej funkcji, wtedy weszły te powiadomienia co nowego, tam można było już, jakieś różne powiadomienia były, pamiętam. To się po prostu czekało też niesamowicie, pamiętam. No i co? I wtedy właśnie 20 października 2009 roku właśnie weszło możliwość odtwarzania muzyki z YouTube'a właśnie z Teo, pamiętam. No i co? W końcu się korzystało z tego bardzo dużo i bardzo długo, tak jak już wspomniałem. Pamiętam też 1 grudnia 2010 rok, wtedy właśnie wyszła kolejna wersja Klango 3, właśnie z możliwością zainstalowania głosów Iwona for Klango. Pamiętam jeszcze, że cały dzień serwery nie były dostępne, bo trzeba było przenosić to wszystko na nowe serwery szybsze. No i potem tak już tak te aktualizacje zaczęły się sporadycznie pojawiać, tak coraz rzadziej. W końcu ostatnia aktualizacja Klango nastąpiła 11 kwietnia 2011 roku, to której tylko dodano.
1: Się, to pojawienie się tych głosów Iwony, to też, jak dobrze pamiętam, jakoś było dość mocno połączone z odświeżeniem strony internetowej Klango jako takiej.
4: Tak, dokładnie. Tak, bo w momencie, kiedy pojawiła się właśnie ta wersja umożliwiająca właśnie zainstalowanie tychże głosów, pojawiła się odświeżona strona internetowa, na której można było dosłownie zrobić wszystko. Można było wizytówkę napisać, bardzo wiele funkcji właśnie na nie było. Selekcje można było tam wybrać, linki wstawiać i właśnie wtedy się ściany pojawiły, pamiętam. No i co? I dopiero, żeby nie skłamać, no YouTube przestał działać, dokładnie pamiętam, 1 sierpnia 2011 roku. Potem, no mieliśmy bynajmniej duża garstka użytkowników, pamiętam, bo też miałem kontakt z takim jednym moim kolegą, który też miał konto na Klango i czekaliśmy, czy autorzy coś zrobią z tym, czy nie, no bo tak generalnie nikt nie wiedział, na czym stoimy, nikt nic nie wie. Dopiero nie pamiętam już w tym momencie, czy to był październik, czy listopad. W każdym razie administratorka Klango Danuaria napisała, że firma Simplito zajmuje się czymś innym, że oni wiedzą, że to nie działa, ale to nie zostanie naprawione. Dopiero dzień później pamiętam, że Maciek umieścił na forum Klango właśnie komunikat, że Klango Player ma przejściowe problemy, ale że się nie zanosi na wyłączenie serwerów, umieścił tam jakiś link, chyba Tyflo, tak się nie mylę, gdzie było dokładnie szczegółowo napisane, że właśnie poszukują kogoś, kto ten projekt wydzierdziawi i tak jest właśnie tam, tak to wyglądało. No ale wiadomo, że potem nic się z tym nie działo, pamiętam. Tak nie wiadomo dokładnie przez parę lat było, co dalej z tym Klango było. Będzie, przepraszam, ja tam czasami się kogoś pytałem, czy ktoś coś wie, no nikt nic nie wiedział. I dopiero nie wiedzieć czemu, bo też w 2010 roku tam jakoś się tam uaktywniałem na forum, aczkolwiek bardzo rzadko, dopiero w 2014 roku właśnie z poprzednikiem Marcelem, oboje bardzo często się uaktywnialiśmy na forum głosowym, pamiętam, że często tam jakieś dyskusje prowadziliśmy, często jakieś tam wątki się tworzyło, chociaż wiedzieliśmy już, że coraz mniej osób to czyta, że coraz mniej osób tam w ogóle zagląda, a jednocześnie wtedy pojawił się też Elten, bo Elten się pojawił 24 chyba bodajże sierpnia 2014 roku, no ale wtedy to ja miałem, szczerze powiedziawszy, problemy, żeby Eltena zainstalować, więc tak czy owak siedziałem cały czas na Klango. A te serwery, no faktycznie, był taki czas, że serwer nie chodził przez 4 dni i to było Boże Narodzenie 2014 roku, pamiętam to, że przez całe święta nie chodziły serwery Klango. Też co do Klango punktów się tutaj odniosę. Ja pamiętam, że użytkownik, który ma na imię Patryk, przez jakiś czas umożliwiał jakby możliwość wysyłania SMS-ów, żeby te Klango punkty zamówić. Ja raz tylko z tego skorzystałem właśnie w 2010 roku. Wykupiłem sobie mega awatara, wykupiłem sobie jakiś tam transfer Klango Storage. I na tym tak to mniej więcej wyglądało. Jeszcze poważniejsza awaria, pamiętam, była w listopadzie 2016 roku, również poprzedzona całym dniem niedziałaniem Klango, po czym w nocy zaczęło działać, ale od tamtego momentu przez półtorej roku aż do 3 maja 2018 roku, czyli obecnego, forum głosowe i Klango blogi nie działały w ogóle. A natomiast

0: temu, jeśli się, jak się dowiedziałem, że
1: Krangu
0: mają wyłączyć.
1: Tam była zawsze jedna część serwera, która padała. Zawsze i wtedy działała i głosowego, i działały blogi.
0: Tak, to miało jakąś zbieżność właśnie. I pamiętam właśnie, w sumie generalnie powiem tak, że ja już tak nie wchodziłem na te klangoblogi, aczkolwiek sytuacja była tego typu, że Dawid Pieper w listopadzie zeszłego roku wystosował pismo do firmy Simplito właśnie z zapytaniem, co z dalszym rozwojem Klango. Zaznaczył tam właśnie, że klangoblogi nie działają i fora głosowe. I pamiętam, że w sumie właśnie 3 maja przypadkowo się kapnąłem, że forum głosowe działa, ponieważ do 3 maja, jeśli się wchodziło w klangoblogi, wyskakiwał komunikat, że serwer nie zwrócił żadnych nagłówków, żadnych danych. A wieczorem 3 maja tak wyszło, że wszedłem w te klangoblogi, ale kazało mi wysłać raport o błędzie. I wysłałem ten raport, chociaż nie wiem po co, ze swoją drogą, mniejsza o to. W każdym bądź razie wszedłem na forum głosowe i doznałem szoku, jak zobaczyłem, że forum głosowe nagle zaczęło działać. Po czym parę dni później znowu była awaria praktycznie całodniowa Klango, to było w tym miesiącu. No, wieczorem znowu nie działało forum głosowe, po czym następnego dnia zaczęło działać z powrotem, a dosłownie 3 dni temu właśnie dostałem, znaczy w sumie się dowiedziałem, że 24 maja właśnie Klango zostanie wyłączone. I tak powiem szczerze, że przez chwilę troszkę mi się smutno zrobiło, bo jednak nie patrzeć ten projekt. No tak naprawdę to był pierwszy projekt, z którego korzystałem, jak dostałem komputer. I on wiele mnie też nauczył, ten projekt, więc ja będę wdzięczny. I zawsze Klango w jakimś stopniu będzie dla mnie ważne. I będę z sentymentem do tego projektu wracać.
2: Łukaszu, a co, dla ciebie, tak. Co dla ciebie w Klango było najważniejsze? Jakieś takie narzędzia, które ta aplikacja oferowała, typu właśnie YouTube, jakieś media albo zewnętrzne aplikacje, czy jednak ta społeczność? Co było istotniejsze?
0: Dla mnie najistotniejsze to właśnie była społeczność, poznawanie nowych ludzi. Czasami tam blogi czytałem. Ja swojego bloga nie prowadziłem, bo szczerze powiedziawszy jakoś nie miałem weny twórczej do tego. Najważniejsza była dla mnie społeczność, w miarę możliwości uaktywnianie się na forach, jakieś zainteresowania, nowe ludzi poznawać zainteresowania. I tak to wyglądało, no. Aż do samego końca.
2: Jasne. Aż do samego końca, aż do teraz, bo już dni Klango...
0: No w sumie aż do teraz.
2: No to już są dni tak naprawdę, są policzone.
0: 2 dni zostało. 2 dni jutro o 12 będzie równe 48 godzin. I niestety tak się już to wszystko zakończy. Trochę szkoda, ale no... Wspomnienia zawsze pozostaną.
1: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, Łukaszu, jak ty masz w głowie całą oś czasu, co się kiedy powstawało.
2: Ja to też miałem powiedzieć. Naprawdę, jeżeli w tym momencie słucha nas albo Maciek, albo Waldek, albo ktokolwiek z firmy Simplito, no to słuchajcie, takich mieliście użytkowników wiernych i takich mieliście fanów. Tak myślę, że można powiedzieć. Którzy wszystko pamiętali. To jest naprawdę niesamowite, jak bardzo w głowach ludzkich, przynajmniej niektórych, te wszystkie takie najdrobniejsze szczegóły potrafią się gdzieś tam zagnieździć i być zapamiętane. To jest coś bardzo interesującego.
0: No, skoro się siedziało bez przerwy na Klango, no się wszystko śledziło, no to zawsze odpalało się komputer, pierwsze co Klango i dopiero potem coś innego. Z racji tego, że było się o wszystkim poinformowanym, to od razu wskocz do pierwszego nowego i czyta się. Ja akurat mam tendencję do zapamiętywania dat, no i tak wyszło po prostu.
2: Jasne. Łukaszu, dziękuję.
1: Może jeszcze na koniec, Łukaszu, zanim się odłączysz, to powiedz jeszcze, bo nie pytaliśmy o to poprzednich użytkowników, a może tak dla zapamiętania to będzie jakieś lepsze. Jaki był twój nick na Klango? Bo pewnie wiele osób będzie kojarzyć się bardziej po nickach niż po imionach tu w audycji. Tak. Ja byłem Piciokiem, generalnie... Michał był Midzim.
0: Tak. Generalnie u mnie sytuacja była dosyć niezręczna, bo pierwszy mój nick był Artur. Dlatego
1: to
0: nie wiem, dlaczego
1: tym byłeś
0: tak
1: najbardziej znany. Wyszło.
0: Tak, ja byłem najbardziej znany. Potem to był 3

0: 2012 roku, jednak stwierdziłem, że po co mam to konto, skoro ja tak naprawdę mam na imię Łukasz i utworzyłem konto Łukasz 1993. No i no wstyd się przyznać, prawie rok temu, nie no, rok temu, w tamtym roku, przez swoją, no że tak powiem, też troszkę tam spamowałem i to konto zostało zbanowane, więc teraz i na Eltenie, i na Klango jestem pod nickiem Łukasz 1993258. Wiadomo, że na Klango jeszcze przez 3 dni. Także tak to wygląda. Oczywiście na sam koniec też chcę tym użytkownikom, którzy jeszcze nie wiedzą, znaczy słuchają nas, a nie wiedzą, chciałbym serdecznie polecić Eltena. Naprawdę projekt się rozwija, masz dużo bardzo ciekawych funkcji, społeczność też się rozrasta. Także z mojej strony chyba raczej to tyle.
1: Okej, dziękujemy Ci bardzo, Łukaszu, za telefon i głos w dyskusji. Ja przypominam nasz numer telefonu 123 834 835. Czekamy na kolejne Wasze telefony. Pawle, to może teraz, skoro przez chwilę do nas nikt nie dzwoni, to może Ty kilka słów na temat tego, jaka to była Twoja historia z Klango i co Ty tam robiłeś, bo robiłeś dla tej społeczności całkiem sporo.
2: Ja o Klango się dowiedziałem poniekąd od Was, od TeamTalka, bo TeamTalk był takim moim pierwszym medium, które mnie połączyło ze środowiskiem poza moją szkołą, poza Tyniecką, poza Krakowem. Trochę też przez to, że działałem, na początku robiłem Mirandę dla niewidomych, paru moich znajomych z Tynieckiej rozprzestrzeniało w moim imieniu ten program tam, gdzie ja nie miałem zasięgu.
1: Miranda dla niewidomych, to jeszcze od razu może przypomnimy, to taka była specjalnie przygotowana przez Ciebie paczka komunikatora Miranda, to jeszcze wtedy było Miranda i M, która była tak łatwiejsza w obsłudze dla osób niewidomych.
2: Tak, tam wbrew pozorom nie trzeba było aż tyle robić. To była kwestia po prostu wyszukania odpowiednich wtyczek i rzeczywiście ta wiedza no, była dostępna, tylko trzeba było chcieć i umieć grzebać. Ja postanowiłem tą robotę za społeczność wykonać i no, tą drogą właśnie rozprzestrzeniania Mirandy trafiłem na osoby, które mi przedstawiły najpierw TeamTalka, potem na TeamTalku dowiedziałem się o Tyflopodcaście i o Klango i o Tyflosie. No i tak wkroczyłem 10 lat temu, jakby to nie było też 10? 10 lat temu.
1: 10, tak.
2: Wkroczyłem w środowisko, więc taka okrągła rocznica dla wszystkich, bo i dla Tyflo Podcastu, dla Klanga, dla TeamTalka i dla mnie. Więc taki ciekawy rok w tym roku. No i eksplorując tak różne funkcje Klango, testując, poznając ludzi, zaangażowałem się. Z czasem Maciek zaczął wysyłać jakieś prośby o to, czy ktoś by chciał pomóc przy tłumaczeniu. Później były rozsyłane do osób, które tłumaczyły i do osób, które w jakiś inny sposób się angażowały, zapytania, czy nie chcieliby potestować bety zamkniętej. Ja się na to wszystko wtedy zgadzałem, mając lat 15 i powiem Wam, że to była jedna z takich najbardziej fantastycznych przygód mojego życia, bo do dzisiaj muszę się przyznać, chociaż testuję wiele aplikacji i też w zamkniętych betach, nikt nie stworzył, może fakt jest też taki, że te inne aplikacje, które testowałem, nie są społecznościowe, więc każdy działa sam, każdy testuje sam, ale nikt z tych innych deweloperów nie stworzył takiego środowiska do testów, jakie stworzyło Klango, gdzie ja oprócz tego, że byłem testerem, to też poznawałem ludzi i testowałem z ludźmi, testowałem dla ludzi i testowanie wymagało kontaktu z człowiekiem, więc ja rzeczywiście czułem, że jestem członkiem zespołu, czułem ten team spirit tak zwany i od tego momentu polubiłem pracę w zespole. I to jest takie moje chyba jedno z największych wspomnień, jakie mam z Klango, że rzeczywiście mając te 15 lat, będąc w jakiejś drugiej czy trzeciej gimnazjum, miałem to poczucie, że jestem częścią zespołu, który jest za coś odpowiedzialny i efekty pracy, którego będą mogli podziwiać wszyscy użytkownicy za parę miesięcy. I za to Maćku i ekipo wielkie dzięki. Mam nadzieję, że to się kiedyś przyda też zawodowo, bo byłoby naprawdę super, bo bardzo ten charakter pracy polubiłem.
1: Ty zajmowałeś się tłumaczeniem Klango na język angielski, tak?
2: Na język polski, bo to było trochę śmieszna historia polegająca na tym, że mimo, że autorzy byli Polakami, to kod pisali, powiedzmy, i komunikaty pierwotnie po angielsku, znaczy kiedyś po angielsku i po polsku oczywiście, tamte początkowe fazy, ale potem stwierdzili, że oni będą pisać tylko po angielsku, skupią się na tym, natomiast do tłumaczenia na polski oddelegują sobie już społeczność. I my wtedy pamiętam z Danuario, nie wiem czy ktoś jeszcze trzeci, Luel, nie wiem czy ktoś jeszcze, to się zmieniało z czasem. My w trójkę tłumaczyliśmy Klango na język polski. Najpierw po Editem, z czym pracuję do dzisiaj. I też właśnie dzięki Klango nauczyłem się Poedita, a później tym Klango Translation Tool, tym takim własnościowym narzędziem Simplito do tłumaczenia właśnie Klango. I pamiętam, że nasze pierwsze testy tego narzędzia polegały na tym, że tłumaczyliśmy Pana Tadeusza z angielskiego na polski. Inwokacje, we fragmentach przynajmniej. I potem wymyślaliśmy jakieś alternatywne tłumaczenia tego, więc to była też świetna zabawa. Byłem też moderatorem polskiej społeczności Klango, do dziś nim w zasadzie chyba jestem. Po dwóch dniach czy trzech to wszystko upadnie, więc już nie, ale do dziś, gdybym się zalogował na moje konto, to dalej mógłbym moderować tą społecznością. No i miałem też swój zastęp moderatorów, którymi tam na różnych etapach to się zmieniało też. Pomagał w moderacji forum. No i to w zasadzie chyba wszystko. Byłem też członkiem Klango Senatu. To był taki twór, który powstał już pod sam koniec, kiedy poniekąd już się zacierał ten pomysł na to, co tam się będzie dalej działo. Próbowaliśmy jeszcze ratować Klango z chłopakami z Simplito, tworząc Klango Senat. To był takie ciało doradcze w zamyśle, które miało pomóc Simplito w wynalezieniu jakiegoś sposobu, jak dalej przepchnąć Klango, jak je finansować, komu zlecić wydawanie jakichś poleceń, komu zlecić jakiś roadmap, co ma się dalej dziać, jakie funkcje mają być wprowadzane. Były poszukiwania jakiejś organizacji, fundacji zajmującej się stricte problematyką osób z dysfunkcją wzroku, która by przejęła jakby te różne, przejęłaby po prostu władzę na zasadzie rozkazów, że teraz robicie to, teraz robicie tamto. I wtedy Klango Senat miał takie zadanie, żeby się jakoś międzynarodowo między moderatorami różnych społeczności językowych zastanowić, kto to mógłby być. Szkoda, że nic z tego nie wyszło, natomiast też tam byłem, też tam swojego zdania użyczyłem, udzieliłem. I też było to takie właśnie po raz kolejny próba współpracy międzynarodowej, żeby tą międzynarodową społeczność poratować.
1: Jasne. Powiedz mi, praca, rola moderatora na forum. Do czego tak naprawdę się to sprowadzało? Co ty na tym forum musiałeś tam robić? Pilnować porządku, nie wiem, banować użytkowników, kasować ich posty, czy po prostu raczej doglądać tego wszystkiego, żeby tam to działało jak trzeba?
2: Pewien zakres władzy mieliśmy, natomiast on był mocno ograniczony. My mogliśmy oczywiście usuwać posty, mogliśmy je, zdaje się, edytować, żeby dodawać jakieś notki moderatorskie. Mogliśmy banować i wyrzucać użytkowników. Przy czym polegało to na tym, że tak naprawdę mogliśmy jedynie usunąć użytkownika z grupy, bo każda społeczność językowa, mimo że wyświetlała się w sekcji forum jako tam polska społeczność, angielska społeczność, to była tak naprawdę po stronie infrastruktury Klango tylko i wyłącznie grupą. Więc w momencie, gdy mieliśmy na przykład sytuację, że jakieś konto spamerskie powstało i zaczęło rozsyłać wiadomości prywatne do użytkowników i jakoś ich tam nagabywać, nachodzić, jakieś tam czynić szkodę, w tym momencie my nie mieliśmy, mieliśmy związane ręce, bo nie było możliwości zbanowania takiej osoby z całej platformy Klango. Ja jedynie mogłem jej zabronić dostępu na fora. No mogłem też wysyłać wiadomości do całej grupy, co się czasem przydawało, jak były jakieś takie sprawy, które wymagały tego, żeby cała społeczność wiedziała. No mogłem też sobie mianować nowych moderatorów, więc jakby porządek na forum dało się w miarę nad nim zapanować. Natomiast takie bardziej zaawansowane narzędzia typu ban po jakimś identyfikatorze komputera, do czego wiem, że Klango miało chyba jakieś tam prawo i funkcje do tego stworzone, bo w pewnym momencie zgłaszali użytkownicy, którzy się tam bardzo narazili, że nie mogli tworzyć już nowych kont z tego samego komputera. My takich narzędzi nie mieliśmy i był problem zaczynał się w momencie, kiedy jakaś szkoda wychodziła poza forum. Ale forum mogliśmy spokojnie moderować.
1: Jak wspominasz ten czas tej moderacji i opieki nad forum?
2: Bywało różnie, bywało ciężko, mieliśmy słabsze momenty, mocniejsze momenty. Coś, czego się na pewno nauczyłem dzięki temu, chyba jednak mimo wszystko nie jestem dobrym przywódcą, szefem. A nie byłem w stanie często podjąć jakiejś palącej decyzji. Nie byłem w stanie, miałem problem z podjęciem działania wobec kogoś, kogo znałem dobrze. Nie chodzi tylko tu o jakieś czyste znajomości, tylko zawsze starałem się jakoś, znając tą osobę gdzieś bardziej prywatnie, usprawiedliwiać to działanie, w jakiś sposób zmiękczać sytuację i tak dalej. Ja jestem zbyt chyba dyplomatyczny na to, co było tam trzeba robić, a jednak Klango było społecznością międzynarodową, społecznością dla osób w każdym wieku, I mimo, że regulamin wspominał, że tam minimum 13 lat, no to nie było żadnego sposobu na to, żeby to zweryfikować i tak naprawdę wiele rzeczy tam się działo bez kontroli. Tam mógł każdy założyć konto, podać się za kogokolwiek i w momencie, kiedy tam jest młodzież poniżej 18 roku życia, mógł być z tym rzeczywiście problem i mógł być też problem ze strony rodziców, ze strony nauczycieli w ośrodkach, bo były też sytuacje, że sobie folgowano po właśnie nauczycielach na przykład, czy gdzieś tam w sposób nawet nie tyle, że krytyczny na zasadzie wspomnień, tylko wręcz taki nieuprzejmy, powiedziałbym nawet chamski, wyrażano się często o pracownikach konkretnej instytucji czy ośrodka. No i potem no, bywały takie problematyczne sytuacje, w których jakieś zgłoszenia, może nawet nie tyle do nas, co też do Simplito do góry płynęły odnośnie tego, że tu jakiś tam użytkownik obraził kogoś albo obrażono moje dziecko. I to jest coś, co jest naprawdę bardzo ciężkie w momencie, kiedy prowadzi się tak globalną społeczność dla tak zróżnicowanej wiekowo i uwarunkowaniowo społeczności, gdzie tak naprawdę jest targetem jest każdy, no ale koniec końców największą grupą odbiorców jest też młodzież i są też osoby nieletnie.
1: Dokładnie.
2: I tu jest duża odpowiedzialność moderatora, żeby to miejsce było przyjazne dla osób nieletnich.
1: Oczywiście, tam bardzo dużo osób młodych było, oczywiście nie tylko, bo też pojawiały się osoby starsze, użytkownicy, którzy już swoje lata na karku mieli, natomiast rzeczywiście ja mam takie wrażenie, że na Klango zawsze najwięcej było młodzieży i no i też dzieci wtedy, bo tak mi się wydaje, że te wszystkie miejsca typu jakaś na przykład lista dyskusyjna, właśnie wspomniana przez ciebie Tyflos, to czy nawet nasz serwer TeamTalka, to zawsze było jednak takie miejsce, gdzie nie każdy się odnajdywał i też nie każdego zawsze mile widziano. Po oczywiście uprzednich jakichś tam zachowaniach, bo to wiadomo, że to nie tak, że od razu się kogoś skreślało, natomiast no, nie wszystkie zachowania były tolerowane, a Klango i forum Klango to jednak było takie miejsce, gdzie ta atmosfera faktycznie starała się być przyjazna i te zasady były jednak luźniejsze, ale bardziej w tym kontekście, żeby po prostu każdemu było tam w miarę miło, no co pociągało też za sobą pewne konsekwencje.
2: Ja myślę, że duży problem było też to, że ciężko było sformułować taki treściwy i rzeczowy regulamin. Że tam się wszystko działo na zasadzie przypadku do przypadku. Jeżeli coś się podziało po prostu źle, to trzeba było po prostu opracować, że następnym razem tego nie robimy. Były próby, oczywiście był regulamin Klango, taki ogólny. Chyba nawet był po polsku, teraz nie pamiętam, czy on był przetłumaczony nawet na polski. Każdy go musiał zaakceptować, chyba był. Może nie był? Nie pamiętam, żebym go ja tłumaczył. Ani nikt z naszego zespołu. Nie wiem, czy może Simpli to tłumaczyło. Więc no jedna rzecz, że być może był właśnie regulamin, który był tylko dostępny po angielsku. Plus, no wiadomo, regulaminów takich długich, jak się instaluje programy licencyjnych umów, nikt nie czyta. W związku z czym chcieliśmy opracować taki regulamin naszej społeczności wewnętrznej, który byłby w miarę zwięzły, natomiast który by ujmował też wszystkie możliwe warianty zachowań, o których już się nauczyliśmy i o których się dowiedzieliśmy, że możemy się ich spodziewać na forum. I podjęliśmy taką próbę, to nam się też nie udało, bo były różne koncepcje, jak do tego podejść, albo coś było zbyt rozwlekłe, albo coś było zbyt zwięzłe. I to jest też tak właśnie, jak w grupie właśnie moderatorskiej jest za dużo osób, że po prostu każdy ma swoją koncepcję, każdy szarpie w swoją stronę. I potrzeba takiego głosu, którego przyznaję, ja nie miałem, ja nim nie byłem, żeby powiedzieć temu stop i w końcu zdecydować się na jakąś wersję, może troszeczkę pomieszać kawałek koncepcji jednej, kawałek koncepcji drugiej i zrobić z tego spójne zasady, które są jasne dla wszystkich i równe dla wszystkich.
1: No tak, z tym faktycznie był problem. Natomiast fora to jest jedno. Takim drugim elementem Klango, moim zdaniem, który był ważny też i z takiego społecznościowego punktu widzenia, to były blogi. Bloga mógł mieć każdy i bardzo dużo osób z tej możliwości korzystało. Nie wiem, czy pamiętasz.
2: Owszem, ja też swojego bloga próbowałem prowadzić i ciężko powiedzieć, czym ten blog miał być, bo mój blog na początku był blogiem osobistym, takim typowo, gdzie ja, nie mając pojęcia o blogowaniu, próbowałem wtedy jakoś się odnaleźć w pisaniu, pisać w ogóle o tym, co się dzieje w moim życiu, co się dzieje w szkole, co się dzieje u mnie w domu ciekawego, co mnie dzisiaj spotkało. Z czasem stwierdziłem, że to chyba jednak nie jest mój cel i to chyba jednak nie jest to, co ja lubię najbardziej. Przez chwilę była przerwa i potem moim drugim podejściem do bloga było pisanie wierszy, co się ograniczyło do jednego jakiegoś takiego wiersza, który w przypływie gdzieś tam fantazji mi przyszedł do głowy. Wtedy też próbowałem jakoś pisać po angielsku, miałem wrażenie, że mogę pisać teksty piosenek i próbowałem coś tam pisać, to nawet jeszcze do dziś powinno tam wisieć. I potem kompletnie się poddałem, do dziś nie wróciłem, jakoś bardziej mi przypadł do gustu microblogging. Natomiast wiem, że sporo osób pisało tam o różnych rzeczach, o recenzjach książek, fanfiki były tam pisane na blogach.
1: Oj, fanfików to było bardzo, bardzo rzeczy. Dużo. Harry Potter to tam tak. Królował na blogach, Klango.
2: Jak najbardziej, to o czym już Patryk wspomniał chociażby, była parodia Harry'ego Pottera, ale były też różne inne fanfiction, były próby jakieś omawiania różnych ulubionych zespołów czy wykonawców muzycznych, jakieś też opowiadania z nimi związane, czy wręcz nawet jakieś informacje o nowych wydaniach płytowych, jakieś technologiczne bardziej blogi. Każdy miał jakiś pomysł na to, jak siebie wyrazić. I funkcjonowało to do tego stopnia, że te osoby po jakimś czasie przeniosły się na bardziej, powiedzmy, znane platformy blogowe, takie jak WordPress. I tam kontynuują swoją działalność. I tam piszą o tym, co im na sercu leży. I fajnie, że przez Klango te osoby się przekonały do blogowania.
1: Wiesz co, dla mnie najbardziej taką poruszającą gdzieś tam grupą blogowiczów na Klango były te osoby, a też było tych osób kilka, które traktowały te blogi jako takie miejsce, gdzie mogą się wykrzyczeć, mogą napisać gdzieś tam, jak może wyglądać sytuacja życiowa osoby niewidomej. Były takie osoby, które pisały bardzo otwarcie o tym, jaka jest u nich na przykład sytuacja rodzinna, jaka jest sytuacja w domu, co jest nie tak. Pisały dość otwarcie o właśnie jakiejś nadopiekuńczości, czy na przykład nietolerancji wręcz rodziców na ich niepełnosprawność, że rodzice też się nie mogli z tym za bardzo pogodzić. I to było takie naprawdę bardzo, bardzo poruszające, powiem szczerze. Te pewne wpisy tak się czytało i taka myśl przychodziła, no kurczę, są ludzie, którzy naprawdę nie mają w życiu lekko, są ludzie, którzy naprawdę no źle trafili na tym świecie. Tam pamiętam, że jedna użytkowniczka to nawet tego bloga chyba skasowała, bo no nie przewidziała tego, że taki blog będzie czytał ktoś z jej rodziny i tam chyba jakieś w ogóle problemy były po pewnym czasie z tego powodu. I potem blog zmienił temat i tematykę już w ogóle. Także no też była taka grupa użytkowników.
2: Tak, i to jest też to, że potem wiesz, czytasz tego typu blogi i chcesz tym ludziom pomóc i nie bardzo wiesz jak i nie bardzo wiesz, najlepiej to był też okres właśnie tych blogów. No to był też okres mojego gdzieś takiego dojrzewania, kiedy ja byłem w technikum. Okres skądinąd dość w moim życiu burzliwy, więc wspominam o tym dlatego, że był też gdzieś tam ściśle powiązany z Klango. Klango było dużą, dużą częścią mojego życia wtedy. I chciało się tym ludziom wszystkim naraz pomóc, na zasadzie takiej zupki chińskiej, w 5 minut gotowe. No teraz już wiem z perspektywy czasu, że jest to niemożliwe,
1: że to się
2: natomiast...
1: nie da.
2: Też mam wrażenie, że części tych osób, jakie tak śledzę gdzieś prywatnie, się poodmieniało i chyba na lepsze.
1: Tak.
2: I cieszę się i bardzo im tego gratuluję. I fajnie, że dalej jesteście z nami i że wam się polepszyło.
1: Tak, ale to też rzeczywiście Klango było takim miejscem, gdzie ludzie mogli się wykrzyczeć. Byli też ludzie, którzy po prostu pisali taki dziennik ze swojej aktywności życiowej. Wstałem, zjadłem śniadanie, posłuchałem radia, dziś w radiu było to, to i to. Albo nawet byli wręcz ludzie, którzy pisali te blogi po to, żeby napisać, a u mnie nic specjalnego i na tym kończę dzisiejszy wpis. Też i tak się zdarzało. Ludzie, którzy na przykład nie wiedzieli, gdzie jest spacja na klawiaturze, bo wpis spacją był dość skąpo obdarzany i wyrazy się na przykład zlewały. No różne, różne ciekawe rzeczy były na tych blogach. Ja pamiętam, że nawet nie korzystając z Klango, to zawsze wchodziłem sobie na klangoblog.net i przeglądałem, co tam ciekawego, co tam interesującego, co ludzie dziś napisali na tych blogach i co można sobie przeczytać. Mamy telefon kolejny. Halo, kogo witamy?
3: Dobry wieczór.
1: Dobry
3: Olaf
1: wieczór.
3: Z tej strony się kłania.
1: Witaj, Olafie.
3: Ja tutaj chciałem, a propos jeszcze, jeżeli mogę wrócić do tematu moderatorów.
1: Oczywiście.
3: To chciałem podziękować tutaj właśnie Pawłowi, czy też Piciokowi za zaufanie, za to, że mogłem razem z nim pomóc w moderowaniu. Dziękuję tobie, Pawle, bardzo za zaufanie. Na Klango się moderowało. Pamiętam również spotkania na Zello. Nie wiem, czy Pawle również pamiętasz takie jedno. Mieliśmy spotkanie na Zello moderatorskie Klango.
2: Tak, to dziś chyba istnieje w moich kontaktach na Zello kanał.
3: W moich też.
2: Moderatornia chyba nawet się nazywał.
3: Tak, moderatornia. Tak.
2: I wiem, że tam był kiedyś taki moment, że się spotkaliśmy wszyscy i omawialiśmy szczegóły. To prawda.
3: W sierpniu 2013 roku to było. Albo 12. No w każdym razie, tak a propos Klango, powiem tak, ja zrezygnowałem z moderowania forum. Dlaczego? Dlatego, że się też przez bardzo długi okres czasu tam nie udzielałem. Bardzo długi okres czasu. Pamiętam, że już w 2013 roku przestałem się logować na Klango, a to z różnych przyczyn, no głównie z przyczyn osobistych, bo też nie miałem czasu na Klango, już też porzuciłem, ale Klango z powodu braku czasu i stwierdziłem, że już nie będę też moderatorem i zrezygnowałem w tym chyba roku z moderowania, bo i tak konto było nieaktywne, wysłałem wiadomość do wszystkich w społeczności Klango, polskiej społeczności, ale jeszcze raz dziękuję bardzo za to, że za okazanie zaufania, prawda, i że mogłem moderować razem z tobą i z innymi osobami.
2: Więc cała przyjemność po naszej stronie. Cieszę się, że ci się podobało.
3: Czy coś mi Klango, powiem tak, czy coś mi Klango dało... Ja Klango traktowałem jako taką rozrywkę. Jako miejsce spotkań z ludźmi, jako miejsce, prawda, pisania. Tak to bardziej Klango traktowałem. Klango, ja już jestem no, dosyć zaawansowany, jeżeli chodzi o komputery i Klango to mówię. Dla mnie Klango było to miejscem takim, miejscem towarzyskim. Teraz to już, bo wtedy Facebook, pamiętam, za czasów Klango jak powstawało, to nie było aż tak rozwinięty. Mało, no mniej ludzi miało tego Facebooka, więcej ludzi miało

0: iść dalej po prostu. Wspomnienia będą zawsze jakieś, kontakty z ludźmi będą. I no, pozostaje tylko podziękować za to wszystkim, podziękować ludziom, których poznałem na Klango, z którymi kontakt utrzymuje się do dzisiaj. Także no, fajnie, fajnie, że coś takiego było, ale jak to się mówi, nie ma co się załamywać, trzeba iść dalej. No i to ode mnie chyba tyle, także ja jeszcze raz dziękuję bardzo za
1: to. To jeszcze pochwal się swoim nickiem, jak wszyscy to wszyscy.
0: No, o, przepraszam. Maksiore. Mój nick to był.
1: Maksiore, okej. Okay. Tak, tak, taki, potwierdzam, taki był twój nick.
0: No.
2: Dobrze, Olafie, to tak, dziękujemy.
1: Dzięki za podzielone wspomnienia.
0: Ja również.
2: Dzięki.
0: Dziękuję.
2: Trzymaj się i do usłyszenia. Ja przypominam nasz numer telefonu 123 834 835. O, ktoś do nas dzwoni znowu. Zaraz zobaczymy, czy uda się odebrać, bo już prawie się ktoś rozłączył, ale jest. Halo, kogo witamy?
3: Rozłączył się i czekał do cierpliwie do samego końca. Witam serdecznie, Przemysła Progarski.
2: Cześć, Przemku.
3: Rogenko na Klango, witam. Przepraszam, jeżeli przerwałem jakiś wątek, ale ucięło mi trochę transmisję, bo akurat jadę pociągiem. Mam nadzieję, że teraz się nie przerwie. W każdym razie, jeśli mogę, chciałbym powiedzieć o swoich wspomnieniach i doświadczeniach związanych z Klango, bo faktycznie ta audycja taka wspomnieniowa i sam program Klango bardzo wspomnieniowym projektem jest. Myślę, że to jest właśnie kawał historii, kawał takich właśnie przeżyć z tamtych czasów. U mnie to się zaczęło w 2005 roku jeszcze od gier Klango, od gry Piracka Pamięć, którą pamiętam, że jak się zapoznałem, to graliśmy z kolegą w akademiku po prostu od godziny 21 do 7 rano kiedyś prawie, bo tak nas wciągnęło. Taki sobie turniej zrobiliśmy. No i faktycznie była to też taka pierwsza gra, ale taka wyjątkowa audio na komputer pod względem dźwięku przestrzennego.
2: No i to w dodatku jeszcze Polska.
3: Miało też wyobraźnię. I to w dodatku polska gra, bo angielskich już trochę istniała, a Polska była taka pierwsza, dlatego też żałowałem później, że tych gier więcej nie powstało niż te, które powstały. A takiego ciekawostkę powiem, że do tej pory jeszcze czasami grywam z piracką pamięci, to na Windowsie 10. Jeszcze się da zainstalować, da się grać. Więc to takie fajne. Natomiast no, później, jak już tych gier weszło trochę więcej, jeszcze taka nawiedzona fabryka była chyba jedną z tych popularniejszych, i kosmiczne lotki, które też były trochę innowacyjne, bo wtedy się na touchpadzie palcem przemieszczało i generowane były wszelakie potrzebne do gry dźwięki. To też było takie, myślę, nietypowe. Natomiast jeszcze bardziej nietypowe było same Klango Player jako aplikacja społecznościowa, bo nie zapominajmy, że wtedy jeszcze nie było tych wszystkich WhatsAppów, Voxerów i innych tego typu programów, które w tej chwili troszeczkę przyjęły te role forów głosowych obecnych w Klango, dzięki którym można było usłyszeć głosy tych osób, które się tam udzielały aktywnie. No, była aplikacja mobilna Klango, zresztą poniekąd dzięki tej aplikacji trochę poznałem swoją miłość, bo ona była testerką tej aplikacji mobilnej, więc to taki był też trochę pretekst, żeby tą znajomość jakoś nawiązać i trochę o tym pogadać. Natomiast jeżeli chodzi o sam Klango Player, to taką ważną tutaj funkcją dla mnie zawsze były fora głosowe i fora tekstowe, dzięki którym można było wielu informacji się ciekawych dowiedzieć, powymieniać poglądami, powymieniać wiedzą na różne tematy, mniej lub bardziej poważne. Także no, to było takie wyjątkowe, rozwijające się przez wiele lat. Do tej pory słyszę też głosy, że szkoda, że nie ma Klango, bo fajnie się odtwarzało stacje radiowe, bo fajnie się odtwarzało wszelakie pliki multimedialne, nagrywało z radia, odtwarzało YouTube'a i tak dalej. Więc myślę, że to też jest takie ważne tutaj i pomagające wielu użytkownikom. Jak był Facebook, epoka Facebooka i Twittera, które weszły do Klango.
2: No i chyba niestety, ale nam Przemek odpadł z łącza. O, jesteś, Przemku?
3: Nie wiem, ale mówiłem o tym, że jak weszła epoka Twittera i Facebooka, to też w Polsce nie było to jeszcze zbyt popularne.
2: No niestety, to cały czas cię...
3: To było takie...

0: Przemku, Przemku cały czas cię przerywa, więc ja myślę, że podziękujemy za twoją wypowiedź, bo po prostu jest już coraz mniej zrozumiała, ale fajnie, że też wspominasz Klango, fajnie, że gdzieś tam jest dla ciebie to aplikacja interesująca, która już się nam powoli kończy. Dziękuję,
1: jak najbardziej,
0: dziękuję
1: jak
0: bardzo.
1: Jest ciekawa i pozdrawiam wszystkich.
0: Do usłyszenia. Przypominam.
2: No to cześć.
0: 123 834 835. Kolejny telefon. Odbieramy. Halo, kogo witamy tym razem?
3: Dobry wieczór. To jest energetyk znany z Klango, czy radowe znany z Cintoka, czyli Aleksander z Rosji.
0: Dobry
3: ja nie
0: wieczór.
3: Mogłem nie zadzwonić do tej audycji.
0: Dobry wieczór.
3: Dobry, nie mogłem nie zadzwonić. Ponieważ dzięki Klango zacząłem uczyć się mówić po polsku. Dzięki Klango poznałem Tyflo Podcast, dzięki Klango poznałem większość społeczności polskiej i po prostu nie mogłem ominąć tą audycję. Dla mnie Klango to była taka wielka ciekawostka, bo nic do tej pory nie było. Prowadziłem bloga, byłem jednym z moderatorów rosyjskiej społeczności, robiłem wszystko, żeby ten projekt propagować i propagowałem go no do tej pory, póki autory go nie porzucili tak naprawdę, bo starałem się o to, żeby jakoś to działało i żeby ludziom było jakoś komfortowo. Ale w każdym razie jedyne, co mogę o Klango powiedzieć, że ten projekt naprawdę, no jeżeli tak można powiedzieć, zmienia losy ludzkie, bo tyle ludzi się przez niego poznało, jak już było mówiono, tyle związków się zrobiło, tyle po prostu wszystkiego odbyło się tam, że no to będzie w serce u każdego, kto z tego projektu korzystał. Więcej, mniej. Teraz jest cel ten i mam nadzieję, że będzie coś ciekawego dziać się i tam. Jeszcze czegoś temu projektowi troszeczkę brakuje, ale on jest bardzo fajny, naprawdę. I ja zachęcam tych, kto korzystał z Klango, skorzystać i z Eltena też, bo to no, faktem, że to kontynuacja Eltena. Gdzieś lepsza, gdzieś gorsza, ale kontynuacja i mam nadzieję, że autor będzie przedłużał to wszystko.
0: No i miejmy nadzieję, że starczy mu zapału na dłużej niż Simplito. Chociaż no Simplito to przede wszystkim też mam wrażenie, że oni jednak prędzej czy później, no jak to każda firma, tak, chciała zarobić na tym. No a tu się nie udawało. Klango punkty ze względu na to, że użytkownicy Klango to były w większości osoby młode. No i powiedzmy to sobie szczerze, nie miały dostępu do pieniędzy nawet. No i mówienie tu, mamo, tato, daj mi jakieś tam pieniądze na jakieś Klango punkty. No często mogło skutkować po prostu odmową i tam dlatego przypuszczam, że to nie wyszło.
3: No właśnie, jak wspominaliśmy tu niedawno na Eltenie Klango, to większość ludzi powiedziało, że dobrze, byłoby, jakby było stać na te pieniądze. Troszeczkę Simplito nie pomyśliło, że no, że nie da się, że ludzie nie będą płacili. Także, no co już zrobić? No, każdy popełnia błędy, komuś można to nawet darować, komuś mniej, komuś więcej, ale faktem, że no, zmieniło się dużo. Ale ja mam nadzieję, że takie społecznościówki, jak chociażby ten Elten, będą mieć swoje grono użytkowników i że te, którzy naprawdę lubili Klango, teraz będą lubili także i Eltena, bo Dawid robi kawał dobrej roboty i można na to mieć nadzieję.
0: Oczywiście, że tak. Aleksandrze, jeszcze tak zapytam, a co dla ciebie najważniejsze było w Eltenie? Właśnie ta społeczność?
3: W Klango oczywiście.
0: Właśnie,
3: tyle
0: w Klango.
3: Ludu poznałem.
0: W Klango,
3: tak, oczywiście, że społeczność, tyle ludu poznałem, z tyloma ludźmi gadałem, z tyloma ludźmi pisałem. W sumie Tyflo Podcast oczywiście jeszcze był ważny, bo przez Klango o tym wszystkim się dowiedział. A plus wiecie co, ja skończę, bo już chyba niedługo mnie i tak raz wyłączę ten mój telefon, ale ja powiem na końcu, że u nas w Rosji nie było aż takiej wielkiej technicznej wiedzy, którą posiadali wtedy użytkownicy Klanga tak naprawdę. I dlatego Klango też było fajne.
0: No tak, można było.
3: Bo można było sporo dowiedzieć się.
0: Tak, można było sporo się dowiedzieć i to jest prawda. Te fora to swego
2: czasu. A
0: wasza
2: społeczność też była jedną z większych, jedną z bardziej takich widocznych, społeczność rosyjskojęzyczna, bo tam i Rosjanie, i Ukraińcy, i nawet Gruzini,
3: ja
2: i Kazachowie,
3: nadzieję,
2: więc to była naprawdę.
3: Będzie tak. Ja mam nadzieję, że ten też będzie teraz.
2: Fajnie było was mieć w ogóle, to było tak ciekawe doświadczenie.
3: Tak było.
0: I miejmy nadzieję, że tak będzie.
2: To życzymy powodzenia.
0: Dokładnie. Pozostaje życzyć powodzenia i pozostaje trzymać kciuki i za społeczność, i za Dawida, żeby Eltena rozwijał. To się pomyliłem przed momentem, mówiąc o Eltenie w kontekście Klango, ale powiem szczerze, że czasem naprawdę mi się mylą te dwa programy. No Elten, Klango, no tak. To jest po prostu jedno. W tych dwóch programach chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby łączyć niewidomych, żeby ta społeczność była. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Aleksandrze, za telefon. Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Ja teraz próbuję odebrać kolejny telefon, bo znowu dzwonią, po prostu jest naprawdę mnóstwo telefonów.
2: Niebywałe.
0: Dokładnie, niebywałe, ale
2: musimy częściej tak audycję robić.
0: Dokładnie, zobaczymy, może uda się odebrać teraz. Halo, kogo witamy?
4: Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa. Oskar Słodkowski, znany przez niektórych jako Johnson.
0: Witaj.
4: Cóż. Witam serdecznie wszystkich. Też oczywiście warto powspominać. Też usłyszałem, że audycja ma być dzisiaj, to czemu nie wspomnieć tej dawnej społeczności?
0: No to słuchamy twoich wspomnień w takim
4: razie. Dla mnie oczywiście Klango, znaczy wiadomo, tak jak też było wspominane, usłyszałem też a propos starej jedynki, parę tam gier demo pograłem, no i tak mówię, czy to będzie się dalej rozwijać, czy coś. I tutaj nie pamiętam dokładnie, gdzieś jakieś słuchy mnie doszły, że będzie Klango 2. No dobra, ściągam to, instaluję, rejestruję się. I tak naprawdę to w zasadzie Klango otworzyło mi drogę na świat ogólnie. Wszedłem w świat komunikatorów, poznałem właśnie Mirandę. Tu gratulacje Picioku za zrobienie Mirandy dla niewidomych. I w ogóle, że mogłem...
2: Cieszę się zwłaszcza, że pamiętam mój pierwszy wątek o Mirandzie. Jeden z pierwszych postów w tym wątku od Maćka, i tutaj uśmiech do Maćka i pozdrowienia, bo nie pamiętam, jaka wtedy była moja reakcja, jak się z tym czułem, chyba kibicowałem bardzo z całych sił. Maciek napisał, my taką Mirandę zaraz będziemy mieć w Klango. I po prostu czekałem na tą Mirandę przez cały czas trwania Klango. Szkoda, że się nie doczekałem, bo bardzo kibicowałem temu, żeby w Mirandzie, w Klango był też komunikator. Taki z prawdziwego zdarzenia, komunikator wspierający popularne protokoły.
0: Właśnie, jakiś Facebook, jakieś gadu i inne tego typu.
2: To by tak, było a teraz widzę, fajnie. Że sporo osób wspomina, że dzięki Klango poznałem Mirandę, więc cieszę się, że to była efektywna reklama.
4: Tak. To autentycznie poznałem, poza tym słyszałem też na przykład, że istnieje coś takiego jak Skype i ten, ale bardziej jakoś w to wszedłem przez Klango, co się też podowiadywałem. Niektórzy ludzie właśnie już mieli Skype'a gdzieś, oczywiście w mojej szkole, także teorię tylko znałem, ale w praktyce jeszcze nie. No i to niektórych praktyk właśnie Klango umożliwiło mi właśnie wejście w te praktyki. No co, podcasty, nie podcasty, poznanie nowych ludzi, rozprzestrzenienie także Klango w swojej szkole, co pewnie niektórzy tutaj, niektórych ludzi znają i po prostu rozpowszechniłem trochę to Klango. Trochę pisałem, były różne dziwne rzeczy na forum. Najbardziej nie zapomnę pewnych miesięcy, jakie były oczywiście kawałowe i tworzenie różnych dziwnych kont. Po prostu tego nie mogę nie zapomnieć. Też dobrą rzeczą, i to mi się podobało, że weszły właśnie te grupy, gdzie w końcu wiele osób tak naprawdę, podejrzewam, chciało pogadać na swoim forum, na swój sposób. Tak urodno. Czasami odłączali się od publicznego, no ale mieli możliwość stworzenia po prostu grupy dotyczącej danego tematu. Nic poza tym, nie? No to akurat mi się podobało. Ja parę grup miałem. W ogóle też się zdziwiłem, że sporo ludzi weszło w grupę LVDA. Trochę spróbowałem to rozpowszechnić tam ten gadacz, że tak to nazwę.
0: No tak, bo to wtedy to jeszcze ogólnie były czasy, gdzie Windows i JOS to były screenreadery, których używali wszyscy. Dokładnie, dokładnie.
4: NVIDIA, ja tam się w ogóle dziwię, jak ja się... Tak, NVDA to się dowiedziałem chyba na screenreaders.pl, ale no cóż, jak to go dalej rozprzestrzenia, nieważne. Dla mnie też po prostu nowością było wprowadzenie forów głosowych. No, oczywiście, fora, wszystko znało się, piszemy, okej, były różne strony i tak dalej, nieważne, i to elektroniczne, nieelektroniczne, na żadne forum w ogóle nie wchodziłem, w jakichś takich po prostu ogólnie dostępnych stronach w internecie, chociaż wiedziałem, że coś istnieje, ale właśnie na Kango się tutaj co do forum rozkręciłem, że tak powiem. Co do tego niku, właśnie nie wiem dlaczego, po prostu co mnie wzięło, że nazywałem się jako Johnson. Pierwsze co mi po prostu przyszło takie na myśl, może przez to, że lubię jakieś angielskie nazwy, nie wiem. O ile się nie mylę, prawdopodobnie ktoś w szkole się chyba ze mnie śmiał, że Johnson's Baby, ale to już mogę się teraz sam z tego śmiać. No i co, no, były pewne grupy, żartowało się z ludźmi. To też tego nie zapomnę. To może kiedyś na poza podcastem, akurat o tym nie ma co opowiadać chyba na publice. No, media, oczywiście sporo też. Oglądanie YouTube'a, to też mnie, to właśnie też przez to wszedłem w ten serwis. Też już wybierało się, przeglądało się różne katalogi, właśnie ten cały katalog mediów. Przy okazji właśnie też o tym podcaście się dowiedziałem, co nie powiem. Lubiłem i do dzisiaj lubię słuchać nawet czasami jakichś archiwalnych podcastów już teraz ze strony internetowej.
0: A z ciekawości zapytam, jak dla ciebie użyteczne były, kiedy działały oczywiście, aplikacje Twitter, Facebook? Tak. Korzystałeś z tego, czy nie bardzo?
4: Z tego to tak naprawdę nie pamiętam, żebym korzystał. Raczej nie korzystałem. Twittery, takie rzeczy to już bardziej zacząłem od zewnętrznych apkach typu TV Blood i tak dalej.
0: Rozumiem.
4: No, także no, pograłem chwilę tam, parę jakichś gierek. Klango Chat dla mnie w zasadzie to też było takie wejście, ogólnie poznanie, chociaż to trochę, tak jak tutaj wspomnieliście, opierało się na innej metodzie, ale powiedzmy dla mnie takim właśnie wejściem w dzisiejsze messengery, wszystkie Mirandy i tak dalej. Takie pisanie właśnie
0: na
4: w ten
0: żywo.
4: Sposób.
0: Mhm.
4: No i potem też na żywo, tak. No i potem też jeszcze od innych ludzi właśnie w szkole i tak dalej, to trochę mnie też namówili, więc co naprawdę mi to się spodobało właśnie a propos tej Mirandy, założenie sobie właśnie konta na Gadu, no potem Facebook i tak dalej, więc po prostu twoja prekonfiguracja rozpowszechniona na Klango, no wywołała naprawdę duże poruszenie. No i co jeszcze?
2: Dobrze wiedzieć.
4: W zasadzie... No widzisz, no po prostu umiałeś to zareklamować i inni ludzie jeszcze ci wtedy pomogli.
0: A przede wszystkim to no, było po prostu także, użyteczne no, narzędzie.
4: Oczywiście i jak teraz w takim gronie widzę, no co prawda może teraz nie DN, tylko NG, to po prostu ludzie, każdy człowiek prawie, no teraz może na LT nie bardziej, ale praktycznie każdy tam człowiek ma Miranda.
0: No tak, bo czegoż innego w dzisiejszych czasach tak
2: naprawdę mówić, używać. Miranda właśnie nie ma sobie niestety równych póki co, jeśli chodzi o komunikatory i nadal mimo swoich błędów oferuje, ale no nie o tym audycja, więc...
4: Okay. Tak samo oczywiście.
2: Dobrze,
4: Oskarze,
2: dzięki ci wielkie za...
4: Ja też się dowiedziałem.
0: No tak, Team Talk to też gdzieś tam...
4: Ja też dziękuję, pozdrawiam słuchających innych też w Anglii, pozdrowienia z Anglii dla wszystkich.
0: Więc... Pozdrawiamy również
4: Anglię. I zapraszam na LTN-a oczywiście, wspominających Klango, zapraszam na ten serwis.
0: Tak, bo LTN to tak naprawdę kontynuacja Klango. Myślę, że tak możemy ten serwis z powodzeniem określić. Tak jeszcze, ja chciałem coś powiedzieć. Nie dadzą.
2: Kolejny
0: nie dadzą.
2: Telefon? Czy
0: oczywiście, tak, kolejny telefon. Kto tym razem jest z nami? Halo?
5: Witajcie.
0: Witamy.
5: Tym razem tu Angelika z tej strony, z Klango, znana jako Monika Lisiecka-O2. Do tej pory nie wiem, skąd mi się to wzięło.
2: No, ale nareszcie kobiecy głos na antenie. Witamy.
5: Ale się w końcu dodzwoniłam, bo tak słucham, usiłuję się dobić i się w końcu dobiłam.
0: W takim razie słuchamy twojej historii.
5: Moja historia z Klango zaczęła się 10 lat temu. Dokładnie 10 lat temu, niedługo będzie. Jak przeglądałam ostatnio mojego bloga ze strony, to się załamałam swoimi wpisami, swoim poziomem i tak dalej, ale Klango dało mi bardzo dużo, bo ja też właśnie wtedy 13 lat wtedy miałam, uwierzycie?
0: Uwierzymy.
5: No.
2: No?
5: No, więc...
2: Regulamin pozwalał.
5: No, więc Klango dało mi bardzo dużo, bardzo dużo ludzi poznałam. Wiadomości prywatnych z niektórymi to się powymieniało, jak ostatnio patrzyłam, 40 tysięcy.
2: Przez ty to wszystko trzymasz? Jakieś... O Boże.
5: Nie, broń Boże. Znaczy na stronie tak, ale bo potem się już do tego nie dało dopchać w żaden sposób i nie dało się tego pousuwać, bo wyskakiwał błąd. Ale Klango dało mi bardzo dużo, mówię, bardzo dużo ludzi poznałam. Pamiętam, że przecież w Warszawie podczas konkursu był zlot klangowiczów. Paweł, ty to pamiętasz? Bo ty też
2: oj, pamiętam. Pamiętam. Ilu ja was wtedy spotkałem na żywo? Bożeż ty mój.
0: A jaki to był konkurs?
2: Wtedy był nawet warsztat. To był konkurs czytania Braille'em. Chyba kto potrafił lepiej, czy tam szybciej czytać Braille'em teksty. Wygrał to wtedy chyba... W kategorii podstawówkowej wygrała Julitka, znaczy Julita Bartosiak, bo teraz już to nie jest Julitka, tylko studentka filologii na UW. Potem ludzie w którejś rosną. Konkurencji, któreś miejsce zajął Mateusz Basista, też nasz kolega z Klangowy, już zapomniałem jaki on sam miał nick na tym Klango, ale też Mateusz, Emil był tam wtedy ze mną, Emil Emlus.
5: Tak,
2: Juliara, Julia Dzierżek z nami też była. Boże, i wtedy był warsztat, który Danuaria zorganizowała po konkursie dla wszystkich konkursowiczów, gdzie obecni użytkownicy Klango mogli się spotkać z nią i sami ze sobą, a nowi mogli poznać, czym jest Klango. Więc my poniekąd z Danuarią wdrażaliśmy tych nowych w tajniki Klango, a sami się bawiliśmy dobrze, po prostu się ze sobą spotykając. I jej, jak ja miło wspominam, to było pierwsze moje spotkanie takie z klangowiczami na żywo. I to było coś pięknego, naprawdę. Do dziś miło wspominam.
5: No ja też bardzo miło wspominam, tym bardziej, że chyba nawet były dwa takie spotkania, bo było też właśnie chyba drugie, gdzie też kilka osób się zjawiło, ale wtedy dużo mniej, bo jedni się pochowywali, Kraków chyba wtedy zalało, też było coś takiego. I wiem, że nie dojechali.
2: Tak, bardzo możliwe.
5: No, tak, było coś takiego i właśnie Klango bardzo dużo mi dało. Właśnie bardzo dużo ludzi się poznało na żywo i w ogóle dla mnie społeczność to było coś niesamowitego, że w ogóle istnieje coś takiego, że w ogóle jest taki sentyment teraz, jak się tak to wspomina. YouTube,
2: ja teraz tak mi się przypomniało, że to, co wspomniałaś, że miałaś taki wtedy poziom i tak dalej, kurczę, minęło 10 lat. Dla mnie to jest i wiele, i niewiele czasu, bo ja zaczynałem przygodę na Klango będąc w gimnazjum. Teraz jestem już praktycznie, będę bronił moją magisterkę, jak dobrze pójdzie za miesiąc. Boże mój, ile się zmieniło. Po prostu kwestia tego typu, że Klango poniekąd gdzieś uchwyciło nasze dorastanie. I to, że my formowaliśmy się jako ludzie, że wykształcaliśmy swój charakter, gdzieś swoje preferencje, jeśli chodzi o to, co chcemy robić, kim chcemy być. Uczyliśmy się poniekąd życia i Klango było tego świadkiem, więc gdybym teraz, ty miałaś odwagę spojrzeć na swojego bloga, ja na swoje wpisy dawno chyba bym nie miał odwagi spojrzeć.
0: Ale wiecie co, to jest jeszcze też, jedna kwestia taka, że warto sobie prześledzić fora głosowe. Tam na przykład można zaobserwować, jak się ludziom głos zmieniał.
2: Głosy zmieniał. No. Tak, ale to już wiesz. Ja nawet... Fora głosowe to już jest ta późniejsza faza.
0: Tak.
2: Ja już troszeczkę przestałem być aktywny na przykład, więc dla mnie to nie ma aż takiej wartości dodanej, ale masz jak najbardziej rację. Rzeczywiście można posłuchać ludzi przed i po mutacji na Klango w forach głosowych, czy teraz różnica jest na Eltenie, czy gdzieś tam teraz w waszych telefonach, że rzeczywiście pozmieniały się ludziom głosy. Mi chyba aż tak nie, bo ja słyszałem pokazywano mi na TikToku jakieś moje stare nagrania. Ale wielu osobom jak najbardziej.
5: Ja nie pamiętam, czy ja się kiedykolwiek udzielałam na forum głosowym. Ja nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. A jeśli tak, to ciekawe, no. Ale właśnie Klango bardzo dużo. Co do YouTube'a, tak ktoś wspominał o YouTube'ie, o pobieraniu z YouTube'a, o przeglądaniu z YouTube'a, to ja do dzisiaj mam folder na dysku, który się nazywa YouTube i są tam wszystkie rzeczy, które pobrałam z klangowego YouTube'a.
2: No to tak jak mówiłem, ja też mam jeszcze trochę takich utworów. Niechętnie ich niestety słucham, muszę przyznać, bo od tamtego czasu się dowiedziałem, czym jest jakość 320 kilobitów i wolę, i stereo, czym jest i dlaczego jest ważne, ale z drugiej strony zawsze jak słyszę taki monofoniczny kawałek jakiejś gorszej jakości, a Klango.
0: Ale pamiętajcie też, że wtedy w 2008 roku to jeszcze YouTube wcale takiej dobrej jakości nie miał jako YouTube. Była taka dokładnie bardzo charakterystyczna jakość tych filmików, które czasem jeszcze można też spotkać gdzieś tam w internecie. Ona jest taka bardzo charakterystyczna. To też,
2: ale Midzi, ja mam czasem w tagach recording 001, więc...
0: No to jest inna sprawa, no.
2: Więc to widać, to od tego się nie ucieknie tak łatwo.
0: Tak, no. Wiadomo.
5: Tak, oczywiście, że wiadomo. Także Klango było i zostanie, to pewnie jeszcze przez długi czas zostanie w sercach ludzi, użytkowników, ale na Eltena też zapraszam, jak najbardziej.
0: Tak, bo to jest tak naprawdę przyszłość, przynajmniej jeżeli chodzi o społeczność niewidomych. To też zapytam, Angeliko, czy jakoś na te społecznościówki wtedy, kiedy używałaś przede wszystkim Klango, te takie społecznościówki zewnętrzne jakoś ciągnęło cię za pomocą tych aplikacji, typu właśnie jakiś Twitter, Facebook?
5: Mówisz o Twitterze i Facebooku? Ja wtedy zaczynałam przygodę z Twitterem, pamiętam. Capron mnie wtedy jakoś tam uczył tego, powiedzmy, użyjmy tego słowa. No więc trochę z tego Twittera się korzystało, natomiast mało, bardziej w ramach testu niż jakiegoś używania sensownego. No, później się przeniosłam na zewnętrzne aplikacje, a z Facebooka w sumie chyba nie korzystałam wcale. Ale instrukcje mi się podobały.
0: Bo pamiętam, że i z tego Facebooka to się nawet za bardzo nie dało skorzystać. To znaczy, dało się korzystać z części funkcji, ale one były... Część funkcji było bardzo wyeksponowanych, na przykład jakieś wydarzenia były, pamiętam, bardzo mocno wyeksponowane, a tak naprawdę no, tych wydarzeń to się aż tak bardzo często nie używało. Jeszcze kilka takich rzeczy było. Dlatego też ta aplikacja Facebooka mi się niespecjalnie podobała, a liczyłem, że będzie to jednak coś użytecznego. Trochę się zawiodłem, szczerze
5: powiedziawszy. Ale musicie powiedzieć, że gry były fajne. Jakieś Long Jump, Skid,
0: tak,
5: Dice Poker.
2: Znaczy, nigdy nie byłem jakimś wielkim graczem, więc mnie one aż tak nie pochłonęły. One były fajne, w nie się ciekawie grało. Tylko wiesz, że jestem takim graczem, że ja zawsze liczę na multiplayer, liczę na element rywalizacji z żywym przeciwnikiem, bo to jest też poniekąd ta funkcja społecznościowa gier, jakby nie było. Więc no tego mi troszkę brakowało, no ale te gry dla których one były rozrywką, to jak najbardziej. Ja sam grałem w mole, dopóki mi się levele nie skończyły.
5: Mole były fajne.
2: Wiem, że... No mole tak. Chociaż były obiekcje. Ja pamiętam, że z molami była kontrowersyjna historia, że któraś z użytkowniczek się doszukała, że mole, i to jest w sumie prawda, to jest tak naprawdę kret. A krety są pod ochroną. Więc Klango, tworząc taką grę, zachęca czy propaguje zabijanie zwierząt, które są pod ochroną, i nagle wyrósł cały wątek proekologiczny o tym, czy Klango w ogóle jest etyczną platformą, więc tam przez chwilę się zrobiło mało ciekawie.
0: Zieloni doszli do głosu po prostu.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Okej, okay, dobrze, Angeliko, to dziękujemy Ci bardzo za głos w dyskusji, bo widzę, że tu jeszcze w międzyczasie jakieś telefony nam się pojawiały. No dziś to po prostu linia...
5: No dzisiaj macie urywanie głowy, słuchajcie, więc tak, ja tak, nie to... wiem, czy wy skończycie
2: jak
5: tę
2: nigdy
5: audycję.
0: Nie, no myślę, że...
2: Ale nas to cieszy, tak.
0: To znaczy, myślę, że ta audycja skończy się wcześniej niż Klango.
2: Tak, okay. Są na to szanse, aczkolwiek jak tak dalej będziecie dzwonić, to
0: różnie z tym może być, ale w każdym razie dziękujemy Ci bardzo za telefon i pozdrawiamy.
5: Ja też, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia, hej. No to spróbujmy odebrać kolejny telefon, może się to uda. Kogo witamy tym razem, halo?
6: Dzień dobry, mówi Hryniek z Klango.
0: Witaj.
2: Cześć.
6: Mówi Krzysztof, tak, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Jak to się u mnie zaczęło? Ja się dowiedziałem o Klango albo w 2008, albo 2009 roku, mniej więcej, znaczy na pewno się to zdarzyło przez osobę, która już dzwoniła tutaj wcześniej, czyli przez Oskara, i chciałbym mu za to z tego miejsca podziękować i pozdrowić. No i czym dla mnie to Klango było? No, na pewno była to aplikacja, no, dzięki której poznałem wielu ciekawych ludzi. Mogłem jakby otrzymywać od nich wiedzę i swoją jakby przekazywać. W ogóle wcześniej takiej aplikacji społecznościowej nie było, bo te Facebooki to wszystko raczkowało. Było niby GG, no ale to nie było to, tak?
0: No jasne.
2: Pewnie tak, pewnie nie spełniało to jakichś funkcji dla niektórych użytkowników, no trzeba przyznać.
6: Właśnie, dzięki Klango też poznałem projekt Miranda IM. Zacząłem właśnie od tej piciokowej paczki. To chyba jest też jedna z większych rzeczy, których w ogóle ktoś zrobił dla społeczności, bo no pewnie by tak trochę by potrwało, zanim to by się tak rozpropagowało. I pewnie bym się ogólnie, jeżeli no, gdyby nie Klango, to ja bym się na pewno o tym dużo później dowiedział.
0: No tak, bo to rzeczywiście taka informacja w odpowiednią grupę docelową została puszczona. I to faktycznie przyspieszyło. A co dla ciebie?
2: Wątek Mirandy był dość długi. On się zawieszał przy ładowaniu potem z tą ilością postów, która tam była.
0: Tak.
2: Aczkolwiek nie był to najdłuższy wątek w całym Klango. Tam były dłuższe
0: wątki
2: po 2000 postów,
0: Co było najdłuższym?
2: Chyba ten wątek Talmadge'a Wellsa ze Stanów, który po prostu zaczął się od tego, że gość się przywitał ze społecznością, po czym społeczność sobie urządziła mini-chata, gdzie opisywali, co się u nich dzieje konkretnego dnia, poruszali różne tematy i powstał taki ogólny wątek czatowy. I on z czasem urósł do takich rozmiarów, że samo najechanie na wątek wymagało kilku sekund, żeby został odczytany tytuł.
0: Nieźle.
2: Więc tam sobie poradzili z systemem bardzo dobrze.
0: Zhakowali Klango. Można powiedzieć.
2: Poniekąd.
0: No, ale okej, Krzysztofie, co dla ciebie taką najważniejszą funkcją? Ta społecznościowa, tak? To była.
6: Zdecydowanie społecznościowa, gdyż jakoś nie przypominam sobie, żebym jakoś namiętnie korzystał z tego YouTube'a. Nie wiem, czy ja w ogóle korzystałem z tego YouTube'a, bo jakoś wolałem jeszcze po tych stronach z MP3-kami sobie chodzić i u mnie to jakoś nie pamiętam tak naprawdę, jak to się zaczęło. No na pewno z czata korzystałem, który działał jak działał, to każdy wie. No oczywiście się udzielało w różnych grupach, różne się tam rzeczy robiło i to był program, no, gdzie się mogłem i wyżyć i pokazać swoją wiedzę, no ale wyżywania się raczej nie robiłem na forach publicznych, przynajmniej starałem się nie urządzać.
0: A zapytam o taką rzecz, bo szczerze powiedziawszy, to była kwestia, która najbardziej mnie zniechęcała do Klango. Nie przeszkadzało ci to, że ten program nie komunikuje się bezpośrednio z czytnikiem ekranu i że mówi ci zupełnie inną syntezą niż tam sobie wybrałeś w ustawieniach twojego własnego czytnika?
6: To pierwsze w ogóle nie było... Po prostu się chyba przyzwyczaiłem, no bo wiadomo, to były jeszcze czasy Windowsa, NVDA też dopiero tak wchodziło i u mnie to był tak 2012 rok, 2013, jak zacząłem na poważnie go używać. Nie było tych bibliotek do komunikacji ze screen readerem, więc no jak była taka aplikacja, która sobie gada, przecież audiogry też gadają, no to no nie stanowiło to jakiegoś większego problemu.
0: Ja pamiętam, że mnie to strasznie denerwowało, a szczególnie, że ja używałem i zresztą używam do dziś sprzętowego syntezatora, że ja korzystam nadal z Apolla, więc po prostu...
2: Widzisz, to dlatego.
0: Ja tu cały czas...
2: Mi też nie przeszkadzało wtedy.
0: Ja tu cały czas...
2: Syntoka, tam syntoka, mhm. I jest okej.
0: No tak, ale to właśnie to mnie, pamiętam, bardzo irytowało. Zresztą w ogóle dla mnie dziwną była koncepcja, że to Klango to nie jest na jakichś standardowych kontrolkach oparte, że tu mamy jakiś w ogóle własny interfejs całkowicie wymodelowany, że zachowuje się to zupełnie inaczej niż wszystkie aplikacje, z których na co dzień korzystam. Zresztą podobne uwagi, to żeby nie było, mam do Eltena w tym momencie, natomiast no, on akurat całe szczęście z czytnikiem ekranu się komunikuje, bo tak jak wspomniałeś, jest biblioteka odpowiednia, dzięki której można to zrobić. I teraz jest to zwyczajnie prostsze.
6: ja byłem w tym Klango zafascynowany tym, że mamy tą społeczność, że mamy to wszystko. I te TV możemy się, udzielać no jakby w swoim gronie, no bo wiadomo, widzący no nie zawsze nas zrozumieją, jakby tego, to co doświadczamy, czy tam jakieś różne nasze perypetie z komputerami, czy coś. I no takie programy, mimo że tam się słyszy głosy, że to są getta, one gdzieś tam są potrzebne jednak.
0: I getta, i nie getta, bo ja kiedyś też miałem trochę inne zdanie na temat Klango, ale powiem szczerze, zmieniły mi się poglądy, jak zacząłem szkolić. Mam za sobą trochę szkoleń komputerowych, mam za sobą trochę pracy również z ludźmi zdecydowanie mało doświadczonymi technologicznie i tak sobie uświadomiłem nagle, że hej no, nie każdy tego komputera tak naprawdę aż tak bardzo chce się nauczyć. I w sumie ludzie mają do tego prawo. I jeżeli komuś wystarczy obsługa komputera na zasadzie jakiegoś takiego zamkniętego interfejsu, gdzie ma jakieś tam, nie wiem, forum dyskusyjne, że może sobie pogadać, może wyrazić się jakoś literacko za pomocą blogów. No blogi przecież w Klango to było naprawdę bardzo łatwe narzędzie do udostępniania treści. Ktoś...
6: Ja akurat na Klango nie blogowałem, dopiero teraz, jak już na LTN przeszedłem, to zacząłem, ale rzeczywiście też zauważam problem, że te programy szkodzą, bo no widać, co się dzieje, że Klango się kończy i teraz ludzie rozpaczają, bo no jak ja sobie,
0: jak to rozwiążę.
6: Mhm.
0: Tak, to jest właśnie problem niestety, taki największy i tak naprawdę to firma Simplito to się w tym momencie trochę powinna tak nieco więcej odpowiedzialności wykazać z tą rezygnacją z Klango, na przykład tak jak, no nie wiem, twórcy Windowsa, kiedy zamykali program, to zrobili serię podcastów opisującą, jak przejść na przykład z Windowsa do JOSa, tak, no wiadomo, że teraz to jest jedna firma, ale gdzieś tam przydałoby się jakieś takie chociaż informacje,
2: do mnie co można zrobić. Gettowości Klanga o tyle nigdy nie trafiał, że osoby, które gdzieś tam narzekały na to, że to jest getto, były osobami, które po prostu mogą nacisnąć dwa razy escape, strzałkę w prawo, enter i wychodzą do tej reszty świata, gdzie funkcjonuje ich screen reader, gdzie można wejść na każde forum dla osób widzących, jeśli tylko ma się na to ochotę. Ja zanim trafiłem na Klango, funkcjonowałem na kilku forach symbianowych dla osób widzących. Byłem tam stałym gościem i stałym posterem.
6: Była też taka fajna aplikacja.
2: Klango mi nigdy nie odebrało tej możliwości, aczkolwiek nie ukrywam, że mnie gdzieś rozleniwiło i teraz już nie mam nastroju, czy powiedzmy nie mam takiego zacięcia do śledzenia forów ogólnych na zasadzie, że każdego dnia wchodzę na stronę, przeglądam wszystkie działy, bo były takie fora, gdzie po prostu każdego posta musiałem przeczytać. Ale to samo mam z listami dyskusyjnymi, też już nie czytam wszystkich wątków. Natomiast kiedyś rzeczywiście byłem aktywny na forach ogólnodostępnych i nie wiem, dlaczego Klango miałoby być gettem. To jest jeden z wielu kanałów komunikacji poświęcony osobom niewidomym. Jeżeli masz jakąś sprawę do osób niewidomych czy odnośnie osób niewidomych, wchodzisz tam, wrzucasz posta, czekasz na odpowiedź, przeprowadzasz interakcje, które chcesz tam, po czym zamykasz Klango i używasz tego, czego używałeś do tej pory. Że ma taką formę, jaką ma, okej, ale świat poza Klangiem dalej istnieje dla tych,
0: Którzy chcą. I właśnie w tym momencie nam się Paweł rozłączył. I wrócił tak, na całe szczęście.
2: Tak jestem. Więc nie ma problemu. Nie ma problemu z tym, żeby wrócić do tego regularnego użytkowania.
0: Słuchamy, Krzysztofie.
6: Ja powiem tak. Bo u mnie to no, był to program idealny, no, nie mógł mi zaszkodzić, gdyż no, ja już zanim zacząłem używać tego programu, ja już umiałem sam sobie rozwiązywać wszelkie problemy i w ogóle. Jednak myślę, że dla takich osób, które no, nie miały styczności z komputerem i tylko jakiś Klango czy coś i no, wszystko oczekują, że wszystko będzie rozwiązane, no to jest no, niestety bardzo krzywdzące.
0: To znaczy, wiesz, jest to na pewno problem i ten problem oczywiście może być, ale też jest ta trzecia strona, o której mówię. Ja na przykład pamiętam doskonale, że kiedyś pokazywałem kilku osobom, jak obsługiwać komputer, pokazałem pewne podstawowe rzeczy, do których zobowiązywało mnie szkolenie. Wiadomo, poruszanie się gdzieś tam po pulpicie, tworzenie jakichś folderów, podstawy korzystania z internetu i tak dalej, i tak dalej. I na sam koniec pokazałem Klango. Reakcja była taka. Kurczę, no przecież ja tu w zasadzie wszystko mam, to po co mi ta cała reszta? Przecież tu wszystko jest. No i... I okej, to oczywiście można w ten sposób korzystać z komputera i myślę, że ludzie no, też mają do tego gdzieś tam powiedzmy prawo. To nie jest w moim odczuciu najrozsądniejsze, ale nie każdy musi być specjalistą, a powiedzmy sobie szczerze, że niewidomy no, musi zdecydowanie więcej wysiłku włożyć, żeby z komputera skorzystać, bo komputer, interfejs jako taki jest przystosowany przede wszystkim dla widzących. No, czytnik ekranu to jest jakaś nakładka. I tyle.
6: No, znaczy,
2: ale takie pamiętajcie, że Klango powstało w trochę innych czasach, kiedy, tak jak już wspomnieliśmy, NVDA raczkowało.
0: Oczywiście.
2: I dla wielu osób, zwłaszcza w tej grupie wiekowej, o której mówiliśmy, załatwienie sobie jakoś JOS-a czy Windows ISA, no to był poniekąd problem.
0: To był problem, oczywiście.
2: Bo nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić. Dofinansowania, sami też o to dofinansowania wtedy nie wnioskowali, więc... Najprościej było korzystać z Klango. Teraz trochę się to zmienia, dla niektórych przynajmniej osób, bo jest NVDA na takim poziomie, na jakim jest i na bardzo dużo tak naprawdę pozwala.
0: To się zgadza, oczywiście.
2: Dla pewnej grupy osób to już też jest pozmieniane.
0: A też i kilka osób na Klango było właśnie takich starszych wiekiem, prawda? Którzy po prostu no, stracili gdzieś ten wzrok w późniejszym czasie i chcieli mieć jakieś narzędzie do pracy na komputerze.
6: Tak jak Klango, no to jest taka jakby pseudonakładka na system operacyjny.
0: No tak, można to tak no, powiedzieć.
2: No. Niektórzy się śmiali, że to miał być system operacyjny. Jest...
0: Dobrze, Krzysztofie, czy coś jeszcze a propos tych twoich wspomnień, bo tak tu się rozgadaliśmy, a jeszcze może ktoś chciałby nam zadzwonić.
6: Nie wiem, czy ktoś wspominał o tej aplikacji Symbianowej, która tam
2: no my,
6: działała
2: na... Mówiliśmy, ta czerwowa.
6: To chyba już z mojej strony będzie wszystko w takim razie.
0: Dobrze. Także dziękujemy ci bardzo serdecznie za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja przypominam 123 834 835. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę do nas zadzwonić, to zapraszamy serdecznie. Na razie nie ma telefonu, ale coś czuję, że niedługo to się może jeszcze zmienić i jeszcze może ktoś będzie chciał do nas zadzwonić i swoimi wspomnieniami się o Klango podzielić. Co jeszcze? O, no właśnie. Już.
2: Jak tylko chcesz zadać pytanie. Ach.
0: Tak, jak tylko chcę zadać pytanie. To znaczy, że nie powinienem go zadawać, tylko nacisnąć tu ten przycisk na naszej konsolecie i odebrać telefon. A, jednak nie. Ktoś się rozmyślił. No to okej. Okay. Może za chwilę do nas ktoś zadzwoni. O, i właśnie dzwoni. No to odbieramy. Kogo witamy tym razem? Halo?
7: Dzień dobry, ja dzwoniłem, ale mnie rozłączyło. Z tej strony Dawid Pieper.
0: Witaj, Dawidzie.
7: Jeżeli chodzi o moją historię z Klango, to ja nie wiem. Ja próbowałem się teraz, słuchając poprzednich tutaj dzwoniących, doliczyć, kiedy to było. Ja nie wiem, to był rok 2008 bądź 2009. Pamiętam, że już od jakiegoś czasu byłem użytkownikiem Klango, kiedy świętowaliśmy na nim pierwszy rok. I to chyba była wersja 2.04, ale nie wiem, jaka to była data. Więc należy do starszych użytkowników, choć niekoniecznie najstarszych Klango na pewno.
0: Mm-hmm. A co dla ciebie w Klango było takiego najbardziej interesującego?
7: Dobre pytanie. Ja pamiętam, z początku mnie zainteresował katalog mediów, głównie dlatego, że go nie rozumiałem po prostu. Pamiętam, że jak odkryłem YouTube'a, a w ogóle wcześniej nie wiedziałem, czym jest YouTube, to jest dość śmieszne, bo jednak jakąś tam wiedzę o komputerach miałem i pamiętam, że już pierwsze wersje Klango z NVDA testowałem. Ale pamiętam, że zrobiłem taki wow, ci użytkownicy naprawdę tyle tu wrzucili, dopiero później się dowiedziałem, czym jest YouTube tak naprawdę. To wspomnienie, które do dziś mam, że jak ja widzę sobie tysiące materiałów, to oni naprawdę nie mają życia, tylko wrzucają to wszystko na Klango. Natomiast potem zaczęły się liczyć też funkcje społecznościowe. Ja nigdy nie byłem jakoś strasznie związany z żadnymi programami zewnętrznymi czy grami, za wyłączeniem Wikipedii, którą przeglądałem długo przez Klango, nie wiedząc, że istnieje strona internetowa, prawdę mówiąc. Pamiętam, że kiedyś...
2: A czy Klango cię jakoś zainspirowało do programowania?
7: Niekoniecznie. Wchodząc na Klango już znałem podstawy HTML-a, więc nie, to nie tędy. Chociaż pamiętam, że w Klango pierwszy raz spotkałem się z błędem SQL Injection, który zresztą do dziś nie jest poprawiony. Ja wtedy zrobiłem wielkie oczy, nie znając SQL-a i zastanawiałem się, dlaczego tu mi wrzuca jakieś dziwne dane i o co właściwie chodzi. I zrozumiałem, co widziałem dopiero wiele lat później.
2: Aha. No, czyli taki trening miałeś. A jak się czujesz, powiedzmy, jako, no nie, jako, to już byłeś wspomniany, jako kontynuator tej tradycji Klango, co wyjąłeś dla siebie z tego doświadczenia, jakim było Klango, co przelałeś w Eltena, albo co jeszcze zamierzasz, jakie założenia tej, powiedzmy, idei Klango masz gdzieś tam w sercu, tworząc Eltena, jakieś może błędy, których byś nie popełnił, a może na coś jeszcze inaczej patrzysz?
7: Dla mnie, kiedy tworzyłem Eltena, prawdopodobnie najważniejsze było przeniesienie społeczności, ponieważ w czasie, może dzisiaj mówi się, że jest era Facebooka, era Twittera, mnie nigdy ani Facebook, ani Twitter nie przekonały z kilku przyczyn. Przede wszystkim jakoś nie umiem się przekonać do Facebooka. Niby tam jestem, nie byłoby mnie, gdyby nie to, że był to przymus pod tytułem nie będziecie mieli Facebooka, nie dowiecie się, kiedy będzie termin bierzmowania, bo w naszej parafii wszystko na Facebooku działało. Więc dość zabawna sytuacja. Na Twittera mnie zaciągnięto znowu tylko przez Eltena, żeby założyć tam konto eltenowskie, informować o Eltenie. Później się bardziej zżyłem z tym serwisem, ale nigdy mi nie zastąpiły Klango. I nie chodzi tu o kwestię otwartości, bo ja zawsze bardzo na forach wielu się udzielałem. Do dziś się udzielam na forach typowo informatycznych czy fizycznych, więc Elten nie jest jedynym moim portalem, ale nie potrafi mnie przekonać wielka społecznościówka typu Facebook. I podejrzewałem, że nie jestem jedynym człowiekiem, który ma takie odczucia.
0: Ale Dawidzie, też w twoim przypadku tak sobie myślę, bo ja mam podobnie, tylko że no, siłą rzeczy ja internet poznałem nieco wcześniej, a tak mi się przynajmniej wydaje, też w twoim przypadku, bo ty, jak dobrze kojarzę, chodziłeś do szkoły masowej zawsze, tak? Ty nie miałeś zbytnio takiego kontaktu z niewidomymi.
7: To jest inna sprawa
0: związana
7: z Klango. Ja chciałem do tego przejść. Ja z Klango po raz pierwszy w ogóle zamieniłem słowa z inną osobą niewidomą. Ja nigdy nie znałem.
0: Mm-hmm. To jest też ważne. To jest też ważne, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy ta integracja jest coraz bardziej powszechna, kiedy coraz więcej niewidomych, którzy nie mają jakichś dodatkowych sprzężeń, uczy się w szkołach masowych, to też wcale nie jest już takie oczywiste, że niewidomi znają innych niewidomych, że mają z nimi styczność, że mogą wymieniać się w łatwy sposób różnego rodzaju doświadczeniami i to wcale też już nie jest takie do końca oczywiste. Jeszcze w czasach Klango na samym początku, no to oczywiście, jasne, tam bardzo dużo osób było z różnego rodzaju ośrodków, no ale teraz myślę, że mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej. Są oczywiście Facebooki, grupy na Facebookach, no ale też nie wszyscy na tych Facebookach się jakoś bardzo udzielają i na takich otwartych portalach społecznościowych, jak sam wspomniałeś.
7: To jest słuszna uwaga. Przy czym tutaj problem jest taki, że Klango miało świetną promocję, ale to nie, ja wątpię, czy wiele osób chodzących do szkół masowych się dowie, głównie dlatego, że brakuje tu materiałów informujących o nim. Natomiast na pewno to, co nie chciałbym powtórzyć, jakiego błędu Klango, który był bardzo dużym błędem i który moim zdaniem był jednym z tych, które przesądziły o końcu tego projektu, ten program zaczął stawać się programem do wszystkiego i niczego. Niby była tam jakaś przeglądarka plików, ale tak naprawdę prawie nic nie umożliwiała, bo nawet zwykłego kopiuj nie mogłem wykonać. Niby było na Klango aplikacje do Facebooka, do Twittera, ale działały tak jakby twórca po napisaniu pierwszych 100 linii kodu stwierdził, że mu się w sumie nie chce. I takie trochę odnosiłem wrażenie, widząc te bardziej zewnętrzne i społecznościowe funkcje na Klango.
0: Ja mam też takie wrażenie, że to nawet chodzi o jeszcze co innego, bo nie tyle po iluś tam linijkach kodu, że się komuś odechciało, co bardziej zmieniały się API, zmieniały się metody dostępu i integracji z tymi usługami zewnętrznymi i najzwyczajniej w świecie nie było czasu, żeby to nadzorować i monitorować. Jeżeli zmieniła się jakaś metoda dostępu, to trzeba byłoby siąść, znowu ten kod rozgrzebać, coś poprawić i w końcu zaczęłoby to ponownie działać. No ale no niestety.
7: A to jest inna
2: sprawa. Myślę, że to jest też trochę tak, że z tym, czym Klango miało być, z tym takim rozmachem, że tam ma być wszystko, wszystkie możliwe usługi, jakie tylko się da obkodować API, tam był po prostu też za mały zespół programistyczny, żeby tym wszystkim się zajmować, bo nawet jeżeli ta firma przez długi, długi czas dedykowała całą swoją działalność Klango, to ja z tego co wiem, tam było parę osób i nawet dałoby się ich policzyć na palcach jednej, może dwóch rąk i znaliśmy ich z ników. I te wszystkie osoby, to jednak chyba za mało, żeby wypuszczać update'y, wypuszczać poprawki, kontrolować jakkolwiek społeczność na tym takim wysokim poziomie, wyższym niż mogli moderatorzy, użerać się z mailami od użytkowników w jakichś tam bardziej skomplikowanych sprawach, naprawiać API w każdym programie, który nagle się zaczyna sypać, i tak dalej, i tak dalej. To trzeba być po prostu poinformowanym na wszystkich frontach, wczytywać się w dokumentację, co tam się zmienia w każdej aplikacji, w każdym portalu, w każdym API. I to jest chyba jednak trochę za dużo na tak mały zespół, jakim był zespół tworzący Klango.
7: Pewnie tak. I jeszcze tutaj trzeba pamiętać, jeżeli patrzeć na problemy Klango od tej strony, że Klango powstawało w czasach dość wczesnych, kiedy też technologie pewne się dopiero rozwijały i nagle się okazało, że rozwiązania wykorzystywane w Klango już nie są tym, czego też trzeba, bo Klango już w ostatnich latach swojej działalności, to był rok 2011, ja myślę, że też przybrało trochę zły kierunek. Ja myślę, że twórcy kompletnie się pogubili. Tu niestety też problemem był fakt, że za bardzo nie docenili faktu, który tu był wspomniany. Jeżeli mamy społeczność, w której ja miałem ile lat, kiedy Klango było zamykane, w sensie został porzucony 12, czyli teoretycznie byłem nadal poniżej wieku regulaminowego, to trudno było oczekiwać tutaj jakichś wielkich wsparć finansowych. I z innej strony ja też będę przekonywał, że jeżeli podawali, że koszty utrzymania serwera to jest 500 zł miesięcznie, to nie bardzo chce mi się wierzyć w takie kwoty, ale...
0: No wiesz, w dzisiejszych czasach to może kosztować mniej. Pamiętaj, że to tam jeszcze było wcześniej ileś lat, a poza tym tak naprawdę utrzymanie firmy jako takiej to i znaczy, to zapłacenie tam jeszcze pozostałym programistom, to myślę, że to jeszcze znacznie, znacznie większe koszty niż nawet te 500 zł miesięcznie, które to ewentualnie generowali na serwer.
7: Ja tutaj jestem pewien, że w tych kosztach problemem było też nie tyle utrzymanie serwerów, co utrzymanie firmy. Ja jestem tego pewien, ale tu było pewne niedoinformowanie i myślę, że niestety tak działają ludzie, że jeżeli widzą, że coś działa, to po co wspierać? I...
0: No tak.
7: No a poza tym do Klango punktów pamiętam od samego początku było bardzo negatywne podejście. Ja w tej chwili pewnie miałbym na koncie trochę tych Klango punktów, bo je po prostu pamiętam kupowałem, żeby projekt wspomóc. Ale niewiele osób na pewno z nich korzystało. Pamiętam, że bardzo ludzi rozdrażniła funkcja, którą ja bardzo dobrze rozumiem. To była funkcja VIP, czyli można było kupić za nie pamiętam ile, ale wiele tych Klango punktów. Usługę, która podawała, że przy niku na forum jest wypowiadane VIP. I pamiętam, że doszło do bardzo cierpkich słów pod kątem firmy Simplitu, choć ja ten ruch jak najbardziej rozumiem. I myślę, że tu był problem też od strony uzasadnienia i wytłumaczenia, dlaczego ta funkcja jest. Pojawiły się Klango punkty, to od razu się wiadomo, jak się pojawia pieniądze, gdyby teraz Facebook powiedział, że każdy użytkownik ma im zapłacić złotówkę rocznie, to jest tylko złotówka rocznie, ale od razu by się rozdrażniło społeczeństwo.
0: No tak i na pewno sporo osób by zrezygnowało. A też
2: innym problemem z Klango punktami było też to, oprócz tego, że rodzice mogliby nie chcieć tam dzieciom dać pieniądze, powiedzmy, nawet gdyby chcieli, mimo wszystko jeszcze w tym pokoleniu, które teraz, czy wtedy wychowywało nas, nasze pokolenie, było duża dezinformacja i niska świadomość tego, jak dokonuje się zakupów internetowych, bo ci rodzice może nawet by dali pieniądze, gdyby Klango punkty się dało kupić w sklepie za gotówkę, ale jak trzeba już wprowadzać dane karty, bawić się jakimś PayPalem, czy nawet innym jakimś systemem płatności, ja tam chyba tylko PayPal działał, i tłumaczyć takiemu rodzicowi, że tu jest numer karty, tu CVV, tutaj data ważności. Dla mnie teraz to są proste rzeczy, ale wtedy ja też obawiam się, że gdybym prosił moich rodziców, to najpierw byłoby, że a po co ci takie pierdoły? Może bym to nawet jakoś przeforsował, kwestia jakichś urodzin, coś, ale potem kwestia, nawet technicznie to może nawet by sobie poradzili, bo moi rodzice już raczej robią zakupy internetowe, więc to nie jest problem. Ale kto te moje informacje przejmie o tej mojej karcie, czy mi tego nie zhakują, czy mi nie ściągną całej gotówki.
0: Dokładnie, a
2: to
0: PayPal...
2: To jest jednak taki proces, gdzie...
0: A PayPal to gdzieś tam, nawet i w dzisiejszych czasach, no mimo tego, że znany procesor płatniczy, to jednak niekoniecznie w Polsce. No w Polsce mamy Payu przede wszystkim, albo jakiś DotPay.
7: Ja myślę, tak. że Ja myślę, że też problemem był fakt, że iż... Ja myślę, że gdyby firma Simplito zadbała o utrzymanie Klango, dzisiaj sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Ja pamiętam, ja prosiłem o wsparcie, to nie były żadne punkty, ja prosiłem o wsparcie Eltena, to ja w ciągu 6 miesięcy praktycznie sfinansowałem serwery na cały rok, więc wiem, że dzisiaj sytuacja wyglądałaby inaczej, szczególnie, że to była tylko prośba o wsparcie przy aktywności użytkowników dużo mniejszej. Ale to było za szybko i ja myślę, że problemy pojawiły się już po prostu po stronie utrzymania firmy. Inna sprawa, że Simplito niby wyrażało chęć oddania Klango, a wiem, że kilka osób informowało o takiej chęci, ja też, i nie otrzymaliśmy odpowiedzi, prócz jakiegoś niejasnego pod tytułem zastanowimy się.
0: Wiesz co, ale to może chodziło bardziej o oddanie Klango na zasadzie, tak jak ty, Pawle, wspominałeś, że jakaś instytucja miałaby zająć się rozwojem tego, a oni mieli być programistami. Dobrze kojarzę? Taki był
2: Tak, kojarzę, że taki był też pomysł wtedy.
0: Tak, no tak. A wiadomo, że tego programowania nie wykonywaliby pro publico bono. Fundacje i inne instytucje tego typu mogą pisać różnego rodzaju projekty, które są dofinansowywane. No tak jak chociażby nasz Tyflo Podcast jest współfinansowany ze środków PFRON-u i przypuszczam, że tu też o to chodziło, że Simplito chciało tą drogą, żeby nie zmuszać użytkowników do jakichś mikropłatności albo innych rzeczy tego typu, zapewnić sobie jakąś tam jakieś funkcjonowanie. I przypuszczam,
7: prawdopodobnie
0: że to
7: tak trudno dziś ocenić. Fakt jest faktem, że już pod sam koniec zaangażowania twórców Klango, czyli w roku 2011. Problemem było też ogromne niedoinformowanie. To już wyglądało na zasadzie, że jeden mówił Januaria, drugie mówił Maciek, mówił, że się nie przejmować, że Klango będzie rozwijane, trzecie mówili inni użytkownicy i zrobił się ogólnie chaos pod tytułem nikt nic nie wiedział. I to też na pewno szkodliwie wpłynęło na ten okres.
2: Czwarte jeszcze pisałem ja, tak, to była inna kwestia, że też się starałem zawsze jakoś załagadzać te konfliktowe sytuacje i nie wiem, czy to też nie tworzyło jeszcze więcej zamieszania. Aczkolwiek reakcje były pozytywne, więc chyba nie było aż tak źle.
7: Ja pamiętam ten dzień. Ja pamiętam, że zalogowałem się na Klango, przeczytałem wiadomość i stwierdziłem, aha, w sumie się tego spodziewałem od dawna, bo akurat nie byłem nigdy zaangażowany bardziej w rozwój tego Klango, a do Picioka raz w życiu napisałem i pamiętam, że potem się nie mogłem spać w nocy, bo przecież on tutaj jest taki poważny twórca Mirandy i co on sobie o mnie pomyśli. Natomiast ja się spodziewałem już w owym czasie, jak sprawy się mają, rozumiejąc już poniekąd zasady promowania. W tym czasie też się uczyłem C i wiedziałem już, że to nie jest takie proste.
2: Natomiast Dawidzie, inna sprawa, Dawidzie, jeszcze jedna rzecz, zanim może pójdziesz. Dość krótko. Czy tak posłuchawszy teraz tej naszej audycji, czujesz jako twórca kolejnej takiej społeczności właśnie tą presję, że to nie jest już tylko programowanie i udostępnianie funkcji, tylko też poniekąd bierzesz odpowiedzialność za to, co tam się dzieje? W sensie, no nie osobiście, jako administracja czy coś, tylko ty i zespół moderatorów będziecie mieli pewnie podobne problemy jak Maciek i ekipa, czyli z czasem, jeżeli Elton się rozbuja jeszcze bardziej, możecie mieć jakieś narzekania od rodziców, których dzieci były niesprawiedliwie potraktowane, jakieś kwestie z wychowankami szkół, którzy właśnie niezbyt pochlebnie o swoich nauczycielach i skargi nauczycieli, tego typu rzeczy, że po prostu społeczność w pewnym momencie zacznie żyć swoim życiem i się poniekąd wymknie spod kontroli z uwagi na swój charakter.
7: Ja się tego obawiam od dawna, to już teraz, gdyby zobaczyć niektóre dyskusje na forach głosowych, to już dochodziło do różnych mało przyjemnych sytuacji. Ja nie ukrywam i od samego początku na LTN-ie też nie ukrywałem, że my mamy kompletny brak doświadczenia. W tej chwili ekipa moderatorska LTN-a, która naprawdę poświęca, ja tutaj muszę pochwalić wszystkich ludzi z moderacji, poświęcają swój czas na uporządkowanie tego, ponieważ gdyby nie oni, to byśmy LTN-a już nie mieli, albo mielibyśmy LTN-a w postaci wchodzę na forum, polska społeczność LTN-a, inny temat. Cześć wam, wpisy 5 274 tysiące. Natomiast mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie radzić też korzystając z różnych doświadczeń, które można odnaleźć w internecie, różnych historii, nie tylko Klango. Trudno mi powiedzieć. Fakt jest faktem, że w końcu nadejdzie ten czas, kiedy będzie to więcej niż raz na miesiąc, tudzież raz dwa tygodnie jakiś mail z kilkoma wyzwiskami pod naszym punktem. Na razie to tak wygląda. ale wiem, że sprawa może się skomplikować, jeżeli społeczność się rozrośnie i wtedy pewnie będę dzwonić do Piciaka, ratuj, mów co robić.
0: No ale całe szczęście, że są już...
2: A ja nie wiem,
0: już...
2: czy będę ci w stanie aż tak dobrze odpowiedzieć, ale...
0: Ale całe szczęście, że są już jakieś doświadczenia, z których można czerpać i no fakt jest jeden i myślę, że to... potwierdza zarówno to, co się obecnie dzieje na Eltenie, bo Elten ruszył, użytkowników przybywa, to, co się dzieje na Facebooku, chociażby w grupie Niewidomi i Niedowidzący Bądźmy Razem, to, co się dzieje na liście Tyflos, po prostu,
2: na
0: czy na grupie.

0: tam tego nikt nie zrozumie. Czy na LTN-ie, czy na Facebooku, czy na Tyflosie, czy gdziekolwiek indziej istnieje szansa, że nas zrozumie i nam coś podpowie. Albo chociaż napisze, mam to samo.
1: W tej chwili największe zagrożenie moim zdaniem LTN-a i nie bardzo jestem w stanie coś z nim zrobić, to jest to, o czym pisał Hryniek. Tutaj nie wiem, czy Picioku śledziłeś, pewnie już nie, bo przygotowałem do audycji praca magisterska, którą życzę ci obronić. Natomiast w wątku o końcu Kango na forum LTN-a, które w tej chwili liczy kilkaset wpisów już, więc szybko się zrobiło, ludzie zaczęli panikować, jak zaczną przeglądać internet bez Kango, bo używają przeglądarki Kango w czasach, kiedy Firefox i Chrome są dostępne naprawdę. Zaczęli panikować, jak będą odsłuchiwać muzykę z dysku. I nie chciałbym, żeby LTN wprowadził ten sam stan. Tutaj wiadomo, użytkownicy mają prawo, są chociażby pliki LTN-a, ja sam czasem ich używam. I z jednej strony użytkownicy mają prawo do wyboru, z drugiej nie można tak bardzo uzależnić się od jednej usługi. Bo pokazuje to, jak koniec Kango wpływa w tej chwili na przerażenie i jakieś zamieszanie wśród użytkowników, a LTN nie miał i nigdy nie będzie miał przeglądarki swojej chociażby, bo ja uważam, że teraz już takiej potrzeby nie ma.
0: Dokładnie. Mamy NVDA, no. Mamy darmowy czytnik ekranu, który jest w stanie nam to zapewnić. To się zgadza. Dobrze, Dawidzie. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź w dzisiejszej audycji i zapraszamy tych wszystkich, którzy być może jeszcze nie wiedzą, że coś powstało nowego, że powstało coś po Kango. Zapraszamy na LTN-a. Może podaj adres strony internetowej, gdzie można pobrać aplikację i gdzie można wszystkiego się dowiedzieć, a przy okazji też się zarejestrować.
1: www.ltn-net.eu.
0: Tak, i tam wszystkiego się dowiecie. LTN, no niewątpliwie program, tak jak i wspomniałem na początku audycji, otwarcie o tym piszesz. Wzorowany na Kango, taka też społeczność osób niewidomych. No miejmy nadzieję, że przetrwa dłużej. Masz poprzeczkę 10 lat, to by było więcej.
1: W sumie, jakby nie patrzeć, ale wspierany już jest dłużej. Wspierany jest dłużej niż Kango, wspierany to mi ostatnio ktoś na forum uprzytomnił. LTN już ma prawie 4 lata, teraz będą 4 w wakacje.
0: No tak, a wsparcie dla Kango to jakieś 3 lata było, to prawda.
1: Tak.
0: Dobrze, Dawidzie, dzięki za telefon, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Czekamy jeszcze przez chwilę na wasze telefony, 123 834 835. Jak powiedziałem, że przez chwilę, to pewnie zaraz znowu ktoś zadzwoni. Pawle, czy coś jeszcze warto dodać a propos Kango, a propos tego, co tam się działo?
2: Znaczy ja myślę, że skoro jesteśmy już w takiej końcowej fazie audycji, o ile jeszcze nikt nie będzie dzwonił, to chciałem wyrazić taką nadzieję, znaczy przede wszystkim to jeszcze raz, bo już to wyraziłem tysiące razy, ale nie mogę przestać. Dzięki Maćku i dzięki ekipom, mimo tego, że tutaj było też trochę słów krytyki pod kątem Kango, pod adresem Kango, to dzięki za to, że daliście mi taką szansę i takie doświadczenie, bo gdyby nie Kango, to prawdopodobnie nie robiłbym tego, co robię teraz. Nie studiowałbym anglistyki, nie podróżowałbym, bo nie znałbym tylu ludzi za granicą i nie motywowałoby mnie to, żeby podróżować i próbować gdzieś tam za granicą moje pierwsze kroki stawiać. Prawdopodobnie bym nie interesował się tłumaczeniami, nie miałbym tego doświadczenia z pracą zespołową. Nie poznałbym tylu ludzi niewidomych w Polsce i za granicą, a jestem bardzo zadowolony z tego, jaką mi się udało sieć kontaktów zbudować w różnych miejscach, co się bardzo często przydaje. Wiedza, którą tam posiadłem, to, że mogłem swój produkt, czyli Mirandę, wypromować. Wiele, wiele różnych doświadczeń. Przede wszystkim ludzie, których też poznałem, bo do dziś z wieloma z nich utrzymuję kontakty, przyjaźnimy się. I tam też wiele takiego dobra od ludzi otrzymałem, za co też jestem wam wszystkim wdzięczny i cieszę się, że to, co dla Kango robiłem, miało dla was wartość, bo też to wyrażaliście wielokrotnie w telefonach, ale to, na co najbardziej mam nadzieję, to mam nadzieję, że to doświadczenie z Klangiem w was jako Simplito, jeżeli będziecie mieli okazję tego posłuchać, jakoś odmieniło, jakoś na was wpłynęło, bo przygodę z środowiskiem osób niewidomych zaczęliście od gier audio. I gry audio są fajne, ale jedyny kontakt, jaki jest wtedy z osobami niewidomymi, to jest de facto feedback, że ktoś wam zgłosi, to nie działa, to działa, w to się fajnie gra. A tworząc portal społecznościowy, poniekąd weszliście w tą społeczność. Nie wiem, czy mieliście taki plan, żeby ona się aż tak rozwijała.

0: zbudowała, tam było chyba 10 tysięcy ludzi pod koniec z różnych krajów. I wiem, że Maciek i ekipa wpadli trochę w ten wir i tworzyli sami dyskusje, prowokowali dyskusje na forum, byli ciekawi naszych opinii na różne tematy, na pewno też nieraz czytali, a wątki były różne, od kawałów o niewidomych, przez śmieszne sytuacje, po różne rzeczy, które nas też bolą. I mam nadzieję, że wyszliście z tego doświadczenia z bogatszym doświadczeniem, z bogatszym takim, z bagażem doświadczeń odnośnie nas, odnośnie naszego środowiska, problematyki, jakie są tu mocne strony, jakie są tu słabe strony i że to nie jest tylko tak, że to był program, który rozwijaliście, on potem sobie wisiał i teraz go zamykacie i to jest koniec, tylko że my jako wasza społeczność, jako wasi oddani użytkownicy w wasze życie też coś wnieśliśmy i jakoś to życie ubogaciliśmy. Taką mam nadzieję, było mi naprawdę miło, jakby to rzeczywiście było prawdą, no bo ja się cieszę, że mogłem być użytkownikiem Klango i też zaangażowanym członkiem tej społeczności.
1: Prawda też jest taka, że Klango było doceniane nie tylko w Polsce. No, jeszcze kiedy był Blind Cool Tech, to pamiętam, że pojawiały się też zagraniczne podcasty na temat Klango, na temat tego, jak to działa i że działa fajnie i że jest to tam, jest całkiem prężnie rozwijająca się społeczność i ludzie byli z tego naprawdę zadowoleni, więc to... Faktycznie bardzo międzynarodowy projekt, który no myślę, że sporo dobrego zrobił.
0: Tam była ogromna społeczność polska oczywiście, anglojęzyczna, niemieckojęzyczna. Byli Hiszpanie i Latynosi, byli Rosjanie i obywatele rosyjskojęzycznych krajów. Była społeczność bałkańska, nie aż tak duża, ale działo się na ich forum też sporo. Byli Węgrzy i też nie było ich mało. Byli... Zdaje się, Czesi i Słowacy, to była też taka duża społeczność na Klango, wiele osób z Czech i Słowacji używało. I dużo by tu wymieniać, że tak naprawdę to nie jest tylko polski i tam reszta świata angielski, tylko to się rozprzestrzeniło do ludzi, którzy nie mówili ani po polsku, ani po angielsku i polegali poniekąd na swoich tłumaczach i liderach swojej społeczności. Więc to jest to, że dotarło Klango do ludzi, którzy nie rozumieją żadnego z języków, którymi mówiliście. I to jest dla mnie moim zdaniem i dla mnie i dla was chyba największy sukces, że niewidomi gdzieś tam nawet w RPA, właśnie w Hongkongu, w jakiejś Tajlandii dowiedzieli się o Klango, oni nawet nie znali ani słowa po angielsku, ale ktoś im ten program przetłumaczył na ich język i oni się tam też świetnie bawili i poznawali społeczność swojego kraju. No może też trochę przekonywali się, że warto inwestować w języki. I to jest, myślę, bardzo fantastyczna wartość dodana tego programu.
1: Z biznesowego punktu widzenia, no myślę, że niezbyt udany projekt, ale z takiego typowo społecznościowego jak najbardziej. I Klango była aplikacją, która łączyła ludzi tak naprawdę. Jeszcze zwłaszcza wtedy, w tych czasach, kiedy Facebook, tak jak wspomnieliśmy, to były początki tego serwisu. O tym się jeszcze nie mówiło jakoś tak, a już wtedy Klango było takim portalem międzynarodowym, tak jak powiedziałeś. I tam pojawiali
0: Owszem,
1: się ludzie z różnych miejsc.
0: Tak, nawet jeżeli nie mieli swojej oficjalnej społeczności, to jakąś mniejszą grupkę językową sobie założyli i w tej grupce funkcjonowali. Wiele się dzięki temu na temat różnych kultur nauczyłem, czytałem o jakichś językach afrykańskich powiązanych z religiami, które nawet do dziś nie wiem, czy naprawdę istnieją, czy ktoś sobie to wymyślił.
1: Czy swego czasu nie było tak, że Klango miało jakieś nawet automatyczne tłumaczenie tekstów? Czy...
0: Automatyczne nie, ale był wbudowany tłumacz i dało się skrótem go wywołać, więc tam nie było problemu. Też się tłumaczyło te posty i się pisało na forach, nawet jak się języka nie znało. To się gdzieś tam pozdrawiało użytkowników z tych innych krajów.
1: Tak, i to też było naprawdę fajną sprawą. Jeszcze z takich aplikacji mi coś w głowie się kołacze, że była jakaś taka zewnętrzna aplikacja, która też mogła jakoś nawet w matematyce pomóc, prawda? Jakiś wykres funkcji dźwiękiem narysować.
0: Tam był jakiś prosty dźwiękowy wykres, tak i coś tam jeszcze. Było coś takiego,
1: także, owszem. Także nie tylko takie...
0: Projekt, który musi się ciekawie rozwinąć.
1: Nie tylko takie gry i zabawy, ale te aplikacje zewnętrzne no, miały opcję stać się również i narzędziami jakimiś tam edukacyjnymi. No i Klangopiano jeszcze było też przecież.
0: Tak, ja przecież na tym grałem. Tam był chyba domyślny pakiet dźwiękowy z Harder, Better, Faster, Stronger.
1: Tak,
0: Daft Punk.
1: Oczywiście.
0: Tak, i tam się... I tam tą piosenkę w sumie poznałem. Jakby wcześniej już ją gdzieś słyszałem, ale dopiero tam zacząłem te sample układać po kolei. No, to było bardzo ciekawe doświadczenie, muszę przyznać. Mm-hmm. No i tematy dźwiękowe. Nie wiem, czy mieliście jakieś ulubione tematy dźwiękowe, czy ty, Michale, miałeś. Ja do dziś wspominam temat Dawid chyba się nazywał ten użytkownik, z Bośni i Hercegowiny, o ile pamiętam. Bo to był taki temat bardzo muzyczny. On tam wykorzystywał motywy z I Wanna Love You, Akona. I miał na przykład jako muzyczkę na oczekiwanie w jednej swojej wersji jakiś taki, do dziś nie pamiętam co to jest, jakiś lokalny bałkański utwór. Więc to jest też to, że te tematy dźwiękowe i też znowu mnóstwo nowych programów, bo TV Blue i Chicken Nugget i różne inne mają te programy dźwiękowe, ale nigdzie, tak jak w Klango, ta tradycja się nie rozwinęła i ludzie doszli już do takiego poziomu gdzieś tam perfekcji, że zaczęli właśnie tworzyć jakieś tematy dźwiękowe z elementami specyficznymi dla ich kraju. Jakieś ścieżki dźwiękowe, jakaś muzyka właśnie lokalna była wykorzystywana. I to też pokazuje tą potęgę Klango jako projektu międzynarodowego, jak dla mnie.
1: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie czułem jakoś tego zafascynowania tematami dźwiękowymi. Ja wszędzie, gdzie tylko mogłem i jak tam się tylko dało, to wyłączałem te wszystkie dźwięki. Tam chyba był nawet jakiś taki temat, że dało się wyłączyć i nie było...
0: Silence.
1: Tak,
0: mhm.
1: Silence i nie było dźwięków. I to był mój ulubiony temat, szczerze powiedziawszy.
0: A widzisz, to ja ten i Nintendo miało też ciekawe dźwięki i Braille Note Millennium, czy któryś tam Braille Note, któryś z tych notatników, tam był też taki temat z dźwiękami z tego, też mi się podoba, bo miał dużo tych dźwięków, jak ja lubię, czyli takie krótkie, komputerowe, takie jakie dźwięki Aha. Te powiadomienia powinny być, bez przesady, bez jakichś fajerwerków, ale funkcjonalne, to był mój ulubiony, no.
1: I tak myślę, że powoli będziemy kończyć dzisiejsze nasze spotkanie na antenie Tyfloradia. Jak ostatnie kilkanaście sekund dla kogoś, kto ma ochotę zadzwonić. 123 834 835. Przypominamy, że jeżeli pobraliście swoje dane i czegoś wam tam brakuje, to jutro warto się rozglądać, bo jutro będzie można pobrać to jeszcze raz, te paczki, i będzie wtedy możliwe, że tam część tych danych wróci. Tych, których obecnie nie ma. To jest taka ważna kwestia.
0: No i no cóż, i to chyba tyle,
1: tak. Jeszcze Milena mi tu pisze w międzyczasie na gadu akurat, a propos prompterów, bo o tym nie mówiliśmy. Co to były promptery w ogóle? Ty pamiętasz, o co tam chodziło?
0: Można było ułożyć, były też ankiety, o tym też nie mówiliśmy, ale ankiety to wiadomo. Natomiast promptery, funkcja, która miała w założeniu pozwolić na układanie takich tutków, tutoriali, takich instruktaży, krok po kroku. Aha. Na przykład, nie wiem, jak ugotować tam makaron, albo jak zainstalować jakiś program, który się tam trudniej instaluje. I to działa na tej zasadzie, że się zaczytywało taki prompter i się przełączało jakimiś klawiszami między krokiem a krokiem.
1: Aha.
0: Można było sobie ten krok przeczytać, wykonać, następny przeczytać, wykonać. To jakoś nie widziałem nigdy, żeby zdobyło dużą popularność, ale było.
1: No, to rzeczywiście też dość fajne. Ja szczerze mówiąc nigdy się tym nie bawiłem. Nigdy jakoś nie zajrzałem do żadnego promptera, więc dlatego może i średnio je pamiętam. Ale faktycznie teraz
0: ja też dzięki awatarom, na przykład awatary były
1: taką właśnie, awatary jeszcze, tak.
0: Że dzięki awatarom ja na przykład odkryłem wiele utworów muzycznych, które później sobie albo zapytałem właścicieli awatarów, co to za utwór, albo gdzieś tam już później, na późniejszym etapie jakimś Shazamem rozpoznałem. I pamiętam też, że przez jakiś czas eksperymentalnie leciało radio awatarowe, które w zapętleniu puszczało całą playlistę dostępnych awatarów na Klango.
1: Było, w katalogu mediów było to dostępne.
0: Tak, i tam co chwilę po prostu był odtwarzany jakiś inny awatar i to był bardzo dobry sposób na to, żeby odkryć wszystko. Od jakichś znanych produkcji muzycznych, po jakieś autorskie samych użytkowników, przez jakieś ciekawe wycinki z seriali, z filmów, z jakichś słuchowisk radiowych, z radia. To było też bardzo, to miało dla mnie też ogromną wartość edukacyjną.
1: No i mamy telefon jeszcze. Kogo witamy tym razem? Halo?
2: Witam, to jest Krasja. Jeszcze w kwestii tej informacji, bo przypomniało mi się, że...
1: Szczerze, powiedzmy ja, czyli autorzy jak Klango... po głosie poznaję, to Marcel do nas dzwoni.
2: Tak, tak.
1: Witaj ponownie.
2: Przypomniało mi się, że autorzy Klango napisali na Twitterze właśnie, że oni poinformują, gdy te nowe archiwum będzie dostępne. I była jeszcze omawiana tutaj kwestia kodu źródłowego. Ktoś mówił o kodzie źródłowym.
1: Że będzie zarchiwizowany.
2: Była tutaj podana hipoteza, że być może oni po prostu nie chcą udostępnić tego kodu, ponieważ coś w nim jest takiego, co wykorzystywane jest w innych aplikacjach. Natomiast ja czytałem, bo zaktualizowali ten dokument, którym informują o końcu Klango i tak dalej.
1: Aha.
2: Teraz mi się jeszcze jedna śmieszna rzecz przypomniała a propos tego dokumentu. I napisali tam, że nie udostępnią kodu, jeżeli udostępnią to jakieś fragmenty, ponieważ nie nadaje się on do publikacji. A śmieszna rzecz jest taka. Że wysłali newslettera do wszystkich użytkowników Klango, tylko ja parę kont ludziom różnym tworzyłem, którzy nie mieli maila, bo ogólnie w mojej szkole zacząłem rozpropagowywać tego czasu Klango. No i co? I sytuacja wygląda tak. Dostałem maila na jedno konto, na drugie, a na trzecie już nie. I domyślam się dlaczego, ponieważ Fenderbert od razu po odczytaniu mi nazwy wiadomości informuje: alert, ta wiadomość może być próbą oszustwa. Bo wysłali to z jakiejś dziwnej listy mailingowej. Nie wie z Klango team@klango.net, ale adresy wskazują do jakichś dziwnych miejsc.
1: Rozumiem.
2: Jakieś generowane dziwne linki.
0: Nie nam to osądzać.
1: Dokładnie,
0: w tym
1: to już
0: nie nam
1: po
0: to
1: prostu
0: osądzać. Trzeba wierzyć w dobre intencje Simplito. Chyba
1: dokładnie.
0: Już nie zależałoby im
2: tak,
0: raczej na
2: tym. Ja to wiem, że raczej nie zrobiliby czegoś złego w tej kwestii, tylko po prostu skorzystali z jakiejś listy mailingowej, która no nie do końca jest poprawnie rozpoznawana przez programy pocztowe.
1: Jasne.
2: I przez serwery pocztowe.
1: Mhm, rozumiem. Dobrze, Marcelu, no to dzięki za doprecyzowanie tego wszystkiego. Może faktycznie gdzieś tam jeszcze zobaczymy Klango, a przynajmniej jakieś fragmenty kodu tej aplikacji gdzieś w świecie. W ogóle Klango to było w dość ciekawym języku pisane, takim dość nietypowym, bo to w Lua było, jak pamiętam.
0: Tak, to był język skryptowy Lua i tyle mogę powiedzieć, bo programistą nie jestem i nie bardzo wiem, jakie są tego zalety i wady.
1: Jeszcze coś...
0: Michale, zdaje się, że ja będę musiał już też chyba kończyć.
1: Okej, no to będziemy kończyć.
0: Bardzo możliwe, żeby...
1: To w takim razie będziemy kończyć, bo już myślę, że faktycznie omówiliśmy większość rzeczy. Jeszcze coś takiego jak... Jeszcze coś takiego jak myboard było na Klango, tak?
0: No, czyli ściany. Czyli ja de facto nie zrozumiałem nigdy przeznaczenia tej funkcji, bo dla mnie nie różniła się niczym od bloga. Miała być to replika tej
1: tego, co na fejsie,
0: że
1: tak?
0: Można zamieścić na moim profilu jaki komunikat, ja mogę go zamieścić i można go... Właściwie to chyba tylko ja mogłem zamieszczać, a inni mogli komentować.
1: Jakoś tak to było. Tak, te statusy nasze.
0: Dlatego takie. Też nie widziałem do końca jakby sensu troszkę tej funkcji, no ale istniała, tak, była taka funkcja też.
1: Tak, przypomnijmy, 24 maja Klango zostanie oficjalnie zamknięte. Więcej się już tam nie dostaniecie, zatem jeżeli macie jeszcze ochotę sobie poużywać Klango, no to ostatnie godziny wam zostały, a potem Elten.net.eu, strona, na której Dawid rozwija aplikację inspirowaną Klango. Można ją pobrać, można się zarejestrować i korzystać, jeżeli ktoś ma na to ochotę. W dzisiejszej audycji Paweł Masarczyk wspólnie ze mną wspominał Klango. Paweł, bardzo aktywny uczestnik społeczności. Ja no zdecydowanie mniej, bo Klango nie było to nigdy żadną jakąś wielką moją fascynacją. Ale korzystałem jak najbardziej, znajdziecie mnie tam jako użytkownika MIDI. Jeszcze jest szansa. Dziękuję ci bardzo, Pawle, za udział w dzisiejszej audycji.
0: I ja dziękuję. Myślę, że stworzyliśmy jak na to pożegnanie, jak na ten smutny dość charakter, bardzo fajną atmosferę, taką wspomnieniową. Tak jakbyśmy sobie właśnie siedzieli wokół takiego stołu i wspominali. I tak naprawdę życzyłbym sobie jak najwięcej takich audycji. Było naprawdę super. Dzięki wam wszystkim za wspomnienia. Dzięki za telefony i raz jeszcze dzięki za ten czas wspólnie spędzony. Jako członkowie społeczności Klango. To jest coś, czego na pewno nigdy w życiu nie zapomnę. Dzięki raz jeszcze.
1: I ja również.
0: Michale, za to, że mogliśmy taką audycję przeprowadzić.
1: Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19. Dziś jest 24 sierpnia, rok 2023, czwartek dla osób, które słuchają nas dziś na żywo na antenie Tyfloradia. Z tej strony mikrofonu Paweł Masarczyk. No i dziś w takiej audycji nietypowej, ja zazwyczaj gdzieś prowadzę audycje technologiczne, no na drugim miejscu są audycje o osobach niewidomych w innych krajach. A na trzecim chyba ciekawe projekty różne. Już spotkaliśmy się z osobami odpowiedzialnymi za na przykład wyprawy rozwojowe do Gruzji i nie tylko. No i dzisiaj chyba do tej trzeciej kategorii wpadnie temat, z którym przychodzimy dzisiaj, to znaczy no moja gościni i ja. Ze mną dzisiaj w studiu Małgorzata Pękala, projektantka, designerka gry Otwarcie być ze sobą. Małgosiu, witaj.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Cześć Paweł.
0: Cześć Małgosiu, no i my witamy się z wami. Wy również możecie się z nami przywitać, nie tylko przywitać, możecie też o coś Małgosię zapytać i mnie, bo ja też w tą grę miałem okazję grać. Czym gra jest, zaraz opowiemy, ale najpierw może jak możecie nas o coś spytać. No, nasze standardowe drogi kontaktu jak zwykle są otwarte. kontakt.tyflopodcast.net to jeśli chcielibyście do nas napisać. No oczywiście też transmisja na Facebooku i na YouTubie. Obydwie one są otwarte, a pod nimi komentarze i czaty możecie pisać. Tu Michał Dziwisz, który jest też za trzecim mikrofonem i technicznie jak zwykle obsługuje całe nasze dzisiejsze show, będzie te wiadomości czytać, więc nie ma obaw, nie zostaniecie zignorowani. No jest też nasz serwer Discorda, jeżeli byście chcieli w ten sposób się skontaktować. No i oczywiście mamy również kanały głosowe, czyli no w zasadzie jeden, bo nasz Zoom tylko na różne sposoby. tyflopodcast.net/Zoom. Tam możecie się podłączyć czy bezpośrednio do nas, czy przez telefon. Metod jest wiele, jak słychać. Też aplikacje, czy Arka Świętnickiego Tyflocentrum, czy Dawida Piepera Tyflopodcast. Tam też możecie do nas napisać. Więc wybierzcie którąś z dróg, jeśli chcecie o coś spytać. No ale żeby było o co pytać, no to wypadałoby najpierw przedstawić, może najpierw Małgosię, a potem jej zespół, a następnie projekt. Więc Małgosiu, jeżeli możesz kilka słów no, o sobie, ale też o osobach, z którymi współpracujesz nad właśnie tym projektem, nad grą, którą jest Otwarcie być ze sobą.
1: Ja jestem projektantką wzornictwa. Pierwsze moje raczkujące projekty to były meble i głównie meblami się zajmowałam. Od jakiegoś czasu projektuję i produkuję narzędzia terapeutyczne, głównie poprawiające praksję, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Prowadzę też warsztaty twórcze, przeznaczone m.in. dla seniorów, dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, osób ze spektrum autyzmu, a w wolnym czasie najchętniej gram w mądre gry i rozwijające i towarzyskie. Tutaj współtwórcą gry jest Tomasz Sikora, który jest psychologiem i psychoterapeutą. Pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach oraz w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Mechanizmy do gry, bo mechanizmów jest aż dwa w zestawie, zaprojektowaliśmy we współpracy ze strefą hobbystyczną z Bielska-Białej i z Niną Konior. Ja tak pokrótce zespół przedstawiłam.
0: Ja jeszcze może nawiążę do tych mebli, o których mówiłaś. Nie wiem, czy dalej je projektujesz, czy to już nie jest twoja działka, ale no, czytając różne mądre rzeczy, słuchając różnych mądrych ludzi, natrafiłem na taką historię, możliwe, że to miejska legenda, na temat Steve'a Jobsa, że on też przyglądał się projektowaniu mebli i osoba, która tam była jego mentorem, w tym nie wiem, czy to ktoś z rodziny, czy ze znajomych, zwróciła mu uwagę, że to, co ważne jest w projektowaniu mebli, to to, żeby one były równie wizualnie, powiedzmy, ciekawe, czy designersko dopracowane z zewnątrz, jak i od środka. Nie wiem, czy to jest też filozofia, którą ty się kierowałaś. I to jest istotne w kontekście audycji, bo no, gra Otwarcie być ze sobą, no w środku ma dużo. I oczywiście jeśli chodzi o treść, ale też jeśli chodzi o dostępność dla niewidomych, więc może tutaj był taki nurt filozoficzny, że warto zwrócić na to, czego na pierwszy rzut oka nie widać.
1: Oczywiście, że tak. No z każdym produktem tak jest, prawda? Że ta funkcjonalność jest najważniejsza. Wizualna, estetyczna jest mniej. Nie jest to, znaczy jest to potocznie nazywane designem, ale to nie jest design. Dobry design to jest funkcjonalny produkt, prawda? I tak jest też z grą, z meblem. meblami. Meblami się nadal zajmuję. Pracowałam też dla kilku fabryk, czyli takie przemysłowe produkty wykonywałam, a mam też swoją taką kolekcję mebli upcyklingowych, czyli jakby rozwiązywałam problemy odpadów w fabrykach, tych, których między innymi się pojawiałam. I w wyniku tych moich wizyt w fabrykach dostawałam właśnie takie materiały, z których stworzyłam swoją kolekcję. Kolekcja jest taka ciekawa, bo można sobie usiąść na przykład na siedzisku z trawy albo na czymś, co wygląda jak kwiatek. I to nie jest tylko wizualna część, nie? Też tak właśnie mówię, że to jest funkcjonalna, ma coś więcej, ma też właśnie ten element rozwiązywania jakichś problemów nadprodukcji odpadów, nie?
0: Rozumiem. Mhm. Znaczy każdy element jest wykorzystany. Mi takie produkty bardzo imponują. Tutaj takim ideałem dla mnie jest coś, czego jeszcze sobie nie kupiłem, ale na pewno rozważam. Istnieje taka niemiecka firma Feuerwehr. Bardzo zabawna gra słów, no bo Feuerwehr po niemiecku to straż pożarna, a wear od noszenia, od ubrań. No i ci państwo robią przykładowo plecaki takie na komputery ze zużytego węża strażackiego. Więc to jest bardzo ciekawe, że potem wszystko można jakoś wykorzystać. No a przy okazji okazuje się, że można coś dostępnego też zrobić i jakieś technologie też wykorzystać, no w tym celu, żeby te nasze produkty działały dla wszystkich, a nie tylko dla tych najbardziej powszechnych grup klientów, o których myślimy typowo, kiedy coś produkujemy. Więc może przejdźmy do opisu właśnie, czym jest w takim razie gra, bo od mebli do gier udało ci się przejść w ogóle. Taka inspiracja do tego, że sama grasz, czy już wcześniej udało ci się zetknąć narzędzia terapeutyczne?
1: Wiesz co, ja myślę, że to wszystko miało też związek, że gra powstała z tym, że obydwoje z Tomkiem mamy taki background opieki, prawda, i wspierania osób w chorobie. Mhm. Ja z autopsji znam syndrom wypalenia opiekuna, towarzyszyłam kilku osobom w długoterminowej chorobie. Miałam też wolontariat w hospicjum i w tych szpitalach, do których przychodziłam odwiedzać chorych, też dostrzegłam tą skalę samotności osób chorych, nie? I w sumie gra to tak naprawdę powstała dlatego, że zarówno Tomek i takie osoby jak on, czyli psycholog, który pracuje z osobami chorymi, potrzebują takich narzędzi, które pomogą poszerzać sieć wsparcia, pomogą ludziom łatwiej i mniej samotnie przeżywać na przykład chorobę, prawda? Ten projekt powstał szerzej, nie? Tutaj nie rozmawiamy tylko o osobach chorych. Akurat dzisiaj na łamach Tyfla Podcastu rozmawiamy dlatego, że udało nam się go udostępnić osobom niewidomym, i z czego jestem bardzo dumna i się cieszę. Ale to może za chwilkę już dalej będziemy opowiadać, prawda?
0: Tak, to właśnie moje pytanie. Dlaczego akurat osoby niewidome? Czy mieliście kontakt przedtem z nami, z naszą społecznością? Czy skąd urodził się pomysł, żeby akurat do nas wystosować? No bo jest wiele grup, dla których można by dostosować, wiele też rodzajów niepełnosprawności. Każda ma jakieś inne potrzeby, a wy skupiliście się konkretnie, jakby tak mam wrażenie, na naszej grupie. Skąd to zainteresowanie?
1: Wiesz co, nie nazywałabym tego, że skupiliśmy się tylko na grupie osób z dysfunkcją wzroku, bo projekt powstał w programie Dobre Innowacje i skierowany był do osób starszych i do osób z niepełnosprawnościami. Okay. Wtedy, kiedy go projektowaliśmy, znaczy jeszcze może powiem, że został wyróżniony jako jeden z 13 najlepszych i prezentowany na wystawach, miejscach wspierających dobry design, czyli w Instytucie Designu w Kielcach, na festiwalu Łódź Design i na Zamku w Cieszynie. I gra jest teraz też nominowana do tytułu Innowatora Śląska i aktualnie czekamy na rozwiązanie konkursu. Więc pomysł w ogóle udostępnienia jej dla osób niewidomych zrodził się później, ale po grancie jakby jeszcze przez rok pracowaliśmy nad tym projektem już tak indywidualnie, bo chcieliśmy go dopieścić i tak jeszcze też zrobiliśmy sortowanie pod względem tematyki, grup docelowych, więc można sobie karty posortować i udało się, choć to bardzo długo trwało, właśnie wymyślić sposób na dostępność dla osób niewidomych. A to skąd ten pomysł, to myślę, że to są stare dzieje, bo jeszcze kilkanaście lat temu spotkałam Hanię Pasternię, którą pewnie też znasz.
0: Tak.
1: Hania i ja wtedy kandydowałyśmy jako radne do naszych miast, do Rady Miasta, ja w Bielsku-Białej, Hania w Jastrzębiu-Zdroju. I Hania mi bardzo zainspirowała, gdy spotkałyśmy się właśnie na takim spotkaniu kobiet u prezydenta, zresztą wtedy prezydenta Komorowskiego w Warszawie i bardzo mnie zainteresowała tym, co robi. Przeczytałam jej książki, obserwuję ją, bywam na spotkaniach, więc jakby ten świat osób niewidomych był mi zawsze, znaczy zawsze, od wtedy taki bliski, bo tak chyba wcześniej poza Hanią to nikogo nie spotkałam. Ale dla mnie jako projektantki jest bardzo interesujący, bo jak później robiłam research, to było naprawdę fascynujące dla mnie poznawać ten świat i osoby, które, no, które mi go przybliżały, nie?
0: No tak, no zawsze ten przykład kogoś, kto już jakby jest taki reprezentatywny, zawsze gdzieś tam pomaga w tym przełamaniu lodów, więc tutaj uwaga do naszych słuchaczy, warto się pokazywać w świecie i warto poznawać ludzi i tym ludziom pokazywać, jak żyjemy. Tutaj inspiracja to jest zawsze kłopotliwe słowo, bo my jakby żyjemy swoim życiem tak jak każdy inny i mimo, że no nie jesteśmy jakby znaną może wszystkim grupą i sposób radzenia sobie nasz z tym czy innym problemem nie jest wiedzą powszechną, no to mimo wszystko jednak zależy nam na tym, żeby no gdzieś tam żyć po swojemu i żyć w świecie, w którym my robimy swoje, inni robią swoje i nikogo to nie dziwi. No to jest bardzo idealistyczny świat, ja o tym wiem, ale ważne, że właśnie, że gdzieś się pokazujemy i my, jeżeli już inspirujemy ludzi, to do konkretnych działań, do konkretnych pomysłów, takich właśnie jak gra, otwarcie, być ze sobą, to może przejdźmy, Gosiu, do tego, czym ta gra jest, bo już tak tyle o niej mówimy, zapowiadamy, a jeszcze nie wiadomo, o co chodzi. Tytuł brzmi bardzo tajemniczo. Ja na początku się zastanawiałem właśnie, jak go czytać, to ci też wczoraj mówiłem, kiedy się spotkaliśmy, czy jako tytuł i podtytuł, otwarcie dwukropek, tak? Bycie ze sobą, jak, nie wiem, Gwiezdne Wojny, Zemsta Sithów, czy nie, Nowa Nadzieja, mm-hmm. Będzie lepiej. Czy otwarcie być ze sobą jako po prostu jeden tytuł? Bo domena to jest www.otwarcie.com, tak? Możemy zdradzić.
1: Tak.
0: Tak. Natomiast tutaj ten tytuł, to jest otwarcie być ze sobą, jak rozumiem, i co o tej grze, na czym ona polega?
1: Tak jak jeszcze do tytułu wrócę, tak. Też ci opowiadałam, że logo rzeczywiście jest tak skonstruowane, że główna wizualna część to jest otwarcie, a jakby pod tytuł być ze sobą, ale czytamy to jako jedną całość, bo tak lepiej brzmi i wydaje mi się, że od razu daje namiastkę tego, czym jest.
0: Tak.
1: A jeszcze do Hani, bo chciałam wrócić, okay. Że Hania była naszą pierwszą konsultantką otwarcia w wersji dla osób niewidomych, więc z pierwszą osobą, którą grałam niewidomą, to właśnie Hania. Potem było jeszcze troszkę
0: Hanie,
1: więcej.
0: Lub będzie słuchać.
1: No więc
0: ja raczej dzięki Hani się dowiedziałem o grze i postanowiłem nawiązać z tobą kontakt, więc tutaj te wiadomości też się dzięki naszym listom dyskusyjnym i grupom roznoszą.
1: Mm-hmm.
0: Tak.
1: Super, też dziękuję Hani. Co mogę powiedzieć o grze? Że gra jest taką grą, w tytule zawsze ją nazywamy rodzinną i terapeutyczną, ale tak naprawdę jest grą konwersacyjną, czyli skupiamy się tutaj na pytaniach, aczkolwiek też są ilustracje, więc tego opowiadania troszkę czasem jest więcej. Ma szerokie zastosowanie. Może działać w rodzinach i gronach przyjaciół, daje w tym gronie daje możliwość lepszego poznania się czy otwarcia na rozmowę o emocjach lub dzielenie się doświadczeniami życiowymi. Również w grupach spotkaniowych, czy to są grupy wsparcia, stowarzyszenia, czy tak jak w wielu miejscach, w klubach seniora na przykład grałam, też super grali, były rozgrywki. Tam daje szansę też na lepsze poznanie się i dzielenie się życiowymi doświadczeniami i pogłębiając własne wzajemne relacje. No i jest narzędziem też używanym przez terapeutów i animatorów. Daje wsparcie w terapii i możliwość przepracowania w bezpiecznej atmosferze umiejętności radzenia sobie z emocjami. I pomaga właśnie w budowaniu sieci wsparcia, tak jak już mówiłam, ale też daje taką właśnie, przez to, że to jest forma gry, daje taką lekkość, prawda, rozmawiania też na trudniejsze tematy. Więc to też jest taka fajna forma. W edukacji też pomaga wspierać rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży, bo też już wiele głosów słyszałam, już jestem zapraszana do szkół, więc myślę, że tą drogą też jesteśmy w stanie pomóc wielu zagubionym młodym ludziom. Też powracając, to też w terapii młodzieży była używana już i też z młodzieżą po próbach samobójczych, więc to jest naprawdę mocne narzędzie i, no i feedback był bardzo, bardzo pozytywny. No i służy przede wszystkim, bo jest takim mostem międzypokoleniowym, bo w tę grę można zagrać w czterech pokoleniach. To brzmi abstrakcyjnie dość, jak się słyszy, ale tak naprawdę rozpiętość wiekowa dotychczasowych graczy to jest 92 lata. Grałam z 6-letnim chłopcem i grałam w DPS-ie z panią, która miała 98 lat. I to są zawsze rozgrywki wieloosobowe. To nie jest tak, że gramy sobie tylko na przykład z jednym pokoleniem, prawda? Możemy grać spokojnie właśnie, jeżeli mamy akurat jeszcze pradziadków na przykład, czy prawnuków, to możemy sobie zagrać w czterech pokoleniach. Oczywiście no, tutaj potrzebna odrobina otwartości.
0: Jak zawsze no, w takich grach.
1: Tak. No i przede wszystkim nam zależało na tym, żeby ona działała przeciw samotności, osamotnieniu, pomagała osobom nieśmiałym. No i to tak z grubsza może o takich cechach głównych, a może jeszcze o coś chcesz dopytać.
0: To znaczy, ja taką może uwagę poczynię, bo też w grę grałem, nawet wczoraj tutaj Małgosia mnie odwiedziła z takim przykładowym zestawem i rozegraliśmy partię, jeśli tak można to nazwać, bo to tak, no zaraz zresztą opowiemy, jak mechanika gry funkcjonuje i się przekonacie, że to nie jest taka typowa rozgrywka, która w jakiś ściśle określony sposób się kończy i do czegoś prowadzi, takiego do definitywnego końca. Natomiast ja grałem kiedyś w grę podobną, to była gra Pytaki, która pewnie często o niej gdzieś tam słyszysz, zwłaszcza gdzieś tam u mnie. Też taka gra rodzinna do lepszego poznania się. I to, co ja zaobserwowałem, to jest no to, że w tą grę warto sobie zagrać na przykład w grupie znajomych, co do których ma się przekonanie, że już wszystko się o nich wie, a nagle się okazuje, że jest tyle rzeczy, o które nawet nie przyszło nam do głowy, żeby zapytać. Czy bym to polecał osobom, które się ledwo znają? W sumie poniekąd to zależy od tych osób, które się ledwo znają, bo różne są pytania, do tego też zaraz przejdziemy. Od takich bardzo prostych, gdzie naprawdę pytamy się o takie podstawowe rzeczy, typu, nie wiem, co lubisz jeść, po naprawdę poważne tematy, takie już egzystencjalno, no nawet tematy śmierci, gdzieś przemijania są tam poruszane, no więc z takim narzędziem wiadomo, ostrożnie. Natomiast moim zdaniem to motywuje nas do dyskutowania na takie tematy. Mi się zawsze kojarzy taki wigilijny stół, przy którym, no wiadomo, spotkamy się z rodziną, połamiemy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia, no i co dalej? No wymienimy się wiadomościami z ostatniego, nie wiem, pół roku, chociaż akurat u mnie w rodzinie my się widzimy dość regularnie z osobami, które z nami zasiadają przy stole wigilijnym, więc te tematy bieżące są zazwyczaj omówione. Natomiast no popada się w taką rutynę, gdzie albo się rozmawia o jakichś tam takich tematach bardzo przyziemnych, albo się zaczyna narzekać na wszystko, na politykę, na pogodę, na szefa w pracy i tak dalej. I te rozmowy się stają takie mało refleksyjne, takie dość płytkie. I taka gra mogłaby doskonale tą rutynę przełamać, tak mi się wydaje. Oczywiście, jeżeli wszystkie strony są otwarte i to trzeba zawsze zaznaczyć, to nie jest gra, którą się tak po prostu podejmuje i jakoś to będzie, no tylko trzeba mieć tą świadomość, że przeróżne mogą być tam podjęte tematy, nie każdy musi z nimi czuć komfortowo. Natomiast też zawsze każdy ma prawo, o czym zaraz powiemy, odmówić odpowiedzi na dane pytanie, więc ta gra też nie jakby motywuje, ale nie zmusza nikogo do tej otwartości na siłę. Mm. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Małgosiu.
1: No fajnie to ująłeś, super. Ja bym jeszcze dodała, że taką miałam też opinię, że ta gra też jest super na pierwszą randkę. To była opinia chłopaka 16-letniego, który właśnie mówi, że najtrudniej to mu jest zawsze wymyślać te pytania.
0: Zabawne, że o tym mówisz, bo ja zastanawiałem się, czy to jest dobra gra dla nowożeńców na wesele.
1: Też jest super, oczywiście, że tak.
0: Jakby, czy nie będę odpowiedzialny potem za jakieś ewentualne problemy małżeńskie. Także.
1: Nie sądzę. Okay. Myślę, że ta gra nie buduje jakichś takiego pola do tworzenia problemów.
0: To miło słyszeć. To może opowiedzmy, jak się w tą grę gra, bo już nakręciliśmy troszeczkę, myślę, apetyt. To teraz opowiedzmy, jak wygląda sam przebieg takiej gry. Ja mogę potem też skomentować, jak mi się jakby grało, bo tu zahaczymy też o temat jakby gry z perspektywy osoby z dysfunkcją wzroku, ale no, ty najlepiej wyjaśnisz, jaki jest zamysł tej mechaniki i jak to zostało zaprojektowane.
1: Dobrze, to ja opowiem, co się znajduje w pudełku. Pudełko jest dość duże, ciężkie, ponieważ dwa mechanizmy tutaj zastosowaliśmy i opracowaliśmy ciekawe. Jeden z tych mechanizmów, krąg otwartości, jest dostosowany dla osób niewidomych. Nad mandalą emocji, tym drugim mechanizmem kooperacyjnym pracujemy. Będzie wydane po prostu jako dodatek, akcesoria do tej mandali dla osób niewidomych, po to, żeby po prostu nie podrażać już tej podstawowej wersji. Więc tylko osoby niewidome będą sobie mogły dokupić te elementy. To będą żetony. W skład, znaczy otwieramy sobie pudełeczko, a w pudełku mamy 198 kart w trzech taliach. Pierwsza talia to wzajemne poznanie, wszystkie trzy to mają 64 karty. Emocje, talia emocje 64 karty, ale w tym 20 kart ilustracji oraz głębia życia też 64 karty oraz 6 kart otwierających, które używamy tylko w jednej rundzie na samym początku. Jeszcze dodatkowo jest 126 żetonów punktacji i są jeszcze, jest 6 żetonów, chcę zadać pytanie, ale tu jak pracujemy, jak gramy z osobą niewidomą, to nie używamy tych żetonów, bo one tutaj, w nich chodzi o to, żeby odwrócić jakby zaświeconą żaróweczkę do góry, ale mamy inną opcję tutaj, jeżeli gramy w gronie z osobami z dysfunkcją wzroku. I rozpoczynamy grę w ten sposób, że rozdajemy każdemu graczowi po jednej karcie otwierającej i to jest wariant gry do 6 osób. No i oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, może grać nawet 6-letnie dziecko, które nie potrafi czytać, bo przy zastosowaniu właśnie kodów QR, które tutaj są na rewersach, również tak jak osoba niewidoma może sobie skorzystać z aplikacji do głośnego czytania i to dziecko też może być w tej grze samodzielne. I to już też bardzo fajnie działa. Czyli od 6 lat, no zaznaczyliśmy na opakowaniu, że do 108, ale to już jest oczywiście takie z przymrużeniem oka.
0: Z ciekawości, jeśli mogę tutaj zapytać, bo ja widziałem takie oznaczenie właśnie na wielu grach planszowych, w które zdarzało mi się grać, że tam od właśnie 6 do 106 właśnie podaje się taki wiek ponad 100 lat. Jak rozumiem, on sygnalizuje gdzieś tam, no, że nie ma ograniczenia w górę. To jest bardzo umowne, czy to jest jakiś z ciekawości wymóg prawny wobec producentów gier, żeby tak...
1: Nie, to jest umowne raczej. Okay. No widzisz, ja też nie sądziłam, że taka rozpiętość wiekowa może być, nie? Że mogą grać osoby nawet 98-letnie. I ja jestem naprawdę, bardzo mi było miło, nie? Że jeszcze taką przyjemność ta gra sprawiała. To też jest zaskoczenie, więc to nie jest takie bezpodstawne, prawda? Dawanie tych 100 lat.
0: No tak, jasne.
1: No i tak, zaczęłam mówić, jak wygląda rozgrywka, że w pierwszym momencie każdy gracz dostaje po 3 żetony punktacji oraz kartę otwierającą, a na środku stołu leżą wszystkie talie. Ja zalecam, żeby jeżeli grają osoby niewidome, dać mniej kart, żeby te stosy się nie zsuwały, bo jednak one są wysokie. Jest też opcja, ale to już osoby widzące muszą zrobić, do przesortowania kart pod względem funkcjonalności, czyli możemy sobie wybrać tylko te tematy, o których chcielibyśmy zagrać. Ale no, tutaj nie muszę ich poruszać, są w instrukcji, więc... No, jest taka opcja właśnie, że możemy sobie wybrać karty na przykład tylko dla dzieci, i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Więc tego typu sortowanie, nie? Albo pod względem tematyki. No dobrze, te karty leżą na środku, te 3 talie. I teraz jak osoby niewidzące mają sobie poradzić? Więc karty na rewersach mają kody QR, ale wokół kodów znajdują się wytłoczenia, Więc pod palcami możemy sobie wyczuć, gdzie ten kod się znajduje. W górnej części karty znajduje się punktacja, więc karta Wzajemne Poznanie to jest jeden punkt i można sobie palcami wyczuć, którą, z której talii chcemy sięgnąć kartę, tak? Bo Wzajemne Poznanie to są lekkie karty za jeden punkt, Emocje to już są dwa punkty i Głębia Życia to są trzy punkty. Oczywiście nie są, żadne z tych pytań nie są straszne, ale losujemy pytanie dla siebie. I tak jak powiedziałeś wcześniej, mamy taki bufor bezpieczeństwa, intymności, że możemy go nie przeczytać na głos, czy tam nie odsłuchać na głos, możemy grać ze słuchawkami, tylko żeby pozostali gracze nie wiedzieli, jak brzmi to pytanie, którego nie chcemy użyć, nie? Że wymieniamy kartę. Więc możemy sobie te karty według instrukcji wymienić dwa razy na całą rozgrywkę, ale ja zalecam raczej taką indywidualność, żeby to było elastyczne, nie? Żeby po prostu dać wszystkim takie poczucie bezpieczeństwa, że no trafią na taką kartę, której, na takie pytanie, które akurat dzisiaj nie mam ochoty odpowiadać, no to wymieniam sobie, nawet czy to jest trzy czy pięć razy na grę. Czasem te rozgrywki trwają 2 godziny, więc one nie są też takie króciutkie, ale są, no to sam powiesz, nie? Były głębokie. Tak. No i jeżeli mamy tutaj, powiedzmy, że 2 graczy, 3 graczy, to jedna osoba, pierwsza osoba sięga po pytanie, pozostali gracze w tym czasie są słuchaczami. Czy ja jestem teraz osobą mówcą, tak? Odpowiadam na to pytanie i w momencie, kiedy pozostałe osoby chciałyby zadać kolejne, czyli nie wiem, dopytać coś o ten wątek właśnie, o którym teraz powiedziałam, to mogą zgłosić, że chcą zadać pytanie. I w momencie, kiedy zadadzą to pytanie, a ja na nie odpowiem, to dostajemy dodatkowe punkty, dodatkowe żetony z puli żetonów ogólnych, które leżą w pudełeczku. Czyli jakby taka dodatkowa punktacja i fajnie, bo te punkty później nam rosną, prawda? Ale w momencie, jeżeli któryś z graczy uzna, że powiedziałam coś bardzo poruszającego, to mogą mi oddać swoje żetony w nagrodę. Czyli dlatego na samym początku mamy te 3 żetony, że chcielibyśmy je też użyć właśnie już w pierwszej rundzie do nagradzania współgraczy. Więc też oddajemy sobie w zależności, to jest taka uznaniowe nagradzanie, prawda? Nie wiem, chcę oddać 1 żeton, daję 1, chcę oddać 5, oddaję 5. Również punktacją są karty, te punkty na kartach, więc jeżeli na przykład zdarzy się taka sytuacja, że nie mamy żetonów, to możemy równie dobrze oddać którąkolwiek kartę, nie? Czy za 3 punkty, czy za 2, czy za 1. Mhm. No i w tej rundzie po prostu po kolei kolejni gracze losują pytania, no i na tej samej zasadzie, że jeśli ktoś chce jeszcze dodatkowe pytanie zadać, to zadaje, jeśli chcemy się nagradzać, to się nagradzamy. No i wygrywa oczywiście osoba, która zbierze najwięcej punktów, no aczkolwiek no nie jest to taka typowa rywalizacja, prawda? To jest taka troszkę przewrotna rywalizacja i nie nazywamy jej rywalizacją, nazywamy ją wersją na punkty. Czyli otwarty krąg to jest wersja na punkty. Mhm.
0: No i rzeczywiście tak to jest, czyli w tej grze jakby punkty są tylko i wyłącznie, po pierwsze umowne, nie jest to typowa gra, w której nie, ktoś wygrał, a ktoś przegrał, tak? Że
1: tak.
0: To co mówisz, że nie ma tu jakiegoś wyścigu, nie chcę mówić szczurów, ale na tej zasadzie, że zmotywuje to do jakiejś rywalizacji, za to bardziej jest to element nagrody, żeby zmotywować inne osoby do otwierania się.
1: I to, no i to bardzo dobrze działa, wiesz, ja tak. Grałam właśnie w gronie młodzieży w szkole właśnie dla osób niewidomych i z dysfunkcjami wzroku i naprawdę dyrekcja i psycholożka byli w szoku, jak dzieci, pomimo tego, że młodzież bardzo chętnie sobie oddawali te żetony i super, naprawdę ta kooperacja w tej grze działała, no, bardzo to było miłe, nie? Ale to w wielu rozgrywkach to obserwowałam, bo też w wielu podczas testowania 2-letniego uczestniczyłam i w klubach seniora, i w DPS-ach, i w ośrodkach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Także mam naprawdę fajne doświadczenia z tych testów.
0: Zdarzyło ci się trafić, no oczywiście nie chodzi o to, żeby podawać konkretne przykłady, tylko bardzo ogólnie, czy może w czasie już koncypowania tego mechanizmu, czy to było jakimś takim przemyśleniem, że gracze mogą mieć trudność w ocenie, na ile żetonów wyceniają czyjąś wypowiedź?
1: Nie.
0: Albo że to może być elementem jakimś takim, przez który komuś się na przykład zrobi przykro, że oni się bardzo postarali, bardzo się otwarli, a osoba, która zadała jakieś tam pytanie, czy no, ktokolwiek z graczy albo tych żetonów nie dał, albo dał tych żetonów za mało, albo gdzieś tam ktoś się czuł, że to był jakiś element oceny osoby gdzieś tam. Nie miałaś takich doświadczeń?
1: Nie, nie miałam takich doświadczeń. Raczej chyba wszyscy zasiadają bez takiej koncepcji właśnie oczekiwań, nie?
0: Tak. I widziałam też po sobie, nie, że bardzo trudno jest mi w głowie to uporządkować jakby, że czyjąś otwartość do dzielenia się lub nie jakimiś swoimi bardzo głębokimi przemyśleniami i takim swoim wnętrzem wyceniam na żetony. I dla mnie to było naprawdę, muszę powiedzieć, że wczoraj jakoś tego tak chyba nie zauważyłem, a dopiero teraz jakoś nachodzą mnie przemyślenia, że no miałem coś takiego w głowie, że wow, jakby teraz jest kwantyfikator, jest jakiś policzalny element, wedle którego ja oceniam, nie wiem, twoją, tak? Bo wczoraj graliśmy my, twoją odpowiedź. I teraz, nie wiem, ty mi o czymś opowiedziałaś bardzo głębokim. I teraz 2 żetony, 3, 10, wiesz.
1: Wiesz co, to też powinno być taki freestyle, nie? To powinna być zabawa, to powinno płynąć. Naprawdę, bo chyba ci kiedyś też opowiadałam o tej sytuacji, kiedy jeszcze gra nie powstała, mieliśmy wydrukowane tylko na laserówce czarno-białej pytania i na kartonikach naklejone. I grałam z ekipą, która pomagała właśnie w układaniu tego mechanizmu. I te żetony po prostu myśmy rzucali po kilkanaście. I to była naprawdę taka zabawa. Naprawdę nie ma znaczenia. Nie powinniśmy tutaj zasiadać z takimi oczekiwaniami ani oceną, nie? Zupełnie się rozluźnić.
0: Wiesz, jakby, że nie mają problemu z samooceną na przykład, tak? Ale jak to jest narzędzie terapeutyczne, to łatwo mi sobie wyobrazić, że są osoby z taką wrażliwością i takim gdzieś poziomem samooceny niskim, albo wysokim nawet nazbyt, że dla takiej osoby to już jest jakiś element, który robi różnicę, nie? Ale jeżeli nie było takich doświadczeń, no to tym lepiej. To
1: wiesz, nie miałam takich uwag ze strony terapeutów, ale może to jest też kwestia zadania takiego pytania, nie? Może tak się zdarzyć, że... Ale myślę, że jeżeli coś jest pod okiem terapeuty, to terapeuta takie rzeczy też wyłapuje, nie? I że jest jakby czujny i potrafi też zaradzić na takie sytuacje i jakby poruszyć ten temat.
0: Rozumiem. To może ja krótko opowiem o tym, jak to z mojej perspektywy wyglądało, taka rozgrywka, bo myślę, że wiele osób tutaj by chciało może posłuchać troszkę też o tym właśnie, jak to się gra, nie widząc, czy to w ogóle jest rzeczywiście w praktyce takie dostępne. No powiem tak, jest. Jest dostępne. Mamy dość dużych rozmiarów karty. Co prawda ja tutaj się zdałem na Małgosię, jeśli chodzi o ich poukładanie na te kubki, pierwszą, drugą i trzecią. I tak, rzeczywiście u dołu karty, tak jak one leżały na stole, czyli tam tymi rewersami, tak, do góry położyliśmy, że te kody QR widoczne, no było taki dość duży okrąg. On jest ewidentnie wyczuwalny na tej karcie, takie kółeczko, na które kierujemy telefon. No ja używam akurat aplikacji Seeing Assistant Home, ale no każdy ma jakiś swój ulubiony czytnik kodów. No i dość szybko idzie to wykrywanie. Naprawdę przez to, że ten kod jest, no jest standardowych chyba rozmiarów, ale przez to, że wiem, gdzie celować, to dość szybko szło to wykrywanie kart. No warto sobie te karty, których nie używamy, które na przykład już zużyliśmy, już odpowiedzieliśmy na pytanie, odłożyć gdzieś na bok. Ja to dawałem po prawej stronie. Też robiłem z nich taką znowu kolejną kubkę z użytych kart, no bo wiadomo, na końcu, tak jak Małgosia tłumaczyła, te karty się przydadzą nam do zliczenia punktów. Natomiast ta karta, która jest aktualnie w użyciu, którą chcemy przeczytać, no najlepiej, żeby ona była gdzieś tam solo, na środku, w takim miejscu, żeby tylko ta karta była tam w danej chwili. No kierujemy telefon, czytnik kodów zczytuje nam kod, odczytujemy pytanie. Tu już nasza kwestia indywidualna, jak to zrobimy, żeby zachować prywatność, czy damy sobie telefon tak cichutko, żeby i tak szybko syntezę, żeby współgracze tego nie zrozumieli, czy jakieś słuchawki. No i jeżeli decydujemy się odpowiadać na pytanie, to cytujemy to, co usłyszeliśmy wobec całego stołu graczy i odpowiadamy. No i te pytania były przeróżne, bo tak naprawdę no mi się trafiły różne, od właśnie, no, co lubisz jeść, albo opowiedz o jakiejś historii mrożącej krew w żyłach. I to było pytanie za jeden, żeby nie było. Jakby to nie było to za trzy, a ja byłem zmotywowany do opowiedzenia czegoś takiego, co niektórzy by uznali wartościowo za trzy.
1: No dlatego dostałeś ode mnie 3 żetony.
0: A, no to tak, no dziękuję ci bardzo. Więc tutaj, jak widać, to się wszystko gdzieś wymienia. Ja sobie sięgałem z różnych kupek. No pytania były, żeby zacytować kilka, żeby było taki gdzieś rozstrzał. Czego się najbardziej boisz? Lubię pomagać wtedy... Nie, najbardziej lubię pomagać w... O, do końca
1: zdania. Tak, najbardziej lubię pomagać innym w, tak.
0: W. Mhm.
1: Albo jaki jest sens życia, nie? Albo co chciałbyś zrobić? Skoczyć ze spadochronem, zdobyć Mount Everest, pływać z delfinami, czy inne, nie?
0: Więc tego typu pytania są. Ty też opowiadałaś o tych pytaniach odnośnie przemijania, żeby dać przykład czegoś takiego z najwyższej półki. Ty mówiłaś, że jest coś takiego, że jak chciałbyś zostać zapamiętany po śmierci?
1: Tak, tak, jest takie pytanie.
0: Tak. Jak sobie wyobrażasz swój pogrzeb, to też?
1: Pogrzebu nie ma, jest motto na nagrobku.
0: A, okay.
1: Jest też takie, które może sugeruje bardzo potrzeby podczas, kiedy chorujemy, czyli nie wiem, czy będę umiała zacytować, z czym byłoby ci się trudniej, z czym byłoby ci się trudniej pogodzić, z brakiem bliskości z rodziną, gdybyś chorował, nie?
0: Tak.
1: Z brakiem z bliskości z rodziną, czy zaraz, żebym nie spaliła. Czy z cierpieniem, czy z bólem fizycznym, nie? Czy wytrzymasz, No i najczęściej padają odpowiedzi, że jednak ta bliskość rodziny jest najważniejsza, nie? Że z bólem fizycznym jesteśmy sobie w stanie poradzić.
0: A powiedz mi, dużo jest takich pytań, które dają zawężone pole odpowiedzi, bo większość tych pytań, z którymi my zetknęliśmy się w naszej rozgrywce wczoraj, była bardzo otwarta, więc można było powiedzieć cokolwiek w odpowiedzi, a teraz podałaś przykłady takich, że albo. Dużo jest takich?
1: Nie, to jest niewiele raczej. Raczej staraliśmy się unikać takich, ale tu akurat to było dość ważne, nie? Bo w tym wypadku no jakby też sugerowaliśmy takie dość skrajne jakby grupy, nie? Rzadko są takie pytania właśnie zamknięte, jasne, nie? Czy jednorazowego wyboru. Raczej są otwarte, bo też nam o to chodziło, żeby dłuższe te wypowiedzi były i te wypowiedzi są bardzo długie czasem, zresztą widziałeś sam wczoraj. I nawet też jeśli chodzi o ilustracje, to też staram się, jeżeli komuś pokazuję grę, to też mówić o tym, żeby te wypowiedzi właśnie dotyczyły sensu, dotyczyły naszego życia, jakiejś historii, czy właśnie z czym nam się ta ilustracja kojarzy tak symbolicznie, nie? I to też raczej też jest otwarte pytanie i długie.
0: Wiesz co, no ja też muszę przyznać, że nie przypuszczałem, że właśnie tak gdzieś tam głęboko te pytania różne mi wejdą. Przykładowo, tak, tu mieliśmy to pytanie za jeden punkt, które gdzieś tam mnie zmotywowało do odpowiedzi za 3. No ale właśnie fajne jest też to, że można je interpretować na najróżniejsze sposoby. I jeśli już o interpretacji mowa, no to jednym gatunkiem pytań są pytania tekstowe, ale są też pytania z ilustracjami. To jest też kolejny element tej dostępności, którą wprowadziliście, prawda, że w wersji kodu QR te ilustracje są opisane. Jest opis alternatywny. No i my sobie czytamy taki opis i w sposób bardzo dowolny interpretujemy pytanie. Dobrze pamiętam, że tego typu pytania są tylko w talii emocji?
1: Tak. Te ilustracje trafiły do talii emocji, ale na pewno w przyszłości będziemy robić dodatek jako same ilustracje, bo to też fajnie się sprawdza.
0: No i właśnie mi się wczoraj na przykład trafiła ilustracja zachodzącego, jeżeli dobrze pamiętam, słońca nad morzem turkusowym, jeżeli dobrze pamiętam bardzo, tak. I schodki prowadzące na plażę. No więc mnie to zmotywowało na przykład do opowiadania o naszym ostatnim rodzinnym wyjeździe nad morze i jakie wtedy odczuwałem emocje i z czym mi się ten wyjazd kojarzył, w jakim byłem stanie emocjonalnym i tak dalej, więc... No, a można w ogóle zupełnie inaczej, bo można na przykład opowiedzieć o w ogóle, nie wiem, pierwszym kontakcie z morzem, albo jak natura na nas wpływa, albo czy wolę morze, czy góry, dlaczego, jakie to emocje we mnie wywołuje, albo, nie wiem, podróż, jakie emocje towarzyszą mi podczas podróży, czy stres, czy ciekawość, czy, nie wiem, lęk przed nieznanym, czy ciekawość nieznanego, więc to jest, no... Kreatywność naprawdę już wyskakuje wtedy na dużo wyższy poziom i można się wykazać.
1: No może też można rozwinąć tą wypowiedź jako przyszłość, jakieś marzenie, nie? Jeżeli widzisz taką ilustrację. Ale też wiesz co, ja mam też taką sugestię, że i to mnie osobiście się wydarzało, że na te same pytania miałam potrzebę odpowiadać w inny sposób. Czasem jest tak,

0: Cześć wam. Gra wydaje się ciekawa, tylko mam pytanie dotyczące trudnych pytań w grze. Czy są w tej grze pytania dotyczące różnych traum, na przykład wykorzystywania w dzieciństwie?
1: Nie, takich pytań nie ma, ale oczywiście jeżeli będziesz chciał odpowiadać na takie pytanie, będziesz chciał się z kimś podzielić o jakichś traumach, to jest dużo takich pytań, które, tak jak właśnie Paweł mówił, że wylosował pytanie o, jak ono brzmiało, Paweł?
2: Opowiedz najbardziej mrożącą historię,
1: najbardziej mrożącą krew w żyłach historię, to myślę, że wiele jest takich pytań, w których byś mógł ująć coś, co jest dla ciebie traumatyczne, ale to od ciebie by zależało, czy ty chcesz się z tym podzielić, prawda? Bo czasem może się okazać, że ta grupa ci w tym pomoże. Ale takich pytań nie ma. Nie ma pytań, które jakby otwierają coś złego, nie? Czy wymuszają mówienie o czymś traumatycznym.
2: I też myślę, tutaj warto zaznaczyć, bo od razu mi się twoje, Grzegorzu, pytanie z tym skojarzyło też, a mówiliśmy o głębokich różnych tematach egzystencjalnych i tak dalej. Nie ma też pytań o szeroko rozumiane sprawy społeczne i poglądy na nie. To też nie jest tak, że... Bo są takie gry i autentycznie, już nie pamiętam teraz, jak ta gra się nazywała, jest taka inna gra właśnie do rozegrania ze znajomymi. Mój brat miał okazję kiedyś to rozegrać, gdzie dostajemy takie różne hipotetyczne, trudne sytuacje życiowe, które już zahaczają o tematy różnych, no nie wiem, zdrad w związku, gdzieś tam aborcji, no różnych tematów ciężkich, społecznie kontrowersyjnych. I naszym zadaniem jest odpowiedzieć na to pytanie, no zgodnie z naszymi przekonaniami, co byś zrobił w sytuacji, są różne scenki i to też nie jest tego typu gra. Tu nie pytamy się o takie rzeczy, no chyba z takich spraw głębokich to śmierć to jest taki najpoważniejszy zdanie.
1: No tak, bo są takie tematy, pytania, które dotyczą towarzyszenia komuś w momencie śmierci, nie? No to też może być traumatyczne, no ale może być też nietraumatyczne, może być po prostu pretekstem do tego, żeby się oswajać, nie? Albo żeby przepracować jakiś żal czy żałobę, która się nie odbyła, nie? Także to też jest taki pretekst do rozmów o przemijalności, o której powinniśmy rozmawiać, a jednak bardzo mało o niej rozmawiamy.
2: No i zbliżamy się, powiedzmy, do końca takiej rozgrywki i przychodzi czas podliczenia tych naszych umownych punktów. Podliczamy żetony i podliczamy karty. I o tym jeszcze nie wspomniałem. No, ty, Małgosiu, o tym wspomniałeś, że karty są też ze względu na punktację oznaczone. Ja może powiem, jak to oznaczenie wygląda. Czyli tak jak u dołu jest kod QR na rewersie, tak u góry są takie kreski, wyczuwalne dotykowo palcem kreski, które oznaczają punktację. No i odpowiednio w kartach tych poznania, czyli za jeden punkt, są to kreski pionowe. Jest jedna kreska pionowa.
1: Tak.
2: Dwie kreski pionowe, takie trochę oddzielone od siebie, to są te karty talia emocji. Tak. I głębia życia to są trzy kreski również pionowe. Za to karty rozpoczęcia gry, tak?
1: Otwierające.
2: To jest kreska pozioma. No tutaj moja jedna uwaga i ona już się pojawiła gdzieś w trakcie konsultacji też jest takie, że te kreski na... To zależy wszystko od tego, jakie to ma puszki palców. Ja już mam doświadczenia ze znajomymi, którzy grają na gitarze i mają te puszki dość mocno, opuszki dość mocno stępione i nawet czytanie Braille'a to jest momentami... Wymaga odpowiedniej twardości kropek. Mi się te kreski czasem zlewały. One były dość takie no ciężkie czasem do wyczucia, zwłaszcza jeżeli szybko chcę zidentyfikować konkretną kartę i sobie zaliczyć za nią punkty. To rzeczywiście czasem mi się zdarzało, że tak w pośpiechu, tak? Oczywiście jak mamy dużo czasu i sobie te karty powoli podliczymy, to ja tam rozróżnię na przykład, czy to są dwa punkty, czy trzy, ale jak pośpiesznie tak tymi palcami przejeżdżam po tej karcie, to czasem mi się zdarzy, że ta jedna kreska mi gdzieś umknie pionowa i zidentyfikuję kartę na przykład głębi życia jako kartę stali emocji. Więc no to jest może jedyna taka uwaga, jaką bym miał. Natomiast tak poza tym, no to zliczamy potem sobie te żetony. Oczywiście w trakcie gry, tak jak już Małgosia tłumaczyła, startujemy z trzema żetonami.
1: Kończymy z 30.
2: Bywa i tak. Ja miałem wczoraj ledwo 30.
1: Tak, ja miałem 30. Tak, miałeś 17 żetonów chyba i 13 w kartach.
2: Tak. Więc te żetony potem właśnie za każde pytanie dodatkowe, które zadamy komuś z graczy w ramach tej karty, na którą dana osoba odpowiada, jeżeli zarówno my zadamy pytanie, jak i uzyskamy na nią odpowiedź, no to otrzymujemy za samo to, że podjęliśmy inicjatywę i ta inicjatywa została też odbita z drugiej strony,

0: klienta, dostajemy po żetonie, no i dobrze rozumiem, że każdy z graczy może ocenić? Czy tylko ta osoba, która zadała pytanie? Tylko ta osoba, która zadała pytanie chyba, tak? Może ocenić w żetonach odpowiedź.
1: W których żetonach? W tych żetonach, które są z pudełka? Czy,
0: te,
1: czy
0: które
1: jeżeli
0: sobie dajemy. Te, które sobie dajemy,
1: aha, że się nagradzamy, to osoba, która nagradza, decyduje
0: która
1: o tym.
0: Pytanie, która zadała pytanie. Czy każdy z graczy może nagradzać?
1: Nie, bo teraz nie mówisz o nagradzaniu. Teraz mówisz o zadawaniu pytania i te żetony za zadanie pytania i za odpowiedź trafiają do ciebie, do nas z pudełka, z tej puli pozostałych
0: żetonów. Tak, to jest jakby jasne. Troszkę zaplątałem, bo wiem, że potem na sam koniec możemy się nagrodzić i to może zrobić każdy, czy tylko osoba, która zadała pytanie.
1: Aha. Każdy z graczy może nagrodzić.
0: Tak. Okej, w porządku. Bo nagradzanie jest nie tylko za samo, za dodatkowe pytanie, tylko za całą wypowiedź. Za
1: wypowiedź. Za wypowiedź. Każdy z graczy, współgraczy, tych słuchaczy może nagradzać osobę, czyli mówcę. Tak,
0: jasne.
1: Odpowiedziała.
0: Jasne. No i po prostu już pod koniec sobie te żetony i karty podliczamy, no i największą liczbą punktów może pochwalić się osoba, która najbardziej się otwarła. No to w tej grze właśnie chodzi.
1: Także, no tak, dokładnie. Tak,
0: to chyba wszystko, jeśli chodzi o przebieg gry, prawda? Czy jakiś szczegół nam umknął chyba?
1: No tylko to nie powiedziałyśmy, ale tak między słowami to powiedziałeś, że jeżeli ktoś zadaje pytanie dodatkowe, to i ta osoba, która nie chce odpowiedzieć, ta druga osoba nie chce odpowiedzieć na nie, to te żetony, tych żetonów nie dostają, ani jedna, ani druga osoba, nie? Te dodatkowe. Ale to już jest taki szczegół i to jest też w instrukcji.
0: Jasne. Także no... Wiecie już, jak ta gra przebiega, jak się w nią gra, czego się mniej więcej spodziewać, no bo oczywiście gdybyśmy zaspoilowali wszystkie karty, to nie byłoby zabawy, ale mniej więcej wiecie, w jakich tematach się poruszamy. Oczywiście możecie dalej pisać, dzwonić, kontakt.tyflopodcast.net, to jeżeli chodzi o pisanie, Facebook, YouTube również i tyflopodcast.net/Zoom, jeżeli chcielibyście do nas zadzwonić i połączyć się z nami na żywo. Opowiadaliśmy o tych dostosowaniach, które no moim zdaniem działają całkiem fajnie. Jest kod QR, który bardzo łatwo wychwycić, są oznaczenia dotykowe. Czy to był wasz pierwszy wybór, jeśli chodzi o pomysł na design tego pod kątem osób z dysfunkcją wzroku, czy rozważaliście też inne podejścia?
1: Wiesz co, zawsze się rozważa różne opcje, nie? Ale po to projektanci robią research, żeby szukać najlepszego rozwiązania i w wyniku tych badań właśnie wyszło, że ta znajomość Braille'a wcale nie jest taka duża.
0: No właśnie, bo też mogłoby paść pytanie na przykład, no a co z osobami, które... Albo w ogóle, czy nie byłoby poręczniej, gdyby po prostu mieć te karty od razu w Braille'u i nie bawić się w kody QR, bo no, nie każdy ma smartfona, nie każdy wie, jak takiej aplikacji używać, a co jak bateria wysiądzie, a co jak. I ten Braille bywa czasami bardziej poręczny, bo po prostu wymaga mniej jakichś tam rozwiązań pośrodku. Rozważaliście w ogóle Braille'a takiego w pełni do opisu kart? Ja sobie nie wyobrażam, jakby to mogło wejść na takie karty, to musiało być dużo większe chyba, taki zestaw.
1: Tak, raczej jest to niemożliwe, bo niektóre pytania już drukowane zajmują całą kartę, a karty są wielkości 8 cm na 12, więc są dość duże. Więc Braille nie zmieściłby się, nie?
0: Żeby uzmysłowić, to nie są karty jak karty do gry, to nie są karty wielkości kart kredytowych. To są trochę większe karty. Można
1: jeśli ktoś zna Dixita, to Dixit jest tej wielkości, ale rozumiem, że osoby niewidome to nie oglądają, nie grały w Dixita.
0: Nieznana gra.
1: No, takie ale to są dość duże karty.
0: Takie karty do gry, ale w powiększeniu razy 4, może nawet więcej.
1: No nie, aż tyle to nie.
0: Nie, aż tyle to nie? Okej. Okay. No w każdym razie jest to taki no, spory kawałek papieru. Jak na grę. Jak na
1: dobrze się trzymający w ręce.
0: To na pewno, tak. Okej. No a jakieś inne jeszcze rzeczy, bo ja chyba pamiętam, że sugerowałem wam tagi NFC, tak? Bo wpadłem na pomysł, że kody QR, no fajnie. Też nie miałem wtedy takiego uzmysłowienia, jakby jakie to są duże kody, jakie te, że te oznaczenia będą, jak duże te oznaczenia, jak dobrze wyczuwalne. I miałem taki pomysł, że kod chip NFC, czy nalepka NFC będzie lepsza, no bo przyłożymy sobie telefon i od razu będzie rozpoznane, a nie trzeba tą kamerką machać nad tą kartą. Rozważaliście też coś takiego jak chipy NFC albo jakieś inne sposoby?
1: No wiesz, że to zawsze chodzi, rozbija się o finanse, nie? Że to raczej byłoby bardzo drogie do wykonania, więc szukaliśmy też takich rozwiązań, które są po prostu w miarę ekonomiczne. Więc tutaj lakier puchnący, ten 3D, który zastosowaliśmy i kody QR uznaliśmy, że są najlepszym wariantem w tej chwili.
0: Jasne. No i w końcu zdecydowaliście się na testy i na konsultację tego projektu z osobami z dysfunkcją wzroku. Jak rozumiem, rozgrywaliście, bo już mówiłaś o ośrodku dla osób z dysfunkcją wzroku, o szkole.
1: Tak.
0: Że graliście. Nie wiem, czy to była jedyna próba rozegrania tego w naszej społeczności, ale jakie w ogóle wrażenia z takiej współpracy, bo to chyba pierwszy taki projekt, który na szeroką skalę konsultowaliście z nami. I no właśnie, jakie macie uczucia?
1: Pierwszą osobą, tak jak mówiłam, była Hania. Z Hanią najpierw grałam, później w tej szkole. Tutaj stowarzyszenie w Labiryncie też pomogło. Kilka razy rozmawiałam i pokazywałam karty i rozmawialiśmy właśnie też o tej, ta sama uwaga, o której ty mówiłeś, że pod palcami może mniej wyczuwalne jest, ale to było poprawione już, nie? Już w produkcji te kreski są większe i troszkę grubsze, więc ten pierwowzór był troszkę gorszy, nie? I to też jakby w wyniku konsultacji z osobami niewidomymi wyszło. No i wydaje mi się, że ona jest w miarę wyczuwalna, nie? Trudno mi powiedzieć na dużą skalę, bo na dużą skalę jeszcze nie grałam z osobami niewidomymi. Ale wszystkie te testy były dla mnie bardzo, no bardzo pouczające i super, że się wydarzyły. No, jeśli chodzi o dostępność, to jeszcze tutaj mam też czapkę z głów w kierunku Fundacji Prowadnica, która tutaj też nam konsultowała teksty z kolei do ilustracji. Mhm. To też była fajna współpraca i też rozmowy z terapeutkami, które też mi zasugerowały, że osoby niewidome interesują się kolorami. I stąd właśnie ten, tak jak zaznaczyłeś, tą swoją kartę, którą przypomniałeś, tą swoją kartę, którą wczoraj wylosowałeś, że jest napisane, że jest turkusowe morze, nie? Mhm. Że tutaj ten kolor jest ważny z powodu tego, że on ma jakąś funkcję, nie? Mhm. I tego się też uczyłam jakby w rozmowach z niewidomymi. To jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo cenne.
0: Rozumiem. Czy jakieś założenia wstępne, które mieliście przy planowaniu tej warstwy właśnie dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku, okazały się trafne, czy było wiele mitów, które musieliście obalić? Że jakieś założenie, na przykład, bo to może być też uwaga cenna, gdyby słuchał nas ktoś, kto widzi, z naszą społecznością styka się gdzieś po raz pierwszy i ma jakieś swoje wyobrażenie, kim są osoby niewidome, co potrafią, a czego nie, co im sprawi radość w takiej grze, a co nie. I mieliście jakieś takie założenia, które na przykład albo się wybitnie sprawdziły, albo wybitnie nie?
1: No to wybitnie się nie sprawdziło właśnie to, że osoby niewidome bywają zainteresowane kolorami, nie? Mhm. Po prostu my, widzący, tutaj czasem mamy koncepcję, ja też miałam taką koncepcję, że w ogóle w tych ilustracjach to mamy nie pisać o kolorach. Ale super, że zadawałam te pytania odpowiednim osobom, które się okazuje, że bardzo chcą poszerzać swoją wiedzę o kolorach, pomimo że nigdy nie widziały, nie? Mhm. I to jest też bardzo ciekawe. I taki mit tutaj też został obalony właśnie, że nie powinniśmy pisać o kolorach, właśnie kierując te opisy do osób niewidomych. Mhm. I co jeszcze? No i chyba jeszcze to, też nie byłam tego świadoma, że więcej jest osób, które tracą wzrok, mhm. że nie są niewidome od urodzenia. To dla mnie
0: zawsze
1: była też
0: inna perspektywa, tak.
1: No, to jest dla mnie odkrycie i wiadomo, że też, no, też inna wiedza, nie? Na temat świata, nie? Dla takich osób.
0: Przede wszystkim też pamięć chyba taka jeszcze fotograficzna, to może nie poprawią nasi słuchacze, którzy kiedyś widzieli, ale dużo więcej się pamięta takich szczegółów i chce się do nich odwoływać, takich, które się zapamiętało jeszcze z czasów przed utratą wzroku. Także no, dla mnie to też, dla mnie jako osoby niewidomej od urodzenia, to jest też zawsze nowe, ciekawe doświadczenie i no, przeogromna lekcja. Z jednej strony pokory wobec różnych doświadczeń, ale też tej interpretacji świata w zupełnie inny sposób. A czy miałabyś jakieś uwagi dla osób, które niewidomych, które konsultują tego typu projekty, w jaki sposób na przykład dla was jako dla no, kogoś, kto dopiero wchodzi w nasz sposób postrzegania świata, co byłoby cenne w przekazywaniu różnych uwag a propos projektów, jakie, na co zwracać uwagę albo co zawierać w takich uwagach, które miałyby być konstruktywne, żeby wam pomóc w ulepszaniu różnych projektów?
1: Wiesz co, no trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że przede wszystkim otwartość i zadawanie różnych pytań, nie? Bo czasem właśnie ja naprawdę, było mi trudno zadać to pytanie o te kolory, bo miałam taką sztywną koncepcję. Bo mówisz teraz o osobach, które są konsultantami, ale są niewidomi, tak?
0: Tak, że właśnie, no nie wiem, na przykład dostajesz jakiś feedback, ale nie bardzo wiesz, co z nim zrobić, bo jest dość ogólny albo nie zawiera jakiegoś istotnego szczegółu. Ja może zbyt za dużo doświadczenia jakby i myśli moich płynie w stronę oprogramowania komputerowego, gdzie jednak opisanie problemu w sposób no, bardzo taki szczegółowy, może nie techniczny, bo jakby też zadaniem osoby, no, programisty jest umiejętność przerobienia perspektywy użytkownika na perspektywę kodu i rozwiązania problemu w programie. Natomiast no, mimo wszystko bez wielu takich szczegółów, co, gdzie, kiedy się wydarzyło, no, nie jest możliwe rozwiązanie takiego problemu. Natomiast tutaj domyślam się, że tu jest, mówimy o dużo prostszych i takich bardziej konkretnych uwagach, które no tak jak to widzę, tak jak to postrzegam, tak to przekazuję i tak to po prostu jest. Czyli przykładowo, no nie wiem, opis alternatywny nie zawiera takich albo innych szczegółów, które byłyby istotne, żeby pojąć, co na obrazku jest, albo żeby naprowadzić mnie na prawidłową drogę, tak, w interpretacji, jakby dokąd to pytanie może zmierzać, albo żeby nie ograniczać mojego pola wyobraźni w interpretacji tego pytania. Więc tutaj te szczegóły są gdzieś ważne. Na przykład gdyby było samo morze, ale nie plaża, no to można by rozmawiać tylko i wyłącznie o, nie wiem, o podróżach, o jakimś horyzoncie, o bezkresie horyzontu, ale że jest plaża, to już wiem, że mogę bardziej odbić w stronę jakichś, nie wiem, że ten motyw podróży jest gdzieś tutaj ważny, albo znalezienia się w tym miejscu. Tak, więc tutaj
1: uziemienia.
0: Właściwe opisanie tego obrazka, tak? Przykładowo stąd konsultacje opisów na przykład, albo no właśnie, chociażby to, że nie, komuś kod QR odpowiada, a ktoś ma z nim problem, albo te oznaczenia są za mało wyczuwalne. I co by pomogło, żeby one były bardziej wyczuwalne? No więc tutaj myślałem bardziej w stronę takich bardzo technicznych uwag i właściwego ich sygnalizowania, ale no... Bo też się zastanawiałem, jak w jaki sposób mądrze taką grę skonsultować. Oprócz tego, że oczywiście podzielę się takim chłopskim rozumem.
1: No wiesz co, no ja ci powiem, jak myśmy to zrobili. My zrobiliśmy to, jako że to był grant na innowacje, więc musieliśmy zrobić założoną ilość badań. Skonstruowaliśmy ankiety dla uczestników gry i skonstruowaliśmy ankiety dla obserwatorów. W wielu rozgrywkach uczestniczyliśmy osobiście, więc mieliśmy też taki własny pogląd na to, nie? Ale też staraliśmy się, żeby te ankiety nie były zero-jedynkowe i tak nie, tylko żeby były opisowe. I dostaliśmy bardzo wiele opisów. Więc z tych opisów naprawdę bardzo dużo się nauczyliśmy, więc jakby czasem właśnie tak jak mówisz, mówiłeś na początku o grze, że czasem nie potrafimy zadać jakiegoś pytania. I rzeczywiście pewnie nie umielibyśmy zadać wielu pytań, a w tych opisach one były ujęte. Więc to też jest takie może tutaj ważne przy badaniach, nie? W sumie przez 2 lata było przetestowanych około 400 osób, więc znaczy 400 osób testowało grę, więc w różnych środowiskach i tych instytucjonalnych i domowych, rodzinnych, więc no, szeroki ten feedback mieliśmy, nie?
0: Tak. No, czyli podsumowując, chyba najważniejsze w takich testach i w zgłaszaniu różnych uwag jest to, aby otwarcie być ze sobą, że się tak odwołam tutaj do tytułu samej gry. Czy byłabyś sobie w stanie wyobrazić, że taka rozgrywka zadziała też przez internet, przy założeniu, że każda ze stron posiada własny egzemplarz gry?
1: Tak, mamy to, coś takiego w planie. Mieliśmy, próbowaliśmy to zrobić, ale całe szczęście skierowaliśmy się na dopracowywanie tej wersji, właśnie poszerzając ją o dostępność dla osób niewidomych, bo wersja gry online powstanie, ale, ale nawet nie jestem pewna, czy z założeniem, że musi być egzemplarz na stole.
0: Okay.
1: To zobaczymy, zobaczymy, ale to jest sugestia, sugestia też twoja jako osoby niewidomej, żeby zrobić to w taki sposób, żeby, żeby niewidomi online zagrali.
0: Tak, to jest myślę bardzo o tyle fajne, że wielu z nas zna się z internetu tak naprawdę i ta mobilność u wielu osób jest dość mocno ograniczona. I jest dość sporo właśnie osób, wśród naszych słuchaczy również, które gdzieś funkcjonują w tych swoich społecznościach online. Znaleźli sobie jakiś, no nie wiem, serwer w internecie, jakąś grupkę znajomych, z którymi bardzo często rozmawiają online na różne tematy. Do spotkań również dochodzi, ale te spotkania, no wiadomo, odbywają się po kilka razy powiedzmy w roku, czy dwa, czy na ile sobie można pozwolić. W niektórych przypadkach nawet nie. Ja nigdy nie wychodziłem z założenia, że znajomości utrzymywane online są mniej wartościowe niż te w przestrzeni fizycznej. Bo nie każdy może sobie pozwolić na znajomości w przestrzeni fizycznej. Różnie mamy sytuacje życiowych. I dla wielu osób, zwłaszcza w naszej społeczności, te znajomości online to jest wszystko. To jest wartość największa i wartość sama w sobie. I wiele osób do tego typu relacji podchodzi bardzo poważnie. I gdyby taki mechanizm dało się uruchomić właśnie w przypadku takich grupek spotykających się online, to byłoby naprawdę super. Myślę, że naprawdę byłaby to fantastyczne rozszerzenie tej gry.
1: Super pomysł, Paweł, dziękuję. Będziemy współpracować i testować.
0: Bardzo chętnie. Czy będziecie chcieli zrobić to w formie jakiejś webowej, czy aplikacji, czy rzeczywiście w formie jakichś ulepszonych tych kart fizycznych? Ja jestem zawsze chętny do konsultacji. Nasi słuchacze myślę też. Ja tutaj zachęcam z całego serca, myślę, że w jakimś komentarzu, zresztą pewnie pod koniec audycji też ty, Małgosiu, może jeżeli masz na to ochotę, zostawisz jakiś taki namiar na siebie, czy jakikolwiek namiar, żeby dało się zgłaszać wam uwagi. Gdyby ktoś już chciał grę zamówić.
1: Super, jestem otwarta.
0: Super, więc tak moglibyśmy zrobić. Pytanie takie jeszcze moje, bo to jest gdzieś zawsze mój konik. Czy planujecie wersję gry w innych językach? Bo tutaj też myślę szczególnie język ukraiński z uwagi na sytuację teraz w kraju i nie tylko, ale też język angielski, bo wielu z naszych słuchaczy ma znajomych za granicą i utrzymuje kontakty w ramach takich społeczności osób niewidomych w innych krajach. Wiem, że gra nie kręci się wokół tylko osób z dysfunkcją wzroku, ale myślę, że potencjał jest przeogromny. Rozważaliście wersję w innych językach?
1: Tak, rozważamy. No już miałam kilka razy na targach zapytanie właśnie o wersję angielską i niemiecką. Tak jak sugerujesz, ukraińska też by była fajna na początek. Będziemy szukać możliwości, nie? Bo wiadomo, że to są problemy finansowe tutaj.
0: No ja myślę, że gdyby już doszło co do czego, to w naszej społeczności na pewno znajdziesz wielu świetnych tłumaczy, którzy pomogą ci z przetłumaczeniem tych pytań i opisów na przeróżne języki i nawet te mniej oczywiste, bo mamy słuchaczy no nie tylko z Polski, ale z różnych krajów też, którzy znają język polski i się do nas odzywają. Więc warto do tej społeczności i do ich potencjału językowego sięgnąć, kiedy już przyjdzie czas, żeby tłumaczyć. Taka moja sugestia.
1: Super, dziękuję.
0: No i myślę, że tak już powoli zamykając otwarcie, czy chciałabyś się czymś jeszcze takim podzielić, co nie przyszło nam do głowy? Może jakieś uwagi dla osób, które by nas słuchały, które rozważają zaczęcie jakiegoś takiego projektu inkluzywnego albo no, dla osób z dysfunkcją wzroku, które na przykład myślałyby, żeby chciały mieć więcej gier różnych, w które można by pograć w sposób dostępny, czy we własnym gronie, czy z rodziną, ze znajomymi. Można z waszej strony liczyć w przyszłości na więcej na przykład tytułów?
1: Z naszej strony?
0: Tak.
1: Tak, oczywiście. My już mamy koncepcję tutaj na kolejną grę, bardzo fajną, bardzo rozwijającą. Na pewno będziemy też testować, więc będziemy tutaj szukać też różnych grup docelowych, z którymi będziemy mogli pograć. A jeśli chodzi o sugestie dla kogoś, kto chce się zająć nowym projektem, to chyba to, co powiedziałam, że badać i testować w miejscach, które grupy docelowej, nie? I pytać, i właśnie te ankiety, które super działają, tylko z dobrymi pytaniami. No jest dużo pracy, ale wiadomo, że ta praca też się przekłada na to, że to jest coś pożytecznego, prawda? Ja jeszcze jedną rzecz bym chciała dodać, której nie powiedzieliśmy, bo pytałeś o dostępność w grze, a jeszcze nie opowiedzieliśmy tego, że są te pliki zawieszone na stronie.
0: Tak.
1: Czyli plik w HTML-u, instrukcja w PDF-ie, instrukcja oraz audiodeskrypcja nagrana bardzo pięknym głosem lektorki Beatki Kozikowskiej. Nie wiem, czy podzielicie moją opinię, ale ja jestem zachwycona. Ale jeżeli mielibyście jakieś uwagi do którejkolwiek do któregokolwiek z tych elementów, to bardzo proszę, to będziemy poprawiać. Tak, no oczywiście to, że to nie jest głos syntetyczny, to też dzięki tobie i pozostałym osobom, z którymi konsultowałam projekt, więc to taki ukłon dla wszystkich, którzy się zgodzili na rozmowę ze mną w fazie projektowej.
0: Jasne, bo żywego człowieka zawsze fajnie posłuchać, choć już wkraczają technologie, które próbują tę perspektywę syntezy i żywego człowieka pogodzić. My już o takich technologiach w Tyflo Przeglądzie mówiliśmy, Eleven Labs i przeróżne inne historie, ale fajnie, że udało się, że ty poszłaś w tą stronę prawdziwej lektorki, która przeczytała swoim głosem tę instrukcję, czyli jeżeli ktoś rozważa po naszej audycji zakupienie gry, to może się już zapoznać z instrukcją, zanim podejmie jeszcze decyzję o zakupie. To jest też ważny, właśnie fajny krok, bo z mechaniką gry można się zapoznać już przed zobowiązaniem się finansowo. Natomiast to, co ty, Małgosiu, też mi wczoraj powiedziałaś, to jest gra, którą ciężko jest zrozumieć, dopóki się jej nie kupi i nie zagra się chociaż jednej rundy gdzieś na prawdziwych żetonach i prawdziwych kartach. Taka jest też moja opinia, bo ja nawet wczoraj jeszcze potrzebowałem chyba przypomnienia, jak grać, mimo że ty byłaś już u mnie wcześniej konsultować poszczególne elementy i wyjaśniałaś mi, jak to działa. Także no, ja też mam takie podejście do gier, że instrukcja fajnie, ale najlepiej po prostu usiąść i zagrać.
1: Ale też jest film z wideoinstrukcją nagrany z obydwoma, nie? Z wariantami i też osoby niewidome go słuchały i też mówią, że jest całkiem czytelny, nie?
0: Okay.
1: Że można też sobie odsłuchać taki film, kto też jest na obu stronach, bo sklep jest na www.dotka.pl, a otwarcie.com to jest strona grantowa i tam też możemy poczytać o grze i są te wszystkie pliki zawieszone. Też dodatkowo na tej stronie otwarcie.com jest udostępniona taka skrócona wersja gry, czyli do własnego wydrukowania, ale to nie jest ta gra z kodami QR, tylko ta wcześniejsza grantowa, której jeszcze nie było tego udostępnienia dla osób niewidomych.
0: A bylibyście w stanie opublikować takie demko, taką wersję skróconą z kodami, żeby osoby niewidome, które byłyby ewentualnie zainteresowane zakupem, mogły przetestować, na ile im taka mechanika odpowiada. Jasne, że nie będzie oznaczeń, bo oznaczenia są oczywiście...
1: Tak, no nie będzie wypukłości.
0: No tak.
1: Moglibyśmy to zrobić. Możemy zrobić to w ten sposób, na przykład tak jak się oznacza strony dla osób niewidomych, na przykład ze ścięciem, nie?
0: Tak.
1: Że nie wszystkie narożniki są takie same, tylko jeden jest ścięty i wtedy mamy w sumie dwie możliwości, albo awers, albo rewers. To też nie jest łatwe, żeby trafić na ten kod QR.
0: Jasne.
1: No może coś wymyślę, wiesz? Dałeś mi do myślenia dzisiaj kilka razy.
0: Zawsze fajnie, jak w ciągu takich audycji jeszcze się rodzą nowe pomysły. Możliwe, że jeszcze w tych ostatnich kilku minutach ktoś z naszych słuchaczy się odezwie. Jeśli nie, no to zawsze macie okazję zrobić to w komentarzach pod audycją, bo ona oczywiście wkrótce będzie opublikowana w ramach www.tyflopodcast.net. To może już tak powoli zamykając. Małgosiu, gra już jest w sprzedaży dostępna, prawda?
1: Tak, jest w sprzedaży.
0: Tak, ile kosztuje?
1: Kosztuje 220 zł.
0: Okej, okay. I jak szybko można liczyć na dostawę, bo to nie jest druk 3D, jeżeli dobrze rozumiem, to jest lakier.
1: Tak, to jest papier. Papier, karton, do 3 dni powinna być na miejscu.
0: Jasne.
1: Średnio na drugi dzień jest wysłana kurierem.
0: Tak. I przypominamy, www.otwarcie.com to jest strona, gdzie można zapoznać się właśnie z instrukcjami, z opisem, z filmami. Czy tam też można przejść do Dotki, do zakupu gry?
1: Tak, tak.
0: Tak, można. I Dotka przez 2t.pl?
1: Tak.
0: Też PL. To jest sklep? Tam jest, to jest jedyny produkt w tym sklepie, czy to jest sklep z różnymi?
1: Tam są wszystkie moje produkty, czyli zarówno meble, jak i różne inne elementy do wyposażenia wnętrz, jak i właśnie przeplatanki, które tutaj do rozwoju praksji i manualnego rozwoju, więc tutaj różne produkty mam.
0: Z ciekawości, że się tak wgryzę technicznie, z której bramki płatniczej korzystasz? Bo to jest też pytanie potem, gdyby osoba niewidoma zamawiała grę od ciebie, jak rozumiem, jakaś bramka płatnicza typu przelewy 24, czy PayU, czy czym się płaci za grę?
1: Ależ mi zadajesz trudne pytania i wiesz, co ja teraz robię? Ja tutaj wchodzę teraz. Dodaj do koszyka.
0: Albo jakie metody płatności oferujesz? Czy można płacić blikiem, czy można płacić, nie wiem, Google, Apple Pay?
1: Przelew bankowy albo za pobraniem. I nie wiem, jaka to jest bramka, musiałabym zapytać informatyka.
0: Nie, przelew prawdopodobnie to jest po prostu przelew.
1: Nie, to nie jest przelew, to jest natychmiastowy przelew. To jest albo przelewy 24, albo PayPal, już nie pamiętam.
0: Rozumiem. Czyli któraś z bramek to jest.
1: Tak.
0: Dobrze, no to bo to jest też potem ciekawe, czy my z tych, ale raczej z tego typu rozwiązań my jesteśmy w stanie korzystać, ja zazwyczaj tak płacę.
1: Ale jeśli są jakieś sugestie, to ja oczywiście mogę dodać, prawda? Okay. Jeżeli, bo to oczywiście, wiesz, nie to trzeba pytać i rozmawiać, nie?
0: Dobrze, to może tak już kończąc powoli, jak najlepiej się z tobą skontaktować, żeby przekazać jakieś sugestie, zadać pytania, żeby być ten kontakt bardziej bezpośredni?
1: To poproszę o maile na kontakt kontakt@dotka.pl.
0: Okej, dobrze, to kontakt@dotka.pl. My oczywiście te wszystkie linki, o których mówiliśmy, kontakty na miary, umieścimy w komentarzu pod audycją, jako taki komentarz pierwszy, więc nasi słuchacze będą mogli z tobą nawiązać kontakt z wami, bo to z całym waszym zespołem, i zapytać o coś, rzeczywiście przekazać sugestie, a my powoli będziemy się już żegnać. To taki był dziś rozrywkowy dość, aczkolwiek momentami też taki głębszy, poważny odcinek podcastu Tyflo Podcast i transmisja w Tyflo Radiu. Dzisiaj u nas w naszym wirtualnym studio w gościach Małgorzata Pękala, twórczyni gry Otwarcie Być ze Sobą, współtwórczyni. Dziękujemy ci, Małgosiu, za przybycie.
1: Dziękuję pięknie za zaproszenie. Będę też bardzo wdzięczna za opinie i sugestie, bo to naprawdę już może się okazać, że będzie szersze pole testowania, więc wszelkie informacje mile widziane, bo wiadomo, że jak będą do druki, to zawsze coś możemy zmienić.
0: Tak. I tego wam też, tego też tobie, twojemu zespołowi życzę powodzenia, wielu ciekawych opinii, wielu pomysłów na dalszy rozwój tego i innych produktów. Zostańcie z nami, zostańcie z naszą społecznością i twórzcie fantastyczne rzeczy, bo tylko w ten sposób idziemy do przodu i robimy coraz to ciekawsze rzeczy w naszym życiu. I również z wami, naszymi słuchaczami, już na dziś się żegnamy. Paweł Masarczyk po tej stronie. Do usłyszenia po raz kolejny na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji opowiem Państwu o ostatnich dyktafonach firmy Olympus. Właściwie tutaj będzie głównie dzisiejsza audycja będzie, jakby tak powiedzieć, pewnym suplementem, pewnym uzupełnieniem tego, co już było, a mianowicie kilka dni temu Edwin Tarka przedstawił Państwu na żywo dyktafon, tudzież rejestrator, jeden z najnowszych produkowanych przez firmy Olympus, a był to rejestrator o modelu LSP2. Jakiś czas temu udało mi się od kogoś pożyczyć na kilka dni i potestować Olympusa LSP1, jeszcze zanim ta audycja się ukazała. W związku z tym na tym rejestratorze zrobiłem też trochę próbek. No niemniej jednak nie ze wszystkim udało mi się zapoznać tak dogłębnie, jakbym chciał, ponieważ no niestety LSP1 nie ma przewodnika głosowego, tak więc tutaj no musiałem osoby widzące prosić, znaczy z osobą widzącą nie tyle prosić, jak znaczy w sensie o to, żeby mi czytały, co się wyświetla. Zmieniłem opcje i robiłem też próbki. Też jeszcze no, ktoś by sobie mógł zadać pytanie, po co o LSP1 robić, jeżeli LSP2 już była próbka. Mianowicie po to, to już nie jest kwestia tego, że zrobiłem to wcześniej, już te próbki mam gotowe, ale też chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o kilku funkcjach, które LSP1 posiada, na które Edwin, no może nie tyle nie zwrócił uwagi, jak po prostu one są tam drugoplanowe, ale ponieważ je rozszyfrowałem, więc je Państwu przedstawię. A poza tym, no trochę będzie też próbek takich w ekstremalnych warunkach, właściwie takie jedno dłuższe nagranie będzie i tam Państwu opowiem, jakby przedstawię tam kilka możliwości nagrywania w różnych warunkach, jak ten rejestrator się zachowuje. Też należy wziąć pod uwagę, że jeżeli jest coś prezentowane na żywo, to te wszystkie próbki przechodzą przez odpowiednie urządzenia emisyjne, na przykład mikser, kompresor, także jakby nie było trochę, w jakiś tam sposób sygnał ten jest, no, powiedziałbym, podrasowany. Dlatego posłuchamy jeszcze raz próbek na żywo. No, z góry przepraszam za niedogodności, dlatego że no, nie udało mi się wszystkiego przetestować z uwagi na fakt, że akurat ten model nie ma przewodnika głosowego, a kiedy przymierzałem się do jego prezentacji, audycji na temat modelu wyższego jeszcze nie było, a poszczyć udało mi się tylko ten, więc tutaj już, no, żeby nie powtarzać, to o pewnych opcjach tylko wspomnę. Ale do rzeczy, może zacznijmy od historii. Kiedy pojawiły się Olympusy LSP1 i LSP2. Olympusy LSP1 i LSP2 firma Olympus wprowadziła do sprzedaży w lutym w 2016 roku i one stopniowo miały wypierać dotychczasowy rejestrator LS14, który diametralnie, jeżeli ktoś słuchał o LS14, to pewnie pamięta, że on przypominał wyglądem Zuma H2, nawet większy od niego, był dłuższy. A tutaj znowu jakby firma Olympus powróciła do rozmiarów, znaczy zmniejszyła te swoje rejestratory budżetowe do rozmiaru produkowanych, proszę Państwa, dyktafonów z serii DM, które były. I ja tu może jeszcze przedstawię Państwu, jak przedstawia się pułap cenowy. Olympus LSP1 kosztuje 599 zł. Ma prawie wszystkie te funkcje, które przedstawił Edwin. Nie ma mikrofonu centralnego w przeciwieństwie do Olympusa LSP2 i pamięć ma 4 GB. W zestawie dostajemy oczywiście rejestrator, instrukcje. Instrukcja jest zarówno w wersji papierowej, jak i wgrana w pamięci rejestratora w wersji cyfrowej. Tak przynajmniej było w tym, który otrzymałem od kogoś do testów. Jeden akumulator AAA, ponieważ Olympus jest zasilany, rejestrator jest zasilany z jednego akumulatora AAA, nie tak jak te dyktafony DM, które były z dwóch, ale czas pracy jest dosyć przyzwoity o czasie pracy później. Dalej jest taka przejściówka pozwalająca umieścić Olympusa na statywie, dlatego że tam jest gwint, ale ten gwint jest troszeczkę inny aniżeli w normalnych Olympusach i niestety nie miałem możliwości obejrzeć nawet za bardzo tej przejściówki, gdyż po wkręceniu się komuś uszkodziła, także proszę uważać. Ja mam nadzieję, że tam to był jakiś wadliwy egzemplarz, więc dosyć delikatna jest ta przejściówka. Cena Olympusa LSP2 przedstawia się od promocji od 720 zł do 800 zł. I oprócz tego, proszę Państwa, całkiem niedawno, jakiś miesiąc albo dwa, a mamy rok 2018 i jest dzisiaj dokładnie 1 sierpnia, mamy jeszcze LSP4, który kosztuje 899 zł, czyli właściwie 900. Czym się, proszę Państwa, różni od LSP2? LSP2, w przeciwieństwie do LSP1, tak jak mówiłem, dochodzi mikrofon centralny, dochodzi przewodnik głosowy, także w języku polskim, oraz dochodzi jeszcze możliwość współpracy z urządzeniami Bluetooth. Natomiast ja nie wiem, na ile ten Bluetooth jest dostępny. W LSP4 też to jest. I LSP4 ma również możliwość nagrywania w bezstratnym formacie FLAC. LSP1 wydaje takie same dźwięki jak standardowo Olympusy. Jeżeli ktoś słyszał, to na pewno sobie skojarzy. Jeżeli nie słyszał, odsyłam do audycji Edwina. Więc tutaj no, można się ewentualnie połapać, jeżeli chodzi o pikanie i nauczyć się w kolejności danych funkcji. Ja tak pracowałem na starych dyktafonach różnych marek, które jeszcze, no nie tylko zresztą dyktafonach, urządzeniach różnych marek, które na przykład nie miały przewodnika głosowego zupełnie, na przykład chociażby dyktafony wykorzystujące do swojego zapisu standard minidisk, o którym też opowiem. Tam w ogóle nawet oprogramowanie było specjalne i tam wiele rzeczy też trzeba było zrobić na wyczuciu, ale wróćmy do Olympusa. Teraz jeszcze tak, wymiary tych Olympusów. Waga. Oczywiście według danych ze strony, to są dane zaczerpnięte z firmy Olympus. Waga 75 gram, wymiary 108,9 na 39,6 na 14,4 mm. Działanie. Nagrywanie 39 godzin, odtwarzanie na słuchawkach 31 godzin, odtwarzanie normalne nie wiem, ale podejrzewam, że jakieś 25. Tutaj, proszę Państwa, jest kolejna rozbieżność. Ja miałem okazję zaobserwować terminologię stosowaną w instrukcji, znaczy nie w instrukcji, tylko w menu Olympusa LSP1 i ona jest trochę, proszę Państwa, inna aniżeli terminologia stosowana w przewodniku głosowym po angielsku, a także po polsku. No może to jest niuans, aczkolwiek ja myślę, że jeżeli komuś by wpadł taki Olympus w ręce, to ja może spróbuję mimo wszystko Państwu to pokrótce przedstawić, żeby było wiadomo, dlatego że wiele rzeczy jest trochę inaczej przetłumaczone. Inaczej jest nazwane po angielsku jako przewodnik głosowy, inaczej jest przetłumaczone w przewodniku głosowym polskim, a jeszcze inaczej jest przetłumaczone w menu urządzenia polskim. Nie mam już tego dyktafonu przed sobą, więc wyobraźmy sobie, że bierzemy go do ręki jak telefon komórkowy, czyli wyświetlaczem w naszą stronę. I tak, no tutaj... Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to odsyłam do audycji Edwina, ponieważ LSP2 jest identyczny. Na szczycie urządzenia, po lewej stronie i prawej, dwa nachylone pod kątem mikrofony. Po środku, tak jak w Olympusie LSP2, jest mikrofon centralny i mikrofon centralny jest też w LSP4. Nie widziałem tych dwóch rejestratorów, aczkolwiek... potrafię sobie je wyobrazić, staram się sobie je wyobrazić. Tutaj są szczeliny, pod którymi w tamtych dwóch droższych znajduje się mikrofon centralny. Tutaj myślę, że nie ma, proszę Państwa, nic. No tak mi się też wydaje, a poza tym no nie ma ani w menu żadnej wzmianki o mikrofonie centralnym, gdzie w LSP2 można na przykład go włączyć i wyłączyć. Więc no nie wiem, albo on działa cały czas, albo go po prostu tam nie ma, ale wydaje mi się, że nie ma, bo próbowałem to testować, no i jak uderzałem, to chyba wszelkie szmery, które się nagrywały, to były zbierane z tamtych dwóch mikrofonów skrajnych. z przodu urządzenia, to jest przesuwając palec niżej od mikrofonów, gdzie znajdujemy przednią część, jest wygrawerowany napis. Myślę, że to jest napis Olympus, ale nie jestem pewien. Albo model. Poniżej jest wyświetlacz, a poniżej wyświetlacza znajdują się trzy wąskie prostokątne przyciski. To jest po lewej stronie F1, dalej menu, a następnie F2. I tutaj jakby uzupełnienie tego, co Edwin powiedział. F1 i F2 to jest, tak jak to później zostało gdzieś naprowadzone, to jest właśnie zaznaczanie. Te przyciski mają działanie przy konkretnych funkcjach, na przykład zaznaczanie początków i końca plików i takie tam. No tutaj nie udało mi się tego przetestować tak dokładnie, ponieważ LSP2 nie mówi. Przycisk menu łatwo rozpoznać, gdyż F1 ma jeszcze kropkę, menu jest cały gładki, a F2 ma dwie kropki. Pod nimi są rozmieszczone symetrycznie dwa okrągłe przyciski, lewy stop, prawy nagrywanie i pauza. Oczywiście wciśnięcie nagrywania, tak jak w LSP2, najpierw wywołuje tryb standby. Wtedy można sobie ustawić odpowiednią głośność. Dla ułatwienia stop jest równolegle pod F1, a nagrywanie równolegle pod F2. Aby uruchomić nagrywanie, należy nacisnąć przycisk nagrywania dwa razy, gdyż po wciśnięciu pierwszym razem rejestrator jest w trybie standby, czyli tak jakby właśnie pauzy, a kolejne wciśnięcie aktywuje nagrywanie. To tak jak często się tak nagrywało na magnetofonach kasetowych, szczególnie jak nagrywało się z radia i chodziło o to, że wciśnięcie nagrywania ze startem powodowało nagranie takiego ostrego dźwięku, który tam, no, też Państwo mieli niejednokrotnie okazję w moich audycjach usłyszeć, w związku z czym, żeby to przejście było bardziej płynne, naciskało się najpierw pauzę, którą się wciskało i wyciskało w magnetofonach takich prostych, wciskało się nagrywanie, wyciskało się pauzę i wtedy, jakby to powiedzieć, nie nagrywał się taki nieprzyjemny dla ucha dźwięk na samym początku i wejście w nowe nagranie było w miarę takie przyzwoite. No oczywiście, kiedy się włączy, naciśnie pierwszy raz nagrywanie, w trybie standby wydaje dwa krótkie dźwięki, jak każdy Olympus, albo może i prawie każdy, no przynajmniej każdy z tych, co znam, a z chwilą rozpoczęcia nagrywania jeden. Kiedy jeszcze raz wciśniemy podczas nagrywania przycisk nagrywania, nagrywanie zostanie zatrzymane, rejestrator zapiszczy krótko dwa razy, czyli tak jakbyśmy włączyli standby, i przejdzie w tryb pauzy. Jeżeli jeszcze raz naciśniemy, nagrywanie zostanie wznowione w tym samym pliku, no czyli standardowa pauza. Jeżeli chcemy nagrywać od nowa w drugim pliku, należy nacisnąć stop ponownie i wtedy ponownie dwa razy przycisk nagrywania. Poniżej znajduje się klawiszowy joystick, a pod nim znowu dwa przyciski, tylko trochę mniejsze, i po lewej stronie przycisk Erase, a po prawej przycisk wyboru folderów. Jak działa, o tym jeszcze powiem. Na lewym boku urządzenia jest przełącznik włączania urządzenia i blokady klawiszy, czyli tak zwany hold. Kiedy przesuniemy przełącznik w dół, a następnie puścimy, to jest taka jakby sprężynka, wróci on do pozycji środkowej i urządzenie się włączy lub wyłączy, co będzie sygnalizowane odpowiednimi sygnałami, też charakterystycznymi dla Olympusa. Przesuwając przełącznik w górę, on wtedy, no normalnie to będzie standardowo nie będzie wracał, tylko normalnie przełączy się do góry. W dowolnym momencie blokujemy klawisze urządzenia. Przydaje się to na przykład do tego, że nagrywamy coś, wkładamy rejestrator do kieszeni, włączamy blokadę, podczas nagrywania przełączamy tak, żeby, no żeby właśnie się nie nam nagrywanie podczas jakiejś sesji nagraniowej, czy jakiegoś właśnie spaceru, czy czegokolwiek, co nagrywamy, żeby tam się nie wyłączyło. Tylko to no też, jeżeli wkładamy do kieszeni, to oczywiście wtedy należy korzystać, o ile mamy taką możliwość, z mikrofonów zewnętrznych. Jak należy się wtedy w jakiś mikrofon zewnętrzny zaopatrzyć, to z tymi mikrofonami też jest różnie, ponieważ no, mikrofonów zewnętrznych używamy w zależności od tego, co chcemy, do czego chcemy użyć, co chcemy tak naprawdę nagrywać, no bo co innego będziemy nagrywać mikrofonem pojemnościowym, co innego dynamicznym, a co innego jeszcze binauralnymi, które były prezentowane w audycji Edwina, ale o mikrofonach to tak naprawdę można by mówić i mówić, temat może, no więc tutaj trzeba sobie jakoś poeksperymentować. No niemniej jednak mogę powiedzieć, że urządzenie ma przyzwoite wzmacniacze mikrofonowe, więc tutaj można to rzeczywiście bez jakiegoś większego problemu zastosować. Niżej znajduje się przełącznik, który jak przesuniemy do dołu, wysunie się port USB ze spodu urządzenia. Urządzenie typu Modern, nie trzeba stosować kabla USB, ale też przynajmniej w tym moim, znaczy moim, w tym dyktafonie, który testowałem, to USB się trochę ruszało. Ja nie wiem, czy to była kwestia tego, że ono było wyrobione już trochę przez właściciela, czy tak ma być. W każdym razie no, polecam bardzo przemyśleć stosowanie tego, no i używać tego w ten sposób, no, żeby to nam się gdzieś nie złamało. Dlatego polecam zaopatrzyć się w jakiś przedłużacz USB. Żeby włożyć taki, żeby była z jednej strony wtyczka USB, z drugiej gniazdo USB, dlatego że jeżeli będziemy to gdzieś podłączać, gdzieś, gdzie będziemy mieli dużo różnych innych kabli USB, no to może nam się to zwyczajnie uszkodzić. Po prawej stronie mamy dwa gniazda słuchawkowe i mikrofonowe. Teraz tak, ja proszę Państwa, nie wiem, jak jest z nagrywaniem ze źródeł zewnętrznych, ponieważ tego nie przetestowałem, gdyż żadne ustawienia nie wskazywały w urządzeniu, przynajmniej w LSP1, żeby tam było możliwe nagrywanie ze źródeł zewnętrznych. Ja to widziałem tak, żeby zmniejszyć odpowiednio głośność i wtedy tym mikrofonowym, tak jak taką prowizorką, jak w DM550 czy 670, czy choć to są te dyktafony, czy nawet w LS3 tudzież LS7 zwanym w Stanach, żeby wtedy jakoś przyjął sygnał liniowy. Edwin coś wspomniał, że urządzenie jest na tyle inteligentne, że potrafi sobie z tym poradzić. No ja nie będę mówił na tak ani na nie, no bo po prostu nie wiem, więc tutaj pozostawiam to do konsultacji. No ale jeżeli Edwin tak powiedział, że jest tak w LSP2, no to też wszystko wskazuje na to, że w LSP1 też tak jest. Przepraszam, w pośpiechu tego nie sprawdziłem. Pod spodem jest wkręt na... Znaczy pod spodem, w sensie na spodniej części urządzenia, tak jak ono jakby leży, czyli już na tej ścianie, czyli dokładnie mamy głośnik i centralnie pod spodem, pod wyświetlaczem, bo tam to było na bokach urządzeń, były te gniazda. Wyobraźmy sobie, że bierzemy tego Olympusa do ręki i tak, na samej górze, na górnej ściance krótkiej bocznej, bo ustawiamy tak, żeby krótkie były na góra-dół i lewa-prawa, żeby były dłuższe ścianki, te wąskie. No i na tą wąską, krótką u góry są te mikrofony. Na lewym boku mamy, tak jak powiedziałem, przełącznik hold, włączanie i wyłączanie power znaczy się, oraz wysuw portu USB, który jest na wąskiej spodniej. Po prawej centralnie na długiej jest gniazdo słuchawek, z przodu na dużej płycie czołowej jest jakby właśnie wyświetlacz i pod spodem, centralnie, pod tym, symetrycznie pod tym, po drugiej stronie, w sensie jakby to powiedzieć, no tak jakby jedno na drugim położyć, niesymetrycznie, źle się wyraziłem, tak jakby jedno na drugim położyć na tej drugiej ściance przeciwległej właśnie do rejestratora, do wyświetlacza równolegle, znajduje się, tam nic nie ma, jest tylko statyw, klapka na baterię oraz slot na kartę pamięci microSD. I tu jeszcze, gdzie jest na tej wąskiej, krótkiej pod spodem, gdzie jest wysuw USB, tam jest coś takiego, że on jest jakby zabezpieczony taką jakby klapką, kiedy się przesunie ten przełącznik, o którym wcześniej mówiłem, ta klapka się podniesie i z niej właśnie wysunie się USB. Tutaj są jeszcze dziury na smycz. Jak zapewne wielu z Państwa pamięta z innych rejestratorów i dyktafonów Olympus, menu tego urządzenia ma kształt drzewa. Oznacza to, że jedna opcja otwiera kolejne. Ustawienia nagrywania wystarczy raz skonfigurować i one już są, więc jeżeli ktoś się nie chce, nie potrzebuje jakoś bawić, nie jest jakimś audiofilem, a ten Olympus ma mu służyć do jako dyktafon albo właśnie do nagrywania jakichś takich nagrań, ale nie musi często zmieniać ustawień, może sobie ustawić raz i nie używa go, tak jak mówię, dość jakoś tam często i intensywnie, wystarczy mu LSP1. Jednak dla tych, którzy chcą już coś więcej, żeby nie fatygować osób widzących albo gdzieś tam się do niej uczyć, to wtedy doradzam model droższy. Po wejściu do menu mamy następujące opcje: plik, menu nagrywania, menu odtwarzania, menu wyświetlacza i dźwięku, menu urządzenia. Wchodzimy do menu plik. W menu plik jest wykrywanie głosu, blokada pliku, sortuj według, przenieś, kopiuj, podział pliku, usuń część, właściwości. I teraz tutaj kilka słów o wykrywaniu głosu. To jest taka opcja, która działa tylko na tym dyktafonie, znaczy na tym rejestratorze. Pozwala, jakby to powiedzieć, pozwala na pozbycie się ciszy w pliku, usuwa przerwy, tylko chcąc z niej skorzystać, to musimy to tak skonfigurować, że musimy jakby dwie opcje włączyć. Jedna opcja nagrywa zakładki związane z wykrywaniem głosu. A czy te zakładki są, jakby to powiedzieć, te indeksy są tylko zapisane, one są tylko interpretowane przez Olympusa, czyli on tworzy dodatkowy plik, zdaje się, który jest za te indeksy odpowiedzialny. A druga opcja, jeszcze w menu odtwarzania też się znajdzie to wykrywanie głosu, też będziemy mieli. I wtedy trzeba włączyć tę opcję lub wyłączyć. I on wtedy będzie interpretował te indeksy lub nie. Jak będzie, żeby właśnie zwracał uwagę czy nie. Tutaj, gdzie mamy opcję nagrywania, mamy wykrywanie głosu i jest tak. Wybór pliku i z nagrywaniem. Wykrywanie głosu wycina, jak powiedziałem, ciszę w plikach. I teraz tak, wybór pliku, jak zrobimy, wyobraźmy sobie, ja tylko nie wiem, czy to przypadkiem nie działa tylko na plikach WAV. Nie mogłem tego, tak jak mówię, przetestować, bo nie wszystkie, chociaż szkoda, ale tutaj nie wszystkie opcje mogłem przetestować z uwagi na to, że ten Olympus nie mówi, a nie bardzo miałem okazję, żeby z jakimś okiem usiąść i tego tak dogłębnie to wszystko sprawdzić. Ale podejrzewam, że dotyczy to tylko plików WAV. I wygląda to tak, że jeżeli wybierzemy wybór pliku w tym wykrywaniu głosu, to wtedy plik zostanie przeskanowany i zostaną powstawiane do niego zakładki tam, gdzie jest cisza i ta cisza podczas odtwarzania będzie pominięta. Jeżeli chcielibyśmy sobie gdzieś taki plik zachować i mieć gdzieś już tak powycinany, to musielibyśmy to przegrać na komputer, na przykład za pośrednictwem karty dźwiękowej, przegrać go w czasie rzeczywistym. A jeżeli zrobimy z nagrywaniem, to wtedy on od razu sobie te indeksy wstawia podczas nagrywania. Blokada pliku dotyczy tego rejestratora. No oczywiście może być włączona i wyłączona. Dalej, sortuj według nazwa pliku, data rosnąca, data malejąca. Jeżeli wybierzemy nazwę pliku, to jeszcze jest podział chyba dyktafon, muzyka. Albo sortuje tylko pliki nagrywane na dyktafonie, albo tylko muzyczne. Albo robi jakoś tak, że najpierw się wyświetlają jedne, później drugie, albo później odwrotnie, najpierw muzyczne, później z dyktafonu. Tutaj no, to by trzeba potestować na którymś mówiącym. Dalej przenieś, kopiuj. I przenieś i kopiuj, to mamy przenieś, przenieś pamięć, kopiuj pamięć, przenieś microSD, kopiuj microSD. Jak to wybierzemy, który z tych trzech, to mamy do wyboru jeden plik, wybrane pliki, które tam pewnie się strzałkami jakoś zaznacza, oraz wszystkie pliki. Jeszcze jest podział pliku i tak, F1 to jest cofnij, F2 to jest podział. Usuń część, F1 cofnij, F2 start.

Poziom nagrywania. Ogranicznik. Nie limiter, tylko ogranicznik, proszę Państwa. Aczkolwiek chodzi oczywiście o to samo. Tryb nagrywania. Zoom mikrofonu. Filtr. VCVA, czyli aktywacja głosem, czyli nagrywanie uruchamiane głosem. Nagrywanie V-Sync, czyli synchroniczne nagrywanie. Rec Sync, czyli tutaj mamy nagrywanie, jeszcze wybór właśnie kilku ustawień, o których Edwin też mówił, bo jest to w Olympusie LSP2. Tak. Poziom nagrywania. I tutaj jest też, proszę Państwa, trochę inaczej, aniżeli w dotychczasowych rejestratorach, nie tylko Olympusach właśnie. No bo zazwyczaj mamy jak? Zazwyczaj mamy poziom nagrywania ręczny, automatyczny i czułość mikrofonu, czyli sens, mamy jakby oddzielnie. Średnia, niska, wysoka, no AGC, no to możemy właśnie kompresor mamy wyłączone, wyłączone, a tu nie. Tutaj poziom nagrywania i czułość mikrofonu jest połączona razem. I mamy wysoka, średnia, niska, manualna i automatyczna. Ja, proszę Państwa, ustawiam tak, że ustawiam manualną, ale mimo wszystko, no chyba że jakoś to bardzo wpływa na dane nagranie i nie mogę tego zrobić, ale jak mogę, to robię tak, że włączam, jeszcze też w zależności od tego, co nagrywam, włączam, proszę Państwa, kompresor. Znaczy włączam ręczną, znaczy nie kompresor, proszę Państwa, tylko limiter. Włączam limiter, włączam ręczną i limiter, bo ustawię sobie tak, żeby no nie było przesteru, ale w razie, no nie wiem, jeżeli by się okazało, że gdzieś obok rejestratora spadnie bomba, no to żeby mi się to wtedy wyciszyło, dlatego że no nie zawsze też ma się wpływ, a lepiej tym, tak jak Edwin wprawdzie powiedział, że tutaj sobie ustawia to w trakcie nagrywania, to jednak zmiana tej czułości, ściszanie i zgłaśnianie to strasznie słychać i mikrofony bardzo, proszę Państwa, to przenoszą, te wewnętrzne. No myślę, że z zewnętrznym nie będzie tego aż tak. Można jeszcze pewne akcesorium dokupić i to jest, proszę Państwa, oferowany przez firmę Olympus taka włochata osłona o modelu WJ2 i koszt tej osłony to jest 169 zł. Ja mam taką osłonę, proszę Państwa, ale ja mam osłonę WJ4 większą, która pasuje do Olympusa LS100. Niemniej jednak przy którejś próbce założyłem tę osłonę i nagrywałem na zewnątrz, więc będą Państwo mieli okazję usłyszeć, jak się z taką włochatą osłoną nagrywa. No oczywiście, jakby ktoś się pokusił, to można tam próbować dopasowywać jakieś owiewki, nie owiewki, ale tutaj Olympus jest dosyć niestandardowy, to nie tak jak Zoom H2, że można było sobie naciągnąć owiewkę, kupić sobie standardową owiewkę do dynamika, nawet jeżeli nam się zniszczyła oryginalna i wtedy jej użyć, a no tutaj nie jest, proszę Państwa, takie proste, więc jeżeli komuś potrzebne, a rzeczywiście przeszkadza bardzo to przenoszenie tymi mikrofonami, żeby nie były aż tak strasznie wrażliwe, no to polecam zakup jednak tej włochatej osłony, to jest właśnie tak zwane futerko, które stosuje się na przykład w mikrofonach jakichś właśnie podczas nagrywania plenerowego, załóżmy przez jakieś radio czy telewizję. Ogranicznik, proszę Państwa, dalej. Jest oczywiście muzyka, głos wyłączony. W przypadku muzyki atak jest długi i powrót do normalnej głośności też jest długi. Przy głosie atak jest szybki i powrót też jest szybki. No to w zależności, proszę Państwa, od tego, co nagrywamy i od tego, jak to jest nam potrzebne, to można sobie wybrać tak albo tak. No wiadomo oczywiście, żeby nagranie nie było, żeby było jak najwierniejsze, to można, tak jak Edwin powiedział, stosować tylko manualną głośność, no ale czasami się zdarza taka sytuacja, lepiej mieć zawsze słuchawki podczas nagrywania i słyszeć, czy tam się coś nie przesterowuje, no ale jeżeli nagrywamy coś bez słuchawek, to bezapelacyjnie lepiej taką opcję włączyć, jeżeli nie mamy możliwości kontrolowania w czasie rzeczywistym.

bieżąco. No bo na przykład, jeżeli sobie przykręcimy taki mikrofon na statyw, taki rejestrator na statyw i będziemy nagrywać w teatrze, a musimy gdzieś gdzie indziej usiąść, no to wtedy nie będziemy słyszeć, no to wtedy już lepiej się, jak się nagra ciszej, aniżeli ma się nagrać przesterowane. Teraz mamy tryby nagrywania. Tryb nagrywania. Tryb nagrywania jest PCM i MP3. PCM jest 96 kHz łamane na 24 bity, 82,2 kHz łamane na 24 kilobity, 48 kHz łamane na 16 bitów, 44,1 kHz łamane na 16 bitów, to jest ten najbardziej standardowy format, i 44,1 kHz mono przez jakiś program komputerowy. W naszym przypadku będzie to łatwiejsze. MP3, aczkolwiek tutaj też mam zastrzeżenia do tego kodeka, jaki tutaj jest, nie jest to jakiś super wybitny, też lepiej robić to, lepiej konwertować finalnie do MP3, a uprzednio nagrywać coś w WAV-ie, no chyba, że nagrywamy, nie wiem, wykład na uczelni i nie musimy tego w ogóle zmieniać. Nie jest to jakieś nagranie, które musimy jakoś tam montować, tylko po to, żeby przesłuchać, no to proszę bardzo, wtedy mogą Państwo nagrywać w MP3, ale do jakichś poważniejszych nagrań tego nie polecam. No i mamy 326 kilobitów, 128 i 64 mono. Teraz jest zoom mikrofonu i zoom mikrofonu nie ma już nazw, tylko tak jak w LSP2 są jakby różne cyfry, jest od minus 3, i to się pewnie odpowiada 180 stopniom do plus 4, na zerze jest wyłączony. Czyli najszerszy jest minus 3, najwęższy jest plus 4, off jest wyłączony. Jest filtr włączony, wyłączony. Filtr polecam do nagrywania tylko głosu. Jeżeli chcemy nagrywać jakąś muzykę w teatrze, to filtra stosować nie polecam, bo drastycznie wycina niskie częstotliwości. To jest dobre, szczególnie jeżeli nagrywamy jakieś, no tak jak ja teraz do Państwa mówię, tylko ja do Państwa mówię do Zooma H2, ale załóżmy, jakbym chciał teraz na tym rejestratorze nagrywać, no to najbezpieczniej byłoby mi założyć tę ochronę włochatą i włączyć filtr i może jeszcze kompresor do głosu. Dalej mamy aktywację głosową, jest włączona bądź wyłączona. I dalej nagrywanie V-Sync. Wyłączone 5 sekund, 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda. Czyli to jest tak, że to jest taka jakby dodatkowa jeszcze opcja, po czym ma się nam nagrywanie wyłączyć, jak nic nie mówimy. Dalej jest właśnie nagrywanie jakby w tych trybach domyślnych. To jest to, co zostało z dyktafonów DM. Wyłączone, DNS, cokolwiek by to nie znaczyło, muzyka, dyktowanie, spotkanie, konferencja, wykład. No, mile by było, proszę Państwa, widziane z mojej strony, żeby to przetestować i powiedzieć Państwu, w jakim formacie nagrywa i o jakich parametrach. Podejrzewam, że to są nagrania, a nie wiem, szczerze mówiąc, no to nie może być WMA, bo tu nie mamy nagrywania w WMA. Także, bo nie wiem, tak mi się teraz skojarzyło, bo DM550 miał nagrywanie w WMA. No i niestety dalej jest, proszę Państwa, wkurzająca historia w LSP2 z przewodnikiem głosowym, dlatego że tam, gdzie mamy ustawienia poziomu głośności nagrywania, tutaj mamy poziom nagrywania, jest przetłumaczone jako czułość zdjęć, w związku z czym szary użytkownik mógłby zapytać, czy Olympus taki potrafi robić zdjęcia. Pytanie brzmi nie. Mnie to też, proszę Państwa, śmieszyło i mam nadzieję, że firma Olympus coś z tym zrobi, bo no trochę to jest mylne dla, no szczególnie dla początkujących użytkowników. Menu odtwarzania mamy. I tutaj mamy właśnie. Pierwsze to jest odtwarzanie
głosu. Odtwarzanie głosu to jest właśnie włączenie lub wyłączenie tej funkcji wykrywania głosu, o ile uprzednio wcześniej zostały wprowadzone zakładki przez tą pierwszą opcję wykrywania głosu. Jeżeli się to włączy, to wtedy będą interpretowane te zakładki i będzie wycinana cisza z nagrań. Kasacja szumów, no tego nie przetestowałem, ale to pewnie jest podczas odtwarzania coś, no pozbycie się jakiś właśnie, no jakiś tam filtr pewnie jest zastosowany. Dalej jest balans głosu, to pewnie można sobie strzałkami ustawić lewa, prawa, bardziej na lewo lub na prawo, jeżeli na przykład mamy coś nagrane w nierównym stereo, to możemy sobie to znormalizować dla komfortu odsłuchu. Tryb odtwarzania. Dalej jest jeszcze equalizer i przeskakiwanie. I teraz tak, tak jak mówiłem, odtwarzanie głosu włączone i wyłączone, to właśnie jest ta interpretacja tych wcześniej omówionych przeze mnie ustawień. Kasacja szumów. No, mamy kilka trybów. Nie, dwa właściwie. Wysoka, niska i wyłączona też. Balans głosu. Wyłączony i włączony. No i pewnie jak jest włączony, to można sobie chyba to coś ustawić. Nie bawiłem się, ale pewnie tak. Tryb odtwarzania. Dyktafon, muzyka. I później jak wejdziemy w tryb, wejdziemy dyktafon, to ustawiamy sobie plik lub folder, czyli odtwarzanie jednego pliku albo odtwarzanie w zakresie jednego folderu. Jeżeli ustawimy, wejdziemy w opcję muzyka, to tam jest zakres odtwarzania i możemy sobie właśnie też chyba jeden plik lub folder wybrać. Jest też powtórz, włączenie, powtórzenie i wyłączenie, więc pewnie to powtórzenie działa w zależności od tego, jak ustawiliśmy zakres. Jeżeli ustawiliśmy plik, to będzie w kółko grał ten sam plik, jeżeli folder, to w kółko będzie grał cały folder. No i włączenie i wybieranie też jeszcze można losowo, czyli odtwarzanie losowe, czyli jakby to powiedzieć jeszcze raz. Tryb odtwarzania, wchodzimy w tryb odtwarzania, jest dyktafon i muzyka. Jeżeli wejdziemy w dyktafon, będziemy mieli do wyboru plik, czyli odtwarzanie jednego pliku lub odtwarzanie całego, wyobrażenie całego folderu, jedno po drugim. Jeżeli wejdziemy w muzykę, mamy zakres odtwarzania i w zakresie odtwarzania też mamy plik i folder pewnie. Albo jeżeli nie wejdziemy w zakres odtwarzania, to jest jeszcze powtórz i losowo. Zakres odtwarzania, jak wejdziemy, to jest plik, folder lub wszystkie. Powtórz jest włączone lub wyłączone. Losowo też jest włączone lub wyłączone. Dalej jest equalizer. I mamy tutaj, proszę Państwa, zdefiniowane trzy presety. Jest preset rock, jest preset pop, jest preset jazz. A następnie jest pod tymi presetami, znaczy to przesuwamy się strzałkami, a następnie dalej jest ustawienia użytkownika. Jeżeli mamy ustawienie użytkownika, otworzy nam się wirtualna konsola, gdzie będziemy mogli sobie strzałkami poustawiać odpowiednie zakresy. I w menu też jest wyłączone. Więc jeszcze raz, equalizer, wchodzimy i mamy rock, pop, jazz, ustawienie użytkownika i wyłączone. Jeżeli weźmiemy poszczególne, to nam się wybiorą. Jeżeli weźmiemy ustawienia użytkownika, to będziemy mieli pięciopasmowy korektor. I to będą pasma w zakresie 60 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 12 i 12 kHz, tak. I dalej mamy przeskakiwanie. I mamy przeskakiwanie do przodu i do tyłu. Kiedy wybierzemy przeskakiwanie do przodu, mamy do wyboru, żeby przeskakiwał o jeden plik, o 10 sekund, o 30 sekund, o 1 minutę oraz o 5 minut, a do tyłu 1 sekundę, 2 sekundy, 3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 1 minutę, 5 minut. Tak 1, 2, 3, 2, 3 sekundy, to myślę, że to się przyda
jeżeli używamy dyktafonu w celach edukacyjnych i na przykład, nie wiem, nagrywamy jakąś lekcję i powtarzamy jakieś słówka, to może by sobie na przykład tak cofać co 5 sekund i powtarzać, no utrwalać, jeżeli coś potrzebujemy. Menu wyświetlacza i dźwięku to jest menu LCD łamane przez dźwięk. Mamy podświetlanie, kontrast, LED, sygnał. To sygnał będzie nam potrzebny, możemy włączyć lub wyłączyć, czyli to jest wydawanie dźwięków, no i też granie tej melodii na początku. Język i głośnik. Podświetlanie mamy do wyboru 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 1 minuta, wyłączone. Kontrast, to tutaj nie wiem, LED, lampa włączona lub wyłączona. Też takie podświetlenie, sygnał włączony, wyłączony. Języki mamy do wyboru: hiszpański, francuski, włoski, holenderski, polski, rosyjski, szwedzki, chiński, czeski, duński i niemiecki i angielski oczywiście. Nie wiem, jak jest, proszę Państwa, z tym przewodnikiem głosowym, czy on jest, czy te sample są w jednym pliku, czy te sample są oddzielnie, przypuszczam, że w jednym pliku, tego też nie sprawdziłem, ale chyba w jednym pliku, bo na przykład jeżeli były te sample oddzielnie, to no, jak komuś, to dużo nie zajmowało, ale jak komuś bardzo potrzebne było miejsce, to można było sobie oczywiście w Olympusie, na przykład w tym dyktafonie DM550, gdzie była płyta z wieloma językami i tam można było sobie wrzucać te sample dowolnie pod odpowiedni język i później odpowiedni język ustawiać i te sample odtwarzał z tego folderu, pod tym folderem, w jakim dane były. No najczęściej robiło się tak, że podmieniało się, jak się ukazał ten, bo przewodnik głosowy do Olympusa DM550 ukazał się jakoś później, jak pamiętam, aniżeli Olympus był wcześniej, więc było tak, że podmieniało się najczęściej z polskim językiem, znaczy z angielskim, w samplach angielskich podmieniało się sample angielskie z samplami polskimi i wtedy jak się ustawiło język angielski, to oczywiście napisy były po angielsku, a mówił po polsku, ale to oczywiście można było sobie zrobić jak się chciało, bo tam się wyświetlacz przestawiał na dany język i wtedy przewodnik głosowy interpretował odpowiednio folder, do którego to było, no ale tych folderów było chyba tam z 5 albo 6, a języków było chyba ze 40, czy tam kilkadziesiąt, już teraz nie pamiętam, na płycie dostarczonej. Tu nie mamy żadnej płyty, więc tutaj chyba, że coś na stronie Olympusa byłoby dostępne. Nie wiem, nie szukałem. Dalej, głośnik włączony, wyłączony. I zostało nam, proszę Państwa, menu urządzenia. Menu urządzenia to jest wybór pamięci, oszczędzanie energii, bateria, godzina, data, ustawienia USB, ustawienia reset, formatowanie, info o pamięci, info o systemie. I tak, wybór pamięci, jedziemy pamięć lub karta microSD, oszczędzanie energii po 5 minutach wyłączanie, więc po 10, po 30, po 1 godzinie lub wyłączone. Bateria. Mamy do wyboru akumulator lub alkaliczna. Godzina i data. No to tutaj nie udało mi się tego przetestować, bo a nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest obsługiwalne przez przewodnik. Ustawienia, proszę Państwa, USB. Jest USB Connect, USB Class. USB Connect to jest PC, AC adapter, czyli możliwość, no PC to jest do współpracy z komputerem, AC adapter to jest ładowania urządzenia przez USB. I dalej mamy opcja USB Class. Przeczekamy, może aż dzwony skończą bić. Dalej jest, proszę Państwa, opcja USB Class. Jest Storage i Composite. I teraz tak, Storage to jest urządzenie, jest, system widzi jako pamięć USB i mamy wtedy do wyboru dwie pamięci oczywiście. No, w zależności od tego aktywna jest jedna lub dwie, czyli pamięć wewnętrzna urządzenia jako jedno urządzenie USB w pamięci wymiennej i druga jako karta microSD, która tam jest.
i Composite, tego nie sprawdziłem, ale wszystko wskazuje na to, że to jest ustawienie urządzenia w ten sposób, że może ono służyć jako karta dźwiękowa do komputera, no, czyli możemy zrobić w ten sposób, że na przykład używamy tego urządzenia jako mikrofonu komputerowego, bądź też wyobraźmy sobie, że jesteśmy na jakimś turnusie i chcemy poprowadzić dyskotekę. No to żeby nam się, jakby to powiedzieć, tylko ja tutaj no nie wiem na ile będzie odbiór plików dźwiękowych dobry, ale można zrobić, proszę Państwa, taki manewr, że jeżeli chcemy poprowadzić dyskotekę, podłączamy sobie, a nie, nie możemy tak zrobić, proszę Państwa, bo nie mamy odsłuchu z tego mikrofonu, na Zoomie tak mogliśmy zrobić. Nie wiem jak z tym mikrofonem, ale gdzieś w którymś Olympusie, zdaje się w LS100, nie ma odsłuchu w głośniku z mikrofonu, czyli nie słyszymy tego, co mówimy do mikrofonu. Do czego zmierzałem? Bo zmierzałem do tego, żeby tego rejestratora również użyć jako mikrofonu podczas prowadzenia dyskoteki, ale może nie. Do czego jeszcze zmierzam? Zmierzam do tego, że musimy poprowadzić dyskotekę i nie chcemy, żeby na parkiecie była słyszalna synteza, gdzie wybieramy piosenki. No to wtedy mamy właśnie jedną kartę dźwiękową w systemie w laptopie, a drugą kartę dźwiękową mamy jako kartę do Olympusa i wtedy na jedną z kart przekierowujemy syntezę, na przykład z NVDA, zakładamy słuchawki, tam wpinamy i wtedy słyszymy w słuchawkach dźwięk tylko z syntezatora, a na parkiecie muzykę puszczamy przez drugą kartę, czyli na przykład tylko tutaj nie wiem, no Zoom H2 to się dobrze sprawdzał z tym, a Olympus nie wiem jak się sprawdza. Więc na przykład, no tak jak chciałem powiedzieć, na przykład syntezę przekierowujemy sobie na kartę wewnętrzną, a na kartę Olympusa przekierowujemy sobie dźwięk odtwarzany przez kartę USB, a tą kartą USB jest nic innego jak nasz Olympus, albo właśnie odwrotnie, ale to już w zależności od preferencji to trzeba potestować, bo ja nie wiem jak będzie odtwarzało to urządzenie jako karta dźwiękowa. A z tymi kartami dźwiękowymi też jest, proszę Państwa, różnie w urządzeniach, w laptopach wewnętrznych, więc też to, no to by trzeba potestować, co by się lepiej do tworzenia muzyki sprawdzało. Dalej są ustawienia resetu i tutaj mamy start lub anuluj. Reset przywraca ustawienia fabryczne. Dalej jest formatowanie, jest pamięć lub karta microSD. Wszędzie start i anuluj. Możliwe, że jak się zrobi start, to on jeszcze zapyta odnośnie formatowania, ale nie wiem. No nie formatowałem, bo urządzenie nie było moje. Tam były też jeszcze pliki nagrane fabrycznie, więc tutaj nie sprawdziłem tego. Info o pamięci. Pozostało i pojemność. Karta microSD, to samo. Info o systemie. Model LSP1. Wersja, no tutaj było 1.02. Takie jeszcze informacje dodatkowe. Żeby zmienić folder, w prawym dolnym rogu nacisnąć list, czyli ten do folderów, który jest obok resetu, a następnie obok erase'u, przepraszam, a następnie strzałkami w górę i w dół od 1 do 4 wybrać i zatwierdzić środkowym. No nie mówi, więc trzeba, po bikaniu się można zorientować, gdzie jest pierwszy, gdzie jest ostatni, trzeba sobie to odliczyć. Wciskanie po raz drugi menu, jest to sortowanie. I tak, to nie chodzi o nagrania, chyba właśnie nagrane w danych trybach, tylko to jest chyba opcja muzyki. Po jej wybraniu zostają wyodrębnione wszystkie nagrania. I to ja nie wiem, czy to są nagrane w trybie muzyki, czy nagrane w folderze muzyka, bo to chyba są nagrane w folderze muzyka z zewnątrz, w sensie takim, jakbyśmy chcieli, tutaj Państwa chyba w błąd wprowadziłem, bo nie mamy tutaj więcej opcji, które by tutaj potrafiły, gdzie można by, której można by wywoływać poszczególne ustawienia, więc tutaj chyba przywołuję folder muzyka,
Opcja dyktafonu z ikoną mikrofonu pokazuje foldery, w które można wejść i wyszukać poszczególnych plików. I jest, proszę Państwa, jeszcze opcja kalendarza, która sortuje uprzednio nagrane pliki według dni, w jakich zostały nagrane. Tak więc, jeżeli na przykład codziennie prowadzimy wywiady i z pewną osobą prowadziliśmy 1 czerwca i 12 lipca, mamy to zapisane w jakimś tam kajecie, że tak to było, i musimy nagle odnaleźć szybko tylko te dwa pliki celem zrobienia notatek, aby następnie napisać o osobie, która nam udzieliła wywiadu, jakiś artykuł, bądź też potrzebujemy informacji do badań we własnej pracy naukowej. Pamiętamy więc, że pierwszą część jakiegoś wywiadu z kimś nagraliśmy 1 czerwca, a później chcemy szybko znaleźć tę drugą z 12 lipca, a czyjeś inne 28 maja i na przykład chcemy właśnie to znaleźć, no to musimy, to jak wejdziemy w tę opcję kalendarza, weźmiemy sobie, jakby to powiedzieć, notatnik i szukamy po datach, co z kim było prowadzone. No to oczywiście też nie wiem, na ile będzie to pokazywane przewodnik głosowy, ale tutaj jak mamy ten kalendarz, no to możemy sobie jakoś ułatwić. Teraz, proszę Państwa, zapraszam do drugiej części audycji, czyli do odsłuchania poszczególnych próbek.

0: Słyszymy radio.
1: Już w 1963.

0: tutaj wystarczy, by się za X-y wtrącał.
1: No, proszę Państwa, ja tam nie powiedziałem. Teraz kolejna próbka. Tym razem włączony jest, proszę Państwa, zoom mikrofonu, a także limiter. Limiter to pewnie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie wyciszał wolniej, jeżeli chodzi o głos, będzie wyciszał szybciej, ale tak jak mówię, na razie nie wiem, bo nie mam słuchawek. Wcześniej głośność nagrywania była ręczna, tym razem jest automatyczna. No, trochę tak, proszę Państwa, nagramy, zobaczymy później, jak to będzie brzmiało. Poprzednie nagranie, tam nie zapowiedziałem, było w ten sposób zrealizowane, że wyłączony był limiter, a zoom mikrofonu był plus 2. To jest, proszę Państwa, inaczej niż w tych wszystkich Olympusach z serii DM, gdyż Olympusy z serii DM miały zoom mikrofonu, który miał określoną nazwę. Tak, trzymam, proszę Państwa, mikrofon tak żeby, może jeszcze bardziej szybko otworzę, nie, może nie, za duży hałas, tak żeby bardziej mnie było słychać z jednej strony, a z drugiej tło, także tak. Za chwilę włączę radio, zobaczymy, jak będzie przenosić.
2: Duży i gorąco. Na nizinie szczecińskiej jest 28 stopni, a chłodno z kolei na nizinie szczecińskiej najchłodniej.
0: No to, proszę Państwa, mam problem z anteną, radio źle odbiera, nie będziemy prezentować. Urządzenie jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo poręczne i na przykład, no, jeżeli chcemy nagrać jakiś koncert w teatrze czy gdzieś, no to taką, no to LS-setki do kieszeni na pewno włożyć byśmy nie dali rady. No, 14 już bardziej, ale też no nie było to urządzenie takie, które można było, jak to się mówi, włożyć gdzieś do kieszeni. Nie wiem, już nie mówię o nagrywaniu jakimś z ukrycia, ale no wiadomo, nie można było zabrać tego wszędzie. Tu jest rejestrator, bo to, tak jak mówię, seria LS, która już ma mikrofony właśnie przyzwoite i przez to, że wyszedł LS14, no to na rzecz tego wszedł do sprzedaży LSP1, LSP2, LSP4. No więc zamiarem producenta miał być to alternatywny zamiennik. LS-setkę można jeszcze gdzieś kupić, więc producent widocznie najprawdopodobniej przewidział to w ten sposób, że no jeżeli komuś będzie potrzebne więcej właśnie opcji już takie stricte muzyczne, typu właśnie strojki do gitary, basu, tudzież wejścia, XLR, już taki no poważnie myśli o jakimś montażu, w sensie, żeby nagrywać właśnie dźwięk z wszelkiego rodzaju źródeł zewnętrznych, jakoś tam właśnie to jeszcze później masterować i montować, no to zaopatrzy się w LS100. No LS14, no czego mi tutaj brakuje, tak jak było w LS14? Tutaj mi, proszę Państwa, brakuje tego overdubbingu na przykład, bo LS14 też miał ten overdubbing, czyli można było nagrywać w ten sposób, że mieliśmy coś, później otworzyć, proszę Państwa, drugi plik i w tym drugim pliku i w tym ten drugi plik nagrywać jakby także w tle przegrywało się nagranie poprzednie i można było w nieskończoność na przykład grać na jednym instrumencie, później na innym i ścieżki na siebie w czasie rzeczywistym nakładać. No tylko, że oczywiście trzeba było podczas nagrywania zadbać o głośność nagrywanego materiału, żeby to nagrać dobrze. No tutaj tego nie ma. Nie ma, proszę Państwa, też stroika do gitary i basu, ale jak Państwo słyszą, mikrofony są przyzwoite. Urządzenie nawet jest o tyle tak fajnie wygląda, bo tak jak scyzoryk się wysuwa od spodu USB, więc nie potrzebujemy kabla. Bateria jedna AAA też w miarę długo trzyma. Tam przypominam, że dwie AA były w LS14. No tak jak mówię, 14 była o wiele większa, więc na przykład, no, jeżeli ktoś no, potrzebuje jakiegoś, żeby już chociażby nawet, nie wiem, koncerty w filharmonii nagrywać w teatrze, czy może nawet jakiś dziennikarz, jeżeli chodzi o jakieś na przykład materiały do jakiegoś wywiadu, no to myślę, że to urządzenie się spokojnie jeszcze no, sprawdzi. Do takich podstawowych zadań myślę, że rejestrator się sprawdzi. No i też jest dobrze, że jest dosyć szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o zapis w Wave, bo mamy częstotliwość aż do od 44 tysięcy 100 kHz do 96 tysięcy, także to też jest, proszę Państwa, bardzo ważne. No bo owszem, płyty CD audio nagrywane są z częstotliwością 44 tysięcy 100, ale wiadomo, że przy montażu, przed montażem materiał źródłowy lepiej nagrać w częstotliwości większej. No na pewno plusem też jest wbudowana pamięć 4 GB. Dwójka jest udźwiękowiona, ma 8 GB, ale jeżeli komuś udźwiękowienie niepotrzebne i wykorzystuje tylko ten rejestrator tak tylko po to, żeby do jakichś, no nie tak często, to myślę, że wystarczy. Teraz akurat wchodzimy do budynku.

Proszę Państwa, kolejna próbka. Tym razem czułość mikrofonu wysoka, a limiter ustawiony na muzykę. Zrób tak, jak był na 3.

Ja zapomniałem Państwu, przypominam Państwu, że tutaj przy ustawieniach parametrów nagrywania nie mamy oddzielnie ustawienia czułości mikrofonu i wyboru pomiędzy ręczną a automatyczną regulacją głośności nagrywania. Robi się to w tym samym menu, to znaczy ustawia się na zasadzie ręcznie czułość wysoka, średnia, niska, ręczna lub automatyczna lub manualna.

0: Teraz, proszę Państwa, zmieniłem ustawienie. Czułość mikrofonu zmieniona na średnią, a limiter, tu się ogranicznik przetłumaczony jest, jak przypominam, teraz jest ustawiony z powrotem, jak było w tych poprzednich próbkach, na głos, także jest, atakuje szybciej, w sensie takim,
1: super, że... Super rzęk jedzie, jedzie.
0: Atakuje szybciej, także szybciej będzie i podczas gdy mówię, to bardziej szybciej, zwłaszcza kończę mówić też przez głośne tło.

teraz, proszę Państwa, przełączyłem na niski poziom nagrywanie. Ale ten autobus dosyć głośno jedzie, więc to nie wiem, na ile to się, na ile dam radę Państwu zaprezentować, ale chciałbym teraz pokazać wszystkie ustawienia jakby właśnie tej szerokości stereo, czyli ustawienia zoom mikrofonu, bo przypominam, że mamy ich 6, czyli wyłączony plus 1, 2, 3, 4 i 5. No w tym momencie, proszę Państwa, jest na trójce i to jest chyba od tak mi się wydaje, że to jest chyba od 90 stopni do 180, tutaj dokładnie nie wiem, jakieś tak mniej więcej. Spróbuję to Państwu jakoś pokazać. Zoom, ustawienie najszersze, czyli minus 3. Czułość wysoka. Te same ustawienia, zoom wyłączony. Wysoka czułość nagrywania, zoom plus 6, czyli najwęższe stereo.

I teraz, proszę Państwa, na zakończenie czułość automatyczna, zoom minus 6. I na zakończenie, proszę Państwa, zoom minus 3, czyli najszersze stereo, czułość automatyczna, plus jeszcze włączony filtr lokat. Tu akurat można to dobrze zaprezentować z uwagi, że wieje trochę wiatr.

informuję, że jest tutaj dosyć duży wiatr, także przy okazji będzie można sprawdzić, czy chodzi o tą osłonę, jak on sobie z tym poradzi.

Thank you.

Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków

kto go używa, nie tylko do celów nielegalnych, jak się powszechnie uważa. Jest protokół BitTorrent stosowany. W drugiej części postaram się wyjaśnić wam zagadnienia związane z korzystaniem z BitTorrenta przy użyciu uTorrenta, jednego z bardziej dostępnych dla nas klientów tej sieci wymiany plików. W trzeciej części stworzymy własny plik torrent, przekonamy się, że mimo, że cały ten proces jest nawet w środowisku osób widzących owiany pewnym takim mitem niewykonywalności, to jednak jest to rzecz bardzo prosta. Postawimy również własny tracker sieci BitTorrent. Nie jest to co prawda zbyt potrzebne w dzisiejszych czasach, ale są pewne grupy, które chciałyby od czasu do czasu móc uruchomić własny tracker, dlatego w tym cyklu audycji będę wszystko to wyjaśniać. Może na początek wstęp, trochę historii. Protokół BitTorrent został zademonstrowany po raz pierwszy w roku 2002 przez amerykańskiego programistę Brama Cohena na zlocie programistycznym w San Francisco w USA. Pierwszym założeniem protokołu i w ogóle twórcy podczas pisania tego klienta programu BitTorrent oryginalnego było to, aby odciążyć łącza serwerów www.http, FTP, które mają wysyłać jakiekolwiek większe pliki poprzez sieć. O co chodzi? Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy pobrać jakiś plik za pomocą internetu, klasycznie przez przeglądarkę internetową. Sposób klasyczny odbywa się to w ten sposób, że po kliknięciu na link pokazuje nam się okienko do pobierania. Wybieramy sobie miejsce zapisu pliku, po czym klikamy zapisz i plik się zapisuje. Tak naprawdę polega to na tym, że nasza przeglądarka łączy się z serwerem, który udostępnia ten plik, ustala z nim szczegóły transmisji, po czym transfer się zaczyna z chwilą, kiedy my wciśniemy przycisk zapisz jako. Wyobraźmy sobie w tej chwili, że ten sam plik, tudzież inny plik, ale z tego samego serwera, chce pobrać jednocześnie, dajmy na to, kilkadziesiąt tysięcy osób. Skutek może być bardzo różny. Jeśli serwer dysponuje słabszym łączem, no to może dojść do takiej sytuacji, że nawet jeśli my mamy świetne łącze, naprawdę bardzo szybkie, może dojść do takiej sytuacji, że ten konkretny plik pobierzemy z prędkością na przykład 3-5 kilobitów na sekundę. A załóżmy, że plik ma 1 giga. No i tutaj właśnie wkracza Bram Cohen ze swoim pomysłem, aby serwer udostępniał plik jednej osobie. Ta jedna osoba pobiera jakiś tam fragment pliku, udostępnia je drugiej, druga trzeciej, trzecia czwartej i tak się tworzy taki rodzaj łańcuszka. Tak właśnie mniej więcej działa protokół BitTorrent. W klasycznym pobieraniu serwera HTTP czy FTP te 100 tysięcy osób czy te 50 tysięcy osób musiałoby pobierać jednocześnie ten plik z tego samego komputera, co niewiarygodnie obciążałoby jego łącze. W sytuacji, kiedy pobieramy przez protokół BitTorrent, użytkownicy zainteresowani tym konkretnym plikiem po prostu wymieniają się nawzajem częściami tego pliku bez pośrednictwa serwera. Dzięki temu, kiedy pobieramy plik, na przykład jakiś tam duży, jednogigowy pakiet, możemy go pobierać całą naszą szybkością łącza. Protokół BitTorrent budzi spore kontrowersje, ponieważ od czasu, kiedy Bram Cohen go zademonstrował, powstało mnóstwo pomysłów na to, jak go wykorzystać. Są osoby, są organizacje, instytucje, które używają go w sposób zupełnie legalny. To nie jest tak, że sam protokół BitTorrent jest nielegalny, bo najczęściej właśnie kojarzony jest termin BitTorrent, P2P, przede wszystkim z nielegalnymi plikami, nielegalnymi firmami, muzyką, oprogramowaniem, którym się internauci wymieniają poprzez sieć internet. To nie jest tak. Są dystrybucje Linuxa, są programy, które na przykład są bardzo duże, zajmują powiedzmy 1 giga czy 2 giga. No najczęściej są to właściwie dystrybucje Linuxa, ale też spotkałem się z innymi aplikacjami, które można pobrać ze strony projektu oficjalnie i legalnie przy pomocy protokołu BitTorrent. Dlatego, że dzięki jego zastosowaniu producenci takiego programu czy osoby, które się zaangażowały w jego rozwój, po prostu oszczędzają na transferze.

0: No bo za transfer trzeba płacić, za łącze trzeba płacić. W związku z czym warto postawić sobie komputer, który ma zeznanie wysyłać ten konkretny plik i w tym momencie, jeśli ktoś go pobierze, natychmiast go będzie wysyłał innym. Ci inni, którzy też pobiorą, będą wysyłać również innym. W ten sposób prędkość pobierania się bardzo, bardzo zwiększa. Tak właśnie działa protokół BitTorrent. Są też oczywiście, i właściwie jest bardzo, w zasadzie zdecydowana większość jest stron, gdzie można znaleźć nielegalne oprogramowanie, nielegalną muzykę i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie ta ciemna strona BitTorrenta, która niestety powoduje, że sam protokół jest bardzo zwalczany przez organizacje antypirackie tak zwane, które bronią praw autorskich. Są co prawda już nawet teraz wytwórnie muzyczne, czy samodzielne zespoły, które udostępniają swoją muzykę do pobrania przy pomocy BitTorrenta, natomiast jest to na razie mniejszość. Tym niemniej sam protokół BitTorrent jest w 100% legalny, mało tego jest darmowy i wolny. Ja pokażę Wam w tym podcaście, jak z niego korzystać, tak aby przesyłanie plików pomiędzy kilkunastoma, kilkudziesięcioma użytkownikami internetu było prostsze, było szybsze i przede wszystkim bezpieczniejsze. Przykładowe zastosowanie BitTorrenta jest bardzo proste, zwłaszcza w naszym wypadku. Ktoś kiedyś powiedział, że osoby niewidome traktują nagrania, traktują dźwięk w taki sposób, jak widzące osoby traktują zdjęcia. Więc w sytuacji, kiedy osoba widząca robiłaby zdjęcia, niewidomy bierze do ręki rejestrator, bierze mikrofon. Jeśli zależy mu na dobrej jakości, to pliki, które uzyskuje najczęściej w czasie takich nagrań, są bardzo duże. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś nagrał coś, czym chciałby podzielić się z kilkoma, kilkunastoma osobami. W sytuacji, kiedy pliki z nagraniami mają powiedzmy 1 giga, czy 2 giga, czy jest ich tyle, że w zasadzie cała paczka zajmuje ponad 10 gigabajtów, uploadowanie tego na RapidShare czy na jakiekolwiek serwisy hostingowe trochę mija się z celem. Po pierwsze dlatego, że sam upload zajmuje bardzo dużo czasu, zwłaszcza jeśli mamy wolne łącze. Po drugie, nie zawsze jest pewność, że wszystkie pliki uda się pobrać. No bo wiadomo, RapidShare ma też swoją politykę, niektóre pliki są usuwane i tak dalej, i tak dalej. W sytuacji, kiedy wykorzystamy BitTorrenta, pliki pobiorą tylko te osoby, którym wyślemy plik torrent, o którym później. Jak pobierać pliki przy pomocy BitTorrenta? Przede wszystkim do tego potrzebny jest specjalny program, tak zwany klient. Od czasu pierwszej prezentacji protokołu powstało tych programów mnóstwo. Są to dodatki do Firefoxa, jak na przykład FireTorrent. Są klienty tej sieci na Symbiana, jak na przykład SymTorrent. Jest mnóstwo takich programów pod Windows, Azureus, BitComet, BitTornado. Jest program pod Linuxa, nawet jest ich kilka, konsolowy AirTorrent. Są wreszcie menedżery pobierania, które też mają wsparcie dla BitTorrenta. Aby jakikolwiek plik pobrać, należy dysponować metaplikiem o rozszerzeniu torrent. Taki metaplik zawiera informacje o plikach, o trackerze i o sumach kontrolnych tych plików po to, aby uniknąć błędów, czy też aby zidentyfikować się przy pobieraniu torrenta. Pliki torrent są bardzo małe. Nawet kiedy to, co chcemy pobierać, ma 10-20 GB, plik torrent może w tym czasie mieć kilkaset kilo. No 1 mega to musiałby być naprawdę dużo danych do pobrania, żeby ten plik torrent miał 1 mega. Klasycznie, z tego co tak obserwuję, pliki, które mają po 30 giga, 40 giga, można przesłać tego torrenta bardzo szybko, bo te torrenty są bardzo malutkie. Taki malutki plik torrent należy uruchomić przy pomocy klienta BitTorrenta, należy go otworzyć po prostu, wskazać miejsce do pobierania pliku. Program łączy się z trackerem, którego adres znajduje się w pliku torrent. i prosi go o listę źródeł dla konkretnego pliku. Kiedy ją otrzyma, łączy się już bezpośrednio do innych komputerów, które posiadają ten plik, no i transfer się zaczyna. Taki plik torrent może być nam dostarczony różnymi drogami. Nie jest prawdą, że pliki torrent są dostępne tylko na specjalnych stronach. Tak naprawdę może być taka sytuacja, że nam przyjaciel wyśle mailem taki plik, Skype'em czy jakąkolwiek inną drogą. Ważne tylko, żeby to był plik torrent, który odpalimy w naszym kliencie i zaczniemy cały transfer tego właściwego zbioru danych. Zanim jednak przejdziemy do bezpośredniej prezentacji u torrenta, w moim wypadku, poznajmy trzy teoretyczne trochę, ale jednak przydatne w praktyce pojęcia. Szczerze, użytkownicy bardzo rzadko zwracają na to uwagę, a szkoda, że jest ich mało, dlatego że znajomość tych pojęć pozwala zorientować się w tym chociażby, czy plik, który pobieramy, jest sens w ogóle pobierać, czy też niekoniecznie, czy też można plik torrent wyrzucić, ponieważ dane będą się pobierać miesiącami. Oczywiście cierpliwi pewnie te miesiące poczekają, bo czasami się też tak zdarza, że trzeba czekać na plik miesiąc, czy nawet pół roku, to rekord, ale można czegoś takiego uniknąć, odpowiednio interpretując komunikaty, które klienty BitTorrenta do nas kierują. Podstawowe pojęcie w protokole BitTorrent to jest seed, od angielskiego siewca, obsiewacz, użytkownik, który posiada pełną kopię pliku i tęże kopię udostępnia innym klientom. Drugie bardzo ważne pojęcie to jest peer. Pojęcie nie tak bardzo ważne jak seed, ale też pokazuje pewną popularność torrenta, czyli użytkownik, który no nie ma co prawda pobranego całego pliku, wszystkich danych z konkretnego torrenta, ale pobiera te dane razem z nami lub też wysyła nam jakieś dane, które sam posiada. No są to niekompletne dane, ale w ten sposób pomaga przyspieszać transfer i dzięki dużej ilości peerów i seedów te torrenty mają rację bytu. Właśnie pewną wadą protokołu BitTorrent, jedną z nielicznych wad i właściwie taką jedyną, która bardzo go w niektórych sytuacjach dyskredytuje, to jest fakt, że no jednak musi być minimum 3 użytkowników udostępniających, czy nawet 2, ale jeden z nich musi mieć naprawdę dobre łącze, żeby ten plik się pobierał w sposób szybki. Może być też sytuacja, że jeden użytkownik jakby udostępnia torrenta, ale w tej sytuacji musi mieć on naprawdę potężne łącze, dlatego że pobieranie torrenta od jednego źródła nie jest przyjemnością. Te transfery sięgają maksymalnie 12, 15, nawet do 30 w porywach kilobajtów na sekundę. Nie jest to szczyt możliwości protokołu BitTorrent, natomiast już takich 2 użytkowników o przeciętnym łączu, powiedzmy nam Neostrada 1 Mega, którzy coś tam wysyłają, już powodują, że ten transfer rośnie wprost proporcjonalnie do tego, jak oni wysyłają, z jaką szybkością oni mogą wysyłać dane. Tak więc już 2 użytkowników i może być transfer na poziomie 60 kilobajtów. Kolejny z taką 1 megówką i już jest relatywnie szybka transmisja, porównywalna z serwerem FTP, no ale jednak bezserwerowa. A propos serwerów, to przejdźmy do kolejnego pojęcia z protokołu BitTorrent. Pojęcia tracker użyłem już nieraz w tym podcaście, a jest to bardzo ważne ogniwo w takim klasycznym protokole BitTorrent. Mianowicie jest to serwer, który gromadzi informacje o plikach, informacji o torrentach oraz ich sumy kontrolne. Te sumy kontrolne musi podać klient, żeby zidentyfikować się, że ja chcę pobrać tego, a nie innego torrenta, te, a nie inne dane. Wówczas, tak jak mówiłem, tracker wysyła te informacje o adresach użytkowników, o których on wie, że też ten torrent posiadają i to jest właściwie cała rola trackera. Na jego temat, na temat trackera będę jeszcze mówić w czasie tej audycji. Dziś to wszystko, a w kolejnej audycji dowiemy się, w jaki sposób używać uTorrenta, jednego z bardziej dostępnych dla nas klientów BitTorrent.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Na antenie Michał Kasperczak, na antenie Tyfloradia będziemy dzisiaj rozmawiać o tyflotechnologiach. Nazwałem to roboczo magazyn nowości tyfloinformatycznych mniej więcej z ostatniego miesiąca i zobaczymy, ile tych nowości później będzie, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że takie cykliczne spotkania w gronie kilku osób, w których będziemy nowości tyfloinformatyczne omawiać, takie bardziej bieżące i z różnych dziedzin, dotyczące różnych dziedzin, że myślę, że takich audycji będzie troszkę, że będą one trochę częściej. Za jakieś 15 minut uaktywnimy kontakt na Skype'ie oraz pod numerem telefonu, który podam później i do nas będzie można do nas dzwonić. Dzisiaj gośćmi programu są Mikołaj Rotnicki i Paweł Masarczyk.
4: Witam serdecznie.
3: To co, to zaczynamy. Zaczynamy od nowości. Co się ostatnio wydarzyło, bo w Ameryce dwie konwencje ostatnio, tak? Mikołaj, może...
4: Tak, dwie konwencje dwóch organizacji niewidomych. Jedna organizacja to jest NFB, czyli National Federation of the Blind. Druga organizacja to jest ACB, czyli American Council of the Blind. I to są takie, nazwijmy to, odpowiedniki. Jak w Polsce mamy Polski Związek Niewidomych. Tam są takie dwie duże organizacje. One tak naprawdę gdzieś w latach 50., 60. Wykrystalizowały się z jakiejś takiej jeszcze innej organizacji. No, istnieją jakby wspólnie, chociaż mówi się, że jest taki pewien poziom konkurencji, rywalizacji między nimi. Może nie wrogości, chociaż niektórzy też tak sądzą, ale o tym, że te organizacje między sobą troszeczkę się konkurują i, no nie powiem, że się zwalczają, ale konkurują ze sobą, może świadczyć to, że już od wielu, wielu lat konwencje, czyli takie wielkie coroczne zjazdy, organizują zawsze prawie w terminach pokrywających się. Z reguły jest to początek lipca. No i w tym roku NFB, czyli National Federation of the Blind, zorganizowała swoją konwencję w dniach bodajże 3, 4, 5, 6 lipca. Natomiast od bodajże 6 lipca do teraz do końca tego tygodnia, czyli do około 11-12 lipca, trwa konwencja ACB. One mają swoje miejsce w różnych dużych miastach w Stanach Zjednoczonych. Każdego roku jest to inne miasto. I każda z tych konwencji oczywiście gromadzi, no wiadomo, swoich zwolenników, ale też i członków, oczywiście swoje zarządy. Natomiast to, że odbywają się no prawie w jeden termin, to jest takie właśnie troszeczkę działanie celowe, żeby, nie wiem, osoby, które należą do jednego, powiedzmy, i drugiego związku, żeby nie za bardzo miały możliwość pojechania na konkurencyjną konwencję. No tak niestety to się tak troszeczkę dzieje, ale każda z tych organizacji ma jakieś tam swoje zasługi w reprezentowaniu interesów osób niewidomych i słabowidzących. A jako, że to są konwencje takie dosyć duże, duże wydarzenia, bardzo dużo paneli merytorycznych jest poświęconych sprawom osób niewidomych i słabowidzących, to nie obcym na tych konferencjach jest również temat nowych technologii. I z reguły na te konwencje są również zapraszane firmy tyfloinformatyczne, które mają tam możliwość wystawienia się po prostu. Czyli wygląda to tak troszeczkę podobnie jak podczas takich targów CISAM czy ATIA, które odbywają się odpowiednio na początku roku i gdzieś tam w marcu. Ale podczas tych konwencji też są organizowane właśnie takie wystawy sprzętu i bardzo często To, co w danym roku nie zostało jeszcze jako nowość zaprezentowane na ATIA czy na CISANie, to bardzo często pojawia się na tych właśnie lipcowych dwóch konferencjach czy konwencjach. I tym razem w tym roku też było podobnie, troszeczkę nowości firmy tyfloinformatyczne też zaprezentowały, o czym za chwileczkę powiemy. Także chyba tyle o tych organizacjach i o tych konwencjach, które się odbywają, bo jedna jeszcze z nich się odbywa.

0: Widzę, że mamy jakieś delikatne problemy techniczne. Postaram się je tu rozwiązać w miarę sensowniej i szybko. O, słychać Michała Kasperczaka. Witamy Michała Kasperczaka ponownie. Nie było cię słychać, chyba że ty nie słyszałeś nas. Nie wiem, o co chodzi. Podczas przerwy muzycznej trzeba będzie to ustalić. O co tu chodzi i co jest nie tak. Słuchamy zatem dalej.
1: Być może jednak, a proszę powiedzieć, na czym skończy, co ostatnio było słyszane.
0: Michał skończył swoją wypowiedź na temat NFB i ACB. Mikołaj skończył swoją wypowiedź na temat NFB i ACB.
1: Dobrze,
0: co to jest w ogóle i jak, jak to działa.
1: To ja zapytam w takim razie, jak to jest, jak sobie z tym radzą właśnie firmy tyfloinformatyczne? Czy to jest tak, że jedna firma na przykład jest na tej konwencji, inne firmy są na tej konwencji? Czy one jakoś po prostu są i tutaj, i tutaj? Jak sobie z tym firmy radzą?
2: Znaczy, bywa to różnie, bo to wszystko zależy od zasobów, jakie dane firmy mogą zaangażować, właściwie zasobów osobowych i takich technologicznych. Z tego, co obserwowałem, te takie największe firmy, powiedzmy, czy to Freedom Scientific, czy to GW Micro, czy Humanware, one w niektórych przypadkach się tak troszeczkę podzieliły. Część była tu, część tu. Natomiast też były takie, słychać takie głosy, że również miały jakby swoje, nie tyle może pełnowymiarowe stoiska, że tak powiem, ale powiedzmy jakichś tam reprezentantów. Także to jest tak, że oni nie bagatelizują żadnej z tych konwencji, natomiast zawsze nacisk ze względu na takie zasoby osobowo-techniczne starają się postawić na jedną czy to na drugą, więc no, można by powiedzieć, że czasami są w takim trochę technologicznym rozkroku. No ale to już jest kwestia tych firm. Ten tak naprawdę komercyjny dodatek do tych konferencji to nie jest ich główny cel. Większość tych sesji merytorycznych jest jednak poświęcona takim sprawom niewidomych, słabowidzących w Stanach Zjednoczonych. Bodajże wczoraj podczas ACB, jak się przysłuchiwałem, bo te obie konferencje są transmitowane w radiach internetowych. ACB ma swoje radio zresztą i na falach, nazwijmy to, internetowych tego radia można śledzić wszystkie sesje merytoryczne. Wczoraj na przykład były rozdawane tam akurat nagrody, stypendia dla niewidomych i słabowidzących studentów, fundowane właśnie przez tą organizację ACB. Także myślę, że te po prostu firmy technologiczne ze względu na to, że no rynek jest w Stanach Zjednoczonych dosyć spory wśród osób niewidomych i słabowidzących, one sobie jakby nie mogą marketingowo pozwolić na to, żeby nie być na którejś z nich, tak? Co najwyżej pewne akcenty rozkładają bardziej tu czy bardziej tam. No ale zawsze jest ten taki, mówię, troszeczkę technologiczny rozkrok. No ale to jest spowodowane tym, że te organizacje tak te konferencje organizują, a nie inaczej. Mhm. Tak już jest od lat.
1: Przypomnę, że można się z nami kontaktować. Możemy teraz uaktywnić komunikator Skype tyflopodcast.net oraz podaję też numer telefonu 123 834 835. Gdyby ktoś miał jakieś pytanie albo chciał się podzielić refleksją na jakiś temat mniej więcej zbliżony do tego, o czym zaczęliśmy mówić, o czym dalej będziemy mówić, to zapraszamy. Zapytam teraz może Pawła Masarczyka, bo to ty gdzieś w prywatnych, właściwie nie w prywatnych, na jednej z Voxerowych grup opowiadałeś, że coś tam na Twitterze u kogoś wyczytałeś o Josie 15, bo został zapowiedziany. To coś więcej opowiedz, proszę.
3: Zgodnie z przewidywaniami, podczas konwencji NFB odbyło się spotkanie z Ericem Damerim, prezesem firmy Freedom Scientific. Zaprezentował on nową wersję JOS-a, oznaczoną numerem 15, która wprowadza wiele ulepszeń w dziedzinie Braille'a, w głosów Vocalizer oraz obsługi Windowsa 8. Tak jak wszyscy czekali i wszyscy się spodziewali, otrzymaliśmy zestaw gestur do obsługi dotykowych interfejsów, tabletów oraz komputerów z Windowsem 8. Eric nie wdrażał się już w szczegóły, jakie gestury są używane, ponieważ to wszystko będzie można zaobserwować w publicznej becie Screenreadera, która ukaże się we wrześniu i o tym będzie można poczytać w dokumentacji oraz release notes. Nowością będą także głosy Vocalizer Expressive, które można zakupić w formie sterownika do darmowego Screenreadera NVDA. Prezentowanym podczas konwencji głosem była angielska Eva, możemy się więc w języku polskim spodziewać Ewy i Zosi. A z innych nowości można także wyróżnić długo oczekiwaną opcję, jaką jest możliwość zmiany monitora brajlowskiego w JOSie bez konieczności restartu screenreadera, ulepszenia w brajlu strukturowym, a także... właśnie inne ulepszenia w dziedzinie Braille'a, akurat to mi troszeczkę umknęło. Niestety brak jest jakichkolwiek informacji oficjalnych dotyczących nowego JOS'a. Jednym źródłem był znajomy, jedna z osób, które śledzę na Twitterze, która była uczestnikiem tej właśnie prezentacji i prowadziła strumień twitterowy na żywo z tego wydarzenia.
1: Czyli pozostaje nam cierpliwie czekać do września, do pierwszej bety JOS'a 15, no i zobaczymy, jak to będzie. Głosy raczej właśnie polskie od razu powinny, myślę, być. No, szybkość ma być taka jak, no już w tych vocalizerach w wersji 14 było dobrze. Pomijam jakość tych głosów, w sensie, że te głosy były trochę i za głośne i takie, no nie każdemu odpowiadały, no ale były fakt, że były już responsywne. Także miejmy nadzieję, że teraz w wersji 15 jeszcze bardziej zostanie to dopracowane. No i ta obsługa Braille'a na pewno, no JOS zawsze gdzieś tam wszedł, tą obsługę Braille'a bardzo dopracowywał też trochę pod osoby głuchoniewidome i to zawsze była mocna strona JOS'a, choć trzeba przyznać rzeczywiście, że dodawanie i konfiguracja monitorów brajlowskich i brak sterowników do wielu urządzeń w komplecie z JOS-em, no to była taka, to był taki minus w stosunku na przykład do Windows ISA, czy nawet teraz do NVDA. No ale miejmy nadzieję, że to się zmieni.
3: Jeżeli chodzi o wokalizery, to miałem możliwość testowania właśnie polskich głosów Vocalizer Expressive. No i nie wiem, czy mam się specjalnie z czego cieszyć, o ile głos Ewa jest dość czysty i ma dość poprawną wymowę i dość ładną dykcję, jeżeli tak można powiedzieć, o syntezie mowy, a to Zosia ma dość spore problemy z wymową po prostu zwykłych wyrazów, pewnych zlepków literowych. Dzieją się dziwne rzeczy, gdzieś tam jakiś procent się pojawił, czy Kiewin, ma takie swoje odskoki.
1: No, więc właśnie, myślę, że jednak wśród takich osób, które lubią takie lubią syntezy takie bardziej naturalnie brzmiące, jak człowiek, to jednak Agata ma taką pozycję, że myślę, że trudno będzie ją pobić już w tej chwili. Ludzie się do niej przyzwyczaili
3: bardzo. Tak, ale Agata chyba zostanie wycofana. Agata zostanie wycofana z tego wygląda, bo nie jest to głos expressive. Nie ma go na przykład w sterowniku do NVDA, chyba że to będzie rozwiązane jakoś inaczej. Po prostu Agata nie jest głosem Vocalizer Expressive.
1: No tak, ale myślisz, że to będzie tak, że tylko zostaną te głosy Expressive, a na przykład te Vocalizery i nawet ten Real Six.
0: Z Vocalizera zostaną, zdaje się, tylko głosy Expressive wtedy. Zostanie tak, Real Six Solo Direct, wiadomo. Chociaż też to wcale nie jest takie pewne, ale jeśli w ogóle to zostanie, na pewno wersja Solo Direct. Ale nie zostanie wersja Vocalizer 5.5 klasyczna. Będzie Vocalizer 1.1 Expressive, a nie...
1: No, Vocalizer 5.5 to rozumiem, to jest to, co teraz w 14 doszło, dobrze?
0: Tak, rozumiem.
3: Tak.
1: No to co, ciekawe.
3: Taką jeszcze nowością w tym JOS-ie 15 będzie, to jest już drobnostka, ale uaktualnione wsparcie dla Skype'a. Nie wiem dokładnie, na czym będzie polegało, natomiast coś tam będzie głębiej zintegrowane właśnie w Skype'ie. I przyda się to, bo ostatnie wersje Skype'a miały
0: mamy
3: dość
0: wiadomość,
3: dużo problemów z dostępnością, ludzie
0: mamy wiadomość na komunikatorze Skype. Piotr pisze, a propos Vocalizera, testuję właśnie iOS'a 7. Również ma ten syntezator i niestety Apple dodał do niego Zosię. Ciekawe, czyli mamy rozumieć, że teraz będzie w voice-overze Zosia, czy to tyczy się tylko asystenta głosowego Siri?
3: Siri nie jest w języku polskim.
2: Ja mogę powiedzieć taką rzecz, ponieważ troszeczkę przyglądałem się dokumentacji technicznej iOS-a 7 i na tą chwilę, więc tu nie mogę potwierdzić tego istnienia tej Zosi akurat w voiceoverze. Może jest to prawda, natomiast z dokumentacji technicznej wynika, że głosy Vocalizer Expressive są na tą chwilę jedynie zaimplementowane w Siri. Na razie nie było żadnej informacji na ten temat, czy będą one
0: Mi się też tak wydawało, natomiast nie wykluczam, wyszła trzecia beta, więc nie wykluczam,
1: tak, właśnie,
0: że coś zrobili.
2: No ja właśnie wczoraj się do trzeciej bety przyglądałem i dokumentacji technicznej i jedyna kwestia, która była poruszona w voiceoverze, to było poprawienie tego, bo tam jest dosyć potężna ta dokumentacja techniczna i jest wszystko działami tak wypisane i jedyna informacja, która tam się pojawiła związana z voiceoverem, to były poprawki dotyczące tego, że voiceover nie czytał powiadomień. Tylko tyle. Natomiast nic więcej z dokumentacji technicznej w kwestii voiceovera i głosów nie było. No może jest, nie neguję tej informacji, bo tutaj podobno jak ktoś, nie wiem, testuje tego iOS-a 7, trzeba by pewnie to jakoś tam potwierdzić, no to
3: jeżeli prosimy o więcej informacji, być może od
2: słuchacza, by słuchacz coś więcej powiedział, albo ewentualnie spróbował zadzwonić na Skype'a.
3: I zademonstrować.
2: O właśnie, to by też było coś ciekawego. Ale myślę, że też warto by powiedzieć tutaj, bo mówimy o tych głosach Vocalizer Expressive, jakby skąd one się tak troszeczkę wzięły i skąd te takie nam znane nazwy Zosia i Ewa, a w szczególności Zosia, to może warto by powiedzieć, że jakiś czas temu Loquendo zostało, powiedzmy, przejęte przez Nuance'a i...
3: No i te S-Voxy, bo to Ewa jest googlowskim głosem i w sumie to byłoby dość logiczne, jeżeli Zosia jest w iOS-ie, ponieważ Ewa jest głosem Google i byłby tu konflikt z Androidem.
2: No właśnie.
1: No tak, a głos Krzysztof, wydaje się, że nie ma go, póki co przynajmniej, tego dawnego
3: jest
1: głosu.
3: Jest głosem Expressive.
1: Tak, on nie został jakby zmieniony na tę technologię Expressive. Także to będziemy obserwować. Może się okazać, że wcale te głosy tak właśnie nie będą tak fajne, jak można by niestety.
0: Tylko pytanie, co jest wtedy alternatywą?
2: Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, bo głosy, które SAPI były 5. prezentowane...
0: W iOS-ie.
2: Głosy, które...
1: W iOS-ie.
2: Ale mówimy o iOS-ie, dobrze. Ale z tego, co było prezentowane w betach dotychczasowych iOS-a 7, ale nie, jeżeli nie chodzi o język polski, to te głosy oryginalne, które tam były, te klasyczne wokalizery, to one były. Więc nie wiem, dlaczego by mieli zaraz tylko w polskim coś zmieniać, tak? Czy tylko dlatego, że Agata ma się skończyć?
0: Nie wiem, ale martwią mnie te nowe syntezatory. Dwa mamy do wyboru, obydwa nie mówią poprawnie po polsku. Martwi mnie to.
1: No tak, trochę.
0: Bo Ewie też można by zarzucić rosyjskie reguły przetwarzania wymowy i rzeczy typu pagie albo wrocalizer. I takich można by wyliczać setki dziesiątek. Akurat bawiłem się
3: tym. No Agata też nie była idealna ta full, w sensie nie compact, tylko high premium, czy tam premium, bo też właśnie był na przykład Holtz and Talk.
0: No ale to jest angielski, A sorry, no
3: tak,
0: jak...
3: ale ty mówisz, podajesz też przykłady angielskie.
0: Nie, no akurat Pagie, tak, i Wrocalizer, tak, natomiast jak jest międzynarodowy, to jest troszeczkę gorzej.
1: No tak.
0: No, jak jest przycisk w Zosi.
3: Okej. No w Zosi. Okej.
1: No nic, do syntezatorów wrócimy, kiedy poznamy więcej szczegółów na ich temat. Kolejna rzecz, o której chciałem z wami porozmawiać, to jest nowość takiego screenreaderowego firmy, która jest konkurentem screenreaderowym do firmy Freedom Scientific, czyli firmy GW Micro, jak to woli GW Micro, która wypuściła, poinformowała, bo ten program jeszcze nie jest dostępny do pobrania, ale zapowiedziała wypuszczenie na rynek aplikacji do obsługi Facebooka, która się nazywa Socialize.
3: Owszem, Socialize jest to nowa aplikacja GW Micro, która nie jest aplikacją Windowsową, podobnie jak GW Connect. A zachęceni sukcesem klienta Skype'owego, GW Micro sięgnęli po następny krok, dość milowy krok, muszę nawet przyznać, w dziedzinie komunikacji sieci społecznościowych i stworzyło coś, na co społeczność osób niewidomych, niewidomych użytkowników komputera czekała już od dawna. Mieliśmy wiele klientów Twittera, teraz ma pojawić się klient Facebooka. Czy będzie taki wspaniały, jak spodziewa się tego wielu użytkowników? Nie wiadomo. Na pewno jego głównym minusem jest fakt, iż trzeba go kupić. Jest to system subskrypcji polegający na tym, że trzeba opłacać sobie rok używania takiego programu. Rok używania właśnie Socialize kosztuje $50, czyli gdzieś w przeliczeniu na nasze będzie 150 zł. A w ogóle zabawna gra słów Socialize, czyli uspołeczniać się, spotykać się z ludźmi, rozmawiać, działać społecznie. A napisane jest jako social eyes, społecznościowe oczy, więc tutaj bardzo zabawna gra słów w języku angielskim. Dostępna jest w tym momencie prezentacja aplikacji na YouTubie. Można już w przedsprzedaży kupić sobie roczną subskrypcję social eyes, kosztuje w promocyjnie $20, czyli gdzieś około 60 zł. Program rzeczywiście wygląda tak, jak ja sobie wyobrażałem klienta do Facebooka. Otwieramy go, aktywujemy. Pojawia się przycisk login, po jego kliknięciu pokazuje się strona internetowa, a raczej widok strony internetowej logowania Facebooka, podobnie jak w wielu aplikacjach iPhone'owych. Po zalogowaniu się ukazuje się interfejs programu. I teraz pierwsza rzecz, jaka się ładuje, to lista jakby oś czasu, lista wszystkich statusów i wydarzeń, jakie zamieścili nasi znajomi. To przypomina troszeczkę główny bufor w The Cube, czy zakładkę Recent w Twinie, czyli poprzez poruszanie się strzałkami możemy przemieszczać się między statusami. W menu kontekstowym znajdziemy takie opcje jak polub, filtruj, usuń, jeżeli to nasz własny status. Po kliknięciu Enter na statusie ukazuje się nam widok w osobnym oknie, który pozwala na przeczytanie statusu, na przeczytanie komentarzy, na dodanie komentarza. Po kliknięciu Tab z pozycji listy statusów ukazuje się lista znajomych, z której możemy wywołać akcję czatu. Następnie pod tabem nadal jest pole edycji, w którym możemy umieścić status. Możemy napisać status, możemy ustalić prywatność tego statusu, czyli kto ma go zobaczyć. Możemy także dołączyć link, zdjęcie lub filmik. Socialize umożliwia nam także dostęp do takich obszarów portalu społecznościowego Facebook jak wydarzenia, powiadomienia, zaproszenia do grona znajomych, grupy czy strony. Jak więc widać, mamy dostępny program i łatwy interfejs pozwalający na dostęp do prawdopodobnie najpopularniejszego portalu społecznościowego na świecie, ale za jaką cenę?
1: No tak, dobrze, mi się jeszcze zapytam o kilka szczegółów technicznych. Gdzieś tam czytałem, nie wiem czy Paweł to potwierdzisz, że program chyba też może działać w tle i może nas jakimiś dźwiękowymi zdarzeniami informować o określonych działaniach określonych użytkowników. Chyba tam można jakieś takie monitorować tego typu sytuacje, tak mi się wydaje.
3: GW Micro wprowadziło dość zaawansowane możliwości personalizacji czy Socialize. Jedno z nich jest ustalenie indywidualnych dźwięków dla poszczególnych użytkowników i ich akcji, więc na pewno powiadomienia dźwiękowe w tle są tam wliczone. Nie były niestety demonstrowane w czasie prezentacji YouTube'owej, nawet nie było tam pokazanych dźwięków w oknie czatu, a założę się, że są. Natomiast według obietnic GW Micro właśnie dźwięki mają tam być.
1: I domyślam się, że na tej osi czasu pewnie program nam czyta, że tam osoba, komentarz i pewnie też czy wiadomość, że ma na przykład komentarze albo że ktoś tam ją polubił. To pewnie od razu widzimy z poziomu...
3: Nie pamiętam tego z prezentacji. Na pewno był czas wysłania i źródło, czyli na przykład wysłano 24 grudnia 2012 roku o godzinie 17 jest Socialize. Nie pamiętam teraz, czy była podana liczba komentarzy i polubień, ale domyślam się, że może być. Jeżeli
1: to by
3: nie...
1: to by było o tyle dobre, że w przeciwnym wypadku trzeba by wchodzić w każdą wiadomość i sprawdzać tak naprawdę, czy już jest, czy ktoś ją polubił, czy ktoś, albo czy ktoś na przykład, może tam polubił, to nie jest takie ważne, ale komentarze, czy ktoś dodał gdzieś tam.
3: Nawet jeżeli tego nie będzie, to pewnie będzie to jedna z popularniejszych próśb o nową funkcję, więc...
1: No choć z drugiej strony też trzeba można na to spojrzeć też tak, że wtedy to by było dużo informacji, kiedy z czałkami czytamy i by było od, tam wiadomość napisana wtedy i wtedy i jeszcze, że tam 5 komentarzy, 4 polubienia, więc z drugiej strony można na to spojrzeć tak, że wciskamy Enter, no i na tym, co nas interesuje, trudno, musimy sprawdzić ręcznie, tak jak w czytniku ekranu, też musimy strzałką w dół zjechać sobie poza status i sprawdzić, czy ktoś to polubił, czy nie, tak z drugiej strony.
3: Tak, to jest takie nasze iPhone'owe przyzwyczajenie, natomiast myślę, że w takim interfejsie, który został w ten sposób zaprogramowany, coś takiego powinno być przemyślane, bo to jest właśnie coś, co ma być jak najbardziej podobne do tych iPhone'owych aplikacji, które tak lubimy.
1: iPhone'owych, ale też z drugiej strony takich no, połączenie iPhone'a, powiedzmy, funkcjonalności aplikacji z iPhone'owych z potencjałem Windowsa i tego, co możemy wyciągnąć z czytnika ekranu, bo program jest, z tego co wiem, zoptymalizowany do pracy z czytnikami ekranu, nie potrzebuje, jakby użytkownicy Windowsa, tu się trochę dziwię, bo myślałem, że on będzie, że będą jakieś benefity, jakieś korzyści dla użytkowników Windowsa, którzy mają Windowsa zarejestrowanego, albo że na przykład będzie, nie wiem, ten program coś więcej czytał albo lepiej działał, a nie. Wygląda na to, że subskrypcja jest subskrypcją, no teraz jedynie można w przedsprzedaży płacić taniej i to chyba wszyscy, nie to, że tylko użytkownicy Windowsa mają jakieś promocje. No, tak mi się wydaje.
3: Nie wiem właśnie, jak wygląda to z Windowsem. Czy użytkownicy Windows będą mieli ten program za darmo, czy nie?
1: Nie, z tego co dzwonił, kto to opowiadał mi? Mateusz Bobrusz, który dzwonił do Stanów. Nie, na pewno nie mają za darmo użytkownicy Windowsa. Czyli to trochę szkoda trochę, bo to by była taka, to byłoby taki, no taka, to może trochę PR-owska, ale taka jakaś przewaga Windowsa, że jeszcze w cenie Windowsa otrzymujemy dostęp do takiej aplikacji specjalistycznej.
3: Ale taka polityka już coś mówi na temat podejścia i sytuacji rynkowej GW Micro.
1: No tak jakby, zobaczymy właśnie, czy przypadkiem jednak nie zmienią potem cen tych promocji za pół roku i za rok, bo odnoszę wrażenie, choć ja się w ogóle bardzo cieszę, że taki klient, że taki program powstał, chyba jeszcze nie mówiliśmy, że on też pozwala na dodawanie statusów, mówiliśmy, ale że możemy dodać zdjęcie, film, to wszystko
3: tak,
1: w następny
3: też
1: sposób.
3: Tak, mówiłem o tym, natomiast...
1: Miejmy nadzieję, że program, no bo stworzenie aplikacji do Facebooka nie należy do prostych rzeczy, a API Facebooka się często zmienia i trochę się boję, co będzie za kilka miesięcy, kiedy jakieś zmiany na Facebooku znowu będą. To jest jakiś problem. Być może GW Micro się jakoś porozumiało z twórcami Facebooka. Tak głębiej.
3: Być może. Czy ja obserwuję na przykład, jak działa plugin do Mirandy. I jeżeli tam nastąpi jakaś zmiana, fakt, że to jest troszeczkę imitacja przeglądarki, to co ten plugin robi, bo on wysyła zapytania HTTP do serwera Facebooka, odbiera je, interpretuje i tak dalej. Natomiast po prostu tamte zmiany nie ma zawsze takiej rewolucji, że wszystko siada naraz, czyli coś stopniowo się może zmienić. Pewnego dnia mogą na przykład przestać działać jakieś tam powiadomienia, innego dnia przestanie nam działać przyjmowanie zaproszeń do grona znajomych. I raczej nie ma takich falowych zmian, które zabijałyby wszystko naraz. O ile dobrze obserwuję tamtego Facebooka, chociaż zmiany API istotnie są częste i nikt przed tym na poważnie nie podjął się takiej misji, jaką jest stworzenie klienta, aczkolwiek są sygnały, że ma powstać sesja dla klienta The Cube.
1: The Cube czy tego płatnego klienta, o którym
3: mówisz? Cube.
1: The Cube, właśnie The Cube. A to o tym też za chwilkę powiem.
3: Znaczy o tym nie wiadomo, o czym niewiele wiadomo, bo to jest tylko zapewnienie, że kiedyś powstanie od człowieka, który działa w tej drużynie programistycznej właśnie Quartizer Projects.
1: A jeszcze chciałem zapytać, bo dobrze rozumiem, że ten program Socialize, on nie jest self-voicing. On
3: nie on jest obsługiwany z TeamBuilderem, tak, GW
1: Connect.
3: Musi
1: mieć czytnik ekranu, tak jak tak. A chciałem zapytać też, no, zarówno Ciebie, Pawle, jak i Mikołaja, o to, czy co w ogóle sądzicie o tym, czy to jest dobre posunięcie, że tworzysz takie klienty specjalne Facebooka, bo można spotkać Facebooka, albo w ogóle jakichś tam innych serwisów, bo z jednej strony można się spotkać z opiniami, że to jest bardzo dobrze, bo ułatwia się życie ludziom, nie tylko w tym wypadku niewidomym, ale ogólnie ludziom, ale też osoby, co niektóre niewidome mówią, że nie dosyć, że kupiły czytnik ekranu drogi, to jeszcze muszą kupować specjalną aplikację, która nie wiadomo jak długo będzie działać do Facebooka i że oni jednak tak z powodów ideologicznych wolą A, nauczyć się posługiwania, prawidłowego posługiwania i nawigacji po mobilnej albo tej głównej stronie Facebooka. B, niejako wymuszać dostępność tych stron Facebooka na właśnie twórcach, na twórcach portalu społecznościowego, bo inaczej to znowu będzie jakieś getto, jakiś Facebook sobie powie, że ma wszyscy niewidomi mogą skorzystać z aplikacji Socialize i nie będzie uaktualniał i nie będzie dbał o dostępność swojego interfejsu Facebooka. Co o tym sądzicie?
2: Czy ja bym powiedział takie coś, bo tak z moich obserwacji w pewnym oderwaniu nawet od Facebooka, że już mówimy w ogóle o jakichś klientach do portali społecznościowych, to takim pierwszym chyba był Twitter, jeżeli chodzi o otwarcie swojego interfejsu na różnego rodzaju aplikacje jako takie. I to zarówno mobilne, jak i stacjonarne, na komputer stacjonarne. I to bardziej jest jakby filozofia chyba samego, że tak powiem, no portalu społecznościowego, tak? Czyli albo Twittera, albo Facebooka. Jednak ja częściej na przykład słyszę o API do Twittera. Ostatnio też przecież tam dosyć spore zmiany w API były. Jedna wersja API została w ogóle zdeprecjonowana i wyłączona niedawno. Chyba, Pawle, możesz potwierdzić.
3: Tak, owszem. I 11 czerwca, czy kiedyś tam.
2: No właśnie, tam chyba jeden ileś wersja, nie? Nie pamiętam tego numerka.
3: 1.0 była stara, 1.1 jest nowa.
2: No więc właśnie i 1.0 chyba już zamknęli totalnie, nie? Więc, aczkolwiek do Facebooka, tak jak dla niewidomych, no to jest pierwszy klient, natomiast na różnego rodzaju inne platformy, znaczy platformy właściwie tak ogólnie rzecz biorąc, to tych klientów trochę do Facebooka też jest, tylko że no one zasadniczo są niedostępne po prostu, bo nawet jak ja sobie przeglądam Mac App Store, czyli sklep z makowymi aplikacjami, do tych klientów do Facebooka trochę jest, a to jakiś tam taki napasek menu, a to jakiś napasek powiadomień, okieneczko jakieś otwierane, które wyrzuca mi jakąś linię czasu, ludzi i tak dalej, i tak dalej. No pomijam tutaj kwestię dostępności, więc może w świecie osób niewidomych i nas tutaj słabowidzących się o tym za dużo nie mówi, ale takie coś istnieje, aczkolwiek widzę, że więcej aplikacji, to takich w szczególności no, mobilnych, to istnieje po prostu do Twittera jako takiego. Natomiast to, co Michał powiedziałeś o tym, że ktoś kupuje program drogi, nazwijmy to, czy Windows Eyes, czy JAWS i jakbym z tego tytułu mówi sobie, aha, no to ja wymagam od tego programu wszystkiego, że ma robić ze mnie wszystko, bo on jest drogi i ma po prostu być, ma po prostu działać ze wszystkim, no to tutaj jest pewna taka, powiedzmy, no niezgodność, no bo strony internetowe tutaj dużo, dużo mieszają, tak? To twórca danej strony internetowej albo ma podejście takie, że robi tą stronę zgodnie z filozofią, po pierwsze, uniwersalnego projektowania, która oczywiście obejmuje w sobie tworzenie dostępnych stron, czyli zgodność ze standardami WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines. No a jeżeli niestety twórca takiej strony ma te standardy w głębokim poważaniu, no to niestety, no to tutaj screenreadery właśnie dlatego muszą miewać takie różnego rodzaju inteligentne czułki, macki i tak dalej, które próbują coś tam powyrywać z tych stron internetowych. A teraz coraz więcej stron internetowych jest implementowanych już w HTML-u 5, no, który jest swego rodzaju wyzwaniem, bo z jednej strony on pewne elementy dostępnościowe ma w sobie już wbudowane, tam różnego rodzaju landmarki, role dla przycisków, no, ale trzeba to też inteligentnie zakodować, inteligentnie to zaimplementować na danej stronie internetowej. Facebook i tak można powiedzieć, że przez te powiedzmy lata już istnienia on i tak się dosyć mocno zmienił. On się poprawił dostępnościowo, tak? Aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że są to strony dosyć skomplikowane, ponieważ dzieje się na nich bardzo dużo. To są strony, które w trakcie ich oglądania sprawiają po prostu problemy z tym, że różne elementy różnych stron zmieniają się w różnym czasie, tak? Ta linia linia czasu czy oś czasu się cały czas odświeża. Ktoś dodaje komentarze, jakieś lajki się pojawiają, jakieś tam ktoś doda komentarz, ktoś coś polubi, ktoś wstawi zdjęcie, no i
1: do tego czat na stronie, który też
2: i jeszcze do tego, tak? I więc to jest po prostu masa takiego kontentu interaktywnego, który się dzieje praktycznie bez odświeżania strony. No i tutaj niestety screenreadery niestety z tym sobie za bardzo nie naradzą. Stąd też pomysł właśnie na stworzenie takiego klienta, tak? No to i tu jest oczywiście kwestia dyskusyjna, czy on ma być płatny, czy on ma być bezpłatny. No, prawda jest taka, że ktoś też się jednak nagimnastykował nad tym, nad zrobieniem tego. No już niezależnie od tego, że jest to jeden z twórców, jedna z firm, która jest twórcą jednego z popularniejszych screenreaderów. Natomiast też chwała im za to, że oni to zrobili w taki sposób, że proszę bardzo, my dajemy wam klienta do Facebooka, ale nie ograniczamy wam dostępu tylko z Windows Ice, ale możecie sobie z tego korzystać i JAWS-em, i NVDA, i jakim żywnie wam się podoba screenreaderem. Więc tu jest jeszcze ta kwestia, tak, że to jest otwarte zasadniczo rozwiązanie do korzystania z różnymi screenreaderami.
1: Nie sprawdziły się informacje, bo gdzieś tam chodziły pogłoski po internecie, że program Socialize ma też obsługiwać inne serwisy społecznościowe, LinkedIn chyba i coś jeszcze, Twitter chyba nawet nie, ale o LinkedIn się mówiło, o czymś jeszcze się mówiło, na razie to się jakoś nie sprawdziło i też ja w ogóle myślałem, że ten program się później pokaże, bo tak on był, jego, o nim się gdzieś tam mówiło, ale jakby od pewnego czasu JW Micro ma taką politykę, że osoby testujące muszą zachować pełną jakby tajemnicę, nie mogą się dzielić informacjami o gdzieś tam o nowościach. Producent czy dystrybutor też bardzo mało mówił na ten temat. Ja myślałem, że to jeszcze dużo czasu upłynie. Nawet przy okazji trochę gdzieś tam takich rozmów o gdzieś tam kuluarowych podczas omawiania Windows Ice'a najnowszego. Ja myślałem, że dużo czasu jeszcze upłynie, aż program zostanie zaprezentowany, a tutaj jednak nie, no i to miło, bo chyba program jest, zobaczymy czy jest stabilny tak naprawdę, no ale no ja się cieszę, ja program raczej kupię, nie wiem czy nic o polskich cenach, ani o tym czy będzie tłumaczony, ale przypuszczalnie będzie.
3: No ja myślę o tej otwartości, o której tutaj mówisz, że to znaczy raczej o co mi chodzi, chodzi mi o to, że tego typu działania, czyli tworzenie wyspecjalizowanych klientów dla osób niewidomych miałoby zniechęcać producentów czy twórców aplikacji względnie stron internetowych, którym te klienckie oprogramowania są dedykowane, zniechęcać ich do ulepszania dostępności. Niekoniecznie tak jest, bo chyba Skype, mimo istnienia JW Connecta, nie poddał się, jeśli o to chodzi. Słyszałem o usprawnieniach dostępności w ostatniej wersji Skype'a dla Windows.
1: No tak, i też na swoich stronach Facebooka, czy nawet chyba nie wiem, czy nie w informacji prasowej JW Micro, tam było wyraźnie napisane, że nie, że Facebook, nie, że to pojawienie się klienta Facebooka nie oznacza, że twórcy Facebooka zaniechają starania o lepszą dostępność swojego serwisu. Gdzieś tam to
3: wyczytałem. No nie, bo tak naprawdę dostępność w tym momencie. Szanujący się web deweloperzy usiłują wzbudzić taką świadomość w tych bardziej początkujących oraz tych mniej świadomych oraz oczywiście wszystkie organizacje, które zajmują się dostępnością, że dostępność to nie jest funkcja, to nie jest tak zwany feature, to nie jest dodatek, to jest tak naprawdę pokazanie, jak bardzo twórca danego portalu czy strony szanuje swoich użytkowników. Jeżeli nie wprowadza się standardów dostępności, w tym momencie pokazuje się, nie obchodzą nas ludzie niepełnosprawni.
1: To może teraz właśnie jeszcze za kilka minut sobie zrobimy przerwę, a jeszcze przedtem chciałem Ciebie, Pawle, zapytać o dostępność, o to, co się ostatnio zmieniło tak ogólnie w dostępności Facebooka, bo teraz od pewnego czasu, co miesiąc są publikowane informacje na ten temat, takie techniczne.
3: Tak. Otóż z początkiem każdego miesiąca grupa zajmująca się dostępnością Facebooka, FB Access, zamieszcza notkę informującą o tym, czego dokonali w danym miesiącu. Następujące przedstawiają się zmiany na czerwiec. Jeśli chodzi o Facebooka na iOS, tłumacząc, czytam, mam otwartą tą notkę i tłumacząc tutaj ze strony. Dokonaliśmy dużej liczby zmian dostępności, w usprawnieniach dostępności zarządzania fokusem, czyli pewnie tam będzie lepiej utrzymywał się fokus na podzielonych elementach. Interakcje z newsfeedem, czyli naszą osią czasu, czyli wszystkimi tymi nowościami, które przynosi znajomi. Zdjęcia, chat heads, czyli te dymki czatu, które wyskakują w całej aplikacji, gdzieś tam się pojawiają. Oraz sekcja komentarzy na iPadzie. Będzie wkrótce możliwość komentowania i lubienia elementów poprzez podwójne stuknięcie dwoma palcami. Nie wiem, czy to nie jest troszeczkę przesada, bo ta gestura kojarzy się bardziej z zatrzymywaniem, uruchamianiem jakiegoś procesu i Skype ostatnio, dzięki temu, że iOS 6 udostępnił dość szeroką gamę funkcji, jeśli chodzi o API dostępności, a Skype wprowadził możliwość odbierania i zakończania rozmów na iPhone'owym, iOS-owym Skype'ie poprzez dwukrotne stuknięcie. Tak jak odbieramy dwoma palcami, tak jak odbieramy i rozłączamy rozmowy telefoniczne. I nie wiem, czy teraz nie powstanie taka troszeczkę głupia moda na to, że ta gestura będzie robić wszystko w każdej aplikacji tak naprawdę. To może być troszeczkę takie właśnie zgubne. Teraz jeśli tu chodzi o Facebook, platformę facebookową, Facebook Platform, usprawniono nagłówki oraz interakcje screenreaderów z pluginami społecznościowymi, czyli te wszelkie ramki, które są wklejane na strony. Lubię to przycisk, ten artykuł ma już tyle komentarzy.
1: A przy tym się czytniki ekranu czasami zawieszały, jak tabem się nawigowało, to tak zawsze, to taki był problem dla czytnika ekranu często. I dla JOS-a, i dla NVDA.
3: Tak, on się to strasznie przy tym gubił, gdzieś czytał milion rzeczy naraz, jeździło to, no nie powiem, nie było to najprzyjemniejsze. Tego wiele osób w ogóle wycina to jakimiś adblockami i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o interfejs www i stronę mobilną, przyciski widgetowe zostały usprawnione, jeśli chodzi o kompatybilność ze screenreaderami. Usprawniono też nawigację klawiaturą. Tu jest napisane, że kiedy pisze się wiadomość na stronie mobilnej, będzie ogłaszany fakt, że znajdują się do wyboru jakieś wyniki. Myślałem z początku, że chodzi o to, że jak piszę status, ale to byłoby napisane, że status, to nie message, to będzie mi podpowiadał, że mogę wybrać na przykład osoby do oznaczenia. W tej sytuacji nie wiem dokładnie, o jakie wyniki chodzi, ale coś tam ma być oznajmiane. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Dalej są już notki, informacje o odkryciu, o rozpoznaniu gdzieś tam zawarciu informacji o FB Access w prasie. No i oczywiście szukają jak zwykle pracowników chętnych współpracy nad dostępnością Facebooka.
1: Dobrze, to tyle chyba na temat i programu Socialize, i Facebooka. Do audycji wrócimy za kilka minut. Przypominam, że można się z nami kontaktować poprzez Skype tyflopodcast.net oraz poprzez numer telefonu 123 834 835. Wracamy za kilka minut.
4: Tyflo, to jest Tyflo Podcast.

0: Na antenie Tyfloradia wracamy do prezentacji nowości tyfloinformatycznych. Przypomnę, że gośćmi programu są Mikołaj Rotnicki oraz Paweł Masarczyk. Mówiliśmy przed przerwą o Facebooku, między innymi. Teraz może pomówmy troszkę o Twitterze i o z jednej strony, no tak, o nowym kliencie Twittera płatnym, który się pojawił, o nowym starym, bo on bardzo podobny w pewnym sensie jest do znanych rozwiązań. No ale tu znowu oddam głos Pawłowi Masarczykowi, który jest takim specjalistą od Tyflo Twittera.
1: A więc właśnie, Twitter, omawiany już tu portal społecznościowy z bardzo rozbudowanym API, umożliwiającym tworzenie klientów takich jak dawniej MacTweet, obecnie TheCube, a bazą TheCube'a jest przecież Quitter. Quitter był chyba najpopularniejszym klientem Twittera, jakiego używały osoby niewidome. Rozwijał się prężnie przez kilka lat, aż pewnego dnia jego autor, Christopher Toff, postanowił zarzucić projekt. Powstały wtedy liczne forki projektu, takie jak Tweetmonger czy TheCube, oraz pojawił się alternatywny klient, dostępny dla osób niewidomych także, chociaż dedykowany osobom widzącym, Twin. Ostatnio zaskoczył nas jednak właśnie autor Quittera, który to ogłosił wydanie nowego klienta Chicken Nugget. Jest to klient, który jest dostępny już jako beta, dzięki której możemy podejrzeć działanie programu bez jego zakupu. Program w wersji finalnej kosztować będzie $15. No i muszę tutaj powiedzieć, że baza kodowa jest dość silnie oparta na Quitterze i na doświadczeniu, jakie autor zrobił na API Twittera w języku Python w dostępności. Natomiast ma dużo nowych ulepszeń. Jest to przede wszystkim klient, który zarówno ma okno widzialne i wizualny interfejs, jak i po ukryciu skróty klawiszowe do operowania klientem z ukrycia, tak jak dawniej Quitterem czy obecnie Cube'em. Oferuje wszystkie podstawowe funkcje, takie jak przeglądanie tweetów z naszych znajomych, wspomnień, tak zwanych wzmianek, wiadomości prywatnych, śledzących, śledzonych, ale oferuje też takie funkcje, jakich nigdy nie miał Quitter, czy nie ma obecnie Cube, czyli na przykład historia zdarzeń API. Chodzi tu o takie zdarzenia jak zretweetowanie naszego tweeta, dodanie go do ulubionych, nowi śledzący, czy dodanie nas do jakiejś listy na Twitterze. Każde ze zdarzeń ma swój osobny dźwięk. Klient ma także strumieniowanie tweetów. To coś, czego nie miał ani Quitter, ani TheCube. Miał to Twin. A Twin ma także i również Chicken Nugget konwersacje. Można przeglądać konwersacje twitterowe, czyli jeżeli ktoś napisze tweeta, możemy podejrzeć wszystkie odpowiedzi do niego, jaka

0: dyskusja wokół niego się roztoczyła.
1: Natomiast ma coś... strumieniowanie tweetów, co to znaczy, że...
0: To jest coś, co w Cube już się dzieje we wzmiankach i wiadomościach prywatnych, czyli przychodzą one w czasie rzeczywistym. Nie są odświeżane co kilka minut, tylko przychodzą w czasie rzeczywistym. W momencie wysłania otrzymujemy przez daną osobę tweeta, my go otrzymujemy. I przez to na przykład dzisiaj w Twinie miałem 5 dźwięków nowego tweeta na sekundę mniej więcej. No może na sekundę nie, ale tak jedno po drugim. Bang, bang, bang, bang. Dlatego, że jest właśnie strumień i ktoś wysłał... Wysłanych zostało na mojej liście śledzonych 5 tweetów w dość krótkim odstępie czasu.
1: Czy program będzie w polskiej wersji językowej?
0: Staram się skontaktować obecnie z autorem, nie tylko ja zresztą jestem zainteresowany tłumaczeniem Chicken Nugget. Będzie możliwość tłumaczenia w przyszłości, nie jest to możliwe jeszcze teraz.
1: I czy autor zapowiada jakieś jeszcze nowości takie, nie wiem, że może inne portale społecznościowe albo jakieś takie ekstra funkcje, coś jeszcze?
0: O tym nie było mowy. Na razie to wszystko, co planował, jest wprowadzone, czyli szablony, wyciszanie tweetów osób, których chwilowo nie chcemy czytać, konwersacje, podstawowe operacje na tweetach, właśnie te zdarzenia API, audio tweety. To wszystko jest tam w jakimś stopniu wspierane. I program powoli szykuje się na to, żeby być gotowym do wyjścia z tej takiej pokazowej bety, żeby można było go po prostu kupować.
1: Ja w ogóle myślę, że o tym, a jeszcze zapytam, czym się wersja beta różni od, jakie ona ma ograniczenia?
0: Chwilowo nie ma żadnych, więc jeżeli...
1: To demonstracyjna wersja.
0: Więc, tak, więc opłata jest dobrowolna. Można teraz już okazać wsparcie i zakupić Chicken Nugget, zachować sobie licencję na później. Natomiast chwilowo z uwagi na to, że to jest jeszcze beta, to program krąży w sieci jako bez ograniczeń. Można go testować za darmo. Natomiast przyjdzie taki czas, że te bety znikną i będzie można go już tylko kupić. Mhm.
1: Czyli no to myślę, że rozwiązanie gdzieś tam będziemy śledzić. W ogóle aplikacje tego autora są godne uwagi. Może jedne mniej, drugie bardziej, bo on też napisał kilka innych programów. Kiedyś może nawet zrobimy o nich audycję całą, bo myślę, że jakoś tam warto o nich poopowiadać trochę.
0: Jest parę takich rzeczywiście programów. Jest QRead, który pozwala na czytanie dokumentów tekstowych. Jest QCast, czyli dostępny klient podcastów, Podcatcher. Jest
1: QFIF, czyli... Chyba. Dobrze pamiętam.
0: Właśnie to jest to, o czym chciałem powiedzieć. Chicken Nugget również będzie na Maca.
1: O!
0: To ma być nawet wkrótce skompilowane, bo on się stara te programy pisać tak, żeby one uniwersalnie działały na Windowsie i na Macu. I on obiecał, że tego Chicken Nuggeta skompiluje też pod Maca. Czyli będzie konkurencja dla Yorufukuru.
1: No tak. Chociaż Yorufukuru to jest normalny klient, to nie jest jakiś specjalnie dla niewidomych tworzony.
0: Nie, ale jest też dostępny i właśnie tak, dość zaawansowany, do tego najczęściej jest używany, ale on tam ma na przykład taką wadę, że w momencie, bo to jest tabela z tymi tweetami, i w momencie, kiedy przychodzi nowy tweet, to on tak dość namolnie powtarza, za każdym razem dodano komórkę, dodano tam nawet kolumnę, czy coś w tym stylu, nie pamiętam, no, coś tego typu, czy tam dodano nowy rząd komórek. I to jest zawsze powtarzane w momencie, kiedy przychodzi nowy tweet, ponieważ powiększa się tabela w tym momencie. I to jest coś, co denerwuje wielu użytkowników.
1: No tak. Przypominam, że można się z nami kontaktować 123 834 835 oraz Skype login tyflopodcast.net. To chyba tyle, jeżeli chodzi o program Chicken Nugget. A co słychać w darmowym rozwiązaniu The Cube? Bo tam też jakieś nowości są chyba planowane.
0: Chwilowo The Cube jest w wersji także beta, która wspiera już API 1.1. Nie używam go osobiście tylko dlatego, ponieważ jest w nim błąd, który nie pozwala na pobieranie więcej niż 200 tweetów na raz, a ja naprawdę potrzebuję tego rozwiązania. W związku z czym nadal czekam na poprawkę. Ta poprawka miała się ukazać, tam już jest nawet wprowadzona, niestety w kodzie źródłowym nikt jeszcze nie skompilował instalatora oficjalnego, nadal są wprowadzane różne poprawki. Plany są różne. Ma się pojawić także wizualne okno, czyli zwykłe GUI. Ma się pojawić Facebook. A kto wie, czy jeszcze w przyszłości nie inne rozwiązania społecznościowe. Fakt, że powiększyła się ostatnio ekipa programująca, bo na początku startował tylko Kyle Jones z Anglii, który współpracował przy projekcie Tweetmonger, po czym się oddzielił. Później dołączył do niego Andrzej Polikanin z Ukrainy. A teraz pracuje też Beka Gozaliszwili z Gruzji, który też jest znany z tego, że gdzieś tam patche wysyła do różnych projektów open source. Ci dwaj ostatni także chcą reaktywować projekt Skype Talking. Zdaje się, że nawet Hrwoje Katyć do nich wrócił, więc no, dzieje się dość dużo. Natomiast właśnie w The Cube w tym momencie prowadzone są różne zmiany i ciężko stwierdzić, co tak naprawdę będzie się tam działo.
1: A Quitmonger, ten program chyba zniknął, tak? Czy on jakby
0: Quitmonger to była taka trochę, chyba próba pokazania się, że skoro Christopher to w nas porzucił, to my stworzymy tak naprawdę nowego Quittera. I plany były wielkie, ale niestety to się rozpadło, troszeczkę rozsypała się drużyna programująca. Nie wiem, czy tam po prostu to była taka po prostu chęć popisania się czy pokazania, natomiast ja bym jakoś nie traktował tego projektu zbyt poważnie, bo te changelogi są po prostu śmieszne. Tam się albo usuwa jakieś nieistniejące już funkcje, albo zmienia dźwięki. No to nie, za wiele jeśli chodzi o nowości się tam nie dzieje.
1: No to dobrze, mamy kolejne jakieś rozwiązania nowe, czy może nie mamy, ale będziemy niedługo mieć, także osoby niewidome mogą, będą miały w czym wybierać. A co, czyli to jest Twitter. Następną rzeczą, którą sobie zaplanowaliśmy do dzisiejszej audycji, jest omówienie aplikacji Embrail i pokrótce zajawka o programie Blind Square, o którym więcej będziemy mówić przy okazji podróżowania, być może nawet osobna audycja. O Embrailu pewnie też będzie audycja, bo to dość ważny program, ale więcej Paweł opowie.
0: Obie aplikacje mają pomóc osobom niewidomym. Programiści
1: są na
0: obu
1: iOS-a.
0: Obie aplikacje są na iOS-a. Oraz programiści obu aplikacji pochodzą z Finlandii. Mowa o Embrail i Blind Square. Embrail to kolejna aplikacja drużyny Empire z Harrym Pasanenem na czele, która ma być rywalem takich aplikacji jak znany Braille Touch, Braille List, Braille Pad czy Type in Braille. Po prostu chodzi o to, aby pisać Braillem na ekranie dotykowym poprzez przykładanie palców do odpowiednich punktów na ekranie. Tutaj przydaje się multitouch w iPhone'ie. Udało mi się przekonać autora do tego, jako że jestem beta testerem tej aplikacji, aby wprowadził polską tablicę brajlowską. Stało się to faktem. Udało mi się w piątek zeszły wysłać pierwszego tweeta w języku polskim zapisanego brajlem na ekranie dotykowym iPhone'a. Następna wersja, która ukaże się w App Store, będzie miała już polskie wsparcie, a tym samym Embrail jest pierwszą aplikacją pozwalającą na zapis polskiego brajla na ekranie dotykowym iOS-a.
1: To jest płatny program?
0: Istnieje wersja darmowa, która pozwala na wysyłanie tweetów, a także wersja płatna, która pozwala na dużo więcej. Możemy wysyłać statusy na Facebooka, możemy kopiować tekst do schowka, możemy dodawać wpisy do kalendarza, otwierać strony internetowe, wyszukiwać informacje w Google, czy nawet wykonywać połączenia i wysyłać SMS-y. Myślę, że jest to dość zaawansowany program, a dzięki systemowi Comment a wykonywanie tych operacji jest jeszcze szybsze niż w aplikacjach konkurencyjnych.
1: A co ogólnie, jest to program popularny wśród niewidomych, tak na świecie? Co się o nim, jak niewidomi go...
0: On jest dość nowy, więc ciężko stwierdzić jego popularności, bo taki Braille Touch jest już na rynku od kilku miesięcy. Natomiast Embrail dopiero niedawno się ukazał w App Store, ale jest dość lubiany. Powstał już o nim podcast na Apple Viz. Wielu z moich śledzących bardzo się ten program spodobał i z tego, co widzę opinie i nastroje publiczne na Twitterze, to no, trzeba powiedzieć, zaszokował. Taką specjalnością tego programu jest obsługa Braille'a skrótowego, tak zwanego stopnia drugiego, czyli to, co jest w języku angielskim. W języku polskim my tego nie mamy tak spopularyzowanego. Chodzi o wszelkiego rodzaju skróty na zlepki dwóch znaków, trzech.
1: Ja bym bardzo chciał, a jest szansa, że w ogóle, bo ja bardzo lubię skróty polskie i pierwszego stopnia i drugiego, jakoś tam je znam, myślę, dobrze. I no fajnie by było, gdyby te skróty zostały też dodane polskie. Nie wiem, czy jest taka możliwość?
0: Prawdopodobnie jest to możliwe. Trzeba po prostu podesłać autorowi całą ich rozpiskę. No tylko u nas one się jakoś tak nie przyjęły oficjalnie. W języku angielskim czy niemieckim nie przeczytamy tekstu, jeżeli nie znamy tych skrótów.
1: No właśnie. Szkoda. Jak coś, to służę pomocą, może nie w całej rozpisce, ale na skrótach się znam, więc możemy o tym porozmawiać
0: dobrze.
1: Głębiej. Czyli to jest jedna aplikacja, a druga aplikacja z Finlandii, czegoś innego dotycząca, bo to GPS-owe rozwiązanie, wspomagające podróżowanie, tak?
0: Tak, Blind Square jest to kolejna aplikacja, która wkrótce ukaże się w języku polskim, co tak naprawdę umożliwi Polakom korzystanie z niej. Jest to Blind Square, jest to nawigacja GPS bazująca na bazie punktów serwisu społecznościowego Foursquare. Żeby była jasność, żeby używać Blind Square'a, nie trzeba być użytkownikiem Foursquare'a. Foursquare jest jedynie dodatkiem, który pozwala na używanie różnych funkcji społecznościowych tej aplikacji oraz źródłem punktów. Baza Foursquare jest o tyle fajna, że każdy może dodać jakiś punkt do tej bazy. Gdybym teraz chciał, mógłbym dodać tu swój dom, przez co mogę umożliwić komuś dotarcie do niego. Punkty są aktualizowane w czasie rzeczywistym, nie muszę czekać na ich zatwierdzenie, a w związku z czym ta baza POI powiększa się każdego dnia dzięki temu, że ludzie dodają miejsca do bazy. Program posiada przewodnik głosowy, głos nawigujący. W naszym przypadku będzie to akapela Ania. Pozwala właśnie na wyszukiwanie miejsc, podaje informacje GPS, takie jak dokładność, oznajmia skrzyżowania. To jest też taka funkcja, którą wiele osób wiem, że chciało mieć w GPS-ie. Posiada wiele funkcji, które umożliwiają i usprawniają nawigację. Myślę, że rzeczywiście trzeba będzie poświęcić temu osobną audycję.
1: Tak, no zarówno temu rozwiązaniu, jak i na pewno programowi M-Brain. I trzeciej aplikacji, o której powiesz kilka słów, pewnie też poświęcimy audycję, choć ogólnie, nie w wersji Pro, o której powiemy zaraz, tylko ogólnie o programie tym powiemy, a program ten nazywa się Voxer Walkie Talkie i służy do komunikacji głosowej, grupowej i indywidualnej między ludźmi po prostu. Ale w Voxerze też pewne zmiany się teraz dzieją.
0: Owszem, przede wszystkim Voxer ma plany wypuszczenia swojej aplikacji na telefony z systemem Windows Phone. O ile dla nas, jako osób niewidomych, nie jest to specjalną atrakcją, zawsze poszerza się baza naszych znajomych, których możemy zaprosić do aplikacji, ponieważ takie telefony jak Nokia Lumia, jakikolwiek model, czy HTC Mozart są nadal gdzieś w użyciu i nawet widzę po swoich znajomych, po swojej rodzinie, że wiele osób ma Windows Phone, telefony z Windows Phone w jakiejś wersji, w związku z czym nareszcie będę mógł zareklamować im Voxera. Voxer jest to aplikacja walkie-talkie podobna do Zello czy Heytela, z tą jednak różnicą, że zachowuje wiadomości na serwerze. Dzięki temu mogliśmy stworzyć taką grupę jak Tyflostancja czy Pitu-Pitu, które są to dość prężne grupy, gdzie osoby z dysfunkcją wzroku wymieniają się poradami dotyczącymi technologii tyfloinformatycznych, technologii ogólnych oraz dzielą się innymi swoimi przeżyciami, radościami, smutkami, poradami dotyczącymi życia codziennego. Stworzyliśmy taki jakby odpowiednik głosowy i no dość nowoczesny list dyskusyjnych. Nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ nie ma wersji PC-towej tego rozwiązania. Możemy tylko używać na iPhone'ie i Androidzie. Jednak z rosnącą popularnością smartfonów wierzę, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać więcej osób, więc z tego miejsca aplikację polecam. Aplikacja jest darmowa i dostępna. Z paroma wyjątkami na Androidzie są problemy, o ile pamiętam, z przyciskiem do nadawania, który jest niezaetykietowany i trzeba go sobie znaleźć. Jednak i to da się przezwyciężyć. Natomiast kolejną nowością jest wprowadzenie wersji Pro, która również opiera się na abonamencie. Jest to już kolejna aplikacja po Socialize, po Sendero GPS, Seeing Eye GPS, która wymaga subskrypcji na okres czasu. W tej chwili nie ma zbyt wielu różnic między wersją zwykłą a Pro. W wersji Pro możemy zakładać grupy do 500 osób, możemy otrzymywać specjalny, podgłośniony i bardziej natarczywy dźwięk dla określonych czatów, które są dla nas bardziej ważne niż inne, oraz uzyskiwać wsparcie techniczne w mniej niż 24 godziny. W przyszłości ma się też ukazać możliwość odsłuchiwania wiadomości już chodzących w tle, kiedy aplikacja jest zminimalizowana, coś co już jest możliwe w Zello. Prawdopodobnie kolejne nowe funkcje będą się pojawiać z czasem. Koszt takiej subskrypcji to 2,69 euro na miesiąc, bądź 25 euro, czy 26, 7 na rok.
1: Czyli też będziemy śledzić program Voxer i o nim na pewno będziemy więcej. On też nie jest idealnie dostępny. My z jego poziomu możemy z Voxera korzystać na iPhone'ie, na iPadzie, ale tam pewne funkcje dla VoiceOver niestety nie są dostępne. No a szkoda. Jeszcze teraz pojawiło się jedno rozwiązanie iPhone'owe, też z subskrypcją, o tym już Pawle powiedziałeś. Teraz poproszę może Mikołaj ciebie, żebyś opowiedział troszkę o rozwiązaniu Sendero GPS. Znaczy ono się nie nazywa tak jak mówię, ale to więcej opowiesz za chwilę.
2: Tak, to rozwiązanie nazywa się, bo także mamy, widać tutaj po prostu wysyp rozwiązań GPS-owych. Rozwiązanie się nazywa Sendero Seeing Eye GPS. I to jest aplikacja, też służąca oczywiście do tej nawigacji, czyli kolejna aplikacja, można powiedzieć, już na rynku iOS-owym do nawigacji, ale zrobiona z myślą o osobach właśnie niewidomych, troszeczkę podobnie jak Blind Square, w sensie całej koncepcji, natomiast ona się nieco różni. Po pierwsze różni się tym, że jest to aplikacja płatna, czyli żeby do niej, znaczy Blind Square owszem też jest aplikacją płatną, tylko że Sendero Seeing Eye GPS jest aplikacją płatną w modelu subskrypcyjnym, czyli żeby z niej korzystać, musimy zapłacić i to nawet można powiedzieć niemałe pieniądze, bo minimalnie 60, bodajże 9 dolarów za subskrypcję roczną i bodajże 129 dolarów za subskrypcję 3-letnią. Z tym, że na tą chwilę nie ma nawet opcji takiej, nazwijmy to demo, czy powiedzmy darmowej, że sobie możemy to na przykład, nie wiem, czy przez jeden dzień, czy przez tydzień potestować. Na tą chwilę nie ma. Od razu, żeby korzystać z aplikacji, musimy zrobić tak zwane in-app purchase i z tego po prostu korzystać. Natomiast co aplikacja jako taka ma do zaoferowania? Ona po pierwsze została, dosyć dużo testów było robionych, ponieważ chyba jakieś ponad pół roku temu poszukiwano beta testerów, tam się ponad 1000 osób się zgłosiło, około setki dostało tą aplikację do testowania i efektem tej wielomiesięcznej pracy jest aplikacja, która w zamierzeniu ma po pierwsze być połączeniem powiedzmy takich funkcjonalności, które umożliwiają nam oczywiście gromadzenie punktów, dzielenie się nimi, ale również wykorzystanie nawigacji od punktu do punktu, czyli za pomocą już wgranych map, które tam są, a jest ich kilka rodzajów, bo po pierwsze korzysta z map albo Navteca, albo z OSM-a, albo jeszcze jakieś jedno trzecie źródło, już nie pamiętam, chyba też z Foursquare'a. Także to są źródła danych i mapowych, i POI, z których po prostu można korzystać. Oprócz tego, ze względu na to, że klasyczne rozwiązania nawigacyjne dawały z reguły informacje o najbliższych, powiedzmy, skrzyżowaniach, czyli tylko i wyłącznie, że zbliżamy się do skrzyżowania jakiejś drogi z drugą drogą, nie było w tych rozwiązaniach takiej pomocnej informacji, która by nam mówiła, że jeżeli idziemy jakąś uliczką, jedziemy jakąś ulicą, która się zbliża po prostu do jednego, zawsze mamy takie klasyczne skrzyżowanie 4 na 4 kierunki, jedną z tych uliczek sobie dojeżdżamy i on nas będzie informował, na jakiej my tej dojazdowej jesteśmy i jaka ulica będzie w lewo, jaka w prawo, jaka prosto. To jest też taka dosyć istotna informacja, przynajmniej w tych sytuacjach krytycznych, kiedy musimy podjąć decyzję, w którą stronę skręcić. To tak mówię bardzo, bardzo ogólnie, natomiast pojawiły się już w internecie pierwsze takie demonstracje na różnych podcastach. Spora część ludzi, właśnie miło, że nawet Amerykanie, no bo w pierwszej kolejności jakby te mapy są zoptymalizowane tutaj pod Amerykę, że ta subskrypcja przede wszystkim obejmuje tutaj mapy do obszaru całych Stanów Zjednoczonych i Kanady bodajże. No trochę jednak narzekają mimo wszystko, że ta aplikacja jest właśnie na bazie subskrypcji, jest trochę jednak droga. Także no jest to na pewno jakaś nowość i na pewno warto się po prostu temu przyglądać, tym bardziej, że nie wykluczamy, że gdzieś ta aplikacja też pewnie swoje dane mapowe też będzie również obsługiwała, ze względu na to, że obsługuje i Foursquare'a i OpenStreetMap, że niedługo też będzie jakby promowana tutaj w innych rejonach świata, w szczególności w Europie.
1: Czyli bo tego właśnie tego nie zrozumiałem, czyli ona OpenStreetMap, Foursquare i co ona jeszcze obsługuje? Swoje
2: Navtec,
1: mapy? Navtec. A jak mają się mapy Navtec w polskich warunkach? Średnio.
2: Wiesz co, no to są te mapy, które są Nokiowo, tam...
1: Tracker też, Breeze chyba, nie? Tracker,
2: tak, Breeze bardzo dużo. Tak naprawdę tych firm są dwie, więc one po prostu rywalizują gdzieś między sobą, jeżeli chodzi o tę dostawę map tych takich offline'owych, tak? No to tu jest ta kwestia, bo tu też trzeba dorzucić, że jest tam możliwość pracy po prostu z rządzeniem sytuacji takiej, kiedy nie mamy połączenia z internetem. Nie? Oczywiście połączenie, jeżeli mamy, no to jest tylko na jakiś nasz plus. Nie?
1: I ta aplikacja, ona jest tylko na iOS, czy na system Android też?
2: Na razie jest tylko na iOS.
1: Mhm. No to kolejne rozwiązanie, którym będziemy się przyglądać. Tak wychodzi na to, że rzeczywiście takie nowości i właściwie każdy, prawie że z każdemu z tematów dzisiejszego programu poświęcimy kiedyś kolejną audycję. Firma Humanware też prezentowała jedną istotną nowość, którą właściwie zapowiedziała, nie zaprezentowała, i jedną aktualizację, właściwie dwie aktualizacje swoich produktów. To może od tych aktualizacji byśmy zaczęli.
2: Tak, pierwsza rzecz to zapowiedziała, że już wkrótce na dniach zostanie wydana kolejna aktualizacja oprogramowania firmware, czyli tego oprogramowania sprzętowego do nowego Victora Readera Stream. I nowością, ze względu na to, że nowy Victor Reader Stream ma wbudowany moduł sieci Wi-Fi, będzie to, że ta aktualizacja, jeżeli sobie oczywiście wcześniej skonfigurowaliśmy podłączenie do naszej sieci Wi-Fi, Victor Stream po prostu to wykryje i nas powiadomi, że jest aktualizacja dostępna i czy będziemy chcieli ją automatycznie zaktualizować, i się nam sam zaktualizuje, czyli nie będzie już tej konieczności pobierania na przykład pliku z internetu, wgrywania go na kartę, wrzucania do urządzenia i aktualizowania go. Urządzenie się zaktualizuje w taki podobny sposób, jak na przykład aktualizujemy cały system iOS na iPhone'ie. Czyli wszystko można powiedzieć poprzez internet z powietrza, nazwijmy to tak.
1: Przypomnę, że kilka tygodni temu ukazał się podcast, to dosyć szczegółowo omawiający urządzenie Victor Reader Stream 2013 nowej generacji. Jeżeli kogoś to interesuje, to zachęcam do posłuchania, bo urządzenie niewiele się zmieniło w stosunku do poprzednika, ale dobrze czyta EPUBy, z nowości zawiera dobry, oczywiście jak ktoś tego nie lubi, no to już trudno, ale dobrze czytający syntezator a cappella dla niektórych może być minusem, że on ciągle czyta te myślniki jako myślnik, czy tam jako minus, i z tym się nic nie da zrobić, i to w oczach niektórych jest to dyskwalifikujące, ale no, moim zdaniem do tego się można przyzwyczaić, no ale to już każdy ma jakieś swoje upodobania, jeśli idzie o syntezę mowy. Na pewno urządzenie działa szybko i dobrze. Także to tyle, Wiktor, i fajnie, że są nowe funkcje. Tam też kilka nowości dodano związanych z... Głównie też z czymś, co u nas w Polsce jest niedostępne, mianowicie z obsługą Audible i z pobieraniem książek z serwisu Audible. Tam to głównie teraz zostało usprawnione i rozszerzona obsługa tego standardu Audible. I też dodano kilka pomniejszych rzeczy związanych z playlistami, z muzyką, z lepszym odtwarzaniem i też nagrywaniem dźwięku.
2: Tak, także to jest taka pierwsza nowość. Druga informacja od Humanware'a to jest taka, że ich urządzenia brajlowskie, a w szczególności właśnie notatniki brajlowskie, czyli wszelkiego rodzaju te BrailleNoty, Apex i inne, one w ogóle wykorzystują do swojego działania takie specjalne własne oprogramowanie o nazwie Keysoft, które zarządza tymi urządzeniami, i w najnowszej aktualizacji tego Keysoft, bodajże w wersji 9.3, wprowadzono współpracę z urządzeniami iOS, czyli że takiego na przykład BrailleNota możemy sobie sparować z iPhone'em. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o przede wszystkim wykorzystanie linijki brajlowskiej, która jest w tych notatnikach, i możliwości sterowania po prostu za pomocą BrailleNota iPhone'em. Nie mam żadnych na tą chwilę informacji, jak wygląda ewentualnie jeszcze jakieś inne dodatkowe funkcjonalności, ponieważ pojawił się ten news dosłownie wczoraj, tylko że jest po prostu wsparcie właśnie dla iOS-a. Także to jest taka druga nowość. No i trzecia nowość jest taką nowością pełzającą, by tak można powiedzieć, bo było już o niej jakiś czas temu, były różnego rodzaju takie przecieki, mianowicie produkt o nazwie Prodigy, ale tutaj taka ciekawostka, nie pisze się to jako Prodigy, tylko Prodigy i na końcu. Trochę nietypowa pisownia, i widać tutaj, że Humanware podchodzi do tego tak troszeczkę, można powiedzieć, po Apple'owemu, bo ich kampanie reklamowe z reguły też były takie dosyć tajemnicze, Wczoraj na, czy przedwczoraj na stronach Humanware'a pojawił się taki nawet obrazek, który w pewien fragment tego urządzenia pokazuje i można by nawet, przynajmniej mówię akurat osoby, które coś tam jeszcze widzą, mogły się z tym zapoznać. Było takie hasło napisane na tym rysunku, prostota, czyli simplicity, i cytat z Leonarda da Vinci, że prostota to jest najwyższy szczyt wyrafinowania. Dzisiaj się pojawił kolejny obrazek, bodajże o nazwie Intelligence, inteligencja, jakiś cytat, cytat ze Stephena Hawkinga. I kolejny, kolejny podgląd którejś tam z części tego urządzenia, natomiast mówię, na tym wczorajszym obrazku urządzenie wyglądało dosłownie jak iPhone. Miało ten taki duży przycisk, nazwijmy to pseudo home, miało ekran. Dzisiaj są pokazane na tym przybliżeniu jakieś większe przyciski. Ja sobie troszeczkę pogooglałem parę dni temu, wpisałem sobie Prodigy i Humanware. No i ku mojemu zaskoczeniu wpadłem na strony amerykańskiego urzędu patentowego, na którym były informacje właśnie związane, że ta nazwa już została zarejestrowana ponad rok temu, czyli te prace jednak się już zaczęły sporo czasu temu. I w opisie tego, tego produktu było napisane, że jest to nic innego jak bardzo inteligentny powiększalnik z zaawansowanymi, rewolucyjnymi funkcjami dla osób słabowidzących. Mówi się o tym, że będzie to urządzenie, które z jednej strony będzie łączyło funkcję bardzo zaawansowanego powiększalnika, z drugiej strony bardzo prostego w obsłudze, ale również z możliwością jakiegoś tam OCR-owania, czyli możliwości rozpoznawania, rozpoznawania tekstu i coś z nim robienia, czy to przeczytania,
1: tak,
2: czy to...
1: To ma, z tego co ja się, bo to firma Harpo będzie dystrybutorem tego, tego rozwiązania, tak jak innych produktów Humanware w Polsce i na, mamy już obietnicę od Harpo, że kiedy tylko, bo to w ogóle w kwietniu miała być już miało być to pokazane, zostało to premiera została przesunięta i na pewno, kiedy tylko urządzenie będzie gotowe, to otrzymamy je do testów i ono, z tego co zrozumiałem, choć też, też informacje uzyskane z Harpo trochę tak były, trochę jakby były w duchu też takiej trochę tajemniczości, trochę ogólników gdzieś tam, bo tak sobie Humanware to pewnie zastrzegł. Ma być do tego chyba coś w rodzaju stacji dokującej, ale też stosunkowo niewielkiej, to nie ma być duże, ale no jednak trochę większe niż ten powiększalnik i po współpracy, po, powiedzmy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, trochę obrazowo, włożeniu powiększalnika w, tą, w tę stację ma się odbywać coś więcej. Nie wiem, czy ta, to OCR-owanie z poziomu tego urządzenia z tej stacji, czy ta stacja musi współpracować z komputerem. Nie wiem też, czy jakoś ten powiększalnik nie może wyświetlać, nie wiem, czy przez jakieś Wi-Fi, czy przez jakiś kabel, na przykład powiększenia na monitorze albo na komputerze. Trochę fantazjuję, ale nie jest to, nie jest to, myślę, nie jest to takie bezzasadne, co mówię.
2: Tak, nie jest to bezzasadne, tym bardziej, że mówię, no kampania ta reklamowa w tej chwili się dopiero rozkręca i widać, że oni, to, oni do tego podchodzą troszeczkę podobnie jak parę lat temu właśnie reklamowali Braille Note Apex bodajże. To też było tak, że były pewne obrazy tego urządzenia, jakieś fragmenty, jakieś przyciski, nikt za bardzo nie wiedział o co chodzi. Reklamy wtedy bardzo przypominały reklamy MacBooka Air. No i cały czas widać, że ta firma jednak gdzieś tam na Apple'u się trochę wzoruje, jeżeli chodzi o marketing i pokazywanie. Także mówię, wczoraj było coś, dzisiaj jest coś, przypuszczam, że jutro i na najbliższych dniach, pewnie zanim się konferencja ACB skończy, to, to Humanware jednak to pokaże, bo mówię, przedstawiciel Humanware'a wczoraj rano miał swoją taką króciusieńką prezentację na konferencji ACB i powiedział tylko, że proszę uzbroić się w cierpliwość, bo to już będą najbliższe dni. Więc po prostu chyba lubią tak stopniować napięcie, tak? Coś a la szczęki. Tak? Natomiast czy to się okaże oczywiście tak rewolucyjnym produktem, no to się mówię, to zobaczymy, jak już to pokażą. Trzymamy rękę na pulsie w każdym razie.
1: Tak, i to troszkę się powtórzę, ale powiem znowu, że to kolejna nowość, kolejne rozwiązanie, o którym będzie też za czas jakaś audycja. Czy jeszcze, bo tak mam wrażenie, że powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego programu, a nie wiem, czy jeszcze o jakichś takich drobnych nowościach tyfloinformatycznych, ewentualnie jakiejś istotnej dla nas rzeczy związanej z informatyką ogólnie, czy o czymś byśmy tak chcieli powiedzieć? Coś może o tych betach iOS-a, ktoś coś jeszcze, bo wiem, że niektórzy już testują, albo może czytaliście więcej, bo wy bardziej śledzicie iOS niż ja, coś może więcej niewidomi już pisali, albo na Apple Viz, albo gdzieś, Paweł, nie wiem, coś do ciebie dotarło więcej o tym, o nowym iOS-ie z perspektywy accessibility, po naszym miesięcznym spotkaniu sprzed miesiąca?
0: Przede wszystkim powstał podcast, który opisywał właśnie działanie iOS-a 7 bety. Zmieniło się na przykład parę sposobów dostępu do różnych rzeczy, jest nowa gestura aktywująca Spotlight, być może jest to wszystko tymczasowe, ciężko mówić o tym, co jest nowego, ponieważ pewne rzeczy mogą być wciąż tymczasowe, dlatego pewnie Apple też nakłada taką regułę milczenia na testerów, oczywiście to wszystko wycieka, więc wiadomo.
2: Natomiast, to jest kwestia tego, że tak naprawdę no, deweloperzy są związani po prostu pewnego rodzaju umową z Apple'em, że nie mogą oficjalnie mówić o tym, co widzą, tak, w betach. Tak. Natomiast to jest, tak wszystko gdzieś tam wycieka. Zresztą jak się czyta takie portale poświęcone technologiom Apple, to z reguły gdzieś tam w źródłach jest zawsze napisane anonimowy deweloper. To tak tylko tak nawiasem.
0: Tak, właśnie. Na pewno jest nowe zarządzanie głosami. Z tego, co czytałem, można pobierać do woli głosy, takie jakie nam się tylko podobają, nieważne jakie są nasze ustawienia regionalne, więc jeżeli ktoś potrzebuje premium głos polski, premium głos angielski, może jak najbardziej sobie ten głos pobrać i zająć nim pamięć swojego urządzenia. Pojawiła się gestura pozwalająca na kopiowanie ostatnio wypowiedzianej frazy do schowka. Jest to bodajże czterokrotne stuknięcie czterema palcami. Coś takiego. Słyszałem też coś, ale nie było o tym mowy w podcaście, na temat trybu ręcznego wpisywania liter, czyli oprócz wpisywania standardowego bezwzrokowego będziemy mogli kreślić kształt liter na ekranie i w ten sposób je wpisywać. Być może będzie to jakaś droga nauki samodzielnego podpisu dla osób, które mają z tym problemy. Będzie możliwość aktywacji opcji dostępności przez Siri, czyli będę mógł powiedzieć turn on voiceover i w tym momencie voiceover zostanie włączony. Co może się przydać na przykład na telefonach osób widzących, którymi będziemy się bawić, coś naprawiać albo oglądać, a gdzie nie jest skonfigurowany Accessibility Shortcut, czyli potrójne naciśnięcie Home w celu aktywacji VoiceOver.
2: To jak jesteśmy przy Siri, to może warto powiedzieć, że też pojawił się taki news zasłonie chyba dwa dni temu, przynajmniej w kodzie deweloperzy to znaleźli, w kodzie iOS-a 7, chyba no właśnie tej najnowszej bety. Znaleźli linijki kodu odpowiedzialne za to, że Apple przewiduje, no przynajmniej testuje, można by powiedzieć, bo tak roboczo to powiedzieli, obsługę Siri bez internetu, tak, czyli że rozpoznawanie mowy by się odbywało na urządzeniu, a nie wysyłane było na serwer. Czyli moglibyśmy być wtedy uniezależnieni od internetu w sytuacji, kiedy chcemy z Siri na przykład, no nie wiem, właśnie włączyć, wyłączyć voiceover, czy napisać coś offline'owo sobie, także rozpoznawanie by się odbywało na urządzeniu. Tak notabene to rozpoznawanie do pewnego stopnia się odbywa na urządzeniu. Jeżeli nie korzystamy z Siri, włączymy sobie tak zwane sterowanie głosowe, no to pewne komendy możemy głosem wydawać. Oczywiście jesteśmy tutaj zawężeni do tylko kilkunastu, ale takie coś już od iPhone'a 3GS jest możliwe. No ale zobaczymy. To jest jakiś też dosyć ciekawy news, mi się wydaje.
0: Ja też zauważyłem, że pojawił się dźwięk na nagłówki. W momencie, kiedy nawigujemy po jakimś interfejsie, trafimy na nagłówek, jest on lansowany specjalnym dźwiękiem. Nie wiem, czy to jest też w innych kontrolkach. No i jest i nowy sposób wpisywania znaków diakrytycznych. Po prostu, gdy przytrzymamy palec na literze, na przykład L, usłyszymy L, za chwilę tam w wersji angielskiej podano na przykład jakiś tam zapis tej litery, wymowę fonetyczną, jakieś imię przyporządkowane tej literce, a następnie dostępne są znaki zamienne i można przeciągać palcem, więc nie trzeba już robić jakichś akrobacji, żeby wpisywać polskie znaki diakrytyczne albo jakiekolwiek inne znaki diakrytyczne z poziomu klawiatury iOS.
1: I jeszcze mi się przypomniała jedna nowość, bo w tym roku sporo mówimy o firmie Harpo, bo też jakoś Harpo na nowo, mam wrażenie, dosyć ciekawe rozwiązania po kilku latach oferuje, jeżeli chodzi o technologie dla osób niewidomych i słabowidzących. No to między innymi też za sprawą tego partnerstwa z Humanware'em, ale nie tylko, bo producent ZoomTexta zaoferował rozwiązanie, o którym w jakiejś nowości na portalu Tyfloświat pisałem, rozwiązanie do skanujące, rozpoznające tekst, w oparciu oczywiście o fotografowanie, głównie przeznaczone dla użytkowników słabowidzących, użytkowników ZoomTexta, ale nie tylko, nawet dla nich sporo tańsze i zoptymalizowane też jakoś tam dla osób niewidomych, choć no nie oszukujmy się, te rozwiązania dla całkowicie niewidomych do końca nie są one są szybkie, ale nie są do końca pewnym i niezawodnym narzędziem pracy. Natomiast to rozwiązanie miało być, już miało się pojawić w Polsce, jeszcze go w Polsce nie ma. Niestety się przeciągają prace nad tłumaczeniem i musimy cierpliwie czekać, także no będziemy obserwować, czy to rozwiązanie się w końcu pojawi, czy nie. Raczej tak, ale jakoś to się przeciąga. I program ZoomText dla Maca, dla komputerów Apple, Macintosh, też taki program istnieje, ale niestety póki co nie ma i nie będzie go w polskiej wersji językowej. Dystrybutor mówi, że być może w nowszej wersji systemu macOS Maverick tam jakieś nowe funkcje powiększające mają być, które też sprawiają, że ZoomText jakoś nabierze mocy, że będzie lepiej działał. Do końca nie wiem, o jakie funkcje może chodzić i o jakie jak to wpłynie na optymalizację samego ZoomTexta, ale że być może wtedy się producent iSquare zdecyduje na lokalizację i próbę zawojowania polskiego rynku. No prawda moim zdaniem jest taka, że nie wiem, ale no jednak ten ZoomText jest tylko powiększający, a tych użytkowników Maców słabowidzących, no w ogóle użytkowników Maców nie jest w Polsce bardzo dużo, więc no trochę się trudno dziwić, że gdzieś tam no oni jednak w Stanach bardziej promują tego.
2: No
1: tego
2: tym bardziej, że to już jest drugie rozwiązanie tak naprawdę Macowe, tak, bo wcześniej jeszcze był ten Mac Max Reader bodajże.
1: Ten szwedzkiej firmy?
2: Tak, to było szwedzkie rozwiązanie i ono tak naprawdę no było. Ja nawet jej mam zainstalowane w wersji demonstracyjnej, to jest takie, że ona tam działa kilkanaście minut. No ale tak naprawdę widzę, że to się no, nie rozwija się. Nie rozwija się niestety.
1: Czyli pomogło tobie w czymśkolwiek?
2: Wiesz co, powiem ci tak, że w niektórych sytuacjach to troszeczkę wyostrza czcionki, które mogą być czasami lekko tam zamglone przy dużych powiększeniach, ale zdarzyło mi się też kilka razy, bo on ma też tam taką możliwość, jeżeli najeżdżasz myszą na tekst, to on go czyta bez po prostu zaznaczania, klikania i tak dalej. I też inteligentnie to robi, inteligentnie rozpoznaje język i tak dalej, ale zdarzyło mi się, że kilka razy niestety się po prostu to wszystko zawiesiło i chyba od tego czasu po prostu zniechęciło mnie to do używania tego rozwiązania. A tym bardziej zakupu.
1: Miejmy nadzieję, że ZoomText, no raczej ZoomText nie powinien się zawieszać, bo on taki był znany ze stabilności raczej, więc mam nadzieję, że ich doświadczenia jednak są większe. No,
2: tylko
1: ale
2: pamiętaj, że to było na Windowsie, tak? A Mac to jest zupełnie inny system.
1: Oczywiście. Więc no to prawda. A ta firma, ta Magni, coś tam, ona miała doświadczenia na Windows? Nie, oni powiększalniki, dobrze pamiętam? Oni produkowali
2: tak,
1: jakieś
2: oni
1: takie fajne powiększalniki. Tak. To by się podobały bardzo te powiększalniki kiedyś. On je chyba Mtron, czy ktoś miał w ofercie. Wiem, że po którejś recha byłeś jakoś tam, no nie wiem, czy zachwycony, ale bardzo tobie któryś z tych powiększalników podobał ich. Kiedyś tam, w 2008 chyba roku, czy któryś, ale to stare historie. I jeszcze o czymś chcieliście powiedzieć coś jeszcze? Z takich nowinek?
0: Nie, no, chyba tyle. Z tego co tam patrzyliśmy, patrzyłem na naszą listę. Jak to rzucić?
1: To kończymy. Zatem dziękuję bardzo. Gośćmi dzisiejszego programu byli Mikołaj Rotnicki i Paweł Masarczyk. Mam nadzieję, że do tematów, być może w tym gronie, może w nieco rozszerzonym, do tematów nowości tyfloinformatycznych, tak raz na, nie, może nie na miesiąc, ale na dwa miesiące gdzieś tam będziemy wracać, więc pewnie ten temat podejmiemy pewnie gdzieś tam we wrześniu albo w październiku, jesienią już. Ja dziękuję za uwagę. Mówił Michał Kasperczak. Następna audycja, ta oczywiście będzie na stronie tyflopodcast.net do pobrania za dni kilka, a audycja następna w czwartek. Ala Witek będzie miała gości albo gościa, nie wiem kto nim będzie, z którym albo z którymi będzie rozmawiała na temat orientacji przestrzennej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.

Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry, witamy na antenie Tyflo Podcastu. Jest godzina 19:03, 23 kwietnia. I witam Was, ja, Robert Rosiejka i
1: Patryk Chojnacki, witam bardzo serdecznie.
0: Witam na naszej audycji, która jest na żywo. Audycja dzisiaj będzie o kolejnym handheldzie Zotac Game Zone. Będziemy go przedstawiali, ja będę zadawał pytania. Patryk nam tutaj wszystko ładnie zaprezentuje. I można się z nami skontaktować poprzez kontakt.tyflopodcast.net. Można też do nas pisać pod transmisją na Facebooku, jak i na YouTubie, lub dzwonić pod telefon 663 883 600. Zapraszamy do kontaktu. Jak się pojawią jakieś pytania, wątpliwości, można zadawać. My z chęcią odpowiemy, przybliżymy temat przybliżymy po prostu to, na co odpowiemy na każde z wasze pytanie. Więc tak jak wspominałem na początku, dzisiejsza audycja będzie o kolejnym handheldzie, kolejnego producenta, tutaj też powoli rozpychającego się rynku konsol mobilnych pod Windowsem. Jest to Zotac Gaming Zone. Konsola od w sumie mniej znanego w Polsce producenta, bo producent głównie zajmuje się produkcją kart graficznych, jak i takich swoich małych mini komputerków typu Cube czy SFF. I też kiedyś zajmowali się produkcją płyt głównych, no ale to było dawno i jakby tutaj u nas na pewno w Polsce, jak i w Europie ich nie ma, może gdzieś indziej są, no ale to nie o tym. Dziś będziemy rozmawiali o konsoli. No, oddaję głos mojemu tutaj współprowadzącemu Patrykowi.
1: Zotac Game Zone z urządzeniem, które w pewnym sensie wstrząsnęło rynkiem handheldów, ponieważ było ono zapowiadane dość szumnie jako handheld spełniający oczekiwania wielu ludzi w przystępnej cenie, która natomiast na początku nie była przystępna. Natomiast co oferował w stosunku do konkurencji, którą możemy dostać od ręki w Polsce? Oferował przede wszystkim, co było jego głównym wyróżnikiem, dalej zresztą jest wyświetlacz OLED-owy, czyli cechujący się idealnym odwzorowaniem czerni oraz ogólnie barw ze względu na to, że
0: W tym momencie nie jest tylko jedynym z OLED-em, chyba nie?
1: Coś się pewnie, nic się jeszcze nie pojawiło chyba z OLED-em z tego co... Steam Deck OLED, ja mówię teraz o tych Windowsowych oczywiście.
0: No w porządku, no.
1: Wyświetlacz AMOLED, który cechuje się, jak dobrze raczej wiemy, idealnym odwzorowaniem barw, głównie czerni, ponieważ każdy piksel może być wygaszany.
0: Oddzielnie. I to też jakby pomaga pracy na baterii, wydłuża ten czas pracy na baterii z takim urządzeniem.
1: Jest to efektem tego, że nie potrzebujemy zewnętrznego podświetlenia dla wyświetlacza, na przykład wyświetlacze IPS potrzebują osobnej warstwy podświetlającej diody. Tutaj takiego czegoś nie mamy. Drugą rzeczą, którą oferował Zotac, były dwa porty USB typu C, oczywiście standardem 4. Które miał oczywiście Legion Go.
0: To jest
1: Go,
0: dość ale... duży wyróżnik tym na
1: Tak, natomiast Legion Go, sprzętów. Nie oszukujmy się, był specyficznym urządzeniem, nie też złym, ale bardzo specyficznym pod konkretnego klienta, no i urządzeniem przede wszystkim dużym, prawie 9-calowym.
0: Też patrząc na inne jakby ceny produktów, też chyba z tych najdroższych tak na razie, nadal na ten moment najdroższym jest.
1: Legion Go tak, Legion Go dalej jest jednym z najdroższych handheldów, chociaż no, w Polsce przebija go chyba jednak Ally X. Co jest dość zaskakujące, ponieważ ja wiem, że to jest jakby stosunek ulepszeń Ala X do Alaya nie jest na tyle wysoki, żeby uzasadnić taką cenę, moim zdaniem. Troszkę
0: no, ale to jest Asus ROG, on się rządzi swoimi prawami, ROG to ROG.
1: Ale z tego co wiem, to ta cena jest nawet taka sama, nie tylko u nas, ona jest ogólnie w Europie. RAM mamy też 16 giga, tak jak w konkurencji, tyle że mamy tutaj od razu 7500 MHz, które wprowadziło Lenovo, tylko i wyłącznie. Nie było tego, no Asus też, ale dopiero w X-ie właśnie.
0: Myślę, że tutaj w tym przypadku to aż tak, przepraszam ci przerwę, dużą różnicą nie jest versus te
1: 460. Nie no, jest różnicą dla zintegrowanej karty graficznej.
0: Dla zintegrowanej karty graficznej, tak, ale myślę, że aż dana z taką dużą, aż taką kolosalną różnicą nie jest, bo też jakby, no niestety kosztem megaherców idą opóźnienia, no ale to mniejsza. Przybliż może najpierw specyfikację, potem przejdziemy sobie do wyglądu tego urządzenia, co mamy, co dostajemy w urządzeniu po zakupie, jaka jest specyfikacja?
1: Tak, natomiast jeszcze przechodzę do tych wyróżników. Dysk mamy 512 giga, natomiast jest to od razu standard 2280. Mamy oczywiście NVMe, PCI Express 4.0.
0: Czyli bezproblematyczna zmiana na jakikolwiek chcemy, czy chcemy 2 terabajty, czy 1 terabajt. Nie musimy się bawić w żadne dyski kompakt, ani Nie musimy nic wymyślać, mamy po prostu standardową długość, możemy sobie zakupić jaki chcemy dysk wrzucić, mamy większą pojemność.
1: Co więcej, obudowa jest zrobiona w bardzo interesujący sposób, ponieważ wystarczy odkręcić kilka śrub i nawet nie ma zatrzasków, obudowa się trzyma na w pewnym sensie słowo honoru, co jest dobre i złe. Dobre dlatego, że nie połamiemy nic przy ściąganiu tylnego panelu. No złe dlatego, że to może spaść, tylko pytanie, co
0: no, jakby... No nie oszukujemy się, no nie będziesz tak onosił z odkręconymi śrubkami, co nie?
1: Też tak mi się wydaje, a dysk jest dość wysoko, że tak powiem, dość na wierzchu, więc mamy dość łatwą wymianę tego dysku. Kolejna rzecz. Czytnik kart pamięci umiejscowiony totalnie inaczej niż ktokolwiek to tworzył. Nawet GPD, które jak może pamiętacie miało po lewej stronie. Tutaj czytnik kart jest na spodzie, co jest rozwiązaniem idealnym, gdyż w ogóle nie kolituje z chłodzeniem.
0: Tak, jak wiemy, Asus ROG Ally lubił palić kartę pamięci. Był czytnik wręcz w wylocie ciepłego powietrza.
1: Co więcej, i co warto dodać, to ten czytnik jest zrobiony w taki sposób, że on ma naprawdę potrafić znać wysokie prędkości, podobno do 300 MB na sekundę.
0: Czyli nieograniczono, jak zwykle w czytnikach USB się ogranicza, w czytnikach jakby microSD, SD do prędkości USB 2.0.
1: Mamy przyciski, to znaczy gałki oraz triggery oparte na efekcie Hala, czyli nie zużywają się z czasem, nie mogą dryfować. Co jest świetnym posunięciem, którego przypomnijmy Asus nie zrobił.
0: Przypomnij Lenovo miał,
1: zrobił dopiero oczywiście w swojej drugiej iteracji sprzętu, czyli Ally X. I to była najbardziej niezrozumiała chyba rzecz, którą miał ten handheld. Zotac ponadto oferuje procesor. Niby taki sam, jednak inny od reszty, ponieważ mamy tu procesor AMD Ryzen 7 8840U. Jest to normalny procesor niskonapięciowy laptopowy. Jego specyfikacja praktycznie nie różni się od 7840U, który był jest w GPD moim, czy też Z1 Extreme, który jest w handheldach takich jak ROG Ally oraz Legion Go. Różnica polega na tym, że mamy tutaj ten rdzeń AI oraz mamy NPU, tylko no, kto to wykorzysta, to inna sprawa, natomiast po prostu jest.
0: Po prostu powiedzmy, że mamy poprawiony procesor generacyjnie, może lekko architektura jest poprawiona i tyle, jakby z korzyścią dla nas, ale też jakby zbytnie wielkiego przełomu to nie ma.
1: Jest to bardziej odświeżenie, które to dokładnie.
0: Nazwijmy to, nie to tutaj nie bardzo nieładnie odgrzewany kotlet po prostu.
1: Tak, i to no, jedyne co tak naprawdę zmienia to jest ten PU, więc nie ma co się chwalić, ale dobrze, że jest najnowszy, mimo wszystko to się chwali.
0: RAMu ile mamy?
1: RAMu tak jak mówiłem, 16 GB, natomiast LPDDR5X 7500 MHz, co daje różnicę.
0: Dla grafiki na pewno.
1: Grafiki oczywiście. Na której możemy przypisać do 8 GB RAMu, czyli możemy sobie zostawić 8.
0: No, w tym przypadku to myślę, że przy dzisiejszych grach nie ma sensu, jakby dla pamięci RAM, bo też nowe gry lubią pamięć RAM, więc myślę, że niestety takie te bardziej 4 do 12 lepiej by było zastosować.
1: No jakby lepiej by było 32 GB RAMu, no ale niestety...
0: No choćby 24.
1: Tak jak w Ally X właśnie. Ponadto mamy coś, co jest świetne i co cieszyło głównie nas, jak się o tym dowiedzieliśmy. To znaczy, nie mamy żadnego Wi-Fi Mediateka, Realteka czy tam innego nie wiadomo czego, tylko mamy normalne Wi-Fi AX210 Intela.
0: Intelowskie AX210, tak. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo nie będzie żadnych problemów. Ja tutaj się uśmiecham, bo ostatnio w tym laptopie za tyle pieniędzy był problem w ogóle z połączeniem z sieciem na 5 GHz, na jakiekolwiek przegranie większych, nie wiem, plików powyżej, nie wiem, 10 GB z NASA szybką jakby siecią lokalną, więc jakby tutaj jest bardzo dobra informacja, że połączymy się zarówno na 2.4, na 5, na 6 GHz i nie będzie żadnego z tym problemów, zwłaszcza też, że Intel no, systematycznie wydaje poprawki sterowników i naprawiają to, co popsują, to, co się psuje. No.
1: Dokładnie. Ładnie. No, tak samo mamy Bluetootha 5.
0: Nie olewają 3, tego.
1: Stabilnie. Karta jest lutowana, co tutaj nie jest problemem, bo w sumie nie ma sensu jej wymieniać. No wiadomo dlaczego lutowana, no trzeba przeoszczędzić miejsca i ja rozumiem coś takiego. Natomiast kiedy karta jest lutowana, a jest lutowana w każdym handheldzie tak naprawdę, może One X nie miał, ale tego nie jestem pewien, czy lutowaną, nie rozbierałem, a dość skromnie wygląda internet na jego temat. Chodzi o takie szczegółowe recenzje.
0: No, bo to jest egzotyk mimo wszystko.
1: No to w sensie nie do końca, na przykład Notebook 3 miał różne recenzje produktów One X.
0: No okej, nie mamy go po prostu bardziej, no powiedzmy, no w polskiej
1: dystrybucji. No ale nie ma tego, natomiast o co chodzi? No o to, że mamy karty wszędzie lutowane, a kiedy jest Mediatek, to robi się duży problem, bo nic z tym nie zrobimy. Znaczy, możemy dać na USB-C, tylko to nie jest rozwiązanie.
0: To zabiera nam port, ale to też jakby, żeby tutaj nam ktoś nie powiedział, nie zarzucił zaraz, że my fanaberię mamy, że się uparliśmy tego Mediateka, że Mediatek w ogóle my jesteśmy brzydcy, bo Mediatek. Jakby przy takim komputerze, przy dzisiejszych prędkościach internetu, no może nie Nie wszyscy, no ale większość może już mieć światłowód w domu i nie móc wykorzystać potencjału światłowodu, żeby korzystać z sieci tylko na 2,4 GHz, no to jakby, no nie oszukujmy się, zwracać warto uwagę na to, zwłaszcza w takim urządzeniu, w którym będziemy korzystali tylko z Wi-Fi.
1: Zgadzam się jak najbardziej. Więc tutaj dobrze, że to jest już jakby ogarnięte
0: Producent nie
1: od dwóch
0: poskąpił
1: osób.
0: tych 50 centów, no bo nie oszukujmy się, 50 centów dla niego więcej, a dla nas jakby więcej męki, katorgi po prostu.
1: Wynika to też jednak z pewnej innej rzeczy, która nie podoba się oczywiście MD. O co chodzi? Chodzi o to, że wendorzy główni, tacy jak Asus, MSI, Lenovo, Acer, chociaż Acer nie skąpił nigdy na sieciówkach, ale
0: Nie,
1: też jako
0: Acer nie
1: vendor.
0: skąpił. Bardziej Lenovo, Asus, mimo wszystko.
1: MSI, o co chodzi? O to chodzi, że mają podpisane umowy, że kiedy robią komputer lub urządzenie no, komputerowe na AMD-kowskim procesorze, jest MediaTek. Nie wiem, czy nawet nie za darmo jest dodawane, czy co. No, generalnie po prostu jest
0: No
1: karta
0: jest
1: MediaTeka.
0: taniej przede wszystkim. Dużo taniej.
1: I to jest stosowane z uporem maniaka, nawet z takich topowych, tak jak zresztą Robert wcześniej powiedział, komputerach, czy płytach głównych do komputerów,
0: No,
1: które
0: ja mam
1: mają
0: najwyższą
1: Wi-Fi.
0: płytę, znaczy inaczej, jedną z lepszych płyt pod AM5, pod DDR5, pod Ryzeny 7 8 9000. Co? MediaTek na Wi-Fi 6E.
1: Zabawny fakt jest taki, że w jego płycie, która kosztowała chyba ze 3 razy więcej niż moja, a nawet obie nasze płyty są na architekturze podobnej, Wi-Fi się o wiele łatwiej wymienia na mojej, na tej tańszej niż na jego wypasionej, co jest
0: Tak, ja
1: troszkę
0: muszę
1: zabawne.
0: rozebrać całą jakby obudowę, tylną maskownicę przy IO Shieldzie, całą rozebrać radiatory od chłodzenia, sekcji zasilania i dopiero mam dostęp do jakby do takiej komory, w której ta karta Wi-Fi jest i to trzeba, no, dużo pracy i jakby utrudnione jest to na maksa.
1: A to boli.
0: No niestety.
1: Wzorem Steam Decka mamy też dwa touchpady, które są umieszczone tak, żeby można było nimi łatwo kciukami ruszać. No to jest bardzo wygodne dla osób widzących głównie, ale nie tylko. Dla wygodnego, proszę, bo nie oszukujmy się, Windows dotykowo nie jest jakiś super wygodny. W sensie, dla nas może jest, jest funkcjonalny, natomiast nie jest to wygoda w pierwszym biegu.
0: No nie jest może to pierwsze jakby urządzenie wprowadzające dla nas, ale jest na pewno ułatwieniem w przypadku, kiedy nie mamy klawiatury i a potrzebujemy na przykład użyć obiektówki.
1: Dokładnie, zgadzam się. Lepiej po prostu mieć.
0: A też jakby fajnie narrator sobie radzi z urządzeniem dotykowym.
1: Tak, o tym też pokazywałem w audycji chyba w lipcu czy w sierpniu, już nawet nie pamiętam dokładnie, ale chyba to był sierpień.
0: No robiliśmy chyba nawet podcast o dotyku w Windowsie.
1: Wtedy chyba byłem sam, ale nie jestem pewien. Natomiast był podcast i naprawdę polecam, jak macie możliwość używania czegoś takiego. Mamy dodatkowe tylne łopatki, tak samo jak w ROGu, tak samo jak w MSI-u, tak samo jak w Legionie. Mamy też dodatkowe przyciski, które możemy mapować, one są przyciskami frontowymi, tak jak mieliśmy w
0: W
1: rogu, na przykład
0: sumie to urządzenie ma
1: frontowymi.
0: tę rzecz, która przekonuje mnie, jeżeli miałbym rozglądać się za takim urządzeniem,
1: Ale to poczekaj,
0: przekon...
1: To ja wiem, o co ci chodzi, że za chwilkę,
0: Dobrze.
1: ponieważ mamy tu jeszcze parę wyróżników, które chcę najpierw poruszyć. Mamy też bardzo precyzyjny krzyżak, który trochę klika jak mysz i bardzo podobnie zachowują się też, Boże drogi, żeby nie powiedzieć, bampery. Co, no i dla mnie już nie jest jakieś mega wygodne, na pewno jest to bardzo precyzyjne, ponieważ jego skok jest krótki, sztywny i stanowczy. Mamy coś, co jest bardzo interesujące i też funkcjonalne, to znaczy naokoło analogów mamy pierścienie, które się obracają i tymi pierścieniami możemy regulować jasność wyświetlacza, czy też oświetlenie RGB, no bo oczywiście to jest gamingowe, więc musi mieć oświetlenie
0: Musi
1: RGB.
0: się świecić.
1: Oczywiście, dokładnie. Mamy też możliwość na przykład regulacji głośności, systemy regulacji głośności jakichś tam aplikacji i tak dalej. No generalnie co jest suwakiem, to możemy pod to
0: Wiem, że
1: podpisać.
0: pytanie o tym będziemy mówili później, ale w sumie jakby muszę dopytać, bo do tych pokrętłów, suwaków, one są możliwość, mają kustomizacji, czy tylko są na stałe przypisane, że możesz tylko nimi podwiększyć jasność, pobawić się RGB i głośnością?
1: Bardzo niewielki stopień możliwości rozbudowy tego.
0: Okej, dobra. No. Później się odniesiemy do tego jeszcze.
1: Tak. Mamy też, co ciekawe, 1-megapikselową z tego względem kamerę, która głównie służy do rozpoznawania twarzą, ale nie wiem, czy był sens ją tu umieszczać tak
0: Czyli
1: naprawdę.
0: jest tylko kamera zwykła, nie ma kamery na podczerwień do rozpoznawania do Windowsa?
1: Nie, sama kamerka jest

0: ponieważ Zotac oferuje nam dwa tryby działania triggerów, czyli tych głęboko wchodzących w obudowę przycisków. Możemy działać zwyczajnie lub poprzez specjalne przełączniki, które są myślone na tyle, możemy zmienić ich tryb pracy na taki sztywny, krótki, tak jak w tym depadzie, krzyżaku. Skutek tego jest taki, że kiedy potrzebujemy wysokiej precyzji, możemy dozować sobie triggera, na przykład kiedy gramy jakąś wyścigówkę. Natomiast kiedy potrzebujemy szybkiej reakcji, możemy po prostu przełączyć triggery na tryb ten taki quick fire, czego to się nazywa, i szybko je wciskać, jak zwykłe przyciski.
1: Po prostu możesz, jakby, nie wiem, dobrze rozumiem, że możesz dostosować punkt nacisku, tak?
0: Znaczy jest albo płytki, albo głęboki.
1: Rozumiem.
0: Czy ma to zastosowanie poza grami? Tak, ma, ponieważ możemy sobie dzięki temu, dlaczego triggery są analogowe, możemy sobie na przykład przypisać akcję na głębokie wciśnięcie, płytkie wciśnięcie. No kiedy nie potrzebujemy tego, no to przestawiamy sobie na ten wcisk, mamy wtedy tylko płytkie wciśnięcie, mamy jako po prostu pojedyncze
1: przycisk. Czyli w sumie tak, my możemy skonfigurować, jakby zrobić dwa punkty wejścia.
0: Tak, o to właśnie mówię, no to jest analog. Tak samo mamy z analogami, możemy często tak w większości sytuacji ustawić na lekkie wychylenie, na głębsze wychylenie. I jest też coś, co czym właśnie mówił Robert, czyli
1: tak, urządzenie. Wyrwałem się bardzo, ale to jest rzecz, która jakby... Jest, jeżeli taka rzecz jest przy handheldzie, to przekonuje mnie producent ten handheld, żeby go kupić, bo jakby to większość pewnie osób wie, jestem jeszcze osobą samowidzącą, więc jednak warto. No lubię sobie spojrzeć czasami na ten ekran, nawet jak się coś tam, czy tam coś się dzieje. No, jest nóżka przy tym urządzeniu, na której możemy go oprzeć.
0: Jest to troszkę inaczej w Legionie Go czy Surface'ach, ponieważ tu jest po prostu malutki odginany element, który odginamy do tyłu. On raczej lepiej go mieć albo zamkniętego, albo otwartego i możemy po prostu postawić to urządzenie wtedy w miarę stabilnie. Ono stoi, nie jest podgumowane w żaden sposób, aczkolwiek nie przesuwa się, jest stabilne. No bo Legion też nie był podgumowany.
1: Legion Go miał, a na przykład Rock Ally no, można było sobie kupić od Mindfriendów z AliExpress.
0: Taką obudowę tystą, tylną.
1: Obudowę po prostu całą demontowało się. Przy okazji niektóre były obudowy z lepszym chłodzeniem, jakby na przykład jeszcze tam jakimiś odpromiennikami.
0: Tak, one były różne. Do MSI raczej nie, chociaż pewnie też coś było, tylko ja raczej się na ten temat...
1: Czy MSI jest niszowy poniekąd, nie oszukujmy się, jakby mniej go jest, czy inaczej, mniej go wszędzie jest. Dlaczego? No bo poniekąd dla graczy, do tych odbiorców, do których był stworzony, jest niewypałem, no bo nie oszukujmy się, ten ARC zintegrowany nie ma takiej mocy jak Radeon, a też jakby te procesory intelowskie tam bardziej... Były bardziej się grzały i więcej papu potrzebowały.
0: Jak to stwierdził ktoś z Notebook Checku, intelowski procesor wymaga więcej energii, żeby dostarczyć te same mocy.
1: Ale zawsze tak było. Ale to z Intelem zawsze tak było. Pierwszy przykład z brzegu, bo o tym sprzęcie nie robiłem podcast, bo w sumie jakby tutaj jeszcze mnie nie było. Legion, laptop od Lenovo, Legion na Intelu i7-13700HX bez ładowarki. Bez ładowarki, bez podpiętnego zasilania, czy przez zasilacz 330W zestawu, czy przez USB-C. USB-C tylko dostarczał prąd do procesora, nie do grafiki. Laptop był praktycznie nieużywalny bez zewnętrznego zasilacza. Po prostu strasznie lagował NVDA, ścinki dźwięku, ścinki mikrofonów. No po prostu no nie do użycia był komputer. No to
0: ja powiem tak, ja na przykład używając mojego Asusa ROGa Strixa G16, który ma Intela 13650HX, parę razy w pociągu mi się zdarzyło go użyć na baterii. Nie ma tragedii, bateria leciała no jak na Intela. Natomiast na podróż wystarczyła i komputer raczej działał stabilnie.
1: No ale jakby, no rozumiem, jakby u mnie, zresztą ja też miałem, no jakby Lenovo nie poszczędziło, nie oszukujmy się tam w tryby, no TDP w temu procesorowi
0: nie poskomili mu.
1: I tam jest strasznie, jakby ten laptop więcej prądu potrzebował. No teraz mam na przykład, jakby widzę, że Intel odrobił lekcję. Mam laptopa z Intel Core Ultra pierwszej generacji laptopową i naprawdę Intel odrobił lekcję. W sensie to nadal nie jest poziom AMD, jakby w sensie trzymania na baterii i termiki na baterii, podkreślam termiki na baterii, to i tak już jest lepiej, bo laptop jest w stanie wytrzymać około 8, 9, 10 godzin, w zależności czy mam ekran rozjaśniony czy ściemniony.
0: A nawet małe GPD, które ma malutką baterijkę 48 Wh, wytrzymuje 6 dobrych godzin na baterii.
1: No właśnie, i to tam mam porównanie, gdzie mamy Ryzena, gdzie no jakby wyjdę znowu na AMD boja, no ale AMD w sprzęcie mobilnym mimo wszystko. No to skończyliśmy na nóżce, na Intelach, na

0: Na siódemkach, tak. No Intel najważniejszy jako Wi-Fi, to na pewno.
1: Po Intelowi jako Wi-Fi wyszło. Jak najbardziej, tak. Uważam, że tutaj w ogóle nie ma co narzekać, nie ma co, raczej tylko się cieszyć, ponieważ to posunięcie nie było pewne, bo oczywiście można, mogli zamontować to, co wszyscy, czyli dać po prostu zwykłego mediateka i macie Wi-Fi.
0: Cieszę się, Wi-Fi 6e, albo 7 nawet. To jest jak większość tych małych komputerów, laptopów na Ryzenach, tych już nowszych 9000 ma Wi-Fi 7, no i co Wi-Fi 7, no jaki od mediateka, no i ma Wi-Fi 7.
1: Dokładnie.
0: Jest Wi-Fi, ciesz się, masz Wi-Fi, masz się cieszyć. No, skończyliśmy na nóżce, to może przejdźmy teraz do rozmieszczenia portów.
1: Zanim to jeszcze, chciałbym powiedzieć troszeczkę o tym, co Zotac nam oferuje akcesoryjnie. Ponieważ jest to też bardzo ciekawe. Mianowicie Zotac oferuje nam, jako oczywiście osobny zakup, stację dokującą do swojego urządzenia, która jest dosyć interesująca, ponieważ podpinana po USB-C oferuje nam złącza. Ja też USB-C do ładowania tegoż sprzętu.
0: Czyli pewnie tylko Power Delivery przesyłowe do prądu.
1: Tak. Oferuje nam HDMI, Ethernet oraz parę USB-ków 3.0 i 2.0. Natomiast to, co jest najciekawsze, to dysk 3... Przepraszam, możemy tutaj zamontować dysk NM2 NVMe PCIe przez 3.0 razy 2, ale na gry czy na jakieś pliki...
0: No nie oszukujmy się, mamy docka w domu, wracamy sobie z podróży, czy tam z parku, skąd chcemy. I mamy wpiętego, no na przykład jeszcze, ja bym sobie na przykład wpiął monitor, mamy wpięty i monitor, klawiaturę, myszkę, może jakąś tam kartę dźwiękową, no etc., kto komu zabroni, internet, głośniki, dysk właśnie z grami, z plikami, nie wiem, jakimiś projektami w Reaperze i w ogóle innymi rzeczami. Wracamy sobie do domu, wpinamy sobie jeden kabelek i mamy tak naprawdę rozbudowany cały jakby system. I tutaj to prawda z tym dyskiem, to jest miłe zaskoczenie, że jest dysk, miejsca na dysk, to jest rzadka sprawa w takich właśnie dokach, nawet u Chińczyka.
1: Tak, często nawet Chińczyk tam nie zaoferuje takiego.
0: Znaczy często u Chińczyków zauważymy, że jest problem taki,
1: dobrodziejstwa.
0: Albo M2, albo Ethernet. Myślę, coś tutaj
1: dzielone. Raczej nigdy nie ma sytuacji, żeby było jedno i drugie, no niestety.
0: Widziałem takowe, ale są strasznie drogie i też jakby z opinii wynika, że się grzeją.
1: Dlatego mówię, raczej nigdy.
0: Więc tutaj w przypadku Zotaka.
1: Gdzie stacja oczywiście nie jest tylko pod Zotaka, bo tak naprawdę możemy podłączyć sobie...
0: Tak, no bo pewnie jest przez zwykłe USB-C z DisplayPortem i z Power Delivery, czyli tak naprawdę większość tych komputerków typu handheld to obsłuży. No nie tylko komputerków, bo tylko pytanie jest takie, bo ja tej stacji nie widziałem na żywo i w sumie nawet, no przyznacie, że w internecie jakby
1: ja
0: widziałem
1: też osobiście nie widziałem
0: ofertę w sklepie, a czy ty się orientujesz, czy to jest jakby dodatkowa obok stojąca kostka, czy ten sprzęt
1: nie,
0: można w
1: niej
0: stawić?
1: Nie, no jest to po prostu urządzenie, jakby takie... Coś, w co wkład. Trochę tak jak te stacje na przykład do ROGa, które czyli po prostu coś... wkładasz w tą konsolę.
0: Czy coś tak jak miałeś do One X'a?
1: Tak. Coś na ten styl.
0: No okej, okay, no dobra, czyli teraz już wszystko jasne. Myślę, że dla mnie i dla innych, bo też jakby pewnie wspominałeś przy One X'ie o tej stacji, bo mnie chyba przy tej audycji.
1: Z tego co pamiętam to mówiłem, ale no to było dość dawno, więc...
0: No, czyli coś tak to... jakby nazwijmy to może nie. Skrzyneczka, jakby bardziej płaska rzecz z jakby z zagłębieniem, w którym można wstawić urządzenie, które będzie stało pochylone pewnie pod jakimś kątem, ekranem do nas. Prawda?
1: Mniej więcej, tak? Chociaż tym pochyleniem, tak jak mówię, no nie miałem tego w ręku, więc nie wypowiem
0: tak,
1: się na
0: ja mówię,
1: temat.
0: Przywołuję do tego, co miałeś przy One X-ie.
1: No w One X-ie to mniej więcej właśnie tak wyglądało. W One X-ie to mniej więcej właśnie tak wygląda. Dobrze, mamy też etui, które możemy kupić na Zotacach. No etui to już jest bardziej prosta sprawa, po prostu mamy case'a, do którego wkładamy naszą konsolę i transportujemy ją po kraju czy tam po świecie.
0: No nie ważne.
1: Jakby uważam, że tutaj nie trzeba też się jakoś bardzo wysilać na temat opisywania
0: etui.
1: Etui, bo raczej każdy wie, jak wygląda etui, tak? No i co? W pudełku mamy Zotaca, czyli mamy GameZone'a, mamy ładowarkę 65W, mamy końcówki dla różnych krajów.
0: Opowiedz o ładowarce, bo dla mnie jakby ja jestem strasznie szczegółowy. Ładowarka pewnie stricte kostka do gniazdka.
1: Oczywiście. Z kablem USB typu C.
0: Odpinanym?
1: Który, tak, odpinanym, oczywiście, że odpinanym. Który mamy, on ma 1,5 metra, jest oczywiście opleciony. co jest bardzo fajną wiadomością, ponieważ notebook nam dłużej służył. Przechodząc już do unboxingu, urządzenie i teraz takie, nie wiem, czy to jest tak zawsze dostarczane, obstawiam, że tak. Natomiast ja otrzymałem urządzenie w sklepie, ponieważ odbieram normalnie w X-comie, otrzymałem je w kartonie takim zewnętrznym. I dopiero wewnątrz tego zewnętrznego kartonu mam prawdziwe pudełko z urządzeniem.
0: Nie dostałeś w kartonie kurierskim.
1: Tak, ale jest to karton bardzo dobrze zapakowany, przede wszystkim bardzo dobrze zapakowany i usztywniany, ponieważ żeby wyjąć konsolę, musimy wyjąć najpierw taki kartonowy kartonik z góry, potem musimy tak naprawdę odwrócić ten cały karton na dwa strony do góry nogami, żeby wysunąć styropianową wkładkę, w której też jest pudełko z konsolą, takie właściwe już karton. O, tutaj jeszcze pod tym też jest kolejny kartonik. Zabezpieczając taki, taka tacka. Teraz możemy wyciągnąć z tych steropianów pudełko z otakiem. O. I to mamy pudełko, które zamykane jest magnetycznie.
0: O, to im plus. Ładne pudełko zawsze na propsie. Choć lepiej, żeby oszczędzano na pudełku niż na sprzęcie.
1: Tak. Od góry mamy taką ochronną wkładkę, która chroni nam zotaka, a pod tym mamy już normalnie zotaka w takim takiej folii. I pod tym wszystkim mamy tak naprawdę papiery oraz kostkę zasilającą plus ten kabel i wtyczki.
0: Czyli otrzymujemy możliwość jakby zmiany wtyczki w zestawie, nie mamy tylko polskiej, europejskiej.
1: Nie, to jest po prostu ładowarka, na którą nakładamy.
0: To, czyli w sumie jest też poniekąd wartość dodana i widać, że Zotac idzie w global, po prostu wersję, bez jakby rozszczepienia na Polskę, Niemcy, tam.
1: Co ma dość dużo sensu tak naprawdę. Ja tam osobiście takie rozwiązanie jak najbardziej chwalę.
0: Ja tak samo, bo jakby to jest tanie, jakby można. Pieniądze, które można mu poświęcić na robienie różnych wersji, można poświęcić na chodziu na tego Intela X210.
1: Który jest, tak jak mówiliśmy, naprawdę świetną wiadomością.
0: Game killerem.
1: Dla użytkowników, tak. Tutaj odłożę te wykładki wszystkie do kartonu. I teraz przyjrzymy się już, jak wygląda dokładnie samo urządzenie. Urządzenie wykonane jest z dobrej jakości tworzywa sztucznego, w całości tak naprawdę. Dominuje tutaj gładki plastik oraz metalowa nóżka, która jest wykonana z metalu i to od razu czuć. Znaczy inaczej, nie to, że czuć teraz przez nóżka, natomiast czuć po prostu, że tutaj część obudowy jest wykonana.
0: A powiedz mi takie pytanie kluczowe, palcuje się to? Robią się ślady od paluchów, czy nie?
1: Z tego co wiem, to nie tak bardzo.
0: Bardziej się pytam też, bo często jak masz takie, wiesz, piano, black, takie wszystko, takie pulsy, to się nawet tego nie trzeba widzieć, to wystarczy poczuć po prostu, że to jest. To jest dramatyczne po prostu, jak to się wszystko palcuje. Dlatego pytam, czy to tak się nie dzieje tutaj.
1: Nie. Urządzenie jest podobne wielkości jak MSI Claw czy ROG Ally. No nie będę tu porównał do Legiona, bo Legion był...
0: Tak, Legion jest bardzo... do porównania do tego to jest duży, to jest wręcz niesamowicie duży.
1: Tak. Na dolnej krawędzi znajduje się od lewej, znaczy to jest bardziej po środku, ale od lewej, port USB 4 oraz potem czytnik kart pamięci. Na górnym natomiast mamy lewy bumper, bardzo duży i wygodny. Potem mamy przycisk power, przyciski głośności, które są dość ciche, nie wiem, czy będzie słychać.
0: Ale nawet słychać po tych bumperach, że to jest dobrej jakości, że to tak jakby, słychać, że to jest dobra jakość.
1: Mamy drugi port USB-C4, mamy jacka sławkowego, mamy prawy bumper. Poniżej tego wszystkiego na dole od lewy mamy lewy trigger i to jest właśnie to, co mówię, czyli to jest ten krótki skok. Prawy. I teraz jakby pod nimi, mniej więcej centralnie pod nimi znajdują się te switche. Jeżeli przesunę te switche, one są niezależne. Teraz bumpery brzmią tak.
0: Czyli w teorii możesz mieć po prawej tak, po lewej tak. Dobrze
1: można,
0: rozumiem?
1: Tak. Można, jak najbardziej można mieć tak. Na tyle też mamy te łopatki. Takie jakby na przykład w Rogue albo w MSI, albo w sumie też. Na spodniej części urządzenia nie ma de facto jeszcze nic, oprócz tego co mówimy, ale mamy też takie małe gumki, które zapobiegają się na przykład ślizganiu, kiedy konsolę stawiamy sobie na biurku. I mamy rozłożoną nóżkę, którą rozkładamy po prostu ją podważając paznokciem lub palcem. Ona stawia dość duży opór, ale lepiej ją zawsze do końca rozłożyć, znaczy nie ma jakiegoś wielkiego konta, no i wtedy możemy...
0: Czyli nie można regulować konta na Helenia?
1: Trochę można, ale to jest... Ja bym temu nie ufał, tak jak powiedziałem.
0: No w porządku.
1: A, no już na górnej krawędzi mamy też wyloty chłodzenia, no ale to raczej jest logiczne, tak? Mamy dość duży wylot chłodzenia, mamy ten pasek RGB, który tam się ciągnie, on jest taki widoczny, on jest taki śliski.
0: No... No tak, bo musi być przezroczysty, żeby było widać tam, co się świeci pod spodem.
1: Front to mamy po lewej stronie mamy dolny przycisk. To jest przycisk programowalny, jeden z programowalnych przycisków. Na tym mamy touchpad, jeden z touchpadów, który możemy wziąć z lewej lub z prawej strony. No, czyli mamy lewy, prawy przycisk myszy. To jest po prostu plastikowa płytka dotykowa. Na tym mamy lewy analog, tak się chodzi, a tak klika, natomiast ten pierścień robi tak.
0: Brzmi trochę jak ring w Galaxy Watchu.
1: No dosłownie, nie? Mi też się zaraz skojarzyło z tym Galaxy Watchem właśnie. Nad tym mamy krzyżak, który jest świetnie jakby zrobiony i on klika właśnie tak. Jak myszka.
0: Albo jakiś bardzo cichy mechanik na niebieskich, jakiś Logitech G915.
1: I to prawda, że zapewnia wysoką precyzję. To muszę się zgodzić, muszę to przyznać. Jest bardzo wygodny, jest bardzo przyjemny. Nad tym mamy przycisk Select albo Start, właśnie nie pamiętam tak szczerze. I po prawej stronie wyświetlacza mamy dwa przyciski programowalne. Drugi touchpad, prawy analog, przycisk. Ten drugi, start oraz A, B, X, Y.
0: Pytanie w sumie, jakby mówię, że po dźwięku brzmi, że to jest dobrej jakości, jak ty to oceniasz? Rozleci to się tobie zaraz w łapskach, czy jest to dobrej jakości według ciebie?
1: Zdecydowanie jest to dobra jakość. Nie mówię, że idealna, ale naprawdę przyjemna, wygodnie się to trzyma i nie ma się wrażenia, że zaraz to się rozleci.
0: Jakbyś miał porównać do Rogalika i do Legiona, to w sumie to co jest najlepiej wykonane według ciebie?
1: Jakby Rogalik troszkę wygodniej jakby leżał w rękach, natomiast wykonanie...
0: Bardziej mi chodzi o wykonanie właśnie tych wszystkich switchy, przełączników, bo nie oszukujmy się, to będzie się zużywać po jakimś czasie.
1: Wiesz co tutaj, Legion miał dobre, natomiast na przykład jego triggery to był jakiś koszmar. Mhm. Analogowe rogi, tak. A, no rogi. I pewnie prawo ringu, no właśnie. O.
0: No. Mamy sobie tak. Tego Galaxy Watcha.
1: Tak. Rogi miały, że tak powiem... Te gałki takie trochę dziwne, one były takie luźne, ale tak to było dobrze, ale nie, tutaj naprawdę jest nacisk na jakość bardzo, bardzo duży.
0: No też nie oszukujmy się, Zotac nie ma jakby takiej kampanii marketingowej jak Lenovo czy Asus w Polsce, nie? W Europie w ogóle.
1: Jeszcze co do kwestii ceny, bo tu jest bardzo interesująco i też jest bardzo interesująco z dostępnością tego sprzętu. Ponieważ samo urządzenie na premierę kosztowało chyba 3,5 czy 3800? Jakoś tak. Jego premiera była chyba września albo w październiku. Czyli mówię o polskiej premierze, tak? Natomiast cena bardzo szybko okrzepła. I to okrzepła bardzo, ponieważ jak jest, bo jego też rzadko, też aż sprawdzę, czy on teraz jest w ogóle dostępny.
0: No jego dostępność ogólna jest jakby, on jest...
1: Dość po prostu rozchwytywany z uwagi na właśnie cenę, o której za chwilę powiem, ale zobaczę, czy jest. No na przykład teraz nie ma.
0: Niedostępny jest
1: w Xcomie. I w ogóle podrożał 100 zł.
0: No 2300.
1: Normal, ja urządzenie nabyłem za 2200 i ono w takiej cenie było tak było dwa razy.
0: Tak, jakby ono się zdarza w takich promocjach, bo ja na przykład jak kiedyś przeglądałem sobie po prostu rynek handheldów, to kosztowało się 2700 i to jeszcze to już było w tym roku, więc jakby, a tutaj kilkukrotnie już mi się przewijało na PPR-ze, PPR.pl, strona z promocjami, w ogóle jakimiś stawkami, z właśnie z jakimiś dużymi obniżkami cen, to właśnie kilkukrotnie się pojawiał za 2300, a nawet właśnie dwa razy był już za 2199.
1: Dobra, myślę, że możemy naszego Zotaka załączyć. Więc nasza strefa gamingowa zostanie za chwilę załączona. W tym celu przytrzymujemy włącznik przez chwilkę i puszczamy. Wentylatory powinny zacząć dmuchać. Tego możecie nie usłyszeć, bo one potrafią być ciche jak chcą. Ale może słychać, nie wiem. Słychać wentylatory?
0: Tak właśnie staram się wsłuchać, u ciebie jest dość duże tło, głośne tło, więc... W ogóle zaczęło się włączać?
1: Już się włączyło.
0: O.
1: Momentami... Głośnik stereo, mamy dwa mikrofony, wiadomo, to raczej już nie muszę tego mówić, bo to...
0: Momentami było właśnie słychać, jak, tak jakby sobie dmuchnął tymi wentylatorami.
1: Właśnie był taki dźwięk słychać, o co chodzi, zaraz powiem. Natomiast jeszcze pozwolę sobie podłączyć remote'a, żebym mógł wam to pokazywać.
0: A propos mikrofonów, będziesz tutaj mógł pokazać próbkę audio? Jak brzmią mikrofony?
1: Myślę, że tak.
0: Bo tutaj pewnie nie tylko my jesteśmy fanami TeamTalka, więc jakby tutaj na TeamTalku brzmiało.
1: Tak, więc może pokażę po prostu to, co pokazujemy najczęściej, przynajmniej my, czyli menedżer urządzeń.
0: Tak.
2: Zainstalować opcję pod system menedżeru.
1: Dokładnie.
2: Zwinien, menedżer urządzeń, okno, poziom 1, poziom 0, desktop LL2T8FK, rozwinięte, poziom 1, aparaty fotograficzne, zwinięte, 1 z 2, rozwinięte, poziom 2, HD webcam 1 z 1,
1: po prostu.
2: Poziom 1, baterie zwinie, Blue Etoch, zwin, poziom 2, Blue Etoch, Device, RFCOM, protocoltgi, 1 z 4, Inteler, Wireless, Blue Etoch, Her, 2 z 4,
1: no
2: poziom 2.
1: To jest to, co jest bardzo, co nas ucieszyło.
0: Pożądane.
2: Czujniki zwinięte, poziom 2, Bosch akcelerometer 1 z 1.
1: No i boszowski akcelerometr, on jest bardzo często stosowany w handheldach.
2: Z karty grafik rozwinięte, poziom 2, Amd Radeon 780 M GrabHits 1 z 1.
1: Typowa grafika dla serii 7000-8000 Ryzenów.
0: Ryzenów 7 oczywiście i Ryzenów Zen 4.
1: Tak, no i IHS i U to nie ma znaczenia, tylko nie HX, no ale HX to jest trochę inna liga procesora, także tam się liczy raczej wydajność surowa, a grafikę dociągamy i tak z zewnętrznej grafiki.
0: Fajnie, z Radeon 610 M.
2: Z karty sieciowe z rozwinięte i Blue Etoch Device Personal Area Network 1 z 10 po Inteler Wi-Fi 6AX 210 160 MHz 2 z 10
1: no,
2: poziom
1: tak
2: 2.
1: Tak jak właśnie powiedziałem.
0: Piękna sprawa.
2: Klawiatury zwinięte, poziom 2, standardowa klawiatura PS2 1 z 1.
1: To jest co ciekawe, on ma coś takiego w sobie, ale zwinięte. Do końca jest prawda i zaraz powiem dlaczego.
2: Kolejki wydruku zwinięte, komputer zwinięte, poziom 2, komputer Zotac Gaming Zone 2 z 2 poziom 2.
1: Po prostu nic więcej niż mniej, ale czytelnie.
2: Z kontrolery dźwięku, rozwij poziom 2, Amphic Definition Audio Device 1 z 2, Realtekr Audio 2 z 2 poziom 2.
1: Myślę, że też raczej nie trzeba tu za wiele tłumaczyć.
0: Standard.
2: Kontrolery magazynu zwinien, poziom 2, kontroler miejsc dom, standardowy kontroler NVM Express 2 z 2 poziom 2.
1: Nikogo to raczej nie dziwi.
2: Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej rozwinięte 12, poziom 2, Amp USB 3.10
0: Express
2: kontroler 1. Nieznane urządzenie USB.
0: Tu chcę właśnie pokazać, że jest główny USB
2: 9 z 14 poziom 2.
0: Że jest Thunderbolt, jest USB 4 po prostu chciałem.
1: To pokazać. Jest, jakby ktoś się pytał, to jest śmieszna rzecz, bo to się usuwa, kiedy odpalamy soft producenta. Nie wiem dlaczego. Dziwna rzecz.
2: Router główny USB 4 10 z 14.
0: O, właśnie, mamy USB 4 w tym komputerze.
2: Router hosta USB 4 TM, Microsoft 13 z 14. Urządzenie kompozytowe USB 14 z 14. Monitory zwinięte 3, poziom 2, Integrated Monitor ZDZ05Z1, 1 z 1.
1: Model tego OLEDa.
2: Neural Processor zwinięte 4, poziom 2, Input Computer Accelerator Device 1 z 1.
1: Czyli to, czym się wyróżnia seria 8000 tak naprawdę Ryzenów. Co ciekawe, tylko laptopowa, bo desktopowa to tylko 8600G chyba tylko to ma.
0: No i 8700G.
1: A no tak, no jeszcze, no czyli w sumie dwa najbardziej najmocniejsze procesory tej serii.
2: Poziom 1 obiekty przetwarzania dźwięku zwinięte, poziom 2 Realtek Audio Effects Component 1 z 1.
1: No to wiadomo.
2: Poziom 1 oprogramowanie układowe zwinięte 16 z procesory zwinięte 17 rozwinięte 16 elementów. Poziom 2 Amd Ryzen 78840 UW Radeon 780 M GrabHits 1 z 16.
1: No tych 16 jakby to są wiadomo wątki jakby.
0: Tak, 8 rdzeni 16 wątków.
1: Dokładnie.
2: Zwinięte. Składniki programowe z stacje dysków zwinięte 9 rozwinięte. Poziom 2 Forese XP 2000 F512G 1 z 1.
1: Firma raczej mało znana w Polsce. Nie mówię, że w ogóle nieobecna, ale mało bardzo znana.
0: No, egzotyk, Chińczyk po prostu.
1: Podobno nie są to złe dyski. No ja powiem tak, ja aż tak nie używałem, żeby...
0: No ja w ogóle mam mało rzeczy do zarzucenia chińskim producentom, a czasami się bardziej starają, jak ci tutaj ogólnie dostępni wendorzy.
1: To prawda i tu w ogóle nie ma co w ogóle mówić.
2: Poziom 1 urządzenia biometryczne rozwinięte. Jeden, poziom 2 Micro RFID 1 z 1.
1: To jest ten czytnik niepopularnych.
2: Poziom 1 urządzenia interfejsu HID z urządzenia peryferyjne X, urządzenia rozwinięte. Poziom 2 kontroler konsoli Xbox 360 dla systemu
1: po
2: Windows 1 z 1.
1: Normalnie.
2: Urządzenia interfejs, urządzenia programowe z urządzenia.
0: Xboxowy kontroler.
1: Tak.
2: Urządzenia technologii pamięci zwinięte, urządzenia zabezpieczeń. Poziom 2 Realtek Pciecard Reader 1 z 1.
1: To co mówiliśmy?
0: Kart.
2: Urządzenia zabezpieczeń rozwinięte. 3 element. Poziom 2 Amp PSP 11.0 Device 1. Moduł TPM wersja 2.02, procesor Microsoft Pluton 3 z 3 poziom 2.
1: No i Pluton AI.
2: Z wejścia i wyjścia.
1: No i tak naprawdę to już nic ciekawego nie będziecie mieli.
0: To może teraz przejdź do, pokaż tutaj wszystkim soft producenta.
1: Dokładnie, soft Zotaka,
2: Pulpit List,
1: który, co ciekawe, nie zawsze jest instalowany domyślnie na tym urządzeniu. I...
0: Tak, przy tym komputerze go nie było, prawda?
1: Tak, tu go nie było i to nie jestem jedyny, ponieważ na Reddicie ludzie mówili, że
0: w ogóle ten system tak wygląda trochę, jakby ktoś instalował, jak byłem właśnie przy pierwszym uruchomieniu, jakby ktoś tak sobie go z palca, z pendrive'a zainstalował po prostu.
1: I to dosłownie, i to dosłownie.
0: Umirka na kolanach w na biurku, nie? Po prostu
1: tak, w sensie, że... Home, bo nie powiedziałem. No ale to raczej logiczne, no ale warto tak wspomnieć.
0: Licencja takiego... Home, ale bardziej mi chodzi o to po prostu, że to tak jest jakby tak... Jakby tokolwiek nie zabrzmiało ziemniaczany ten system, taki nie stricte producencki, jakbym to ujął po prostu.
1: A obrazy można normalnie pobrać, takie recovery i tak dalej. Jeszcze a propos takich rzeczy, jest to niestety narzut procesora, mamy S0 stan uśpienia, czyli no ten taki niezbyt miły, niezbyt pożądany.
0: Którego bardzo nie lubimy, my obydwoje bardzo się staramy go pozbyć ze sprzętu.
1: No tutaj jest to niemożliwe, że to narzut odgórny przez procesor i to też się potwierdza w przypadku GPD, gdzie oszukuję się, że GPD nie miałby w ogóle
0: i też się potwierdza w przypadku GMKTK na Ryzenie 88, na Ryzenie 88.
1: 45HS.
0: 45HS, czyli procesorze w teorii wysokonapięciowym.
1: No taki na pewno bardziej niż ten. Ten, przypomnę, ma moc maksymalną 28W, chociaż tutaj jest zmodyfikowany i takie w GPD potrafi dochodzić do 30W.
0: Ale nie oszukujmy się, dla tych procesorów właśnie, do procesorów AMD 30W to już jest dużo i ten procesor potrafi wykorzystać te 30W.
1: Tak, to nie jest Intel, który się tam szukał.
0: Przepraszam, nie powinienem.
1: No ale to jest po prostu prawda, nie ma co oszukiwać ludzi, tak?
0: Tak, kupujcie komputery z AMD.
1: Choćby to nie jest stacjonarki. Model, która ma narzut i musi tylko swoje te Legend Judy wypuszczać z Intelem.
0: Choćby stacjonarki kupujcie z AMD, bo
1: się sobie no, to jeszcze pół biedy.
0: Ryzena 5, a za 2 lata Ryzena 9 i nadal na tą samą płytę, a nie u Intela, wtedy jeszcze wyjdą 3 podstawki.
1: Czyż ma w przyszłym roku wyjść tam, boże, 1900
0: pod koniec
1: coś
0: tego coś. Już, ale mniejsza. Przejdźmy do softu producenta.
1: Co to taka?
2: Lista. Komputer. Startok Zotac Gamingone Launcher aplikacja. Zotac Gamingone Launcher.
0: Kreatywnie.
2: Zotac Gamingone Launcher okno. Przycisk.
1: I spotyka nas bardzo miła niespodzianka. Nie aż tak miła jak w przypadku Lenovo, gdzie nic się nie dało zrobić totalnie. Ale też bardzo miła, ponieważ mamy...
2: Przycisk, przycisk, cancel, przycisk, ok, przycisk.
0: Fajnie.
2: Cancel, przycisk, ok, przycisk.
1: Co on chce?
2: Upbook data available.
1: A, update.
2: Procent,
1: no
2: cancel,
1: dobrze, to
2: przycisk, spacja, przycisk. Przycisk, lista, home 1 z 4, przycisk. Zotac Gamingone Launcher okno, przycisk, przycisk, przycisk, lista, solitaire casual game sc,
1: program
2: fines, lista, Zotac handheld game popularitem niezaznaczony, bezpieczny pulpit.
1: Okej, okay. Kontrola konta, ja to potwierdzę.
2: Secure, brak następny, brak nas, nie, tak, przycisk alt, pokaż, nie, przycisk alt, n, nie, przycisk, pokaż, więc, tak, przycisk, Zotac Gamingone, lista.
1: Ja to potwierdziłem oczywiście, żeby to się zaktualizowało. No nie ma co.
0: A może Anusz Widelec, przyjdą zmiany, że będzie bardziej dostępne?
1: Aktualizacje wychodzą bardzo często. Ja kupiłem, był już update, chociaż pobieram naszą wersję, potem update był 2 dni później, no i dzisiaj kolejny update, więc one są dosyć często.
2: Games metadata is powered by igd, co? Przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, lista, home 1 z 4.
1: Ale chyba nie tym razem.
2: Przycisk, przycisk, przycisk, przycisk.
1: I teraz tak, co jest problemem? Wbrew pozorom nie jest problemem to. Problem jest to, że soft obsługujemy za pomocą przycisków fizycznych głównie. Trochę jak w Legionie. Skutek tego jest taki, że nie dojdziemy wszędzie z klawiatury czy z ekranu nawet dotykowego. Bo patrz sobie, tu w koło mamy wiele zablokowanych podmenusów.
2: Przycisk, przycisk, przycisk, recently played, lista, graphic, home 1 z 4, library niezaznaczony, median, platform, brak następny, lista, home 1 z 4, library niezaznaczony, 2 z 4.
1: Ja to nie wchodzę, bo tak nic nie da po prostu.
2: Media niezaznaczony, platforms niezaznaczony,
0: lista. Musisz to zrobić z przyciskami z obudowy,
1: tak.
0: Przycisk,
2: prawda? Przycisk, przycisk, grafika, tak. Brak następny, przycisk, lista,
1: a.
2: Solitaire, casually popular, lista. Zotac hand, lista, games metadata is przycisk, V107, grafika, V1017.0.
1: Wersję softu.
2: Grafik, select. Grafika, back.
1: No i właśnie, to jest to, mamy jakby opisane grafikami, co należy zrobić, żeby coś zrobić.
2: Brak następnego, lista,
1: ale...
2: solitaire, przycisk, przycisk,
1: jest jedna rzecz.
2: Przycisk, przycisk, lista, home, brak poprzedni, grafik, lista, 04, lista niedostępne.
1: O,
2: Zotac handheld WF models ma impadę WF model menu item niedostępne 1 z 12. Zotac handheld WF models ma impadę WF model menu item niedostępne 2. Zot grafika. Network.
1: Ja Zot
2: brak, brak poprzednie. Grafik home.
1: Home.
2: Zotac general.
1: General.
2: Zotac grafik network.
1: Network.
2: Zot grafik
1: Bluetooth.
2: Zot grafik display.
1: Wyświetlacz.
2: Zot gra audio.
1: Audio.
2: Zotac no, zotac grafik fan.
1: Wyświetlator.
2: Zotac performance.
1: Wydajność.
2: Zotac controller.
1: Controller.
2: Zotac gra games.
1: Gry.
2: Zotac spectra.
1: Spektra, czyli coś chyba za takowego, nie wiem, czy to jest.
0: To ja mam takie pytanie dla ciebie stricte techniczne, do tego damy my radę do tego dotrzeć, czy nie?
1: Jeżeli nauczysz się tego, jak tymi guzikami manipulować, to tak, tylko szczerze to nie masz potrzeby.
0: Dlaczego?
1: Zaraz to, teraz do tego dojdziemy.
2: Brak obie disk space.
1: Przecież na dyskowa.
2: Zota brak następnego.
1: Za dużo jak widać nie zrobimy. Oczywiście możemy próbować tymi przyciskami fizycznymi tutaj coś tam otworzyć. Czasem się uda, czasem się nie uda. To z tym bardzo różnie jest. Ale ja bym się akurat tym nie przejmował. Ja to w ogóle wyłączę.
2: Przycisk. Popup dialog notice if o exit theone launcher will not be able to use custom bindings made with hinthe launcher. Cancel przycisk.
1: Ponieważ to nie jest tak jak na przykład w rogu, że jest stricte zintegrowany sterownik albo w GPD. Tutaj jest to bardziej nakładka, ale mnie to nie interesuje, ja robię tak.
2: Exit przycisk.
1: I jest o wiele lepsza aplikacja do tego. Ja już ją pokazywałem, nazywa się...
2: Handheld Companion 02228
1: no
2: linia
1: tak.
2: 1 kolumn Handheld Companion 02228.
1: To jest aplikacja tysiąc razy lepsza, która jest dostępna, w której możemy zrobić to samo co tam, możemy robić narzuty limitów procesora, bindować klawisze, możemy zmieniać jakieś tam makra, monitorować temperatury, wszystko co tam. Prościej, dostępniej. I o ile w Legionie, to nie polecam tego tam, ponieważ tam Legion ma bardzo binding narzucony przez Lenovo i nie wiem jak się go pozbyć.
0: To takie pytanie... To, że jak te opcje ci się wyświetlają, działają te opcje, tak? Jakby są dostępne, jakby nie wiem, możesz zmienić TDP, to te TDP faktycznie się zmienia, tak?
1: Tak, ja to sprawdzałem w HWinfo, ono później faktycznie robiło, co miało robić i moim zdaniem to nie ma co się przejmować za takowym softem. Szkoda! Okej, okay, tracimy pierścienie i łopatki tylne. Zgodzę się
0: z tym. W sumie pytanie za 100 punktów, dlaczego mówisz, że w Legionie tego nie warto było korzystać z tego?
1: W Legionie jest zaszyty sterownik, który sprawia, że nawet odgórnie...
0: Czyli bridge tak zwany. Jak
1: tak, jest tak jak w rogu Ally, czyli nawet jak nie mamy aplikacji, to klawisze mogą być zmapowane na cokolwiek innego. I w GPD jest to samo, tylko że GPD ma dwa tryby. Poza tym w GPD jak zrobisz raz za dobrze, a to konfigurator nie jest trudny, to masz zrobione.
0: Czyli nie rozumiem, jakby, bo też mogą inni mieć problem. Co, jak przypisane muszą, co masz...
1: Chodzi mi o to, że w na przykład takim Legionie czy Ally'u, nieważne, czy jeżeli sobie system nawet na czysto, przeformatujesz 5 razy dysk,
0: no,
1: to te kontrolery będą domyślne mapowania. Takie, jakie Asus dał.
0: Bo się łączą z BIOSem. Sterownikiem.
1: Co?
0: Bo się łączą z BIOSem.
1: Tak, to się łączy z BIOSem.
0: No, czyli
1: jeżeli
0: ustawisz
1: sobie konfigurację, że ma być wszędzie litera A, to będzie wszędzie litera A na rejestracji 5. Po wymianie dysku na 6 z kolei i po
0: czyli
1: wymianie...
0: Jak, tutaj jak w laptopach ROGa, jakby musisz mieć nakładkę do jakby do sterowania tym, po prostu nakładkę, to, która się połączy tak z BIOSem.
1: I to samo jest w Legionie, natomiast tutaj, czy w MSI nawet, nie, w MSI też, ale MSI jest przynajmniej dostępne, no. Tutaj, czy w One X Playerze, czy GPD, to jest wyświetlone jako kontroler Xbox 360, co daje nam olbrzymie możliwości manipulacji tym, czy to przez jakiś program typu Joy2Key, który swoją drogą warto by też kiedyś pokazać. Ja myślałem o kiedyś zrobieniu audycji takiej customizacji handheldów i dokładnie przyjrzeć się każdej opcji w Handheld Companion, pokazać też Power Control Panel. Bardzo niedoceniany program, który jest tragicznie zrobiony, ale no, po prostu działa. Można by pokazać właśnie Joy2Key'a, Anti-Micro X, X-Panda, Revasta. X-Panda, przepraszam. Revasta, można by jeszcze było dostać, ponieważ Revast potrafi oszukać systemowy sterownik i się wbić głębiej niż sterownik, czyli tak naprawdę przejmuje funkcję tego, co programuje Zotaka w tym momencie, jak mówimy o Zotaku. No tylko Rivas jest płatna, ale z drugiej strony, jeśli zapłacę kilkadziesiąt złotych, mam spokój na lata, to chyba warto, nie?
0: No tak, przejdźmy do tego handheld companion.
1: Ale na przykład ja w GPD nie chcę używać Rivasta, dlatego że to by się kłóciło z dwoma trybami pracy. Jest to do obejścia specjalnym pluginem do Rivasta, który oczywiście jest. Ale nie chcę, mi to wystarczy jak mam, to tutaj ja bym od razu pchał Rivasta albo proste combo handheld companion Joy2Key. To nie ściągnie dużo nam energii z proca, to prawie nic nie zabierze, bo Joy2Key tylko nasłuchuje. Handheld Companion to jest tylko monitoring. To jest tak jak taki G-Helper odpalony w tle. On tam jest, ale on ci nie zabierze dużo mocy z procesora czy z czegoś. Bo nie potrzebuje tego. On tam sobie gada z Riva Tunerem i z BIOSem i on jest zadowolony. Więc ja bym się tym kompletnie, zwłaszcza w tej cenie, 2200, 2300, uważam, że nie ma co się przejmować dostępnym programem producenta. Gdzie wszystko da się zrobić zewnętrznym, bardzo dobrym softem, rozwijanym, wspieranym, darmowym i przede wszystkim po prostu, tak jak powiedziałem, dostępnym. Gdzie oczywiście Handheld Companion też ma nawigację padem, tylko że halo, my tu mamy nawigację padem, klawiaturą, myszką, ekranem. Mało tego, nawigacja padem jest, da się, pełni dostępna. Przypadek nie, bo tak ma być. Bo ten program był robiony w współpracy z niewidomymi w pewnym sensie. Nie jest idealny, ale jest dostępny, co pokazałem przy GPD, tak jak powiedziałem. A wygląda to dokładnie tak samo i pozwala na to samo. Czyli na bardzo, bardzo dużo.
0: I co teraz pokazuje? Teraz pokazujemy Hawk.
1: Myślę, że przejdziemy do audio. Głośniki, rok miał dużo lepsze, MSI.
0: Czyli nie chcesz pokazać opcji, które można poustawiać, tak?
1: Zaraz pokażę, tylko tak chcesz dosyć szybko do audio, to będzie szybki temat.
0: No w porządku.
1: Audio, głośniki są. Nie są tragiczne, nie są dobre. W sensie posłuchać muzyki można, obejrzeć film. Ale nic specjalnego z tym nie zrobimy. Dobra, GPD mam gorsze, ale GPD głośniki są w wielkości pół znaczka pocztowego. Także to...
0: No tak, tylko że GPD nie oszukuje się z trochę innym rodzajem sprzętu.
1: GPD jest trochę pod ten target kierowany, GPD jest bardziej też uniwersalny mimo wszystko. Chociaż też nie mówię, że to tak nie jest uniwersalny, bo jest. Natomiast jak brzmią mikrofony, no to tutaj myślę, że za chwilę można pokazać.
3: To jest test mikrofonów urządzenia Zotac Gaming Zone. Urządzenie mam teraz mniej więcej 20 cm przed twarzą. W takiej pozycji, nazwijmy to roboczej, kiedy po prostu wszystkie oparte są na kontrolerach. Ekran jest mniej więcej przed oczami. No i mikrofony brzmią właśnie w taki sposób. Jeszcze test przycisków. Myślę, że test możemy uznać za zakończony.
1: Co o tym powiesz, Robercie?
0: Powiem tak. Nie jest źle. Mi się wydaje, że jest lepiej nawet niż na GPD Winie.
1: Nie ma
0: na
1: co pewno... porównywać.
0: Jeszcze raz.
1: Nie ma co porównywać, bo to jest...
0: No na pewno bym nie chciał, jakbyś szedł na takiego przesławiowego TikToka, żebyś mi klikał w te przyciski, w te manipulatory, bo wyrzuciłbym cię z tego TikToka. Ale jak nie klikasz, nie szurasz, jakby nic tam nie robisz, to moim zdaniem mikrofony są ok.
4: No wiecie co, ale nie, no to jest kolejny sprzęt. Ja mam takie w ogóle wrażenie, ja wam się tu wetnę w tę dyskusję, no, że te urządzenia po prostu nie mają dobrych mikrofonów. Albo na tyle mają intensywne odszumiacze, bo tu ewidentnie po prostu słychać, że coś ten dźwięk obrabia. I mimo tego, jak Patryk dotykał tego urządzenia, to po prostu słychać było każde przesunięcie ręką, a z racji tego, że ja jak rozumiem, to ten sprzęt trzyma się w rękach, jeżeli na nim pracujemy. No to w ogóle moim zdaniem bardzo słabo to wypada pod tym względem. Tylko...
1: Lista. Wiesz, Michale, ja tak ci przerwę, ja zrobię odszumiacz, ja zobaczę, czy przypadkiem aktualizacja ostatnia mnie wciągnęła ich z powrotem.
0: Ja mam tutaj porównanie cały czas do GPD Wina, gdzie tam jest masakryczny ten dźwięk w nim.
2: Nadaj priorytet ulepszenia spacja, nieoznaczone.
1: A faktycznie znowu się włączyły, no to...
2: Dźwięk, ok, przycisk,
1: handheld. Drugą próbeczkę.
4: No to ja jestem bardzo ciekaw, jak będzie to brzmiało bez odszumiaczy, bo z odszumiaczami to brzmi dość słabo.
1: Ciekawe, że on mi to narzucił, bo ja wcześniej miałem wyłączone. No to cóż, tak brzmi mikrofon bez odszumiacza już na pewno. Urządzenie trzymane w takiej samej pozycji jak wcześniej. Przyciski,

0: I myślę, że taki test może być ok.
1: A tymczasem mam plik. No to posłuchajmy.
2: Ciekawe, że on mi te narzucił, bo ja wcześniej miałem wyłączone. No to cóż. Tak brzmi mikrofon bez odszumiacza już na pewno. Urządzenie trzymane w takiej samej pozycji jak wcześniej. Przyciski.

0: I myślę, że taki test może być ok.
1: To ja już wiem, po co, to ja już wiem, po co był ten odszumiacz.
2: No już teraz wiesz.
1: Nie no, no słabo, no słabo. Pozostanę na swoim stanowisku słabo.
3: Tak, jak taki, tak, ni to świerszcik, tak, ni to nie wiadomo co i po prostu...
2: Tak, dokładnie.
3: Albo czajnik, który się gotuje gdzieś tam w pokoju obok.
1: To są takie, wiecie, laptopy sprzed 15 lat. Nie więcej.
3: Ale one miały lepsze mikrofony. No. A sprawdzę, mam takiego jednego, a sprawdzę, czy ma lepszy czy gorszy mikrofon. Tak więc kwestia audio jest taka, jaka widzicie, no nic specjalnego, nic najgorszego.
2: Jest mikrofon, i są mikrofony, są głośniki.
3: Czego chcieć więcej, nie?
2: Trzeba przejść dalej.
3: Dokładnie. Co do tych ustawień, które polecam zrobić w handheld companion, to pokazałem w GPD, ale oczywiście nie każdy musi słuchać GPD, nie będę też wszystko odsyłać do GPD. Zobaczcie, jak to wygląda.
4: Zotacone la... handheld, zotacon, cancel przycisk.
3: Coś.
4: Next przycisk.
2: Mi się
4: next...
2: wydaje, że...
3: A, instalator. Zotacone... A.
4: Next przycisk.
2: Update.
4: Zotacone la...
3: Czekaj.
4: System. To. Zotacone launcher service installing. Zotacone la...
2: Ja myślę też, Patryku, że uruchomienie tego Zotac Game Launchera może powodować włączenie ulepszeń audio.
3: Nie wydaje mi się, aczkolwiek jest to możliwe.
4: Han, zotacone launcher service installing, zotacone launcher service, zotacone launcher service is being installed. Cancel przycisk.
3: Nie robiło. Mamy mu chwilkę.
4: Back przycisk, can, brak nast, back MSI horizontal line, grafika niedostępne.
3: A to nie wiem nawet, co to jest.
4: Place white, pasek postępu 49, niedostępne.
3: MSI horizontal line.
4: Han, zotacone launchers, zotac, brak, back, MSI, place, white, pasek, postępu 49, niedostępne.
3: W miejscu, co ciekawe, wygląd baterii.
4: 70%, 5 godzin i 37 minut pozostało niepodłączone.
3: W to można spokojnie uwierzyć, myślę.
1: Pytanie, czy tam nie masz jakiegoś, na przykład, okienka? A nie, instaluję.
3: Co do baterii, ja myślę, że można uwierzyć też te 5 godzin, co on tam pokazuje.
2: Bardziej 4, ale...
3: Wiesz co, z tym OLEDem to...
4: Zotac, zotacone launcher.
3: Z tym OLEDem, dobra. Otworzy się?
4: Hand, zotacone launcher serwi...
3: Nie, coś tu jeszcze się...
4: Zotacone launcher service installation complete, zotacone launcher...
2: Przynajmniej możemy usłyszeć wentylatory.
4: Companion 022, zotac gamingone launcher, zotac gamingone launcher okno. Przycisk, przycisk, przycisk, przycisk,
3: no,
4: przycisk,
3: raczej...
4: 0418 am przycisk. Lista, zotac handheld VF models, main pad VF model menu item 1 z 14.
3: O! Czyżby dali obsługę? Dobrze, no skoro tak, to przejdziemy po wszystkich opcjach, nie ma problemu. Ja to oczywiście menu widziałem już wcześniej, bo siedziałem z tą widzącą. Nie przyznaję i wiem, jak to wygląda, no ale dobrze, skoro mam teraz do tego dostęp, no to jak najbardziej mogę wam to pokazać.
4: Lista, home 1 z 4, przycisk, przycisk, przycisk, graf, brak obiekt, brak nast, przycisk, przycisk, lista, solitaire casual, pole wyboru nieoznaczone. Solitaire cas, pole wybor, grafika, pole, grafika, pod soli, lista, games, metadata, is, power, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, 0419 am, przycisk, przycisk, grafika, grafika, 69, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, okay, przycisk,
3: grafik,
4: brak poprzed, gra, brak poprzed, brak obiekt, przycisk, grafik, brak nast, brak obiekt, przycisk, grafik, brak nast, brak nad, brak oprzy, przycisk, grafik, brak nast, brak przy, przycisk, grafik, brak nast, brak przy, przycisk, gra, grafika. 69.
3: Procent baterii.
4: Brak następ. 0,419 am przycisk.
3: To raczej wiecie, to jest godzina.
4: 0, brak następ. 0, lista.
3: No i mamy to menu.
4: Lista. Zotac handheld VF models. Zotac handheld VF models. Main pad VF model menu.
3: Idziemy.
4: Lista. Library 2 z 4. Lista. Lista. Solitaire cas. Games metad. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. 0,49. Lista.
3: Jednak...
4: Zotac handheld VF.
3: Nie do końca.
4: Przycisk. Przycisk. Przycisk. Grafik. Brak nast. Brak przy. Przy. Przy. Gra. Grafika. Przycisk 04 gra 60 lista zotac grafika zotac library.
3: A bo to jest library, okej, okay, to zotac dlatego,
4: handheld,
3: to ma to sens.
4: Model zotac media.
3: Media myślę, że to graf... też nie ma co pokazywać, bo to będzie po prostu lista mediów.
4: Zotac graf platforms.
3: Platforms, to też jest tak samo
4: zotac
3: nieciekawe.
4: Zotac graf general.
3: General myślę, że jest ciekawsze.
4: Lista rozwijana, anglisk zwinięte.
3: Język.
4: Language, general, 04, przycisk, przycisk, grafik, brak
3: następnego. To jest szybkie menu, które tam przycisk. Ma parę funkcji, których nie pokażę z uwagi na nieetykietowanie przycisków. Nie pamiętam tego, który jest do Wi-Fi, jest do Bluetootha, jest do trybu samolotowego, do wycinania audio i coś tam jeszcze. Mikrofonu wyciszenia i coś tam jeszcze. Dobra,
4: przycisk,
3: lecimy.
4: 04, lista. Zotac handheld VF mod, przycisk, lista rozwija, lang general, lista. General, language, lista rozwijana, English.
3: Mamy takie języki.
4: Rozwinięte, English 1 z 8, English, brak następ, niezaznaczony 2, niezaznaczony, brak następ, brak obiektów wewnątrz, brak następ, niezaznaczony, English, niezaznaczony, Espanol, niezaznaczony, Francais, Deutsch, niezaznaczony.
3: Polskiego oczywiście nie ma, kogo to dziwi?
2: No, na pewno nie.
4: Lista rozwijana, English, zwinięty, 24 hours lock, przycisk przełączania niewciśnięty.
3: No to chyba wiecie, co to znaczy. No to włączę nawet.
4: Aktywuj. Przycisk przełączania wciśnięty.
3: Raczej tu nie trzeba tłumaczyć, po prostu zegar 24 godziny.
4: Alvarez Display Time Stamps in 24 hour format.
3: No to właśnie, czyli zawsze wświetlać znaczniki czasu w formacie 24-godzinnym.
4: Time zone. Lista rozwijana. UTC 0100. Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb zwinięte.
3: Czyli nasza strefa czasowa.
4: Battery percentage. Przycisk przełączania wciśnięty.
3: Możemy wyrzucić procent baterii, bo po co to komu? Może ktoś woli pasek?
4: Schow battery percentage in status bar.
3: Tak, to można wyłączyć. To jest dość głęboka integracja w pewnym sensie, bo no to jest w ogóle, to jest pokręcone, ale w pewnym sensie ma bardzo głęboką integrację z systemem. Tak można normalnie wyrzucić. Nie wiem, czy da się normalnie to zrobić w Windowsie, bo na tym nie myślałem, pewnie się da.
2: Da się normalnie w ustawieniach w personalizacji pasek zadań.
3: No, no jakby tego nigdy nie potrzebowałem, bo zawsze tak ten procent baterii się przydawał.
2: Lub start old back.
3: O tym programie też można by swoją drogą audycję pełną metrażową zrobić.
2: I tak, i nie.
3: Bo jest to naprawdę potężne narzędzie, które pomaga w wielu kwestiach.
2: Ale i też szkodzi, no ale nie o tym audycja, więc dalej.
4: Launcher update V2180.
3: No dość solidna aktualizacja, jak widzicie. Była wersja 1.16, mam nawet wersję 2.1.8, więc w ciągu paru dni, kiedy ja tego nie używałem, musiało coś faktycznie się stać.
4: Hack for update przycisk.
3: No wiadomo, to chyba też nie trzeba tłumaczyć.
4: Hide game. Przycisk przełączania wciśnięty.
3: Ukryj grę.
4: Control to schow or hide the game.
3: Czyli kontrolę możemy sobie... Ja to wyłączę,
4: przycisk
3: bo to
4: przeaktywuj. Przycisk control to schow or hide the game.
3: Czyli klawiszą control możemy sobie gierkę ukrywać lub pokazywać. Jak chcemy coś tam, nie wiem, piszemy maila, czy oglądamy Wiedźmina na Netflixie i gramy sobie jakiegoś tam idla typu War Shovel, czy jakiś tam idl Poker Life i po prostu... No idl... Raczej ktoś nie wie, idl to są gry, które nie wymagają jakiejś bardzo dużej interakcji z graczem. Więc to możemy rzadziej tam zaglądać, albo nie wiem, w Hearthstone'a, gdzie po prostu i tak często czekamy nie na ustawkach, czy po prostu tak inni wykonają ruch, albo skończy się tura. No bo tam idzie tura. Zresztą jak kiedyś robiłem podcasta o ustawkach, co pamiętam. Skończy się tura. Dobra.
4: About.
3: About, no to raczej też wiadomo.
4: Przycisk. Schow software version and license. Przycisk.
3: Też chyba wiadomo.
4: Przycisk. Grafika. Grafik. Menu. Brak następny przycisk.
3: Menu,
4: grafika.
3: Który...
4: Select. Grafika. Back.
3: Który był?
4: Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk przełączania niewciśnięty. Przycisk.
3: Idziemy dalej.
4: Przycisk. Heck. Przycisk. List. Przycisk. Lista rozwijana. UTC 0.
3: Akurat do tego, że nie są poetykietowane, to mi się nie czepią, bo ekran dotykowy znajdziemy wszędzie, więc etykiety obok przycisków no, handheld komputer ma podobnie, więc byś tego kompletnie nie czepiał.
4: Lista rozwijana, English, lista, zotac, han, zotac, graf, network.
3: Sieć.
4: Przycisk przełączania, Wi-Fi, network, Wi-Fi, przycisk przełączania wciśnięty.
3: Po prostu.
4: Lista. Zotac, handheld, network, Wi-Fi, Wi-Fi, network, niezaznaczony, 1 z 8. Zotac, han, zotoja, 123 miliardy, 4, zotac, lista.
3: Po prostu, mamy panel łączenia z siecią.
4: Przycisk, grafika, brak następnego, brak obiektu, przycisk, menu,
3: no
4: brak następny,
3: tyle, bo
4: przycisk.
3: Tutaj nic więcej nie ma.
4: Lista. Zotac. Brak obiekt Bluetooth.
3: Bluetooth, no tutaj będzie dokładnie to samo. Menu, Bluetooth i urządzenia. I nic więcej.
4: Zotac. Graf display.
2: W sumie taka nakładka do Windowsowskich ustawień.
3: Tak. Wyświetlacz. Tutaj już jest troszkę więcej.
4: Suwak 0.
2: Jasność.
4: And brightness.
3: Oczywiście.
4: 0. Suwak z resolution.
3: Rozdzielczość.
4: Display resolution. Lista rozwijana tych display resolution.
3: Ciekawe jest błąd. Ja lubię takie błędy wychwytywać.
4: Lista rozwijana 1920x1080 zwinięte.
3: To jest native, natywna rozdzielczość tego wyświetlacza.
4: Refresh rate. Adjust main refresh rate. Lista rozwijana 120Hz
3: tutaj
4: zwinięte.
3: Bardzo, bardzo polecam zrobić coś takiego.
4: Lista rozwijana 1900. Lista rozwijana 120. Rozwinięte.
3: I?
4: Brak close przycisk 120Hz 1 z 1.
3: I teraz nagle coś powie, ale o co chodzi?
4: Lista rozwijana.
3: A ja wam powiem, o co chodzi. A chodzi o to, że Zotac jest tak świetną firmą, że każe aktualizować sterownik swojego wyświetlacza przez BIOS. Czego nie zrobiłem. I to zrobiłem to specjalnie, ponieważ nie zrobiłem tego. Wchodzimy do BIOS-u, wchodzimy sobie w main, tam mamy display, czy jakoś tak, bo to jest zrobione w ogóle też podatakowemu, tam jest taka zakładka zatakowa. Wybieramy sobie plik zip.
2: Serio, coś takiego trzeba zrobić?
3: Tak. Znaczy, tak naprawdę błąd wynika. To jest błąd jednorazowy i on wynika z tego, że Zotac bardzo chciał się pospieszyć z premierą tego sprzętu. I jeżeli już jest najnowszą wersję sterownika, magiczny przycisk Update Display Driver pojawi się w naszym oprogramowaniu, którego teraz nie będzie, z uwagi na to, że on pomyśli, że co ty masz, panie, za sterownik, to nawet nie od tego jest. Ja z nim podziałam, ale to nie moje, to ja tego nie ruszam.
2: To, czyli co trzeba zrobić? Trzeba przez ten BIOS to wgrać, tak?
3: Trzeba zrobić aktualizację przez BIOS, a następne update już będą mogły iść przez...
2: A BIOS masz najnowszy?
3: BIOS masz już najnowszy. Ale to nie ma znaczenia, bo driver do wyświetlacza jest osobną częścią BIOS-u.
2: Rozumiem. Trochę chore.
3: No niestety. A tak to można by wyłączyć ten...
4: Lockscreen. Lista rozwijana 120 HZ zwinięte.
3: Zmniejszyć to po prostu, bo po co tyle?
4: 120, brak następ, brak, Lockscreen. Lockmainscreen.
3: Możemy blokować ekran.
4: Lock, przycisk przełączania niewciśnięty. Przycisk, przycisk.
3: No i to wszystko tutaj.
4: Grafik, brak obiektów, lista rozwijana 1000, list.
3: Ale boli, boli.
4: Rozwinie.
3: Że tu nic nie
4: przycisk,
3: zrobimy.
4: List, list, suwak, lista, Zotac, han, Zotac, gra, audio.
3: Audio.
4: Suwak 8. 8.
3: To zgłośność.
4: Speaker volume.
3: No właśnie.
4: 8. Suwak 8. Mic pchone. Mic volume. 88.
3: Tu mamy głośność mikrofonu. Zauważcie, że on już łapał przez stery, co by było jak było na stówę.
4: Suwak 88.
3: Lepiej chyba nie wiedzieć.
4: Output device. Sweet output device. Lista rozwijana speakers Realtaker audio zwinięte.
3: Bardzo ciężka do wytłumaczenia opcja, prawda?
2: Bardzo.
4: Input device. Sweet input device. Lista rozwijana micropchone, Realtekr audio zwinięte.
3: To tak samo ciężkie.
4: Przycisk.
3: Ja przecież tak mówię, ale po prostu no wiadomo, chodzi o urządzenie wyjściowe i wejściowe.
4: Brak grafika. Brak obiektów
3: wewnątrz. Zaskoczenie, to jest wszystko w tej kategorii.
4: Brak następnego.
2: Czyli nie mamy nic żadnych ustawień co do ulepszeń i
3: nie, ulepszenia są wszystkie w Windowsie. Jak ktoś chce, bo oczywiście jak nikt się nie dostanie, to nie będzie miał nic. Proste.
2: No tak, rozumiem.
3: Cóż.
2: Lista. Kolejną zapłacamy.
3: Ale tutaj to da się jeszcze z tym żyć. Uważam, że to jest najmniejszy problem tak naprawdę, bo podhaczyć checkboxa to można.
2: No tak, tylko chodzi mi o to bardziej, że po prostu zobacz w HP, czy na przykład w Asusach, to że
3: sobie... Nie, trzeba w aplikacjach się grzebać.
2: W ulepszenia jedno, ale jeszcze tam coś se muli w tle, że ci tam obetnimy ci trochę góry.
3: Do środka i w ogóle zostawmy płaską
2: deskę. Tak, zostawmy ciebie płaskiego jak deska, więc tutaj fajnie, że to działa na generycznych sterownikach Microsoftu.
3: Dokładnie.
4: Grafik, performance.
3: Performance. Tu możemy już ciekawiej się dziać.
4: Default przycisk. Performance. Lista.
3: Bo?
4: Zotac handheld view mod. Zotac handheld view. Graf home.
3: Dobra.
4: Zotac handheld. Lista. Default przycisk. Lista. Performance.
3: Presety.
4: Default przycisk. Grafika. Lista. Grafik. Grafika.
3: No i tu mamy.
4: Lista. Grafik. Status 1 z 2. Adjustment niezaznaczony 2 z 2.
3: Dwie zakładki.
4: Status 1 z 2.
3: Status.
4: A brak następny. Brak poprzednie. Lista.
3: To po prostu zmiana tychże ustawień.
4: Grafika. Fan. 40. Medium speed.
3: 40%.
4: 40.
3: Nie obrotów.
4: Fan. 40. Brak obiektów. 4. Medium speed.
3: To jest prędkość średnia.
4: CPU. 1.83. GHZ 7. 1.7.
3: To jest dynamiczne.
4: GHZ 1.7.
3: Jak widać.
4: 2.24. GHZ 6.
2: No bo pokazuje status w 7. Tym momencie taktowany procesora.
3: Tak to.
4: 6. 7.
3: To jest po prostu jakby procentowy wskaźnik tegoż procesora. To jest akurat całkiem interesujące, tego pierwszy raz widzę to.
4: 30 C.
3: Temperaturka, jak widać, dość zimny procesor, co będzie mówić.
4: 30.
2: No albo mamy chiński czujnik.
3: Nie, czujnik jest dobre, obciążenie IDOM wykręciło 99 stopni raz. Ale to był taki pik, gdzie ja ustawiłem agresywne zarządzanie energią i odpaliłem na tym pobieranie 53 rzeczy naraz, plus jeszcze ciężką grę, a Mortal się jeszcze, shadery do Mortal Kombata się jeszcze w tle ładowały.
2: To ładnie się zagrzało. Ciekawe, czy nie będzie tych problemów, które były Rogela, jakże się ekrany lubiły topić tam te przełącz, jakby...
3: Ekran potrafi się coś plutki bardzo robić, to prawda.
2: Wiesz, o co mi chodzi, bo w tak Rogela nawet twoja sztuka przecież miała, którą kupiłeś do audycji, że miała problem z wyświetlaczem, że się pojawiały artefakty.
3: Ale na przykład GPD, co ciekawe, ile bym się nie starał, wykręcając 30 watów, to 85 stopni było magiczną barierą, której nie przekroczysz.
2: A tam nie jest termopad ten PTM przypadkiem?
3: No chyba jest.
2: No właśnie.
3: Chyba jest.
2: No właśnie. A tu jest.
3: Ale nie wiem, czego to też środkiem nie ma.
2: A tu obstawiam GD900.
3: Myślisz, że GD900?
2: Czyli my sobie tutaj, my mówimy właśnie, bo w większości teraz nowych sprzętów i w ogóle laptopów, kart graficznych jest taki coś jak termopad Honeywell PTM. Właśnie nie pomnę numeru, to jest taki Honeywell PTM.
3: Ale 7, to nie był Mortal Kombat, 7, przepraszam bardzo, nie był Mortal, to było co innego. Ale 7, 9,
2: nie pomnę właśnie numeru. Jest to termopad,
3: Mortal,
2: który jest...
3: Mortal Kombat. Mhm. No mów.
2: który jest bardzo mało degradowalny, bardzo długo jakby jest jego...
3: Żywotność jego jest bardzo wysoka.
1: Wytłumaczcie bardzo może, bo nie wszyscy wiedzą, czym jest w ogóle termopad.
2: Jak to ująć? Pomiędzy procesorem, rdzeniem procesora, a chłodzeniem musi być jakby... Ich
3: warstwa przewodząca.
2: Właśnie chciałbym, żebyś mi ten nie wchodził w słowo, bo chcę właśnie wytłumaczyć. No bo powierzchnie tych miejsc mogą być nierówne i jakby stykając się te dwie powierzchnie procesora, jak i chłodzenia muszą się zetknąć tak jeden do jednego. Nie może być żadnych dosłownie nawet milimetrowych, ale nie mniejszych przerw pomiędzy nimi. I musimy mieć po prostu substancję, która wypełni te przerwy, po prostu scali to w jedność.
1: Czyli termopad jest takim wypełnieniem pomiędzy radiatorem, a
2: tak samo jak pasta termoprzewodząca.
1: Tak
2: samo jak pasta termoprzewodząca, tylko że termopad jest... Pasta termoprzewodząca najczęściej jest płynna, a termopad jest jakby substancją, jakby takim plasterkiem, nazwijmy to po prostu, takim gęstym miękkim, elastycznym,
3: klejistym,
2: gęstym, jakby takim plasterkiem substancji przewodzącej ciepło, nie? Energię cieplną wytwarzaną przez procesor po prostu. I ten termopad jest bardzo właśnie wydajny, bardzo dobry współczynnik Mach-Kelvin kwadrat, czyli może przekazać, powierzchnia może nim oddać jak najwięcej ciepła na centymetr kwadratowy. I po prostu dużo z producentów teraz montuje ten termopad i się tym chwali właśnie w specyfikacjach, że jest ich ten termopad. I faktycznie ten termopad, jak popracuje kilkadziesiąt godzin na procesorze, na grafice, na pamięciach graficznych, daje duże rezultaty. Te temperatury są dobre i ten termopad się nie degraduje. No, ludzie testowali 2 lata temu, 3 lata temu, to jest od dłuższego już czasu, tylko że teraz się zrobił na to taki boom, to naprawdę ten termopad jest żywotny. Nawet po 2 latach jest, nadal ma swoje właściwości, zachowuje, gdzie pasa termoprzewodząca, ja na przykład mogę dać taki tutaj pokazać. Ja rok temu, w lipcu składałem komputer i użyłem fabrycznej pasty Cooler Mastera, gdzie teraz już w marcu miałem problemy, że temperatury mi już skoczyły średnio 7, 8, 9 stopni więcej, gdzie przy moim wydajnym procesorze 7, 8 stopni to już dobijamy do wartości takiej niepokojącej trochę, no to wymieniłem, no to już pasta po 8 miesiącach była sucha, wręcz zrobiła się skorupa na chłodzeniu.
3: Dlatego samego niektórzy na przykład montują, często w terminalach, typu tak zwane systemy wbudowane, jak to ładnie się nazywa, często montuje się pod pamięciami RAM i pod dyskami, a nad dyskami termopady.
2: Tylko że tam montuje się jakiekolwiek, a tutaj mówimy konkretnie o tym właśnie PTM-ie, bo jest dobry, jest jednym z najlepszych, jakby w tym momencie najlepszą rzeczą, którą można włożyć do komputera, czy na kartę graficzną, czy na procesor.
3: Nawet lepszą się tego metalu, bo wszędzie wejdzie metal, ciekły ma swoje ograniczenia, a zatem jest bardzo niebezpieczny przy nakładaniu.
2: Tak, i też nie w każdym, w stacjonarce go nie zastosujesz, no bo sorry, zrobi ci wżery w IHS-ie. Czyli tak. W płytce łączącej procesor z podstawą chłodzenia w komputerze.
3: Słuchaj, się są odważni, którzy to robią, ale to...
2: Więc tutaj ja nie spotkałem się nigdzie z informacją, że tutaj jest termopad. Myślę, że tutaj jest pasta po prostu.
1: Kiedy tak, a jak ktoś chce pooglądać, jakie szkody potrafi zrobić ciekły metal i lubi oglądać filmy, jak ludzie naprawiają różnego rodzaju sprzęty, to na przykład taki kanał jak chociażby Wielki Elektronik albo Daniel Rakowiecki.
2: No oni tam pokazują, co robią
1: nieumiejętne różnego rodzaju samodzielne naprawy.
2: To też i co potrafi zrobić ciekły metal po czasie. Też zaleca się, właśnie na początku, jak był szał ciał na ciekły metal, że tego nie trzeba będzie nigdy wymieniać. Powiedziałbym brzydko, powiem tak, guzik prawda. Po 2 latach trzeba to wymienić, bo po 2 latach ten ciekły metal lubi wypływać. Do 2 lat potem trzeba go wymienić, bo to, no niestety, grawitacja spowoduje to, że ten metal jeszcze bardziej się rozłoży, nacisk chłodzenia, raz, że zrobią się przerwy pomiędzy chłodzeniem a procesorem, a dwa, dużo już widziałem właśnie, a propos Wielkiego Elektronika, że ciekły metal wypłynął.
3: Wżery były piękne.
2: Asus 2 lata temu zaczął stosować ciekły metal w rogach na 22 rok i powoli te rogi zaczynają wpadać na serwisy.
3: Wszyscy wiemy czemu.
1: A wracając do bohatera dzisiejszej audycji.
2: Tak, no to mówisz, Patryku, że dobiłeś do 99 stopni, no to już ładnie cieplutko.
3: Tak, że tam parę zdań, tam nie było akurat gier, ale po prostu parę rzeczy robiłem, jakieś update'y.
2: Ale też myślę właśnie, że gry to też te będą pewnie w stanie dobić do takich temperatur, ponieważ obciążamy też układ graficzny, który jest w procesorze.
3: Wiesz co, ja też myślę, że to też mogła być wszystko kwestia tego, że sterownik nie był jakoś bardzo aktualny.
2: To też i też pewnie kwestia wygrzania tej pasty, bo wiadomo, że pasta taka, no pasta termoprzewodząca też musi jakby wygrzać się, ułożyć się, no fizyki nie oszukamy, a te nowe urządzenia przychodzą, to też nie oszukujmy się, są przetestowane w fabryce, no ale też nie chodzą, nie wiem, z 40 godzin pod obciążeniem, żeby
3: nie,
2: to wszystko się ułożyło.
3: Nie, z chwilę tam, z godzina może dwie pewnie, jak nie mniej. Dobra.
4: 30 C. GPU 800 MHZ.
3: No to mamy traktowanie grafiki.
2: Traktowanie rdzenia graficznego.

0: Dora.
1: Przycisk plik. Przycisk. Gracustom. TDP. Auto przycisk przełączania niedostępne, niewciśnięty.
0: Dlaczego? Dlatego, że...
1: 15.
0: Jest ustawione na manualu.
1: Suwak 15 niedostępne.
0: 15 watów. Dlatego, że handheld companion teraz przejęła jakby funkcję TDP.
1: 8. 30. W. W. Auto przycisk przełączania niedostępne, wcisk 0. Suwak 0 niedostępne.
0: I tutaj chodzi o jakby pobór graficzny.
1: 0.
0: Dodatkowe.
1: 4.
0: Boost.
1: Bie.
0: Taki.
1: Boost lock. Auto przycisk przełączania...
2: Zegary, grafiki też można modyfikować.
0: Tak.
1: 800.
0: To samo też, żeby zrobić w handheldzie na szczęście.
1: Suwak 800 niedostępne. 800. 2700.
0: To jest max.
1: MHZ. CPU Clock.
0: Oczywiście tutaj tak samo.
1: Auto przycisk przełączania niedostępne.
0: To wszystko jest zajęte przez tego, no dlatego. Jakby wyłączył handhelda, by to było dostępne, ale to nie ma to sensu, bo jakby to i tak widać, żeby to zrobić.
1: 4000. Suwak 4000 niedostępne. 2641. 5125.
0: Maksymalny zegar.
1: MHZ. Fan. Auto przycisk przełączania niedostępne. Nie 100. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 0C, 10C, 20C.
0: I jakby jeszcze, bo tu chodzi o to, kiedy ma też się wiatr załączać, jakby...
2: No 30, po prostu 30, krzywa 30, wentylatorów, żeby 70, wentylator 70, wzrastał 70, odpowiednio z temperaturą w odpowiednim czasie.
1: Suwak 40 tak. Niedostępne.
0: Pierwszy suwak to 40, to jest procent, drugi to jest temperatura.
1: Suwak 40 niedostępne.
0: A trzeci to jest temperatura GPU.
1: Suwak 40 niedostępne.
0: A tu jest temperatura krytyczna.
1: Suwak 50 niedostępne.
0: A tu jest temperatura taka po prostu już totalnie, kiedy naprawdę musi...
2: Na czerwono.
1: Suwak 60 niedostępne.
0: To jest natomiast temperatura tylko, że przy GPU.
1: Suwak 80 niedostępne.
0: A tutaj mamy już...
1: Suwak 90 niedostępne.
0: Profile dodatkowe, które się jakoś tam wywołuje, ale jeszcze raz nie ma co robić.
1: Suwak 100 niedostępne. Przycisk. Przycisk. Grafik. Select.
0: No i tu mamy wszystko.
1: Default przycisk. Lista. Zotac.
2: Szkoda, że ten software jakby... No da się go obsłużyć, bo nie będę mówił, że jest niedostępny, no bo da się obiektówką wszystko zrobić. Ale i tak szkoda, że nie przykładają się do tego.
1: Gra controller.
0: Controller.
1: Przycisk. Przycisk, przycisk, brak następnego, przycisk, gra, brak następ, przycisk, brak następ, przycisk, grafika, option, grafika,
0: opcja,
1: select, grafika, back, brak następnego,
0: jak miło, prawda?
1: Zotac gamin, nieznane, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk,
0: przycisk,
1: przycisk, 0441, przy, lista,
0: ja
1: Zotac handheld, VF models, mainpad, VF model, menu, ten 11 z 14.
0: Lepiej zewnętrzna aplikacja. Niestety.
1: Zotac może... gra games.
0: Gry tutaj, w sumie no gry po prostu.
1: Zotac gra Spectra.
0: Spectra, zobacz co jest.
1: Przycisk przełączania wciśnięty, mode. Przycisk Spectra. Mode.
0: Tryb.
1: Lista rozwijana rainbow zwinięte.
0: A, to są oświetlenia, dobra.
2: Tak, czyli ich technologia.
1: Aktywuj, nie wciśnięty.
0: No, czyli jedno wciśnięcie możemy wyłączyć to wszystko. Przycisk. No i nagle nie ma nic.
1: Lista. Zotac gra disk space.
0: No i przestrzeń dyskowa.
1: Lista rozwijana C, zwinięte. Lista rozwijana games i ze zwinięte.
0: No i tu możemy też według gry, to znaczy możemy każdą grę osobno, możemy tylko wielkość gier na przykład sprawdzić.
1: Lista. Solitaire Casual Games C. Program Files Windows Apps Microsoft.
0: Bardzo.
1: Microsoft Solitaire Collection 421 12109X64-8 Weklip 3D8B. Niezaznaczony 1 z 1.
0: I tu mamy informacje na temat tego rozmiaru i tego dalej. To jest po prostu całkiem przydatne w sumie.
1: Lista. Zotac handheld VF models mainpad VF model menu item 14 z 14. Zotac controller.
0: No to
1: Zotac games.
0: Jest tutaj to.
1: Lista. Solitaire casual games C. Program
0: Files. Możemy po prostu dodawać gry.
1: Pole wyboru nieoznaczone. Pole wyboru nieoznaczone. Pole grafik. Brak następne. Brak pole wyboru
0: nieoznaczone. Tu zaznaczać, odznaczać. Jakby to wygląda po prostu, powiedziałbym, typowo. Także soft mamy omówiony. No jest dostępny, powiedzmy, że dostępny jest.
2: No da się, nie mamy, że okno nie jest znane, tak jak w Lenovo było, więc...
0: Gdzie jest w ogóle, po prostu...
2: Gdzie w ogóle byłem bardzo zaskoczony przy Lenovo, przy ich pięknym Vantage'u, czy na Legionach, ThinkPadach, Yogach, IdeaPadach, ThinkBookach, to nie zawsze dostępny. I myślałem, że wiesz, że w Legion Go też tak będzie, nie?
0: No a tutaj, proszę bardzo, zaskoczenie niemiłe, ale prawdziwe. Myślę, że w tej sytuacji nie ma co mówić tego kompanion, ponieważ
2: jakby pokazaliśmy, co umożliwi, jakby, bo kompanion zrobi nam to samo, tylko że jakby nie oszukujmy się, z nakładka, która jakby komunikuje się z BIOS-em, po prostu dostajemy się do ustawień BIOS-u i zmieniamy po prostu, zarządzamy procesorem, grafiką, po prostu przez układami
0: w BIOS-ie. I tu nie ma żadnej jakiejś filozofii specjalnej. To wszystko
2: fajnie, że to się jakby zaczęło rozwijać, bo tak naprawdę, czy tak 6 lat, 7 lat temu do tyłu, w ogóle w jakimkolwiek komputerze czy laptopie mieliśmy problem dostać się do takich ustawień bez wchodzenia do BIOS-u.
0: Tak.
2: A teraz wszystko, czy w laptopach, czy w komputerach, sesja

0: stacjonarnych no w komputerach stacjonarnych też, ale to konkretnego producenta, jakby no płyty głównej, no Asus najwięcej moim zdaniem jak na razie i MSI nam pozwala przede wszystkim
1: Tak, dostępność.
0: zmienić. No ja o Asroku nie wypowiem się, bo tylko okno usłyszałem, ja na Gigabyte Control Center to w ogóle nic. Jakby fajnie jest to właśnie, że teraz mamy możliwość, możemy zmienić sobie te krzywą wentylatorów, czyli no dostosowanie prędkości wentylatora do temperatury procesora i długości trwania jakby podwyższonej temperatury. Jakby możemy sobie zmienić, nie wiem, nawet w niektórych komputerach taktowanie pamięci RAM, czy taktować procesor, ustawić no te nawet głupie podświetlenie, nie wiem, wyłączyć touchpad, wyłączyć, nie wiem, przycisk Windows, bo nam akurat w tym
1: Albo
0: momencie nie
1: zamienić
0: jest
1: jakieś tarcze
0: potrzebny.
1: miejscami, nie wiem,
0: Tak, że to jest wszystko
1: ochronę baterii
0: dostępne.
1: włączyć. Tutaj swoją drogą tu nie ma, no ale w sumie to
0: O,
1: dziwnego.
0: jakby tak, bo na przykład w Asusie czy w Lenovo możemy włączyć oszczędzanie baterii, ale stricte fizycznej kondycji baterii, że na przykład nie będzie nam ładowało, no są, nie wiem, do 50%, bo używamy komputera jako peceta, stacjonarki i po prostu rzadko go odpinamy.
1: Dokładnie.
0: Rzadko go odpinamy i po prostu nie chcemy nabijać sobie niepotrzebnych cykli baterii. Myślę, że tutaj też by się dało jakoś to ustawić.
1: Pewnie tak, ale aż tak się też nie grzmię. Zresztą tutaj to nie ma trochę sensu, bo też skracamy sobie czas pracy, przepraszam, czas gry, bo to wiadomo, że głównie chodzi o grę.
0: Gaming.
1: W końcu Gaming Zone, prawda?
0: Jakby ja mam takie spostrzeżenie właśnie po tej audycji, w ogóle po tym, jak mi wcześniej to pokazywałeś. W sumie ja, jako osoba, która no, nie, poniekąd no, jest strasznym gadżeciarzem, geekiem i w ogóle czasami coś kupuję, bo chcę tylko to posiadać i może użyję to raz w miesiącu. Tak jest niestety.
2: Solutionis a video game included with Windows
1: O, proszę
2: 10.
1: bardzo, to
2: Itere
1: opisy
2: places
1: gier.
2: solitaire, Frecel Land Speeder solitaire included with the previous versions of
0: Tak,
2: Windows.
0: możemy sobie
2: Alpha
0: pograć w pajączka albo w pasjansa, no.
2: introduces nef dail hallenges and themes.
1: Chodzi mi po prostu o to, że są opisy gier.
0: Tak.
1: A tego też nie było wcześniej, to musieli dodać.
0: Chciałbym tylko dokończyć właśnie, że ja jako taka osoba, ale też patrząca jestem strasznie jakby co.
2: 54% 5 godzin i 20.
0: Żebym cokolwiek kupił, to dla mnie musi być sprzęt kompletny i nie lubię kompromisów. I patrząc na tego, co taka, w sumie poza oprogramowaniem, ale nie jest źle, możemy zainstalować, tak jak wspominałeś, w tych wszystkich aplikacjach, w sumie do 2000, jakby to spadnie cena poniżej 2000, to w tym momencie wtedy tutaj nie ma konkurencji,
3: No właśnie,
0: ponieważ
3: jaka jest
0: mamy
3: cena? Jaka jest
1: tak jak
3: cena?
1: już wspomniałem
0: Od
1: wcześniej, na początku, cena oscyluje teraz w granicach 2200-2300 zł. No jeżeli go dostaniemy,
0: Tak.
1: bo to też jest.
0: Bardzo jest niby no niszowy. Nie wiem, czy poza XCOMem ktoś go ma jeszcze. No na pewno na Allegro widziałem.
1: Ale to XCOMu, od XCOMu.
0: Chyba nie nawet. Ale chciałem powiedzieć właśnie, że jak się cena, jeżeli będzie ogólnie niedostępny, w ogóle czy będzie dostępny, to te 1999 zł to w tym momencie nie ma
1: Tylko,
0: konkurencji.
1: że XCOM akurat jest oficjalnym dystrybutorem Zotaka. I to nawet nie jest problem, to jest oficjalna dystrybucja polska.
0: Jest na Ryzenie, będzie dobra temperatura, dobra baterie w miarę trzymać sensownie. Jest nóżka. I przede wszystkim jest coś, czego nie ma konkurencja. Jakby konkurencja typu, mam na myśli Asus, Lenovo, jest Intel AX210. A to jest kluczowa sprawa, bo to jest jedyny moduł łączności od razu bezprzewodowy, który mamy w zestawie i niewymienny.
1: Tak. Jak najbardziej tak. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. I uważam, że tu nie ma w ogóle co
0: No i
1: mówić,
0: też mamy
1: bo.
0: złącza, przede wszystkim dwa USB-C, które są bardzo uniwersalne. W przeciwieństwie na przykład w pierwszym rogu było tylko jedno USB-C, które w ogóle nie było USB 4, było USB 3.2 Gen 2 i też jakby mieliśmy rok Connect, które... XG Connect, tak? To się nazywa, Patryku? Które tak
1: Tak.
0: naprawdę było bardzo wąskim, do wąskiego zastosowania do modułów Asusa, które są bardzo, bardzo drogie. Czy w takim game zone, na gaming zone możemy nawet sobie podpiąć zewnętrzną grafikę dedykowaną?
1: Po Thunderboltzie tak.
0: Po no, USB 4, to nie jest Thunderbolt, to nie ma certyfikacji. Dla mnie nie ma jakby nie ma żadnych kompromisów, że ja bym jakbym potrzebował taki sprzęt, to ja bym go wybrał. A ty, Patryku?
1: To jest to urządzenie, które gdybym potrzebował komputera wydajnego tanio, to bym to kupił, bo nawet z klawiaturą zewnętrzną jakąś i z tym tokiem byłoby naprawdę dobre.
0: A ile ten dok kosztuje?
1: Około 300 zł, ale on też często kosztuje 150, 250. Jak
0: To
1: trafisz, tak
0: też nie jest
1: masz.
0: zła cena, bo się z takim dokiem kupić komplet. Mi na przykład w sumie
1: Futerał też kosztuje w tych podobnych granicach.
0: tak naprawdę do 99%, dobra, może nie, do 95% ludzi niepotrzebujących Nvidia taki sprzęt starczy na co dzień.
1: Też się z tym jak najbardziej zgadzam. I uważam, że sprzęt taki jak Zotac Game Zone jest w pewnym sensie kompletnym handheldem. Gdyby jeszcze miał klawiaturę, to albo chociaż jedną duże USB, to byłoby totalnie kompletne urządzenie. Tak jak jeszcze przepraszam, że do tego GPD wracam, ale gdybym miał wybór, wziąłbym dalej GPD. Co dalej nie znaczy, że Zotac jest jakkolwiek skreślony, bo jest on sprzętem solidnym i bardzo dobrze wycenionym przede wszystkim. Nie jest wyceniony jak kolejny komputer, gdzie faktycznie już mam komputer i chcę pograć, ale w sumie no, muszę dać 4000, to ja wolę kupić w ogóle komputer, po co mi
3: kosztować. A jaka była cena, Patryku, przypomnij GPD? Ile to kosztowało?
1: Około 3-4 tysięcy.
3: No to już jest różnica. To no, tutaj rzeczywiście różnica. Za ten sprzęt około 2000, no to już się można naprawdę zastanowić. Jeżeli ktoś faktycznie czuje, że taki handheld będzie mu przydatny, bo to może być coś dla użytkowników, którzy nie przepadają za laptopami, ale chcą mieć coś przenośnego mimo wszystko i z baterią.
0: Tak, właśnie, bo tutaj mamy baterię, więc nie zapominajmy, że zawsze nawet będąc używając go, nie wiem, jako sprzętu stacjonarnego, mamy tą baterię, coś nam się tam stanie z prądem, zawsze jakieś podtrzymanie mamy, nie stracimy danych.
3: No dobrze.
1: Nie ma ryzyka totalnego crashu.
3: To co? Czy coś jeszcze chcielibyście dodać?
1: Ja myślę, że to wszystko, co można było powiedzieć.
0: Ja myślę, że to wszystko od nas na ten moment i wyczerpaliśmy, myślę, temat dość solidnie.
3: Okej, no to w takim razie dzięki za dziś. Patryk Chojnacki, Robert Rosiejka i sprzęt od Zotaca tym razem.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy do następnej audycji. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchających teraz oraz tych, którzy będą słuchać z pliku.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Nie wiem, który to już jest z kolei odcinek. W każdym razie mogę powiedzieć z takich zakulisowych ciekawostek, że nagrywamy go drugi raz, bo przed momentem okazało się jakoś tak po 10 minutach, że dziwnym trafem nie udało się włączyć nagrywania. No ale teraz mam nadzieję, że już bez jakichkolwiek problemów technicznych uda nam się to wszystko Wam przedstawić. A witają Was Michał Dziwisz
6: i Tomek Bilecki.
5: W dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu będziemy mówić o bardzo fajnym programie, który jakiś czas temu był prezentowany na pierwowzorze Tyflo Podcasta, czyli na Blind Cool Techu.
6: Tak, ale z którego w ogóle w tym momencie korzystamy.
5: Dokładnie. Ale nie z Blind Cool Techa korzystamy, tylko z Team Talka korzystamy, czyli z tego programu. Właśnie, żeby nie było jakichś tu niedomówień. W każdym razie temat nas zainspirował, a wiadomo, że nie każdy włada tym angielskim lepiej lub gorzej. Niektórzy to wcale. Więc postanowiliśmy nagrać taką polską prezentację programu Team Talk, który jest naprawdę świetnym programem, jeżeli chodzi o aplikacje do rozmów internetowych, do rozmów głosowych. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia z rozmową w kilka osób, bo chyba zgodzisz się, Tomku, ze mną, że Skype przy jakichś takich większych rozmowach konferencyjnych zaczyna się dławić.
6: No czasem tak, bo no chociaż też zależy, bo też niedawno gadałem w kilkanaście osób i było nieźle. To znaczy ja gadałem przez tą opcję Skypecast.
5: A, to
6: w tym momencie jest troszkę lepiej, ale
5: Ale to też jednak no,
6: ale niemniej
5: nie
6: jednak
5: nie jest to, co daje TeamTalk. Jakość na Skype'ie jest gorsza.
6: No, jakość jest jednak no właśnie.
5: Z tym, że Skype, jak trzeba powiedzieć, ma nieco więcej opcji dotyczących filtrowania dźwięku. I jeżeli
6: tak,
5: ktoś
6: jest na pewno wygodniejsze dla kogoś, kto w ogóle nie po prostu chce podłączyć mikrofon i chce gadać bez jakichś ustawień, no bo jednak mniej zajmuje tego łącza i jest taki jednak bardziej dla takiego użytkownika, no powiedzmy, niezorientowanego absolutnie w temacie audio i który w ogóle nie wie, o co chodzi z regulacją głośności na przykład, czy z takimi rzeczami.
5: Ja podejrzewam,
6: bo Skype wszystko ustawi.
5: Ja podejrzewam także, że więcej filtruje ten program. Na przykład teraz za oknem chyba znowu kosiarka powraca u ciebie.
6: Tak.
5: I tą kosiarkę doskonale słychać. Pomijając to, że dysponujesz mikrofonem pojemnościowym, który w odróżnieniu od dynamicznych zbiera jednak tego sygnału z otoczenia dosyć sporo, to jednak myślę, że na Skype'ie byłoby to słyszalne mniej.
6: Dużo mniej na pewno, bo Skype ma masę różnych filtrów. Na Skype'ie dwie osoby mogłyby rozmawiać nie w słuchawkach, tak jak my teraz rozmawiamy, tylko słysząc siebie w głośnikach i też by nie było słychać jakiś... No nie byłoby słychać tego echa, które jest porosło jakby z głośników, bo Skype też ma jakiś swój filtr wyciszający te wszystkie odgłosy. No i ma tych filtrów generalnie bardzo dużo, które część filtrów zajmuje się psuciem dźwięku, część filtrów zajmuje się naprawianiem tego dźwięku.
5: No ja powiedziałbym, że z takiej perspektywy radiowca to ten Skype więcej psuje niż poprawia, bowiem czasem działając w jakimś tam radiu internetowym zdarzało mi się robić jakieś relacje czy rozmowy z ludźmi, czy wejścia antenowe za pomocą Skype'a, to jeżeli ktoś dysponował w miarę tym łączem dobrym i w miarę dobrym mikrofonem przystosowanym do Skype'a, przy czym dobry wcale nie oznacza wysokiej klasy, bo paradoksalnie ludzie z dobrymi mikrofonami dynamicznymi brzmieli gorzej niż ludzie z mikrofonem za 5 zł z jakiegoś tam supermarketu, który miał natomiast jakiś tam certyfikat Skype'a.
6: Dokładnie.
5: Więc to jest ta różnica. Na TeamTalku słychać dokładnie to, jak brzmi nasz mikrofon.
6: Jaki kto ma mikrofon, jak kto mówi do tego mikrofonu, to wszystko po prostu na TeamTalku się nie ukryje.
5: Tu nie ma żadnych filtrów, nie ma żadnej poprawy. Jest jedynie coś takiego, co nazywa się... czekaj, jak to się nazywa? Redukcja szumów.
6: Redukcja szumów, ja to zaraz włączę, bo to się da włączyć w czasie rozmowy.
5: To będziecie sobie
6: chyba, że to będziemy już potem w czasie jakby
5: opisu. Wiesz co, myślę, że właśnie opiszemy ten programik i po kolei powiemy co i jak. Zacznijmy może od tego...
6: Właśnie. A propos może tych filtrów jeszcze, jak dam teraz Michała na głośniki właśnie w tej chwili.
5: No i teraz
6: Michał
5: coś mówię.
6: Na pewno będzie słyszał.
5: No i słyszę się. I przy okazji możecie sobie zobaczyć i usłyszeć, jakie jest opóźnienie. Jest może troszeczkę większe właśnie niż na Skype'ie, natomiast nie jest jednak... uniemożliwiające rozmowę.
6: Tak, już wyłączyłem głośniki, jak słychać.
5: Dzięki ci bardzo.
6: I tak.
5: Dobra. Na dobry początek może powiedzmy naszym słuchaczom, subskrybentom, skąd ten programik można pobrać, bo to jest pierwsza i istotna zarazem rzecz.
6: Tak, strona całego projektu to jest www.berware, pisane barware przez w.dk. No i tam jest bardzo to dobrze zrobione. Nawet ktoś bardzo nikłą znajomością angielskiego może sobie ten program bez problemu pobrać. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się jakoś poeksperymentować, pobawić w jakieś eksperymenty, w jakieś testy, można jeszcze po całym adresie napisać / beta i wchodzimy na stronę z wersjami beta TeamTalka. Ja w tej chwili korzystam z najnowszej wersji beta 3.5 beta 10 i z tą wersją nie ma praktycznie żadnych problemów. Jak do tej pory nie zauważyłem, żeby były jakieś zwisy, jakieś problemy. Bardzo dobrze chodzi i no także... No, mimo że beta, to w zasadzie nie ma z nią żadnych problemów.
5: Dokładnie, są takie programy, przy których niby jest napisane, że wersja beta czasem sprawdzają się zdecydowanie lepiej niż te wcześniejsze pełne wersje. No ale z betami to różnie bywa, wiadomo, każdy z nich korzysta jakby na własne ryzyko. Jeżeli coś tam się dzieje, no to już po prostu trzeba mieć na uwadze, że to jest wersja testowa i różne rzeczy mogą się jeszcze z nią dziać. Dobrze, skoro program już wiemy skąd ściągnąć, to teraz ja powiem, gdzie można się tym programem podłączyć, bowiem już wystartował Tyflo Podcast pod swoją własną domeną, I to jest www.tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś korzysta z feeda RSS-owego, to proszę sobie gdzieś tam zapamiętać ten adres. Oczywiście feed w waszych czytnikach RSS spokojnie się zaktualizował, bowiem my korzystamy z tego zewnętrznego serwisu FeedBurner. Natomiast adres się zmienił. Przypominam, już nie www.tyflopodcast.w.pl, tylko www.tyflopodcast.net. I pod tą domeną będą różne fajne rzeczy. Zapowiadałem, że będzie serwer XMPP, serwer Jabbera. Trochę jeszcze to potrwa. Natomiast co jest już, to jest serwer TeamTalka. I teraz, żeby wejść na serwer TeamTalka, to wchodzicie na następujący adres. tt.tyflopodcast.net. tt.tyflopodcast.net. Porty domyślne. Jeżeli zapyta o hasło, to trzeba wcisnąć Enter i zignorować ten monit. Już więcej was o to hasło nie będzie.
6: Tak, dlatego,
5: pytał.
6: Że TeamTalk w ogóle ma, to jest zupełnie inna koncepcja niż Skype albo inne komunikatory internetowe. To jest zupełnie inna koncepcja jakby odnajdywana użytkowników, kontaktowania się z użytkownikami tego programu.
5: Powiem tak, że koncepcja TeamTalka jest bardziej znana w Stanach Zjednoczonych wśród osób niewidomych, a w naszym pięknym kraju nad Wisłą znana jest z pewnością tym osobom, które grają w różnego rodzaju gry. Na przykład w Quake'a, na przykład w jakieś tam gry sieciowe. Jest taki program, który się nazywa TeamSpeak. I ten program TeamSpeak służy do tego, że można się tam połączyć z jakimś serwerem i sobie rozmawiać w kilkadziesiąt osób, na przykład grając sobie w jakąś grę sieciową. No ale wiadomo, że osoby, które nie widzą, to specjalnie z tego nie korzystają, a poza tym jakość rozmów w TeamSpeaku jest beznadziejna. Więc nie polecamy. Ale TeamTalka polecamy jak najbardziej, bowiem program, co trzeba powiedzieć, jest w pełni dostępny dla osób niewidomych. Nieważne w zasadzie z jakiego screen readera korzystają, ja to nawet wyobraź sobie na halu sprawdzałem jakiś czas temu i na halu też działa. Nie wiem czy na tym NFDA, ale też pewnie pójdzie. Pewnie pójdzie na system Accessie.
6: Ale to są standardowe ikonki na to.
5: Dokładnie,
6: to
5: bo to są standardowe
6: to
5: kontrolki, to są kontrolki
6: następujące.
5: Bo jeszcze
6: nawet standardator, ten program Windowsowy powinien sobie
5: pewnie tak, pewnie tak. To są kontrolki następujące. Tu są tylko menu, są przyciski, są pola wyboru, są zakładki, jest pole edycji, tylko do czytania pole edycji, są suwaki i jest widok drzewa. I to jest cała filozofia, tak. Słuchajcie, programu TeamTalk i jest jeszcze dużo skrótów klawiszowych, które jeżeli tak. Ktoś chce je zapamiętać, to je zapamięta, a jeżeli komuś się nie chce zapamiętać, to do wszystkiego będzie w stanie dotrzeć za pomocą menu. Jedna sprawa, którą ja znalazłem w TeamTalku, to coś, nie zawsze chce działać tam ten prawy klawisz myszy, czyli ten klawisz aplikacji. Nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę.
6: Wiesz co, jakoś nie, przyznam się.
5: Na przykład...
6: To znaczy na plikach nie działa.
5: No ale... właśnie na plikach jakoś nie bardzo chce to funkcjonować, ale wreszcie programu działa, bo przy okazji jeszcze TeamTalk ma coś takiego, co się nazywa serwer plików. Na czym to polega, to powiemy za chwilę. Może teraz przejdźmy w końcu do prezentacji programu. Ja teraz będę musiał... Najlepiej jak ja przełączę szybko... język na polski, bo jeszcze tego nie zrobiłem. No, pies się odezwał. Już przełączamy na...
6: To jest w oknie.
5: To jest window, tak? Dobra. No to... Dobra, podnosimy sobie suwak do Apolla, żeby było to lepiej słychać. Ja jeszcze głos zwolnię, bo ludzie narzekają. No mam nadzieję, że już teraz z taką ślamazarą to sobie wszyscy poradzą. Zaczynamy od przyjrzenia się w ogóle TeamTalkowi w okienku interfejsu. W tym momencie jestem... Właśnie, to jest takie drzewko. W tym drzewku mamy od samej góry.
6: Chcesz na przykład rozłącz, bo każdy będzie miał tym TeamTalka rozłączonego.
5: No właśnie, dobra, to ja się rozłączę i pojawię się za chwilkę. Ja szybko omówię ten interfejs przy połączeniu. Więc ja się rozłączam i my się słyszymy za chwilę. Dobra. Jeszcze tu widzę, że zrobię sobie porządek na
2: Nie mamy.
5: Ok. I teraz TeamTalka oczywiście odpalamy po instalacji za pomocą Start, programy TeamTalk. Zresztą pokażę, co tu jest. Mamy coś takiego, co się nazywa TeamTalk 3 Service. I tu są dwie pozycje. TeamTalk Service, czy TeamTalk Enter Service, to jest po prostu do serwera TeamTalkowego. Jeżeli ktoś korzysta z serwera TeamTalkowego na swoim własnym komputerze, to może sobie to zrobić i będzie mu to się odpalało przy starcie systemu. TeamTalk 3 Admin to jest rzecz, której szukałem przez jakiś czas. To jest program, osobna instancja TeamTalka do administrowania serwerem. Jeżeli stawiamy swój własny serwer, to za pomocą tego po prostu możemy nim zarządzać. Tu mamy TeamTalk Help, TeamTalk i Service i to jest wszystko. Ja już mam TeamTalka odpalonego, więc teraz czas by się połączyć. Zatem wchodzę do menu plik. Manager hosta to nie. Połącz.
2: Menu zamknięte. Pole edycji. Adres hosta.
5: Tu mam wybrane ESR, czyli to jest to samo co TT Tyflopodcast.net. Wybieram sobie to, ten serwer.
2: Nie znamy. Widok drzewa. Karta właściwa.
5: I już jestem połączony.
6: No dobra.
5: Więc bardzo szybko można się połączyć z tym. Wystarczy po prostu wpisać odpowiedni host do serwera i wystarczy... Na tym TeamTalkowym naszym serwerze są domyślne porty, hasła nie trzeba wpisywać i jest wszystko w porządku. Teraz po połączeniu się mamy coś takiego. Serwer. To jest główny pokój serwera. I tu pojawiają się wszelkiego rodzaju informacje. Tu ląduje każdy pierwszy użytkownik, który się połączy. I teraz my jesteśmy połączeni właśnie z tym serwerem. Jesteśmy w pokoju serwer.
2: MIDI,
5: Bitomek. I teraz proponuję, żebyśmy zademonstrowali naszym słuchaczom, jak dostać się do pokoju Tyflo Podcast. Więc jak to trzeba by zrobić?
6: Dobra, czy ja już jestem też w TeamTalku? Po tym MIDI Bitomek są takie jeszcze dwie rzeczy. Radio i Tyflo Podcast.
5: Dokładnie, jest no, radio i jest Tyflo Podcast.
6: Ja mam wyłączonego gadacza, więc u mnie to nie słychać. Znaczy nie wyłączonego, tylko skierowana na inne wyjście karty. Jeżeli ustawimy się na tym, gdzie chcemy wejść, no to albo wciskamy Ctrl J. To jest skrót do angielskiego Join Channel. Albo z menu kontekstowego, czyli wciskając prawy klawisz w... Co? Dołącz do kanału.
5: Dokładnie.
6: I on nawet przy tym mówi skrót.
5: Skrót i można sobie bardzo łatwo zapamiętać ten skrót, a warto, bo się przydaje. Więc teraz myślę, że zademonstrujemy naszym słuchaczom i przejdziemy sobie do kanału Tyflo Podcast. Ja teraz ustawiam się na Tyflo Podcaście i teraz naciskam Ctrl J. I już jesteśmy, już gadamy w kanale Tyflo Podcast. Z tym, że jedna sprawa, nie można rozmawiać jakby jednocześnie w dwóch kanałach, no bo to trochę by było nielogiczne zresztą. Można rozmawiać tylko w jednym. Jeżeli wchodzimy do kanału Tyflo Podcast, to nas już nie ma w tym kanale serwer.
6: Tak.
5: Co dalej? Teraz przyjrzyjmy się okienku TeamTalka. Jesteśmy na razie na tym drzewku.
2: 255.
5: I tu są takie dwa suwaki. To może o tym pierwszym, Tomek, ty opowiedz.
6: Pierwszy suwak to jest... wiesz co, może zamienimy się, bo potem jak będzie ten drugi, to ja zademonstruję, jak
5: dobra,
6: ta gromka działa.
5: Dobra. To proszę bardzo. Ja opowiadam o pierwszym suwaku. Pierwszy suwak to jest suwak odgłośności. Ja teraz mogę na przykład, przesuwając ten suwak w górę, bo on tak śmiesznie, ten suwak jest, że tu jakby to takie jest odwrócone, że trzeba przesuwać w górę, żeby ściszyć. Więc teraz ja przesunę go w górę i ty, Tomek, coś mów.
6: Tak, ja teraz
2: 1, 5, 3, 2, 5, 1, 0, 2, 5, 1, 0, 2, 5.
5: I w tym momencie to już cię nie słychać.
6: Powinna 2, 5, się, 5, 2, tak. 5.
5: Wracamy.
6: Ta głośność powinna się w tym momencie pojawić.
5: Wracamy już, teraz jesteś.
6: Na maksa.
5: Teraz jesteś słyszalny całkowicie.
6: Tak.
5: Co dalej? Dalej mamy suwak.
2: Lewo.
5: 0 z 20 i najlepiej jak sobie ustawicie go właśnie w tej pozycji. Dlaczego?
6: Tak, to jest jak jeżeli ktoś miał dyktafon z czymś, co jest aktywacja głosem, bardzo szybko na pewno zrozumie, bo to jest taka aktywacja głosem. To znaczy, o co chodzi? Generalnie TeamTalk ma dwie opcje, jeżeli chodzi o to, jak ktoś ma, albo inaczej, jak to zrobić, żeby ktoś nas słyszał. Albo możemy uruchomić mu aktywację głosem, tak jak w takich dyktafonach, to znaczy, jeżeli mówimy, to Team tak zaczyna jakby przesyłać od nas ten nasz strumień audio. Jeżeli nie mówimy, TeamTalk nie przesyła strumienia. I drugą opcję, naciśnij i mów, czyli ustawiamy sobie jakiś skrót klawiszowy. Jeżeli naciskamy ten klawisz, TeamTalk zaczynamy wysyłać informacje. Jeżeli puszczamy klawisz, nic się od nas nie wysyła.
5: Ja myślę, że właśnie taka opcja push to talk to jest dobra dla osób, które dysponują słabym łączem i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby na przykład cały czas ten sygnał wysyłać, bo on się na przykład będzie rwać i będzie to przeszkadzać innym.
6: Tam po prostu nie chcą, żeby ich zawsze było słychać.
5: A też prawda. A nie mają miksera, żeby sobie łatwo zrobić.
6: Tak, dokładnie.
5: Takie coś.
6: Przy czym jak ustawianie samych tych klawiszy, jak kiedyś to próbowałem robić, jest bardzo dziwne i on nie zawsze na to reaguje. I generalnie to jest strasznie ciężko ustawić. Ja to próbowałem robić i to mi się nie bardzo udało. Musiałem potem w pliku XML to wszystko przestawiać.
5: Więc polecamy wszystkim aktywację głosem. Nie wstydźcie się, będzie was ładnie słychać, bo nas też ładnie słychać.
6: Tak, potem ewentualnie można powiedzieć o pliku XML z ustawieniami, bo tam też wszystko można ustawić, wszystkie gorące, znaczy skróty klawiszowe i tak dalej.
5: Jak ktoś lubi się grzebać w źródłach.
6: W każdym razie tak. No więc mamy ten suwak 0,20 i to jest suwak, który ustawia poziom, od którego TeamTalk jakby zaczyna wysyłać sygnał. Jeżeli jest na 0, to ten poziom jest jakby ustawiony na maksymalnie w dół, czyli tak naprawdę co by się nie robiło, ten sygnał od nas się ciągle wysyła. Jeżeli ja go teraz przestawię na jakąś wartość, standardowo jest ustawiony na 10. Jeżeli ja teraz, przestanę mówić,
5: to właśnie w tym momencie słyszeliście i słyszycie, że nie ma już poziomu, nie ma już odgłosów tła od Tomka.
6: Jeżeli ja teraz zaczynam mówić, to głos mój się powinien pojawić.
5: No właśnie, on się tak pojawia od czasu do czasu, powiem ci szczerze.
6: Pojawia się, bo mam ustawiony bardzo wysoki poziom.
5: Aha.
6: Teraz już mam na 0 ustawiony.
5: I słychać cię cały czas. Więc tak to działa, to jest taka bramka. Jeżeli ktoś korzysta z jakichś tam urządzeń, to doskonale jest mu pewnie znane pojęcie bramki szumów. To jest takie urządzenie, które wycisza. Z tym, że jedna kwestia, co do tej bramki szumów, ona bardzo brzydko startuje. Startuje z takim raz, że pyknięciem, a dwa, na samym początku przerywa trochę ten sygnał. Więc w tym przypadku lepiej po prostu mieć ten suwak jak najwyżej i mieć gwarancję, że będzie się zawsze słyszalny. Teraz przechodzimy dalej.
2: Chat 1 i 2, zakładka.
5: Czat. Tu mamy zakładkę czat.
2: Tylko do odkrytu. Pole edycji z formatem.
5: I tu jest właśnie opisane, co się na tym kanale dzieje, bo tu oprócz tego, że możemy rozmawiać, to możemy też pisać. No właśnie, tu jest opisane o Discquocie. Temat. Kanał. I teraz dajmy na to, przesuwamy się tabem dalej. I teraz mogę coś tu wpisać. To jest test. Wpisałem. Shift tab.
2: Tylko do odkrycia. MIDI to jest test.
5: No właśnie. I MIDI powiedział, że to jest test. Jeszcze, bo ja mam to teraz na innej karcie wpięte, ale powinien być jeszcze taki... Na przykład weź teraz ty, Tomek, coś napisz.
6: Ciekawe... No właśnie coś napisałem przed chwilą.
5: A weź napisz jeszcze raz. O! bo trochę dziwnie, bo na przykład teraz dźwięki SteamTalka słychać na tej karcie, na której zwykle go mam ustawionego. Jeżeli coś albo ja piszę, albo pisze Tomek, to słychać o taki...
6: Wiesz co, taki czeka, dźwięk. Ja się skieruję na...
5: Wiesz co, nie, słychać, słychać, bo ja mam, o, teraz ty będziesz słyszał, o, też, usłyszałeś. No, słychać, ja po prostu nie skierowałem tego dźwięku do ciebie. Tak to wygląda, to jest pierwsza zakładka, teraz przejdziemy sobie do zakładki drugiej. Zakładka pliki. I zakładka pliki to jest bardzo fajna rzecz. Tu można sobie umieszczać pliki, jakiekolwiek, cokolwiek można tu wrzucić, tu jest, słuchajcie, pół giga miejsca, tylko proszę, żeby tu się jakieś tam, wiadomo, rzeczy, do których by się ktoś przyczepić mógł, nie znajdowały, bo ja każdego IP mam logowane, więc tak tylko uprzedzam, pro forma. Tu mogą się znajdować różne pliki na kanale Tyflo Podcast. Jeżeli ktoś chce się czymś podzielić z resztą ludności, to może to tu wrzucić. I każdy, kto wejdzie na ten kanał...
2: Nie wybram obiekt, audio,
5: o, ja tu mam na przykład wrzucone jakiś plik MP3 i teraz mógłbym ten plik ściągnąć na swój dysk. I jeżeli ktoś chce, to może właśnie też wrzucić, może powiedzmy, jak się wrzuca te pliki?
6: Wrzuca się pliki, poczekaj, zaraz sobie przypomnę. Aha, to trzeba wejść do menu, a nie, jest skrót do tego, tak. Shift F6.
5: Ale to najpierw może powiedzmy Shift, dokładnie. To powiedzmy dokładnie, jak tak, się to Shift robi. F5. Teraz wchodzimy sobie do menu. Kanały, zdaje się.
6: Tak, ale można właśnie bez kanału wcisnąć Shift F5 i w tym momencie otwiera.
5: Tak, tylko wiesz co, nie każdy będzie w stanie zapamiętać te skróty. Dlatego ja wolę pokazać, jak dojść do tego.
6: No, dobra, może być tak.
5: O, i tu mamy, słuchajcie, wyślij plik.
2: Menu zamknięte, dialog otwierany.
5: Wyślę jakiś plik tekstowy, żeby to się długo nie wysyłało.
2: Moje dokumenty. Na
5: przykład mam taki plik, autos.txt, i teraz będę chciał go, powiedzmy, wysłać. To naciskam Enter. O, i tutaj mamy teraz takie okienko.
2: Okej, przycisk. 1F1F1000.
5: No i on tu mówi, co się wysłało, jak się wysłało. Jeżeli jest przycisk OK aktywny, a jest dostępny ten przycisk, to mogę w tym momencie już zamknąć to okienko, klikając na OK. A jeżeli jest tu jeszcze takie pole, które nie zostało przetłumaczone, close when complete. Więc to jest pole, za pomocą którego można automatycznie zamykać okienko, kiedy zostanie ten transfer wykonany. I teraz mamy dwa pliki, autos i track 5. I teraz powiedzmy, chcę ten plik sobie ściągnąć. To co musimy zrobić?
6: To tak samo, trzeba wejść do menu kanał i tam jest opcja pobierz. Ściąg plik. To nie wiem, kto to przetłumaczył, ale przetłumaczył to. Ściąg plik.
5: No cóż, może i tak. Może i ściąg plik.
6: Tak,
5: no dobra.
6: To ktoś zapamięta skrót Shift F6.
5: Shift F6, o właśnie. Shift F6, jeżeli ktoś chce, to może sobie tego skrótu użyć. I teraz ja chciałbym ściągnąć ten plik, więc wchodzę sobie do menu.
2: Plik, ja użyć kłodniczy, kanały,
5: ściąg plik. No i nazwa pliku.
2: Nie,
5: czy zastąpić, tak. I jest już ściągnięty plik. Teraz ja ten plik będę chciał, powiedzmy, usunąć.
2: Dialog autos text, chwilę mamy autos, okej, potem przycisk, okej, odstęp autos, autos,
5: autos, otwierał ten plik. Autos, text, i teraz chciałbym usunąć ten plik, więc poszukajmy miejsca, gdzie można ten plik wykasować.
2: Plik, ja użyć kanały,
5: zapewne.
2: Kanał, pokaż wiadomość, usuń plik,
5: shift, usuń plik, shift del, to jest komenda, za pomocą której można ten plik usunąć.
7: Menu zamknięte, ok, przycisk, dialog, przyjaciel, czy anatstwion, solut, not, bet, som, plet, bet, bet, bet, bet, bet, bet, bet, bet, bet,
5: bet, bet, bet, bet, jednak się tego pliku usunąć nie da.
7: Domyślny, okej, autos.
5: No bo tak, bo to za łatwe by było, żeby tak sobie każdy mógł usuwać ten plik, ktoś się narobi, wyśle plik, a później ktoś będzie chciał go tak usunąć
6: dla
5: sobie.
6: Zabawy.
5: No, dla zabawy. A co? A ja go nie lubię. No, a ja go nie lubię i mu ten plik wywalę. Więc wyrzucać pliki z serwera mogą tylko i wyłącznie operatorzy. Czyli tacy ludzie, którzy mają nieco więcej uprawnień od zwykłego użytkownika. Jeżeli ktoś się będzie brzydko zachowywał na danym kanale, to mogą go na przykład wyrzucić, albo zbanować, albo jeszcze inne rzeczy mu zrobić. Ale wirtualnie tylko, więc się proszę nie obawiać. Dobra, przechodzimy dalej. Co jeszcze jest ciekawego w tym TeamTalku? I nastała cisza.
6: A to do mnie pytanie.
5: No do ciebie. Nikogo więcej tu nie ma.
6: Dużo jest rzeczy ciekawych. Czekaj, co tu jeszcze? A co ty masz na myśli? Coś konkretnego?
5: Nie, no żeby przedstawić...
6: Ustawienia jakości na przykład.
5: Ustawienia jakości, dobra. Ustawienia...
6: O, wiesz co, to dobra, to może teraz w ogóle te opcje można pokazać.
5: Okej. Okay. To pokazujemy opcje, wchodzimy do menu plik.
6: Ewentualnie F4.
5: F4, no właśnie, tu się widzę, kolega obkuł ze skrótów, mi się nigdy nie chce ich zapamiętywać.
7: Menu zamknięte.
6: Wiesz, mi zazwyczaj też, ale po prostu tutaj na tyle często ich używam, że po prostu...
5: No właśnie, to wchodzi w krew i w nawyk. Dobra. Imię, czyli nasz pseudonim. Jedna kwestia.
6: Tak, i ten pseudonim można zmieniać.
5: Można zmieniać, ale TeamTalk przy starcie nie wprowadza nam żadnego domyślnego pseudonimu i żeby było jeszcze zabawniej, to ten pseudonim to po prostu wchodzimy jako pusty nick na kanał, jeżeli sobie nie wpiszemy tego pseudonimu.
6: Tak, dokładnie. To już miałem kilka takich sytuacji, że miałem pustymi nickami.
5: Kolejna opcja, włącz nieobecność po. Zero. Czyli po ilu minutach, jeżeli nie będziemy nic robić, to się przełączymy w stan, że jesteśmy zajęci. Tu możemy sobie to ustawić, ale z racji tego, że to działa jak działa, to się nie będziemy tym zajmować.
7: Tylko do odkrytu, pole edycji, kombinacja klawiszy, przycisk.
5: No.
7: Tryb transmisji mowy aktywowany głosem, pole wyboru oznaczone.
5: Tutaj ten tryb transmisji mowy aktywowany głosem, to sobie zaznaczyliśmy.
7: Okej, przyt, anuluj, ogólne.
5: I to jest pierwsza zakładka.
7: Okno, dwa,
5: okno.
7: Język interfejsu użytkownika.
5: Tu jest pierwsza rzecz.
7: Języków
5: jest 15, zobaczmy może jakich. Jak ktoś po chińsku potrafi, to może duński, niemiecki, angielski, chiński. A nie, das to holenderski był chyba.
6: To chyba holenderski.
5: Aha, tak, German to będzie. To będzie niemiecki.
7: Koreański.
5: Litewski czy łotewski? Latwian.
6: Wiesz co, ja też nie wiem. To jest Latwian, jest Litwanian.
5: A właśnie, nie, to Latwian to będzie łotewski.
6: Ale to chyba Latwian to będzie chyba...
5: Mhm, Latwian łotewski. Portugalski. Jakieś dwa nawet są. Rosyjski. Słowacki. Hiszpański. No i to jest wszystko, wracamy sobie.
6: Słowacki czy słoweński?
5: Czekaj. Słoweński, to jeszcze lepiej. Ludzie, tych języków to się można pogubić. Dobra, wracamy do języka polskiego. Uruchom zminimalizowany, to raczej nam się nie przyda, bo chyba nikt nie lubi szukać tych ikonek w treju.
7: Zachowanie okna. Pokaż ilość użytkowników w kanałach. Pole wyboru oznaczone.
5: Pokaż ilość użytkowników w kanałach, czyli po prostu, no, żebyśmy wiedzieli, ilu jest na danym kanale i czy się w ogóle tam opłaca wchodzić, to się ta informacja nam wyświetli.
7: Zachowanie okna. Minimalizuj. Pole wyboru nieoznaczone.
5: Minimalizuj. To sprawdziłeś, do czego to jest? Chyba po naciśnięciu Escape albo po Alt F4, nie? Do minimalizacji.
6: Wiesz co, nie wiem. Musiałbym zobaczyć.
7: Zachowanie okna. Wyczyść kanały przy wyjściu.
5: Wyczyść kanały przy wyjściu, czyli znając życie, to jest to, że jeżeli wyjdziemy, to nam się
6: jak
5: to...
6: Jak ktoś utworzył swój własny kanał, to potem przy wyjściu ten kanał jest usuwany, żeby się nie robiło milion kanałów.
5: No właśnie. Zresztą jedna kwestia. My na serwerze Tyflo Podcasta ustawiliśmy, znaczy ja ustawiłem, Będę mówił za siebie. Ja ustawiłem taką rzecz, że nie można tworzyć własnych kanałów. Jeżeli ktoś chce koniecznie jakiś kanał, to się proszę do mnie zgłosić, bo chciałem uniknąć sytuacji, w której będzie milion kanałów, milion ludzi gdzieś tam porozrzucanych. Jeżeli ktoś faktycznie chce jakiś tam kanał czy na hasło, bo sobie nie wiem, no na przykład z dziewczyną chce pogadać, bo dziewczyna lubi, jaki jest ładny, jaka jest ładna jakość. Tylko wiesz co?
6: Byśmy dali jakieś takie kanały tworzone.
5: Tylko wiesz co?
6: Można by zobaczyć, jak to pójdzie.
5: No
6: nie?
5: Tak, tylko po prostu ja chciałem na razie uniknąć sytuacji, w której będzie, wiesz, w której będzie milion kanałów i nie bardzo wiadomo kto, co, gdzie i jak, żeby jakaś jednak...
6: Ja bym przeeksperymentował.
5: No, jakaś jednak, żeby była mniej więcej... Zasady zobowiązują, jak to powiedział pewien człowiek, a później i tak nic z tego nie wyszło. Dobra.
6: Dobra, ale w każdym razie, no właśnie, jeżeli ktoś chce jakiś własny kanał i pogadać, to na serwerze, znaczy na stronie głównej, właśnie, teraz mi się przypomniało i to może być rozwiązanie, na stronie głównej programu jest, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, zaraz mogę to sprawdzić, w każdym razie oni mają jakiś swój serwer.
5: Wiesz co, tylko ja chyba z tego serwera korzystałem i tam jakość była nie najlepsza, nie najlepiej to chodziło, powiem tak. Można sprawdzić oczywiście, jeżeli ktoś chce, ale mówię, no
6: tam
5: jak
6: jest
5: dla
6: taki
5: mnie...
6: link, żeby wejść do ich serwera i tam można ewentualnie spróbować.
5: Jak dla mnie nie ma problemu,
6: oczywiście,
5: żeby...
6: jeżeli ktoś ma własne publiczne IP, to można postawić.
5: Serwer można postawić, bo jest razem z TeamTalkiem od razu, ale mówię, jeżeli ktoś chce...
6: Natomiast niestety u nas przynajmniej w kraju jest jeszcze sporo osób, które mają, nie mają publicznego IP i tu jest problem z własnym serwerem, zwłaszcza dla kogoś, kto nie jest jakoś tam zaawansowany tych wszystkich ustawieniach routera sieciowych i tak dalej, bo to trzeba trochę się pobawić.
5: Zgadza się, ale jeżeli mówię, jeżeli ktoś by chciał sobie własny kanał, to wystarczy napisać i dla mnie nie ma problemu. Kanał może zostać stworzony nawet jak ktoś chce to na hasło, żeby tam ludzie nie wchodzili. Dobra, przechodzimy dalej. Zawsze na wierzchu. To raczej nie fajna opcja, bo jeżeli korzystamy z kilku programów jednocześnie, to nam TeamTalk zawsze wszystko przykryje, więc dobrze, że jest odznaczona. Info przy przychodzącej, czyli pewnie poinformuje nas, że ktoś tam pisze, bo to chodzi o to. O przychodzące tekstowe. Dwuklik by przyłączyć do kanału, czyli dwa razy klikamy zamiast tego Ctrl J. Ciekawe, czy Enter działa.
6: Nie działa.
5: Sprawdzałeś. Dobra. Co tu dalej mamy? Czas. To jeżeli ktoś koniecznie chce wiedzieć, to jest tak zwany timestamp. Jeżeli ktoś z IRC-a na przykład korzystał, to zapewne pamięta, że tam były takie informacje, że o godzinie 12:20 i 22 sekundy
6: tak
5: napisał ten.
6: W każdym GG, w Skype'ie to jest to wszędzie pokazywane.
5: Jest to. Ja tego nigdy nie lubiłem i zawsze to wyłączam, jak mogę. To już przelecieliśmy tę zakładkę. Klient.
7: Ustawienia klienta. Ustawienia klienta. Automatycznie łączy z ostatnim hostem Crystalcie. Pole wyboru.
5: Nieoznaczone. No, jeżeli ktoś zawsze się łączy do tego samego serwera, to może sobie to zaznaczyć i mu będzie automatycznie się łączył.
7: Ustawienia klienta. Połącz ponownie po zerwanym połączeniu. Pole wyboru. Nieoznaczone.
5: Połącz ponownie przy zerwanym połączeniu. Oto ja sobie to od razu zaznaczę.
7: Odstęp oznaczony.
5: Chociaż trzeba powiedzieć, że ten TeamTalk zachowuje się bardzo fajnie, prawda? Bo ty to sprawdziłeś, jeżeli chodzi o zerwane połączenie.
6: No tak, bo ja mam coś takiego, że mi czasami się ten internet sam rozłącza i nie wiem, czy mi się teraz nie rozłączy przy tej rozmowie, ale ostatnio jakoś się uspokoił. Nie wiem, co jest w każdym razie. Właśnie od czasu do czasu internet mi się sam rozłącza, przy czym dziwnie się rozłącza, bo on jest traktowany jako... Znaczy system widzi, że internet jest połączony, tylko nie wiadomo dlaczego nie ma wszystkich stron i nie wyświetla wszystkich stron, jest to dziwne, ale no generalnie po ponownym połączeniu TeamTalk jakoś sam, nie zawsze, ale jednak sam bardzo często potrafi wrócić do tego miejsca, gdzie byłem wcześniej.
5: A na Skype'ie tego nie ma. Skype jak rozłączy, to rozłączy definitywnie. Tu sobie można ustawić porty, jeżeli ktoś ma jakieś tam restrykcyjne kwestie związane z administratorem, bo nie jest na przykład swoim własnym administratorem, łącza na Neostradzie, to może sobie ustawić porty. Na przykład przypuśćmy, że administrator wyraża zgodę tylko, żeby ruch się odbywał w obrębie jakichś tam portów. Na przykład, bo blokuje programy peer-to-peer. To można sobie statyczny port TCP ustawić.
7: Lokalny
5: port UDP, czyli to jest ten protokół, który TeamTalk właśnie wykorzystuje do rozmów, bo z serwerem łączymy się za pomocą protokołu TCP. Natomiast UDP to jest protokół, który zresztą zazwyczaj wykorzystywany jest właśnie do rozmów, do takich transmisji, gdzie straty w pakietach nie mają większego znaczenia. I właśnie protokół UDP jest do tego wykorzystywany. Ja zauważyłem, że te porty UDP szczególnie, one są wybierane losowo, więc sobie on tu wybiera jakiś tam port, na nim się zahacza i działa.
7: Ustawienia klienta. Zawsze przekierowuj przez serwer. Pole wyboru oznaczone.
5: Zawsze przekierowuj przez serwer, czyli to podejrzewam, że jest do tego, żeby, no, żeby ten serwer pośredniczył. Nie wiem, jak to by wyglądało, na przykład gdybyśmy się chcieli bezpośrednio połączyć. Pewnie dałoby się jakoś, jakbyśmy sobie ustawili te porty statyczne i...
6: No, też chyba kiedyś próbowaliśmy.
5: I się próbowali połączyć. No i nie było specjalnie różnicy. Pewnie różnica by wyszła przy tym, gdybyśmy rozmawiali więcej osób.
7: Ustawienia klienta. Automatycznie łącz z głównym kanałem przy połączeniu. Pole wyboru oznaczone.
5: O właśnie, automatycznie łącz z głównym kanałem przy połączeniu, czyli to, że wskakujecie zawsze na ten kanał serwer, czyli do takiego jakby przedsionka, że sobie później możecie przejść na przykład do kanału Tyflo Podcast na naszym serwerze.
7: Okay,
5: i to jest OK. To jest kolejna zakładka.
7: System dźwięku.
5: System dźwięku.
7: Ustawienia sound system. Direct sound domyślny. Przycisk opcji oznaczone.
5: Fajnie ktoś opisał. Ustawienia sound system. Widocznie jeszcze nie zdążył tego przetłumaczyć. Tu wybieramy sposób, w jaki ten dźwięk jest obsługiwany przez nasz komputer. Czy direct...
7: Ustawienia sound system, Windows Audio.
5: Czy Windows Audio? Ja mam na Direkcie, bo mi na Direkcie wszystkie karty widzi, a na Windows Audio tylko zintegrowaną.
7: Urządzenie wejściowe.
6: Właśnie to jest fajne, że TeamTalk ma to ustawienie, bo mało rzeczy w ogóle, nie tylko komunikatorów ma to ustawienie, także...
5: Wiesz co, ja podejrzewam, że po prostu większość autorów tego typu komunikatorów wychodzi z założenia, że skoro użytkownik, żeby to było jak najprostsze, wiesz, bo no użytkownik się może później pogubić i jeszcze coś popsuć. Tu sobie wybieramy urządzenie
7: wejściowe,
5: czyli to, z którego będzie dźwięk pobierany.
7: Urządzenie wejściowe
5: analogicznie. Test możemy sobie zrobić, ja teraz nie będę robił, bo mi coś padnie zaraz.
6: Znaczy test to po prostu tyle, że on jakby daje odsłuch z wyjścia na
5: tak, tak, dokładnie, czyli... ale z racji tego, że ja mam Windowsa 2000, to po prostu nie mógłbym tego w tym momencie za bardzo zrobić, bo on tylko jeden proces w jednym momencie z danego źródła może pobierać. Tutaj jeszcze rozlokuj użytkowników używając 3D Sound. To jest, jeżeli jest więcej osób, to jest fajna sprawa, bo można tych użytkowników rozlokować w panoramie. I o co dokładnie chodzi, to Tomek nam powie.
6: Tak, no to jest po prostu taka kwestia, że no właśnie, to tak jak Michał powiedział, jeżeli gadamy w 4 czy 5 osób, on sobie na przykład domyślnie ustawia, że ten pierwszy użytkownik jest powiedzmy z prawej, drugi jest tam gdzieś z lewej, trzeci jest na środku. On to chyba w ogóle losowo robi, bo jak się kilka razy łączyłem, to te konfiguracje były różne.
5: Żeby ciekawiej było.
6: Tak. No, no ogólnie to działa, potem to będzie można ustawiać w przestrzeni osobno, nie tylko tak, żeby on to domyślnie robił, ale samemu można sobie...
5: Tak, że na przykład tego sobie chcemy
6: z tym dźwiękiem robić.
5: Tego sobie chcemy przesunąć tu, tego gdzieś jeszcze inaczej, więc można to konfigurować.
6: Powiem więcej, można potem użytkowników przyciszać, przygłaśniać. Kogoś nie robimy, tego ściszamy. Kogoś robimy, tego przygłaśniamy.
5: Słuchaj, nawet jeszcze lepiej jest. Możesz danego użytkownika wyciszyć zupełnie.
6: No właśnie.
5: Wyciszyć, bo jest po prostu opcja mute, czyli wycisz na użytkowniku, klikasz, wyciszasz. I już go nie słyszysz. Więc jeżeli ktoś na przykład, słuchaj, taka sytuacja, teraz mi się nasunęła. Mamy sobie na naszym kanale Tyflo Podcast dyskusję jakąś o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, czyli JOS kontra Window Eyes, albo Window Eyes kontra JOS. Więc teraz osoby, które Window Eyesa używają, to wyciszają wszystkich z JOSem i vice versa. I jest dyskusja, jak się patrzy, każdy w własnym towarzystwie.
6: A ja. tak.
5: No.
6: No i właśnie ja mówiłem, że jeszcze jak czasami sobie na Skype'ie gadałem, to się zawsze ktoś włączył i zaczynał po prostu raz, że podszywa się pod kogoś, a dwa, że bluzgać dokumentny i po prostu nie było co robić, bo dyskusja była rozwalona, bo się gościa nie dało wyłączyć w żaden sposób.
5: A no zgadza się.
6: Był administratora. No i tak było.
5: A jeżeli ktoś, powiedzmy, tu każdy sobie może być sam własnym administratorem i może sobie wybierać osoby, które chce słyszeć. A jeżeli kogoś się nie chce dokładnie słyszeć, to po prostu go wywalamy i mamy z tak nim spokój, wyciszamy go dokumentnie i nie będzie nam tu nic marudził. Oczywiście poziom głośności też możemy regulować przy każdym użytkowniku. Ja zaraz pokażę, jak to
6: tak
5: zrobić.
6: Nawet można powiedzieć, są jakby dwa rodzaje poziomu głośności. Znaczy dwa, bo można albo kogoś wyciszyć, albo przygłośnić do tego, jakby co jest, albo można jeszcze oprócz tego wzmocnić poziom od tego, co jest w górę.
5: Właśnie, to jest... to ja zaraz pokażę, gdzie to jest.
6: Tak. To znaczy, bo to można w kanałach robić, ale można to robić szybciej i w ogóle efektowniej, tak normalnie w drzewie. Aha. Ctrl strzałki lewo prawo i Ctrl C strzałki lewo prawo.
5: No właśnie, Ctrl strzałki lewo prawo to jest.
6: Ctrl strzałki lewo prawo to jest wyciszanie.
5: Tak.
6: I w tym momencie, jeżeli ja coś będę mówił i Michał mnie wyciszy,
5: no to ja zaraz to pokażę. Zupełnie,
6: albo podgłośnić jakby do tego momentu, w którym jakby ja teraz mówię. A jeżeli na przykład ktoś mówi za cicho dla kogoś, bo tak ma jakoś ustawione i nic się z tym nie da zrobić, to można go jeszcze bardziej przygłośnić używając Ctrl Shift strzałki lewo-prawo.
5: No właśnie.
6: Ustawiamy się na kimś w tym całym drzewku i tymi strzałkami jedziemy.
5: O, właśnie mam tu na przykład, o. I teraz mogę...
6: Bitomek.
5: I teraz właśnie, o, bitomek i bitomka ściszyłem. Teraz prawie go nie słychać, a teraz go...
6: Przygłośnić.
5: Zgłośniam z powrotem.
6: I przy właśnie przygłośnienie jest tylko jakby do tego momentu, w którym mnie słychać pierwotnie. Natomiast Ctrl Shift można nie przygłosić do tego momentu, że się będę przestrywał jak nieszczęście i można naprawdę ten poziom ustawiać całkiem porządnie i głośno.
5: Właśnie cię podgłośniam.
6: Także jakby da się to ewidentnie przygłośnić bardzo, do bardzo dużych wartości.
5: Ale wrócimy już do tego gdzie no, było. Dobra. Teraz mieliśmy przez moment, co zostało oczywiście wycięte, drobne problemy techniczne, więc teraz wracamy do opcji. Była zakładka system dźwięku, teraz dźwięki.
7: Pole edycji, nowy użytkownik,
5: no i tu sobie wybieramy. To nie wiem, sprawdzałeś może, czy to obsługuje też MP3?
6: Nie sprawdzałem.
5: A ciekawe, czy obsługuje. Trzeba by sprawdzić. No tu są
6: to można by zrobić na wiadomość dźwięki, zobaczyć. Na wiadomości można bardzo łatwo wysłać. Znaczy na wiadomość kanałowa. Bo oprócz wiadomości takich na kanał można wysłać wiadomości do każdego użytkownika jakby osobno.
5: Zgadza się, a administrator może jeszcze na przykład wysłać też wiadomości. W ogóle administrator w tym TeamTalku to jest bardzo fajny ktoś, bo go nie widać, a on może sobie patrzeć, kto o czym gada i gdzie. Ale to praktycznie każdy administrator ma taką możliwość. To już jest norma. Zobaczmy w ogóle. Wybieramy plik. Nie da się, bo możesz tylko albo all files, co raczej nie zanosi się na to, żeby... Albo wavy, więc tylko wavy. Co mamy jeszcze? No tu możemy sobie ustawiać właśnie te dźwięki. Server lost. Nowa wiadomość.
7: Pole edycji, skrót został wciśnięty.
5: Skrót.
7: Pole edycji, wiadomość
5: jest
7: kanału.
6: Skrót do naciśnij.
5: Tak, do push to talk, dokładnie.
7: Pole edycji, przestał mówić.
5: Przestał mówić.
7: Pole edycji, pliki odnowione.
5: Pliki odnowione, no tu jest tych dźwięków, nawet nie wszystkie jeszcze mają swoje odpowiedniki.
7: Pole edycji, przesył zakończony.
5: O, przysył zakończony.
7: Używaj MST dla wydarzeń paska stanu wymaga Linux.
5: O właśnie.
7: Oznaczone.
5: I tu jest MS Speech, czyli możemy sobie podłączyć jakiś syntezator do tego.
6: To znaczy ten, który jest
5: domyślny,
6: zainstalowany w XP-ku, taki domyślny.
5: I który jest ustawiony jako domyślny.
6: I on będzie
5: domyślny
6: mówił, że ktoś opuścił kanał, ktoś, oczywiście po angielsku.
5: Tak, has joined
6: kanał,
5: na przykład.
6: Dołączył do kanału.
5: Ale jeżeli jest polski
6: ale
5: syntezator...
6: Ale wiadomości tych, który kogoś ktoś wysyła, to on nie mówi.
5: Nie mówi.
6: Mówi tylko w zasadzie, że ktoś... Ja na razie spotkałem się tylko z tym, że ktoś dołączył do kanału albo opuścił kanał.
5: Zgadza się.
6: I tyle.
5: I tylko to. Przechodzimy sobie do następnego.
6: Jakoś nie da przerwać.
5: A to prawda, nie da się przerwać, więc myślę, że dobrze, że nie mówi tych wiadomości z kanału.
6: To znaczy mi akurat mówi. Ja jakoś ustawiłem i mi mówi.
5: Ale mówi ci, jak ktoś coś napisze?
6: Nie, jak.
5: No właśnie o to mi chodziło. To właśnie o to mi chodziło. No, przechodzimy do następnej zakładki. Tu są skróty.
7: Ustawienie klawiszy, przycisk.
5: To z tymi skrótami.
6: To jest akurat najgorzej zrobione, bo jest tylko przycisk ustawienie klawiszy i co je trzeba się wspomóc myszką. To jest jedyne miejsce, jakie znalazłem, gdzie trzeba się wspomóc myszką.
5: Ale te domyślne skróty są całkiem dobrze zrobione, więc ustawienie, nawet nie trzeba się specjalnie z tym bawić. Ustawienie, o właśnie, tylko ustawienie. I nie bardzo wiadomo, co do czego jest.
7: Ustawienie klawiszy, aktywacja głosem.
5: No właśnie, i tu sobie możemy tak jechać po tym. To kto będzie zainteresowany, że tak powiem, to sobie obejrzy.

0: opróbkowania działa w tym.
1: No to jest to prawo opróbkowania, że po prostu najwyższa musi być harmoniczna razy dwa i to wtedy jest ta właściwa wartość, którą dostajemy.
0: Tak, ja zresztą zaraz będę mógł, pozmieniać zaraz tę jakość i powiem o co chodzi. Bo tu akurat to jest, jakbyś myszką pojechał, to będą przyciski opcji, ale one już będą niedostępne. Mhm. Oprócz przycisków opcji, tutaj też tego nie wzięłaś, jest suwak. Jest suwak, który ma 10 pozycji. I 0 to jest najgorsza jakość dźwięku, 10 to jest najlepsza jakość dźwięku.
1: I zapewne największą ilość procesora zużywa ta jakość najlepsza, bo to zazwyczaj z takimi kodekami to tak jest. To jest tak zwany quality, na przykład w Lejmie, gdzie się ustawia ten przełącznik, też można sobie, jeżeli ktoś się bawi w kompresję MP3. I też tam są takie przełączniki jak właśnie quality od 0 do 10, też zdaje się. I można to sobie ustawiać, tylko właśnie jest napisane od razu, że im więcej, im lepsza jakość, tym wolniej i tym więcej czasu procesora zużywa. No bo wiadomo, to jest myślę, że logiczne.
0: No tak.
1: I to jest wszystko w tej zakładce. Pamiętajcie, że te przełączniki...
0: Chyba jeszcze ta redukcja szumów jest... tam oglądać, bo to chyba jest do ustawienia.
1: Wiesz co, to weź sobie to zaznacz i zaraz będziemy mogli zademonstrować.
0: Dobra, to ja w ogóle będę mógł... To ja w ogóle zaraz zaznaczę te wszystkie jakości i może porównam, jak
1: dobra,
0: to będzie słychać.
1: Dobra.
0: Tak dla kogoś po prostu.
1: Dobra.
0: Dobra, to najpierw włączam redukcję szumów. Zaraz. A wiesz co, to chyba w ogóle, bo tam jeszcze jest buffer, low latency i tak dalej, to tu jeszcze jest, także to możesz jeszcze o tym powiedzieć.
1: To można też powiedzieć, jeżeli ja to przynajmniej tak testowałem, że jeżeli chodzi o nadawanie sygnału, to można nawet sobie zrobić na... Ja zaraz pokażę te opcje.
2: Ustawienia jakości dźwięku, playback mode.
1: Playback mode. I playback mode to polega na tym, że po prostu buforuje. Tam jest jakiś bufor, który buforuje nam ten sygnał i większe są opóźnienia. Można sobie przestawić na
2: ustawienia jakości dźwięku,
1: low latency, z tym, że low latency siłą rzeczy jest większe ryzyko, że coś nam się na przykład zacznie rwać. W takim normalnym...
0: Aczkolwiek ja mam zazwyczaj ustawione na low latency i to bardzo, i to nieźle działa, no.
1: Jeżeli jest łącze
0: tylko
1: obciążone.
0: Tak, no jeżeli jest łącze obciążone, to... No przepraszam, trzeba oczywiście ustawić na buffer, bo to będzie różnie działało. Ale nawet jeżeli był ten buffer, to ten buffer był naprawdę malutkiej różnicy, prawie się nie odczuwało.
1: No niewielkie jest opóźnienie, mówię. Nieco większe niż na Skype'ie, ale nie jest to aż tak znowu uciążliwe. I to jest to. Teraz może przełącz sobie tą opcję.
0: Jeszcze tam jest drugie wzmocnienie 1080.
1: A wiesz co, to czyli... wzmocnienie to jest to samo, co dajesz na tym Ctrl Shift strzałka w lewo i w prawo. Podejrzewam, że to jest to samo.
0: Albo to znaczy to jest chyba twoje wzmocnienie.
1: Wiesz co, nie.
0: Znaczy nie. Kogoś, tylko twoje. Nie?
1: Nie.
0: To sprawdzałeś?
1: Chyba właśnie, wiesz co, właśnie przed momentem jak ustawiałem tą jakość głośności, to jest właśnie to wzmocnienie, co tymi strzałkami
0: ustawisz. No nie wiem, ja tego nie sprawdzałem, ale myślałem, że to jest... Dobra, to ja włączam... Włącz redukcję szumu.
1: I teraz daj OK.
0: I teraz w tym momencie mam włączoną redukcję szumu.
1: Zrobiło się... Dźwięk w ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Myślę, że tak. Zaczął się gotować. Tak troszkę.
0: Jeszcze mogę zrobić taki numer, że mogę sobie ustawić... No w mikserze ustawię sobie któryś przedwzmacniacz tak, żeby mi szumiał. Zaraz zrobię tak, żeby mi się pojawiły szumy, tylko... O!
1: O, już nawet
0: jak wyłączy jakość dźwięku, to będzie słychać, że ten szum jest naprawdę, nawet w stosunku do sygnału, on jest spory. Zaraz wyłączę redukcję szumów i zobaczymy, co z tym szumem się zrobi.
1: Sam jestem ciekaw, na ile to jest skuteczne.
0: Bo teraz zrobiłem po prostu trzeci przez masę, się dałem na maksa.
1: Aha, no i zobaczymy teraz.
0: I wyłączyłem redukcję szumów.
1: Ło, no to ta redukcja naprawdę dużo daje, powiem. Bo teraz szumi
0: tylko
1: ładnie.
0: Szumi niemiłosiernie, nie?
1: Szumią jodły na górszczycie.
0: Tak. Szumi jak kaseta. No, teraz już nie szumi.
1: I bardzo dobrze, że nie szumi. Tylko jak już mówiłem, jak już wspominaliśmy, coś za coś. Jest po prostu nieco mniej góry i ten sygnał się bardziej gotuje na TeamTalku, jeżeli jest włączona ta redukcja szumów. No a poza tym
0: dobra,
1: wszystko
0: teraz jeszcze pokażę, może

0: te pozostałe ustawienia jakości dźwięku, które są nieaktywne przy połączeniu, to ja się chwilowo rozłączam.
1: Okej.
0: Teraz mam też 32 kHz, ale ten suwak jest na 4 ustawiony z 10, czyli
1: no
0: standardowa
1: i już
0: pozycja.
1: Powiem ci, jest mniej góry na pewno i się tak troszeczkę bardziej to wszystko gotuje.
0: To jest ustawienie, to znaczy, bo standardowe ustawienie to jest 16 kHz i ten suwak na 4 z 10 ustawiony.
1: No to jakość jest niewesoła wtedy.
0: Natomiast jak patrzę sobie na wskaźniki wysyłania, to mam zamiast 5,70 kilo, to mam 2... ile? 2,15, 2,20.
1: No to jest taka
0: czyli
1: jakość
0: ponad
1: skejpowa.
0: Dwa razy mniej...
1: To jest,
0: ponad
1: wiesz
0: dwa
1: co,
0: razy mniej
1: taka
0: jest
1: jakość skejpowa,
0: wysyłanie.
1: A powiem ci, że chyba skejp zajmuje więcej pasma.
0: Może.
1: Tak mi się wydaje.
0: No, czyli tu jest 2 kilobajty, czyli 16 kilobitów na sekundę. Dobra, to teraz ustawię jeszcze na 0 ten suwak i zobaczymy, jak będzie.
1: O,
0: i w
1: się
0: tym
1: pojawił.
0: Momencie mam na 1, bo 0 to się nie da. No, minimum jest 1.
1: No to już
0: teraz...
1: brzmi to cokolwiek nieciekawie, jakbyś to zapisywał prawie że na 8 bitach jakąś próbkę.
0: I teraz mam 1,15 kilobita na sekundę.
1: No proszę. Czyli to
0: tak,
1: pasmo
0: teraz naprawdę
1: już naprawdę jest niewielkie, ale jakość no, jest zrozumiała i tej góry wcale no,
0: tak.
1: Nie jest aż tak mało.
0: A Michała w tym momencie słuchać tak.
1: To ja coś teraz mówię?
0: To ja coś teraz mówię?
1: Mówię, coś mówię.
0: Mówię, coś mówię.
1: No i właśnie tak mnie słychać, no.
0: No i właśnie mnie słychać, no. Dobra, tutaj się wyłączam. I teraz przestawiam na 16 kHz i maksymalną jakość.
1: Na dziesiątkę. No właśnie. I zobaczymy.
0: W tym momencie ma 16 kHz i maksymalną jakość dźwięku.
1: I powiem ci tak, teraz górę ubyło ci specjalnie, ale no nie gotuje się to. Pewnie jak przestawisz na to...
0: Nie gotuje się i jakość, znaczy i ilość wysyłanych jest niemal taka sama, bo tu jest 5,50, coś koło tego.
1: O proszę. Zobaczymy, jak przestawisz to na jedynkę.
0: No, 5,5 kilobita, a tak cię słychać.
1: Raz, dwa, raz, dwa.
2: Raz, dwa, raz, dwa.
1: Raz, dwa, trzy, cztery.
2: Raz, dwa, trzy, cztery.
1: No. No.
0: No. To teraz przestawiam na 16 kHz i 4, czyli tak, jak jest normalnie w standardzie. Standardowa jest jakoś 16 kHz i suwak na 4 z 10.
1: No i jesteśmy.
0: I teraz jest 16 kHz i suwak 4 z 10.
1: Więc jeżeli ktoś kiedykolwiek
0: i suwak,
1: używał TeamTalka...
0: I ten transfer ma na 1,91, 1,92, no niecałe 2 kilobity.
1: Więc jeżeli ktoś
0: znaczy
1: kiedykolwiek używał TeamTalka i zainstalował go i nie zmieniał opcji, to raczej pewnie nie
0: to
1: zachwycił się
0: jakość.
1: Tym programem. I właśnie ze względu na jakość, bo trzeba
2: jakość,
1: niestety
2: bo trzeba
1: go troszeczkę
2: niestety
1: stuningować.
2: Go troszeczkę stuningować.
1: No właśnie,
0: a tak cię
1: a tak
0: słychać.
1: Mnie słychać.
0: No
1: a tak mnie słychać. Okay.
0: To teraz jeszcze ustawiam
1: teraz
0: na,
1: jeszcze
0: na
1: sprawdzimy
0: jeden.
1: Najgorszą jakość.
0: To czekaj, jeszcze jest 8 kHz.
1: No tak, a teraz ustawiłeś na 4, no to dobra, to ustaw jeszcze na 1.
0: I jest teraz 16 kHz i 1 z 10 suwak ustawiony.
1: 1 z 10, tak jak nazwa pewnego turnieju.
0: I teraz, tak, i teraz suwak mi pokazuje 0,96 kilobajta.
1: No proszę, jaka oszczędność w transferze.
0: 7 kilobitów na sekundę.
1: No ale jakość jest niewesoła.
2: Ale jakość jest niewesoła.
1: No, słychać mnie
0: właśnie
1: tak.
0: Dobra. I teraz
1: sprawdzamy jeszcze ósemkę.
0: 8 kHz. Tak. 8 kHz i 10 z 10 suwak.
1: Góry zdecydowanie bardzo, bardzo malutko. Jakość telefoniczna w zasadzie.
0: I tu już jest znaczące obniżenie jakości. Chyba 3,30 z czymś.
1: No proszę. To jeszcze zademonstrujmy. No mnie właśnie tak słychać.
0: Dobra, teraz ustawiamy suwaczek na 4. I suwak jest w tej chwili na 4 z 10.
1: Powiem ci, że specjalnej różnicy nie ma w dźwięku.
0: Niemal.
1: No bo tu już nie bardzo jest z czego zdjąć.
0: No a suwak, a jak a ilość wysyłanych jest 1,19.
1: No to malutko. A mnie słychać tak.
0: Dobra. I ostatni.
1: Ostatni test będzie 8 kHz i 1 z 10.
3: No i uwaga, najgorsza jakość mobilów jest w tym momencie.
1: Ale powiem ci, że ta jakość nadal jest do zrozumienia.
3: Jest do zrozumienia i ten suwak pokazuje średnio 0,6 kB na sekundę.
1: Czyli kilka kilobitów.
3: Kilobitów.
1: No to na takie pasmo to jakość jest też całkiem niezła.
3: No właśnie, czyli no naprawdę można gadać już z każdego w zasadzie łącza. Ustawię się już na maksymalną jakość.
1: No właśnie, bo oszczędźmy uszu naszym słuchaczom i subskrybentom. I już jesteś. No i to jest jakość, słuchaj. Teraz ci wszyscy...
0: Jest dla porównania Michał Adam na O.
1: No dobra, to teraz
2: mówię. Teraz ja coś mówię.
1: No. U mnie jest taki przydźwięk z tej karty, dosyć głośny, no ale to już nie poradzę na to nic, musiałbym się bawić z gniazdkami, bo gdzieś jest różnica potencjałów na wejściu. I...
0: No i jeszcze powiem, że tutaj mam wskaźniki na 5, 7, 5, 8 kilobajta, czyli właśnie no 45,
1: no, około powiedzmy
0: 48,
1: 48, 48, 46, gdzieś mniej więcej w tej granicy jedna osoba wysyła. Wiadomo, że jeżeli będzie nas trzech na
0: tym toku,
1: to będzie to wszystko razy trzy, więc no, trzeba mieć takie łącze w miarę, żeby to wszystko obsłużyć, no ale z drugiej strony no, do Skype'a, słuchajcie, też trzeba mieć takie łącze, bo jak nie będziecie mieli, to wam
0: no,
1: to będzie
0: no i nie mówiąc
1: rwać.
0: O tym, że tutaj to się da regulować, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś ma naprawdę niskie łącze, to ktoś może sobie przestawić na te 16 czy ileś tam kiloherców. No i naprawdę można naprawdę, no, jak pracować na naprawdę bardzo niskim łączu.
1: A jakość jest zrozumiała. Jakość jest zrozumiała i bezproblemowo da się zrozumieć takiego kogoś, kto mówi. Nawet na tej najniższej jakości, która naprawdę niewiele pasma zużywa i podejrzewam, że za pomocą nawet jakiegoś...
0: No właśnie, ja to pewnie też jeszcze posłucham na podcaście. No. Bo ja się nie słyszałem, a sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie robiłem takich eksperymentów.
1: Podejrzewam, że nawet wiesz, z jakiegoś łącza komórkowego, teraz są modne te wszystkie Blue Connecty, iPlusy i inne, i po reklamie. I myślę, że nawet z takiego łącza spokojnie dałoby się rozmawiać. Ja bym musiał jeszcze to sprawdzić na jakimś takim łączu, żeby zobaczyć, jak ten TeamTalk by sobie wtedy radził. Chociaż podejrzewam, że wtedy...
0: Właśnie TeamTalk też bardzo dobrze sobie radzi z osobami za jakimiś routerami, z prywatnymi adresami IP, bo to też sprawdziłem.
1: W ogóle nie ma to żadnego znaczenia, czy ktoś jest za routerem,
0: czy
1: nie.
0: Nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście ma to tylko znaczenie przestawiono serwera.
1: No właśnie, jedyna kwestia to jest taka, jeżeli ktoś stawia serwer, to musi mieć albo przekierowane dane porty, albo musi mieć po prostu publiczne IP, więc teraz sobie tam stawia serwer już niezależnie na jakim porcie, bo każdy port będzie dobry, każdy port będzie widoczny na świecie. Więc tak to wygląda w kwestii TeamTalka i dostępności. A dla osób niewidomych jest naprawdę program dostępny rewelacyjnie. Co możemy potwierdzić.
0: No właśnie, tak.
1: Więc zachęcamy do korzystania z programu. Jeszcze raz przypomnijmy adres.
0: www.berware.dk.
1: I przypominamy także, że mamy serwer TeamTalka na Tyflopodcaście. tt.tyflopodcast.net tt.tyflopodcast.net. Tam się można zalogować, jest kanał Tyflo Podcast, możecie tu sobie wejść i porozmawiać. My się także tu od czasu do czasu przewijamy, więc można z nami pogadać i myślę, że to naprawdę może być takie miejsce, gdzie będzie można sobie, jeżeli dużo osób zainteresuje się tym TeamTalkiem, to po prostu będzie sobie można tu pogadać, powymieniać się doświadczeniami, może nawet wspólnie nagrywać jakieś większe podcasty, żeby porozmawiać sobie o jakiejś tam kwestii. Ja to mogę nagrać i możemy to później udostępnić w internecie do ściągnięcia, się po prostu wystarczy umówić w jakiś sposób, że coś takiego nagrywamy i jest fajnie.
0: No właśnie.
1: I coś byś jeszcze, Tomek, chciał dodać odnośnie TeamTalka?
0: No właśnie, tak szukam w pamięci przez cały czas, co by tu jeszcze można o tym TeamTalku powiedzieć, ale chyba nie. Ewentualnie jeszcze można powiedzieć troszeczkę o tych wiadomościach, że oprócz tych wiadomości grupowych można jeszcze wysłać wiadomości do siebie.
1: To dobra, to, do ja poszczególnego... przykład, to ja na przykład wyślę ci teraz jakąś...
0: Poczekaj, to może ja żebyś ty miał ten...
1: To wyślij mi jakąś wiadomość.
0: A, tylko czekaj, muszę jeszcze ustawić się na ciebie.
1: Dobra.
0: Wiadomości. Aha, tylko ty chyba nie masz właśnie że będzie wyświetlał info od wiadomości.
1: Aha.
0: Ja mam wyłączone info o wiadomości i mi się wyświetla okno.
1: A widzisz, to dobra, to ja to sobie teraz zaznaczę. Pokażę od razu gdzie. Gdzie to będzie w oknie, tak?
4: Okno.
0: Zaoranie
4: okna. Poprawić ilość użytku. Zaoranie okna. Minimalizm. Zaoranie okna. Wyczyść. Zaoranie okna. Zaszem. Zaoranie okna. Info przy. Zaoranie okna. Dwuklik byt.
0: Zaoranie okna. Poprawić.
4: Zaoranie okna. Info przy przychodzącej wiadomości. Pole wyboru. Nie
1: oznaczam.
4: To już zaznaczam. Tylko do oczy.
1: No i teraz wyślij mi jeszcze raz jakąś wiadomość.
0: O, też nie ma.
1: Też nie ma.
0: To ciekawe. No, coś
1: nie wyszło.
0: Coś
1: nie wyszło. No, ale to przede wszystkim ten TeamTalk jest do tego, żeby głosowo rozmawiać. A jeżeli ktoś coś chce, to po prostu sobie kliknie tam na czacie może napisać. A jest tyle innych komunikatorów tekstowych, a no raczej niewiele z komunikatorów tekstowych dysponuje taką jakością głosową, taką jakością dźwięku jak TeamTalk.
0: No właśnie, jeszcze jest opcja, to sobie można zrobić w menu kontekstowym, zresztą tak na to jest wszędzie w menu kontekstowym, ustaw użytkowników w przestrzeni.
1: Mhm.
0: To jest trochę nieintuicyjne, bo to nie bardzo wiadomo jak to ustawiać, dlatego że zobacz jak to wygląda.
1: Już pokazuję. To będzie użytkownicy?
4: Tak.
1: Jest. Ctrl P.
4: Rozlokuj użytk. Używając street sound. Pole wyboru. Oznaczone. Dialog. Domyślny. Przycisk.
1: I tu są takie bitomek. I na przykład jest przycisk z tobą.
0: Przycisk.
1: Aha.
0: I teraz nie bardzo wiadomo na początku jak to zrobić, bo tam nie ma żadnych suwaków ani niczego. Jeżeli jest ktoś ustawiony na tym przycisku z którymś użytkownikiem, to lewo-prawo przemieszcza się po panoramie, lewo-prawo. Jeszcze można to Direct Sound na niektórych kartach robi, bo to zależy od karty, jak ona z tym Direct Sound współpracuje. Można jeszcze go dać teoretycznie z przodu i z tyłu, czyli strzałki góra-dół.
1: No to zaraz zobaczymy, jak to będzie, czy mi się uda.
0: O, na przykład jak ja na przykład mówię przez kartę zintegrowaną, jak ja mówię przez kartę zintegrowaną, to nie tylko ustawiam w panoramie, jako po prostu tu daję mniej, tu więcej, ale ta karta jeszcze robi coś takiego, że no to ma udawać coś takiego, że się normalnie słyszy. Czyli ten dźwięk jest taki troszeczkę, no, że on trochę go niby ma być z przodu słychać, trochę go niby ma być z tyłu słychać. To działa różnie w zależności od karty. Na przykład na tej mojej karcie niezintegrowanej, to on po prostu przy dawaniu lewo-prawo, on to po prostu przesuwa w panoramie, a dawanie góra-dół przy głośnej przycisa. No i to jakoś tam działa. No i także można sobie, jeżeli komuś się nie podoba ustawienie jakieś tam domyślne, to może sobie sam to rozplanować. I każdy użytkownik ma przycisk.
1: I można go w ten sposób tak regulować. Właśnie
0: potem,
1: teraz jak mówiłeś tak o tym, to ja po prostu cię przesuwałem i sobie słuchacze mogli zauważyć,
0: no
1: jak
0: tak
1: to
0: mówiłem.
1: Jak to brzmiało. No więc słyszycie, że brzmi całkiem fajnie.
0: I potem oczywiście okej i jest.
1: I działa.
0: Tak jak my tam chcemy. Oczywiście to działa tylko do następnego uruchomienia. To nie zapamiętuje tych ustawień.
1: No właśnie, trochę
0: można
1: szkoda.
0: Pokazać informacje o użytkowniku.
1: Okej, to teraz wchodzę sobie, kliknę sobie.
4: Pokaż info.
1: O, i znowu skrót klawiszowy, Ctrl U.
4: Menu zamknięte, dialog.
1: I teraz tak.
4: Lewą, identyfikator użytkownika.
1: 166, czyli jesteś 166 człowiekiem, który się tu na serwer zalogował.
4: Imię.
0: Tak.
1: Imię, Bitomek. Czyli pseudonim, Bitomek.
4: Częstotliwość. 3200.
1: No, 32 tysiące.
4: A. Utrata papieców. 7, 5, 1, 2, 7, 6, 3.
1: O, tu jest właśnie pokazana utrata pakietów. 75 na
4: 1, 2, 1, 6, 3.
1: 1200, 127 tysięcy. Nie, 12763. No, dobra.
4: 3888.
1: Tu jakieś...
4: Przekazuj. No. M. Wersja klienta.
1: 388 to nie wiem, co to nawet było.
4: 35 beta 10.
1: O, ale pokazuje wersję klienta, czyli widać, że już ty używasz tej 3.5 beta 10.
4: Domyślny, okej.
1: No i okej. I to jest wszystko, co pokazuje w informacji o użytkowniku. Czyli trzeba przyznać, że całkiem sporo.
0: Tak.
1: Jeżeli kogoś ciekawi, co kto tam ma, z czego używa i z jaką jakością go słychać, to sobie może to wszystko tak sprawdzić. Tak wygląda.
0: Nie pokazuję tylko tego suwaka. Albo jeżeli pokazuję, to jakoś nie dla Windowsa, ale... No ale w każdym razie.
1: Ale działa.
0: No to się wysłyszy, no uchem w każdym razie. No.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: Więc zapraszamy jeszcze raz serdecznie wszystkich na TeamTalka, tt.tyflopodcast.net, kanał Tyflopodcast. Będziemy tu sobie się pojawiać od czasu do czasu, a nawet może i częściej, i możemy sobie porozmawiać na każdy temat. Chętni do nagrywania jakichś większych podcastów też nie ma sprawy, zapraszamy. Sobie będziemy gadać, nagrywać i później publikować najwyżej w sieci. Ale oczywiście nie musimy. To wszystko zależy już tylko i wyłącznie od tych, którzy tu się będą pojawiali i o czym sobie będziemy gadać, to już ustalane jakby będzie przez was. A jeżeli ktoś ma życzenie, żeby stworzyć mu jakiś prywatny pokój na serwerze, to się proszę nie krępować, pisać i też zostanie to stworzone. Serwer jest na... O, dużą ilość użytkowników, powiem tak. Limit użytkowników w pokoju Tyflo Podcast na razie ustawiłem na 128, więc myślę, że każdy będzie miał możliwość, żeby się tu pojawić. Jeszcze z takich kwestii administracyjnych, to powiem, że serwer jest w stanie przyjąć 1000 użytkowników, jak na razie. Wersja pod Linuxa jest bardzo fajna, działa, bo ja to pod Linuxem postawiłem. Działa bardzo prosto, się to wszystko ustawia, wystarczy tylko przeedytować plik konfiguracyjny, odpalić serwer i działa. I można już się o nic nie martwić, będzie wszystko funkcjonować.
0: Jest jeszcze wersja na Pocket PC.
1: Jest wersja na Pocket PC,
0: płatna,
1: z tym, że...
0: chyba 10... O właśnie. $10 albo euro kosztuje chyba.
1: No ale jak kogoś było
0: nie
1: stać...
0: Nie ma wersji na komórki.
1: Słuchaj,
0: za to jest SDK.
1: Jak kogoś było stać na Pocket PC, to już te $10 tam przeboleje. Jakoś.
0: Tak, nie ma wersji na komórki, tak jak mówiłem, ale za to jest, jakby kogoś interesował SDK.
1: Więc można sobie samemu coś napisać. Albo nawet jak ktoś da radę, to sobie za darmo taką wersję stworzyć na Pocket PC. Skoro jest SDK, czyli tak zwany Software Development Kit, narzędzia do stworzenia własnej aplikacji, nawet na bazie tego TeamTalka, słuchajcie. Jak wam się coś tu nie podoba, nie wiem co, ale jak coś i macie smykałkę programistyczną, to możecie sobie sami napisać jakiś
0: jeżeli
1: program.
0: Ktoś ma wybitną jakąś awersję do ustawiania z interfejsu programu wszystkiego, jest w folderze TeamTalk XML, gdzie można sobie wszystko też ustawić jakby z poziomu pliku XML.
1: Przeedytować ten plik wystarczy, XML-e to są raczej dosyć wdzięczne pliki w edycji przez osoby niewidome, tylko komentarze mają takie trochę niefajne. Nie podobają mi się te komentarze w XML-ach, bo to jest wykrzyknik minus minus otwierający komentarz, a minus minus większe to jest chyba zamykający komentarz, jakoś tak. Także one są, takie trochę, one są takie trochę niefajne i czasem się można pogubić.
0: Jeszcze może coś... Jeszcze jak ktoś będzie chciał postawić własny serwer, to ja też jakby to przeszedłem i jest tak, że w menu, w ogóle w menu, znaczy tak, uruchamiamy w menu, znaczy w folderze TeamTalka jest install TeamTalk service bat i w tym momencie go uruchamiamy, on się nas pyta, tutaj jeszcze trzeba niestety myszką robić, bo to jest jakiś taki interfejs. On nie jest oparty na żadnych jakichś ikonkach, ale jest jakiś taki tekstowy, bo tam jest, oczywiście to wszystko po angielsku, tam, czy chcesz skonfigurować, naciśnij tak albo nie, znaczy yes, no, czyli enter, prawda, i tam potem,
1: to jest wieczu
0: potem
1: poleceń,
0: się ustawia własne
1: życie.
0: Hasło, no właśnie, no pewnie tak, jakiś konsolowy, jakiś taki programik, potem ustawiałem mu właśnie nazwę hosta, wszystkie parametry, czy ma być hasło, czy nie ma być hasła i uruchamia się w tym momencie w procesach TeamTalk Service. On jest ustawiony na to, żeby on się cały czas uruchamiał i w tym momencie już mamy własny serwis. Jeżeli ktoś nie zna swojego IP i nie wie, gdzie sprawdzić, w menu pomoc jest taka opcja, jaki jest mój adres IP. Na tym robimy Enter, pojawia nam się pole edycji, normalne pole edycji, więc można to sobie ten
1: to adres ja to mogę wszystkie, pokazać teraz. Jest.
0: No właśnie.
4: Kanały pomoc. Manualem, złącz kreat, manualem 1.
1: Manual, fajne.
4: Złącz kreator,
1: swoją drogą.
4: Jaki jest mój adres i...
1: O, jaki jest mój adres?
4: Menu zamknięte, okej, okay. Przycisk, dialog. Jaki jest mój adres i... Alimet, RSC, listów i te adresy available. Omiol, computer, 192.168.1.2. I te adres 192.168.1.2 i satriwate. I te adres, meaning, tratit, samonlide, mel. Accesset, biteotlef, romiol, lot, salaria, el. Net, for, kant, not, biteotleon, te internet, mel. Eot, erre, hornet, samot, uset, eis, i te adres, to. Ostra, te antalk, server, on, te internet, skill. Eo, salt, de adlet, what, so, next, quarter. Te antalk, servers, kim, se, o, are, no, publics, i te adresy available. Domyślny, okej, przycisk.
1: No właśnie, jeżeli ktoś dostanie taki komunikat, a wie, że nie ma routera, takiego swojego domowego, ja na przykład mam i byłbym w stanie, mimo tego, co ten program mi tu mówi, postawić serwer TeamTalka, no to jeżeli ktoś taki komunikat dostanie, a nie ma routera, no to raczej nic z tego, bo po prostu no jest za NAT-em tak zwanym i trzeba prosić administratora, żeby zrobił tak zwane przekierowanie portu i w tym momencie może coś się uda z tym TeamTalkiem podziałać. Ale po co, skoro jest serwer, słuchajcie? Po co sobie komplikować życie.
0: No, jeżeli ktoś chce pogadać dwie osoby bez zamieszania, bez pisania, nie wiadomo jak to, to może to jest na pewno prościej.
1: Dokładnie. Zatem tak to wygląda. Zapraszamy do korzystania. I co, dzisiejszy odcinek Tyflo Podcasta długi się zrobił strasznie, ale będziemy, no tak. Będziemy go już chyba kończyć. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia na TeamTalku, prawda?
0: No właśnie. Albo w kolejnym jakimś podcaście.
1: A to się też zgadzam. Do usłyszenia wkrótce. I przypominamy www.tyflopodcast.net. To jest nowy adres Tyflo Podcastu.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: tu Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. A jak w każdy poniedziałek o tej porze, czyli po godzinie 19, spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że Tyflo Podcast to pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Podcast to są takie audycje, które zupełnie za darmo możecie pobierać z internetu. Na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net piszemy www.tyflopodcast.net. Zebrała się już ich całkiem pokaźna ilość. No a tych audycji będzie jeszcze przybywać, na pewno, łącznie z dzisiejszą. Z dzisiejszą audycją Tyflo Podcast w Radiu N. W każdy poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się tu na żywo, żeby porozmawiać o różnych tematach, o różnych zagadnieniach związanych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, ale tak to już w życiu jest, że niewidomi czy słabowidzący są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, takie same jak i zresztą osoby widzące zupełnie dobrze. Jednym z takich zagrożeń są niebezpieczeństwa płynące z sieci, czyli różnego rodzaju wirusy, konie trojańskie, robaki i cała ta reszta tego internetowego paskudztwa, o którym dziś sobie porozmawiamy. Porozmawiamy, cóż to takiego jest i jak się przed tym bronić. Ja witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Kamil Żak. Witaj, Kamilu.
1: Witam, dobry wieczór wszystkim.
0: No i z racji tego, że dziś będziemy właśnie mówić o tych różnego rodzaju zagrożeniach sieciowych, to może powiedzmy najpierw naszym słuchaczom, czemu tak na dobrą sprawę zabraliśmy się za ten temat. W końcu, no, sporo już o tym się mówi, sporo materiałów można znaleźć w internecie, jak się przed tym bronić, ale chyba osoby niewidome z pewnego względu i z pewnego punktu widzenia, no, są szczególnie poszkodowane, jeżeli gdzieś tam na komputer do systemu operacyjnego dostanie im się jakieś złośliwe oprogramowanie, prawda?
1: Tak, no, temat jest bardzo ważny, dlatego że jeżeli już niewidomemu, takiemu jak ja, czy na przykład padnie system, no to mamy problem i bez osoby widzącej sobie nie poradzimy. No i bezpieczeństwo jest bardzo ważne, no, tak samo dla nas, jak i dla osób widzących, ale mamy ten szczególny problem, że jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji, kiedy już jest za późno.
0: Dokładnie, jeżeli nasz komputer zostanie zainfekowany jakimś nieprzyjemnym oprogramowaniem, oczywiście nie zawsze tak musi być, ale ja ostatnio właśnie spotkałem się z taką sytuacją, akurat w swojej pracy zawodowej, i to też muszę powiedzieć, że zainspirowało mnie do tego, aby tę audycję dzisiejszą poprowadzić. Otóż przyszedł do mnie komputer, który, no, akurat dobrze się stało, że w sumie akurat klientowi nie zależało specjalnie na danych, bo tam nic się nie działo specjalnie. Tam po prostu on, no, wszedł nie tam, gdzie powinien i złapał wirusa. Ale wirus ten był na tyle wredny, że w zasadzie, no, można było system operacyjny odpalić tylko i wyłącznie w trybie awaryjnym i próbować coś tam ratować. Ewentualnie można było zainstalować jakąś, właściwie nie zainstalować, tylko uruchomić jakąś udźwiękowioną dystrybucję Linuxa i jeżeli trzeba by było, to odzyskiwać dane. Natomiast, no, akurat niestety w tym przypadku nie byłem w stanie dostać się do normalnego systemu operacyjnego, bo przypomnijmy, że programy odczytu ekranu nie działają w ogóle w trybie awaryjnym. Czy spotkałeś się z jakimś naszym screenreaderem, który jednak coś by umożliwiał? Bo ja, nie, szczerze mówiąc.
1: Nie, jest to niemożliwe, dlatego że w systemie Windows wyłączone są w ogóle sterowniki dźwięku. Można je włączyć, ale oczywiście to też bez oka jest niemożliwe. Jeżeli to już się stanie, jeżeli jest jakaś awaria, to po prostu trzeba właśnie albo poprosić kogoś widzącego, albo użyć zewnętrznego systemu operacyjnego, albo przenieść dysk do innego komputera. No, samemu jest to raczej trudne, albo prawie że niemożliwe.
0: Wszystko się zgadza. I o tym dziś będziemy mówić, o tym, jakie zagrożenia na nas czyhają w internecie. No i zresztą nie tylko w internecie, bo w końcu wirusy nie tylko się przez internet rozprzestrzeniają, ale od pewnego czasu, no, przede wszystkim właśnie internet to jest źródło różnego rodzaju zagrożeń i nieprzyjemności, jakie gdzieś tam możemy mieć. Oczywiście internet to nie jest zło, teraz proszę mojej wypowiedzi w ten sposób nie odebrać. Z wszystkiego można korzystać, tylko trzeba to robić z głową. i jeżeli będziemy dbać o naszą higienę, tak jak mówi się o bezpieczeństwie i higienie pracy, w jakimkolwiek zakładzie pracy, tak i przy komputerze, no to będzie wszystko w jak najlepszym porządku. To może teraz, Kamilu, powiedzmy na dobry początek naszym słuchaczom, szczególnie tym początkującym, jakie zagrożenia mogą na nich czyhać w internecie? Cóż tam w ogóle można podłapać z różnych źródeł, bo tak mówimy o tych wirusach, ktoś tam mówi o robakach, ktoś tam mówi o jeszcze czym innym, a czym to się tak na dobrą sprawę różni? Oprócz tego, że każda taka złośliwa aplikacja no, nie jest miłym gościem w naszym systemie.
1: No tak, no wirusy, no to ich zadaniem jest głównym, że tak powiem, dostać się jak na jak największą liczbę komputerów i po prostu zniszczyć dane z nie wiem, zepsuć programy, nie wiem, uszkodzić, jakkolwiek zepsuć, no. Konie trojańskie to takie programy, które często instalują się na przykład z jakimiś, nie wiem, bo są, że tak zwane kraki, czyli klucze do aplikacji nielegalnie instalowanych, które często ludzie właśnie pobierają i nie zwracają uwagi na to, co pobierają, jak to wygląda. Natomiast są to takie małe programy, których nie zauważymy przy normalnej instalacji, natomiast mogą wpływać destabilizująco na działanie naszego systemu, przechwycić jakieś dane i tak dalej. Także działanie nie do końca takie samo jak działanie wirusów, aczkolwiek cel jest podobny.
0: Koń trojański przede wszystkim właśnie powinien być niewykrywalny, prawda? Tak jak w tej mitologii, jak w mitologii greckiej.
1: Greckiej, dokładnie.
0: Dokładnie, kiedy mówiono o tym, jak Grecy Troję zdobyli, no to po prostu wprowadzili tam takiego konia, a właściwie sami Trojanie wprowadzili konia do miasta, no i później okazało się, że było to coś zdecydowanie niedobrego, co zrobili. I właśnie takie konie trojańskie to są przede wszystkim aplikacje, które po prostu szpiegują nas. No tak to myślę, że możemy powiedzieć. Szpiegują, potrafią różne rzeczy robić. Potrafią sczytywać nawet znaki, jakie wprowadzamy na klawiaturze. Są już takie, które potrafią nawet korzystać z mikrofonu i kamery wbudowanej w nasz komputer, jeżeli jest to komputer przenośny. Więc jesteśmy podsłuchiwani i podglądani, można powiedzieć. To wszystko gdzieś tam jest wysyłane, powiedzmy, do operatora takiego konia trojańskiego. Mamy jeszcze, no, na przykład takie konie trojańskie przeczesują nasze dyski twarde w poszukiwaniu jakichś numerów seryjnych do programów.
1: Albo chociażby danych do kont bankowych, czy czegokolwiek. Po prostu dane wszelkie.
0: Dokładnie. Więc taki koń trojański, mimo tego, że z pozoru szkód nam nie czyni, tak jak wirus, no bo wirus, no to wiadomo, zainfekuje nam jak najwięcej plików, no i okej. Trzeba go tam jakoś się pozbyć. Zresztą już takich wirusów coraz mniej się pojawia. Właśnie mam takie wrażenie, że coraz więcej jest takich aplikacji, które po prostu zachowują się właśnie jak konie trojańskie, czyli
1: znaczy nie tylko aplikacji, no te czytniki do kart bankomatowych, kiedy gdzieś tam ktoś instaluje w bankomacie, żeby przechwycić kody PIN i tak dalej.
0: Skimery tak zwane, jak dobrze pamiętam, to się nazywa, tak?
1: Tak, to jest to. Więc to już nie tylko w tej wirusów jest tak naprawdę coraz mniej, coraz więcej danych jest w sieci, a nie lokalnie, to znaczy one są lokalnie na serwerach. Natomiast ruch sieciowy jest dużo, dużo większy niż kilka lat temu, czy nawet kilkanaście, więc te wirusy jakby już nie są tak częste, takie, które na przykład paliły dyski, bo i o takich słyszałem, podkręcają mocno procesor. Teraz właśnie wszystkie te złośliwe oprogramowanie, wszystkie wysiłki hakerów kierują się na sieci, na komputery, na rozsyłanie, na największą liczbę komputerów, żeby właśnie takie dane wykazać, bo to jest często wartościowe.
0: Są jeszcze robaki, prawda? To jest jeszcze inna grupa złośliwego oprogramowania.
1: Tak.
0: No i co to jest? Może powiedzmy kilka słów?
1: Ja powiem tak. Na robaka nigdy nie potrafię scharakteryzować do końca jego dokładnie działania. One jakoś ingerują w system, natomiast nie wiem, jak dokładnie one w tym momencie działają. To znaczy, nie potrafię odróżnić do końca tych koni trojańskich na przykład od takich robaków, które na przykład nie wiem, mają jakiś jeden cel. Z tym, że je na przykład widać, ich działalność jest widoczna, podobnie jak wirusów.
0: No ich działalność jest widoczna przede wszystkim w taki sposób, że po prostu komputer nam zaczyna znacznie spowalniać, bo zadaniem takiego robaka przede wszystkim jest właśnie to, żeby rozesłać się do jak największej ilości użytkowników, czy to z naszej książki adresowej, czy to rozesłać jakiś tam powiedzmy spam, czy jeszcze inne rzeczy robić, to są przede wszystkim robaki. No tak jak się mówi, że się robactwo mnoży, no i one się rzeczywiście mnożą i to bardzo
1: dokładnie,
0: mocno.
1: Dokładnie, dlatego po prostu one, w zasadzie możemy dla uproszczenia mówić o wirusach, natomiast dzieli się właśnie na takie poszczególne kategorie, właśnie jak tam typowe wirusy, właśnie robaki i konie trojańskie. Dlatego jest ten podział. Ale coraz więcej programów już w zasadzie chroni kompleksowo, tych nawet darmowych, przed oprogramowaniem szpiegującym, przed szpiegami, przed wirusami zwykłymi, przed robakami właśnie takimi sieciowymi, które gdzieś tam na przykład z plików albo z serwerów P2P chociażby mogą się do naszego komputera dostać.
0: No właśnie, bo kiedyś jeszcze mówiło się o tak zwanym spywareze, prawda? Czyli o tym takim oprogramowaniu szpiegującym, ale może nie nawet na zasadzie wykradania naszych poufnych danych, takich jak numery kart kredytowych, jak jakieś, nie wiem, hasła bankowe, czy chociażby hasło do naszego konta pocztowego, ale szpiegujących i obserwujących nasze zachowanie w internecie. Na przykład gdzieś tam, na jakie strony wchodzimy, co lubimy oglądać, jakiej muzyki słuchamy. No, tego typu oprogramowanie kiedyś było bardzo popularne i dosyć często dołączane nawet do aplikacji. Był taki okres czasu, teraz to może powiesz za momencik, czy z twoich obserwacji jest tego więcej, czy jest tego mniej, ale kiedyś po prostu właśnie, jeżeli chciało się korzystać darmowo z jakiejś aplikacji, no to,
1: to
0: można
1: było wysyłać statystyki używania.
0: Tak, trzeba było oglądać reklamy też na przykład.
1: Albo oglądać reklamy, albo właśnie zezwalać na wysyłanie statystyk używania w ramach licencji, było często coś takiego. Teraz chyba już nie, natomiast teraz jest coś takiego, że po prostu są strony, okienka wyskakujące, które no jeżeli użytkownik się dobrze nie pozabezpiecza, nie poinstaluje do dobrych dodatków, a nie chce tego oglądać, bo to nawet nie chodzi o właśnie o jakieś tam zrobienie szkody, tylko po prostu pozyskanie informacji, na przykład marketingowej, to otwierają się nam właśnie takie strony typu, nie wiem, no ten megapanel często się otwiera chyba. Mhm. Ja tego na przykład już od dawna nie mam, bo mi się to po prostu nie otwiera, bo poinstalowałem sobie dodatki, które to w przeglądarkach blokują.
0: No zgadza się.
1: Teraz to przechodzi bardziej na sieć. Kiedyś było więcej tych programów faktycznie lokalnie instalowanych, które gdzieś tam zbierały te informacje i można było mógł gdzieś tam je wysłać, na przykład do firmy. Teraz jest inaczej.
0: Teraz po prostu nawet strony nas gdzieś tam obserwują, chociażby przez ciasteczka podrzucane użytkownikom przez tak zwane pliki cookie. A jeszcze a propos różnego rodzaju sieciowych zagrożeń, to jeszcze myślę, że warto by powiedzieć o jednym, o tak zwanym ransomware. To jest chyba dosyć nowe zagrożenie i ja nawet ostatnio właśnie przy okazji tego problemu, o którym mówiłem na początku audycji, właśnie zetknąłem się z taką aplikacją, z takim, nie wiem jak to nawet nazwać, wirusem, bo to chyba można określić mianem wirusa, prawda?
1: W zasadzie można to tak określić, natomiast nie jest to do końca taki typowy wirus, ponieważ nie uszkadza on na przykład komputera, ale żąda, nie wiem, na przykład zapłaty jakiejś tam kary. Ostatnio był taki właśnie wirus, który po prostu straszy ludzi, bo nie wiem, miał logo policji w swoim obrazku, w tym okienku, w tym komunikatem.
0: Zgadza się. I to chyba nawet właśnie te aplikacje, gdzieś tam dane mi było zobaczyć, pojawiła się informacja, że komputer został zablokowany z powodu naruszenia prawa polskiego, no i tam cała lista różnego rodzaju przewinień, jakich rzekomo ten użytkownik dokonał. Podejrzewam, że no, z żadnym nie miał nic wspólnego, no ale w każdym razie wyglądało to groźnie. No a o co chodziło? Teoretycznie, bo ja tego nie sprawdziłem.
1: Ja się z tym osobiście nie zetknąłem, ja to oczywiście przeczytałem.
0: No ja właśnie się zetknąłem i muszę powiedzieć nie. naszym słuchaczom przy okazji, że jeżeli coś takiego trafi w wasze komputery, no to niestety jest bardzo duży problem, bo po prostu ten wirus, czy to oprogramowanie ransomware, ono po prostu ubija ważne pliki systemowe i nawet nie umożliwia uruchomienie programu odczytu ekranu. Nie mamy dźwięku, więc no niestety jesteśmy bezradni, tak na dobrą sprawę. Nie możemy nic zrobić. Tak, on wyłącza program Explorer Exe na przykład w systemie Windows, czyli no, nie możemy się nigdzie dostać, bo to jest podstawowy plik. Więc jeżeli na takie coś trafimy, no to jest dosyć duży problem. Natomiast no czego ta aplikacja od nas żądała? Żądała tego, żeby po prostu zapłacić pieniądze. Trzeba było wykupić odpowiedni kupon o wartości 500 zł. No i teoretycznie wtedy, kiedy byśmy podali informację o tym kuponie, tam w odpowiednim okienku aplikacji, no to teoretycznie usunęłaby się i odblokowałaby nasz komputer. Natomiast praktycznie nie wiem, czy by to zrobiła.
1: Ja też nie wiem i chyba dobrze, że tego nie sprawdzałeś, natomiast...
0: No nie no, szkoda mi było pieniędzy po prostu.
1: Dokładnie, bardzo dobrze, dlatego mówię, to jest... No, takich rzeczy się nie sprawdza, po prostu trzeba to zneutralizować. Jeżeli nie możemy sami, właśnie tak jak powiedziałeś, bo są wyłączane usługi, no to trzeba kogoś poprosić, ale myślę, że dobre oprogramowanie, bo to nie było na twoim komputerze, to było na jakimś
0: takim zewnętrznym. Nie, to było na komputerze mojego klienta, który poprosił mnie o to, żebym coś z tym zrobił, bo się przestraszył w ogóle, no nic dziwnego, wiesz, tam ten komunikat brzmiał dość groźnie w ogóle, wiesz, no naruszenie prawa polskiego, jakieś pobieranie filmów pornograficznym z udziałem małoletnich dzieci, na przykład tam była taka informacja, że popełnił takie przestępstwo i jeszcze kilka innych, więc no sam komunikat dosyć taki groźnie brzmiący dla osoby niewtajemniczonej.
1: Tak, jak ktoś używa komputera tylko do pracy i nie wie o właśnie tego typu rzeczach, to może faktycznie spanikować.
0: Dokładnie.
1: I nie ma się tutaj czemu dziwić. Natomiast właśnie posiadanie takiej aplikacji zabezpieczającej, o której tam za chwilę powiemy, to może przynajmniej, no bo nie ma trzeba to powiedzieć, nie ma idealnego zabezpieczenia, natomiast profilaktyka, o której za czas jakiś będziemy mówić, potrafi właśnie, pozwoli nam uniknąć takich sytuacji w większości.
0: Oczywiście, bo nie we wszystkim, trzeba przede wszystkim myśleć, no ale o tym to powiemy już za chwileczkę. Ja przypominam, że dziś na antenie Tyflo Podcastu w Radiu N wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, o tym, jak unikać różnego rodzaju zagrożeń, no i jakie te zagrożenia właściwie są. Za momencik do waszej dyspozycji będzie nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Ja jeszcze przypomnę nasz numer telefonu 223988027, wewnętrzny 938. Za momencik uruchomię zarówno telefon, jak i naszego Skype'a. Będzie można do nas zadzwonić, może o coś zapytać, a może podzielić się jakąś ciekawą przygodą związaną z takim jakimś wirusem, który wam się gdzieś tam przytrafił, którego złapaliście i może co nieco opowiecie, jak sobie z nim radziliście. Tobie, Kamilu, tak z ciekawości, dużo infekcji się przydarzyło komputerowych w życiu?
1: Powiem tak, na szczęście w zasadzie nie takich, które by mogły mi poważnie zaszkodzić. Znaczy ja już od dawna korzystam z płatnych rozwiązań antywirusowych i to mimo wszystko chyba mnie jednak uchroniło przed jakimiś poważnymi zagrożeniami. Ale bywało tak, że kiedy dostawałem od kogoś na przykład jakiegoś pendrive'a czy dysk, no to było tych zagrożeń 300, 400, nawet się na 1000 zdarzyło, no ale to był 100-kilku gigowy dysk, który był leczony przez jakąś całą noc chyba, zdaje się.
0: A wyleczony?
1: Więc tak to... Znaczy część pliku została niestety stracona, natomiast nie były one moje, no, ale ta osoba, która te pliki straciła, natychmiast kupiła program antywirusowy, więc to jednak nie było takie znowu całkiem złe, że po prostu ktoś się przekonał, że trzeba jednak.
0: No ja powiem szczerze, ja powiem szczerze, że mi się z infekcją to w ogóle przydarzyło dosyć ciekawie, bo infekcji komputera doznałem w trakcie pisania próbnej matury. Bo ja pisałem maturę na komputerze, no i w trakcie pisania matury z angielskiego, w międzyczasie między tam jedną częścią, czyli testem, a jakimś tam wypracowaniem, które trzeba było napisać, ujawnił się po prostu jakiś wirus, no i trzeba było go zneutralizować. Także nie odpoczywałem, tylko starałem się jak najszybciej wyczyścić ten komputer, żeby móc dalej pracować. No i bardzo dobrze, że mi się to nie przydarzyło na tym egzaminie takim już rzeczywistym, bo no, wtedy myślę, że stres byłby znacznie większy. 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net są już teraz do waszej dyspozycji. Wracamy za moment, teraz odrobina muzyki. Radio N. To jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, o wirusach, o programach szpiegujących nas, no i o tym, jak się przed tym bronić. Przypominam, można do nas dzwonić 223988027. Wewnętrzny 938, jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. No więc teraz, Kamilu, proponuję, abyśmy co nieco o profilaktyce powiedzieli, bo oczywiście wiadomo, antywirus to jest potrzebna rzecz i jeszcze kilka innych dodatkowych narzędzi, o których na pewno powiemy w dalszej części naszego dzisiejszego programu, ale no, trzeba czasem troszeczkę pomyśleć i się zastanowić, co się robi, prawda? Jest kilka takich złotych zasad.
1: No tak, ponieważ program za nas nie zrobi wszystkiego, żaden program.
0: No więc co robimy, a czego nie robimy? Na co zwracamy uwagę?
1: No przede wszystkim na jakie strony wchodzimy. Nie wolno po prostu wchodzić w jakieś tam linki. No dobra, coś znalazłem, nie wiem do końca gdzie wchodzę, ale wejdę. Tylko jeżeli nam ktoś coś polecił, to raczej starajmy się z tego korzystać. Nie szukajmy na własną rękę rzeczy, które generalnie jakoś są zagrożone w większym stopniu. Na przykład, nie wiem, jakieś aplikacje i tak dalej. Gdzie chcemy coś po prostu pobrać, trzeba uważać na serwisy. Najlepiej właśnie pobierać tych uznanych, tych, które nam ktoś polecił.
0: Z tych znanych, no jest trochę tak. Portali z oprogramowaniem, jakieś powiedzmy dobreprogramy.pl czy podobne. To są strony, które są raczej pewne, tam nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa. No a jak będziemy chcieli pobrać aplikację z jakiegoś mniej zaufanego źródła, najlepiej w ogóle to pobierać ze stron producenta, tak myślę.
1: To znaczy ja powiem w ten sposób. Dobre programy mają taką zasadę, że jeżeli jest producent udostępnia pliki do pobierania takiego zewnętrznego, no to oni dają link do bezpośredniego linku na stronie firmy, więc to jest akurat u nich w ten sposób zrobione. Część tylko programów jest u nich na serwerach.
0: Rozumiem.
1: Natomiast stamtąd można śmiało pobierać, bo to jest ze stron producenta, te same linki zaprowadzą nas na stronach producenta do tych samych plików.
0: Rozumiem, więc no to rzeczywiście to jest jedna z takich zasad. Oczywiście no nie radzimy tu bynajmniej, żeby w ogóle nie korzystać z wyszukiwarki, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu no trzeba robić to z głową. O, widzę, że Kamil jest dziś w takim miejscu, gdzie bardzo rozrywkowo się dzieje, no ale wakacje, więc mamy dodatkowy podkład. Ja nawet wyłączę podkład nasz radiowy, bo po co mają dwa brzmieć? To i tak dobrze słychać, więc mamy dziś nietypowy podkład, proszę państwa, w Tyflo Podcaście. Przynajmniej na razie. Dobrze.
1: Tak.
0: Proponuję, abyśmy powiedzieli o kolejnych jakichś takich złotych zasadach bezpieczeństwa w sieci.
1: No, maile i załączniki w mailach. Najpierw trzeba sprawdzić adres nadawcy, czy nie jest on jakiś podejrzany, czy mamy tą osobę w kontaktach, a nawet jeżeli jej nie mamy, czy po prostu wiemy, kto do nas napisał. No, maila można otworzyć bezpiecznie przy posiadaniu programu antywirusowego, natomiast nie można z niego nic tam kopiować, nawet z niektórych maili kopiować tekstu, ponieważ często są one w HTML-u i mogą zawierać jakiś tam kod, który tam coś tam wygeneruje sobie po drodze gdzieś tam w Sławku i tak dalej, więc to jest też... Tego też nie polecam, natomiast możemy go przeczytać i teraz sprawdzamy nadawcę. Jeżeli znamy i są tam załączniki, otwieramy, nie ma problemu. Jeżeli Jeżeli się nie spodziewaliśmy, to najpierw zawsze warto takiego maila przeskanować w programie antywirusowym. Większość takie moduły do skanowania poczty i plików w poczcie już posiada bardzo zaawansowane. To tyle tak ode mnie na temat maili.
0: No ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo powiedzmy, no na przykład nasza ciocia, dajmy na to Jadzia, lubi nam wysyłać zdjęcia. No i wszystko tak jest fajnie, wysyła nam sporo załączników, ale jeżeli ciocia Jadzia nagle pisze do nas po angielsku albo jakąś łamaną polszczyzną i wysyła do nas też zdjęcie, to tego zdjęcia od cioci Jadzi lepiej nie otwierać. Lepiej do niej napisać, czy ona nam na pewno coś wysłała.
1: Tak, dlatego mówię, jeżeli się nie spodziewaliśmy, no to lepiej w ogóle nie otwierać takiej wiadomości. Jeżeli ona właśnie ma jakieś podejrzane treści w temacie, czy w samym nawet później tekście, albo w ogóle w adresie, jeżeli na przykład adres jest... Trzeba też przeczytać dokładnie adres, bo na przykład często jest tak, że widzący, patrząc na adres, od razu powie, coś jest nie tak. Natomiast wielu z nas, użytkowników screenreaderów, wyłącza interpunkcję. Jeżeli adres będzie na przykład, nie wiem, ktoś tam, jeden małpa domena.pl, a adres ktoś tam podkreśnik 1 małpa domena.pl i ten drugi będzie z wirusem, nie rozróżnimy tego. Czytajcie adresy, od kogo dostajecie maile i co jest w treści tematu. To są dwa najważniejsze pola, które pozwolą określić dalsze postępowanie.
0: Więc tyle o poczcie. No jeszcze jeżeli chodzi o pocztę, to myślę, że to działa w dwie strony, o czym powiedziałeś, Kamilu. Bo tak, my mamy nad widzącymi też jedną zasadniczą przewagę, bo jest coś takiego jak tak zwany, nie wiem, czy akurat w dobrym kontekście tego użyję. Nie, chyba nie, więc nie będę używał tego słowa, bo chodziło mi o typo squatting, ale to jest jeszcze co innego, kiedy jakieś literki są blisko siebie, ale nie o to mi chodzi. Dajmy na to, no, mamy sobie taki, powiedzmy, bank, który się nazywa Inteligo. No i na przykład jeżeli dostajemy wiadomość od banku Inteligo, a dostajemy wiadomość od banku Inteligie 0, nasz program odczytu ekranu, no, bez problemu nam to rozróżni, bez problemu nam to powie i nas o tym poinformuje. Ale osoba widząca może już tego zera od litery O tak łatwo nie odróżnić.
1: Bo to jest odruchowe. Czytamy Inteligo, osoba widząca patrząc faktycznie nie zawsze musi to zobaczyć. Jeżeli tak się nie przypatrzy, jeżeli czyta rutynowo, więc to też jest bardzo ważne.
0: Więc, no, tak samo, więc tu akurat no, tak, mamy trochę łatwiej.
1: Tak, no ale to jest też, mówię, tak jak powiedziałem, trzeba patrzeć na obie strony, to co powiedziałem o interpunkcji, o znakach. No ostatnio właśnie pojawiła się strona dobreprogramy.pl. Ja powiem szczerze, że nie przeczytałem, nawet na nią nie wszedłem, nie wiem, więc nawet nie wiem, jaki ma adres, ale informacja się pojawiła na oficjalnym portalu Dobre Programy i ona właśnie miała taką różnicę, jakąś właśnie taką znakową, którą z kolei my mamy problem pewnie interpunkcyjny.
0: Gdzieś tam, powiedzmy, pewnie z myślnikiem albo przez dwie literki B. Na przykład. Albo coś w tym stylu.
1: Więc na takie rzeczy też trzeba zwrócić uwagę, na co otwieramy.
0: No i oczywiście, jeżeli chodzi o pocztę, to ja jeszcze powiem, że no, ostatnio jest dosyć taką dużą plagą, jakieś na przykład maile dotyczące lotów. Nie wiem, czy ty też to zauważyłeś, ale ja dostaję co chwilę informacje o tym, że mi wysłali bilety do wydrukowania z jakichś linii lotniczych, na które oczywiście nigdy się nie rejestrowałem i nie rezerwowałem sobie tego lotu, albo przysyłają mi jakieś faktury w załącznikach. Więc ja bym proponuję w ogóle czegoś takiego nawet nie odpisywać na tego typu maile, bo to nie ma sensu.
1: Nie ma to sensu, natomiast to też zależy od dziedziny, bo ja z kolei po otwarciu kont na przykład w Liberty Reserve, w Just Beat Bait, tych finansowych rzeczach, dostaję maile typu: wygrałeś $200, nie wiem, na Liberty Reserve, tam zaloguj się i tutaj jest link podany. To jest to, o czym mówiłem, że właśnie przychodzą takie różne dziwne maile, które właśnie, i tutaj ten mail miał ten sam adres, adres pocztowy. No reply małpa, tam nie wiem, libertyreserve.com. Tylko że mail w zasadzie był podejrzany, więc jeżeli nawet nie jesteście pewni, a wiecie skąd mogliście tego maila dostać, bo mogliście faktycznie dostać tego maila na przykład od firmy czy banku czy coś takiego, zalogujcie się na stronę, bo zwykle takie właśnie alerty, to się nazywa security alerts, important announcements, różny to się nazywa, jeżeli to jest angielska strona, no polskich też tak jest. Po prostu sprawdźcie, czy faktycznie taki mail został do użytkowników wysłany, aczkolwiek w regulaminach właśnie, o których będę teraz mówił za jakiś czas, które też warto czytać, jest napisane, w jaki sposób, dokładnie w jaki sposób, nie wiem, dana firma, tam strona, czy tam spółka będzie się z nami, użytkownikami, z klientami kontaktować. Więc nawet na takie rzeczy, jeżeli nie jesteśmy pewni, to nawet warto sprawdzić na samej stronie właściwej. Bo adres też może być taki sam.
0: Oczywiście, tym bardziej, że no wcale nie jest tak trudno podszyć się, szczególnie w poczcie elektronicznej pod jakiegoś nadawcę. Teraz no administratorzy serwerów już o to dbają, ale ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu nie było żadnego problemu, żebym na przykład mógł do kogokolwiek wysłać maila jako, no powiedzmy, nie wiem, Bill Gates z domeny Microsoft.com.
1: Pewnie. Tak, bo w nagłówku wiadomości jedno, czego najczęściej nie widzimy, bo te pole w programach pocztowych trzeba sobie odkryć gdzieś tam w widoku, a na stronie raczej tego nie pokazują. Natomiast w nagłówku swoje, a w aliasy adresów inne.
0: Właśnie nie, Kiedyś, wiesz co, kiedyś to działało w ten sposób, że mogłeś sobie jakąkolwiek nazwę użytkownika podać w polu from, bo pamiętaj, że przecież serwery wysyłkowe, pocztowe nie miały w ogóle żadnej autoryzacji. Ja jeszcze pamiętam te czasy, że można sobie było wysyłać w zasadzie co chciałeś i gdzie chciałeś. No ale no, w końcu administratorzy zaczęli z tym walczyć, bo po prostu zaczął się pojawiać bardzo duży nawał spamu. Ale ja pamiętam jeszcze właśnie te czasy, że ja naprawdę mogłem sobie skonfigurować dowolne konto pocztowe, chociażby na serwerze Onetu, i mogłem to robić i nie było wielkiego problemu. Teraz no już z tym nie jest tak łatwo, ale także można, więc warto na to zwracać uwagę, bo po prostu no poczta elektroniczna, mimo tego, że już teraz mamy szyfrowane połączenia, no to nie jest bezpieczny kanał komunikacyjny. Tu się stosunkowo nie. Łatwo podszyć pod kogokolwiek, więc jeżeli nie stosujemy jakiegoś PGP albo certyfikatów S/MIME, no, czyli tych takich podpisów cyfrowych do naszej wiadomości.
1: Podpisy cyfrowych są takie, tak.
0: Można sobie taki...
1: Wiem do dziś, że rzadko to kto jednak ma.
0: Dokładnie, rzadko kto z tego korzysta, ale jeżeli...
1: Przeważnie duże firmy, właśnie banki jakieś takie...
0: Ale jeżeli po prostu nie mamy takiego czegoś, no to na pewno nie ma sensu załatwiać bardzo jakichś takich ważnych rzeczy tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, bo po prostu, no, możemy wcale nie rozmawiać z tym, z kim wierzymy, że rozmawiamy.
1: Tak, z kim się spodziewaliśmy, że będziemy w ogóle pisać. I jeszcze jedna sprawa, komunikatory internetowe, na które w zasadzie przechodzimy troszeczkę z maili teraz, bo tych maili się wysyła jednak

0: którymi korespondujemy i tak dalej. No bo zawsze się znajdzie coś, co te szkodliwe linki zatrzyma, co je odróżni, co nam pozwoli odróżnić od tych, których byśmy się w końcu spodziewali, ale...
1: Całe szczęście tak jeszcze tak jest, tak, ale...
0: Jeszcze tak jest, ale trzeba przy tym pomyśleć, bo to nie jest takie wcale oczywiste na pierwszą myśl. Często właśnie tak jest, że coś kliknęliśmy, ja nie sprawdziłem tego albo tego, więc dlatego teraz o tym mówimy.
1: A jeszcze jedna rzecz. W dobie Twittera mamy coraz więcej...
0: Którego nie mam.
1: No tak, no ale w dobie...
0: Ja na szczęście nie mam.
1: No to wiesz, to akurat czy na szczęście, czy na nieszczęście dobrze używany Twitter to jest całkiem przydatne źródło informacji, no ale to inna bajka. Natomiast ja chciałem powiedzieć o czym innym, że w dobie Twittera mam wrażenie, że pojawiło się jeszcze więcej serwisów do tak zwanego skracania linków. Czyli wygląda to na przykład tak, że mamy jakiś link typu go.gl na przykład, albo bit.ly/grym123.
0: Co to jest bit.ly? Skąd się wzięło? Bo ja powiem szczerze, że ja tych skracanych linków nie otwieram i nigdy nie ufałem i na razie chyba się tego nie przełamie.
1: No to są po prostu, to są serwisy skracające. Taki nasz polski to dosyć znany serwis skracający, to jest chociażby 42.pl, jak dobrze pamiętam. No, a jeszcze jest tego sporo, natomiast fakt jest faktem, że coraz więcej linków, szczególnie z Twittera, przechodzi przez takie serwisy skracające. I tak na dobrą sprawę, bez jakiegoś tam narzędzia, które nam rozszyfruje... Co to jest? Bo są jakieś, są jakieś takie bodajże wtyczki do przeglądarek.
0: Facebook fajnie to czyta. Facebook fajnie, ktoś wkleił takiego właśnie linka z Twittera, czytam http, bit.ly, jakieś numerki, co to jest? A poniżej faktycznie był tytuł artykułu.
1: Tytuł, tak.
0: I tak, bo to tak można faktycznie zrobić. Natomiast wtyczki do przeglądarek też jakieś są.
1: Też są i są, no tak, ale jeżeli dostaniemy taką wiadomość na gadu-gadu na przykład, no to nie ma szans, żebyśmy odcyfrowali, co tam jest, bez właśnie jakiegoś zewnętrznego narzędzia. Więc z tym trzeba ostrożnie. Nie. Na Twitterze, no też za bardzo nie ma szans, no bo tam jest 140 znaków, więc po to się stosuje przede wszystkim te skracanie linków. Trzeba też na to uważać. Inna rzecz, że no to już jest przegięcie w drugą stronę, ale ja tak na przykład, robię, ja korzystam z NoScripta, czyli z dodatku wyłączającego JavaScript w przeglądarce, w Firefoxie.
0: Ja próbowałem z niego korzystać, ale po prostu ja odwiedzam takie strony, które bez tego nie mogą.
1: To znaczy...
0: Musiałbym robić wyjątek często, bardzo musiałbym robić.
1: No ja muszę robić często wyjątki, to się zgadza, ale po prostu to jest też jakiś sposób, jeżeli koniecznie chcemy wszystko otwierać i sprawdzać, co tam jest. No to można w ten sposób, jeżeli mamy wyłączony JavaScript, no to raczej nie powinno nam się nic stać. Czysty HTML nam większej krzywdy nam nie zrobi. Co najwyżej może poprosić o pobranie jakiegoś pliku, no a wtedy no to już wiadomo, trzeba być ostrożnym, bo jakieś pobranie pliku i uruchomienie z nieznanego źródła, no to jest proszenie się o kłopoty.
0: Dokładnie. I teraz jeszcze trzecia chyba ważna rzecz, bo to powiedzieliśmy o właśnie mailach, o stronach i o komunikacji generalnie takiej błyskawicznej. Natomiast teraz sama jakby kondycja przeglądarki i systemu, bo już wspomniałeś o wtyczkach, więc teraz czas przejść do tych wszystkich pasków, narzędzi, dodatków, upiększaczy i tak dalej, które teoretycznie pomagają. Znaczy, widzący chyba je lubią, więc dużo osób to ma, natomiast dla nas nie są wcale one przyjazne, więc warto zostawić tylko te, które faktycznie będą używane przez przeglądarkę. To ma dwie zalety. Nie dość, że po prostu ją nie tyle przyspiesza, co jej nie spowalnia. To druga rzecz, po prostu może nam się zainstalować jakiś pasek, który nas przekieruje w jakieś nieciekawe miejsce, otworzy nam jakąś stronę, albo nawet nie stronę, tylko jakieś takie mini okienko, bo te programy są teraz dosyć tak rozbudowane, że te paski mogą tak robić. Albo chociażby, nie wiem, pasek do Skype Click to Call, bardzo dziwny, który często zniekształca programom odczytu ekranu numery telefonów ważne na przykład bardzo na stronach. Więc to jest ważne.

0: I na to trzeba uważać. W ogóle też trzeba uważać na sam wygląd strony. Jeżeli już koniecznie otwieramy jakiś link z maila, którego do końca nie jesteśmy pewni, co już jest dosyć ryzykowne. Natomiast, no tak. Okej, załóżmy, że to zrobiliśmy i to jest strona naszego znanego portalu aukcyjnego, czy konta bankowego, czy coś. Ja w ogóle bym radził, to już zresztą rozmawialiśmy poza anteną na samym początku, żeby co jak co, ale adresy kont bankowych to wprowadzać z palca albo z zakładek naszych własnych.
1: Albo z naszych własnych zakładek, które mamy najlepiej w przeglądarce, jeżeli w niej pamiętamy zakładki, hasła i różne inne dane. Nie tyle je szyfrować, co mieć główne hasło, które będzie tylko w naszej głowie. Bo nawet jeżeli tych haseł jest, nie wiem, 100, bo są i takie przypadki, to jedno główne hasło do przeglądarki nam załatwi sprawę i gdzieś jeszcze inny plik zaszyfrowany oczywiście z tymi
0: gdyby
1: jakieś problemy wyszły.
0: Tym bardziej, Kamilu, że domyślnie Firefox i to taka informacja dla naszych słuchaczy, którzy być może na jednym profilu w kilka osób korzystają z Firefoxa. No to Firefox, proszę Państwa, wszystkie te zaszyfrowane hasła bez problemu są do odcyfrowania jawnym tekstem. Wystarczy tak sobie wejść w ustawienia przeglądarki i tam na odpowiedniej zakładce, teraz z pamięci nie powiem gdzie, ale jest taki magiczny guziczek, pokaż hasła, no i wszystko mamy, jak na dłoni.
1: Tak, tak, to jest chyba w zakładce prywatność. Albo bezpieczeństwo. Nie jest to takie ważne, gdzie to teraz jest. Ważne po prostu jest, żeby to o tym wiedzieć w tym momencie.
0: I mieć tego świadomość, bo to też może gdzieś tam być jakieś zagrożenie bezpieczeństwa. Akurat fakt faktem, że przeglądarki są na tyle mądre, że na przykład ja się nigdy nie spotkałem nawet z propozycją zapamiętania hasła do konta bankowego.
1: Tak, ja też nie, natomiast na przykład w moim banku nie da się tego zrobić, ponieważ hasło jest maskowane, czyli na przykład składa się ono z pewnej liczby znaków, ale ja mam wpisać tylko na przykład znaki 1, 4, 7 i 11. A na inną sesję, nie wiem, 2, 4, 7, 9 i tak dalej. Więc w niektórych bankach jest tak, a w niektórych faktycznie te, które słyszałem, gdzie tam ktoś się logował, czy tam mi coś pokazało, czy demonstrował, to faktycznie przeglądarki nie proponują pamiętania haseł do banków. Chociaż wiesz co, ja myślę, że to jest rozwiązane na zasadzie, że to właśnie są certyfikaty, o których rozmawialiśmy i przeglądarki wiedzą, że właśnie tego typu certyfikaty na przykład wyłączają takie funkcje albo dają od razu przeglądarce odpowiedź, żebyśmy nie widzieli niepotrzebnych komunikatów.
0: Dokładnie. Jeszcze taka jedna rzecz. To już zupełnie nawiasem, ale ja miałem parę takich przypadków, że ktoś do mnie dzwonił kiedyś, pytał, dlaczego mu pojawia się komunikat, że certyfikat jest nieważny w jego banku.
1: Właśnie.
0: No i teraz tak, może to być spowodowane kilkoma czynnikami. Oczywiście, wiadomo, może się zdarzyć tak, że weszliśmy na jakąś stronę nie taką, jaką byśmy chcieli. I to jest właśnie rzecz, na którą warto zwracać uwagę. Jeżeli już koniecznie weszliśmy z jakiegoś linka w wiadomości pocztowej, w wiadomości mailowej, to sprawdźmy, czy ta strona przypomina nam wyglądem, układem, w przypadku niewidomych to bardziej układem, tą stronę, tak, na której się zwykle znajdujemy.
1: I tutaj uwaga dla tych wszystkich, którzy lubią układ ekranu i dotykają sobie na tych urządzeniach wspaniałych, jakże dotykowych. Nie wiem, jak to się sprawdza, natomiast warto mieć tak zwany układ spłaszczony, prosty układ strony i żebyśmy wiedzieli, co jest pod jakim linkiem, jak się ten obrazek nazywał, jak był zaetykietowany. W ROSie na przykład można sprawdzić zaawansowane informacje na temat elementów HTML, czy to jest poprawna strona. No ja nie mówię, żeby robić to za każdym razem, gdy wchodzimy na jakiś link z maila albo po prostu na jakiś link, który gdzieś tam dostaliśmy. Ale żeby od czasu do czasu takie ważne dla nas, takie newralgiczne strony, od czasu do czasu zwrócić na nie większą uwagę i sobie ją przeczytać od góry do dołu strzałkami. A nie zawsze na pamięć, bo to się nie zawsze opłaca.
0: Dokładnie, może być po prostu tak, że trafimy na jakąś stronę fałszywkę, padniemy ofiarą tak zwanego phishingu. Aczkolwiek powiem ci, że bezmyślność ludzka nie zna granic. Jakieś pamiętam dzwoni do mnie jedna osoba, która mówi, że ma jakiś problem, bo dostała maila z banku i no i się nie może zalogować. No i teraz tak, nie mogła się zalogować, ale dlaczego? Najciekawsze jest dlaczego.
1: Bo to nie była strona banku.
0: Wiesz co, to jeszcze pół biedy. Problem był taki, że ta osoba miała konto w zupełnie innym banku, a wtedy była taka akcja phishingowa, tam ludzie złośliwi podawali się za zupełnie inny bank niż ten, gdzie ona miała konto. No ale mail z banku, no to z banku, no to się trzeba zalogować, prawda?
1: Z linku podanego w mailu.
0: Oczywiście, oczywiście. Ja już po prostu, ja to zawsze przytaczam jako taki przykład kuriozum już naprawdę, totalnego. Już większej bezmyślności nie widziałem w swoim życiu. No ale i tacy ludzie są i trzeba na to, trzeba im o tym mówić i trzeba na to zwracać uwagę, no bo to już nawet nie jest to, że nam się jakieś pliki gdzieś tam poginą z naszego dysku, ale po prostu możemy stracić pieniądze, no, na które pracujemy ciężko.
1: Tak, ale prawda jest z drugiej strony też taka, że nie można znowu być paranoikiem i to się każdemu z nas może zdarzyć i dlatego trzeba po prostu o tym przypominać
0: Dokładnie.
1: I tak naprawdę o to tu chodzi.
0: Dokładnie. Więc złota zasada, sprawdzamy układ strony. Ja jeszcze taki mam, ale to taki mój sposób, który nie każdemu może się spodobać i na maile. Jeżeli mam jakieś podejrzenia. Ja zazwyczaj mniej więcej pamiętam, przez jakie komputery, przez jakie serwery przechodzi taki oryginalny mail od jakichś tam najbardziej znanych, no powiedzmy, korespondentów moich, czy jakichś instytucji. Więc jeżeli mam jakieś podejrzenia, to ja sobie sprawdzam nagłówki i trasę, jaką ten mail przeszedł. Jeżeli widzę, że coś jest nie tak, no to znaczy, że jeżeli przez jakieś inne komputery, przez jakieś inne hosty, które nazywają się inaczej, no to już wiadomo, że może być coś na rzeczy. Ale to jest taka, to jest taka trochę zabawa dla hardkorów, jak to mówią.
1: Ja obawiam się, że dla większości osób jest to, będzie to na pewno kłopot.
0: No też się tak obawiam, ale to podaję po prostu taki przykład, który ja niekiedy stosuję w życiu i się parę razy przydał.
1: Zdarzało mi się, aczkolwiek nie ten. Teraz jest to tak, że po prostu ktoś, różne osoby logują się z różnych miejsc i tam zawsze się jakiś element zmienia.
0: A to się zgadza. No ale o tym to można by było długo, bo jest parę sposobów, żeby przynajmniej częściowo gdzieś tam rozpoznać. Taki chociażby prosty przykład, jeżeli ktoś korzysta z Outlook Expressa, to zawsze widać jakiego komputer się nazywa. Już na przykład Thunderbird wysyłając maile tego nie pokazuje.
1: Ja nie wiem, czy mój ten Outlook 2000...
0: Ja właśnie nie pamiętam, jak to jest, ale ja zawsze właśnie... To był jeden powód, dla którego lubiłem Outlook Expressa, bo wtedy zawsze było widać, z jakiego kto komputera wysyła. No i czasem było śmiesznie, bo okazywało się, że sobie ludzie bardzo dziwne nazwy komputerów nadawali.
1: Tak, mam nielegalny Windows, tak?
0: Ja bym powiedział, że jeszcze gorsze, ale nie będę cytował na antenie.
1: No nie, to się pewnie nie nadaje.
0: No właśnie, zgadłeś. 223988027, wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. tyflopodcast.net to jest nasz Skype radiowy. Można dzwonić, ja bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam, że dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci. No i co, Kamilu, jeszcze jakieś zasady takie bezpieczeństwa, o których warto powiedzieć, przytoczysz dla naszych słuchaczy?
1: To znaczy... Zasadniczo nie te dotyczące komputerów, co na przykład telefonów. Po prostu jeżeli właśnie mamy teraz coraz lepsze smartfony, coraz więcej się z nich korzysta z internetu. Jeżeli nie korzystacie z jakiegoś tam trybu komunikacji, na przykład z internetu, wyłączajcie go po prostu w telefonie. Jeżeli na przykład nie korzystacie z Bluetootha, a macie powiązane urządzenie, to włączcie ten tryb ukryty, bo różnie może być, bo dostajemy na... Możemy też dostać czasami jakiegoś na przykład SMS-a, który na Nokiach, z tego co wiem, to kiedyś był z tym problem i to jakoś było blokowane, oni coś wymyślili na Symbiana, ale teraz mamy Androida, który no nie da się ukryć, jest dziurawy niestety, bo to na Linuxie oparte, więc jednak może być dziurawy, jak się ktoś postara, jakiś haker, który po prostu nam... Dostaniemy takiego SMS-a, który nam może nieźle zaszkodzić. Na przykład gdzieś zadzwonić, wygenerować duże koszty rozmów, SMS-ów i tak dalej, przesłać się do kogoś innego, wykraść dane naszych kontaktów z telefonu, co na pewno by nie było dla nich miłe. Także nie tylko myślmy o sobie, ale też jeżeli nam zależy, to o innych, bo to dla nas wszystkich, dla naszego dobra jest.
0: Zresztą wiesz, no nie tylko Android, ostatnio tak zawsze było mówione o tym, że App Store to jest tak super bezpieczne miejsce, nie. Bo tam jest to wszystko sprawdzane, mówię tu o sklepie Apple'a, że tam jest tak fajnie. Okazało się, że no, ostatnio była jakaś aplikacja, która się rozsyłała, później wysyłała jakieś SMS-y do ludzi z naszej książki adresowej, to raz. A ostatnio czytałem o jakiejś aplikacji, do której był dołączony wirus dla Windows. To tak w ramach ciekawostki. Oczywiście on był niegroźny dla użytkowników iPhone'ów, ale no... Był, nie został odfiltrowany przez Apple'a.
1: Aha, czyli ktoś sobie widocznie testował, czy to jest faktycznie dobre. Także, no, zamknięty system też...
0: Też ma swoje dziury i też ma swoje najlepsze. Wady i nie zwalnia z myślenia, proszę Państwa. Nie,
1: dokładnie, bo po prostu wszyscy teraz używają chmury i te konta konfigurują, łączą, przekierowują to wszystko, ale jak w jednym momencie ktoś nie pomyśli, może stracić właśnie wtedy wszystko.
0: Właśnie dziś czytałem dosyć ciekawy artykuł na Niebezpieczniku i swoją drogą polecam wszystkim tym, którzy się interesują bezpieczeństwem komputerowym, portal niebezpiecznik.pl. Bardzo fajna strona, dużo informacji, ciekawostek związanych z bezpieczeństwem komputerów, z bezpieczeństwem sieciowym. No i dziś właśnie czytałem a propos urządzeń iOS i urządzeń w ogóle Apple'a, że jeden z użytkowników i były pracownik serwisu Gizmodo, który też zresztą to serwis ma swoją polską wersję językową, padł ofiarą przestępców. Otóż, pierwszą rzeczą, jaką zrobili, było zadzwonienie na infolinię Apple'a i podanie się za niego. Pracownik infolinii zresetował hasło Apple ID do Apple ID. Oni później połączyli się z tym kontem, wyczyścili mu dane z iPhone'a i bodajże jeszcze z komputera osobistego, z Maca. Następnie, bo to konto to był jakiś zapasowy adres do jego głównej skrzynki gmailowej, i tam się włamali i stamtąd wyczyścili mu wszystkie dane. No i jeszcze przy okazji zaatakowali oficjalne konto twitterowe Gizmodo, bo jeszcze było tam połączone z tym kontem gmailowym właśnie tego pracownika, no i zaczęli tam wysyłać różnego rodzaju rasistowskie treści. Przez weekend tak to wyglądało.
1: Zastanawiam się, czy to była w zasadzie jego wina, tego właściciela tych urządzeń.
0: No nie, no... To znaczy, no mógł, wiesz, mógł pomyśleć troszeczkę i gdzieś tam, powiedzmy, nie uaktywniać sobie tej usługi kasowania danych na przykład, bo to ja wiem, że to brzmi fajnie, ale ja szczerze mówiąc, no... 10 razy bym się zastanowił, zanim umożliwiłbym z jakiegokolwiek miejsca zdalnego wykasowanie swoich danych.
1: Tak. Ja w ogóle jestem być może troszeczkę już nie nowoczesny, aczkolwiek powinienem być. Jestem w ogóle przeciwnikiem jakiegoś automatycznego, nie wiem, łączenia się z internetem mobilnym, telefonu samoczynnie, kiedy my o tym nie wiemy albo nie jesteśmy świadomi, że coś takiego się dzieje, stąd też do tych urządzeń sympatią nie bałam, mimo tego, że słyszę argument, że to można wyłączyć. Ja chcę, żeby tak było na przykład domyślnie, gdzie w Nokiach tak jest, bo na przykład nie chcę wyłączać internetu w sieci, bo czasami jest potrzebne, ale ja chcę o tym decydować, więc to mnie też niepokoi niestety, że coraz częściej po prostu ludzie nie wiedzą, że to jest włączone nawet.
0: No i się później można zdziwić, kiedy się za granicę wyjedzie na przykład. No ja wiem, że roaming coraz tańszy, ale...
1: Tak. Właśnie. Jeszcze trochę.
0: Jeszcze trochę nas będzie kosztował, niestety.
1: Złoty 60 chyba, czy 50 teraz jakoś tak.
0: Za megabajt?
1: Nie wiem jak za megabajt, mówię o zwykłej minucie połączenia, aha, więc pomyślcie, ile będzie kosztował GPRS, czy tam nawet ten UMTS, gdzie jest jeszcze szybszy i jeszcze więcej tych danych możemy...
0: No można było przeczytać jakiś czas temu o jednym z użytkowników, który wybrał się gdzieś tam za granicę, No i miał ustawione w telefonie ściąganie automatyczne z sieci swojego ulubionego serialu telewizyjnego. No, kilka odcinków ściągnął, ale kosztowała go ta przyjemność niemało pieniędzy.
1: Aha. No tak, tak, to jest właśnie to. Dlatego ja nie chcę się tak do końca uzależnić od tego, że ktoś za mnie zrobi zdalnie, z zewnątrz i tak dalej.
0: Więc też na to radzimy po prostu zwracać uwagę. No, ogólnie zwracać uwagę na to, co się dzieje z naszym komputerem. Jeżeli...
1: Z telefonem.
0: Tak, z telefonem też. Jeżeli zaczyna pracować dziwnie, na przykład, no nie wiem, powiedzmy, leży... Taka prosta rzecz, na jaką ja bym zwrócił uwagę. Leży sobie mój telefon gdzieś tam w okolicy głośnika. Wiadomo, że parę razy na dobę, no to może tam zrobić jakieś sobie tam pere. Ale...
1: Tak, bo on szuka sieci.
0: Tak, bo on szuka sieci. Ale jeżeli zacząłby robić to co chwilę,
1: pere,
0: tak, no to znaczy, że coś już jest ewidentnie nie tak. Jeżeli nie mamy połączenia z internetem, nie autoryzowaliśmy tego połączenia, to znaczy, że coś może się dziać nieprzyjemnego w tym naszym telefonie, że on może na przykład teraz gdzieś dzwonić. O właśnie, a propos dzwonienia, to tam ktoś gdzieś dzwoni. Tak. No, ale to chyba nie był telefon nawet, więc...
1: Nie, to był domofon.
0: No właśnie, więc po prostu wtedy można nabrać już podejrzeń, że coś się dzieje. A są antywirusy dla telefonów komórkowych, nawet dla smartfonów.
1: Właśnie, i ja tutaj się przyznam, nie używałem, mam na tyle telefon już nie nowy, że nie sądzę, żebym potrzebował, bo jedyne co robię na tym telefonie to jest tak naprawdę pisanie SMS-ów i rozmowy.
0: Nie używasz internetu?
1: Czasami, jeżeli jadę gdzieś na wyjazd, gdzie po prostu faktycznie nie biorę laptopa, no to zaloguję się na Facebooka i tam wejdę sobie, nie wiem, zaloguję się tam do banku, ale w tym momencie to trwa chwilę i to jest przez tą stronę mobilną i tam urządzenie mam zidentyfikowane, więc to tak działa.
0: Na tej zasadzie, no to rzeczywiście, to myślę, że specjalnie nie masz się czego obawiać, no a naszym słuchaczom, jeżeli korzystają intensywnie z mobilnego internetu i w ogóle z tych bardziej zaawansowanych funkcji smartfona, no to zalecamy po prostu ostrożność. Czekamy na wasze telefony. Ja przypominam, że wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie sieciowym. Przede wszystkim o bezpieczeństwie sieciowym, ale ogólnie o bezpieczeństwie naszych elektronicznych urządzeń. 223988027, wewnętrzny 938, nasz Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. Na razie cisza. Mam nadzieję, że nie dlatego, że wszystkich jakieś wirusy zainfekowały, co?
1: Chyba ciężki temat.
0: Właśnie, może po prostu ciężki temat. Teraz sobie zresztą posłuchamy piosenki o komputerowym wirusie. A do was wracamy już za chwileczkę. To jest cały czas Tyflo Podcast w Radio N.
2: Radio N.
0: I już do was wracamy z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat bezpieczeństwa komputerowego, szczególnie bezpieczeństwa sieciowego, a moim i waszym przede wszystkim gościem jest w dzisiejszej audycji Kamil Żak. 223988027, wewnętrzny 938 oraz tyflopodcast.net. To są nasze namiary telefoniczno-skype'owe, można do nas dzwonić. Przy okazji Skype'a też lepiej pobierać ze strony zaufanej, takiej jak Dobre Programy, albo po prostu ze skype.com, piszemy skype.com. No i na Skype'ie też niejednokrotnie ja się spotkałem z jakimiś dziwnymi linkami. Nie wiem, Kamilu, ty się spotkałeś z wiadomościami dziwnej treści?
1: Mówisz o stronie, czy o wiadomościach z czatu?
0: Nie, o wiadomościach z czata.
1: Tak, przychodziły do mnie, to znaczy ja mam teraz ustawiony ten status, że tylko mam ustawione, że przyjmuję wiadomości tylko od znajomych i tak dalej, więc to mam tak zrobione, ale faktycznie jak się włączy ten status publiczny, dostępny i wiadomości od wszystkich, to może być nieciekawie, bo przychodzą maile po arabsku, znaczy maile, informacje na czacie po arabsku na przykład, albo takie różne dziwne komunikaty. Właśnie w stylu mailowego spamu.
0: Dokładnie, chcą nam sprzedać środki na potencję na przykład, no ale to w najlepszym wypadku, bo niekiedy też po prostu to są wirusy. To są wirusy czy jakieś inne robaki, po prostu złośliwe oprogramowanie nam gdzieś chcą różni źli ludzie podrzucić za sprawą linków, które gdzieś tam rozsyłają po sieci. Więc to tak jeszcze króciutko a propos Skype'a. Też warto uważać i nie klikać we wszystko, co nam ktokolwiek podsyła, szczególnie spoza naszych kontaktów, a jeżeli nawet i ktoś z kontaktów, no to też warto zobaczyć, czy on jest dostępny w ogóle i czy jeżeli do niego coś napiszemy, to nam odpowie. Bo to też tak może być, że po prostu nawet bez jego wiedzy Skype coś tam rozsyła, a właściwie jakieś złośliwe oprogramowanie podczepiające się pod Skype'a.
1: Dokładnie, bo nawet jeżeli my nie mamy tych antywirusów czy innych zagrożeń, to mogą inni mieć i nawet będą tego nieświadomi. Natomiast poruszyłeś jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. Nie wszystko, co instaluje program, jest dla nas zawsze dobre. Tak jak już powiedziałem o tym Skype'ie, który po prostu modyfikuje tym swoim paskiem narzędzi do przeglądarki numery telefonów. Tak po prostu wszystkie programy mają coś, co doinstalowują, a nie jest nam to koniecznie potrzebne, także nie należy klikać tylko dalej, ale warto też czytać, co jest w tych oknach, a jeżeli nie wiemy, gdzieś tam obok otworzyć przeglądarkę, przeczytać coś na temat tej instalacji, poczytać, co to jest, co znaczy dana funkcja. Na przykład Winamp ma dużo takich niepotrzebnych dla nas elementów, a ich odznaczenie w czasie instalacji ułatwia nam pracę, po prostu ją przyspiesza, jest ona mniej, nie tyle bardziej bezpieczna, chociaż te oczywiście też, co po prostu bardziej komfortowa, bo instalujemy faktycznie to, z czego korzystamy, a nie to, co jest nam niepotrzebne, które gdzieś tam może generować jakiś ruch sieciowy albo spowalniać nam komputer, pamięć i procesor, generalnie zasoby systemowe.
0: Inna sprawa, że jeżeli już mowa o instalacji aplikacji, to warto te aplikacje uaktualniać, oczywiście o ile tylko możemy, bo jeżeli decydujemy się na przykład na korzystanie z takich czy innych powodów ze starszego programu odczytu ekranu, no to wiadomo, że nie będzie nam działać na przykład z najnowszą przeglądarką, chociaż tu może nam przyjść z pomocą darmowe NVDA do korzystania, z którego serdecznie namawiamy. Natomiast no, starsze programy odczytu ekranu, JAWS czy Windows Eyes, mogą mieć problemy z nowymi przeglądarkami, mogą sobie nie radzić, a wiadomo, że nowa przeglądarka, no to jest jednak zwiększenie bezpieczeństwa. Bo przez przeglądarkę także sporo brzydkich rzeczy może nam do komputera wejść.
1: Właśnie, i teraz bo mówiliśmy o przeglądarkach, mówiliśmy o poczcie e-mail i o komunikatorach. Teraz właśnie o tych aktualizacjach, że nie tylko sam system, oczywiście system też, bo wiele osób go nie aktualizuje, co jest bardzo niepoprawne, bo ja kiedyś faktycznie myślałem, że dobra, aktualizować nie trzeba, ale jak przeczytałem informacje o kilku lukach w tym systemie, jak się wczytałem bardziej w szczegółowość w te komunikaty, co się może stać przy jakichś czynnościach, to faktycznie jeżeli tam producent systemu znalazł jakieś dziury, które faktycznie łata tymi aktualizacjami, to warto je instalować i dotyczy to właśnie każdej aplikacji.
0: Więc jeżeli tylko możecie, to aktualizujcie wszystko. Oczywiście przede wszystkim program antywirusowy.
1: Chociaż on to przeważnie robi sam.
0: Na szczęście. Kiedyś pamiętam jeszcze za modemowych czasów, to się ściągało jakieś bazy osobno do antywirusa i wtedy podawało się z katalogu konkretnego pliki definicji wirusów. No i dopiero się zaczytywało najnowsze jakieś tam aktualizacje. Teraz całe szczęście jest to już robione w sposób automatyczny w większości przypadków. No i właśnie, a propos tych antywirusów, co moglibyśmy polecić, Kamilu, naszym słuchaczom? Bo ewidentnie coś, no, po prostu trzeba mieć.
1: Tak, z darmowych to chyba moim zdaniem najlepiej AVG, o którym pewnie opowiesz, bo używasz, ja nie. Natomiast ja polecam w tej chwili albo Asset Not 32, jeżeli ktoś ma dobry router z firewallem, z zaporą, o której też za chwilę, albo Asset Smart Security w tej chwili w wersji 5. Może nie jest to idealnie dostępne, ale jest to dostępne, także z tego się korzysta wygodnie. Internet Security jest troszeczkę bardziej złożony, ma te opcje inaczej poukładane, nie ma takiego zwykłego paska menu, ale chodzi się po tym interfejsie z klawiatury podobnie. Programy to generalnie czytają. Co ciekawe, NVDA i tak najlepiej. mimo wszystko, bo rozróżnia pewne linki w takich grupach, gdzie Just Am czy Windows tego nie widzą, ale właśnie te trzy programy i jeszcze jeden, ten Gdata Antivirus, chociaż ja bym tutaj wolał jednak Gdata Internet Security. Cena jest dosyć podobna w zależności od ilości komputerów i lat na ile i na jakie kupujemy.
0: Jeszcze dosyć popularną aplikacją wśród osób niewidomych jest Avast. Natomiast ja szczerze mówiąc nie wiem, skąd ta popularność się wzięła. Ty może wiesz?
1: Ja wiem, skąd ona się wzięła. Avast 4 to był dobry antywirus, który nie miał takich problemów. Natomiast później popularność robi swoje automatycznie. No dobra, jest nowy Avast, no gorzej działa, no ale zainstaluję, bo znam tamtą wersję, wiem, o co chodzi. I tak to moim zdaniem zostało do dziś. Natomiast wersja 7 jest już niedostępna. Przy włączonym, to się nazywa, jak to jest, autoochrona aplikacji w Kasperskim to była, a właśnie nie wiem, jak się nazywa ta funkcja, która no po prostu utrudnia odczytywanie screenreaderom, odczytywanie tego antywirusa i jego okien. Przez to nie możemy nic w nim zrobić. W dodatku teraz w nowym Avaście przy deinstalacji po prostu trzeba albo po prostu na wyczucie, na to albo, że się uda, na chybił trafił, że się uda albo lub nie uda, trzeba wcisnąć odpowiednio tam literkę tak, żeby go odinstalować, albo nawet w trybie awaryjnym, bo niektórzy już próbowali, nie wyszło im, po prostu bez oka się nie obejdzie, jak to się popularnie u nas ostatnio mówi.
0: Ale w ogóle z Avastem to już chyba wcześniej były takie problemy, że dosyć często trzeba było sobie radzić za pomocą tego narzędzia z trybu awaryjnego. I właśnie dlatego ja się tak dziwiłem, skąd taka popularność, bo ja od lat wielu korzystałem właśnie z AVG. Jakoś nigdy mnie do Avasta nie ciągnęło i nie wiem, no dla osób niewidomych to ten Avast to nie jest takie najlepsze rozwiązanie. Ja wiem, że jest on darmowy, ale moim zdaniem no po prostu chociażby przez te problemy właśnie, że nie możemy tak łatwo się go pozbyć, bo wiadomo, no czasem może się zdarzyć tak, że nam się coś tam uszkodzi w tym oprogramowaniu antywirusowym. Chociaż powinno być ono niezawodne, to jednak różnie jest i trzeba je przeinstalować, czy jakoś tam naprawić. No i jeżeli nie możemy tego zrobić, no to mamy duży problem.
1: Tak, dlatego tak jak powiedziałem, no są te dyski ratunkowe różnych tych aplikacji, no Asset ma taką funkcję, wiem, że Kasperski ma też taką funkcję, Rescue Disk to się nazywa, albo jakaś inna funkcja, taka startowa, gdzie jest po prostu nieuszkodzony, niezainfekowany taki podsystem, który tam skanuje ten dysk, natomiast my go nie obsłużymy i dlatego jest ważne, żeby taki program dobrze sobie dobrać, zainstalować go, ustawić go tak jak trzeba, bo domyślne ustawienia też nie zawsze są dobre.
0: Oczywiście. Trzeba pogrzebać zawsze gdzieś tam w ustawieniach. Przynajmniej no, co jakiś czas warto.
1: Tak, i później, bo wiele już z tych programów posiada taką funkcję, zapisać sobie plik i chyba inni to jest, albo tam, nie wiem, CFG chyba teraz niektóre tam mają. Gdzie tam na przykład ja mam w Assetie taki plik już chyba od 2 lat, gdzie mam wszystkie po prostu reguły dla wszystkich programów, dla IP, dla moich sieci, gdzie często się przemieszczam, jeżdżę z laptopem i tak dalej. Ja nic nie muszę już od tych 2 lat ustawiać, odkąd mam ten program. To jest też ciekawe bardzo.
0: Poustawiasz po prostu raz i to działa.
1: Tak, i to po prostu działa, bo się plik importuje i ustawienia są takie, jak trzeba. Bo trochę tej, żeby ten komputer chodził optymalnie, to w każdym programie jest to troszeczkę inaczej. I dla każdego komputera też inaczej trzeba go ustawić. No tak jak właśnie Robert Łabęcki pokazywał Gdata Antivirus, mówił o swoim komputerze, że tamtym, że jest po prostu wolniejszy i tam wyłączał jeden skaner. Tak samo na przykład nawet na nowych komputerach, tych takich, które ja mam, nie są one oczywiście najnowsze, ale są w miarę nowe, to po prostu trzeba racjonalnie dobrać to korzystanie z zasobów przez program. Kiedy na przykład, kiedy ma skanować pliki z poczty, kiedy otwierane pliki, kiedy wykonywane i czy jak ma wykonywać skanowanie automatyczne, archiwa do jakiej wielkości, bo na przykład no wiadomo, że nie będziemy skanowali jakiegoś pliku RAR, który ma 300 GB, a nasz dysk ma na przykład 1,5 TB, bo będzie to trwało, powiem tak, bardzo długo. Ile? Nie wiem. Na pewno kilkanaście do kilkudziesięciu godzin, co może nam mocno życie utrudnić. Dlatego na takie rzeczy jak właśnie parametry skanowania, sposób działania, na przykład blokowanie różnych zagrożeń, trzeba sobie dostosować indywidualnie, bo to nam ułatwi reakcję na zagrożenia.
0: Oczywiście, że tak. I to zawsze gdzieś tam warto się temu przyjrzeć. Natomiast właśnie powiem ci szczerze, że za VG ja akurat niespecjalnie musiałem zbyt wiele ingerować. Po prostu ten program instalujemy. Wiadomo, że gdzieś tam warto sobie trochę pogrzebać w opcjach, ale nie jest to jakieś dużo, nie jest to wiele konfiguracji. No i można sobie w zasadzie zapomnieć o tym, że mamy antywirusa zainstalowanego, ten program po prostu sobie gdzieś tam w tle chodzi i go praktycznie nie zauważamy. Niestety, co muszę powiedzieć, to instalator AVG od pewnego czasu stał się mało przyjazny dla nas i instaluje jeszcze takie paski do przeglądarek. Z jednej strony to jest bezpieczne, ale mnie na przykład denerwuje, że on mi tam podmienia wyszukiwarkę, więc ja szczerze mówiąc z tego osobiście zrezygnowałem. Może to nie było najrozsądniejsze, no ale tak po prostu zrobiłem i to już każdemu użytkownikowi pozostawiam decyzję, co z tym zrobi. Mamy telefon, Paweł się do nas dodzwonił. Witaj, Pawle.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie panowie, witam Michał siebie, witam Kamila.
1: Witam.
2: Tak... Dzisiaj może za wiele nie wniosę, w sensie takim stricte jakimś, powiedzmy sobie, jakąś poradą czy coś takiego. Przepraszam, dzwoni mi telefon, który wyłączę. Natomiast chciałem się z wami podzielić dwiema informacjami. Czyli pierwszą, czyli sam, czego ja używam. Oczywiście nie jest to w żadnym razie reklama, więc tutaj możemy się posługiwać nazwami. A mianowicie, ponieważ jestem za routerem, jak tutaj właśnie wspominał Kamil, to ja jako antywirusa używam Noda 32 właśnie, który się bardzo fajnie sprawdza. Z tym, że oczywiście tylko w wersji, że tak powiem, jako antywirus. Przy czym powiem, że jakoś firewalla w routerze szczególnie nie konfiguruje, on po prostu sobie jest, ale, że no umówmy się, gdyby był jakiś program doskonały, antywirusowy czy firewall, no to po prostu nie byłoby tyle różnego rodzaju aplikacji, w związku z czym co jakiś czas okresowo, przy czym nie jest to jakiś stały okres, no bo wiadomo, po prostu to jest w zasadzie jak mi się przypomni, więc korzystam sobie z tak zwanych skanerów online i albo jest to MKS Vir Scanner Online, bądź też ArcaVir, przy czym ten ArcaVir jest o tyle fajny moim zdaniem, że po prostu ściągamy sobie aplikację na komputer, która na bieżąco pobiera sobie tam bazę danych, czyli silnik najpierw, później bazę danych wirusów, no i sobie skanuje. Jest to dostępne w przypadku Jawsa, gdyż ja tego screenera używam spod poziomu myszki.
1: I muszę tak, przyznać, tylko spod myszki, niestety.
2: No
1: niestety
2: właśnie.
1: Ten ArcaVir tak ma, ale da się go obsługiwać, ja miałem wersję pełną, także jest okej.
2: Że parę razy coś, czego Asset nie wykrył, to ten ArcaVir znalazł, więc nie było to może coś, co nie wiem, jakoś tam mogło doprowadzić do dezintegracji systemu, czy powiedzmy danych posiadanych, ale coś, co gdzieś tam sobie się działo i, że tak powiem, w jakimś sensie było szkodliwe. Natomiast druga sprawa, z którą tutaj do was w jakimś sensie się zgłosiłem, to jest o wirusie, który ostatnio nie był może moim udziałem, ale mojej dobrej znajomej i pomagałem, że tak powiem, w reanimacji komputera, przy czym skończyło się na formacie. A mianowicie, i później jeszcze powiem, że śledziłem trochę w sieci, jakoś bardzo dużo informacji na temat nie było i nie jest to jakaś plaga, ale jakiś taki wirus, który spowodował, powiedzmy, takie skażenie komputera, że na ekranie pojawił się komunikat dotyczący o naruszeniu praw autorskich i tak dalej, no i oczywiście...
0: No to Pawle, to widzę, że jest to samo, o czym ja mówiłem na samym początku, ja miałem identyczny problem.
2: Nie słuchałem od początku.
0: A widzisz, a to jest właśnie to, co mnie tak na dobrą sprawę natchnęło do zrobienia w ogóle tej audycji. Powiedz mi, czy w twoim przypadku w ogóle mogłeś uruchomić program odczytu ekranu?
2: Dało się uruchomić wszystko w zasadzie, tylko, że dla osoby widzącej, ponieważ to się stało osobie widzącej, no nie było nic, bo był cały czas ten komunikat i wyglądało to w ten sposób, że pierwsze 2-3 sekundy jeszcze jak system się ładował, a nie załadował się w pełni, ale już był powiedzmy widoczny pulpit i tak dalej, to było właśnie widać na przykład jak się nacisnęło menu start, że ono się pojawiało i w ogóle. Natomiast właśnie później pojawił się ten komunikat, o którym tutaj wspomniałem, dało się uruchomić screenreadera. No ale że znajoma chciała, powiedzmy sobie, ja już sugerowałem, że... Bo da się to odkręcić, z tym, że procedura jest dosyć skomplikowana, bo jest kilka narzędzi, które trzeba pobrać, na przykład gotowy już jakiś właśnie, jak wspomniał Kamil, jakiś podsystem z odpowiednim programem, mam na myśli na CD, tak? Z odpowiednim programem, tak. Który no pomoże to usunąć, ale po pierwsze, trzeba mieć jakieś tam, nawet nie takie podstawy, ale trochę bardziej, może nie zaawansowane, ale jednak pewną znajomość języka angielskiego, to jest raz. Dwa, trzeba mieć jednak sporo wiedzy na temat, no po prostu komputera, tak, jako takiego, no bo jednak sporo czytam trzeba, mimo tego, że jest napisane step by step, co trzeba zrobić, to jednak czasami może być tak, że ten komunikat, który nam się pojawi...
0: A z ciekawości, Pawle, jeszcze zapytam, jaki to był system operacyjny? To był Windows XP czy Windows 7?
2: To była Vista.
0: A, to była Vista.
3: Aha.
0: To jeszcze mogło być też troszeczkę inaczej, bo na XP, z tego co wiem i próbowałem tam zrobić, to tam się w ogóle nie dało nic uruchomić, nawet właśnie menu start się nie dało nawet...
2: No właśnie, to tam się właśnie dało.
0: Tam się dało, tak. Z tego co właśnie czytałem, to na siódemce to już było z tym mniej problemów, a podejrzewam, że i na... Tak, że i na Viście też.
2: Ale umówmy się, że... bo już tutaj nie będę jakoś tam się rozdrabniał i tam szczegółowo opowiadał, jak to tam wyglądało, natomiast umówmy się, że po prostu bez, znaczy taki zwykły zjadacz chleba, oczywiście tutaj nikomu nic nie ujmując, ale myślę, że ma małe szanse sobie z tym poradzić. No i właśnie znajoma, pragnąc zabezpieczyć dane, które tam chciała, no wiadomo, jakieś tam zdjęcia, muzyka, etc., no to po prostu uruchomiła komputer w trybie awaryjnym, zadziałało wszystko bez problemu, tam komputer uruchomił w trybie awaryjnym z obsługą sieci bodajże, czy coś takiego, jest tam taka opcja?
0: Dokładnie,
3: jest takie coś.
2: No właśnie, i skopiowała sobie dane potrzebne na pendrive'a, zrobiliśmy format, a biorąc pod uwagę, jak powiedziałem, że była to osoba widząca, to jakby jakoś tam większego problemu nie było, także reasumując tę moją wypowiedź, no nie jest to absolutnie tak, że jeśli mam jeden program antywirusowy nawet w jakichś tam rankingach wysoko się plasujący, nie oznacza to wcale, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, także pamiętajmy po pierwsze o jakimś tam firewallu, no po drugie po prostu czysto tutaj taki czynnik ludzki, tak? Także nie dajmy się zwariować i nie klikajmy bezmyślnie we wszystko, co nam przychodzi w e-mailach i na każdą stronę, gdzie nam ktoś zachęci, że wygrałeś jakiś tam produkt o wysokiej cenie i jest powiedzmy link do kliknięcia czy coś takiego. No, zdroworozsądkowe podejście, myślę, tutaj jest bardzo istotne. No i właśnie też pamiętajmy o tym, żeby od czasu do czasu przeskanować jakimś zewnętrznym narzędziem komputer. Ja przyznam raz, w mojej karierze, powiedzmy około takiej no 12-letniej, 10-letniej, gdy sam posiadam komputer na co dzień, a wcześniej powiedzmy używałem go sporadycznie, tylko raz mi się zdarzyło jeszcze na Windowsie 98, gdzie na tyle miałem zawirusowany komputer, przy czym moja wiedza wtedy jeszcze była powiedzmy znikoma, że potraciłem autoryzację z JAWS-a i jakieś tam inne kwestie i rzeczywiście to była masakra. Od tamtego czasu, po co nauczyłem tym przykrym doświadczeniem, nie powiem, że spędzam godzinę czytając jakieś tam informacje o nowych wirusach i tak dalej, no ale staram się właśnie cokolwiek na podorędzie mieć. Tutaj powiem, że bardzo żałuję, że niestety Kasperski stracił na swojej dostępności dla nas ze Screenreaderem, bo do czasu, kiedy był dostępny, to używałem tego firewalla wraz z antywirusem i bardzo sobie chwaliłem, no ale no to już po prostu tego problemu dostępności myślę, że nie przeskoczymy. Ciekawy program, fajnie się słucha, myślę, że coś tam jeszcze ciekawego powiecie, także z mojej strony byłoby tyle, a poza tym muszę, że tak powiem, podążyć do tej osoby, która tak się niecierpliwiła, dzwoniąc do mnie, także panowie dziękuję za to, że mogłem zabrać głos w audycji. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękujemy do usłyszenia. Ci również, dziękujemy. Pawle, za wypowiedź. 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Te namiary są w dalszym ciągu do waszej dyspozycji. Więc co do programów antywirusowych, jeszcze Maciek napisał, że po wyborze języka instalacja AVG jest mało dostępna. Maćku, ja się z tym zgadzam, ale to się da zrobić, przynajmniej z poziomu czy JOS-a, czy Windows-a. Z NVIDIA nie próbowałem, szczerze mówiąc, ale z poziomu myszki no, da się tam wyklikać, a interfejs programu już po instalacji jako taki jest dostępny. Nie ma problemów z obsługą tego, przynajmniej z poziomu programu odczytu ekranu.
1: To znaczy, ja chyba wiem, co nie jest dostępne w tym AHG. Tam są takie znaczniki przy tych listach elementów do instalacji. Jak wiesz, kiedy to jest odznaczone, a kiedy nie? Bo pewnie
0: to znaczy, tam jest co innego. Tam jest co innego. Tam jest wybór wersji, bo AHG jest w dwóch wersjach. W darmowej i płatnej. I przy instalacji dokonujemy wyboru, której chcemy użyć. Mhm. I tam to po prostu się...
1: Droga jest ta płatna wersja? Bo tak...
0: Szczerze mówiąc, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile kosztuje i mi zawsze wystarcza darmowa wersja AVG. Działa dobrze. No chyba, nie, że no działa... Chyba, że działa tak źle, że mam już całkiem zawirusowany komputer, a po prostu o tym nie wiem. No, też tak może być.
1: Nie, no to jest właśnie to, co Paweł powiedział. Ja doskonale wiem, że w tej chwili... Powiem tak, coś na pewno mamy, aczkolwiek nie jest to niegroźne. Bo jest właśnie tak, jak mówił, że po prostu kiedy używałem Kasperskiego, skończyła się jego dostępność, zainstalowałem Esseta, coś znalazł. Więc to jest tak, że nie, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie ma tego idealnego niestety rozwiązania.
0: I jeszcze jedna rzecz. O której warto powiedzieć. Antywirusy nie zawsze mają rację.
1: Tak, fałszywe alarmy to jest coś, z czego słynie Avast.
0: AVG zresztą też. Na przykład jest taka aplikacja do wykrywania haseł z sieci bezprzewodowych. Paskiwiu, czy jakoś tak ona się nazywa. Kiedyś mi to się kilkukrotnie przydało, bo miałem komputer, no i do przeinstalowania system, tylko była prośba... Wiesz co, bo ja tam mam sieć, ale ta sieć jest od 3 lat, a nie pamiętam, jakie jest do niej hasło. No i jest zapisane w systemie. No to okej, no trzeba to było jakoś wyciągnąć. No i okazało się właśnie, że AVG te aplikacje uznawał jako podejrzany program, który się nazywał hack, który był zaliczony do grupy Hack Tool, czyli narzędzi hakerskich. No,
1: poniekąd słusznie.
0: Tak, no ale bez przesady, no.
1: No tak, jeżeli dostajesz komputer, no to faktycznie. Natomiast z drugiej strony właśnie ten takie podejście, no wiesz co, tu masz dobry antywirus, on ci zabezpieczy wszystkie hasła, wysyłasz komuś taki program i po prostu masz hasła do jego sieci, więc też tak można, nie?
0: No można w ten sposób, to wiadomo, można by do tego tak podejść. No w każdym razie skończyło się na tym, że wyłączyłem po prostu AVG na pewien czas, zrobiłem co trzeba było, no później tak system trzeba było zreinstalować. Tak samo AVG, pamiętam, że swego czasu burzył się na taki program, który się nazywa Unlocker. No ale to jest program, co do którego ja się wcale nie dziwię, że on ma do niego jakieś ale, bo on służy do uwalniania tak zwanych haków systemowych z plików. Czyli po prostu czasem jest taki, zresztą antywirusy też w ten sposób się bronią przed zamknięciem ich przez wirusy. No bo przecież jedną z podstawowych rzeczy, jakie robi część wirusów, czy jakichś innych złośliwych narzędzi obecnie przychodzących do nas, tak, to jest po prostu dezaktywacja programu antywirusowego, dokładnie. No więc Unlocker to był program, co do którego także AVG miał ale, no poniekąd słusznie, no ale ja akurat chciałem z niego korzystać, a mi nie pozwolił, no.
1: Ja już Unlockera nie mam od dawna i właśnie to jest to, czego mi brakuje w niektórych programach. Zdefiniowane reguły pracy dla konkretnych aplikacji. I to mamy w Essecie Note 32 w tej wersji antywirusowej i w tym Smart Security też, tym, że są wtedy dwa okienka, dwie niezależne grupy ustawień. Jest reguła połączeń wychodzących, połączeń przychodzących i reguła wewnętrzna pracy aplikacji, co może robić dana aplikacja.
0: Ale w AVG też możesz dodać wyjątki. Też można dodać, więc to tam... Wiesz co, kiedyś próbowałem, ale wtedy to było mi potrzebne raz, więc już sobie dałem spokój. Natomiast gdyby mi było potrzebne częściej, no to zapewne dodałbym wyjątek, bo wiem, że to swego czasu, jak było mi potrzebne, to skorzystałem i działało.
1: Ja kiedyś zainstalowałem w tak zwanym trybie interaktywnym Esseta, którego nie polecam osobom nie będącym jakoś szczególnie zainteresowanym bezpieczeństwem. W trybie interaktywnym zainstalowałem Nokia, ten Ovi Switch w tej chwili, to się nazywa. 200 ileś razy kliknąłem przycisk zezwól.
0: Tyle razy pytał o zmianę. Czy chcesz na pewno zezwolić na zmianę?
1: Jakąkolwiek zmianę w systemie. Także czułość programu można dostosować i uważać też na fałszywe alarmy, bo takie się oczywiście zdarzają każdemu antywirusowi i to jest... Nie ma
0: szczególnie jeżeli w grę wchodzi coś takiego jak heurystyka, czyli po prostu jakby program próbuje być inteligentny i analizuje to, co dana aplikacja robi. Jeżeli robi coś podejrzanego, no to w tym momencie zgłasza alarm, że może być z tym problem, bo antywirusy działają tak naprawdę na dwa sposoby, prawda? Porównują
1: mają
0: sobie wzorce.
1: Mają tak zwane sygnatury wirusów, to znaczy fragmenty kodów lub podobne jakieś konstrukcje programowe, które jakoś tam się zachowują, mają tak, to właśnie to są te tak zwane bazy, o których mówiłeś, które teraz się pobiera albo w chmurze, w serwerze, albo po prostu na system lokalny co jakiś czas i jest ta tak zwana heurystyka, która albo też ochrona proaktywna, to się różnie w różnych programach nazywa. W każdym razie właśnie zachowanie proaktywne, takie behawioralne, czyli analiza behawioralna aplikacji, co ona robi, co tak program próbuje przewidzieć, co ten dany wirus czy aplikacja, bo to nie zawsze jest wirus, będzie próbował osiągnąć w przyszłości na naszym systemie, po prostu przewidując jakieś działania i właśnie ostrzegając o takich programach i z tego często się generują te fałszywe alarmy.
0: A powiedz mi, ostatnio takim popularnym mechanizmem antywirusów jest tak zwana piaskownica, sandbox. Coś możesz o tym więcej powiedzieć?
1: Nie używam tego trybu. To znaczy program mój chyba robi to jakoś automatycznie, że jeżeli coś jest podejrzane, to sprawdzi, uruchomi i zadziała. Natomiast generalnie działa to w ten sposób, że program antywirusowy symuluje środowisko uruchomieniowe systemu dla aplikacji, którą uważa za podejrzaną, gdzieś tam ją chce przenieść do kwarantanny czy coś. I na przykład jeżeli program się kłóci, a ta aplikacja dobrze pracuje w tym trybie sandbox, w tej tak zwanej piaskownicy, to właśnie możemy też tak pracować i zapisywać pliki, bo część funkcji wtedy działa, albo właśnie stworzyć sobie regułę do takiej pracy, bo to też jest dobre, bo właśnie wiele programów symulując takie właśnie zachowania aplikacji takich często używanych, zaczęło się podszywać tych złośliwych pod takie aplikacje, stąd powstał właśnie ten tryb ochrony sandbox, żeby to sprawdzić dokładniej.
0: Czy aby nam coś złego się nie przydarza? Paweł wspomniał o firewallach, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że warto korzystać z firewalli, oczywiście. Pytanie tylko, no jakich? Bo tak naprawdę co robi firewall? W ogóle powiedzmy sobie jedną rzecz. Firewall to nie jest narzędzie, które tak jak antywirus, no jest gdzieś tam powiedzmy broni nas przed złośliwymi atakami. To jest po prostu, tak na dobrą sprawę, zwykły filtr,
1: tak.
0: Który filtruje pakiety.
1: Pakiety przesyłane przez sieć. To tak naprawdę jest pierwsza linia, bo to antywirus jest w zasadzie drugą linią obrony, bo to firewall decyduje o tym, co właściwie przejdzie dalej, a co na przykład dalej nie wyjdzie.
0: No przede wszystkim firewall zabezpiecza nas przed jakimiś lukami w usługach systemowych. Bo
1: w usługach systemowych,
0: dobrze,
1: w sieci nawet.
0: Dobrze jest mieć po prostu nasz komputer nie bezpośrednio wystawiony na widok publiczny. Ja pamiętam, taką ciekawostkę mogę ci powiedzieć i słuchaczom zresztą też. Swego czasu, nie wiem Kamil, czy ty Windowsa 2000 używałeś kiedyś?
1: Nie.
0: Nie używałeś.
1: To był skok DOS Windows 98 2000, tak jak już w naszej innej audycji powiedziałem.
0: To żałuj, bo Windows 2000 to był ciekawy system pod względem różnego rodzaju dziur. Powiem w ten sposób. Instalując system z oryginalnej płyty, z takim pierwszym wydaniem, bez jakichkolwiek serwis paków, nie miałeś czasu na to, żeby ściągnąć serwis paka.
1: To znaczy, jak nie miałeś czasu?
0: Nie miałeś czasu, bo po zainstalowaniu systemu i podłączeniu komputera do internetu, szybciej doznawałeś infekcji w takiej liczbie, że po prostu w zasadzie nie byłeś w stanie zrobić nic, niż zdążyłeś pobrać serwis pak.
1: Aha, i stąd 6 serwis paków dla Windows 2000.
0: 4, jak dobrze pamiętam.
1: To do któregoś było nawet 6, ale nie pamiętam do którego.
0: No ja pamiętam 4 serwis paki do Windowsa 2000, przynajmniej na tylu się zatrzymałem, później już się przerzuciłem na XP. Być może jeszcze coś tam gdzieś było później, ale to właśnie pamiętam, że to był wyścig z czasem. Powiem szczerze, bardzo ciekawie zwalniał internet, bo ja miałem wtedy Neostradę, tam 640 kilo, no i tak przez pierwszą minutę, może pół, no to działało to pełnym łączem. Później, jeżeli powiedzmy te 7 kilobajtów był transfer, to było dobrze.
1: Aha, no nie, to faktycznie ciężko.
0: Dlatego no i oczywiście usługa jest... posłaniec, to też co chwilę jakieś informacje, no i słynny Sasser, który restartował komputer. Komputer zostanie wyłączony za ileś tam czasu przez dziury w usługach RPC. Jak dobrze pamiętam, no, nawet na infolinii Neostrady wtedy wiedzieli, że trzeba to wyłączyć. Ale rzeczywiście, no gdyby firewall był, to podejrzewam, że nie byłoby takich problemów.
1: Chciałem to pytanie właśnie to pytanie zadać. Jak to by było, gdyby ten program właśnie, ta program albo sprzętowa zapora, bo są przecież różne, gdyby taki by istniał, ile z tego dałoby się jakby odwlec, chociażby odwlec w czasie, bo wiadomo, że coś w końcu się przyciśnie.
0: No myślę, że sporo by się dało wtedy odwlec, bo to były przede wszystkim błędy w usługach różnego rodzaju systemu, to nie było pobieranie jakiegoś programu, to nie była interakcja z jakąś stroną, tylko po prostu no, komputer dostawał publiczny adres IP, był widoczny na świat, miał otwarty pewnie większość tam portów, bo te usługi pracowały na różnych portach przecież, no to te robaki sieciowe grasowały gdzieś tam w internecie, no i szukały, o, coś jest, dobra, to tu sobie wejdę, no i wchodziły.
1: Ciekawe, czy teraz by tak było, gdyby użyć takiego systemu.
0: Kiedyś może będzie można sprawdzić, zainstalować to na jakiejś, na przykład, nie wiem, czy maszynie wirtualnej, czy mam tu pod stołem taki komputer. Jak kiedyś będę miał tak trochę wolnego czasu, to postaram się postawić takiego tak zwanego honeypota, czyli taki system, na którym tak naprawdę nic nie ma, ale służy właśnie do łowienia wirusów. Do łowienia wirusów i różnego innego złośliwego oprogramowania, żeby można było sobie zobaczyć, jak to wygląda. No taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, że kiedyś postawiłem na swoim domowym komputerze serwer www. No to tak po kilku godzinach już miałem w logach sporo różnych ciekawych wpisów, szczególnie z Chin i z Rosji, z tych regionów. Już się bardzo wiele osób próbowało dobić do tego serwera, zobaczyć, co ja tam mam ciekawego, poprzeglądać sobie, także no, było to dosyć ciekawe. A co do firewalli, szczerze mówiąc, ja programowych nie używam. Mam sprzętowy w routerze.
1: Tak, i to w zasadzie wystarczy, bo to znaczy co plus to, co ma Windows, ta Windowsowa komunikatami nie sypie, co najwyżej odblokuj program, jeżeli jakiś tam jest, ale generalnie ona działa jakoś tam w miarę automatycznie. Ale to, co jest w routerze, uzupełnia te braki, które ma firewall Windowsa. Aczkolwiek Windows 7 ta zapora nie jest już głupia. Natomiast jest bardzo, bardzo skomplikowana. I powiem szczerze, ja się poddałem przy konfiguracji tego elementu systemu Windows 7.
0: Ja powiem szczerze, ja nawet specjalnie, no nie, jakąś tam chyba zaporę Windowsową mam uaktywnioną, ale kiedyś nawet miałem ją wyłączoną i też się tam nic nie działo, ale no wiadomo, router i firewall, no to musi być. Coś nas musi chronić, żebyśmy nie byli wystawieni na bezpośrednio na działanie sieciowe, bo po prostu wtedy, no, jeżeli mamy jakąkolwiek usługę na jakimkolwiek porcie, no to w tym momencie ona jest dostępna z zewnątrz i ktokolwiek, kto chce i zna jakąś dziurę w tej usłudze, jest w stanie ją wykorzystać. Jeżeli mamy router, jeżeli jesteśmy za routerem, jeżeli porty mamy poblokowane, a przekierowane porty mamy tylko te, które nam są rzeczywiście potrzebne, no to w tym momencie działa to zdecydowanie lepiej. O ile oczywiście router nie ma sam jakiegoś błędu w oprogramowaniu, a to też się zdarza, są co jakiś czas informacje o tym, że na przykład można się dostać w jakiś prosty sposób na konto administratora części routerów. No niestety, no, tak to bywa.
1: Hasło admin, login admin, znaczy.
0: Dokładnie. Ale całe szczęście routery mają dosyć często wyłączoną domyślnie opcję zarządzania, wyświetlania panelu administracyjnego z zewnątrz. Czyli jeżeli nawet wpiszemy gdzieś, będąc poza naszym miejscem zamieszkania, poza naszą siecią lokalną, jeżeli wpiszemy adres IP naszego routera, no to wtedy dostaniemy komunikat, że nie można wyświetlić strony. To musimy sobie włączyć i to jest bardzo dobre, uważam, bo po prostu no w tym
1: czyli
0: momencie...
1: Czyli w tym momencie tylko sprzęt podłączony lokalnie do wyjść, tak. RJ otworzy tę stronę.
0: Tak, albo po Wi-Fi, albo podłączony fizycznie za pomocą kabla do routera.
1: Aha, to tak jeszcze a propos firewalli, bo mi się

0: to było jednak ciężkie do ogarnięcia.
1: Znaczy nie, ja powiem ci, ja takiego wrażenia nie miałem. On był dosyć prosty, on tam się pytał co jakiś czas, co się dzieje, że na przykład jakaś aplikacja próbuje się połączyć z internetem i było wyświetlone ruch, czy to wychodzące, czy to przychodzące, no i mogłem to albo zezwolić, albo odmówić i to było tak naprawdę tyle. I bardzo jedna fajna rzecz była w tym programie.
0: Ale właśnie ludzie nie lubią tych, lubią tak zwany tryb cichy, który w asecie jest. Nie syp komunikatami, jak się nic strasznego nie dzieje.
1: No tak, tylko nagle się może okazać, że nam jakaś aplikacja nie działa bez i nie wiadomo czemu. A okazuje się, że ją blokuje po prostu program. Mhm. No to ja już wolę, żeby mnie zapytał, co on chce zrobić. I tam jeszcze była w tym outpoście jedna dosyć fajna rzecz, mianowicie po prostu w dowolnym momencie, kiedy ja sobie otwierałem okienko tego programu, to miałem podgląd na to, jaka aplikacja, na jakim porcie, z jakiego IP w danym momencie korzysta, jaki plik wykonywalny, bardzo, bardzo fajna rozpiska, dostępna. To było akurat ciekawe, można sobie tam było zobaczyć, co gdzie się dzieje.
0: Która to była wersja?
1: Nie pamiętam, ale też wydaje mi się, że trójka.
0: Właśnie trójka, ale ja próbowałem z niej korzystać, być może byłem faktycznie za młody, żeby tam wszystko zrozumieć. Ale no, tych reguł było za dużo. Ja myślałem, że to będzie program, który zainstaluję. Owszem, zada mi parę pytań, ale to nie będzie, on nie będzie mnie pytał przez 3 dni w zasadzie, co się dzieje. Chyba, że będę chciał po prostu na żądanie i tyle.
1: No może jeżeli byś jeszcze trochę wytrzymał, to miałbyś z niego pożytek. No ale mówi się...
0: Dlatego go odinstalowałem.
1: No, mówi się trudno. Dokładnie. I co jeszcze? Czy jeszcze coś a propos takich narzędzi, które nam mogą pomóc w walce z programami, których byśmy nie chcieli?
0: To znaczy nie tyle programami, których byśmy nie chcieli, co po prostu, które nam ułatwią pracę z systemem, żeby po prostu było porządnie, wiadomo. Windows to można taki pulpit porównać do biurka, jak to piszą w pomocy pewnego screenreadera. Tak samo i tutaj możemy odkładać różne papierki i tak dalej, o nich zapomnieć, albo nawet nie wiedzieć. Tak samo w komputerze odkładają się pliki. Te właśnie ciasteczka, cookies, o których powiedziałeś, niepotrzebne, czasami wygaszone i tak dalej. I właśnie poleciłbym tutaj właściwie dwa rozwiązania, bo innych nie znam. TuneUp Utilities, niedroga aplikacja. W tej chwili wersja 2012 jest bardzo tania, bo 64 zł na 3 komputery, tak właśnie niedawno kupiłem. I darmowy CCleaner, czyli taki właśnie czyściciel od niepotrzebnych elementów plików w komputerze, w rejestrze i tak dalej. I jakiś dobry defragmentator dysku, na przykład również od Piliformu ten defragler.
1: Defragler. Mhm. Bardzo dobra aplikacja. Też polecam.
0: Tak.
1: No to tak jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji myślę, że warto powiedzieć, że jeszcze o jednym zjawisku, które jest dosyć popularne i wcale nie wynika z jakichś szkodliwych aplikacji. Była taka swego czasu książka Kevina Mitnicka, w której to ona była zatytułowana Sztuka podstępu. I tam właśnie Kevin Mitnick we wstępie, zresztą on zawsze to powtarzał, on powtarzał jedną rzecz. Łamałem ludzi, nie hasła. Zawsze się mówi i zawsze się tak wydaje, że żeby gdzieś dostać się do jakichś danych, no to trzeba mieć jakąś naprawdę tajemną wiedzę, że trzeba znać różnego rodzaju sztuczki komputerowe. Poniekąd racja.
0: Ale nie zawsze, bo
1: trzeba jednak czasem coś tam wiedzieć. Ale nie zawsze. Ten przykład, o którym mówiłem dziś, o tym byłym pracowniku Gizmodo. No to przecież to by się nie wydarzyło, gdyby pracownik infolinii Apple'a nie był tak łatwowierny, nie dał się oszukać. I tu przechodzimy do takiego ciekawego zjawiska, którym ja się swego czasu bardzo interesowałem, mianowicie inżynieria społeczna, social engineering z angielska. Co możemy o tym, Kamilu, powiedzieć naszym słuchaczom? Jak się przed tym bronić? Bo ja może powiem tylko tyle. Ktoś, kto po prostu stosuje inżynierię społeczną, będzie nas za wszelką cenę chciał nakłonić do tego, żebyśmy podali, podali hasło, albo na przykład, żebyśmy zainstalowali jakiś program, chociażby jakiś.

0: już konia trojańskiego.
1: Znaczy, najważniejsze to jest to, żeby mieć po prostu ustalone jakieś tam z tym instytucją, które mam jakieś strategiczne dane, tak jak na przykład u mnie w banku, gdzie dzwoni konsultant. Jest coś takiego jak hasło imienne właściciela w przypadku dokonywania jakichś najważniejszych zmian, czyli jest telefon, no nie wiem, ma pan tutaj takie i takie ubezpieczenie, czy chce pan je mieć, tam kosztuje tyle i tyle. I teraz tak, normalnie musiałbym iść do oddziału banku, albo właśnie włączyć taką usługę jak ten pan, który stracił wszystkie dane swoich i urządzeń, że tak powiem. No ale jest coś takiego jak hasło imienne i przed wykonaniem tej procedury odpowiednio to hasło muszę gdzieś tam podać, gdzie tam je system rejestruje głosowo. Jeżeli się zgadza, to procedura przejdzie, jeżeli nie, to nie. Natomiast właśnie trzeba mieć po prostu takie jakby... Trzeba mieć sprawdzone ścieżki i nie ulegać po prostu takim argumentom, gdzie tam po prostu nie wiemy. Trzeba sprawdzić jakąś informację, popytać ludzi, poszukać na stronach. To nie dotyczy właściwie tylko komputerów, ale w ogóle całego życia, bo na przykład inwestujemy gdzieś pieniądze i tak dalej. Po prostu nie należy być jakimś paranoicznie zamkniętym, nie, ja mam swoje rozwiązania, tylko po prostu uważać na to, co nam ludzie proponują i na przykład sprawdzać to, zanim jakiś krok wykonamy. Tak się moim zdaniem trzeba przed tym bronić, a nie po prostu ulegać, bo ktoś do nas dzwoni i tak dalej. Zawsze trzeba to jakoś tam zweryfikować samemu.
0: No i jeszcze jedna ważna rzecz, to akurat dotyczy pracy, co też myślę, że może być istotne. No chociażby w tej książce Kevina Mitnicka był taki przykład, kiedy używało się po prostu jakiegoś autorytetu, odwołania do autorytetu, żeby uzyskać jakąś informację. Dajmy na to, dzwonił ktoś do jakiegoś pracownika i wspominał o tym, że jakąś informację potrzebuje jego szef. No i teraz właśnie typu jakieś tam, czy jakieś hasło, czy coś, bo na przykład szef zapomniał, jest w delegacji, powiedzmy, a musi się gdzieś tam dostać, a ten pracownik akurat znał to hasło. No i teraz, że musi to temu szefowi podać. Oczywiście sam szef nie dzwonił, a tylko ktoś inny. Ale jeżeli nie poda, to będzie miał jakieś tam kłopoty i tak dalej. No i tu jest sytuacja niebezpieczna. Bo po prostu, każda firma, która korzysta z rozwiązań informatycznych, powinna mieć coś takiego jak taką politykę bezpieczeństwa opracowaną i tej polityki się trzymać. I wszyscy pracownicy powinni mieć świadomość tego, czego nie robić, w jakim zakresie można co robić. No i przede wszystkim także zwierzchnicy powinni uczyć pracowników, żeby kwestionować ich decyzje albo polecenia, jeżeli nie są tego pewni, że wychodzą od nich. No a to jest niestety chyba jeden z większych problemów, no bo wiadomo, każdy chce jakąś tam pracę zachować, a kiedy słyszy informację, no że tu jakiś tam, powiedzmy, dyrektor prosi o podanie tego hasła, no to co, no nie pomoże? No pomoże.
1: Nie, no, w tym momencie pomoże, ale właśnie może się to okazać fatalne w skutkach dla firmy i przede wszystkim dla nas, dla tych, którzy to chcieliśmy tak naprawdę pomóc, a nieświadomie, bo zrobiliśmy, znaczy świadomie, nieświadomie, jeżeli mamy jakąś politykę bezpieczeństwa, okej. Jeżeli nieświadomie, no to niestety. Tak się po prostu może zdarzyć.
0: Tak samo, jeżeli gdzieś poznajemy kogoś, na przykład w sieci i no jest wszystko fajnie, rozmawiamy sobie gdzieś tam z kimś, chociażby o naszych komputerowych problemach, no i ta osoba stwierdza, że nam jest w stanie bardzo fajnie pomóc. Jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba rzeczywiście chce nam pomóc, ale może być też tak, że po prostu, szczególnie jeżeli nakłaniać nas będzie do instalacji jakiegoś programu, może być tak, że po prostu ten program, do którego instalacji nas nakłania, to będzie oprogramowanie niebezpieczne. Jakiś trojan na przykład.
1: Albo jeżeli na przykład właśnie też chce jakiegoś hasła, no słuchaj i tak dalej. Takie rzeczy lepiej robić, załatwiać z osobami, które znamy, mieliśmy z nimi wcześniej kontakt i tak dalej.
0: Dokładnie. I tego się naprawdę lepiej trzymać dla, no, po prostu naszego bezpieczeństwa, no bo nie chcemy przecież stracić danych. Ja pamiętam, kiedyś był taki film na YouTubie, który pokazywał, jak bardzo niektórzy są zdeterminowani, żeby po prostu przejąć kontrolę nad czyimś komputerem. Jacyś ludzie dzwonili do człowieka, podając się za pomoc techniczną producenta jego komputera chyba przez 3 dni. Tak, i próbowali go nakłonić do tego, żeby sobie tam zainstalował bodajże jakąś aplikację do zdalnego dostępu, do zdalnego dostępu do komputera, no i wtedy wiadomo, co już by tam mogli robić z tym jego sprzętem. Także on po prostu udawał kogoś, kto się nie zna zupełnie na tym. No i nagrał to i gdzieś tam właśnie wyświetlił. Później na YouTubie można sobie było posłuchać, jak rozmawiał z nim. A trzeba przyznać, że ludzie byli naprawdę cierpliwi i można by sobie życzyć, żeby wszyscy konsultanci wszystkich infolinii byli tak cierpliwi jak ci złoczyńcy komputerowi.
1: Aha, no tak, to bywa. Ja akurat tej książki nie znam, więc się nie mogę odnieść.
0: No to polecam, niestety. Polecam tobie i słuchaczom naszym, jeżeli kiedyś wam w ręce wpadnie książka Kevina Mitnicka Sztuka podstępu, to ja polecam, bardzo fajna książka, przyjemnie się czyta, powiedzmy 1-2 dni i jeżeli mamy trochę czasu, to można sobie poświęcić na lekturę. A przy okazji czegoś się dowiedzieć się dosyć ciekawych rzeczy. Tak już powoli nasza audycja dzisiejsza dobiega końca. Co można, Kamilu, jeszcze na koniec gdzieś naszym słuchaczom zasygnalizować? Znaczy,
1: po prostu pomyśleć, tak najprostsza rada, pomyśleć zanim cokolwiek zrobimy, tak chociaż przez chwilę czasami, jak nie jesteśmy pewni, dłużej pomyśleć. I wtedy na pewno jakieś rozwiązanie przyjdzie do głowy, które może faktycznie nas uchronić w różnych dziedzinach, nie tylko właśnie w internecie, ale w ogóle w życiu, bo przecież całe życie się uczymy i wiadomo, nie ma idealnych rozwiązań, ale jednak powiedzieliśmy tu kilka rzeczy, które jednak warto gdzieś tam sobie zachować w głowie.
0: Dokładnie. Warto o tym pamiętać, warto mieć na uwadze to, że internet jest naprawdę fajny i to jest wszystko dla ludzi, ale po prostu trzeba być ostrożnym, trzeba zwracać uwagę na to, gdzie wchodzimy, trzeba zwracać uwagę, czy wchodzimy tam, gdzie rzeczywiście chcemy, czy mamy, jeżeli połączenie jest szyfrowane, to czy nasz certyfikat SSL jest ważny i na podobne rzeczy trzeba zwracać uwagę, a nasze życie będzie, myślę, że bezpieczniejsze. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Gościem moim i waszym był Kamil Żak. Dziękuję ci bardzo, Kamilu.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc wszystkim.
0: Do usłyszenia. Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem już za tydzień po godzinie 19:00. Ja także dziękuję za uwagę. Spotkamy się, tak jak już wspominałem, za tydzień. Audycję poprowadziłem ja, czyli Michał Dziwisz. My słyszymy się jeszcze w niedzielę po godzinie 20:00 w mojej autorskiej audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: To już 7 minut po godzinie 20:00. W kalendarzu mamy wtorek, 3 dzień listopada 2020 roku. No to czas najwyższy, proszę Państwa, na Tyflo Przegląd. Dziś w uszczuplonym składzie, ale jesteśmy przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz. Dobry wieczór, ale nie jestem tu sam, bo to by już rzeczywiście było słabo, jakbym miał tu do Was gadać przez kilka najbliższych godzin. Są oprócz mnie także Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz i Paweł Masarczyk.
4: Dobry wieczór. Cześć wszystkim.
0: Dobry wieczór. Może jeszcze do nas dotrze Tomek, kto wie. Może mu się uda dotrzeć i może będzie okazja, żeby wam też coś opowiedział. Natomiast tak czy inaczej, audycja Tyflo Przeglądu dziś się odbywa. Audycja 61, jubileusz za nami, no to możemy już przejść do szarej rzeczywistości Tyflo Przeglądowej. A mamy wam dziś to i owo do przekazania. A co konkretnie, no, o tym to już opowie Robert.
5: tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowa aktualizacja do Amicisa. Ponoć lepsza dostępność. Najnowsze iPhone z najnowszym iOS-em. Nowe funkcjonalności. PlayStation 5 z nowymi funkcjami dostępności. Gra Assassin's Creed Valhalla ma być dostępna. Lufcik z audiodeskrypcją. Ciekawe wynalazki z przeszłości, czyli jak niewidomi słuchali kiedyś audiobooków. O ile takie były? Będzie coś o nowym Thunderbirdzie? Fanka i Facebook organizują nowy dostępnościowy hackathon. Ankieta dla graczy. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o pasie nawigacyjnym Feel Space, ale boicie się zapytać. FX Tech i XDA tworzą smartfon z klawiaturą QWERTY dla grzebaczy. Pokaż mi, jak kaszlesz, a powiem ci, czy masz COVID-a. AltTab będzie przełączał wedżu między kartami w najnowszej aktualizacji Windowsa 10. Będzie o drukowaniu 3D na tanich drukarkach 3D. Huawei ma również swoje okulary z audio.
0: No i być może jeszcze jakieś newsy nam wskoczą po drodze. To się wszystko okaże. Warto też przypomnieć, że oczywiście ta audycja jest dla Was i to nie tylko, żebyście mogli jej słuchać, ale także, żebyście mogli w niej uczestniczyć. A zatem kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy dla Was na Facebooku również. Już widzę, że tu się podłączacie pod naszą facebookową transmisję i bardzo dobrze. Możecie też do nas zadzwonić na Zoomie. tyflopodcast.net/Zoom. Piszemy, przypominam, z o o my. A w pozostałych formach, czyli kontakt tyflopodcast.net, nasza aplikacja i Facebook, no to tu możecie pisać, jeżeli na przykład się wstydzicie z nami porozmawiać, ale my naprawdę nie gryziemy, więc prosimy się nie bać, tylko dzwonić. A teraz już zaczynamy nasz dzisiejszy program. Na dobry początek o Amicisie będzie, czyli o tej aplikacji niby to takiej przyjaznej osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, mającej za zadanie je integrować. No i cóż tu, Mikołaju, nowego?
6: Tak, ja szczerze mówiąc sam nie testowałem, bo tweeta widziałem dopiero dzisiaj, bo dziś twórca aplikacji umieścił tego tweeta, że została wydana kolejna wersja, w której niby znacznie poprawiono dostępność, więc bardziej tak sygnalizacyjnie, że jeżeli ktoś testował, ktoś się bawił, a ma i miał jakieś problemy, to może warto by było pobawić się i przetestować jeszcze raz, bo no, według autorów przynajmniej ma być w tym momencie już lepiej.
0: To jest, Mikołaju, chyba druga aktualizacja, tak, która wspiera dostępność, która ma jakieś poprawki dostępnościowe i powiem szczerze, ja sobie odpaliłem z VoiceOver'em przynajmniej, może na Androidzie jest na przykład lepiej, ale na iOSie jakoś nie wygląda.
6: Aha, a to interesujące. No, twórca twierdzi, że jest, użytkownicy twierdzą, że nie ma. To jest ciekawe.
0: Ale to za to są reklamy, więc już widać, jaki jest model biznesowy Amicisa.
6: To jest w ogóle interesujące, że dostępność jaka jest, a twórca ma na Twitterze nick Blind Power.
0: To może taki Blind Power, że jest sobie w stanie radzić ze średnio dostępnymi aplikacjami i stwierdzi, że skoro on, to i może inni.
6: Chyba, że tak. Bo ja mam wrażenie, że to chyba widzący robi bez jakichś większych konsultacji z osobami niewidomymi. Takie mam coraz większe podejrzenie.
0: No właśnie.
7: A ja coraz więcej spotykam ludzi, którzy z jakąś lubością podszywają się pod osoby niewidome, tudzież je udają. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. W ogóle, ale coraz więcej takich spotykam w swoim życiu, niestety w realu. I dziwi mnie to po prostu strasznie.
0: Jak śpiewał Czesław Niemen, dziwny jest ten świat. Teraz zaglądamy do komentarzy pod audycją i tu mamy kilka komentarzy. Między innymi mamy komentarz Romana, który napisał do nas tak. Dobrym sposobem na oznaczenia brajlowskie produktów były też samo przylepne taśmy do wytłaczarek Dymo i na takiej taśmie przy użyciu brajlowskiej tabliczki można pisać. Pewnie jeszcze gdzieś można kupić taką tabliczkę przystosowaną do takich taśm. Przystosowanie polegało na tym, że na końcach jednego wiersza były dodatkowe szczeliny na przeciągnięcie takiej taśmy. Tu mamy jeszcze komentarz Piotra a propos również podpisywania różnych rzeczy brajlem. Jeśli chodzi o podpisywanie produktów w Braille'u, na przykład słoików, to ja sobie radzę w sposób następujący. Zwykła grubsza kartka odpowiedniej wielkości i długości. Lepsza jest większa niż mniejsza. Na niej piszę na przykład pieprz albo miód, ale robię to od góry, powiedzmy w drugim albo trzecim rządku na tabliczce. Następnie na dole i u góry kartki robię kreski punktami, powiedzmy pierwszym i czwartym, albo pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty. I następnie używam gumek, tak zwanych recepturek, którymi przypinam kartkę do boków słoika, zarówno u góry, jak i na dole, pomiędzy napisem a tą ciągłą kreską. No i mamy jeszcze tu, Mikołaju, to z kolei będą pytania od naszego słuchacza Pawła skierowane do ciebie. Tu Paweł najpierw nam gratuluje z okazji 60. audycji. Natomiast jeszcze właśnie a propos tych pytań. WSL i WSL 2. Jaka jest zasadnicza różnica?
6: To jest tak. Ja się szczerze mówiąc dwójką jeszcze nie bawiłem, bo szczerze mówiąc mi trochę sprzętowo obecnie ciężko jest się zaktualizować do najnowszej kompilacji Windowsa 10, a ona jest wymagana, ale z tego co wiem, różnica jest taka, że dwójce jest bliżej, że tak powiem, wewnętrznie w tym, jak ona jest robiona, do wirtualnej maszyny, w związku z czym ona więcej może tam się jakieś dziwne rzeczy typu Docker dopostawić, ale jeżeli będziemy korzystać z plików na naszym dysku systemowym, względnie jak w jakimkolwiek dysku, który jest poza tym WSL-em, to podobno ten dostęp będzie wolniejszy. Tak ja przynajmniej słyszałem, mówię, ja się nie miałem jeszcze niestety okazji bawić, bo tutaj trochę szczerze mówiąc średnio mogę te aktualizacje obecnie zrobić.
0: Kolejne pytanie, które ma Paweł, to jest następujące. Czy mam rozumieć, że WSL pozwala na dostępną obsługę linuxowych programów CLI? Czy użytkownik może na przykład używać Muta, Emacsa, YouTube DLL i NVDA będzie to obsługiwał mniej więcej tak, jak wygląda to w przypadku linuxowych czytników ekranu?
6: Czy inaczej, generalnie tak. Zwłaszcza takie programy, gdzie my wpisujemy komendę, wciskamy Enter i dostajemy jakiś wynik, typu jakiś tutaj wspomniany na przykład YouTube DL, to będzie tam działać bez problemu. No właśnie z niej.
0: I na rzecz, że YouTube DL to jest tak, akurat też dostępny pod Windowsem.
6: Dokładnie, ale no jako taki przykład, tak, to będzie nam działać bez problemu. No z wyjątkami rzeczy typu Docker, które faktycznie działają tylko na wersji drugiej. Jeżeli chodzi o te takie trochę bardziej skomplikowane programy z jakimś interfejsem typu właśnie Emacs, Mattem się na przykład nie bawiłem, szczerze mówiąc, to tutaj no inaczej. Jeżeli ktoś się bawił z NVDA-em, jakimś Putim, względnie innym takim narzędziem po shellu, to będzie działać mniej więcej podobnie. Uważam, że nawet lepiej, bo no, na WSL-u nie mamy opóźnień. Na serwerze, jeżeli korzystamy z czegoś, jeżeli się łączymy, to te opóźnienia mamy, więc nie obsłużymy wszystkiego, ale obsłużymy, no dużą część obsłużymy. Czego na przykład nie obsłużymy i z czym NVDA ma problem? Są programy, w których kursor może się przemieszczać nie za pomocą strzałek, ale za pomocą jakichś skrótów klawiszowych.
0: VI na przykład.
6: Dokładnie, że tam jakiś HJL, jakiś Ctrl-N, Ctrl-P i tak dalej. I to NVDA bardzo często nie jest to po prostu wykrywane, jeżeli my nie używamy strzałek. Czasami, jeżeli zmienia się bardzo szybko jakaś informacja, tak jak, nie wiem, mamy na dole pasek statusu, który jest oczywiście po prostu zwykłą częścią konsoli, zwykłą częścią okna, my sobie coś piszemy i na tym pasku się nam zmienia jakby kolumna, na którym znaku w linii jesteśmy. To on nam też będzie gadał za każdym znakiem, no bo się zmienia. Więc tam sobie trzeba wtedy skonfigurować, żeby to wyłączyć. Jeżeli na przykład Tmaxa używamy, to taki program do uruchamiania kilku apek jednocześnie, to jeżeli ktoś screena zna, to podobne rozwiązanie. to tam będziemy mieć pasek statusu z godziną, który nam też przy zmianie minuty będzie jakieś rzeczy odczytywał i sobie też warto go wyłączyć. Więc powiedziałbym tak, w porównaniu do speak upa na przykład umie to mniej, ale dużo rzeczy zrobimy.
0: Okej, no to jeszcze tutaj jedno pytanie od Pawła. W weekend skonfiguruję mojego Windowsa z WSL. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem takiego projektu? Czy coś konkretnego?
6: Generalnie tak. Ja jedną sugestię jaką mam, jeżeli pracujemy nad czymś, nad jakimś kodem, nad czymś tego typu, to warto to robić w systemie plików Linuxa i z Windowsa dobierać się do systemu plików Linuxa, a nie, nie w drugą stronę, czyli trzymamy nasze główne pliki na dysku, którymś tam CD i tak dalej i się po prostu odpowiednim poleceniem wchodzimy sobie do katalogu danego z wewnątrz WSL-a. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli wykonujemy jakąś taką troszkę bardziej skomplikowaną operację, czy to instalacja pakietów, czy to jakieś inne działania, nawet coś związanego z repozytorium, z kontrolą wersji i coś będziemy robić, co wymaga bardzo dużej i szybkiej interakcji z systemem plików i dużo tych plików nam się będzie tworzyć, usuwać, to jest jakaś malutka, bardzo znikoma, malutka, ale jednak szansa, że przy współpracy z tym systemem zewnętrznym coś pójdzie nie tak, jeżeli instalujemy coś, co ma na przykład 140 tysięcy plików, a zdarza się coś takiego, to powiedzmy w jednym przypadku na 10 jeden plik nam się nie skopiuje, bo tak, no i wtedy będziemy mieć problem. Więc ja szczerze mówiąc, do większości rzeczy, co ja polecam, to pracować sobie na WSL-u, na systemie plików WSL-a. Oczywiście wiadomo, jeżeli robimy jakieś proste rzeczy, jakiegoś PHP-a, jakieś, nie wiem, pobieramy sobie coś, to nie będzie to miało znaczenia, ale do jakichś takich trochę bardziej zaawansowanych rzeczy, to jednak mimo wszystko moim zdaniem warto. I co warto sobie zrobić? Warto sobie zdefiniować alias w jakimś pliku bashrc czy innym takim, że na przykład polecenie typu e wywoła nam explorer.exe spacja kropka. Bo to warto wiedzieć, że z WSL-a możemy wywoływać pliki Windowsowe, które mamy w naszej ścieżce. Musimy podać pełne rozszerzenie, musimy podać .exe. No i jeżeli napiszemy explorer.exe, to Explorer nam się otworzy w danym konkretnym katalogu. Możemy sobie z tymi plikami robić co chcemy, odpalać je w naszym ulubionym edytorze, odpalać je, kopiować, wklejać, wycinać do naszego systemu plików zwykłego. Czyli na przykład sobie coś, nie wiem, wyeksportujemy, stworzymy i chcemy sobie to wyciąć na C, to sobie możemy normalnie wejść w ten folder w taki sposób, wyciąć i na C. Oczywiście to samo możemy też zrobić poleceniem. I warto sobie właśnie do jakichś programów Windowsowych, których chcemy często używać z poziomu WSL-a, po pierwsze dodać sobie do ścieżki, do PAF-a, do zmiany środowiskowej, w Winousie oczywiście, bo WSL to widzi, a po drugie potworzyć sobie aliasy, żeby nie trzeba było za każdym razem pisać coś tam, .exe. I ja szczerze mówiąc, czegoś takiego używam, działa to fajnie. No jeżeli ktoś używa Coda, na przykład ja korzystam czasem z Coda, to jest też dodatek do niego, można sobie go zainstalować i on będzie korzystał z WSL-a, on się będzie umiał po prostu z tym łączyć, on sobie zainstaluje co trzeba tam wewnątrz, a na zewnątrz na Windowsie będziemy mieli tylko interfejs użytkownika.
0: To jeszcze może Mikołaju przypomnijmy w ogóle co to jest WSL, bo dostałem przed momentem właśnie takie pytanie od jednego z naszych słuchaczy, od Kacpra.
6: Linux w Windowsie, najprościej mówiąc Linux w Windowsie, który pozwala nam uruchamiać wszelkie możliwe programy na Linuxa, ale robiąc to za pomocą naszych Windowsowych interfejsów, Windowsowego okienka konsoli, możemy wchodzić w interakcję z tymi plikami za pomocą Windowsowych edytorów, odtwarzaczy muzyki i wszelkiego innego programowania na Windowsie, z którego byśmy tylko chcieli korzystać. I używamy naszego Windowsowego screen readera, czyli na przykład NVDA, bo ja szczerze mówiąc mi się nigdy orki nie chciało uczyć, Ja jakoś miałem kiedyś takie, szczerze mówiąc, mało przyjemne doświadczenia z tą orką i to nawet nie tak aż dawno znowu, że to trochę traciło fokus, że to coś tam, że to się przełączało alt-tab z przeglądarki, przełączało się z powrotem i się czasami było na przykład na górze strony. Dla mnie NVDA to jest coś, co znam, a jednocześnie no, Linux to jest coś, co no...
0: No Linux dla programisty przydaje. To jest dokładnie, rzeczywiście bardzo fajne narzędzie.
6: Dokładnie, dokładnie. I trochę fajnie moim zdaniem jest po prostu połączyć zalety jednego rozwiązania, bo tak naprawdę wszystkie te narzędzia, których my chcemy, do nich mamy dostęp, z zaletami drugiego rozwiązania, czyli takich interfejsów, jakie my znamy, takich screen readerów, jakie my znamy, czy jak ktoś lubi JOSa na przykład, to też może mieć JOSa, bo przecież czemu nie? I po prostu no, to działa, uważam całkiem fajnie. Też, no nie wiem, chociażby prosty przykład, przecież nie tylko programowaniem człowiek żyje, czasem coś jeszcze by chciał człowiek zrobić na komputerze, trochę gdzieś obok i oprogramowaniem, które jest na przykład tylko na Windowsa, i tak to by się musiał przełączać ciągle między tymi systemami, a tak to sobie to może jedno obok drugiego współistnieć. Też na przykład jest takie rozwiązanie, jeżeli ktoś nie ma Windowsa 10, to się Vagrant nazywało i to też było fajnie dostępne, bo też to wszystko się z konsoli Windowsowej robiło. Ale no, jeżeli ktoś może używać WSL-a, to zdecydowanie WSL-a używać warto. Fajna rzecz, fajne narzędzie. Przydaje się. Ja uważam, że zdecydowanie warto spróbować.
0: Oczywiście, że tak. Jeszcze jedno pytanie od Kacpra. Czy polecamy jakieś i czy moglibyśmy w ogóle polecić jakieś narzędzia do maszyn wirtualnych? No cóż, no VirtualBox myślę i VMware Player.
6: VMware jest chyba taki bardziej, mam wrażenie, intuicyjny na początek. Nie wiem, czy o nim był podcast, czy o nim nie było podcastu. Bo ja jakiś wiem, że kiedyś widziałem, ale nie wiem, czy on był na Tyflo Podcaście, szczerze mówiąc.
0: Na pewno rozmawialiśmy swego czasu o wirtualizacji.
6: Tak,
0: robiliśmy audycję
6: proste,
0: na ten temat.
6: Fajne, łatwe i przyjemne. Jeżeli ktoś nie ma wymagania, że musi być to VirtualBox, bo nie wiem, jego firma, coś tam, to myślę, że na początek warto się chyba pobawić VMware'em, bo tam po prostu dostępnościowo to dość fajnie wygląda. No i faktycznie pod takim VMware'em możemy sobie już wszystko zrobić, interfejs graficzny, jeżeli chcemy i bawić się tym jak normalnym systemem.
0: Do pewnego momentu to był z VirtualBoxem problem, a teraz od pewnego czasu jest on coraz bardziej dostępny, więc jeżeli komuś na przykład nie odpowiada VMware, no to może popróbować tego VirtualBoxa, bo VirtualBox no tak. Jest open source'owy, to jeszcze
6: zwłaszcza, że czasami zdarza się tak, że dostajemy na jakichś stronach po prostu konkretne środowiska, z których z tego czy innego powodu chcielibyśmy skorzystać i one są właśnie przygotowane w formacie VirtualBoxa, no i wtedy chcąc nie chcąc, no musimy korzystać z jednego konkretnego narzędzia.
0: Dokładnie tak. No dobrze, to co my tu jeszcze mamy? Mamy od Mateusza z kolei wypowiedź. Przychodzę do Was z niezbyt dobrą informacją. Stara wersja quizwania nie jest już możliwa do odnalezienia w App Store. Osoby, które mają ją pobraną, mogą jeszcze z niej korzystać. Pozdrawiam. No to rzeczywiście niezbyt dobra informacja, szczególnie, że ta nowa wersja zdaje się, że tam za bardzo dostępna nie jest. Więc to jest rzeczywiście problem.
8: To jest ta Unity, nie? Taka.
0: Tak, tak, tak. To się zgadza. Jest w Unity i tam ktoś zapomniał dodać tych mechanizmów wspierających czytnik ekranu, no bo przecież Unity ma.
8: Gdyby zapomniał, to nie byłoby chyba takiego uporu ze strony wsparcia technicznego, że to nie jest niewykonalne. A co zdaje się, że tam jakiś taki problem jest, bo to chyba Patryk tam kiedyś mówił, czy ktoś, że były próby kontaktu.
6: Unity, wsparcie czytników ekranów, to nie wygląda dobrze.
0: No nie.
6: Tam bo, są wtyczki jakieś.
0: Bo tam chyba trzeba jakby cały interfejs napisać taki tak, dla czytnika ekranu. Tam, i wtedy po prostu Unity jakby przekazuje to, co ma zostać wypowiedziane. Tak, jak ma reagować na dotyk. Tak. To można zrobić oczywiście, bo są nawet jakieś gry działające pod Unity, które wspierają czytniki ekranu, które wspierają voiceovera, ale to no działa tak sobie.
6: Są niby jakieś wtyczki, które nam to trochę ułatwią, ale szczerze mówiąc nie wiem, jak to wygląda tam ze wsparciem na przykład dla języka polskiego. Bo jeżeli chodzi o język angielski, to z tego co wiem, to się jak najbardziej coś da, ale no nie wiem, jak to jest, jeżeli chodzi o wsparcie dla języka polskiego.
0: No dobrze, słuchajcie, to na razie tyle, co nasi słuchacze do nas napisali. Tu Krzysztof jeszcze pyta, czemu Kasi nie ma. No cóż, po prostu Kasia dziś nie mogła się z nami akurat pojawić, dlatego mamy tak dużą ekipę i dlatego jest nas tylu, żeby zawsze ktoś był na posterunku i żebyśmy wam mogli jakieś najświeższe wiadomości przekazać. Ale Kasię pozdrawiamy, jak i tych wszystkich, których dziś z nami nie ma. Liczymy na was w przyszłości. A teraz przechodzimy już do informacji bieżących, które tu nasza redakcja zebrała. Na dobry początek zajmiemy się tym, co w najnowszym iOSie jest nowego, jeżeli chodzi o kwestie dostępności. Pawle, cóż tam mamy?
8: Mamy bardzo ważną funkcję, która zwłaszcza teraz jest przydatna, czyli dzięki temu, że najnowsze iPhony 12 Pro i 12 Pro Max posiadają tak zwany czujnik LiDAR, czyli wykrywanie podczerwone, które jeszcze bardziej rozszerza możliwości aparatu i trochę wkracza już w pole rozszerzonej rzeczywistości. Dochodzi nam opcja w programie powiększającym, w programie lupy, w aplikacji lupy, która pozwala nam na wykrywanie ludzi w pobliżu oraz ocenianie, w jakiej odległości do nas stoją. I tak oto mamy informację na przykład głosową, gdzie VoiceOver będzie nam czytał, że ktoś jest w widoku kamery i na jakiej odległości będzie to oszacowane. Mamy również możliwość słyszenia w stereo dzięki wskazówkom dźwiękowym, z której strony ta osoba jest widoczna, czy z prawej, czy z lewej. Jest też drugi tryb, w którym możemy ustawić sobie konkretną odległość, która nas interesuje. To jest zwłaszcza teraz przydatne przy dystansie społecznym, że na przykład 2 metry to jest nasza maksymalna odległość, w jakiej powinni wokół nas stać ludzie. Jeżeli ktoś będzie się zbliżał na mniejszą odległość, otrzymamy sygnał ostrzegawczy. Do tego jeszcze będzie tryb wibracyjny, w którym im bardziej będzie się osoba do nas zbliżać, tym szybsza będzie wibracja. No i też dla osób niedowidzących, różne są, prawda, schorzenia i niepełnosprawności wzroku, no to będą dostępne strzałeczki pokazujące na ekranie iPhone'a, z której strony widać ludzi w obiektywie kamery. Nowa rzecz w iOS 14.2, tak jak wspomniałem, tylko na tych dwóch modelach iPhone'ów. No i to by było ciekawy zaczątek do tego, co dalej może się ukazać dla nas, jeśli chodzi o korzyści płynące z technologii LiDAR. Bo już kiedyś mówiliśmy tu o aplikacji wykorzystującej LiDAR w iPadzie, która miała w jakiś sposób bardziej szczegółowy opisywać nam otoczenie, obiekty, które się wokół nas znajdują i tak dalej.
0: No to faktycznie, ciekawe co z tego będzie.
6: Takie do mnie doszły informacje, jakoby ta aplikacja właśnie Magnifier na tych iPhone'ach nowszych, które umieją, mają te opcje tego lepszego rozpoznawania obrazu, też opisywała nam jakieś obiekty i to opisywała podobno w nawet całkiem dokładny sposób. Już teraz nie pamiętam, jaki tam był dokładnie przykład jakiegoś obiektu, ale w każdym razie on był bardzo taki nieszablonowy. Już nie pamiętam teraz dokładnie, co to było, ale że właśnie iPhone był to w stanie bez problemu opisać.
0: No to faktycznie, to są ciekawe kwestie. Mikołaju, skoro jesteś przy głosie, to może nam opowiesz, co tam nowego w PlayStation 5, jeżeli chodzi o dostępność.
6: Nowego w PlayStation 5, jeżeli chodzi o dostępność, jest trochę, bo mamy jakieś funkcje dyktowania, jeżeli ktoś ma problem z pisaniem, bo mamy funkcję pisania wiadomości do osób wokół nas, które grają z nami, jeżeli mamy problem ze słyszeniem. Jakieś przemapowywania przycisków inne takie, ale co nas będzie interesowało z perspektywy osób niewidomych? będzie nas interesował screen reader, który w PlayStation 4, przypominamy, był, ale był dostępny w Stanach Zjednoczonych i nie wystarczyła tu zmiana rejonu, trzeba było sprowadzić sobie urządzenie z Ameryki. W PlayStation 5 będzie już ta sytuacja wyglądać trochę inaczej, bo czytnik ekranu ma być dostępny globalnie, czyli no teoretycznie nasza polska konsola powinna pozwolić nam na uruchomienie takiego czytnika ekranu.
0: Ciekawe, czy będziemy mieli polską syntezę.
6: Jedno, no właśnie. Synteza angielska, brytyjska, amerykańska, niemiecka, francuska, hiszpańska, japońska, włoska i chyba jeszcze jakaś. Polskiego na razie nie ma. Ale jeżeli ktoś no, zna na jakimś poziomie język angielski i jakby mógłby korzystać w ten sposób, no ale nie mieszka w Stanach i nie chce sprowadzać sobie urządzenia, no to chociaż może się o tyle cieszyć, że będzie mógł kupić sobie no, konsolę w Polsce i teoretycznie powinna do niego ta konsola przemówić. Po angielsku, ale przemówić. Też jakieś dla słabowidzących będą zmiany, zmiana kolorów i jakieś presety, żeby gry też mogły pytać system o konfigurację w kwestiach dostępności. Czyli, że jeżeli sobie ktoś włączy ten screen reader, to jeżeli my uruchomimy grę, która na przykład sama z siebie ma jakieś opcje dostępności, to ta gra się może zorientować, że aha, ten użytkownik włączył screen reader, to w takim razie my zrobimy tak, żeby temu użytkownikowi od razu gra mówiła. Albo nie wiem, jakaś audiodeskrypcja w filmach, żeby się na przykład od razu włączała. Więc to też myślę, że będzie fajna rzecz. Ale no screen reader dostępny dla nas w Polsce myślę, że jest takim najważniejszym newsem.
0: To się zgadza, natomiast mamy tu bardzo fajną taką obietnicę poniekąd od naszego słuchacza Mateusza, bo napisał do nas tak. Za jakiś czas, za jakiś tydzień iPhone 12 Pro powinien już być u mnie, także jak chwilę znajdę, to pewnie zadzwonię z rewelacjami odnośnie skanera LiDAR. No to super, Mateuszu, gratulujemy zakupu i czekamy z niecierpliwością na jakieś pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o to, czy ten lidar to faktycznie jest coś dla nas użytecznego w jakiś sposób. Mamy jeszcze pytanie od Kacpra, który chciałby się dowiedzieć, czy byśmy mu polecili jakieś środowisko do tworzenia aplikacji i gier na Androidzie. To Mikołaju, czy ty byś coś polecił? Podejrzewam, że nie tyle na Androidzie, co na Androida.
6: Szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, jak wygląda kwestia z Androidem. Wiem, że kiedyś się używało Eclipse'a i Eclipse był dostępny, jest dostępny zresztą do dziś. I to nawet jest jednym z lepiej dostępnych środowisk. Oni się wiem, że potem przesiadali na Android Studio i ja nie wiem, jak tam wygląda z dostępnością, szczerze mówiąc. No, nie śledziłem tematu, ani nie mam Androida, ani nic na niego nie tworzę, więc szczerze mówiąc nie wypowiem. Jeżeli ktoś coś wie, to niech się odezwie, bo ja szczerze mówiąc jestem bardzo nie w temacie. Wiem, że w tym Android Studio kiedyś coś było, ale że tam się potem trochę pogorszyło, ale to jest wiedza sprzed kilku lat, bo szczerze mówiąc akurat tym tematem się nigdy nie miałem potrzeby sam interesować, więc może ktoś jeszcze by coś wiedział.
0: Także czekamy, dzwońcie do nas, piszcie, jeżeli tylko chcecie się z nami podzielić jakimiś informacjami w tej kwestii. Facebook, kontakt.tyflopodcast.net albo tyflopodcast.net/zoom. Tu jesteśmy, na Zoomie można z nami pogadać, a na tych pozostałych miejscach kontaktu można nam się wpisać, a my to, jak sami widzicie, czytamy i przeglądamy, co do nas piszecie. A teraz będzie o Assassin's Creed Valhalla. Ma być dostępny jakoś, tak to Pawle opisałeś. To co to będzie to jakoś?
8: Jakoś z perspektywy osób niewidomych, bo oczywiście dowiedzieliśmy się z artykułu, który też będzie w komentarzu podlinkowany, że będą napisy dla osób niesłyszących i to napisy opisujące nawet dźwięki w różnych sytuacjach gry. Będzie oczywiście modyfikowalna czcionka tych napisów, tło kolorystyczne, czcionka w menu, więc jakby dla osób słabowidzących jest wszystko super przygotowane, dla niesłyszących również. Jeśli chodzi o osoby niewidome, mowa jest na razie o TTS-ie do narracji w menu, aczkolwiek już zaznaczono, że są obszary gry, gdzie ta narracja jeszcze nie dociera. Mówi się też o dźwiękach, na przykład jak postać natrafi na przeszkodę i nie będzie mogła przejść dalej. Tym faktem nawet się chwaliła osoba pracująca przy designie gry. No i w zasadzie tyle na razie wiadomo, jeśli chodzi o dostępność dla niewidomych. Jest mowa o jakiejś opcji, która ma się nazywać wzrok Odyna. I to ma być jakiś skaner. I mowa jest o tym, że w tym trybie skanowania mają również być jakieś dźwięki, które będą opisywane przez te napisy. Ale to chyba nie chodzi o funkcję specjalnie dla osób niewidomych, tylko o jakieś tam ułatwienie, które ogólnie tak jakby rozszerza grę, które jest wymagane w niektórych sytuacjach do przejścia dalej. Ale może akurat to jest takie skanowanie, jak mieliśmy okazję się przekonać na przykład w Last of Us. Nie wiem. Jak gra wyjdzie 10 listopada na pecety, Xboxy One oraz Series X i na Play'e 4 i 5. No to się wtedy przekonamy, czym nas Ubisoft zaskoczy. No po trailerze, który był pierwszym trailerem z audiodeskrypcją na YouTube, jest taką audiodeskrypcją, którą YouTube oficjalnie pobłogosławił, no to szczerze mówiąc spodziewałbym się, że no pokażą jakiś pełny zestaw funkcji. Niestety serwis Can I Play That, który chyba zdaje się, że zajmuje się właśnie grywalnością gier przez osoby niepełnosprawne, dostał jakąś wersję poglądową Assassin's Creed Valhalla, ale niestety jeszcze w tej wersji poglądowej nie było tych opcji dostępności. One były zapowiedziane przez Ubisoft, natomiast nie było ich w tej wersji poglądowej, którą dostał serwis. No więc ciężko się wypowiedzieć, jak to będzie koniec końców działać. No nic, trzeba poczekać i się dowiedzieć. Może niedługo nie będziemy już niewidomymi, tylko będziemy posiadaczami wzroku Odyna.
0: Pawle, ja takie bardzo ignoranckie pytanie zadam, ale być może i część z naszych słuchaczy się nad tym zastanawia. Czy ty kojarzysz w ogóle, jaka jest tematyka tej gry, o co w niej chodzi? No bo The Last of Us to już tak mniej więcej wiemy. Dzieje się wiele złego, jakieś takie post-apo, tego typu klimaty. A co my tutaj mamy w tej grze?
8: Zdaje się, że to jest gra bardziej osadzona w realiach różnych historycznych, bo były już różne części. To nie jest pierwsza gra z serii Assassin's Creed. Były już części, które się rozgrywały na przykład w starożytnym Rzymie. Któraś z części, to tak kojarzę bardziej z tego, jak osoby w moim otoczeniu grały. No i zdaje się, że jest się właśnie tam taką osobą, która na pewno w jakiś sposób przeprowadza no, Assassin's Creed, czyli asasynacje, czyli płatne zabójstwa, zaplanowane zamachy i tak dalej. Natomiast wszystko się dzieje w tle właśnie jakichś realiów historycznych. No tutaj Valhalla, czyli jakby odpowiednik nieba w wierzeniach wikingów, stąd też wzrok Odyna i cała terminologia jakby wikingowska, więc tutaj się przeniesiemy do klimatów jak najbardziej mitologii nordyckiej i nordyckich jak najbardziej staroskandynawskich.
0: Czyli też się prawdopodobnie będziemy bić i to ostro.
8: Jak najbardziej. Tego pewnie oczekują też gracze.
0: No zapewne tak, no ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta bijatyka będzie dla nas jakoś dostępna. A teraz z tego typu rzeczy, gdzie się krew leje i gdzieś tam musimy się skradać, żeby kogoś pozbawić życia, przechodzimy do rzeczy zdecydowanie bardziej przyjemnych, a przynajmniej na to wygląda, bo teraz przechodzimy do lufcika. A co to jest lufcik? O tym opowie nam Robert.
7: Wiadomość dotarła do mnie za pośrednictwem biuletynu informacyjnego Pochodni numer 219 z października 2020 roku. Lufcik z audiodeskrypcją. W serwisie YouTube można oglądać edukacyjny serial teatralny z audiodeskrypcją, który nazywa się po prostu Lufcik. Opowiada on o przygodach Michaliny i Losia Kwarancjusza. Z powodu pandemii obydwoje utknęli w domu, gdzie muszą się zmierzyć z różnymi trudnymi emocjami, złością, samotnością, tęsknotą. Główni bohaterowie próbują zająć sobie czas wspólnymi rozmowami, ćwiczeniami oraz innymi atrakcjami. W każdym z 6 odcinków czeka ich coś nowego. Pojawia się tajemniczy sąsiad Filip oraz inna szmacianka. Lufcik realizowany jest przez Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej w ramach programu Kultura w sieci. Link do serialu znajdziecie w komentarzach pod audycją. A więcej informacji także w kolejnym linku prowadzącym do Facebooka Lufcika. Ja dodam tylko tyle, że zastosowano tutaj według mnie troszeczkę za dużą bramkę szumów, co powoduje pewne trudności z odsłuchem roli aktorów. Ale generalnie serial jest całkiem sympatyczny, więc polecam.
0: No to i my polecamy i zapraszamy do oglądania Lufcika na YouTubie, a tymczasem a propos jeszcze Walhali nam napisał Kacper, że w tej grze chodzi głównie o to, żeby mordować bogów, potwory, ludzi i wypełniać różne misje. No czyli rzeczywiście zgodnie z tym, co tu Paweł również przypuszczał, właśnie taka będzie fabuła, a nie inna tej gry. No cóż, nie jesteśmy graczami, jakby z nami tu był Tomek Tworek, to by nam pewnie całą fabułę opowiedział. Jeszcze w dodatku już powiedział, jak ta gra się kończy, znając naszego kolegę z redakcji Tyflo Podcastu. A teraz będzie trochę historii, bo będą wynalazki z przeszłości, czyli jak niewidomi słuchali kiedyś audiobooków. Tu Mikołaj co nieco odgrzebał na ten temat.
6: Tak, odgrzebałem na ten temat dość ciekawy film na YouTubie w języku angielskim, który oczywiście zostanie dla Państwa podlinkowany. Tam będziecie mogli również posłuchać próbek audio tego, o czym ja będę do Państwa za chwilę mówił, bo tak naprawdę oczywiście wynalazków było sporo, od płyt winylowych z jakąś tam powolną częstotliwością obrotów, żeby na tej płycie się dużo treści zmieściło.
0: W niekoniecznie najlepszej jakości.
6: Dokładnie. Przez różnego rodzaju kartridże wielotaśmowe, po interesującą wersję kasety. Bo my w Polsce, jeżeli pomyślimy audiobooki, historia, lata 80., to no, co nam się kojarzy, jakaś wielka paka kaset i kasety. A się okazuje, że nie zawsze i nie wszędzie, bo bardzo duża ilość krajów, zwłaszcza krajów zachodnich, krajów, no co by nie mówić, od Polski w tamtych czasach trochę bogatszych, bo krajów niekomunistycznych, miała jakieś takie swoje bardzo specyficzne formaty. Jednym z przykładów jest na przykład Wielka Brytania, bo co jest ciekawe, w Wielkiej Brytanii już od bardzo dawna funkcjonuje prawo, bo tam audiobooki tworzy się w ogóle od lat 30., to jest ciekawe. Audiobooki dla osób niewidomych w Wielkiej Brytanii tworzy się od lat 30. Kiedyś nawet były to jakieś takie właśnie wielkie, wielkie kartridże, które były tak duże, że się nie mieściły do skrzynek na listy, i po prostu była jakaś specjalna nawet usługa zajmująca się dowożeniem, dostarczaniem ludziom tych dużych przesyłek. Ale od lat 60. do początku lat 2000. Powstała u nich właśnie bardzo ciekawa usługa związana z tym prawem, które tam funkcjonuje, bo prawo mówi, że audiobooki dla osób niewidomych mogą być udostępniane za darmo pod jednym warunkiem. Muszą one być udostępniane w formatach, które nie są odczytywane normalnie przez osoby widzące. Czyli co zrobiła Wielka Brytania? Miała sobie ciekawy wynalazek, mianowicie był sobie kartridż, w którym to kartridżu była taśma z większą ilością, bodajże 18 ścieżkami. I teraz wkładaliśmy sobie to normalnie do urządzenia, słuchaliśmy sobie książki, przesuwaliśmy to na drugą stronę jak każdą inną kasetę, ale po przesłuchaniu takich dwóch stron naciskaliśmy dźwignię, która to dźwignia przenosiła jakoś nam urządzenie po prostu na inną część taśmy i sobie mogliśmy słuchać dalej. I tak mogliśmy dobrych kilka razy zrobić i po prostu na jednej mega ultra wielkiej kasecie mieściło się tam kilkanaście kaset. Co ciekawe, mieli jeszcze jeden ciekawy wynalazek, mianowicie w momencie, gdy naciskaliśmy przycisk przewijania kasety, kaseta oczywiście była przewijana z odpowiednią prędkością, wiadomo jak to się wtedy robiło sporo szybciej, ale my podczas tego przewijania słyszeliśmy jakąś osobną ścieżkę, która nam mówiła: rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu oni sobie wymyślili sposób, jak na jednym jakiejś sensownej wielkości urządzeniu przetrzymać sporą ilość audio i jak na kasetach przewijać sobie książki tak, żebyśmy słyszeli sobie normalnie, gdzie jest rozdział i żebyśmy mogli na przykład przejść do konkretnej strony książki. Jest moim zdaniem wynalazkiem ciekawym, wynalazkiem pomysłowym i oczywiście osoba niewidoma, która tam należała do R&B, o którym zresztą dzisiaj jeszcze trochę będzie a propos dostępu do książek naszych czasach, bo taka osoba miała oczywiście specjalny odtwarzacz. Ten odtwarzacz był do niej wysyłany za darmo i tylko takim odtwarzaczem można było sobie takich książek słuchać.
0: Czyli był tu zapewniony ten dostęp tylko dla tych, którzy powinni ten dostęp mieć.
6: Dokładnie. I to w sposób po prostu wynalezienie jakiejś śmiesznej technologii, która utrudnia trochę innym ludziom życie, ale sobie funkcjonowała. Też z takich ciekawostek, to tak jak już przy ciekawostkach, to trochę ciekawostek. W wielu krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, z tego co wiem, funkcjonowało coś takiego, że na kasecie, jak nagrywano książki, nagrywano audiobooki dla osób niewidomych, w pewnym momencie umieszczano przy na przykład zmianie rozdziałów czy zmianie strony bardzo wysokie tony, czy bardzo niskie tony nawet, bardzo niskie chyba. I
7: Niskie.
6: Tak, miało to na celu to, że jeżeli odtwarzaliśmy kasetę i przytrzymaliśmy sobie ten przycisk tak, żeby nam bardzo szybko przyspieszyło, to słyszeliśmy, o tutaj zaczyna się rozdział, zwalniamy, słucha się, okej, jeszcze nie, to nas interesuje, znowu sobie możemy przyspieszyć. Czyli po prostu znaleźli sposób, w którym można było sobie też szybko przewijać i trafiać do rozdziałów. Nam, ludziom żyjącym w świecie cyfrowym, nie pomyśli się nawet o tym, że kiedyś to ludzie mieli takie problemy. Że...
0: A ja jeszcze pamiętam takie kasety. Ja jeszcze pamiętam z różnego rodzaju urządzeniami.
7: Dokładnie, które... na przykład Braille Light.
0: Chociaż wiesz co, w tych Braille Lightach to były takie standardowe tony, a na przykład w instrukcji do Hala, notabene czytanej przez Briana Hardgena, którą miałem, to były właśnie takie niskie tony. A do Braille Lightów, one w ogóle, te instrukcje do Braille Lightów, to były nagrane na takiej jakiejś prędkości nietypowej dla naszych magnetofonów.
7: Aha. Dlatego, że te magnetofony miały trzy rodzaje prędkości. Miały prędkość normalną, niską i wysoką.
0: Zgadza się.
7: Mam taki magnetofon jeszcze. Dostałem w spadku od jednego człowieka, który ze Stanów to przyniósł w formacie Walkmana. I to nie dość, że to jest nagrane na czterech ścieżkach, to czyli na lewym i prawym kanale i na każdym coś innego, to ma to jeszcze autorewersję, ma to jeszcze właśnie trzy prędkości.
0: Tak, to tego typu rzeczy były dostępne. A
7: jest
0: tymczasem,
7: na cztery paluszki.
0: Zgadza się, a tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami? Halo?
9: Cześć wam, tu Mateusz Bobrus z tej strony.
0: Cześć Mateuszu.
9: Witam wszystkich prowadzących, a w szczególności Pawła Masterczyka. No i ciebie tak szpitali.
0: Dziękujemy bardzo. I słuchamy. Co dla nas masz ciekawego? A może jakieś pytania?
9: Cześć.
0: Antena jest twoja.
9: A propos kaset, to ja jeszcze widziałem kasety do 2001 roku. Jakby Windows 4.11, to widziałem takie niskie tony właśnie na kasetach z Windows. Właśnie też były takie niskie tony.
0: Tak, no bo to w zależności od tego, kto jaką sobie technologię obrał, to różne były praktyki, a w JOSie, na przykład w instrukcjach do JOSa, to nie było chyba żadnych tonów, tylko po prostu muzyczki się pojawiały, kiedy oni jeszcze tworzyli te fajne takie kursy.
9: Tak, muzyczki się pojawiały, tak, ale ja nie o muzyczkach, tylko taką ciekawostkę chciałem wam podpowiedzieć, taką sprzed lat, ale przejdźmy do rzeczy. Mam konto w PKO BP, w PKO Banku Polskim. Nie tym z żubrem, tylko tym takim, nie pamiętam jakie logo, ale to nie jest PKO SA, tylko PKO BP. Oni mają również, oni również posiadają ofertę konta w Inteligo również.
0: Czyli po prostu ci, którzy mają aplikację ICO.
9: Tak, ci, którzy mają aplikację ICO. I teraz problem polega na tym, że jak była ta jakby starsza strona serwisu banku, bo ona się zmieniła tam niedawno, bodajże w czerwcu się zmieniła ta strona, to można było normalnie kliknąć sobie we wszystkie wnioski i składać wnioski, jakie się chciało tam, o pożyczki, o kredyty i tak dalej. Chciałem sobie podpiąć do mojego głównego konta kolejny rachunek bankowy, ale niestety ani z poziomu screenreadera przeglądarki, ani z poziomu aplikacji ICO nie można tego w żaden sposób zrobić. Po prostu wszystkie wnioski są widoczne jako tekst. Nie można w te wnioski kliknąć przy pomocy NVDA i NVDA nie widzi przycisku złóż wniosek. Ja złożyłem raz reklamację, ale bank powiedział, że oni to zrobią, jakby podpinanie nowego rachunku, ale na razie nie wiedzą jak i tak dalej. Drugi raz reklamację złożyłem, ale zanim się rozpoczął tyflo przegląd o 20, chyba w paręnaście minut tłumaczyłem konsultantce, jak mogłem, na spokojnie, że ja nie widzę tego z czytnikiem ekranu, a konsultantka z uporem godnym lepszej sprawy tłumaczyła mi, no to proszę zjechać niżej, proszę pana, niżej, proszę tam zjechać i co to pan tam widzi, jak pan zjechał niżej, nie?
0: Powiem szczerze, Mateuszu, ja akurat mam konto w Inteligo i jak parę razy zgłaszałem jakieś błędy dostępnościowe odnośnie tego serwisu, ale to właśnie konkretnie Inteligo i Inteligo ma, zdaje się, swoją odrębną infolinię, to jakoś trafiałem zawsze na takich konsultantów,

0: Rozumieją,
1: No nie, no ale
0: nie?
1: to jest
0: No,
1: odrębny serwis i to wiesz, to oni cię mogą zrozumieć, ale to i tak będą ci kazali zgłaszać tam, gdzie masz konkretnie konto, bo to, że właściciel jest ten sam, no to niewiele tu zmienia, to po prostu są odrębne jakby byty.
0: Rozumiem. Natomiast czy da się może jakoś, no, że tak powiem, jakoś obejść to? Czy da się może jakieś tyle waszym zdaniem w przeglądarce wyłączyć, albo nie wiem, jakąś opcję w Chrome wyłączyć, żeby ten przycisk złóż wniosek był
1: A
0: jednak
1: spróbuj,
0: widziany, czy
1: Mateuszu,
0: nie?
1: w Firefoxie wyłączyć sobie style na przykład.
0: Ja korzystam z Chroma.
1: Wiesz co, do Chroma jest ten dodatek wyłączający tam te różne rzeczy, ale ja bym jednak mimo wszystko poradził ci zainstalować też Firefoxa, sprawdzić przede wszystkim, czy na Firefoxie będzie lepiej i jeżeli nie, to spróbuj wyłączyć style. Ostatnio też mówiliśmy o tych dodatkach, to Mikołaju, zdaje się, ty o tym opowiadałeś.
2: Tak. AXS Hammer to się chyba nazywało.
1: Tak,
2: tak. Do Firefoxa też się można jakoś pobawić.
1: Dokładnie,
2: próbować.
1: I może to by ci pomogło, spróbuj tego. Ale przede wszystkim, no ja, to jest pierwsza rzecz, jaką ja osobiście robię, jeżeli czegoś nie mogę znaleźć, to wyłączam style i no może się uda. Chociaż powiem szczerze, ale to jest tylko takie moje, to jest taka tylko moja obawa. W aplikacji, w serwisie bankowym trochę bałbym się klikać na czuja, bo czasem nie do końca wiemy, co my robimy wtedy, a to jednak no, ma wpływ na nasze pieniądze. No ale jak nie ma innej opcji, no to trzeba, tak?
0: No tak,
2: rzecz,
0: no
2: którą
0: tak,
2: można
0: tak,
2: zrobić
0: tak.
2: I która czasami działa, jeżeli chodzi o kwestie bankowe. Jak coś nie działa w internecie, dzwonimy na infolinię i pierwsze, że w ogóle tam składamy, że niedostępne, okej, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, dzwonimy po prostu na infolinię i mówimy, że ja chciałbym zrobić X przez telefon. Jest szansa, że nam w banku po prostu pozwolą załatwić to, co chcemy
0: Właśnie
2: załatwić przez telefon.
0: Uwierzcie mi, Mikołaju, uwierz mi, że ja na różne sposoby próbowałem polubownie rozwiązać ten problem, bo ja nie jestem taki, że ja się czepiam. Ja po prostu zgłaszam problem wtedy, kiedy muszę, bo ja generalnie nie jestem konfliktowy, bo nie chcę być konfliktowy, natomiast jeżeli ktoś mi na odcisk nadepnie, tak jak w przypadku banku, to nawet pokusiłem się o to, żeby na przykład poczepiać się trochę tej konsultantki, no i tak jak ona mi odpowiada, nie słuchając jej, tak jak ja jej odpowiedziałem, że no próbuję pani od parunastu minut wytłumaczyć, o co chodzi, więc w jaki sposób bardziej patologicznie pani to wytłumaczyć, nie? Bo ona mnie w ogóle, wiecie, bo ona mnie w ogóle nie słuchała, nie? Co ja jej do niej mówię na spokoju.
1: No bo niestety to jest ten problem, że konsultanci bardzo często mają skrypty i według tych skryptów lecą po prostu. I tam przecież jeżeli w skrypcie gdzieś nie ma informacji, że użytkownik może mieć taki problem, to ci konsultanci bardzo często nie wiedzą, w jaki sposób postępować.
0: To jest powtarzana informacja, słuchajcie, jak nawigacja GPS nie ma naniesionych map, nie? Skręć w lewo tutaj, skręć w prawo tutaj, zmieniam trasę i nawigacja się gubi, i konsultanci się gubią i powtarzają jak ta automatyka, nie? Tylko, że
1: dokładnie, Mateuszu, reasumując, bo nic więcej tu myślę, że nie uradzimy, spróbuj z Firefoxem, spróbuj z tymi dodatkami, o których wspominaliśmy w poprzednich tyflo przeglądach, spróbuj też może właśnie z tymi wyłączonymi stylami, może się uda, powodzenia.
0: I ten dodatek, jeśli można wiedzieć, ten do Chroma, to on się nazywa AXS Hammer.
1: Nie, to jest do Firefoxa.
2: AXS Hammer i też musisz sobie Firefox zainstalować. I posłuchaj któregoś z tych przeglądów poprzednich.
1: Albo tydzień, albo dwa tygodnie temu to było.
2: Tydzień, albo dwa tygodnie temu, tam wszystko
0: dobra,
2: będzie
0: wiedzieć. Dobra, nie ma problemu. To pozdrawiam was serdecznie i życzę miłego dalszego prowadzenia audycji.
1: Dzięki, Mateuszu. Powodzenia w twoich bojach z niedostępnym bankiem.
0: Dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam.
1: I daj znać, jak się udało, okej?
0: Dobrze, dam znać, okej.
1: Trzymaj się, hej. No dobrze, czekamy na kolejne wasze wypowiedzi. Można pisać, można dzwonić.

0: Jesteśmy na Zoomie, jesteśmy też na Facebooku i kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy do właśnie kontaktu. A teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, do kolejnego tematu, tym razem dla tych, którzy korzystają z Thunderbirda, czyli z programu pocztowego, bo oto niedawno się pojawiła, przynajmniej u mnie i chyba zresztą nie tylko u mnie, bo to jakaś taka planowa aktualizacja była, wersja 78.4.0 tego programu. No i cóż, tu trochę zmian. Przede wszystkim, moim zdaniem, to ten Thunderbird w końcu jakoś zaczął działać szybciej. Ja naprawdę mam dość duże foldery, jeżeli chodzi o pocztę, i Thunderbird w wersjach poprzednich bardzo sobie źle z nimi radził. Teraz jest lepiej, teraz nie przymraża się wszystko, nie zamraża się na przykład edytor pisania wiadomości co jakiś czas, więc ktoś tam naprawdę posiedział, poprawił, ale za to kiedyś było tak, że można było się pozbyć tego dodatku do kalendarza w Thunderbirdzie i on był po prostu możliwy do odinstalowania. I to tak długo było. Natomiast teraz ten kalendarz jest zintegrowany z Thunderbirdem i on nam się tak czy inaczej będzie gdzieś tam, będzie częścią tego programu, ale możemy spowodować, żeby on nam się nie pokazywał. To nie jest jakieś bardzo uciążliwe i ja powiem szczerze, że ja może nawet dam mu teraz szansę, bo te okienka kalendarza, widoku zadań i tak dalej, one są całkiem dostępne, całkiem fajnie to wygląda, tylko po prostu jakoś no nie mam, nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby mi tam jeszcze coś w tym Thunderbirdzie wisiało w głównym oknie programu i niekoniecznie przynajmniej na razie tego chcę, więc jeżeli wy również nie chcecie, to po prostu proponuję nacisnąć klawisz F11. To jest klawisz, za pomocą którego się tego powinniście pozbyć, przynajmniej u mnie to zadziałało, więc jeżeli macie ochotę również, no to właśnie ten skrót należy zastosować. Jeszcze jedna rzecz, okienko redagowania wiadomości troszeczkę się pozmieniało. Pierwsze takie moje wrażenie było takie, że na gorsze się pozmieniało, ale teraz się przyzwyczaiłem do tego okienka i ono jest naprawdę całkiem fajne. Otóż chodzi o to, że po pierwsze wybieramy sobie to, jakiego pola chcemy użyć, bo mamy to pole do, mamy pole DW, UDW, tak, czy CC, BCC z angielska. No i w tym momencie, jeżeli chcemy skorzystać z danego pola i tam wpisywać adresy, to mamy po prostu przyciski i aktywujemy je enterem. Domyślnie, no wiadomo, mamy pole do, gdzie możemy wpisywać wiadomości. Jak chcemy wpisać te inne adresy w inne pola, to po prostu wybieramy sobie, chodząc tam tab, shift, tab, odpowiedni przycisk, aktywujemy go enterem i nam się pojawia pole, w które możemy wpisać adresatów. Natomiast też bardzo ciekawie wygląda to, jeżeli mamy już taki mail, gdzie mamy iluś adresatów, to po tych adresatach nie poruszamy się już za pomocą tab, shift, tab nawet w obrębie danego pola, czyli na przykład jeżeli było wielu odbiorców w CC tak zwanym, no to nie skaczemy tam tabem, shift, tabem, tylko po prostu naciskamy strzałkę w lewo i idziemy sobie strzałką po prostu po tych adresach. Możemy na przykład kogoś tam wykasować, możemy kogoś dodać, jeżeli mamy ochotę. Działa to trochę inaczej, po prostu do tego się trzeba przyzwyczaić, natomiast rzeczywiście jest to tak moim zdaniem chyba nawet lepiej przemyślane, więc wystarczy się najzwyczajniej w świecie przyzwyczaić. Jeżeli używacie Thunderbirda, to spokojnie można aktualizować, nie ma wielkich problemów, po prostu troszeczkę swoje nawyki należy zmienić.
1: Tak, ja już też widziałem te nowości, jeśli chodzi o pola wpisywane w czasie tworzenia wiadomości. Aż się zdziwiłem, czy to ja coś przestawiłem, a tu widać aktualizacja. Mogę tylko dodać, że z oficjalnej listy zmian wynika, iż naprawiono błąd z dostępnością przycisku przypisywania koloru do folderu. Coś zdaje się, że w jakiejś sytuacji znikał ten przycisk w fokusie z klawiatury. I jeszcze różne inne problemy związane z dostępem do pewnych kontrolek z klawiatury. Może dlatego też szybsze działanie Thunderbirda ogólnie. A co do kalendarza, to mam go potrzebę ostatnio używać częściej. I muszę przyznać, że on działa. Z tym się da pracować i to nie jest w sumie najgorsze. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy tych kalendarzy mamy wiele. I przez wiele mam na myśli około 10, ponad 10. W każdym jest mnóstwo wydarzeń, powiedzmy tak 4 lata, 3 ostatnie wydarzeń. I na przykład sobie wymyślimy, że chcemy je wszystkie naraz pokazać. No to mamy gwarantowaną zawieszkę Thunderbirda.
0: Nawet w tej nowej wersji?
1: Zdaje się, że tak. Chyba już próbowałem. I niestety w jednej sytuacji to się chyba nawet skończyło reinstalacją u mnie, o ile pamiętam. Więc on sobie nie radzi, jak jest czegoś dużo, jak jest dużo do przetworzenia, dużo do synchronizowania, bo też mówię o kalendarzach gdzieś tam synchronizowanych zdalnie z serwerem. To też wtedy jest ciekawie. Ale poza tym kalendarz, jak się przefiltruje fajnie, bo można sobie na przykład wyświetlić, że chce na ten moment tylko jakiś jeden konkretny kalendarz. A nawet można sobie tabem idąc przejść po wszystkich kalendarzach po kolei i zaznaczyć, które z nich chcemy, a które nie. To wtedy jest to nawet do używania, można fajnie sobie przefiltrować, przeszukiwać wydarzenia, chodzić po widoku miesiąca i rzeczywiście fajnie się z tego i bardzo przyjemnie wtedy korzysta.
0: Thunderbird to teraz takim trochę Outlookiem dla ubogich się staje powoli. Z tym kalendarzem zintegrowanym.
1: Dla miłośników open source, jakbym
0: tak powiedział. No. ewentualnie właśnie w ten sposób, bo pamiętajmy, że właśnie Thunderbird jest oprogramowaniem typu open source i jest całkiem fajnie rozwijanym i całkiem fajnie dostępnym. A przy okazji poczty to mamy pytanie, które nam słuchacz Kacper zadał. Właśnie, do czego jest to DWUDW? DW to jest po prostu, innymi słowy, pole CC, w zależności
2: do wiadomości.
0: Od tego, do wiadomości. Dokładnie. To, czyli wygląda to tak, że wysyłamy na przykład, bardzo często to się spotyka w pracy. Tego typu wykorzystywanie tych pól. W naszej prywatnej korespondencji to zazwyczaj piszemy list do jednej osoby. Ale na przykład, jeżeli prowadzimy jakąś korespondencję i załóżmy chcemy powiadomić jeszcze na przykład naszego przełożonego w pracy, że taką korespondencję prowadzimy, żeby sobie mógł tam przeczytać, ewentualnie potem się do tego jakoś odnieść, no to umieszczamy go w polu DW albo w polu CC. Czyli po prostu on dostaje kopię tej wiadomości. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego naszego przełożonego umieścić w polu do również, żeby były dwie osoby na przykład w polu do, bo technicznie jest to możliwe, tylko po prostu tak się przyjęło, że jest to pole DW, żeby je wykorzystywać do takich osób, które nie są bezpośrednio zaangażowane w korespondencję, natomiast żeby jednak było widać, że one tam są.
3: Do wiadomości, jak sama nazwa wskazuje.
0: Tak. Dokładnie. Ale mamy jeszcze pole UDW i to pole UDW warto znać i warto je stosować w momencie, kiedy wysyłamy wiadomość do wielu osób i nie chcemy, żeby było wiadomo, do kogo my tę wiadomość wysyłamy. Załóżmy. Bardzo prosta rzecz. Ja mam na przykład, ja wysyłam maila o audycjach Tyfloradia na nadchodzący tydzień do osób, które również tam do mnie kiedyś napisały, że nie są, powiedzmy, na liście Tyflos, na którą to ja wysyłam takie ogłoszenie, ale one by chciały dostawać to na skrzynkę pocztową również swoją. No więc ja sobie zapisałem adresy tych osób i wrzucam te adresy do pola UDW, bo chroniąc ich dane osobowe, ja nie chcę, żeby na przykład pozostałe osoby wiedziały, że do tych osób również ta korespondencja poszła. No bo po co mają to wiedzieć? To im nie jest do niczego ta wiedza potrzebna. Nie ma żadnego powodu, żeby te osoby miały ze sobą kontakt. Te adresy znam tylko ja i tylko ja po prostu wiem, że do tych osób napisałem. Jeżeli ktoś dostaje taki list, to po prostu nie wie, do kogo ten list jeszcze poszedł, do jakich innych osób ten list poszedł. Ten mail. Więc po to jest pole UDW i bardzo warto korzystać z pola UDW właśnie szczególnie w takich przypadkach. Jeżeli wysyłamy jakieś ogłoszenia, jeżeli wysyłamy wiadomość do dużej grupy osób, które oczywiście wyraziły na to zgodę, to też jest bardzo ważne, bo w przeciwnym wypadku no to rozsyłamy spam. Natomiast jeżeli po prostu wysyłamy do jakiejś większej grupy osób, to zawsze warto stosować pole UDW, żeby nie upubliczniać adresów. Kuriozum było kiedyś na przykład powiadomienie o jakimś wycieku danych osobowych wszystkich użytkowników z danej bazy. Ktoś rozesłał maila, tylko właśnie wpisał ich w pole albo do, albo w pole CC. I wszystkie te osoby poznały nawzajem swoje adresy mailowe. A tego było sporo.
3: Tak, ja zawsze się śmiałem. Teraz już jest RODO, jest tego na szczęście mniej. Chyba się trochę ludzie nauczyli. Ale że ja w Gwiazdkę i w Wielkanoc zawsze liczyłem prezenty, czyli dostając od jakichś
0: życzenia
3: szkół i innych instytucji, dokładnie życzenia, liczyłem, ile z tych maili z życzeniami zawierało listy adresów mailowych, do których ten mail poszedł.
0: A jeszcze czasem, jak były popularne łańcuszki te mailowe, to już w ogóle było fajnie, bo tam było przekazane od, przekazane do i jeszcze dostawałeś całą książkę adresową poprzednich osób, które to rozsyłały.
3: No tak, ja takie większe kuriozum widziałem. Wirusa, który się rozsyłał i zapomniał ukrytej kopii doustawiać. Ja kiedyś od którejś z moich poprzednich nauczycielek dostałem jakiś groźnie brzmiący temat o tam zajęciu komorniczym, nie wiadomo czego. Jakby to oczywiście wiadomo, co to było, wiadomo, że to był wirus, który się po prostu rozsyłał. Problem w tym, że do tego maila, jak chciałem wyśledzić trochę skąd, gdzie, dokąd, jak to poszło, się okazało, że była dołączona cała książka adresowana M, jak Mikołaj.Holysz. Więc po prostu i tacy ludzie, którzy teoretycznie powinni wiedzieć lepiej, zapominają o ukrytych kopiach do, a o ukrytych kopiach do zapominać nie powinniśmy, bo za to mogą nam grozić konsekwencje finansowe.
0: Dokładnie, bo to już jest, jeżeli jesteśmy jakąś instytucją, jest to naruszenie RODO bardzo często i po prostu trzeba się z tym liczyć. Inna rzecz, że zwykle firmy jednak, jeżeli wysyłają taki naprawdę duży zestaw maili, to nie redagują go w programie pocztowym i nie wklejają tam całej bazy adresowej.
3: Co ja na przykład bardzo często widziałem i co u nas w rodzinie się bardzo często spotykało, to byli nauczyciele wysyłający maila do całej szkoły, którzy, w sensie to jest względem jakiejś grupy uczniów, i powiedzmy 20-25 osób, wszyscy w nagłówku do, i ludzie poznawali nawzajem swoje maile. Na uczelniach to już jest na przykład najczęściej lepiej zrobione i tam już o tym ktoś bardziej myśli, ale na wcześniejszych etapach to jest z tym jednak duży problem.
0: To prawda, więc pamiętajcie, rozróżniajcie, czym są te pola i stosujcie je umiejętnie, bo to po prostu wam się przyda. Zwłaszcza jeżeli będziecie gdzieś pracować, to trzeba też zwracać uwagę. A, i skoro już mowa o pracy i mowa o wysyłaniu na przykład jakiejś korespondencji, to też zawsze warto, jeżeli wysyłamy te korespondencje na zewnątrz, to warto sobie prześledzić, co jest pod tą korespondencją. Bo na przykład może zdarzyć się tak, że poprzedni mail chcemy, żeby ktoś poznał, ale wcale niekoniecznie chcemy, żeby ktoś poznał historię dyskusji nad tym mailem, który się wyłonił z tej dyskusji i który ta osoba powinna poznać, bo na przykład tam są jakieś różne opinie i inne kwestie, które wcale nie są pożądane, więc warto również zobaczyć, co wysyłamy na zewnątrz, na przykład naszej firmy i gdzie to wędruje i czy aby na pewno tam jest to, tylko to, co powinno trafić do danej osoby.
3: To samo jak przesyłamy maila dalej, bo mi się już kiedyś zdarzyło przesłać dalej maila. Poprosiłem kogoś o jakieś skany widzącego, bo to obsługiwał skaner, żeby mi po prostu jakieś skany zrobił dokumentów, które tam musiałem w jakiejś oficjalnej sprawie wysłać. No, wysyłam maila, tam skany w sprawie, coś tam. Oczywiście temat zmieniłem, treści już nie. I tam było, że wiadomość przysłana od, temat i tutaj piękny polski zbitek różnych słów, które raczej nie nadają się do tego, żeby powiedzieć na antenie radia.
0: No właśnie,
3: ktoś sobie wpisał, bo się pobawił.
0: Tak. Bo się pobawił, więc po prostu trzeba na to zwracać uwagę i wy na to zwracajcie uwagę, bo po prostu no, można wypaść źle. Najzwyczajniej w świecie. A o wizerunek jednak zawsze warto dbać. A teraz przechodzimy do hackatonu, który między innymi organizować będzie Facebook, ale i nie tylko, prawda to Pawle?
1: Facebook jest bardziej sponsorem, ale tak, to jest też współorganizator, a głównym organizatorem jest Funka. Funka to jest taka szwedzka organizacja osób niepełnosprawnych, no, która jest takim jednym z, zdaje się, liderów dostępności na rynku, dostępności. Różnego rodzaju prowadzą, mają te swoje dni, które się nazywają Funka Days, takie jedno z głośniejszych wydarzeń dostępnościowych w Europie i różne inne ciekawe projekty, rzeczy. Warto sobie do nich zajrzeć, mają różne ciekawe rzeczy na radarze. Natomiast teraz chodzi o hackathon, czyli o takie wydarzenie, na którym niezależne grupy twórców będą sobie budować różne rozwiązania technologiczne oczywiście. I chodzi o to, o grupy studenckie z Europy, aby zgłaszały swoje pomysły na rozwiązania ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym lub rozwiązujące jakiś problem związany z niepełnosprawnością. I teraz, jeżeli jest taka studentka, student albo grupa studentów, którzy by chcieli wziąć w tym udział, mają jakiś pomysł, no to będzie link w komentarzu. Do 16 listopada można zgłaszać swoje pomysły. Pisze się wtedy o tym, co to za rozwiązanie, w jaki sposób rozwiąże jakiś istotny problem. Ewentualnie można dołączyć jakieś linki do patentów, jakieś medialne wycinki, czy to zdjęcia, czy filmy, nagrania dźwiękowe. I 30 listopada, zdaje się o godzinie 16, odpalony zostanie stream, gdzie będzie można śledzić to wydarzenie na żywo, gdzie to osoby wyłonione przez jury jako zwycięzcy, powiedzmy, czy osoby, które dostaną tam wsparcie finansowe na ten projekt, będą mogli przedstawić swoje pomysły i dowiemy się wtedy, jakie to ciekawe technologie w wyniku tego hackathonu zostaną zbudowane. Więc z jednej strony zachęcam do zapoznania się z warunkami, jeżeli jesteście w tej grupie i przyłączenia się, bo Anusz może coś będzie zastrzyk finansowy na coś, co byście chcieli stworzyć, albo do obejrzenia sobie, co wymyślili inni i czy to może tam będzie coś, co też i osobom niewidomym pomoże. Kto wie, zobaczymy.
0: No i kto wie, skoro tam działa też Facebook, jest, jak wspomniałeś, sponsorem, to może jakieś rzeczy związane z dostępnością zostaną później wdrożone też i na fejsie. Pytanie, jakiego rodzaju to będą rzeczy dostępnościowe?
1: No tak, bo może ja tradycyjnie jakoś tak jak hackathon to myślę o sprzęcie, ale to przecież też soft.
0: To soft może być albo jakieś rozwiązania takie, gdzieś tam na przykład udostępnienie pewnych rzeczy na Facebooku, które nie działają najlepiej.
3: Klienta nieoficjalnego do Facebooka dla osób niewidomych, Facebook by oczywiście nie pochwalał.
0: No, ale ja myślę, że nie jestem jedynym, który by bardzo chciał jakiegoś takiego klienta facebookowego dostępnego, bo to by się przydało, naprawdę. Naprawdę myślę, że zwłaszcza na peceta, bo aplikacja mobilna tam powiedzmy na iOS-a, no to jest nawet całkiem niezła, natomiast no korzystanie ze stron, właśnie, nie wiem czy zauważyliście, nie wiem czy ktoś z Was jeszcze korzysta z mbasic.facebook.com, ale ostatnio tam się na tej stronie u góry pojawił taki link, który przełącza nas pomiędzy dwiema wersjami mobilnymi tej strony i tam mamy do czynienia z tą wersją taką rzeczywiście mbasic, która była, ale jak sobie tam przełączymy, to lądujemy też na tej wersji touchfacebook.com i możemy sobie to zmieniać, tylko jest jeden taki, no nie wiem czy błąd, czy po prostu nie dało się tego zrobić, ale jak się przełączamy między jedną wersją a drugą, to niestety, ale lądujemy na stronie głównej, więc na przykład nie da się zrobić tak, że powiedzmy jesteśmy gdzieś w jakimś poście, i teraz chcielibyśmy sobie obejrzeć ten post w innym widoku, no to przełączymy sobie. Nie da się tak zrobić. A szkoda. No pewnie za dużo zabawy by z tym było. No dobrze. To teraz kolejna rzecz. Ankieta dla graczy. Na Clemson University, to jest jakiś uniwersytet w Karolinie Południowej, zdaje się, prowadzą badania na temat niewidomych graczy i ich problemów związanych z dostępem do gier. Ankieta ma tam prawie 50 pytań i każdy, kto chce, może ją wypełnić. Link będzie w komentarzu, bo tego linka nie podyktuję wam teraz, bo on jest taki dość mało przyjazny żeby dyktować. Chociaż może kiedyś w sumie będzie można pomyśleć nad jakimś skracaczem i wtedy nawet w audycji będzie można takie dłuższe linki sobie dyktować, ale to tak pomysł na kiedyś. W każdym razie link na pewno dostaniecie w komentarzu. A jeżeli chodzi o to, co możecie dostać w zamian, to możecie dostać kartę podarunkową na $300, którą będziecie mogli na Amazonie sobie wykorzystać. Miejmy nadzieję tylko, że ta karta, jeżeli ją dostaniecie, bo to oczywiście nie jest tak, że każdy dostanie, tylko to jest jakaś tam karta, która będzie rozlosowana wśród wypełniających tę ankietę, to że będzie też możliwa do wykorzystania w europejskim Amazonie, chociażby na przykład w niemieckim, bo to...
3: To się zawsze trzeba o to poprosić, trzeba zawsze powiedzieć, bo karty amazonowe są per waluta, czyli per sklep tak naprawdę. Mhm. Tam każdy z tych sklepów amazonowych ma po prostu walutę jedną ustaloną. Czyli my chcemy konkretnie na niemiecki Amazon kartę w euro. I co musimy zrobić? Musimy po prostu napisać do twórców zawsze jakieś ankiety, badania. I bardzo często jest tak, bo ja już w kilku badaniach brałem udział i tak naprawdę jeszcze w żadnym mi nie odmówiono. W jednym się zapytano na przykład, czy zamiast tego nie zaakceptowałbym tego w formie przelewu na PayPala, co oczywiście dla nas jest jak najbardziej akceptowalną formą. Więc na przykład można i w ten sposób.
0: Tak, więc po prostu
3: ale,
0: wtedy
3: ale trzeba
0: warto...
3: prosić, trzeba pytać, bo to, co my domyślnie dostaniemy, to będzie karta na .com najprawdopodobniej i te karty na .com no, nie wykorzystamy poza .com.
0: Tak, więc warto, to dobrze, Mikołaju, że o tym mówisz. $300, no więc coś tam myślę, że jeżeli...
3: Mało to nie jest.
0: No mało to nie jest, więc jeżeli ktoś by wygrał taką kartę, no to coś tam sobie będzie w stanie zakupić. A teraz mamy pytanie od Piotra. Już sobie zerkam na to pytanie i jest ono następujące. A ja mam pytanie a propos programu pocztowego Mozilla. Czasem jest tak, że musimy na nowo zainstalować ten program w komputerze i czy istnieje możliwość, żeby za jednym zamachem były w tym programie wszystkie adresy, które kiedykolwiek używałem, a wysyłałem do nich wiadomości. No, wystarczy sobie skopiować profil albo użyć takiego programu, jeżeli nie chcesz tam wchodzić w dane aplikacji, gdzieś kopiować tego profilu, bawić się z tymi ustawieniami. Jest taki program, który się nazywa Moz Backup i zdaje się, że on do dziś działa.
3: Moz Backup działa, ale działa różnie, zwłaszcza przy większych profilach, więc ja polecam kopiować, wkleić, bo mi się z tym Moz Backupem tak udaje raz na kilka razy zadziałać. Tak
0: no ja powiem szczerze, że ja robiłem za jego pomocą też i profile takie po kilka gigabajtów i nie miałem z nim problemu, ale rzeczywiście no, warto wiedzieć, że są dwie metody. Można sobie skopiować ten profil, a można też po prostu skorzystać z Moz Backupu. Ja swego czasu robiłem o tym podcast. On już ma ładnych parę lat, ale myślę, że będzie aktualny, bo tamten program to się zasadniczo nie zmienił, więc Moz Backup możesz sobie, Piotrze, wpisać w wyszukiwarkę Tyflo Podcastu i znajdziesz o tym programie audycję. A teraz przechodzimy do pasa nawigacyjnego FieldSpace. Pawle, ty sporo informacji masz na jego temat, bo jesteś jego posiadaczem, prawda?
1: Tak, i tutaj wrócę do jednego z wcześniejszych podcastów, bo jak mnie nie było, to mieliście dyskusję gdzieś tak początkiem września, końcem sierpnia o tym, czy mają sens konkursy dla osób niewidomych, gdzie trzeba nakręcić film.
0: No właśnie.
1: Też miałem z tym troszkę problem, ale dzięki jednemu z takich konkursów, gdzie uzyskałem troszkę pomocy, znaczy to nie było jakieś tam, nie było jakieś dzieło oscarowe, po prostu sobie stałem w obiektywie aparatu i mówiłem do tego telefonu, nic bardziej skomplikowanego. Jedyne co, to byłem na zewnątrz, miałem laskę w ręku. Troszkę coś poklikałem na telefonie, żeby zrobić takie tło, że jestem osobą niewidomą, która korzysta ze smartfona po to, żeby się przemieszczać. No i po prostu sobie stałem tak z laską wystawioną jakby do wyjścia gotową. No i opowiedziałem właśnie historię swoją, bo tak na tym polegał film, do czego pas by mi się przydał i udało mi się wygrać. Więc tutaj taka zachęta dla wszystkich, którzy gdzieś tam by chcieli do różnych sprzętów dotrzeć, które są gdzieś tam troszkę poza zasięgiem budżetu. Warto śledzić profile społecznościowe firm, które takie sprzęty tworzą, bo zdarzają się różne konkursy i można naprawdę fajne rzeczy wygrać. Oczywiście wiadomo, kwestia języka, Kwestia, no wiadomo, tego, czy w ogóle wygramy, czy mamy jakiś pomysł na to, jak w tym konkursie wziąć udział, ale różne rzeczy się dzieją i warto śledzić, więc to takie krótkie słowo wstępu. Natomiast właśnie dzięki czemuś takiemu wygrałem pas FieldSpace. I jest to naprawdę fajne urządzenie, muszę powiedzieć, bo już parę razy użyłem w takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście nie wiedziałem, jak w jakieś miejsce dotrzeć. I mnie to prowadziło, co ciekawe. A już powiem dlaczego, bo urządzenie ma parę ciekawych konceptów. Chodzi o to, że jest to nic innego jak po prostu kompas, który my nosimy na sobie poniekąd, czyli w okolicach naszych spodni, naszego brzucha, gdzieś tak na wysokości. Zapinamy go sobie na rzep. To jest pas zapinany na rzep. Pas składający się z 16 takich motorków wibracyjnych. I teraz tak, włączamy ten pas, parujemy go sobie z apką na Bluetooth. W tej apce dajemy cel, wpisujemy adres, do którego chcemy dotrzeć i wybieramy, czy chcemy do tego miejsca nawigować na azymut, czy chcemy sobie wytyczyć trasę. I w momencie, kiedy sobie wybierzemy odpowiednią opcję, ja zazwyczaj korzystam z trasy, zaczyna nam się wibracja w tym miejscu, w którym jest, w które powinniśmy ruszyć. Czyli jeżeli jesteśmy ustawieni na wprost do następnego zakrętu, tak jakby na godzinę 12, tak, według tych nawigacji mówiących, to poczujemy wibrację w okolicach pępka gdzieś, na środku brzucha. I wtedy wiadomo, wszystko jest ok, idziemy przed siebie idealnie, tak jak nam wibracja podpowiada. Jak gdzieś tam bardziej z odchyleniami, a z tyłu na plecach to już w ogóle, no to trzeba się wiadomo obrócić, albo odpowiednio skorygować pozycję, żeby iść. Czyli czy tam w prawo, czy gdzieś. No i tak sobie idziemy, ta wibracja jest ciągła i w momencie, kiedy zbliżamy się do zakrętu, to pas zaczyna pulsować. W tym miejscu, w którym szliśmy, czyli że idziemy dobrze, ale pulsuje, to znaczy, że za chwileczkę coś się zmieni, będzie jakiś zakręt. I na przykład może nam nagle przeskoczyć cała wibracja na prawe biodro. I wtedy musimy obrócić się w prawo. To jest bardzo intuicyjne, bo możemy wtedy się zawsze obracać tak, żeby mieć tą wibrację na tym pępku. I to jest bardzo ważne, bo to jest nasz punkt odniesienia, więc nie trzeba myśleć, czy ja muszę, nie wiem, w prawo, w lewo, na pierwszą, drugą, trzecią, tylko tak się obracać, żeby nam przed siebie cały czas wibracja wskazywała. To jest bardzo intuicyjne, nawet dzięki temu, że tych silniczków jest 16, a nie 12 punktów, tak jak w przypadku tradycyjnych nawigacji zegarowych, to mamy bardzo wyrafinowane takie odczucie tych odchyleń, które robimy względem tego kursu, więc nawet jak lekko gdzieś tam nogami skręcimy tak w prawo, nie, że zmieniliśmy kompletnie kierunek, ale że tak gdzieś tam wykręciliśmy ten nasz tułów w prawo, w lewo, już nam jakieś tam odbicie się robi, już coś się zmienia. Więc bardzo jest to czułe i fajnie można sobie wyprofilować ten kierunek. Co się przydaje, zwłaszcza jak ulice, powiedzmy, zakręcają pod jakimś dziwnym kątem, są jakoś tam nierówne i tak dalej. Fajne jest to, że można po wytyczeniu trasy tak naprawdę zamknąć aplikację z paska i schować telefon w ogóle do kieszeni, do plecaka, nieważne, zapomnieć i idziemy. Bo wszystko dzieje się w kompasie, w pasie u nas na naszym brzuchu. Ja już tak robiłem, po prostu telefon był w ogóle gdzieś schowany w kieszeni i tak dalej, nie musiałem w ogóle myśleć o tym, że go mam. Ręce mam wolne, w jednej ręce trzymam laskę, drugą rękę mam wolną na coś innego i możemy iść. Możemy też w pasie włączyć tryb kompasu i wtedy mamy taki uniwersalny kompas, w którym północ to jest właśnie przód, czyli jakby nasz brzuch, tak jak dobry kierunek, a wszystkie możliwe odbicia to już jest potem tam południe, wschód, zachód i tak dalej odpowiednio. Mamy też tryb przechodzenia przez przejścia dla pieszych, czyli to jest tryb, w którym stajemy sobie przed przejściem, załączamy tryb, wyczuwamy, gdzie jest wibracja, czyli czy właśnie czy na środku, to nie jest istotne gdzie, ważne, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, ona gdzieś tam jest. I teraz idziemy przez ulicę, nie wiem jak wy, ale ja mam często problem z utrzymaniem linii prostej i mi się zdarza gdzieś odkręcić trochę w lewo, trochę w prawo, a czasami ma to znaczenie, bo możemy wyjść na przykład nie na drugą stronę na przejście, tylko wyjść sobie na środek ulicy, gdzie jeżdżą wszystkie auta. I w tym trybie chodzi o to, że po prostu w momencie, kiedy my jakiś zrobimy jakiś nieoczekiwany zwrot, jakiś obrót, odchylenie od normy, to ta wibracja już się zmienia, więc już my wyczuwamy dzięki temu pasowi, że coś jest nie tak, że coś skręciliśmy i trzeba to skorygować na taki kierunek, od którego wyszliśmy. I to nam gwarantuje, że przejdziemy bezpiecznie na drugą stronę ulicy. Aplikacja jest dość konfigurowalna, bo możemy sobie ustawić w ustawieniach na przykład to, czy po jakiej odległości od wykonania zakrętu mamy już przejść do następnego kroku, na ile przed zakrętem mamy być już o tym zakręcie informowani. Różne inne ustawienia tam też są. Siła wibracji. Siłę wibracji możemy na pasie regulować. Fajnie jest pokazywana na przykład bateria, w jaki sposób poziom naładowania baterii, bo jest wykonywane przejście dookoła po wszystkich motorkach wibrujących i im bliżej pozycji wyjściowej mamy to, czyli im mniejszej proporcji naszego tułowia doleci ten, przebiegnie ta wibracja, tym mniej mamy baterii. No więc jeżeli wibruje nam już, kończy się wibracja gdzieś na plecach, no to trzeba by powoli rozłożyć naładowanie baterii, rozważyć i podłączyć.
0: Ile mniej więcej ten pas w ogóle na baterii działa?
1: Według zapewnień producenta 8 do 10 godzin takiego aktywnego używania. Ja na razie używałem na takich dość krótkich trasach i nie jakoś często. No i jak go dostałem tak gdzieś z miesiąc powiedzmy temu, no to jeszcze nie musiałem go ładować, jeszcze trochę zostało tej baterii. Więc to zależy, jak aktywnie z tego korzystamy, jak długie są trasy, ile się musi nawibrować ten pas.
0: A jeżeli chodzi o nawigację, jeżeli chodzi o to, z czego on pobiera dane, to jak to wygląda?
1: Znowu, według producenta, dla iPhone'ów jest to Apple Maps, dla Androidów jest to OSM, OpenStreetMap. Zarówno do ponoć wyszukiwania miejsc, jak i do nawigacji, zakręt po zakręcie. Przy czym ja mam jakieś problemy w tej aplikacji ze znalezieniem miejsc, które w sposób bardzo oczywisty są w każdej innej aplikacji, która używa OSM. W DotWalkerze, w Seeing Assistant Move, w Lazario widzę te miejsca bez pudła. Natomiast jak je wyszukuję w aplikacji FieldSpace, to nie może ich znaleźć. Jak wpisuję na przykład pizzeria Milano, to znajduje mi Mediolan jako miasto we Włoszech. No to trochę jednak różnica w kilometrach by była. No i właśnie mam jakiś taki problem, że jak chcę dotrzeć w konkretne miejsce, to już wiem, że przynajmniej na ten moment muszę dowiedzieć się konkretny adres i go wpisać ręcznie. I to nie ma problemu. Jak wpiszę ulica, miasto, to już znajduję bez pudła. Natomiast jak wpiszę nazwę miejsca, to jest z tym jakiś problem, niestety, na ten moment.
0: A często zdarzają ci się jakieś false pozytywy, że on na przykład wibruje, że tu już trzeba skręcić, a tu się nagle okazuje, że na przykład nie ma? No pewnie w zależności od tego, jak dobrze są trasy naniesione, tak?
1: Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale muszę przyznać też, że miasto, w którym jestem, czyli Innsbruck, jest dość dobrze zmapowane i bardzo możliwe, że te trasy są tu bezbłędnie wytyczane. Musiałbym popróbować w różnych miastach, w różnych miejscach i się dowiedzieć. No teraz trochę ciężko, bo lockdown, ale jak będą lepsze warunki, to na pewno o tym coś powiem. No na pewno jak ktoś ma mniej doświadczenia z GPS-em, to warto pamiętać o tym, że jak nam zawibruje na przykład, że trzeba skręcić w prawo, no to wiadomo, to nie jest to, że wchodzimy w mur, bo mamy go teraz po prawej, tylko przy najbliższej dogodnej możliwości skręcić w prawo. I wtedy się okaże, że rzeczywiście ten pas nam przeskoczy na ten właściwy krok. Tak samo jeżeli idziemy na przykład prawą stroną, a wibracje poczujemy po lewej, to warto rozważyć gdzieś i zobaczyć, czy nie ma w pobliżu przejścia dla pieszych. Albo może je minęliśmy, a może jest przed nami, ale warto gdzieś się dowiedzieć, czy nie ma opcji przejścia dla pieszych na drugą stronę. To jest właśnie fajne w tym pasie, że z telefonem jest często taki problem, że pozycja kompasu zależy od tego, po pierwsze, jak sobie ten telefon w ręku ułożymy. Po drugie, czy idziemy, czy stoimy, bo jak stoimy, to zaczynają się gubić wskazania bardzo często. Ja takie mam doświadczenia przynajmniej. A ten pas jest bardzo stabilny. I rzeczywiście celem naszym jest chodzić tak, żeby cały czas wibrował na naszym brzuchu. I to mi się rzeczywiście sprawdza, że jak się słucham tych jego wskazań, tych jego wibracji, to nawet nie muszę patrzeć na telefonie, czy mi się zmniejsza odległość do miejsca docelowego, tylko cały czas idę, żeby tylko była wibracja na brzuchu, rozważając oczywiście różne przejścia dla pieszych po drodze i tak dalej. Szczęściem jest też to, że w Innsbrucku bardzo fajnie są zrobione przejścia dla pieszych, bo tutaj warstwę dźwiękową przejść aktywujemy pilotem, który trzeba sobie zakupić w Związku Niewidomych. Natomiast dzięki temu, że większość społeczeństwa ma na dłuższy czas spokój od pikania, bo pikanie się aktywuje ręcznie pilotem, Te światła są zamontowane na każdym etapie przejścia dla pieszych, czyli jeżeli idziemy przez bardzo skomplikowane czteropasmowe przejście z wysepką po drodze, albo tych wysepek jest jeszcze więcej powiedzmy, i te przejścia się rozbijają na jakieś tam skręty na tych wysepkach w lewo, w prawo, prosto, na każdym etapie są zamontowane dźwiękowe przejścia dla pieszych. Więc bardzo często przejście przez takie przejście jest troszkę jak ktoś grał w Crazy Party, w tą taką gierkę, gdzie trzeba od jednego piknięcia do drugiego przejść. Tym takim slalomikiem, żółwikiem.
0: No tak.
1: I to w ten sposób wygląda. Ja wychodzę od jednego pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi i idę przez ulicę w stronę drugiego pi, pi, pi, pi, pi. I to rzeczywiście się sprawdza i ja tu bardzo bezpiecznie się czuję przechodząc przez ulicę, bo mam pewność, że robię to bezpiecznie, robię to właściwie, nie łamiąc żadnych reguł i nie tylko chodzi o bycie grzecznym chłopcem, ale też,
0: że nic w ciebie nie wjedzie po prostu.
1: Dokładnie. I rzeczywiście to w połączeniu z tym pasem na ten moment naprawdę się sprawdza. Fajne jest też to, że aplikacja pokazuje nam, nawet jak ją zamkniemy z paska, ona cały czas działa w tle i możemy sobie w każdej chwili otworzyć powiadomienia i w powiadomieniu mamy widget, który nam pokazuje, ile jeszcze zostało do celu. I to jest naprawdę fajne.
0: To też rzeczywiście dobra rzecz. Natomiast czy cena to jest też równie dobry aspekt tego pasa? Wiesz, ile on tam kosztuje? Bo ty go wygrałeś właśnie, tak jak mówiłeś. Natomiast no, nie wszyscy mają tyle szczęścia. To gdyby ktoś sobie chciał kupić, to jak to jest?
1: No jest to na ten moment 1900 euro, plus jeszcze tam mogą dojść jakieś podatki, więc mówi się nawet o wzroście do 2300.
0: No trochę bolesna cena.
1: Tak, i tu jest właśnie perspektywa niemiecka, bo w Niemczech właśnie dialog zamyka się w ten sposób, że się mówi, można o to aplikować jako urządzenie medyczne przez ubezpieczenie przez kasę chorych. No my niestety takiej możliwości nie mamy. Po pierwsze brak dystrybutora i lokalizacji na język polski, po drugie no właśnie dofinansowania, które są różne i zwłaszcza na takie egzotyczne jakieś pomoce może być problem. Mimo to ja bym zachęcał, żeby jeżeli nas ktoś słucha właśnie, albo z jakiejś, ktoś kto reprezentuje jakąś firmę zajmującą się redystrybucją różnego rodzaju pomocy, albo ktoś, kto w taką firmę może wpłynąć, to myślę, że warto podyskutować i warto rozważyć, bo może PFRON nam coś takiego też dofinansuje na jakimś etapie w ramach jakiegoś programu i fajnie by było w Polsce też tą pomoc rozpromować, bo to rzeczywiście działa. To nie jest taki marketing, że piszą o tym, że tutaj przywracają niewidomym wzrok, a potem się okazuje, że to działa, ale w takiej sytuacji kiedy albo coś. Tylko tu rzeczywiście, przynajmniej na razie, i to jest jakby moja osobista opinia, jakby firma tutaj o nic mnie w zamian nie prosi, mi się to sprawdza i rzeczywiście działa. I rzeczywiście dużo pewniej mi się nawiguje po obcych terenach.
0: No bo tak, bo to jest tak naprawdę ni mniej, ni więcej, jak tylko alternatywna metoda przekazywania komunikatów, które i tak byś dostawał z programu do nawigacji, więc to rzeczywiście ma prawo działać i ma prawo działać dobrze.
1: Tak, jest to ten kompas plus GPS, znaczy kompas no tak naprawdę, umieszczony w bardzo stabilnej obudowie, że nie jest to telefon, który bardzo łatwo nam jest przekręcić właśnie i zmienić całe położenie, tylko jest to zamontowane na nas, więc jakby mamy bardzo stabilne podłoże, żeby te wskazania były również jednolite i wiarygodne.
0: A jeszcze tak a propos tego pasa, to się zastanawiam, na jakie, że tak powiem, rozmiary jest on dobry? Czy na przykład jeżeli ktoś jest nieco bardziej tęższych i większych rozmiarów, to to również będzie dla niego dobre? Czy na przykład jak wygrywałeś ten pas, to tak mniej więcej musiałeś podać swój obwód, czy...
1: Tak. Tak,
0: jak
1: tak,
0: byłem
1: wygląda? Zapytany o obwód przy wysyłce i zdaje się, że to jest wtedy na miarę robione.
0: A, dopasowywane no to, też warto wiedzieć, bo to...
2: Ja tylko chciałem powiedzieć, że przeliczyłem te euro, to jest wychodzi 10-11 tysięcy złotych polskich, to i tak jest mniej od pewnego urządzenia, które ostatnio jest bardzo reklamowane, jako super, nie wiem, hiper...
0: Tak. No, to z pewnością jest mniej. Chociaż nie, od tego Orkama jednej tej wersji to tam niewiele mniej, ale od tej drugiej no to zdecydowanie, bo tam są
2: mówię
0: dwie edycje.
2: Mówię o tej drugiej, bo ta druga jednak potrafi troszkę więcej.
0: Owszem.
2: Natomiast, no mówię, chciałbym sobie potestować jednak, to, czy to rzeczywiście jest takie genialne. No. Chodzi o Orkan oczywiście, bo...
1: Ja ostatnio Orkamem miałem okazję się troszkę bawić, oczywiście minimalnie, bo miałem troszkę ograniczony czas na to. I no muszę przyznać, pewnie muszę trochę poćwiczyć, ale wyniki rozpoznawania OCR były całkiem fajne. Naprawdę wyszedł z tego zrozumiały i to dłuższy wycinek, tekst. Bo to jest małe urządzenie, które, no ja miałem je w ręce, nie miałem akurat okularów przy sobie, które po prostu włączamy i wskazujemy palcem na papier i on wykrywa ten nasz palec, gdzie to jest i można w tym momencie czytać. I to...
3: Czy to jest warte 20 tysięcy?
0: No właśnie o to miałem zapytać. I czy lepsze wyniki osiągasz niż smartfonem?
1: Wiesz co, to znaczy zależy pewnie od umiejętności celującego w tekst, ale mi się wydawało, że w moim indywidualnym przypadku wyszedł mi wynik lepszy. Przy czym mówię, to był krótki czas zapoznawczy, jedna kartka tekstu, język też taki bardziej znany niż mniej, czyli niemiecki, taki jeden z bardziej oczywistych, jak chodzi o OCR-y, który pewnie tam miał szansę się jakoś lepiej rozwinąć. I to dało radę, to znaczy tam rzeczywiście, no nie słyszałem specjalnie jakichś błędów takich, które, gdzie musiałbym stwierdzić, że a co tam to urządzenie miało na myśli, rozpoznając ten tekst tak. Natomiast no z tymi urządzeniami, ja mam zawsze jakiś taki problem, że no pocieszę się z czegoś, pochwalę jakieś urządzenie, ale to w warunkach laboratoryjnych, tak, mam pół godziny na test, ktoś mnie jeszcze uczy po drodze obsługi, trochę mi pomaga, coś tam, potem ewentualnie jedną próbę zrobię sam. No najlepiej chyba jednak mieć takie urządzenie na czas dłuższy dla siebie. I tutaj właśnie firma FieldSpace, wracając do pasa, robi coś takiego na pewno na terenie Niemiec i krajów niemieckojęzycznych. Nie wiem, czy by się nie skusili, gdyby ich powiadomić z Polski, że jest zapotrzebowanie, bo oni byliby w stanie na okres próbny, zdaje się 72 godzin, przysłać nam taki pas, żebyśmy mogli sobie go przetestować i to jest kompletnie za darmo. Wyrobić sobie opinię i odesłać i ewentualnie potem rozważyć zakup. To, co jest fajne właśnie u nich, to jest dość mały zespół, bo tam po trzy osoby, przynajmniej ja kojarzę trzy osoby, które są takie bardziej reprezentatywne. Oni naprawdę chcą tego kontaktu z klientami i chcą się rozwijać. Mi na przykład poświęcili dość dużo czasu na Zoomie, żeby mi wszystko wyjaśnić i opisać. I nawet jak miałem takie szalone pomysły, żebyśmy razem poszli w trasę, że ja im pokażę trasę na Google Mapach i włączę im wideo, na przykład przez jakiś Zoom czy inny komunikator, a oni ewentualnie by jakieś tam moje wątpliwości rozwiewali na żywo, to byli chętni wstępnie, więc no muszę przyznać, że są bardzo oddani swoim klientom, więc tu przynajmniej, no i są bardzo sympatycznymi też ludźmi, więc to się na pewno chwali w kontakcie z klientem. Fajny PR.
0: To się zgadza. Więc rzeczywiście, no, miejmy nadzieję, że FieldSpace kiedyś zagości również i nad Wisłą, chociażby za pośrednictwem jakiegoś dystrybutora, kto wie.
2: Natomiast no, ja jestem ciekawy, czy Orgam oprócz rozpoznawania może też służyć nam jako taki właśnie Field Space, tylko nawigacyjny.
0: No zdaje się, że on nie ma takich możliwości.
1: Takiej to jest bardziej Seeing AI, czyli tak. Rozpoznawanie tekstu, uczenie się twarzy.
0: Jakichś obiektów ewentualnie może?
1: Uczenie obiektów. Zdaje się, że jakaś baza produktów do rozpoznawania kodów kreskowych. Nie wiem, czy jakieś podstawowe rozpoznawanie obiektów też tam nie weszło w tej nowszej wersji.
0: Ale to nie jest GPS.
1: To nie jest GPS.
2: Ajajajajaj. Bo FieldSpace, jak rozumiem, ma swoją aplikację na Androida, tak?
1: I na iOS-a też.
2: Na iOS-a i to ma swoją też... nawigację jakby, czy to bierze z OpenStreetMap?
1: To bierze z OpenStreetMap albo z map Apple'owych.
2: Aha, także to może być ciekawe, skoro mówisz, że to jest takie genialne.
1: No mówię, warto gdzieś tam właśnie...
0: Warto sprawdzić.
1: Przetestować, ale no mi się na razie sprawdza. Mówię, opinia z jednego miasta, no ale może kiedyś będzie opcja potestować bardziej.
0: Wrócisz, Paweł, do Polski, to zobaczysz, jak to się na naszych drogach sprawdza. I wtedy będziemy mogli też coś więcej jeszcze na ten temat powiedzieć, a tymczasem...
1: Ja myślę, że będzie też podcast, tak słowem super. Zakończenia na temat FieldSpace'a, więc to jeszcze FieldSpace Navi Belt, bo to też warto podkreślić, że dla rozróżnienia mówimy o firmie FieldSpace, natomiast urządzenie nazywa się FieldSpace Navi Belt, czyli pas nawigacyjny.
0: Okej. Okay. I tym akcentem zakończyliśmy kącik Tyflo Wieści. Chyba, że jeszcze ktoś w międzyczasie z Was jakąś ciekawą informację z tego działu znalazł?
1: Ja może szybko, krótkie rzeczy. Jedna rzecz, autor komentarzy screenreadera postanowił ostatnio zacząć wrzucać nowe wersje komentarzy na GitHuba projektu. GitHuba, którego wbrew pozorom nie używa po to, by udostępnić kod źródłowy programu, ale używa go głównie do wymiany plików z tłumaczeniami i do rozwijania tłumaczeń. Zdaje się, że przez jakiś okres czasu to tak szło, teraz już tak chyba nie idzie, no więc postanowił użyć opcji releases, czyli wydań, żeby wrzucać tam pliki APK z programem, który źródła otwartego nie ma. Jak długo to przetrwa, nie wiem, bo jako, że to jest mały projekt, to szansa jest, że gdzieś tam długo, dopóki ktoś nie będzie uczynny i na przykład nie wpadnie na pomysł, żeby to zgłosić. Natomiast jest, więc jeżeli ktoś by chciał stronę, gdzie oficjalne źródło wrzuca nowe wydania komentarzy, ja mogę podać link w komentarzu pod audycją do repo. A druga krótka rzecz, nie wiem jeszcze, jakie to będzie miało dla nas konsekwencje i czy tam rzeczywiście to w jakiś sposób zrewolucjonizuje dla nas robienie zdjęć, ale aplikacja do robienia zdjęć, Filmic na iOS-a, taka bardzo zaawansowana, która wręcz wspiera jakieś zewnętrzne sprzętowe soczewki i jakieś statywy i jest używana przez profesjonalnych filmowców i ma od groma różnych opcji i dodatków do robienia profesjonalnych zdjęć i filmów, zyskuje wsparcie dla VoiceOvera.
0: No proszę. Ciekawe. To jest darmowa aplikacja, płatna? Jak to jest?
1: Nie wiem, czy w wersji podstawowej jest darmowa, natomiast na pewno jest mnóstwo rzeczy do wykupienia w aplikacji. Różnych dodatków, dodatkowych opcji i tak dalej. Może być, że sama aplikacja też jest płatna.
0: Ale ciekawe, to jest rzeczywiście interesujące, co my tak naprawdę za pomocą tej aplikacji będziemy w stanie zrobić i jak bardzo to nam będzie mogło pomóc. Bo to jest, jak rozumiem, do kręcenia jakichś takich materiałów wideo, tak?
1: Tak, te do zdjęć, ale głównie do wideo i tam są nawet podane w opisie aplikacji tytuły jakichś projektów produkcji filmowych, które nawet wyszły spod tej aplikacji.
0: No proszę.
1: I chwalą się, że tam są w stanie osiągnąć za pomocą aplikacji takie efekty, jakie dają profesjonalne kamery filmowe za wiele tysięcy dolarów i tak dalej.
0: No i pewnie za ułamek ceny, jak można się domyślić.
1: No tak, no tak.
0: Dokładnie.
3: Ja tu jeszcze coś mam, jedna ciekawostka, też może kogoś zainteresować. Dzisiaj, prawda, Ameryka wybiera prezydenta. I się trochę interesowałem, jak wygląda temat maszyn do głosowania, bo maszyny do głosowania w Stanach Zjednoczonych oczywiście funkcjonują, oczywiście nie we wszystkich, ale jest to bardzo często, no w taki sposób tam się bardzo często głosuje elektronicznie. I co ciekawe, okazuje się, że istnieje jeszcze sporo urządzeń, które działają na bazie syntezatorów sprzętowych. Jest z tyłu urządzenia port szeregowy, jest w placówce takiej, gdzie no, może głosować osoba niewidoma, stoi sobie, no, w tym przypadku, o którym ja wiem, na przykład syntezator Double Talk, i jak osoba niewidoma przychodzi, to gdzieś się tam ktoś musi za maszynę wejść, co podobno wcale nie jest takie proste, i podłączać mu te kable, podłącza mu po prostu syntezator mowy do portu szeregowego z tyłu maszyny i korzysta ze zwykłego Double Talka, starej sprzętowej amerykańskiej syntezy, takiej, jakiej to się w 80-tych latach używało, żeby oddać swój głos i żeby wypełnić kartę do głosowania.
0: Ciekawe, czy ja bym tam na przykład mógł ze swoim Apollem pójść. Czy by zadziałało?
3: No, wiesz co, nie wiem, czy oni pozwolą w ogóle jakieś zewnętrzne urządzenie podłączyć. Podejrzewam, że nie, bo wiem, że właśnie był taki problem z osobami głuchoniewidomymi. Się pojawiały takie postulaty, żeby można było monitor brajlowski przynieść nawet swój czy coś i podłączyć. No ale właśnie komentarze były takie, że tam z powodu bezpieczeństwa właśnie nie wolno. To jest bardzo, bardzo ściśle nadzorowane, co tam może wchodzić, jakie urządzenia, jakie nośniki, żeby się nie okazało, że ktoś tam będzie no, próbował wpłynąć
0: przez
3: na wynik.
0: Przez port szeregowy będzie hakował maszynę, no to dokładnie. Też jest ryzyko. Ale ciekawe na przykład, jak osoby głucho-niewidome są w stanie głosować, czy jakieś te rozwiązania typu TTI, czy coś podobnego?
3: Jest bardzo duży problem, podobno nawet ze zwykłymi osobami niewidomymi, że teoretycznie jest ta ADA, teoretycznie są te kary i się płaci te kary i nadal czasami się nie płaci,
0: spokój.
3: A nic się nie robi z tego powodu, żeby coś miało być dostępne. I że podobno jest wiele stanów, gdzie jest problem z głosowaniem.
1: Tak, o tym był w ogóle ciekawy ostatnio artykuł na którymś technologicznym portalu TechCrunch albo The Next Web, albo któryś taki. i się wypowiadało parę osób niewidomych i się okazuje w ogóle, że nie wszystkie nawet stanowe strony dotyczące tych wyborów, bo to są wybory takie, które czasem jakieś lokalne, czasem są różne informacje per stan i się okazuje, że nie każdy stan oferuje dostępne strony, albo przynajmniej te oficjalne. Są oczywiście mnóstwo nieoficjalnych, które są bardziej dostępne, ale z tymi oficjalnymi jest jakiś problem. I ponoć wyszła jakaś globalna taka aplikacja Election Guide czy Voting Guide, coś takiego, gdzie jest wszystko pozbierane do kupy, wszystkie informacje i to już jest ponoć dostępne. To jakaś nowość taka. I w ogóle co się okazuje, w niektórych stanach jest możliwość uzyskania karty do głosowania drogą internetową, wypełnienie jej na komputerze, po czym wydrukowanie i odesłanie.
0: A to też swego czasu o tym rozmawialiśmy.
3: To jest to też, tak, co pokazywałem w NFB, w podcaście o konwencji NFB. Mhm. Bardzo piękna rzecz, bardzo wygodnie, fajnie, bo jest karta demonstracyjna, można sobie zajrzeć do tego podcastu. Jest taka demonstracyjna karta w pseudowyborach, czy pizza z ananasem, czy pizza bez ananasa, którą sobie można wypełnić i... Chyba nawet było takie pytanie, tak mi się też kojarzy. Można sobie tę kartę wypełnić po prostu, żeby zobaczyć, jak wygląda wypełnianie czegoś takiego z czytnikiem ekranu. No i faktycznie jest to, uważam, że bardzo fajnie zrobione. No też no, w niektórych krajach mamy głosowanie przez telefon, o którym tutaj kilka dni temu mówiliśmy.
0: W Nowej Zelandii chociażby, tak?
3: Tak, w niektórych krajach jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o głosowanie przez osoby niewidome, dlatego, że w niektórych krajach głosowanie polega na tym, że my po prostu przychodzimy z kartką, jaka by ona nie była, i na tej kartce wpisujemy imię i nazwisko kandydata, na której byśmy chcieli zagłosować. I po prostu my wrzucamy taką kartkę i nas odhaczają tylko na liście, że przyszliśmy, zagłosowaliśmy. Też na przykład w Stanach Zjednoczonych ostatnio w którymś stanie był problem z tym, że całe głosowanie było dostępne, maszyna do głosowania była dostępna. Problem był tylko taki, że jeżeli chcieliśmy się na przykład zarejestrować do wyborów, a nie zapominajmy o tym, że w Polsce, no jeżeli jesteśmy obywatelami, to po prostu idziemy głosować najczęściej. Tam musimy się przed wyborami najczęściej zarejestrować i powiedzieć, że my chcemy głosować. No, ta strona do rejestracji miała kod obrazkowy, który był tylko obrazkowy, nie miał alternatywy dźwiękowej, nie miał nic. Ktoś ich oczywiście pozwał, no tylko że wiadomo, zanim to się rozstrzygnie, to potrwa dobrych parę lat pewnie.
0: A wybory miną.
3: Wybory miną, dokładnie.
0: No niestety, tak i też się zdarza. Dobra, to czy coś jeszcze z tyflowieści, czy możemy przechodzić dalej?
1: Chyba można.
0: Chyba można, bo słuchajcie, bo to właśnie zakończyliśmy ten kącik tyflo informacji bezpośrednio związanych z osobami niewidomymi czy też słabowidzącymi. Dziś myślę, że w jakichś takich rozsądnych godzinach skończymy, bo w tym momencie za 8 minut godzina 22, a my już właśnie teraz przechodzimy do technikaliów i na dobry początek zajmiemy się, jak to Paweł tu napisał w naszych notatkach, smartfonem dla grzebaczy. I to jeszcze w dodatku z klawiaturą.
1: Tak, może już kiedyś mówiliśmy o firmie FX Tech. Tutaj tak z rok temu wydali taki telefon FX Tech Pro. Kolejny taki, zdaje się, że to byli jacyś byli pracownicy BlackBerry. No, jakiś taki projekt. Telefonu kolejnego z kuberty. No i tym razem stworzyli oni współpracę z XDA. Jeżeli kojarzycie XDA Developers, tą społeczność taką, bardzo duże forum odnośnie różnych przeróbek sprzętów smart. Od wgrywania z własnych ROMów na Androida, po jakieś przeróbki na inteligentnych domach, Windowsa i tak dalej. Windows Phone'ów, jak jeszcze były, różne naprawdę rzeczy się tam dzieją. I oni stworzyli telefon, który ma w założeniu być właśnie dla osób, które lubią się pobawić systemami, ROMami i różnymi takimi. No bo w takim klasycznym Androidzie coraz trudniej o roota, coraz trudniej o otwarcie bootloaderów. Gdzieś tam się wielu producentów na to zamyka, stwierdzają, że to już tam niekonieczne, że czas tego przeminął. Tak oficjalnie, a nieoficjalnie to no, pewnie nie chcieliby, żeby tam... No,
0: chodzi po prostu coś o większą kontrolę.
1: Dokładnie. No to tutaj XDA i FXTech wyszli z założenia, że oni zrobią telefon, który po pierwsze butuje się na dwa systemy. Mamy Androida i Ubuntu Touch. A po drugie, można do niego wgrywać na przykład Lineage OS. I tutaj nie wiem, czy chodzi tylko o Lineage, czy chodzi o różne inne ROMy również. Na pewno było o Lineage napisane, że można tu totalnie legalnie wgrać sobie ten ROM. Samo urządzenie ma mieć klawiaturę QWERTY na 66 przycisków. Ma mieć baterię 3200 mAh, troszkę już starego Snapdragona 835, 8 GB RAM.

0: przykład Windowsem 10, to by było ciekawsze, myślę.
1: Wydaje mi się, że kwestia może jakiejś licencji albo coś, chociaż no tak naprawdę...
2: Nie,
1: no to
2: za
1: sobie...
2: bardzo się da, mam wrażenie, bo nie zapominaj, że Windows to, jest, to są głównie procesory Intela, a Android to są głównie ARMy i oczywiście jedno na drugim też pójdzie, ale no Intel w urządzeniach mobilnych to jednak, to już prędzej właśnie Android na Intelu, a Intel w telefonach to jednak nie jest to, bo to bateriożerne są urządzenia strasznie.
1: No Windows jakoś tam z tymi ARM-ami
2: no,
1: coś próbował
2: jakoś
1: niby.
2: Jakoś tak ktoś próbował, to jest dobre porównanie, bo tam z tego co wiem to coś się niby da, ale to nie do końca działa tak jak powinno działać. Jest ten Win GPD, no, on nie jest oczywiście telefonem, ale to jest też takie w miarę małe urządzenie a la laptop z Windowsem na pokładzie, z klawiaturką kuwerty, jakimś tam kilkucalowym ekranem. Jest to w miarę malutkie.
0: No, trzeba będzie się zainteresować.
1: Tak jest. Dla tych, którzy lubią sobie tam pogrzebać w tym telefonie, rzeczywiście przystosować go do swoich potrzeb, no i mieć klawiaturę, no bo to też jest ważne, że ten smartfon będzie w coś takiego wyposażony. Na pewno pisać się będzie wygodniej, ale pewnie i tak część rzeczy trzeba będzie z dotykowego ekranu robić. Swoją drogą, ciekawe jak w ogóle na takim Ubuntu dotykowym sprawuje się Orca.
0: Czy w ogóle jest dostępna? To jest dobre pytanie.
2: Na
0: bo
2: Ubuntu dotykowym, to z tego co wiem, nie sprawuje się nic i ten system bardzo dobrze działa tylko w jednym celu, mianowicie do ogrzania sobie rąk, bo tak niewydajny jest i tak nieefektywny, że potrafi nam przy zwykłym połączeniu rozgrzać telefon i to dość mocno.
1: No właśnie, to na zimę się przyda.
0: Samo urządzenie ma jeszcze port HDMI, nie wspomniałem, można podpiąć monitor i w trybie Ubuntu Touch używać telefonu jako touchpada.
1: O proszę. No to też całkiem ciekawe zastosowanie. Ale czy po to trzeba oddzielny system instalować, żeby sobie go użyć jako touchpada? No, co kto lubi, co kto woli. Ważne, że będzie miał taką możliwość. I też ludzie będą mieli możliwość, a może już mają, to się zaraz dowiemy, zdiagnozowania się w kwestii COVID-u za pomocą kaszlnięcia. Tak, Pawle?
0: Tak, Instytut Elektroników i Inżynierów, nie wiem gdzie to jest dokładnie, jaki kraj, tworzy aplikację bazującą na sztucznej inteligencji, gdzie zbierane są nagrania różnych kaszlnięć i to jest chyba 70 tysięcy takich zwyczajnych kaszlnięć z całego świata i też kaszlnięcia, to były też liczby podane, 2500 chyba osób, które były zakażone rzeczywiście. I chodzi o to, żeby przetrenować modele sztucznej inteligencji, by nauczyły się rozpoznawać kaszel osoby, która ma koronawirusa, a mówimy tu już o osobach także przechodzących bezobjawowo. Ponoć na podstawie tych nagrań, które już są, osiągają 98,5% skuteczności, więc no naprawdę wysoko.
1: Sporo.
0: Sporo. Pytanie, czy się gdzieś tam nie pomylili w tych badaniach albo coś tam się innego nie podziało, ale no, ufajmy i wierzmy, że wszystko idzie ok. Będą też podejmowane współprace ze szpitalami, żeby tych nagrań pozyskać jak najwięcej. No i koniec końców ma wyjść aplikacja, która będzie pozwalała nam się samodzielnie zdiagnozować. Tutaj już autorzy artykułu ostrzegli, że być może będą potrzebne smartfony z bardzo, ale to bardzo dobrymi mikrofonami, więc możliwe, że nie na wszystkim ta aplikacja pójdzie. Możliwe nawet, że wymagane będą specjalne stacje badające, które będą wyposażone już w odpowiedni sprzęt, odpowiednio czułe mikrofony, z których to stacji będziemy mogli skorzystać właśnie w taki sposób, żeby się zdiagnozować. Tyle wiemy na razie. No, aplikacja jest w fazie opracowywania i testów modeli sztucznej inteligencji. Pożyjemy, zobaczymy.
1: W ogóle to ostatnio modele różnego rodzaju do trenowania to nośny temat. Ostatnio mignęła mi taka informacja, że Microsoft stworzył jakąś taką aplikację. To nie wiem, Mikołaju, czy ty to widziałeś, może też. Do tworzenia dowolnych modeli w jakiś bardzo prosty sposób, za pomocą po prostu, no, na razie to jest przede wszystkim dotyczące obrazków, że będzie można sobie stworzyć dowolny model taki właśnie różnych obrazków, żeby tam na przykład coś konkretnego wytrenować, rozpoznawanie czegoś konkretnego na tych obrazkach i będzie

0: będzie można to zaimplementować w dowolnej aplikacji, że tak naprawdę taki model trenować będzie mógł nawet ktoś, podejrzewam, że bez wielkiej wiedzy programistycznej. Także to jest ostatnio coraz bardziej nośny temat. Okej, okay. No dobrze, to teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnego tematu. No właśnie, to Mikołaju, to teraz twoja kolej, Alt-Tab i Windows.
1: I Windows, bo się nowa aktualizacja jakiś tam Windowsa szykuje i mają nastąpić zmiany, bo przeglądarka Edge ma być coraz bardziej zintegrowana z systemem Windows. Jedną z takich będzie to, że skrót Alt-Tab będzie nas przenosił również między kartami w przeglądarce Edge. Czyli zamiast dodać kolejny skrót, jak Ctrl-Tab, który nas po prostu, że Alt-Tab między okna, Ctrl-Tab między karty, to wszystko po prostu będzie w jednej hierarchii, w jednym miejscu, że tak powiem. To, jeżeli ktoś chce, jest do wyłączenia w ustawieniach. Ale domyślnie właśnie będzie tak, że skrót Alt-Tab będzie nie tylko oczywiście między oknami, ale między od kartami w Edge'u również. Czyli jeżeli będziemy mieć otwarte kilka kart w Edge'u i kilka okien, to to wszystko będzie jakby w jednej liście pod Alt-Tabem widoczne.
0: To jest, mam wrażenie, taki ukłon dla tych, którzy pamiętają dawne czasy, kiedy to jeszcze interfejs zakładkowy nie był tak popularny, kiedy karty nie były w modzie, a ja znam takie osoby, które nie lubią zakładek. Trochę mnie to dziwi, szczerze mówiąc, ale okej, co kto lubi, każdy ma wybór. I ja już parę razy słyszałem takie pytania, jak można się pozbyć tych zakładek? Bo ja chcę wszystko w oknach. Więc rzeczywiście...
2: Ja na przykład nie lubię tych zakładek.
0: No właśnie.
3: Pamiętać otwierać wszystko w nowym oknie.
0: Tak, ale są dodatki nawet specjalne tam do Chroma, żeby, czy do Firefoxa też jakoś, żeby się pozbyć w ogóle tych zakładek i żeby się wszystko w oknach otwierało. Potem mamy pełno tego. Ale na całe szczęście osoby, które pracują w ten sposób, to nie mają tego trybu działania jak ja, że ja tam mam powiedzmy po kilkadziesiąt kart w Chromie otwartych albo w innej przeglądarce i no bo gdybym tak pracował i miał to wszystko w osobnych oknach, to oj, byłoby źle. No dobrze, to teraz przechodzimy do kwestii drukowania. I znalazłem dosyć ciekawy artykuł na temat druku 3D i na temat drukowania w sposób taki, że drukujemy za pomocą różnego rodzaju faktur na przykład, albo różnego rodzaju kolorów i tak dalej, na budżetowych drukarkach. Bo wyobraźcie sobie, że zwykle jak coś drukujemy w 3D, ja nie mam drukarki 3D, to nie wiem, ale z tego co wyczytałem, no to mamy ten filament, czyli to, co, z czego tworzony jest wydruk, zazwyczaj jednolity, czyli jednolita faktura to raz, ale jednolity kolor to dwa. I teraz na co wpadli naukowcy, którzy opracowali ten nowy sposób? Otóż wpadli na taki pomysł i on oczywiście na razie to jest zabawa ręczna, ale wpadli na pomysł taki, żeby najpierw na tej drukarce wydrukować sobie filament, z którego później będziemy drukować. I ten filament mamy drukować na zasadzie takiej, że jakby na tym stole, że jakby w tej drukarce, w tym miejscu, gdzie podajemy ten filament, podajemy różne filamenty, i z nich drukuje się ten właściwy filament. I że podajemy na przykład kawałek filamentu o takim kolorze, kawałek o takim, w tych miejscach, gdzie chcemy to, żeby to w naszym finalnym wydruku było to zawarte. Więc na przykład jeżeli w tym miejscu chcemy, żeby było coś chropowatego, to dokładnie w tym momencie wytwarzania tego filamentu podajemy taki, a nie inny filament. I tworzy nam się po prostu taka spirala tego filamentu, który później będziemy, z którego będziemy dopiero tworzyć ten konkretny wydruk w tym drugim procesie, w tej drugiej fazie. No i wtedy on będzie już różnokolorowy, składający się z różnych faktur. Oczywiście największym problemem tej całej operacji jest to, że my musimy to, przynajmniej na razie, według tego artykułu, to pilnować tego wszystkiego, że konkretnie w tym momencie tu trzeba to zmienić i teraz trzeba podać to, potem trzeba podać to, a potem trzeba podać jeszcze co innego. Ma to zostać zautomatyzowane, na razie to jest taka koncepcja i raczej mało kto będzie korzystał z tej wersji takiej roboczej i bawił się w ten sposób, ale zdaniem tych naukowców, którzy to opracowali, będzie to możliwe do wdrożenia nawet w tanich drukarkach 3D, które mamy i które możemy sobie kupić. Mają stworzyć oprogramowanie, które nam ułatwi manewrowanie właśnie tego typu filamentami, drukowanie tego filamentu z różnych kolorów i z różnych faktur się składającego i żebyśmy mogli tworzyć naprawdę takie dosyć interesujące wydruki. No dla nas to może być zwłaszcza istotne w kwestiach tych faktur, no bo kolory to tam dla nas powiedzmy, że niekoniecznie są tak bardzo istotne, ale żeby rzeczywiście te wydruki na budżetowych drukarkach jeszcze bardziej dla nas uatrakcyjnić albo móc korzystać jeszcze z różnych chociażby właśnie faktur, żeby coś zaznaczać na tych wydrukach, no to wydaje mi się, że może być to faktycznie interesujące i atrakcyjne rozwiązanie. Pytanie, no kiedy to z tej takiej teorii koncepcyjnej zostanie przekute na praktykę i czy w ogóle, bo to na razie tylko takie ciekawostki.
1: Tak, a propos druku 3D, to mi tak już od kilku lat chodzi po głowie taka myśl, czy dałoby się, podejrzewam, że za jakąś nie taką dużą opłatą, zlecić jakiemuś grafikowi, żeby przygotował nam modele, na przykład planszy do szachów, takiej dla osób niewidomych z na przykład polami typu wybuchłe, wklęsłe, i pionków szachowych z takimi, wiadomo, patyczki, dziurki, jak to się na planszach do szachu dla niewidomych stosuje. Udostępnić to, powiedzmy, za darmo w internecie i wydrukować na drukarce 3D, bo przecież są firmy, które no, zajmują się tym, możemy im za jakąś tam niewielką opłatą wysłać po prostu taki model, podać im adres do wysyłki i otrzymamy po prostu paczkę z wydrukowanym elementem. Czy nie dałoby się po prostu uprościć i zmniejszyć znacznie ceny produkcji wszelkiego rodzaju wydruków 3D, no wszelkiego rodzaju gier dla osób niewidomych, czy to szachy, czy to kółko i krzyżyk, czy to jakieś warcaby, rewersji i inne podobne tego typu.
0: Myślę, że zdecydowanie by się dało, natomiast to w ogóle jest taka trochę smutna refleksja a propos tego druku 3D. Oczywiście no to z pewnych rzeczy wynika i podejrzewam, że to tak szybko się nie zmieni, ale zobaczcie, ten druk 3D to jest taka rzecz, która nam bardzo naprawdę byłaby w stanie pomóc w różnych kwestiach, a to jest chyba no jedna z mniej dostępnych technologii dla nas tak naprawdę. No bo my
1: no,
0: sami
1: nie możemy,
0: to
1: no jak,
0: nie bardzo
1: to
0: jesteśmy w stanie
1: zrobić.
0: Cokolwiek zrobić. No bo model to trzeba zrobić, a nawet wydaje mi się, że obsługi tych drukarek 3D to są problematyczne, bo jak oglądałem recenzje na przykład na YouTubie różnych drukarek 3D swego czasu, to bardzo często tam jest jakieś menu, jakiś ekran dotykowy. Te modele, które się wrzuca, to się wrzuca na kartach jakichś konkretnych. To trzeba później wczytać do tej drukarki. Tam jest menu, no i to też jest problem.
1: Ale myślę, że duża część tej niedostępności, czyli właśnie ta najważniejsza rzecz, jak to zaprojektować, jak to w ogóle, to wynika nie ze złośliwości, czy nawet z niewiedzy, niechęci, tylko z tego, że no pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczymy. I zaprojektowanie modelu 3D graficznego przez osobę niewidomą no nie jest po prostu w tym momencie możliwe. Nie ma takiej technologii.
0: Dokładnie. I ja oczywiście, ja się temu wcale nie dziwię, natomiast no taka refleksja właśnie w tym momencie przyszła mi do głowy, a tymczasem mamy słuchacza na antenie. Jest z nami Krzysztof.
3: Witajcie, witajcie. Nie wiem, witaj. Czy słychać.
0: Słychać cię głośno i wyraźnie.
3: Tak. Jeszcze się zaznajamam do końca z tym Zoomem naszym, ale nie gryzie. No ja tak wspominkowo troszkę o tych kasetach i o tych różnych nośnikach wcześniejszych, na których się zapisywało gdzieś tam te nośniki albo się wypożyczało. No w moim przypadku to były kasety z naszej biblioteki, teraz DZDN, i Szczerze mówiąc, no, przychodziło to w tych wielkich, nie wiem, czy pamiętacie te wielkie takie wory parciane.
0: No takie worki były, tak, tak, oczywiście.
3: To były te wory. I czasami się słuchało książki i w pewnym momencie ktoś się tam na tej kasecie nagrał. Czasami różne słowa padały niezbyt też przyjemne i niecenzuralne. Czasami ktoś coś, no po prostu tą kasetę, krótko mówiąc, czasami były w różnym stanie te kasety, więc w pewnym momencie mnie to zaczęło irytować i stwierdziłem, że jednak pozostanę przy cyfrowych nośnikach. Na początku zaznajomiłem się z czytakiem, natomiast jak jeszcze miałem tego czytaka, to niestety dzwoniłem wielokrotnie do biblioteki, jeszcze wtedy była centralna, nie DZDN, żeby już mi nie wysyłali tych worów, no bo mam czytaka, no to korzystam z tej formy, że tak powiem, no i nie za bardzo już nie chcę tych chodzić, te wory potem odsyłać na tej poczcie, a to samemu się tego nie weźmie za bardzo, bo nie wiadomo, jaki musiałby być mega plecak, żeby to spakować i wysłać. No i oni przez jakiś czas wysyłali 3 miesiące mojego dzwonienia, mówienia im, proszenia, no i poskutkowało, no bo niestety wcześniej to wyglądało to tak, że pomimo, że ja sobie sam z konta już internetowego książki ściągałem na czytaka w formacie czytakowym, to i tak oni te wory dalej wysyłali. No,
0: ale... Krzysztofie, ale to było, wiesz, no są też plusy. Miałeś 2 razy więcej do czytania.
3: No tak, no tylko, że to było to samo, Michał.
0: No to chyba, że tak. To no już to gorzej. Tak. To już gorzej.
3: To tak nie za bardzo. A co do tego 3D, no to powiem wam, w ciekawą to idzie stronę. Zastanawiam się, jak to dalej będzie wyglądało. I tutaj mój apel, bo wiem, że dzwonił Michał Bobruś i tutaj apeluję, Michale...
0: Mateusz,
3: przepraszam. Przechrzciłem już cię, Mati, sorry. I apeluję cię jeszcze raz o telefon do radia, bo żebyś się podzielił ze słuchaczami tym, z czym się podzieliłeś prywatnie ze mną, dzwoniąc do mnie odnośnie Euro LTV, jakie miałeś przygody z tymże sklepem. Tak jak ja miałem z maszynkami, gdzie się dzieliłem tu ze słuchaczami, tak, no spróbuj zadzwonić jeszcze raz i się podziel swoją historią, która była długa, ale myślę, że będzie i przestrogą dla słuchaczy. No ja z niej dużo wyniosłem, no rozmawialiśmy 30 minut i wydaje mi się, że no będzie to pouczające by było, także apeluję, żebyś jeszcze raz zadzwonił w trakcie audycji, póki jeszcze jest i się nie kończy.
0: Póki jeszcze jest, bo my dziś będziemy...
3: Króciutko
0: tak,
3: dziś.
0: My dziś będziemy kończyć.
3: Jak
0: no,
3: nigdy.
0: No wiesz, jest nas mniej, to i mniej informacji, to i szybciej no będziemy tak. kończyć.
3: No ja też jeszcze znalazłem takiego news. Ja wiem, czy to news, jak to potraktować właśnie, bo ja bym to jako fake news trochę odebrał, ale no nie wiem, co o tym myśleć. Na portalu turysta.pl wyszło mi coś takiego, że podobno mają być wysyłane SMS-y do osób, które gdzieś chcą podróżować poza nasz kraj w czasach pandemii, że te osoby, które dostaną SMS-a, mają iść na kwarantannę, co dla mnie to jest jakby niezrozumiałe, no bo na jakiej podstawie?
0: No ale na jakiej podstawie?
3: No, no właśnie, ja to potem postaramy się to gdzieś tu z moją Moniczką podlinkować, ale no dla mnie to jest niezrozumiałe.
0: Znaczy ja proponuję, żeby Krzysztofie, zanim podrzucicie coś takiego, to żeby jednak mimo wszystko też zweryfikować wiarygodność takich
3: no,
0: źródeł,
3: to
0: bo to jest, bo to dziwnie
3: chcę,
0: wygląda.
3: Przestrzegam przed takimi fake newsami, bo to widać, że
0: więc
3: to jest
0: nie ma, więc wiesz, jeżeli to się okaże gdzieś tam, że to tylko jeden portal, coś gdzieś, to myślę, że nawet nie ma sensu tego jakoś specjalnie linkować, jeżeli nie ma konkretnej informacji odnośnie czy konkretnej jakiejś ustawy,
3: tak,
0: czy
3: jak
0: czegoś,
3: mówię,
0: bo fake newsów po prostu nie warto posyłać dalej. Nie warto rozsiewać tego typu informacji, bo one później tylko zyskują zasięg, a to przecież zupełnie nie o to chodzi.
3: A co jeszcze, mam takie jeszcze pytanie odnośnie tej aplikacji z tym, znaczy tej z tym kaszleniem, to bo akurat przez chwilę nie mogłem uczestniczyć, to o co w tym chodzi, że to ma być też jakaś aplikacja na przykład na iOS-a, że on
0: tak,
3: będzie...
0: Tak, że kaszlniesz i teoretycznie ma ci smartfon zakomunikować, czy twój kaszel to jest kaszel kogoś z koronawirusem, czy nie.
3: O nie, nie wiem, czy to by było takie dobre, bo tak...
0: Jak skuteczne, to bardzo dobre.
3: Chociaż
0: tylko, żeby skuteczne było.
3: Tak. Aczkolwiek, no niestety, co do koronawirusa, no to wydawało mi się, że jednak nie dotknie to kogoś z moich bliskich, a jednak też dotknęło i po prostu no, coraz więcej osób widzę już albo to ma, albo też dużo jest paniki, bo też media robią niestety niezbyt dobrą robotę według mnie, siejąc nadmierną panikę. Nie wiem, jak wy myślicie, ale no, statystyki statystykami rozumiem, natomiast no, też jest taki, jest panika wśród ludzi generalnie, wśród społeczeństwa naszego zauważyłem tak, że już mam przeziębienie, już od razu mam koronawirusa i tak no...
0: No, to jest odwieczny, ja mam wrażenie, że to jest odwieczny problem, no bo z jednej strony oczywiście, żeby nie było paniki, to można by nie informować, ale z drugiej strony nie będziemy informować, to też ludzie nie będą mieli świadomości zagrożenia. I to jest i tak źle, i tak niedobrze, ale no cóż, my tego nie rozstrzygniemy. Pozostawmy to tym, którzy się na tym rzeczywiście lepiej znają, jeżeli chodzi
3: Dokładnie.
0: O kwestie medyczne. Bo ja jednak jestem tego zdania, że najlepiej po prostu słuchać ekspertów. I to rzeczywistych ekspertów, a nie ekspertów z YouTube'a z żółtymi napisami.
3: Oj tak.
0: To tak nawiasem tylko. Tych, co tam namawiają, żeby się budzić. Bo nikt nie śpi. Dobrze, Krzysztofie. Dzięki w takim
3: Myślę,
0: razie
3: że ode mnie
0: za telefon.
3: Coś, jeszcze będę dzwonił.
0: Trzymaj
3: Pozdrawiam
0: się, pozdrawiamy.
3: Was.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Zaglądam,
3: do usłyszenia.
0: Zaglądam na naszego Facebooka tymczasem i mamy pytanie od Łukasza. Witam, było coś ciekawego, nie zdążyłem na początek. Praca nie pozwoliła, pozdro. No cóż, ja myślę, że było i to sporo tematów, jak zresztą zawsze u nas, Łukaszu, także spokojnie, niedługo będziemy kończyć i będziesz miał okazję sobie po prostu... odsłuchać to, co tam się u nas działo na antenie i chociażby właśnie z Facebooka, a za jakiś czas też z Tyflo Podcastu, już z rozdziałami, z wszystkim, także też będzie taka opcja. No i z YouTube'a oczywiście, z YouTube'a też będzie. Bo teraz tak naprawdę to przechodzimy już do ostatniego takiego przynajmniej planowanego newsa, do ostatniej planowanej informacji o okularach będzie kolejnych. Interesujących od Huawei'a, który tak ostatnio przynajmniej w Stanach Zjednoczonych w niełaskę popadł, trochę u nas też, ale okulary zrobił.
4: Tak, i się okazuje, że to nie były pierwsze, że to już jest druga edycja. Huawei X Gentle Monster Eyewear Audio 2. I to są okulary, czy raczej ramki na okulary, znaczy tam, to są całe okulary, całe zestawy, bo jest dużo do wyborów, okulary przeciwsłoneczne. Z słuchawkami, tylko że zdaje się, że to są słuchawki już nie z przewodzeniem kostnym, jak w przypadku Bose'ów, tylko takie regularne słuchawki normalne do słuchania muzyki. Półotwarte głośniki, ponoć dużo lepsza jakość niż ostatnio, głośno jest, jest z pompą. Jest tryb wyciszania dźwięków w zależności od dźwięków otoczenia, czyli nie będzie tej przenikania na zasadzie puszczania nam dźwięku z otoczenia do słuchawek, tylko w momencie, kiedy będzie jakoś tam u nas coś się działo, ciszej się zrobi, to się muzyka zrobi ciszej, a jak się u nas zrobi głośniej, to muzyka się zrobi też głośniej. No i takie dostosowywanie tego do sytuacji, plus różne smart gesty, na przykład potarcie na zagięciu okularów, na tej części przyusznej, spowoduje przełączenie utworu, albo regulację głośności, albo wywołanie asystenta głosowego Huawei, bo to jest wszystko zintegrowane z aplikacją Huawei do zarządzania smart urządzeniami. Też stuknięcie w tą część okularów spowoduje sparowanie na przykład, czy włączy tryb parowania. Zdaje się, że to jest taki smart tryb, że jeżeli odłożymy te okulary, jeżeli je ściągniemy, to muzyka zostanie włączona na pauzę, wstrzymana, a po ubraniu z powrotem zostanie wznowiony przekaz. Tak samo każdego dnia przy pierwszym ubraniu okularów zostaniemy przez nie powitani. To też taka inteligentna funkcja. Taki gadżecik. I ponoć jest wiele różnych rodzajów tych okularów, wiele różnych designów, wyglądów, kolorów, więc jest w czym wybierać. Ceny na razie nie znam, natomiast jest coś takiego, no i byłem zdziwiony, bo myślałem, że to Bose tylko robi okulary ze słuchawkami.
0: A jak widać, nie oni jedni. No i dobrze. Owszem. A coś a propos ceny, nie wiadomo.
4: Jeszcze nie widziałem nigdzie jakichś zapowiedzi. Może za słabo poszukałem, ale no, można się rozejrzeć.
0: No, bo to rzeczywiście, no im więcej tego typu rzeczy, tym lepiej. Fajnie jakby dało się to gdzieś jakoś przetestować, czy to dla nas na przykład mogłoby być przydatne, bo jeżeli by to nie było przewodnictwo kostne, no to zawsze troszkę gorzej niż to od Bose'a. No, ale kto wie, kto wie. Dobrze, słuchajcie, dobijamy powoli do brzegu. Chyba, że jeszcze z tych technologicznych wieści, a może jeszcze z kręgu Tyflo, ktoś z Was coś w międzyczasie znalazł i chciałby się podzielić z naszymi słuchaczami.
4: Chyba cisza.
0: Chyba
1: taka
0: cisza.
1: Taka mała wzmianka, aha, że ostatnio podobno był jakiś update do apki Weather Gods, czyli tej...
0: Od pogody.
1: Czyli tej specyficznej apki od pogody, o której myśmy tu mówili, i widziałem gdzieś listę zmian, co prawda nie mam, ale mi gdzieś mignęło, że podobno jakieś aktualizacje do polskiej lokalizacji, więc jeżeli...
4: I już chyba nastąpiło przejście na te nowe tak, apki od pogody i weszły tam już te płatne różne funkcje, subskrypcja weszła, no. Też czytałem.
0: No to okej, słuchajcie, skoro to tyle, to nie pozostaje nam nic innego, jak Wam podziękować za to, że byliście z nami, że słuchaliście tego, co mamy Wam do powiedzenia i że dzwoniliście, że pisaliście, i zapraszamy Was do tego za tydzień w kolejnym Tyflo-Przeglądzie. To będzie już Tyflo-Przegląd numer 62. Spotkamy się z Wami w kolejny wtorek po godzinie 20, no może w szerszym składzie niż dziś, ale dziś też daliśmy radę. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki.
2: Dobranoc, do usłyszenia.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyfloradiu. Cześć.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam serdecznie. Kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Można powiedzieć, wracam do źródeł, ponieważ pierwszy odcinek, jaki nagrałem do Tyflo Podcastu i chyba pierwszy w ogóle, jaki ukazał się tak naprawdę w Tyflo Podcaście, był o notatniku brajlowskim Kajetek. No i chciałbym w tym momencie powiedzieć o nowej wersji Kajetka, która się niedawno, już jakiś czas temu się ukazała. Portal Tyflo Podcast miał testować tego Kajetka już jakiś czas temu, ale jakoś to się nie składało. Ale w końcu Kajetek SD trafił do rąk moich. Trochę go potestowałem. No i w tym momencie chciałbym go zaprezentować. Kajetek z zewnątrz się troszkę zmienił. Kajetek z wewnątrz zmienił się diametralnie. Z zewnątrz to jest nadal takie prostokątne pudełko z takiego plastiku. Trochę wygląda jak takie, ja wiem, jakieś przemysłowe urządzenie, taki nie wiadomo, czy to modem, czy to jest jakiś sterownik do nie wiadomo czego i nie wiadomo po co i na co. Zwłaszcza, że ani nie ma ekraniku, tylko jakiś głośniczek i jakieś kilka różnych rzeczy i jakieś parę klawiszy. Ale no, jest to notatnik brajlowski. I teraz krótki opis, bo nie ma się co nad tym jakoś za bardzo skupiać. Prostokąt o dosyć ostrych kantach. Na tylnej ściance jest not kart SD, jest wejście na zasilacz, jest taki maluteńki przycisk do włączania, jest gniazdo USB, uwaga, na pamięci zewnętrzne, typu dysk przenośny albo pendrive. Na lewej ściance jest mini USB do podłączenia notatnika do komputera. Pod tym jest gniazdo USB, drugie, do którego jest podłączony moduł Bluetooth. Na ściance przedniej jest z kolei wyjście słuchawkowe i w zasadzie tyle. A na prawej ściance jest mokrętło do głośności i takie trzy małe przyciski audio, o których jeszcze będzie wspomniane. Dolna ścianka to jest w zasadzie prawie że nic, oprócz małej dziurki na środku. Nie jest to dziurka reset, tylko to jest dziurka na jakąś śrubkę, natomiast w jednym z rogów koło nóżki gumowej jest druga dziurka, w którą jakoś się mieści jack 3,5 mm, ten tak zwany mały jack. I to jest przycisk resetowania, który czasami się przydaje, bo kajetek czasami, ale się jednak lubi gdzieś tam zawiesić. I górna powierzchnia to jest na środku mały głośniczek i 8 klawiszy. 6 jako sześciopunkt i 2 niżej, które naciska się kciukami, które służą albo za odstęp, albo punkt 7, 8 lub inne klawisze funkcyjne. Przy czym jedna rzecz. W przeciwieństwie do starszej wersji kajetka, gdzie te klawisze były w jednej linii, tu one są troszeczkę pod kątem i moim zdaniem ergonomia pisania dzięki temu rozwiązaniu się znacznie, jeszcze raz znacznie zwiększyła. Brakuje natomiast tego takiego fajnego pokrowca z imitacji sztucznej skóry, więc powiedzmy nie przyczepię sobie notatnika do paska, no ale myślę, że no, gdzieś tam zamówienie czegoś takiego nie będzie większym problemem. Dobrze, nie ma co, trzeba przystąpić do prezentacji. Włączam kajetka tym małym przyciskiem, trzeba go tak głęboko wcisnąć, więc raczej paznokciem właśnie go włączam. Kajetek się trochę długo włącza, dlatego że jest na Windowsie C. To już nie jest ten dawny system plików, znaczy nawet nie system plików, dawny archaiczny system operacyjny, to jest Windows CE. Dużo fajniejszy, dużo bardziej zaawansowany. I uruchomił się kajetek. Kajetek mówi głosem Ania, ale można kupić również wersję z syntezatorem SMP i można również wersji z syntezatorem Ania zmienić ten głos systemowy, aczkolwiek to jest sprawa raczej trudniejsza i to się robi strasznie dziwnie, ale się da. Po wejściu do kajetka powinniśmy się znaleźć w takim menu, ale może nie być tego menu, możemy się znaleźć na liście katalogów. Jeżeli się znajdziemy na liście katalogów, polecam nacisnąć punkty, ten jakby lewy przycisk funkcyjny i punkt szósty. I w tym momencie wejdziemy do menu, w którym mamy... Manager plików. To jest pierwsza opcja, na której jesteśmy domyślnie. Drugą opcją jest...
7: Edytor tekstu. Tester kolorów. Ostatnia książka audio. Ostatnia książka Dańcy. Ostatni dokument. Pilot. Stoper. Minutnik. Dyktafon. Moje nagrania. Kalkulator. Terminarz. Formatowanie zewnętrznego dysku. Ustawienia. Informacja o systemie. Terminal. Pomoc. Menedżer plików.
6: Dobrze. Przeszedłem całe menu. Oczywiście po menu poruszamy się klawiszami tym lewym, prawym. Tutaj nie chcę robić jakiejś wielkiej instrukcji obsługi tego kajetka, bardziej taki podcast informacyjny, ale kilka klawiszy, które będą zawsze wykorzystane o tych funkcjach, o tych kombinacjach warto powiedzieć. Klawisze lewy i prawy naraz to jest odstęp, lewy, prawy E to jest Enter, lewy, prawy Z to jest jakby Escape, no i mniej więcej tyle. To są takie klawisze, które będą bardzo często wykorzystywane i kombinacje klawiszy. Menedżer plików to chyba nie trzeba wyjaśniać, to jest menedżer plików, który zresztą też jest wykorzystywany, aby zacząć odtwarzać na przykład książki DAISY albo inne dokumenty.
7: Edytor tekstu.
6: Edytor tekstu, w momencie kiedy wchodzimy do edytora tekstu, automatycznie tworzy się nowy plik. Zresztą ja od razu to będę pokazywał. Wchodzę do edytora tekstu odstępem.
7: Nowa notatka. Podaj nazwę.
6: Podaj nazwę. Wpisuję test. Naciskam prawy i punkty 3, 4, 5.
7: Koniec nazwy. Wprowadź treść notatki.
6: I wprowadzam treść notatki. Braillem sześciopunktowym, czyli znak drugiej litery to jest punkt czwarty, szósty. Znak cyfry to jest punkt trzeci, czwarty, piąty, szósty. Ewentualnie można również tutaj skorzystać z wersji ośmiopunktowej, gdzie litery duże wpisujemy z punktem ósmym, cyfry wpisujemy z punktem siódmym. I mogę wpisać

0: Zauważmy, że teksty czytane są innym syntezatorem. I to wszystko oczywiście można sobie zmieniać w ustawieniach. W ustawieniach mamy syntezator dokumentów, czyli jakim syntezatorem mają być odczytywane dokumenty. I wtedy mogę sobie ustawić, no teraz mam poniekąd trochę odwrotnie ustawione, że domyślnym syntezatorem jest Ania, a syntezatorem tekstów czy dokumentów jest SMP. Podejrzewam, że większość użytkowników będzie to miał ustawione raczej odwrotnie, syntezatorem takim systemowym może być SMP, a syntezatorem do dokumentów może być raczej Ania, no ale jest to kwestia powiedzmy gustu. Jedna jeszcze uwaga, syntezator ten SMP jest niestety cichszy. Oczywiście można się poruszać po słowach.
1: Koniec notatki.
0: Można się poruszać po zdaniach. No mamy na razie jedno zdanie i po stronach. Można też zaznaczać tekst, wklejać tekst, kopiować tekst. Można mieć otwarte dwa dokumenty i wklejać tekst pomiędzy tymi dwoma dokumentami, ale notatnik kajetkowy ma bardzo, bardzo, bardzo ciekawą, moim zdaniem, funkcję. Ja sobie przejdę.
1: Koniec notatki.
0: Zmiana wiersza, czyli Enter, czyli jeszcze raz przypominam, lewy, prawy i E. I na przykład chcę sobie napisać wzór. No na przykład na moc. Wzór na moc. Dwukropek. I wpisuję U razy I. I teraz, jeżeli wpiszę na przykład U równa się 230, czyli napięcie 230 V, I, czyli natężenie, równa się na przykład 1,5. Przy okazji, po przecinku również trzeba dać znak cyfry, aby wpisała się cyfra. Albo można wpisywać też z punktem 8, jak kto woli. I teraz, jeżeli mamy zapisane właśnie coś takiego, to A wykasuje, a jest niepotrzebne na końcu. I teraz, jeżeli się przesunę na początek tego całego wzoru, U gwiazdka I, zrobię sobie tutaj początek zaznaczenia.
1: Początek oznaczenia.
0: Przejdę na koniec.
1: Koniec notatki.
0: I zrobię
1: koniec oznaczenia.
0: Koniec oznaczenia. I nacisnę odwrotne T.
1: 345.
0: To on mi ten wzór obliczył. To znaczy, zobaczył sobie, że na początku mamy coś takiego, co się nazywa U razy I. I potem mamy napisane U równa się 230 i równa się 1,5. Więc w tym wzorze U razy I wstawił sobie za U 230, za I 1,5 i obliczył to. I skopiował do schowka. I teraz możemy to w dowolnym miejscu notatki sobie wklejać. W związku z powyższym możemy sobie zrobić bardzo fajny, na przykład taki, no takie coś ze wzorami na przykład fizycznymi, matematycznymi i tak dalej, i tak dalej. Przy czym ten kalkulator posiada dosyć dużo funkcji trygonometryczne, łącznie z zaawansowanymi tymi różnymi arc, sinus i tak dalej, różnymi takimi ciekawymi funkcjami. Potęgowanie, pierwiastkowanie, chyba logarytmy też posiada dziesiętny naturalny, więc jest całkiem zaawansowany, dosyć dużo cyfr tam ma, posiada też rzeczy dzielenia, no różne tam rzeczy. posiada kolejność wykonywania działań, jeżeli wpiszemy 2 plus 2 razy 2, to takie najbardziej klasyczne, wynikiem będzie 6, a nie 8, bo kajetek pamięta o kolejności wykonywania działań. Nawet jak właśnie tutaj mogliśmy się przekonać, kajetek również posiada możliwość tworzenia wzorów. Więc na przykład mogę sobie tutaj powpisywać ileś wzorów takich fizycznych i potem tylko powstawiać. Po wzorze, powiedzmy, na jakąś tam objętość mogę sobie podstawić parametry i zaznaczyć cały ten wzór i wszystkie te wszystkie parametry i kajetek nam to wszystko może obliczyć. Bardzo fajna funkcja, nieraz przydatna właśnie w jakichś takich mniej lub bardziej naukowych rozwiązaniach. Każdy program kajetka ma swoje menu. Menu otwieramy klawiszami 7, czyli ten lewy, i punkt 6.
1: Zapisz dokument.
0: I mamy tu opcję zapisz dokument.
1: Nazwa dokumentu.
0: Możemy przeczytać nazwę dokumentu.
1: Test TXT.
0: I tutaj on po przeczytaniu tego wychodzi z menu, więc trzeba, żeby wybrać kolejną opcję, znowu wejść do menu.
1: Zapisz nazwa dokumentu. Zmiana nazwy dokumentu. Drugi dokument.
0: Możemy otworzyć drugi dokument.
1: Szukaj.
0: Albo znaleźć jakiś właśnie tekst w dokumencie.
1: Ponów szukanie.
0: Odpowiednik klawisza F3 w Windowsie. Kontynuacja wyszukiwania.
1: Oznacz początek.
0: Początek. Oznacz początek. Początek zaznaczenia.
1: Oznacz koniec.
0: I koniec zaznaczenia.
1: Przeczytaj oznaczony tekst. Kopiuj. Wklej. Kasuj. Przeczytaj tekst od kursora. Wyjdź bez zapisu. Dyktafon. Oblicz. Pomoc. Ustawienia. Zmiana głosu dokumentu. Zapisz dokument.
0: No właśnie. I tak samo wychodzę. Czyli punkt 7, czyli lewy ten klawisz i
1: menu zamknięte.
0: I punkt 6. I w tym momencie zamknęło mi się menu. Oczywiście te wszystkie opcje mają swoje skróty. Tylko nie wszystkie pamiętam w tej chwili. Przyznaję się bez bicia. No ale w razie czego takie rzeczy są. Jak widać, możemy nawet sobie coś nagrać w trakcie tworzenia notatki, ale do dyktafonu zaraz dojdę. Na razie chciałbym zapisać plik. Nie pamiętam skrótu, ale mogę wejść do menu. Zapisz dokument. Odstęp.
1: Plik został zapisany.
0: Plik został zapisany. Niestety nie mówi mi gdzie, ale jeżeli jest włożona karta pamięci, najprawdopodobniej to będzie zapisane tam. On ma tam swoje niestety na sztywno wprowadzone katalogi, w których to wszystko zapisuje.
1: Koniec notatki.
0: I tak to wygląda.
1: Poziom zadania menu otwarte.
0: I Escape'em, czyli lewy prawy Z, wychodzimy z programu. Jeżeli bym nie zapisał, to prawy Alt Z zapytałby się, czy mam wyjść z edytora. Jeżeli naciśniemy te jak tak, no to wyjdzie.
1: Tester kolorów.
0: Tester kolorów. Coś, co szczerze mówiąc nie bardzo działa, przynajmniej u mnie. Jak zrobiłem mały research, u kogoś to działa, u kogoś innego to nie bardzo działa, u mnie to nie bardzo działa. W każdym razie, odstępem wchodzimy. I tutaj mam informację, że niby moje biurko jest beżowe. I naciskając jakiś przycisk, przykładając ten tester do czegoś.
1: Czarny.
0: Słyszymy, że
1: zielony.
0: Różne rzeczy na tym moim mikserze są, a to zielone, a to czarne i tak dalej.
1: Poziom zadania menu otwarte.
0: Różnie to się zgadza z rzeczywistością, niestety. Jechałem nawet specjalnie do ECE. Tam w ECE mi skalibrowali ten tester kolorów. Niestety kalibruje się taką niedosłowną metodą, przykładając tester kolorów do 64 takich próbników, takich wzorników po kolei. To trochę trwa, bo trzeba każdy z tych wzorników przeskanować. No ale jeżeli się tak zrobi, no to teoretycznie powinno to działać. U mnie jakoś nie chciało.
1: Ostatnia książka audio.
0: Tu mamy kilka skrótów, ponieważ notatki kajetek ma wbudowany odtwarzacz książek audio.
1: Ostatnia książka Dańsy. Ostatni dokument. Pilot.
0: Ma również wbudowany odtwarzacz Daisy, ma wbudowany jakiś tam odtwarzacz w ogóle MP3. I ostatnio czytałem książkę, można sobie bardzo łatwo znowu kontynuować. I to jest wszystko wyciągnięte do menu. Następną opcją jest pilot. I szczerze mówiąc, niestety ten pilot też działa tak sobie, przynajmniej u mnie. Próbowałem zrobić pilota do dekodera do UPC, zaprogramować. Nie bardzo się to udało. I również no, takiego małego telewizorka przenośnego, turystycznego i też się nie udało. Więc no, niestety nie udało mi się skorzystać z dobrodziejstw wysyłania podczerwieni.
1: Stoper.
0: Stoper. Klasyczny stoper odliczający od zera do iluś.
1: Minutnik,
0: w którym podaje się ilość minut i po tych iluś minutach notatnik zacznie piszczeć.
1: Dyktafon.
0: Można tutaj oczywiście
1: uruchom nagrywanie.
0: Nagrać dźwięk. Naciskam odstęp. I właśnie zaczęło mi się nagrywać. Pojawił się taki mały, krótki dźwięk. I zaczęło mi się nagrywać. Naciskam jeszcze raz odstęp.
1: Nagrania ukośnik wsteczny nagranie 6.wav.
0: O.
1: Uruchom nagrywanie.
0: Nie uruchom nagrywanie.
1: Maksymalny czas nagrania 0 godzin 0 minut. Maksymalny czas nagrania 0 godzin 0 minut.
0: Właśnie mi się nagrywa chyba jeszcze kolejne nagranie. I mi się chyba zatrzymał po 10 sekundach.
1: Nagrania
0: o właśnie.
1: Ukośnik wsteczny nagranie 7.wav. Poziom moje nagrania. Kalkulator moje nagrania. Dyktafon.
0: I
1: moje nagrania.
0: Następną pozycją to są moje nagrania.
1: Nagranie
0: i mogę tutaj sobie te nagrania
1: nagranie 7 waw 8
0: odtworzyć.
2: Właśnie mi się nagrywa chyba jeszcze kolejne nagranie. I mi się chyba zatrzymał po 10 sekundach.
1: Nagranie 7 waw 8 z 8.
0: O, tutaj nawet mogę sobie podłączyć kajetka pod mikser i posłuchamy sobie, jak takie nagranie słychać w mikserze, jak słychać bezpośrednio. Właśnie mi się nagrywa chyba jeszcze kolejne nagranie i mi się chyba zatrzymał po 10 sekundach.
3: Nagranie 7 w, nagranie 6 w.
0: I właśnie zaczęło mi się nagrywać. Pojawił się taki mały, krótki dźwięk. I zaczęło mi się nagrywać. Naciskam jeszcze.
3: Nagranie 6W7Z8.
0: No właśnie. I tak to mniej więcej działa. Takie oczywiście nagranie mogę sobie.
1: Nagranie 7W8.
0: W czasie odtwarzania, jeżeli nacisnę lewy przycisk albo.
2: Kolejne nagranie.
0: Jeżeli sobie nacisnę lewy albo prawy przycisk w czasie odtwarzania. Jeszcze raz. Lewy.
1: Nagranie 7W8. Nagranie 6W7Z8.
0: Przerwy mi się odtwarzanie, więc nie muszę tego całego wysłuchiwać.
1: Poziom zadania menu otwarte.
0: No ale nadal, stety bądź niestety, jest jeden folder nagrania i w tym folderze wszystkie moje próbki z dyktafonu się zapiszą, więc no nie mogę sobie powiedzieć, że tu jest szkoła, tu są notatki, tu moje, tu są jakieś tam coś dla pamięci i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mam sobie notatki, wszystkie w jednym.
1: Kalkulator.
0: Dokładnie o tej samej funkcjonalności, co obliczenia w czasie robienia notatek, więc myślę, że nie bardzo co tutaj pokazywać zbytnio, tylko że no po prostu jest to dyktafon taki kalkulator taki wyosobniony.
1: Terminarz.
0: W sumie fajna rzecz do wprowadzania jakichś
1: brak
0: spotkań.
1: Wydarzeń w danym dniu.
0: I teraz, aby sobie dodać wydarzenie, mogę sobie wejść do menu.
1: Dodaj wydarzenie. Proszę podać dwie cyfry dnia miesiąca.
0: No, powiedzmy, dzisiaj jest 30, więc wpisuję.
1: Proszę podać dwie cyfry dnia miesiąca.
0: Wpisuję 30.
1: 3, proszę podać dwie cyfry miesiąca.
0: Proszę podać dwie cyfry miesiąca. Wpisuję 11.
1: 1. Proszę podać dwie cyfry roku.
0: Roku 2014, 1, więc 4. 14 wpisuję.
1: Czy wydarzenie całodzienne?
0: Czyli czy ma być po prostu jakby dostępne przez cały dzień? Załóżmy, że tak.
1: Wydarzenie.
0: I wpisuję, co to w ogóle jest za wydarzenie. testowe dla Tyflopodcastu i Enter. Brak powtarzania, tak. Czy ma powtarzać przypomnienie, jeżeli to wydarzenie nadejdzie? Brak powtarzania. Mogę tu jeszcze ustawić.
4: Codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok. Brak powtarzania.
0: No właśnie, czy ma być w jakiś sposób cykliczny, czy niekoniecznie? Nie.
4: Codziennie.
0: No właśnie.
4: Co tydzień, codziennie. Brak powtarzania.
0: I Enter.
4: Terminarz. Proszę podać dwie cyfry dnia miesiąca. Terminarz.
0: Tak, i tutaj, w przeciwieństwie do notatek, jak jesteśmy w menu i zrobiliśmy coś, to nadal jesteśmy w tym samym menu.
4: Następny dzień z wydarzeniami. Menu zamknięte. Brak wcześniej. 30. Brak wcześniej. Poziom zakalkulowany.
0: I teraz jak wejdę do terminarza.
4: Brak wydarzeń w danym dniu.
0: Tu jest problem, dlatego że on teoretycznie mówi, że brak wydarzeń w danym dniu. Ale jeżeli przesunę się stroką w prawo na 30 listopada.
4: 30 listopada 2014.
0: I wejdę odstępem.
4: 13. Testowe dla Tyflo Podcastu. Testowe dla Tyflo Podcastu.
0: To mam testową dla Tyflo Podcastu. Jeszcze wcześniej nagrałem, bo wcześniej nagrywałem też podcast, ale coś mi się wysypał program nagrywający.
4: 21.13. Testowe wydarzenie Tyflo Podcastowe.
0: No właśnie. I ma napisane, że dzisiaj o 21.13 ma być testowe wydarzenie dla Tyflo Podcastowe. Tu w momencie on się pytał, czy to ma być wydarzenie codzienne, gdybym zaznaczył nie. On by mnie jeszcze poprosił o dwie cyfry godziny, dwie cyfry minuty.
4: Poziom zadania menu otwarte.
0: No i mógłbym sobie wpisać właśnie, że o godzinie 21 ma być takie, a takie wydarzenie. I w każdym dniu mogę sobie przeglądać, co ja na dzisiaj mam do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. Całkiem fajne to jest. Ma oczywiście kilka swoich skrótów. Całkiem nieźle to działa.
4: Formatowanie zewnętrznego dysku.
0: Trochę się dziwię, szczerze mówiąc, dlaczego to jest wypuszczone jako opcja zewnętrzna, bo mało myślę, kto będzie na tyle często testował pamięć, że no, że to będzie mu jakoś, będzie to musiał mieć na zewnątrz wyciągnięte do menu.
4: Ustawienia.
0: Ustawienia. Ja może wejdę w te ustawienia i pokażę, co można ustawić.
4: Ustawienie daty i czasu.
0: Głos dokumentu SMP, który jest czytany właśnie SMP, żeby pokazać, jaki to jest ten głos dokumentu.
4: Szybkość 5. Wysokość 5. Głośność 10. Sygnalizacja dużych liter brak. Echo klawiatury znak. Poziom interpunkcji bez. Braille 6-punktowy. Czas bezczynności 10 minut. Usypianie wyłączone. Miara kąta w kalkulatorze radiany.
0: Właśnie, jeszcze powiem o tych opcjach.
4: Czas bezczynności 10 minut.
0: Czas bezczynności, czyli czas, po którym kajetek w razie, gdy nic nie będę robił, zostanie wyłączony. I druga opcja.
4: Usypianie wyłączone.
0: Której mi brakowało w kajetku MMC. Po prostu kajetek, który, co by się nie działo, zostanie wyłączony. I na przykład, kiedy idę spać, mogę włączyć książkę albo muzykę i ustawić, że po pół godzinie kajetek ma mi się wyłączyć. Dzięki temu, no nawet jeżeli czytam książkę, no to ta książka zostanie po pół godzinie no przerwana i jakby zapiszę się i już nie będę musiał szukać, nie wiem, w przeciągu całej książki, tylko ostatniej pół godziny, co no na pewno ułatwi sprawę.
4: Miara kąta w kalkulatorze radiany.
0: No właśnie, czy kąty w kalkulatorze mają być podawane w radianach czy w stopniach? No, funkcje trygonometryczne, jak mówiłem, kalkulator obsługuje.
4: Automatyczna regulacja wzmocnienia włączona.
0: To się dotyczy dyktafonu, czyli w momencie, kiedy mamy... Zresztą to było słychać, jak odtwarzałem te nagrania, że ten poziom szumów się raz obniżał, raz podwyższał. Właśnie dlatego, że jest włączona automatyczna regulacja wzmocnienia.
4: Częstotliwość próbkowania dyktafonu 44100.
0: Domyślnie to jest ustawione na 16. Ja sobie zwiększyłem na maksa. No i cóż, myślę, że kiedy włożymy tam jakąś dużą kartę typu 32 giga, można sobie taką jakość ustawić. Aczkolwiek jeżeli nam niezależne jakości, można sobie ją przestawić na jakąś niższą.
4: Ustawienie daty i czasu.
0: I tu już jest początek ustawień.
4: Poziom zadań. Informacja o systemie.
0: Informacje o systemie.
4: Kajetek SD wersja 1.8 z dnia 17.11.2014.
0: Ja dostałem testową wersję oprogramowania 1.8. Jak widać, kajetek się rozwija, wersja jest z 17 listopada. I właśnie od 17 listopada mam kajetka do testów.
4: Wolne miejsce na dysku 3 giga 44 mega 796 kilo.
0: Tak, to jest ciekawe, że podawana jest tego rzędu dokładność. No ale z jednej strony to w sumie nieźle. I tu jest oczywiście. To jest miejsce podane na karcie pamięci, nie na pamięci wewnętrznej.
4: 71% 3864 mV.
0: To jest stan naładowania baterii.
4: 71% 3000 stan na poziom zadań menu otwarte.
0: I jak się przesuniemy stroką w prawo, jeszcze zasad naładowania akumulatorów, a kajetek automatycznie wyjdzie nam do poziomu zadań.
4: Terminal.
0: Funkcję, którą nie wiem, czy to mi się sprawdzić, bo akurat mi się niestety rozładował tablet, który dostałem z kajetkiem. Ale funkcja, która teoretycznie jest fajna, praktycznie też się nieraz przydaje, aczkolwiek z racji tej, że kajetek ma tylko 8 klawiszy, no to. A mianowicie, kajetek ma włączony do siebie moduł Bluetooth w jeden z portów USB. I może się połączyć z komputerem z Windowsem, z zainstalowanym Windows'em, może być też ten Windows for Office. I w ten sposób można sterować komputerem za pomocą kajetka. I wtedy mamy klawiaturę w kajetku, ale co równie ważne, mamy również w kajetku syntezator. I Windows mówi do nas kajetkiem i obsługujemy komputer również kajetkiem, więc komputer może być schowany w plecaku gdzieś tam jeszcze, a my z tego komputera możemy działać. I dlatego mam tableta, który nie ma swojego aktywnego chłodzenia, który jest chłodzony tylko pasywnie, który jest malutki, no i dzięki temu można być schowany niemal wszędzie.
4: Pomoc.
0: Jeszcze jest pomoc, taka cokolwiek kontekstowa, że teraz jeżeli bym uruchomił pomoc, to pomoc byłaby dla tego menedżera zadań.
4: Menedżer plików.
0: I menedżer plików. Dlaczego do niego nie wszedłem na początku? Dlatego, że on służy do różnych rzeczy w kajetku. Oprócz tego, że oczywiście można czytać tam notatki, że można przeglądać tam pliki.
4: Dzienniki gwiazdowy katalog 1Z5.
0: To można również przy pomocy tego menedżera plików odtwarzać książki DAISY, książki w ogóle w formatach MP3. I tak dalej, i tak dalej. Wychodzenie z katalogu, czy w ogóle cofanie się poziom wyżej, to jest lewy, prawy, D. Wchodzenie w katalog to jest odstęp. Otwieranie katalogu bądź pliku, lewy, prawy, O.
4: Just Verfund Heband katalog 2Z5. Lem Stanisław katalog 3. Kajetek V172. Lem opowiadanie katalog 1Z53.
0: I w momencie, kiedy jestem w tej chwili już w katalogu Lem Stanisław, mam tu 50 ileś elementów. Jeżeli chciałbym sortować wszystkie pliki na jakąś literę, mogę ją wcisnąć i będę miał pliki tylko na daną literę. Tu co prawda to nie ma sensu, bo tu mam zawsze książki zaczynające się od nazwiskiem autora, więc każda książka będzie się zaczynała literą L. W każdym razie, gdyby tak nie było, no to mogę sobie wcisnąć na przykład literę, nie wiem, O, będę miał tylko i wyłącznie na tej liście, poruszając się strzałkami lewo-prawo, wszystkie pliki na literę O. O, właśnie. I teraz mogę sobie wybrać dowolną książkę.
4: Bomba megabitowa TXT9Z53.
0: No niech będzie bomba megabitowa. Naciskam lewy, prawy O.
4: Od

0: menu, które otwieram jak zwykle klawiszem lewy i punkt szósty.
1: Start lub stop. Element wstecz. Element przód. Zmiana elementu nawigacji. Zmiana trybu nawigacji. Skok do nagłówka.
0: Skok do nagłówka to się tyczy głównie książek Daisy, które mają podziały na takie nagłówki w tekście. Takich nagłówków nie ma, więc tutaj sobie niewiele zrobię.
1: Skok do strony.
0: Ale skok do strony jak najbardziej.
1: Podaj numer porządkowy strony od 1 do 226.
0: No właśnie. I tutaj mogę sobie pójść do jakiejś strony, wpisując jej numer z punktem 8. Na przykład punkt 8 A186. Prawy, lewy, prawy E, czyli Enter. No właśnie. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj są też używane te klawisze audio, o których mówiłem na początku, jak opisywałem kajetka. Środkowy przycisk audio to jest start, stop. Górny i dolny przesuwa o ustaloną wartość. Niestety, czasami to przesunięcie nie działa najlepiej i to jakoś jest to dziwnie. Ale można wyjść sobie do głównego jakby tego menedżera zadań, czy jak to tam nazwać, odtwarzając również książkę. Dzięki czemu mogę skorzystać na przykład z kajetka jako pilota, jeżeli ta funkcja będzie działała, albo ze stopera, albo z minutnika i tak dalej, czytając równocześnie książkę, co jest całkiem niezłym pomysłem. W momencie, kiedy wybrałem sobie stronę w menu, ja nadal w tym menu jestem.
1: Skok do procentu.
0: Więc jeżeli nacisnę strzałkę w prawo, mam skok do procentu.
1: Wstawienie zakładki.
0: Mogę wstawić zakładkę. Załóżmy, że chcę wstawić zakładkę.
1: Wstawiono zakładkę.
0: No właśnie.
1: Ustawienie końca zaznaczenia.
0: Mogę sobie zaznaczyć też fragment tutaj tekstu.
1: Poprzednia zakładka. Następna zakładka.
0: Mogę sobie poruszać się po zakładkach.
1: Edycja zakładki.
0: Edycja zakładki. Tu się
1: usunięcie
0: chyba nie da.
1: Zakładki. Lista zakładek. Zmiana trybu odtwarzania.
0: No tu coś nie działa.
1: Zmiana sygnalizacji zakładek. Zamknięcie książki.
0: To wszystko oczywiście ma swoje skróty, tylko te skróty mi nie bardzo chcą działać.
1: Poziom zadań menu otwarte.
0: Zamknę książkę, wchodzę znowu do menedżera plików.
1: Z53.
0: I jak wchodzę do menedżera plików, on mi zapamiętuje pozycję, w której był. Jeżeli byłem teraz w katalogu Lem Stanisław, nadal jestem w katalogu Lem Stanisław. Cofam się o pozycję w górę. Lewy, prawy D.
1: Lem Stanisław, Just Verfundhe, dzienniki, Just Verfundhe, Band, katalog 2Z.
0: Tak, tutaj mam katalog z muzyką, który powiedzmy potraktowałem sobie troszeczkę jako katalog z książką, załóżmy audio.
1: Zakładki katalog 1Z9.
0: O, nie tak. I robię lewy, prawy O. Jako odtwarzacz. I odtwarza się. Oczywiście lewym, prawym mogę to wstrzymać. I teoretycznie też lewym mam przewijanie o ileś sekund. Ale mi to jakoś nie bardzo działa. Teoretycznie też powinno być przeskakiwanie na czas między plikami. Ale też to jakoś w przypadku plików MP3 nie bardzo chciało mi to działać. Nie wiem, no może to tak jest, może u mnie jest jakiś problem, może ma to jeszcze większe problemy z piosenkami w wysokiej jakości, bo ma to problemy z w ogóle plikami MP3, powiedzmy 128 kilobitów czy coś koło tego. Ponieważ kajetek ma taką możliwość przyspieszania audio. I jeżeli ja teraz przyspieszę ten plik, nie wiem, czy to mi teraz zadziała.

0: I teraz, jak widać, ten plik mi się teoretycznie przyspieszył, ale z takimi problemami. Jeżeli ja to przyspieszę...
1: Szybkość 2, szybkość 4.
0: I teraz nacisnę odstęp. To troszkę te problemy są mniejsze.
1: Szybkość 0.
0: Zawsze, kiedy jest oryginalne...

0: tempo, to kajetek wydaje taki właśnie dźwięk. Więc tu jest taki problem. Oczywiście tu też można skakać do procentu, no do strony nie, no bo gdzie książka audio w MP3 ma strony. Ale jeżeli... Tu mam książkę w formacie DAISY, dzienniki gwiazdowe, też Stanisława Lema. Jeżeli tutaj zrobię otwórz.
1: Odtwarzacz.
2: Więc nie możesz jeszcze wiedzieć, co takiego tobie się zdarzy.
0: Tu przy okazji wyszła na jaw jedna rzecz, że kajetek pamięta pozycję, na której skończył odtwarzanie. Książka ta akurat w DAISY jest w bodajże 32 albo 48 kbps. I tutaj zmiana szybkości odtwarzania nie pociąga za sobą takich problemów jak tamta MP3. Sprawdźmy.
2: 27 wiek. Ej, coś kręcisz. Jeżeli zaakceptuję tę propozycję, dostanę... Kiedy należy? To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Powiedz mi, skąd się wziąłeś w 27 wieku? Udało mi się tam odpowiednim wehikułem czasu rzecz jasna. Potem stamtąd przybyłem do twojej dotacji tutaj.
0: Kiedy jest szybkość maksymalna i chcę przyspieszyć, również mam taki dźwięk. O właśnie. I w tej chwili mamy oryginalny. Możemy oczywiście też zwolnić.
2: Rosenweissera, niech ci to wytłumaczy. Ostatecznie to on jest fachowcem, czasownikiem, nie ja.
0: I ten dźwięk też oznacza, że jest najmniejsza prędkość.
2: Jak zawsze bywa z pętlą czasową, jest niczym w zestawieniu z moją, to jest no, twoją misją. Przecież to misja dziejowa. On dyrektorował tym to hip-hipem i tak dalej.
0: No właśnie, i jestem na prędkości zero, co mogę poznać po tym dźwięku, który się z kajetka odezwał, który oznacza, że w tej chwili prędkość jest oryginalna. I teraz, w związku z tym, że książki DAISY mogą mieć te nagłówki jakiegoś poziomu, mogą mieć nawet wersję tekstową i wtedy można się poruszać po słowach, po zdaniach i tak dalej, to wszystko może być gdzieś tam zsynchronizowane audio z tekstem, to mam od tego różne skróty po poruszaniu się po słowach i są od tego różne skróty, mogę się poruszać po nagłówkach, po właśnie jakichś słowach, po zdaniach, oczywiście, o ile DAISY takie coś umożliwia, akurat ta dana książka i tak dalej. Ale jeżeli nie pamiętam skrótów, mogę zawsze wejść do menu, punkt 7, czyli lewy i 6.
1: Start lub stop, element wstecz, element w przód, zmiana tryb, skok do nagłówka.
0: I tutaj nagłówki są. Wciskam odstęp.
1: Podaj numer porządkowy nagłówka od 1 do 25.
0: No właśnie, tu widać, że mamy 25 nagłówków w książce. Jeżeli chcę na przykład iść do nagłówka numer 9, wpisuję 9 i Enter. I za chwilę zaznaczę.
2: 13.
0: O właśnie.
2: Z piersią pełną pomieszanych uczuć.
0: I teraz jeżeli sobie zmienię opcję.
1: Skok do strony.
0: To na chwilę się odtwarzanie zatrzyma. Tu akurat ta książka wspiera tą warstwę i mogę sobie też nacisnąć odstęp.
1: Podaj numer porządkowy strony od 1 do 351.
0: I na przykład, jeżeli chcę być na stronie na przykład numer 130, Enter i jestem na stronie 130.
2: Zadek, zabezpieczenie dekolizyjne pęku, a te nas...
0: No właśnie.
1: Skok do procentu.
0: Skok do procentu książki też tu oczywiście jest.
1: Wstawienie zakładki.
2: Zaś krążąca dotąd na orbicie między Ziemią i...
0: I tutaj jest coś z tą zakładką. Jest problem.
1: Poprzednia zakładka.
0: Coś nie mogę wstawić z menu zakładkę.
1: Następna zakładka. Edycja zakładki. Usunięcie zakładki.
0: W każdym razie takie zakładki są tutaj dosyć rozbudowane, one mogą mieć swoje jakieś tematy, nie tematy, coś tam jeszcze. Tych zakładek można mieć ileś, można sobie oglądać listę zakładek i tak dalej. Tego jest dosyć dużo, filtrować sobie te zakładki. No bardzo fajnie to sobie taką książkę można ozakładkować. Można odczytać, jeżeli ta książka wspiera informacje biograficzne. Jeżeli mamy książkę z kolei w MP3, jeżeli mam ją odpowiednio otagowaną, to jeżeli przeczytam informacje biograficzne w książce MP3, to otworzą nam się tagi ID3 i będziemy mogli zobaczyć, co jest napisane o książce w tagach ID3. No i oczywiście można się poruszać po nogach różnego poziomu, można ten poziom zmieniać, więc jeżeli mamy książkę, to zwłaszcza się przydaje w książkach naukowych, gdzie mamy rozdziały, podrozdziały, paragrafy itd., itd. Można się poruszać po, albo po rozdziałach, albo wewnątrz rozdziałów, po tych mniejszych strukturach. I tych skrótów klawiszowych na odtwarzacz jest całkiem sporo. Ten odtwarzacz też gdzieś tam przez firmę ECE w ogóle jest jakoś tam lubiany i ma jakiś chyba całkiem wysoki priorytet. No właśnie.
1: Poziom zadań menu otwarte.
0: Także menedżer plików służy mniej więcej do czegoś takiego.
1: Edytor tekstu. Tester kolorów.
0: No i cóż. Większość opcji już w zasadzie omówiliśmy. Aczkolwiek jest jeszcze kilka różnych takich skrótów globalnych. Przede wszystkim i książkę Daisy, i książkę MP3, tak jak tekstowo, można sobie słuchać równocześnie przeglądając w ogóle kajetka i pracując z nim jako, nie wiem, powiedzmy właśnie stoper albo cokolwiek, po prostu tam sobie sprawdzać. Mamy globalne skróty do zmiany parametrów syntezy. Na przykład
1: szybciej, szybciej, szybciej, szybciej. Ostatnia książka Dajsy, ostatni dokument.
0: No właśnie. Dodatkowo mamy skróty do różnych funkcjonalności kajetka. Przykładowo litera C.
1: Kalkulator.
0: To jest kalkulator. I już jestem w kalkulatorze.
1: Poziom zadań menu
0: otwarte. Jeżeli naciśniemy na przykład, położymy sobie kajetka na biurku, nacisnę K.
1: Beżowy.
0: I otworzył mi się tester kolorów. I tak dalej, i tak dalej. Takich gestów, takich skrótów klawiaturowych jest troszeczkę. To jakoś działa. Wyłączanie kajetka. Wyłączać kajetka można na dwa sposoby. Albo krótki, naciskamy Escape, czyli Z z lewym i prawym przez sekundę mniej więcej. Ciach.
1: Cześć.
0: Kajetek powiedział cześć. To jest teraz tryb uśpienia. W tym trybie kajetek może być przez w zasadzie miesiąc. I to jest taki tryb polecany do takiej codziennej pracy z kajetkiem, jeżeli chcemy go wyłączyć, zostawić na noc, potem następnego dnia go włączyć szybko zwłaszcza, albo pojechać z nim na jakąś uczelnię, do pracy i po prostu go wyjąć, notować, to w ten sposób go można wyłączyć. I kiedy go włączę, naciskam w tej chwili włącznik, o, i kajetek mi się uruchomił dosłownie w półtorej sekundy. I mogę się szybko dostać na przykład do edytora notatek, zacząć pisać i to będzie rzeczywiście dosyć szybko. Natomiast jeżeli chcę, powiedzmy, nie używać tego kajetka przez 2 tygodnie, no to po co mieć go w tym trybie uśpienia, kiedy on coś tam jednak czerpie tej baterii. W tym przypadku naciskamy długo kombinację klawiszy Z z lewym i prawym. Mniej więcej teraz zaczynam i kończę. Kajetek powiedział, no to cześć, zamiast cześć, i jest wyłączony. I w tej chwili, kiedy nacisnę ten przycisk do włączania ciach, no to kajetek będzie się uruchamiał mniej więcej jakieś 30 sekund. Także chwilę poczekamy, zanim ten kajetek się odpali. Chwilę mu to zajmie.
1: Kajetek gotów.
0: O właśnie. Także no, jest różnica. Natomiast w tym trybie, no, baterie kajetka też się jakoś nam rozładowują, bo no, każda bateria się gdzieś rozładowuje, ale według producenta jest no nieco ponad rok. To chyba 430 dni, czy jakoś tak, więc no, rok i 3 miesiące, no, niecałe 3 miesiące, więc no, powiedzmy, naprawdę sporo. Myślę, taki kajetek wytrzyma. No i cóż. W tym kajetku w ogóle te baterie są całkiem spore. Tam są chyba 2 baterie po 1800 mAh, czy jakoś tak, więc nie jest tak najgorzej. Więc ten taki kajetek nawet na czytaniu książek powinien troszeczkę wytrzymać. No i to mniej więcej by było na tyle, jeżeli chodzi o funkcjonalność notatnika kajetek. w ramach podsumowania, dla kogo to sprzęt? Niestety, niestety, nie dla wszystkich. Chociażby dlatego, że no, konkurencja w postaci chociażby smartfonów dzisiejszych jest potężna. Smartfony mają ogromne możliwości. Zwłaszcza jeżeli teraz dodamy możliwość instalowania aplikacji w rodzaju dotykowa klawiatura brajlowska, czyli mBraille, która jest i na, i to rozwiązanie jest i na Androida, i na iOS-a. Jeżeli dodamy możliwość instalacji klawiatury na Bluetooth, których troszeczkę jest. No ale też nie wszyscy chcą mieć urządzenie, które nie wiadomo co robi, a zanim się dostaniemy do notatek, no ileś czasu minie, a w ogóle to po co mam mieć dwa sprzęty, bo jednym jest klawiatura, drugim jest ten telefon, a telefon to ja chcę mieć do dzwonienia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jedno urządzenie wielkości tam 15 na 8 cm, czy jakoś tak, którym po prostu, no, włączamy kajetka, włączamy edytor i w zasadzie, no, piszemy notatkę tak na dobrą sprawę. Piszemy w Braille'u, więc jeżeli ktoś ma styczność z pisaniem Braille'a na co dzień, no to po prostu będzie to bardzo szybko. Oczywiście kajetek nie posiada linijki brajlowskiej, więc jeżeli ktoś pracuje z Braille'em i w piśmie i w czytaniu, no to na pewno to nie jest dla niego. Niemniej myślę, że znajdą się osoby, które po prostu no, nie ogarniają dzisiejszej technologii albo po prostu potrzebują szybkiego do bardzo szybkiej edycji notatek i w takim przypadku no, kajetek będzie jak znalazł, bądź narzędzia do właśnie pisania, czytania książek, no, które nie ma Wi-Fi, nie ma jakichś Twitterów, Facebooków, nie wiadomo czego jeszcze, no tylko kilka funkcjonalności. No, szkoda, że tester kolorów i pilot nie działa tak jak bym chciał. No, ale cóż, no, niestety nie wszystko można mieć, widocznie. No, może to zostanie poprawione, może to też jakiś mój egzemplarz jest jakiś felerny. Zresztą próbowałem też jechać do ECE na jakąś kalibrację ponowną. Było to kalibrowane, zresztą w ogóle tu kalibracja to trochę trwa, dlatego że to są 64 wzorniki kolorów. I zanim to się wszystko zrobi, no to parę ładnych minut mija, bo trzeba ten tester przyłożyć do każdego z tych wzorników i sobie odczytać kolor, i on to sobie zapisuje, jaki wzornik to jaki kolor. No inna rzecz, a propos pilota, to takie małe pocieszenie, że no teraz i tak coraz więcej sprzętów przechodzi na technologię radia bezprzewodowego na częstotliwości 2,4 GHz i takie piloty na podczerwień stają się coraz mniej popularne, więc no ta funkcjonalność kajetka no niestety bądź niestety powoli traci tak naprawdę rację bytu, więc tak to wygląda. Jeszcze mogę powiedzieć słów kilka o podłączeniu kajetka do komputera. Kajetek ma port mini USB. Najlepiej jest wyjąć ten moduł Bluetooth z gniazda USB i wtedy włożyć kabel do gniazda mini USB. Komputer najpierw sobie zainstaluje sterowniki, to chwilę potrwa, z minutę nawet, po czym uruchomi się przednie w Windowsie 7, takie okno, gdzie będzie połączenie z mobilnym systemem Windows, on będzie chciał synchronizować kontakty, tam coś jeszcze, no tylko że po co kontakty kajetkowi? Więc można z tego okna wyjść i w moim komputerze pojawi się takie coś, co się nazywa kajetek. W kajetku będzie kilka elementów, będzie taki element pusty, będzie flash disk, będzie karta SD i chyba coś jeszcze. Wszystko najlepiej kopiować na kartę SD, po prostu to jest największy nośnik, jaki tam na tym wszystkim jest. No i tam tak naprawdę można sobie tworzyć strukturę katalogu dowolną. Można coś wkleić bez katalogów albo w środku katalogu i tak dalej, i tak dalej. Kajetek powinien sobie z tym poradzić. Natomiast wgrywanie czegokolwiek na kartę pamięci przez kajetka jest problematyczne, bo jest straszliwie wolne. Wgranie książki 300 megowej, nawet nie całe 300 mega, to jest kwestia no 10 minut może. więc to trochę trwa. W dodatku, kajetek, jeżeli jest podłączony do trybu USB i coś mu się kopiuje, on nadal ma aktywne funkcje uśpienia, więc jeżeli nie będziemy kajetka dotykać, może się okazać, że on się wyłączy. Jak się kajetek wyłączy, no to siłą rzeczy kopiowanie nam się niestety przerwie. Więc no taki jest problem gdzieś tam. Poza tym w momencie, kiedy kopiujemy i naciskamy cokolwiek w kajetku, mamy tak potworne opóźnienia i tak strasznie małą responsywność, że to się nie nadaje do pracy praktycznie w ogóle. Zresztą w ogóle, jak było słychać, no kajetek nie należy może do demonów responsywności. Niestety, a szkoda, bo jeżeli by to no, fajnie działało, no to by było rzeczywiście lepiej. No ale cóż, no tak to widocznie już jest. Kajetek ma wbudowane syntezatory w wersji, znaczy w ogóle są dwie wersje kajetka. Wersja SMP za 3500 i wersja a cappella za chyba 4100 czy 4200, coś koło tego. I wersja a cappella ma zainstalowaną Anię i zainstalowanego angielskiego Williama. I SMP również, więc możemy wybrać sobie SMP na przykład jako głos generalnie systemowy. Zmiana głosu w ogóle, żeby była taka ciekawie, wiąże się z koniecznością uruchomienia ponownego kajetka i trzeba go wtedy zresetować z tego przycisku takiego pod, tam z tyłu, pod spodu. Na szczęście zmiana głosu dokumentu takich przygotowań nie wymaga. W dodatku ECE chce się gdzieś tam pokazać i ujawnić na arenie międzynarodowej, bo kajetek oprócz tego, że zyskał angielski syntezator, zyskał zangielszczenie, że się tak wyrażę. I kajetek normalnie jest w tej chwili po polsku, po angielsku też. I kiedy przełączymy sobie syntezator na William, również zmieni się nam język systemowy, czyli angielski. To taka mała uwaga. Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze warto o kajetku powiedzieć, ale no chyba w miarę wszystko opowiedziałem. Oczywiście skrótów ten kajetek ma znacznie więcej niż wymieniłem, no ale też jakby instrukcja od tego kajetka jest całkiem spora. Właśnie, a propos instrukcji, warto sprawdzić, czy mamy na pewno instrukcję od tej samej wersji oprogramowania kajetka, którą dostaliśmy. Bo na przykład na stronie, mimo tego, że jest teraz wersja chyba 1.7, a ja mam wersję 1.8, taką trochę jeszcze eksperymentalną, to można na stronie sobie sprawdzić, że w tej chwili najnowszy podręcznik do wersji kajetka jest 1.4. Więc troszkę starsza wersja. No a co raz to dodają jakieś mniejsze lub większe zmiany i warto gdzieś tam trzymać rękę na pulsie, co się w tym kajetku zmieniło, bo potrafi się nieraz zmienić dosyć sporo. Jeszcze jedna rzecz mi się teraz przypomniała. Kiedy kopiujemy MP3 na kajetka, Windows mówi, że na Windowsie pliki MP3 mogą być w ogóle nieobsługiwane. Czy mimo chcesz tego skopiować? Wtedy należy coś tak, bo notatnik w przeciwieństwie do, znaczy wbrew temu, co Windows sugeruje, świetnie potrafi odtwarzać te pliki MP3. No, także tak. W związku z tym, że o kajetku już powiedziałem chyba wszystko, co można, to ja się będę żegnał i do usłyszenia w następnym odcinku Tyflo Podcastu. Kłaniam się, Tomek Bilecki.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, w którym zapoznamy się z słuchawką Bluetooth firmy Bose. Pisze się Bose, słuchawka Bluetooth serii 2.0, która trafiła do naszego laboratorium dzięki firmie Edelman. Słuchawka jest bardzo ładnie zapakowana, to trzeba jej przyznać. Nie będę tutaj się rozpisywał w kolorystyce, ale opakowanie jest ładne. Poza tym jest tak zrobione, że naprawdę tutaj nie sposób czegokolwiek źle włożyć i źle zapakować. Są dwie przezroczyste szybki po dwóch stronach opakowania. Generalnie przypomina takie opakowanie do zwykłej słuchawki Bluetooth, natomiast jak się okaże za chwilę, to wszystko ma swoje miejsce i tu jest, myślę, że bardzo ciekawie to wszystko zrobione. Czym zajmuje się firma Bose? Firma Bose zajmuje się generalnie sprzętem audio, produkuje wzmacniacze audiofilskie, no i z tego co usłyszałem, jest to naprawdę czołówka, zarówno czołówka cenowa, jak i czołówka audiofilska. Podobnie się plasuje w takich rankingach, jak na przykład takie firmy jak Denon, czy Marantz, czy podobne z tej serii, czy Harman Kardon. Firma ta od jakiegoś czasu próbuje wejść ze swoimi produktami właśnie w ten segment telefonii mobilnej, ale nie tylko. No i właśnie została nam przysłana słuchawka Bluetooth serii 2.0, nie 1.0, 2.0. I co otrzymujemy? Otóż wyjmujemy z opakowania cały jakby set ze słuchawką. I co otrzymujemy w tym secie? Ja może na żywo to wszystko robię, dlatego że test musi być w miarę pełny i postaram się, żeby Państwo mieli taki obraz tego, co można otrzymać z produktem. Otóż wyjmujemy z pudełka set ze słuchawką Bluetooth. Pudełko odłożymy. Na spodzie pudełka, włożone w taki jakby blister, ale blister wielorazowy, jest pudełeczko. W pudełeczku znajduje się, proszę Państwa, w pudełeczku znajdują się dwie końcówki. Końcówka na Europę znajduje się i końcówka na Wielką Brytanię. Jest karta gwarancyjna, instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja utylizacji, instrukcja użytkowania 3. Natomiast to są instrukcje w różnych językach, no i tego troszkę się zbiera tutaj tych paczek. Otrzymujemy kabel USB długości mniej więcej 15 cm, zakończony po jednej stronie wtyczką micro USB, po drugiej stronie normalną końcówką do portu USB. I otrzymujemy dwie końcówki i zaraz powiem o tych końcówkach więcej. Teraz mamy blister z samą słuchawką. W blistrze otrzymujemy słuchawkę zapakowaną w jakby kolejny taki blister, który można wyjąć z opakowania. Otrzymamy etui do słuchawki. Myślałem, że w etui zmieści się ładowarka, ale niestety nie. Zmieści się słuchawka z końcówką. I etui jest zamkiem, jest uważam wykonane całkiem ładnie, profesjonalnie. Znajdujemy adapter, bo tak mogę nazwać, ładowarkę z nadrukiem nazwy firmy Bose i z przesuwnikiem takim oraz z takimi bolcami. Ja już powiem, jak ta ładowarka działa, jak już jesteśmy. Ta ładowarka, po pierwsze, jest zrobiona tak, żeby te wtyczki, które otrzymujemy, pasowały do tej ładowarki. A więc załóżmy, jesteśmy w Anglii i chcemy ładować naszą słuchawkę za pomocą angielskiej wtyczki. Więc wyciągamy jakby z ładowarki takie dwa bolce, które się wyciągają bez większego problemu. One są specjalnie zrobione, jest takie wycięcie. Je lekko podnosimy do góry. Następuje taki trzask, po czym nakładamy na te bolce, które wyszły, wtyczkę z Anglii. Leciutko dociskamy i lekko przesuwamy w dół. I wtyczka jest założona. Aby wyjąć wtyczkę, przesuwamy lekko przycisk, który jest na szczycie ładowarki i wyciągamy zwyczajnie z bolców wtyczkę, składamy po prostu bolce. Te bolce się składają mniej więcej tak jak scyzoryk, można tak powiedzieć. I teraz jak to wszystko działa? To wszystko jest dosyć zmyślnie zrobione o tyle, że nie dość, że można te wtyczki łatwo je wymieniać bez żadnych problemów, no to, że tak powiem, ta ładowarka może na przykład nam doładować, załóżmy, odtwarzacz MP3. Telefonu komórkowego nie może nam podładować, próbowałem, ale odtwarzacz MP3 może nam podładować. Ładowarka ma u dołu gniazdo USB, takie zwykłe, w które wkładamy kabel USB i normalnie to wszystko nam działa i się ładuje. I teraz ta ładowarka ma też swoje miejsce w tym tak zwanym blistrze i w tym opakowaniu od słuchawki. Wreszcie przystępujemy do wyciągnięcia całej słuchawki. Ta słuchawka wyciąga się właśnie w taki sposób, z takich jakby zaskoków plastikowych. To jest to tak sprytnie spasowane, że no to się da cały czas wkładać, wyjmować. To To jest tak zwany blister wielorazowy. Odkładam nasze akcesoria i teraz, tak jak ja powiedziałem, dostaniemy dwie końcówki w torebkach, oprócz kabla USB w tym takim dodatkowym pudełeczku. Ta słuchawka firmy Bose została zrobiona kanałowo. Firma Bose produkuje trochę słuchawek wewnątrzkanałowych, ale tutaj wyprodukowano słuchawkę Bluetooth i ta słuchawka, jak i też słuchawki tej firmy, są wyposażone w specjalną taką końcówkę silikonową Stay Here. Dostajemy trzy końcówki, przy czym jedna zawsze jest włożona w słuchawkę. Czy jest problem z wkładaniem końcówek, ze zmianą końcówek? Nie ma żadnego problemu. Tutaj wszystko jest dopięte, ja uważam, na ostatni guzik. Te końcówki się wymieniają bez żadnych problemów. Nie stanowią żadnego problemu, jeśli chodzi o wymienianie z dużej na małą, z małej na i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, sprawa jest taka, no, czy ktoś lubi słuchawki ingerujące w kanał uszny? Powiem tak, ta słuchawka ingeruje w kanał uszny trochę, nie aż tak bardzo. Ale jednak troszkę ingeruje, troszkę nas izoluje od otoczenia, co może być denerwujące, szczególnie jeśli właśnie osoby niewidome chcą chodzić z tą słuchawką, tak? No poza tym, jak jest jeszcze taki drobny minusik? No mianowicie w momencie, gdy mamy ucho, które ma tendencję do potliwości, możemy się spodziewać tego, że nagle nam ta słuchawka wypadnie. Właściwie bez żadnej przyczyny. No niestety spocenie się ucha może spowodować to, że po prostu nam ta słuchawka wypadnie, pomimo tego, że trzyma się no w miarę dobrze, tak bym powiedział. I jest wygodna, co trzeba przyznać, i jest głośna. Ta słuchawka jest po prostu głośna. Ma swój wydech. Może dlatego tak odczuwam, ktoś mi powiedział, że to jest wewnątrzkanałowe, ale no cóż, zobaczymy. Za chwilę sami się przekonacie, jak to działa i ja postaram się tutaj zaprezentować. Jak sama słuchawka wygląda? Słuchawka wygląda podobnie do trapezu. Takie coś. Ma to 5 cm długości i tutaj jakieś 2 cm, może troszkę mniej szerokości. Akumulator ładuje się na samym początku przez 3 godziny, potem dużo, dużo krócej. Powiem, nie wiem szczerze, ponieważ diody, które wskazują na ładowanie, to wskazują na ładowanie. Natomiast dla osób niewidomych nie będzie to za bardzo czytelne, ale powiem szczerze, że po godzinie można było wyjąć i naładowana była słuchawka. Czas czuwania akumulatora to tydzień czasu, czas rozmów 4,5 godziny, 4,40. No to w zależności, to się wszystko może wahać, jaki akumulator jest złożony. Tak to mniej więcej wygląda. Na szczycie ładowarki umieszczono gniazdo micro USB, a ładowarka może być ładowana także przez komputer, oczywiście przy pomocy dołączonego kabla, bo jak wiadomo, jak pamiętacie może, do ładowarki dołączono adapter, taką ładowarkę, ale w którą się włącza kabel USB, bo ten kabel USB można wykorzystać jednocześnie do ładowania przez komputer. No i teraz przyciski. Jeżeli włożymy słuchawkę do ucha, to przy kciuku mamy przełącznik włączania-włączania, natomiast po przeciwnej stronie mamy duży przełącznik wielofunkcyjny, który tak słychać, który służy do różnych rzeczy, do rozłączania połączenia, do przełączania w tryb połączenia oczekującego, do wybierania polecenia głosowego w telefonie, do powtarzania ostatniego numeru. To wszystko jest zrobione na zasadzie kilkukrotnych naciśnięć przełącznika, albo na przykład naciśnięć przełącznika przez 3 sekundy i poczekania, do parowania urządzenia i tak dalej. No i dwa przyciski, głośność, które tak się odzywają, to jest głośność ciszej i głośniej. Te przyciski mają jeszcze jedną funkcję. Jeżeli naciśniemy je dwa naraz, wtedy wyciszamy mikrofon w słuchawce. Słuchawka obsługuje profil A2DP, więc w myśl producenta ma działać bardzo sprawnie i w ogóle. I to ma być dźwięk czysty, super i w ogóle. Natomiast jaki będzie ten dźwięk? Za chwilę sami usłyszymy, ponieważ specjalnie przystosowałem tutaj nasze studio, żeby tą słuchawkę bardziej pokazać. Ale co jeszcze? Zamawiając słuchawkę, musimy się zdecydować i to jest moim zdaniem duży minus, czy chcemy słuchawkę na prawe, czy na lewe ucho. Otrzymaliśmy do testu od firmy wersję prawouszną słuchawki i taką też wersję przetestowamy. Słuchawka, jeśli ją włączymy, czyli przesuniemy przełącznik, ozwie nam się takim właśnie tonem. Du, du, du, du. To jest właśnie taki dźwięk, a przy wyłączaniu no właśnie nam się wyłączy niższym tonem. Słuchawka jest wyposażona w różnego rodzaju dźwięki. I te dźwięki nam mogą wiele powiedzieć. Na przykład jest oddzielny dźwięk na rozładowaną baterię, oddzielny dźwięk na wykonanie połączenia, oddzielny dźwięk na jakieś tam zmiany na wyświetlaczu, które zachodzą, na to, że coś się stało, coś się zmieniło. Te dźwięki są opisane w instrukcji obsługi, ja ich nie będę przytaczał, ponieważ jeśli ktoś się na to naprawdę zdecyduje, no można się ich nauczyć z tym, że ze względu na to, że słuchawka do naszej redakcji trafiła na krótko, nie jestem w stanie opisać wam ani też do końca tych dźwięków przedstawić, dlatego że no trzeba odpowiednie reakcje w słuchawce zrobić, aby to zadziałało, a niestety nie zawsze można. Na przykład za chwilę będziemy próbować spiąć słuchawkę, sparować z telefonem Nokia 52, który tu mam, i zobaczycie, że czasami ta słuchawka robi rzeczy, nad którymi nie mamy za bardzo kontroli, i ja na przykład nie chciałbym, żeby ona gdzieś do kogoś mi zadzwoniła. U mnie polecenia te głosowe, telefoniczne nie działają za dobrze. Tam, gdzie działają lepiej, podejrzewam, żeby się to lepiej sprawdziło. No ale to chyba nie jest ważne. Jeszcze co, mówiłem o tym, że dostaliśmy prawouszną część słuchawki. Uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby kupować sobie albo słuchawkę na prawo, albo na lewe ucho, bo różne rzeczy mogą się przydarzyć, niekoniecznie, ale mogą, a to zapalenie ucha, to jakiś wysięg albo coś, i wtedy osoba, która pracuje, musi niestety przełożyć słuchawkę do lewego ucha, a tego nie zrobimy przy pomocy tej słuchawki. Nie da rady. Po prostu to będzie wypadać. No i słuchawka kosztuje. Kosztuje duże pieniądze. Masz 649 zł. Ale dobrze, teraz spróbujemy sparować słuchawkę Bose Bluetooth Serii 2.0. Włączamy słuchawkę i usłyszeliśmy właśnie ten dźwięk. Ten dźwięk nie jest taki głośny. Zaraz za chwilę zobaczycie, że ta słuchawka potrafi pracować znacznie głośniej i potrafi dać czadu. Ja spróbuję sparować słuchawkę z telefonem Nokia 52. Mam tutaj zainstalowany program Mobile Speak. A więc jeśli jest Mobile Speak, to Readboard, bo jest on szybkim gadaczem, ale też Anię też mogę zaprezentować, ale później, z tej słuchawki. Więc próbujemy sparować słuchawkę. Żeby sparować urządzenie firmy Bose, należy przycisnąć przycisk wielofunkcyjny, taki długi, przez 5 sekund. Co niniejszym czynię. Pięć sekund minęło. Wyszukuję urządzenie. Wyszukuję urządzenia. Jeszcze raz naciskam ten klawisz. O, usłyszeliśmy tut. O właśnie, znaleziono Bose BT, w końcu słuchawka znalazła, znaleziono i wrzucamy. Możemy uwierzytelnić. Tak. I mamy. I mamy połączenie, proszę Państwa. I teraz tak. O co chodzi w całym tym urządzeniu? Ja za chwilę powiem. Teraz ściszam urządzenie. A teraz je zgłośniam. To jest dźwięk, że to jest najgłośniej. Ta słuchawka tak potrafi działać. Sami widzicie, że dźwięk jest niezły, dźwięk jest nieźle zbasowany przede wszystkim. No i co teraz można powiedzieć o tej słuchawce? Ona ma różne te dźwięki. Na przykład na zmian wyświetlacza ma inny dźwięk, na coś tam jeszcze inny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu można tym, proszę Państwa, na przykład kiedy nacisnę tutaj, mam nadzieję, że nic nie stanie, na przycisk. Funkcyjny. I gdzieś mi dzwoni. Ale ja... No, jeszcze raz choćby. Widzicie Państwo? Gdzieś mi to dzwoniło. Ktoś pewnie za chwilę się do mnie odezwie, że tutaj jakieś telefony wykonuje. No ale ja usiłuję... Tych dźwięków jest tutaj trochę i można naprawdę się tego nauczyć, jeśli będzie mi tę słuchawkę. Natomiast mówię, no troszkę czasami jest problemów ze sparowaniem, chociaż ja nie miałem ich pierwszy raz w ogóle. Natomiast kwestia jest taka, że w instrukcji jest napisane, proszę nacisnąć przez 5 sekund, aż zamiga jakaś diutka. No wiadomo, w przypadku osób niewidomych może być troszeczkę z tym problemów, ale to nie jest istotne. Tu nie ma naprawdę większego problemu, jeśli o to chodzi. Teraz może jak słuchawka odtwarza nam multimedia. O, to są właśnie takie różne sygnały. O, wszedłem w menu, wyszedłem z menu, prawda? I na przykład, no oczywiście te sygnały mają... Kontakty 2.13, jest to przód internet. Jest troszeczkę opóźnienie. Wykorzystajmy radio. Radio internetowe. No weźmiemy sobie internetowe tutaj moje Wi-Fi.
5: Szukaj, ostatnia stacja, ulubione zapisane stacje.
4: Ulubione stacje. To załóżmy Blue FM i posłuchajmy, jak to gra. Powiem tak, tak nam to gra w tej chwili Robert Choniacki. I love you do bolu, o ile się nie mylę. Słychać ten bas, natomiast jest to jeden kanał, żeby nie było. Ale nie jest to źle, powiem tak. No i słuchawka jest głośna. Jak się włoży to do kanału usznego, to naprawdę daje. Ja pozwolę sobie wyłączyć to już, bo to nie o to chodzi. Może teraz jeszcze zaprezentuję Anię, jak działa przez tą słuchawkę. Poczekamy, aż się Ania zgłosi. O właśnie. Proszę Państwa. To jest szybko. Ale za chwilę, momencik.
6: Tempo 9. Tempo 8. Tempo 6. Tempo 5. Tempo 4.
4: No i proszę.
6: Cie, Agata Paluch, 1 z 159.
4: To jest Ania, Agata, przez tą słuchawkę.
6: 2 z 159. Agata Szczukowsk / M, 3 z 159. Agnieszka Niedzwiecka, 4 z 159. Agnieszka Mróz, 5 z 150.
4: Przepraszam za te kontakty. No, ale może tak.
6: Menu, kalendarz, kontakty, 2, rejestr, 3, internet, 4, wiadomości, 5, multimedia, 3, sklep, 7, biuro, 8, e-mail, 9, panel sterowany, 10, pomoc, 11, aplikacje, 12 z 3, CDFAT Story, 13, kalendarz, 1 z 3.
4: Ładnie, prawda? Mi się też podoba. No i tak mniej więcej ta słuchawka pracuje. No jak powiedziałem, słuchawka ma różny system dźwięków też. Nie wszystkie nam się uda uaktywnić. No choćby właśnie to wchodzenie do menu i jeszcze parę innych takich też ma. Pozwoliłem sobie na wzięcie telefonu bezprzewodowego i teraz wykonam połączenie do siebie z domu, z numeru stacjonarnego na numer komórkowy, po to, żebyście Państwo się przekonali, jak ta słuchawka zareaguje, oprócz tego, że przekaże nam też, prawda, dźwięk. Proszę bardzo.

0: O, właśnie. Stało się to, co się stało. I głośnik nam zadzwonił i słuchawka. Ja zrobię to jeszcze raz. Spróbujemy to. Właśnie, słychać to i to. Właśnie. Nastąpiło odebranie przeze mnie połączenia naciśnięciem króciutkim w długi przycisk funkcyjny słuchawki. Tak? Tak, tak. Teraz nie słychać. Tak? O. Teraz słychać mikrofon. To jest dźwięk na wyciszenie. To jest dźwięk na to, żeby wyłączyć mikrofon. Dwa razy naciskamy. Teraz jak się rozłączyć? Naciskamy jeszcze raz przez krótki czas ten długi przycisk służący do i do parowania, i do połączenia, i do różnych innych cudów związanych z tą słuchawką. No ułatwia życie i może się za ten przycisk też tak płaci, no bo słuchawka kosztuje drogo, nawet mogę powiedzieć, że bardzo drogo jak na słuchawkę. Słuchawka nie ma niestety żadnych komunikatów głosowych, a to szkoda, tak jak na przykład produkt firmy Jabra, czy produkt Plantronics, czy produkt Jeff Bonner Alive. Co jeszcze? Słuchawkę możemy na przykład sparować z dwoma telefonami, albo z telefonem i z komputerem, przy czym jest jedna zależność, że zawsze urządzenie używane jako pierwsze będzie miało priorytet czynności, czyli to urządzenie używane jako drugie jest w pewnym sensie bierne. O co chodzi? Na przykład parujemy słuchawkę z dwoma telefonami. Tak? Tak. I teraz tak, załóżmy, że tu mam służbową Nokia 52 i na przykład służbowego iPhone'a drugiego. I teraz tak, mogę odebrać przy pomocy telefonu iPhone'a połączenie, nie przy pomocy tego długiego przycisku. I w tym momencie po odebraniu automatycznie słuchawka przestawia się na obsługiwane urządzenie i na to, z którego mogę dzwonić, będzie tym urządzeniem iPhone, nie Nokia. W momencie, gdy odbiorę połączenie, które jest z Nokii, to w tym momencie Nokia przechodzi na urządzenie czynne. Czyli to nie jest tak, że mamy dwa urządzenia czynne jednocześnie, w pełni obsługiwane. Odbierać możemy albo z tego sparowanego jako pierwsze przy pomocy przycisku, albo z dowolnego urządzenia, ale przy pomocy klawisza w telefonie. Tak to mniej więcej działa. Można sparować do dwóch urządzeń maksymalnie. Jeżeli chcemy rozparować urządzenie, naciskamy na 5 sekund klawisz wielofunkcyjny, połączenia, rozłączania itd. I wtedy one się rozparowują. Słuchawka jest gotowa sparować następne urządzenia. Może przy okazji jakiś sygnał wydać. Zaraz zobaczymy nawet, czy to zrobi. Tego nie testowałem, a zaraz to sprawdzimy. Nacisnąłem. O właśnie. Słuchawka wydała nam dźwięk, telefon zadziałał. Jeszcze raz jak nacisnę. Nacisnąłem, czekamy. Nic się nie dzieje. Ale wrzucamy butów. Połącz. No łącz. I już mamy połączenie ze słuchawką Boss. Strona, na której może się znaleźć dużo na temat firmy Boss, to www.bose.eu albo bose.pl. Firmy wymawia się Bose. Natomiast ja za chwilę postaram się spiąć słuchawkę z komputerem, a bowiem testy tego połączenia okażą się bardzo, bardzo interesujące i pokażę wam, jak słuchawka przewodzi dźwięk. Nagramy kawałek, fragment nagrania ze słuchawki. Zobaczycie, jaki to ma dźwięk. Po prostu co możecie usłyszeć po prostu na przykład przez komunikator Skype. No i faktycznie, jak to nam gra przez komputer. Do spięcia urządzenia użyję mechanizmu Bluetooth firmy Asus, żeby nie było. Jest to płyta P8, P67, RF31X. To urządzenie ma już wbudowany mechanizm Bluetooth. No i ja postaram się spiąć słuchawkę Bose zarówno z Nokią, jak i z komputerem jednocześnie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za chwilę zobaczycie, co się stanie po tym, jak zepnę urządzenie. Spięcie urządzenia było oczywiście bezproblemowe. Tak samo przy pomocy naszego przycisku wspaniałego, naciśnięcie przez 5 sekund, naciśnięcie, wyklikanie odpowiednich rzeczy w komputerze. I co teraz mamy? Posłuchajmy dźwięku z słuchawki. Najpierw będzie to dźwięk, który nagram po prostu na tym samym programie, którym nagrywam tego podcasta, tylko że w drugim pliku. Potem będzie to dźwięk, który wystreamuję wam przez słuchawkę, powtarzając po prostu stream, powielając stream audio repeaterem, żebyście wiedzieli, o co tak naprawdę tutaj chodzi i na czym ta rzecz polega.
1: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest nagranie z słuchawki Bluetooth Bose Bluetooth 2.0, seria 2.0, słuchawka kanałowa. Jakie konkluzje, to za chwilę, natomiast to jest nagranie. Teraz soluję po mikrofonie słuchawki Bose Bluetooth 2.0. Tak to brzmi, proszę Państwa, nie inaczej, to jest po prostu takie nagranie czysto poglądowe, czysto takie informacyjne.
0: Jak widać z próbki zamieszczonej, nie jest to najlepsze, no i niestety tutaj słuchawka Bose Bluetooth wychodzi słabo. No ale może ja się czepiam, wszak moja słuchawka innej firmy wychodzi jeszcze gorzej, więc może rzeczywiście tutaj się czepiam, nie wiadomo czego, że tak powiem. Za chwilę dźwięk wystreamowany z odtwarcza Nokia, tak samo radio internetowe, natomiast odtworzone nie z słuchawki, tylko z tego, co ona streamuje jakby do nas. Powielony będzie stream przez audio repeater. Ja jeszcze wspomnę, że słuchawka w regulacji głośności jest widziana jako Bose Bluetooth, urządzenie dźwiękowe, i ma tylko regulację głośności i regulację mikrofonu. O czym jeszcze należy wspomnieć? Słuchawka jest wyposażona w tak zwany automatyczny czujnik hałasu. Nie testowałem tego niestety tak do końca, ale ponoć według innych działa to wyśmienicie. Mianowicie słuchawka wyczuwa, w jakim jesteśmy natężeniu hałasu i tak nam się, że tak powiem, zgłaśnia, abyśmy słyszeli rozmówcę, z którym rozmawiam. Jednocześnie tak eliminuje szumy, żeby nas rozmówca słyszał. Tego nie miałem możliwości przetestować, troszkę za mało czasu niestety, ale według tego, co inni mówią, co inni piszą też na portalach, działa to bardzo dobrze, więc tutaj się nie mogę czepiać. Niestety troszkę mało czasu było na testy tego typu. Jeszcze powiem, bo tutaj dobrze nie uściśliłem, słuchawkę można ładować przez komputer przy pomocy kabla, dołączonego kabla USB, bo w słuchawce jest wmontowane gniazdo micro USB i można do komputera podłączyć i ładować, ale tak samo można ładować przy pomocy dołączonej ładowarki, ponieważ jest wyposażona ładowarka w port USB, do którego można podłączyć dowolną rzecz, która ten port ma. Niestety nie każdym kablem ładować się da każde urządzenie. Ładowarka ma ograniczony amperaż dołączona ta do słuchawki. No a teraz jak nam słuchawka się zachowa na streamowanym dźwięku?

audio repeater i przez Nokię, tylko że nie przez słuchawkę, którą przyłożyłem w odpowiedni sposób, tylko przez taki stream totalny. Zrobione to do karty emisyjnej. Jak widać, tutaj ten bas jest duży.

To może już dosyć tego dobrego, spróbuję to ściszyć. O właśnie. Proszę Państwa, co można powiedzieć o tej słuchawce? Ta słuchawka nie przesterowuje. To się tak wydaje, że to jest przesterowane, ale to nie jest przesterowane. Ta słuchawka ma po prostu tyle basu, że karta dźwiękowa nie wyrabia po prostu ta emisyjna, albo tutaj jest może jakieś przekłamanie w audiorepeaterze, ale po prostu tego basu jest tu dużo. Tego basu jest dużo w tej słuchawce i po prostu, no tak, to po prostu, tu można użyć jakiegoś equalizera, jakiegoś korektora, ale nie o to mi chodziło. Nie chciałem tutaj użyć tego tylko dlatego, żeby nie przekłamać tym basem. Tego basu jest tu naprawdę dużo i ten bas jest głęboki. Przy czym przy rozmowie telefonicznej tego tak nie słychać. To słychać przy odsłuchu jakichś właśnie nagrań. I teraz ciekawa rzecz, proszę Państwa. O ile słuchawka w stronę do odbiornika ma właśnie taki dźwięk, jaki ma, jaki słyszeliście w próbce, to w drugą stronę naprawdę to jest niezłe. Także odsłuch, przykładowo odsłuch ze Skype'a jest ładny, natomiast to, co my słyszymy na Skype'ie, jest już mniej ładne, a czy jest czytelne, bo to jest czytelne. Tak samo się tyczy użytkowników systemu HD Voice. Ja przypomnę, że już 2 sieci w Polsce mają wprowadzony HD Voice i po prostu, jeśli ktoś będzie używał tej słuchawki, no to niestety druga osoba, która odbierze nasze połączenie, i będzie myślała, że otrzyma piękny dźwięk HD Voice, ja tu mówię przysłowiowo, piękny dźwięk HD Voice, no to niestety troszkę się zawiedzie. Niestety ta słuchawka nie umie w tą drugą stronę obsługiwać takiego ładnego dźwięku mikrofonowego. No ale może to jest zamierzenie po prostu tutaj producenta. Nie wiem, tego nie jestem w stanie określić. Teraz druga rzecz, tylko jeden kanał, jak zauważyliście. Słuchawka jest jedna i jeden kanał obsługuje. Ja jestem ciekawy, czy dałoby się zrobić z tych słuchawek taki zestaw, dwóch słuchawek, dwie słuchawki podłączyć do telefonu, dwie słuchawki sparować przy pomocy na przykład technologii multipoint, no i zrobić zestaw stereofoniczny, którego brzmienie, no w tym momencie mogłoby być bardzo, bardzo interesujące dla słuchacza. Natomiast nie jestem w stanie tego zrobić, mamy tylko jedną słuchawkę do testu i tylko tyle możemy zrobić. Jakie są może plusy słuchawki Bose Bluetooth seria 2.0, czyli 2 Series? Wszystko jest ładnie spakowane, wszystko ma swoje miejsce w opakowaniach, w pudełkach i tak dalej. Do niczego nie trzeba używać siły, ani niczego na siłę wciskać. Zarówno wtyczki dołączone, europejska, jak i angielska, wchodzą bardzo dobrze, bardzo to jest wszystko fajnie spasowane. Nie należy używać żadnej siły. Końcówki zakładają się bardzo dobrze, te serii Stay Here. To wszystko działa tu jak trzeba. Dobry akumulator, na którym słuchawka działa tydzień czasu, a rozmowy można dokonywać w czasie właśnie 4 godzin i no, albo 45 minut, albo 30 minut. To w zależności, jak komu się doładuje ten akumulator. No, dołączone etui. Szkoda, że nie zmieści się tam ładowarka, no ale zmieści się sama słuchawka z końcówką. Jest jakoś

to jest też niezła sprawa, może się przydać. To, że słuchawka jest głośna, dla niektórych też może mieć, no, może mieć znaczenie. No i te wszystkie takie dźwięki, które tam są, mogą być przydatne. Chociaż nie wiem, czy dobrze myślę, ale chyba dużo tych dźwięków jest w innych słuchawkach też, innych producentów umieszczone. No oczywiście technologia multipoint, parowanie z dwoma urządzeniami, to też można zaliczyć na plus tej słuchawki. Natomiast minusy. Minusy to to, że zamawiając słuchawkę, zamawiamy albo na prawe, albo na lewe ucho. Potem nie możemy już tego zmienić. To jest moim zdaniem duży minus. Drugi minus to jest to, że jednak ta słuchawka ingeruje w kanał uszny. Może stać się tak, że jeśli mamy ucho, które ma tendencję do potliwości, możemy być niemile zaskoczeni tym, że nam słuchawka po jakimś czasie noszenia wypadnie, ponieważ ucho zacznie się pocić właśnie od środka kanału, od środka tam. I niestety może przejść ten pod do małżowiny i po prostu ten silikonik, z któregoś zrobiona wkładka, po prostu nam słucha wypadnie, to możemy być niemile zaskoczeni. Nacz, mówię, ma to, jest to mało możliwe, acz powiem szczerze, że jest. Trzecia rzecz, no to słuchawka jest raczej do użytku osobistego przez jednego człowieka. Nie wiem, jak wkładka Stay Here reaguje na kontakt ze spirytusem i to, żeby jednak można było to wyczyścić na przykład i przekazać komuś drugiemu, żeby sobie to założył. Flora uszna, nie wiem, czy dobrze mówię, tak, flora uszna jest bardzo, czy tam bakteria flora jest bardzo różna u różnych ludzi. No i nie daj Boże, ktoś komuś pożyczy, a ktoś tam będzie miał jakiegoś nieprzyjaznego gronkowca albo inną taką bakterię niewdzięczną, no to jeżeli potem nie wyczyścimy takiej końcówki typu Stay Here, może być nieprzyjemnie. Mogą być kłopoty, acz nie muszą, ale mogą. Ale to jest, uważam, minus tej słuchawki. No i minusem jest cena. Słuchawka jest bardzo droga. Słuchawka kosztuje 649 zł w tej chwili. Przynajmniej w sklepie internetowym na Bose.pl. Uważam, że to jest cena... No to jest cena, czy przesadzona, ciężko powiedzieć, ale powiem tak, niewiele słuchawek testowałem Bluetooth, ale uważam, że no, taką cenę dać to trudno, trudno, chociaż może amatorzy i audiofile i tu ciężko mi dyskutować. Powiem tak, ludzie piszą o słuchawkach innych producentów, że grają tak samo albo nawet lepiej i są dużo tańsze albo tańsze przynajmniej o połowę. Ja postaram się, może się uda nam do platformy tyflotechnicznej zgromadzić słuchawki, o których piszę, wtedy będę miał porównanie tych słuchawek, wtedy będzie można coś powiedzieć, co robi ta słuchawka, co robi ta słuchawka i tak dalej, wtedy mogę dyskutować bardziej, ale według mnie cena jest wysoka. Poza tym, jeśli bym miał płacić 649 zł za taką słuchawkę, to wolałbym, żeby była ona uniwersalna i do jednego i do drugiego ucha. Jak mi się jedno ucho zmęczy, albo będę chciał po prostu zwyczajnie, żeby odpoczęło, no to przełożę do drugiego. Tu nie mam takiej możliwości, muszę po prostu wyjąć słuchawkę i mogę być bez słuchawki. No cóż, takie życie. No i minusem jest to, jeśli chodzi o osoby niewidome, że nie ma słuchawka po komend głosowych. Komendy głosowe w języku angielskim nawet są bardzo pomocne. Wiedzą to już inni producenci i niektórzy zaimplementowali do swojej słuchawki komendy głosowe. Ta słuchawka komend głosowych nie ma, bo mi się nie udało takich komend uzyskać. Ale według instrukcji, którą przeczytałem, to ta słuchawka oprócz dźwięków nie ma, że tak powiem, innej możliwości komunikacji z osobą niewidomą, że tak powiem. Także to. Co mogę powiedzieć? Chętnie się zapoznam z innymi produktami firmy Bose. Szczególnie interesują mnie jednak zwykłe słuchawki, niekoniecznie dokanałowe. Interesują mnie te zwykłe słuchawki z mikrofonem. Bo może rzeczywiście słuchawka Bluetooth 2.0 firmy

0: Bose jest czymś niezwykłym. Natomiast dla mnie, że tak powiem, cena wysoka. Co jeszcze powinienem powiedzieć? Technologia Tripod, którą się chwali firma Bose, ona jest też użyta w tej słuchawce. Technologia Tripod, która właśnie ma zwiększać basy i wysokie tony. No mówię, no jak słychać sami wiecie. Ja uważam, że nie jest to złe, natomiast może trochę za drogie. Może się czepiam. I z tymi myślami, z tymi dywagacjami zostawię Państwa już na jakiś czas, dziękując za wysłuchanie tego Tyflo podcastu. No i przemyślcie sami, czy warto zainwestować w słuchawkę firmy Bose, model Bluetooth seria 2.0. Może warto, a może nie. Dziękuję, do usłyszenia. Robert Łabęcki. Kłaniam się.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: No i teraz moje podstawowe pytanie. Czy poczułaś się jak na Sylwestrze marzeń?
4: No prawie, że prawie. Tak jakoś tęczowo mi się zrobiło wręcz tutaj wokół. Za chwilę to uzasadnię. Także wrócił ten wspaniały nastrój, jaki towarzyszył mi w zeszłym tygodniu. I za chwilę wrócimy sobie do tego rzeczywiście to bardziej szczegółowo omawiając. Takim oto akcentem nietypowym, bo z reguły zaczynam od piosenek telewizyjnych czy też radiowych, ale tak nam się to ułożyło, że takim właśnie akcentem rozpoczęliśmy 173. wydanie programu RTV, a tym samym pierwszy odcinek w roku 2023.
3: Tak jest. Witamy Was bardzo serdecznie, jak w prawie każdą sobotę po godzinie 16.
4: Milena Wiśniewska. No to może być piątek, godzina 20, czasami różne są sytuacje, natomiast teraz już rzeczywiście postaramy się, żeby to było porządnie co tydzień. Tak, ja się nazywam Milena Wiśniewska, to się zgadza, natomiast ta druga persona nazywa się Michał Dziwisz.
3: Dzień dobry się z Państwem. Witamy. Witamy i zapraszamy. I oczywiście jeszcze jedna informacja porządkowa, jesteśmy na żywo, tak więc jeżeli mielibyście ochotę coś do nas napisać, no to Facebook i radiodht.com poleca się i jest do Waszej dyspozycji. Możecie się tam z nami kontaktować.
4: A co, ty się poczułeś jak na Sylwestrze? Bo rozumiem, że oglądałeś Sylwester marzeń.
3: Tak. Przerzucaliśmy się tak trochę między dwójką a Polsatem. Nie,
4: no tak,
3: nie trafiliśmy na telewizję Republika, na Szopkę, ale wiesz co, miałem okazję obejrzeć sobie Szopkę później na YouTubie.
4: Aha.
3: Powiem tak, no cóż, zupełnie inny klimat niż tradycyjnej Szopki. Tam prowadził sam Marcin Wolski i to była taka Szopka na zasadzie, no powiedziałbym, była to Szopka bardzo budżetowa, bo zwykle między tymi piosenkami to tam się pojawiały takie dialogi, albo nawet więcej osób tam występowało i każdy miał jakąś kwestię do powiedzenia, a tu po prostu, no to był taki, można powiedzieć, koncert, tak? Kilka osób śpiewających i Wolski jako konferansjer i wszystko.
4: Okej, okay. Natomiast nie da się ukryć, że to nie para Szopka w telewizji Republika emocjonowała publiczność, emocjonowała w ogóle polską opinię publiczną, więc my też musimy od tego zacząć, co tę opinię publiczną emocjonowało, chociaż wszyscy już to skomentowali na szereg stron, natomiast choćby po to, żeby odnotować dla potomnych, to i my swoje trzy grosze dorzucimy i sobie uporządkujemy, co się właściwie wydarzyło. Dodać jedynie muszę jeszcze tylko tylko tyle, że nasze dzisiejsze wydanie nie będzie tak obszerne jak chociażby to dzień przed Sylwestrem, kiedy się z wami w piątek spotkaliśmy.
3: Bo postaramy się wyrobić do 17:20.
4: Tak, postaramy się wyrobić do konkretnej godziny, którą Michał wspomniał. Jaki jest tego powód, to nie jest przypadkowa godzina. To nie jest to tak, że się spieszymy na autobus, to się wyjaśni gdzieś tam w trakcie, więc już przechodźmy do rzeczy ważkich, bo naprawdę co roku Sylwester Marzeń wzbudza tyle emocji, już po prostu czekam zawsze, co to się nowego wydarzy, bo to tak po prostu nie może być, że to jest wiecie, impreza, jeden wieczór, no występują sobie artyści, potem wszyscy o tym zapominają. Nie, to nie może być tak prosto, bo już w czasie oglądania Sylwestra wiadomo było, że to jest temat, który nas przez kilka dni nie opuści. Przypomnijmy, że główną gwiazdą imprezy był zespół Black Eyed Peas i to właśnie od ich piosenki zaczęliśmy. Całą tę genezę, jakże oni się tutaj pojawili, znaczy no trudno mówić o genezie, bo tutaj też są różne przypuszczenia, kiedy oni zostali zakontraktowani, jak wyglądały te ustalenia, ale że początkowo jeszcze inna gwiazda się tam miała pojawić, to wszystko streszczaliśmy w ostatnim wydaniu przed sylwestrowym, więc do tego już nie będziemy wracać. Także przypomnijmy sobie ten legendarny moment, kiedy oni już stanęli na scenie w Zakopanem, więc było wiadomo, że tak, występują, nie wycofali się, no też przecież plotki krążyły, jak ogromne pieniądze za to zainkasowali. Stanęli na tej scenie, no i co?
3: No i wystąpili z tęczowymi opaskami.
4: I tęcza, panie.
3: Tęcza,
4: no, tęcza,
3: tak.
4: Która się kojarzy jakoś tam jednoznacznie. Tak, wiem, że kojarzy się również jako symbol przymierza z Bogiem, tak? Zdaje się coś takiego, natomiast nie oszukujmy się, przede wszystkim barwy tęczowe.
3: Ale to, no to ponoć barwy... jakaś inna tęcza. To
4: tak, wiem, z błękitem maryjnym Kaja Godek to kiedyś tłumaczyła. Natomiast barwy tęczowe jednak przede wszystkim najbardziej się kojarzą ze społecznością LGBT, do której wiemy, jaki Telewizja Polska ma stosunek, co w wielu materiałach się przejawiało, nie tylko Telewizja Polska, ale ogólnie
3: rządząca
4: władza, tak, prawa strona, już tak szerzej zjawisko ujmując. To również nie spodobało się przecież Melanie C, więc kiedy ją o tym poinformowano, to stwierdziła, że nie wystąpi. No więc to było wielkie zaskoczenie w pierwszym momencie, że oni z tymi opaskami wyszli. Jaki jest twój stosunek do tej sprawy? Czy oni zrobili dobrze, niedobrze? Czy to nie ma znaczenia? Czy lepiej by było, gdyby odwołali ten występ? Tak jak Melanie C, czy taki gest wsparcia właśnie jest istotny, czy w zasadzie jak?
3: Wiesz co, z biznesowo takiego PR-owego punktu widzenia, to wydaje mi się, że to całkiem rozsądny ruch, bo po pierwsze hajs się zgadza, a po drugie jednak jakiś gest solidarności został wykonany, więc cóż im można zarzucić? No oczywiście wiadomo, że znajdą się tacy, którzy powiedzą, że nie powinni tego robić, nie powinni w ogóle występować w telewizji publicznej, w koncercie organizowanym przez telewizję publiczną, ale powiedzmy sobie też szczerze, no cóż, zarówno Black Eyed Peas, jak i Melanie C, to mam wrażenie, że jednak lata świetności mają już za sobą, więc tak nie do końca być może mogą wybrzydzać w różnego rodzaju propozycjach. Melanie widocznie mogła, albo kwestia LGBT była dla niej bardziej istotna, no a tu postanowili tak jakby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
4: No tutaj, tak jak wspomniałam, są różne hipotezy, bo po już imprezie wiele portali się rozpisywało na ten temat i próbowało dociec, jak było. Onet chyba właśnie wysnuł taką hipotezę, że po tym, kiedy się okazało, że Melanie nie zaśpiewa, to się udało zakontraktować Black Eyed Peas. Oni powiedzieli, spoko, wystąpimy, ale okazując solidarność społeczności LGBT z tymi opaskami, na co Mateusz Matyszkowicz powiedział, no dobra, jak już musicie, no to tak zróbmy, no bo jest, dosłownie mówiąc, za 5:12
3: i trochę nie nam się pali
4: innego artysty, ale może w takim razie chociaż oprócz tego gestu solidarności, to jeszcze pokażcie jakąś solidarność i powiedzcie coś miłego osobom, które wspierały Ukraińców. w czasie wojennych działań. No i oni rzeczywiście to zrobili. Nie przewidzieli jednak organizatorzy z Telewizji Polskiej, jeżeli rzeczywiście to tak było, jak Onet napisał, że to się nie skończy na opasce wyłącznie, ale że również panowie będą mieli coś do powiedzenia. No ale po kolei było to pierwsze wejście, w którym oni zaśpiewali wyłącznie, po którym odezwał się był Tomasz Kamel, który powiedział, że ucinając wszystkie spekulacje, wszystko tutaj było zaplanowane, łącznie z każdym elementem stroju.
3: Ehe, no i trzeba było to tak bardzo podkreślić.
4: Dlatego się tłumaczysz, tak? Jakby ktoś wyszedł w sukience czy garniturze jakiego bądź koloru, to by się jakoś z tego chyba nie tłumaczył, tak mi się wydaje, więc i jakby to nie miało znaczenia, to też nic byś w tej kwestii nie mówił, jak sądzę. No i słuchajcie, to co w ogóle wydarzyło się w tym czasie z polskim internetem, to było absolutnie wspaniałe, bo niektórzy ludzie, nie oszukujmy się, nie bawili się w czasie Sylwestra. To znaczy, no ja też akurat nie miałam jakichś zabawowych planów, ale grono polityków, zwłaszcza partii Solidarna Polska, tak bardzo, nawet jeżeli chcieli się bawić, to tak im ta sytuacja popsuła nastrój, że musieli temu dać wyraz na Twitterze. My się zastanawialiśmy, czy tutaj cytować tweety Jadusza Kowalskiego na przykład, ale stwierdziliśmy, że może już bez przesady, to jest jednak program o mediach, nie o polityce, choć jak już mówiliśmy wiele razy, te rzeczywistości się zazębiają. I dajmy już temu spokój, może tylko tego Marcina Warchoła, bo mi to przychodzi do głowy jako pierwsze. On stwierdził, że to nie jest Sylwester marzeń, tylko Sylwester wynaturzeń w tej sytuacji. A odezwał się również Samuel Pereira, który powiedział, napisał właściwie, że to jeszcze nie koniec i czekajcie, co się wydarzy dalej.
3: No i się wydarzyło.
4: No to my czekamy do drugiego wejścia Black Eyed Peas. Czy oni dalej z tymi opaskami wystąpią? Tak, wystąpili, ale oprócz tego, tak jak już też wspomniałam, mieli to i owo do powiedzenia, przekazując właśnie swoje słowa uznania dla Polaków, którzy pomagali Ukraińcom, a także dla społeczności LGBT i to właśnie im zadedykowali piosenkę Where is the Love, którą my rozpoczęliśmy z tego właśnie powodu nasze wydanie. Potem mieli jeszcze trzecie wejście, w którym dalej mieli te opaski, także absolutnie z tego nie zrezygnowali. Kiedy to się w ogóle pojawiło już w tym ich pierwszym wejściu, to ja się faktycznie zastanawiałam, ale o co tutaj chodzi, bo to rzeczywiście może być bardzo wiele scenariuszy. Począwszy od takiego, że Telewizja Polska nic nie wiedziała, skończywszy na tym, że to jakaś grubsza ustawka po to, żeby potem mówić, widzicie, my jesteśmy tolerancyjni, my nie cenzurujemy twórców, pozwalamy na pokazywanie innych poglądów, a w tym TVN-ie, jakby ktoś chciał wystąpić z Maryją na piersi, to by pewnie nie pozwolili. I rzeczywiście podobna narracja szła w różnych wypowiedziach komentatorów w Telewizji Polskiej, typu Miłosz Manasterski, albo w wypowiedziach premiera chociażby, ale Zbigniew Ziobro to tam jeszcze dalej przez 3 dni to przeżywał, także naprawdę to nam zapewniło szampańską zabawę, chyba większą niż same piosenki Black Eyed Peas, ale oni, nie dość, że wystąpili na scenie, to oni tam jeszcze mieli więcej do powiedzenia, bo chociażby było to nagranie bodajże z Instagrama, prawda, w którym oni mówili, że oni są Black Eyed Peas, w sensie literowali to po angielsku PAS, a nie Black Eyed Peas, w sensie PISY. Więc rzeczywiście ktoś ich tam musiał nieźle poinformować i było to nawet już zabawne do pewnego momentu. Ja nie wyraziłam swojego zdania, bo ty swoje wyraziłeś na temat tego, czy to dobrze, czy to źle, ale wiecie co, jest taki przywilej, o którym często zapominamy, że można nie mieć zdania w jakiejś kwestii i ja tak trochę rzeczywiście chyba z tym mam, bo tak jak powiedziałam, można to na wiele różnych stron rozpatrywać. Z jednej strony fajnie, że w ogóle jakiś gest wsparcia, solidarności się pojawił, z drugiej nie jestem osobą LGBT, tylko sojuszniczką, więc nie muszę się zastanawiać nad tym, czy taki gest wsparcia w ogóle mnie wspiera i czy mi odpowiada, bo zapewne mógłby być jakiś tam gest wsparcia jeszcze większy, pojawiły się też głosy, a przecież mogliby przekazać część honorarium na jakieś hostele interwencyjne dla osób LGBT wyrzucanych z domu, no to byłoby jeszcze większe, rzeczywiście już takie wymierne wsparcie, więc w zasadzie no, konstatacja jest chyba taka podobna do tej, którą ty wypowiedziałeś, że biznesowo się to opłaciło, no bo zarobili, zarobili, nic nie stracili.
3: Wizerunkowo też.
4: No też nie, bo może w oczach niektórych coś tam zyskali, a że tam sobie coś Solidarna Polska pogadała, oni w ogóle tam z nimi na Twitterze gadali, ten jeden z tych muzyków, to już naprawdę absolutnie komicznie weszliśmy w ten rok. Jeżeli taki był początek, to już się boję, co nas czeka w kolejnych dniach i miesiącach.
3: Także... No i co będzie w następnego Sylwestra, marzeń?
4: Och, to już w ogóle jest nie do przewidzenia. Także podsumowując, rzeczywiście to im się ostatecznie opłaciło, natomiast też nie oczekujcie ode mnie nie wiadomo jakich zachwytów, że wow, zrobili taką niesamowitą rzecz, no bo
3: ja od zachwytów daleki, wiesz, ja od zachwytów daleki też jestem, bo no tak naprawdę czym tu się zachwycać, no po prostu tym, że ktoś po prostu pokazuje jakieś człowieczeństwo,
4: tak,
3: takie, przyzwoitość, no to są normalne gesty, tak, i nie ma w tym absolutnie niczego dziwnego.
4: Jasne, że tak. No nie każdy by to rzeczywiście zrobił, no ale co mieli do stracenia? Nic nie mieli do stracenia. A jeżeli to rzeczywiście było uzgodnione, jak Onet twierdzi, no to już w ogóle.
3: Także to już w ogóle,
4: prawdy się nie dowiemy, ale będzie to na pewno legendarne wydarzenie, które będziemy wspominać w kontekście tego Sylwestra. A skoro przełączałeś pomiędzy jednym kanałem i drugim, jeżeli chodzi o te sylwestrowe zabawy, to masz jakieś refleksje ich dotyczące?
3: Mam wrażenie, że bardziej zróżnicowany był jednak Sylwester zaproponowany przez Polsat.
4: Ale no pojawiły się też takie określenia, że taka trochę stypa tam była, bo tam dla odmiany było tak trochę mniej tanecznie.
3: To prawda.
4: Jakiś Lady Punk czy coś, no to nie są może rytmy takie
3: Lady Punk, występ Lady Punk,
4: no tak,
3: który tak naprawdę polegał na proszeniu publiczności o to, żeby śpiewali zamiast nich, no to faktycznie to nie było nic dobrego.
4: Więc my już też mówiliśmy o tym w sylwestrowym wydaniu między innymi i dużo wcześniej na antenie też była o tym mowa u nas, że tańczyć można do wszystkiego i do bardzo różnych rytmów, natomiast rzeczywiście te alternatywno-popowe brzmienia może nie do końca wszystkim by odpowiadały i sprzyjały temu tanecznemu nastrojowi. No natomiast w dwójce było bardzo tanecznie, bo tego disco i disco polo było sporo.
3: Tak.
4: Zenek, wciąż te same wyjścia z tymi samymi piosenkami. Maja Chyży i Kuba Szmajkowski z playbacku z jakimiś coverami. To już też jest jakaś legenda i internet trochę ich obśmiewa. Także no jakoś nie zaskoczyły mnie te sylwestry w żadną stronę. To, co miało być, to, czego się spodziewałam dostać, to dostałam. Tak jak mówiłam w zeszłym roku, że dla mnie ten Sylwester dwójkowy to jest za dużo playbacków i za dużo disco polo, to tak dalej jest. Także no trwamy w tym sobie, ale no publiczności się podoba, wyniki oglądalności o tym świadczą, chociaż też kogo zapytacie o tę oglądalność, to wam coś innego powie. I jeszcze co do Sylwestra w dwójce i zamieszania, no to jeszcze Justynie Steczkowskiej się dostało za zdjęcie z członkiem zespołu Black Eyed Peas, na którym jakoby miała aby zasłonić tę tęczową opaskę.
3: Tak, ona potem gorąco zaprzeczała, jakoby.
4: Tak, ale też się pojawiły głosy, że no to już jest w zasadzie przesada i doszukiwanie się problemu, gdzie on nie istnieje, że po prostu tak go złapała i tyle. Ja nie będę już tego roztrząsać, bo nie ma to sensu. Dość powiedzieć, że potem Justyna pisała jakieś rzeczy typu, że wyłączcie telewizor, bo to jak nazwie jakąś złą energię wprowadza, więc ona chyba jednak by się dogadała z tą Edytą Górnik,
3: no właśnie,
4: którą
3: może,
4: się tak nie lubi.
3: Może to jest jakiś zaczątek pokoju.
4: A poza tym ostre słowa jak na kogoś, kto sam często w telewizji występuje, jeszcze niedawno, przez kilka miesięcy był jurorem w programie telewizyjnym.
3: Otóż to.
4: W telewizji publicznej, a z drugiej strony twierdzi jednak, że tak uwielbia i wspiera właściwie osoby LGBT. Także też odnotowujemy, że tutaj taka odnoga tej afery była. Czy my coś jeszcze chcemy do tego sylwestrowego zamieszania dodać?
3: Myślę, że nie. Ja jedynie dodam tak na podsumowanie. Wspomniałaś o tym, że kogo zapytasz o te wyniki oglądalności, to otrzyma się różną odpowiedź. Ja co najwyżej widziałem, że jednak publiczności tej przed telewizorami podobał się bardziej Sylwester Marzeń z dwójką, co mnie trochę nie dziwi, natomiast no, dla mnie samego, jak już musiałbym wybierać, to jednak ten Polsat.
4: No tak, nie dziwi to biorąc pod uwagę gusta, ale jak wiemy, o gustach się nie dyskutuje, bo każdy ma swoje i każde należy uszanować, a telewizja publiczna, co by o niej nie mówić, trafia w te upodobania, jakie są w społeczeństwie najbardziej popularne. Mimo tego, że już przypomnijmy, bo nie możemy też o tym zapomnieć, że to już nie te czasy, nie te najsłuszniejsze czasy telewizji polskiej.
3: Nie te czasy państwa Kurskich, państwa tak naprawdę Kurskich, można no by właśnie powiedzieć.
4: Tak, bo ten noworoczny okres przyniósł nam jeszcze jedną stratę. Joanna Kurska już z pytaniem na śniadanie nie jest związana.
3: Ale nie wyjeżdża z Polski, będzie się chciała zająć kwestiami charytatywnymi.
4: Tak. Tak, tak.
3: Jakaś fundacja albo coś, tego typu rzeczy.
4: No także, no nie jest wesoło, powiem wam szczerze, natomiast Telewizja Polska dalej się bawi i dalej poszukuje talentów. Talentów w różnych grupach wiekowych, prezentując nam kolejne odsłony swoich znanych już widowisk. I pierwsze z tych widowisk, jego nowa odsłona, miała premierę wczoraj. I to jest właściwie coś, o czym chyba wszyscy zapomnieliśmy, bo gdybyśmy pamiętali, to powiedzielibyśmy wam o tym już w zeszłym tygodniu. Ale mamy nadzieję, że nam wybaczycie ten niewielki poślizg. Otóż program You Can Dance, nowa generacja. Nie wiem, czy ktoś pamiętał w ogóle, że to rzeczywiście na antenie się ma pojawić z drugim sezonem. Premierowe odcinki tego widowiska w ramówce dwójki można oglądać w piątki o godzinie 20:35, począwszy od 6 stycznia. Program poprowadzi Edyta Herbuś. Względem pierwszej odsłony widowiska zastąpi w tej roli Idę Nowakowską, która w drugim sezonie będzie jedną z jurorek programu. W zasadzie, no tak powiedziałam, jakby tam miał być skład wyłącznie żeński, no tak akurat nie będzie, więc już zostańmy przy tym, że zasiądzie w gronie jurorskim. A oprócz tego znajdą się w nim Katarzyna Cichopek i nie Maciej Kurzajewski, tylko Agustin Egurola. On będzie przewodniczącym tego składu konkretnie. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji jurorami byli również Agustin Egurola, a towarzyszyli mu tancerze Klaudia Antos i Michał Kostrzewski. I tak powiedziałam o tym, że kto w ogóle pamiętał, że ten program ma się pojawić z drugim sezonem, w obliczu tego, że w przypadku pierwszego sezonu odnieśliśmy wrażenie, że coś im tam, mówiąc bardzo kolokwialnie, nie pykło, jeżeli chodzi o oglądalność, więc tym samym decyzja o kontynuacji formatu wydała nam się jakoś tam zaskakująca. Skąd te wnioski? Wnioski wypływają z rzucania tym formatem po ramówkach, mam na myśli zmiany pór emisji oraz kanałów, w których on był nadawany, więc przypomnijmy to sobie, że pierwszy sezon You Can Dance, nowa generacja, początkowo na antenie TVP2 oglądać można było w piątki o godzinie 20. Po dwóch tygodniach zmieniono to na 20:35, a wraz z początkiem października 2021 roku w trybie nagłym przesunięto emisję You Can Dance, nowa generacja, do jedynki, czyli rozumiecie, z dwójki do jedynki, z piątku na niedzielę i z godziny tam 20 z czymś na 17:15.
3: Dziwne rzeczy się tu dzieją.
4: Tak, a teraz, wiecie, i nie zagrał im ten termin wieczorny właśnie, piątkowy, w pierwszym sezonie, po czym co robią, po czym drugi sezon postanawiają umieścić dokładnie w tym samym czasie, który im jakoś nie zdał egzaminu w pierwszym sezonie. Nie wiem, czy to pamięć złotej rybki, czy po prostu nie ma prezesa Jacka, który by dopilnował tych ludzi.
3: Ale on to jest
4: pamiętał,
3: w ogóle,
4: jak to tam było.
3: Ale to jest w ogóle bardzo dziwne, to co się dzieje z tymi roszadami w ramówce. Kiedyś nie było takich sytuacji, że programami rzucano po ramówce, a telewizja miała znacznie większą oglądalność niż ma teraz, bo przecież no, było zdecydowanie mniejsze zagęszczenie, a właściwie no, rozdrobnienie się widzów na różnego rodzaju kanały. Kiedyś Telewizja Polska no, to po prostu dominowała, jeżeli chodzi o oglądalność. Była jedna ramówka, widzowie byli przyzwyczajeni do tego, a teraz nie dość, że oglądalność jest mniejsza, bo jest więcej kanałów, na które trzeba to dzielić, to jeszcze tym słuchaczom, widzom, przepraszam, robi się wodę z mózgu i rzuca tymi programami po antenach.
4: No, pozostaje mieć nadzieję, że tym programem, tym drugim sezonem już nie będą rzucać i że jednak jakoś to się sprawdzi bardziej niż w tym pierwszym sezonie, bo to znowu potem powoduje zamieszanie i to na pewno nie jest dla nikogo korzystne. Natomiast sądzę, że jeżeli chodzi o drugi program, o którym teraz powiem, no to mu nie grozi już taki los, bo on ma ugruntowane miejsce w ramówce, bo tak jak powiedziałam, Telewizja Polska szuka talentów w różnych grupach wiekowych, w grupie juniorskiej talentów tanecznych, a teraz w grupie seniorskiej będzie szukać talentów wokalnych. I już dziś będzie miała miejsce premiera czwartego sezonu The Voice Senior, z pewnymi zmianami względem sezonów poprzednich. Po pierwsze, ma być chyba ona minimalnie dłuższa, tam o tydzień czy jakoś tak, więc chyba po prostu większą liczbę kandydatów zobaczymy. Po drugie i chyba najważniejsze, co nieco się zmieniło, jeżeli chodzi o skład trenerski. I tak oto. Nową trenerką show jest Alicja Węgorzewska, a nowym trenerem jest Tomasz Szczepanik. Może nie wszyscy kojarzą po nazwisku, ale to jest jeden z braci Szczepaników tworzących zespół Pectus. Mnie to naprawdę zastanawia. To jest The Voice Senior. Naprawdę. A połowa tego składu, bo przypomnijmy, że pan Cugowski jeszcze tam zasiada. No i pani Rodowicz, okej. Okay. Ale Piotr Cugowski, żeby nie było, nie Krzysztof, i Tomasz Szczepanik, no to oni jednak są z innego nieco pokolenia niż ci uczestnicy, którzy tutaj będą startować.
3: Mam wrażenie, naprawdę, że seniorami jeszcze nie są.
4: No jeszcze chyba nie, więc czy naprawdę nie dało się znaleźć jakichś panów, no bo tutaj mamy skład parytetowy, czy nie udało się znaleźć jakichś panów, artystów w wieku senioralnym, którzy by chcieli podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, a przy okazji pooceniać uczestników? No nie wiem. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie zasiadał Witold Paszt w tym gronie, który zdaje się, że niedługo po emisji tego programu umarł. I trenerką w trzech pierwszych odsłonach show była Alicja Majewska. I dla mnie no to jest taka zmiana, do której na pewno się będę długo przyzwyczajać. Z całym szacunkiem do pani Węgorzewskiej, ale jeżeli chodzi o Alicję, to chyba jednak Alicja Majewska jakoś bliższa jest mojemu sercu. Lubiłam ją w tym programie oglądać i szkoda, że już się nie pojawi. Nie natknęłam się na informację, jaki jest tego powód. Czy ona sama zrezygnowała, czy co się tam z tym wydarzyło? Bo to bywa różnie w przypadku takich programów, też nawiążemy sobie do tego wątku później jeszcze dzisiaj, w kontekście Polsatu dla odmiany. Tak więc no, na pewno będzie się trzeba do tych zmian i do tego składu przyzwyczaić, jak również do zmiany w gronie prowadzących, bo programu nie poprowadzi już kojarzona z seniorskimi formatami Telewizji Polskiej Marta Manowska, zastąpi ją kojarzona z wieloma innymi różnymi formatami Telewizji Polskiej Małgorzata Tomaszewska, natomiast jej towarzyszem będzie obecny w programie już w poprzednich jego sezonach boski Rafał Brzozowski. Tak więc, no ja chyba sobie popatrzę, już widziałam jakieś tam zapowiedzi, jakąś jedną uczestniczkę nowego sezonu i śpiewała ona, śpiewa naprawdę dobrze, więc czekam na prezentację innych uczestników. Dla fanów Sanatorium Miłości coś się znajdzie, bo niejaki Piotr Hubert, który był w poprzednim sezonie Sanatorium Miłości podczas zadania wokalnego, jakie wtedy zadano uczestnikom, odkrył w sobie talent wokalny, więc postanowił skierować swoje kroki do kolejnego programu i tak oto zobaczymy go w Voice Senior. Kogo jeszcze zobaczymy? To się okaże już dzisiaj po godzinie 20 w telewizyjnej dwójce i będzie się okazywać co sobotę. Natomiast tak jak powiedziałam w trenerskich fotelach. Zawsze tak się waham, żeby nie powiedzieć tego, co ty kiedyś powiedziałeś, tak, bo miałeś taką wspaniałą wpadkę, że były fotelskie trenery.
3: Czyli, tak. Tak.
4: Więc w fotelskich trenerach, tak jak powiedziałam, zobaczymy osoby, które będą w tej roli debiutować. No więc teraz posłuchajmy Tomasza Szczepanika, jak on śpiewa, on nas zabierze do Barcelony. No myślę, że oprócz tego, że jakimś tam doświadczeniem scenicznym się będzie mógł z uczestnikami podzielić, to oprócz tego będzie mógł przekazać im tę swoją złotą myśl z piosenki, że szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz.
5: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: A na antenie radia DHT teraz będą informacje między innymi o tym serialu, względem którego postaramy się wyrobić o czasie.
4: Staramy się bardzo, więc już przechodzimy do rzeczy, to może ja zamilknę, bo zaspoiluję, chociaż nasi uważni słuchacze mogą kojarzyć ten wątek. Michał jest gwiazdą, więc proszę, gwiazdo, opowiadaj, dziel się, relacjonuj. Teraz wyjdę stąd.
3: Gwiazda to może za duże słowo, zdecydowanie nawet powiedziałbym za duże, bo ja tam mam rolę w drugiej części, w drugim sezonie serialu Pasjonaci, zaledwie w dwóch odcinkach, w 8 i 9. No ale rzeczywiście pojawiam się, będzie mnie można zobaczyć w telewizyjnej dwójce za parę tygodni, bo dziś właśnie o godzinie 17.20 rusza drugi sezon serialu Pasjonaci. Jeżeli chodzi o opis tego serialu, który mamy w programie telewizyjnym, i ja powiem szczerze, że ja wiele więcej nawet nie mógłbym zdradzić, bo nie mam dostępu do jakichś materiałów związanych ze scenariuszami kolejnych odcinków, więc ja tu wiele więcej powiedzieć nie mogę. Natomiast jak czytamy w opisie, jest to druga seria losów członków integracyjnego teatru aktora niewidomego w Krakowie. Bohaterowie mierzą się z kolejnymi problemami, pokonują przeszkody. Krzysiek i Monika mieszkają razem, parze daje się jednak we znaki samotność matki mężczyzny. Ewa zaś traci... Ela, przepraszam, zaś traci wiarę w siebie i cierpi na depresję. Mietek marzy o miłości, ale musi zajmować się swoją chorą matką. Z kolei Alicja tęskni za Gdynią, ma dylemat i rozważa rozstanie z Mietkiem. Codzienność zmusza wszystkich do podjęcia trudnych decyzji. Twórcy serialu prezentują problemy oraz wyzwania, jakie los stawia na ich drodze. A w pierwszym odcinku Bruno, czyli Artur Dziurman, zaprasza bohaterów na próbę spektaklu Wesele, który ma być zrealizowany dzięki dotacjom. To na pewno się pojawi w pierwszym odcinku Pasjonatów już dziś o godzinie 17.20 na antenie telewizyjnej dwójki, także no, w Pasjonatach zobaczycie osoby niewidome, ale i słabowidzące, bo to nie jest tak, jest nazwa integracyjny teatr aktora niewidomego, czyli teatr ITAN, ale tam słabowidzący też uczestniczą w tych spektaklach. No i oczywiście również zawodowi aktorzy, tak samo zresztą jak i w Pasjonatach, bo zobaczymy również nie tylko Artura Dziurmana, ale także inne znane nazwiska.
4: Ewę Kuklińską, Zbigniewa Suszyńskiego, czyli Igor Rutka z Klanu, ale tak jest. Zdradziłeś mi, że ty nie miałeś okazji się z nim na planie zetknąć.
3: Nie. Tam akurat przede wszystkim z aktorami teatru była okazja się spotkać, no i z innymi osobami niewidomymi. Jan Szuster też będzie w tych scenach, w których ja się pojawiam, więc bardziej tu z osobami niewidomymi miałem okazję na planie się zetknąć, ale też parę znanych nazwisk gdzieś tam się pojawi, także obserwujcie, oglądajcie, zachęcamy do tego, no bo to taki rzeczywisty oczywiście nietypowy serial, który myślę, że może trochę pokazać, mimo tego, że oczywiście część z tych wydarzeń to są fakty, część jest dopisana, no, to wszystko nie wygląda tak w życiu jak na ekranie, no bo na przykład ja tam gram dziennikarza, który no, pracuje, tak by można było wywnioskować, w Radiu Kraków, tak, więc no, to zupełnie nie tak wygląda. Program dotyczący osób niewidomych też na antenie Radia Kraków nie gości, no ale wiadomo, ta prawda serialowa trochę musi być podkoloryzowana. Chociaż tam chyba nawet Tyflo Radio, bo to tak, to jest, że nie Radio Kraków, tylko tam gdzieś pojawia się ten napis Tyflo Radio, ale Studio Radia Kraków, o, w ten sposób, więc to tak wszystko jest pomieszane ze sobą, no ale będzie o radiu, nawet jeden odcinek, bodajże 9 jest zatytułowany Radio właśnie.
4: Ale podkreślmy to dla osób mniej zorientowanych w temacie, że rzeczywiście silnie ta fabuła czerpie z rzeczywistych doświadczeń aktorów, bo integracyjny teatr aktora niewidomego rzeczywiście istnieje.
3: Owszem.
4: Rozumiem, że jakieś problemy właśnie z tym uzyskaniem
3: lokalowe,
4: siedziby,
3: tak,
4: wokół,
3: cały czas.
4: Które się kręci od pierwszego sezonu, one istnieją.
3: I one cały czas istnieją, tak.
4: Tak, i często doświadczenia właśnie osobiste, o których jest tutaj mowa, bazują na jakichś tam przeżyciach, doświadczeniach, które mają miejsce w życiu tych osób, tych aktorów, którzy w serialu występują, no tylko rzeczywiście jakoś tam są dostosowywane często zapewne, jakieś elementy są zmieniane, żeby to miało jakąś sensowną, fabularną całość, ale tak, rzeczywiście to nie jest brane tak wszystko, wiecie, zupełnie z
3: wymyślane,
4: powietrza.
3: Nie, to te scenariusze, jak to się, część tego scenariusza, jak to się ładnie mówi, pisze samo życie.
4: Tak, tak jest. No i oczywiście, tak jak w przypadku pierwszego sezonu, tutaj również będzie audiodeskrypcja, także pamiętajcie, żeby ją sobie włączyć, jeżeli ktoś nie ma tego ustawionego jakoś tam automatycznie, bo jej się na pewno możemy spodziewać, w pierwszym sezonie też była. I zmiana jest taka, jeżeli chodzi o porę emisji, prawda, względem pierwszego sezonu, bo on się pojawił na przełomie lat 2019-2020, jakoś w grudniu to było, ale też w zimowej ramówce, też w soboty, ale to było jakoś
3: wcześniej,
4: tak przed południem,
3: tak.
4: Godzina 11, coś takiego. Teraz mamy 17:20, więc niestety to się będzie troszkę zazębiało z naszym RTV, bo nie zawsze tak będzie, że nasze wydania będą krótkie, czasami no będą dwugodzinne, no a doszliśmy do wniosku, że no co prawda wiemy, że grupa docelowa nas i pasjonatów z oczywistych powodów ma sporą część wspólną, natomiast nie będziemy już tutaj robić zamieszania i przesuwać naszego programu, ponieważ zarówno nas, jak i pasjonatów można sobie nadrobić potem w dowolnym miejscu i czasie.
3: Oczywiście, że tak, co prawda z nadrobieniem, z audiodeskrypcją może być nieco większy problem, jeżeli chodzi o pasjonatów. No ale cóż, takie to jest życie. Jeżeli wybierzecie pasjonatów zamiast nas, to się nie pogniewamy absolutnie. Odsłuchacie sobie nas po prostu później.
4: Aczkolwiek jak będą te odcinki z udziałem Michała, to będzie trzeba coś pomyśleć, słuchajcie. Czy my to wtedy będziemy ten program robić? Czy przyjdziemy na godzinę, czy co? Ale to się w ogóle okaże, czy wtedy będzie zapotrzebowanie na odcinek.
3: Dokładnie, bo to różnie może być.
4: Może akurat nie będzie tematów i sprawa sama się rozwiąże. Zobaczymy. Jak to mówi Michał, pożyjemy, zobaczymy. To już tak sparafrazuję samego zainteresowanego.
3: Owszem.
4: Czy coś jeszcze byś tutaj chciał dodać odnośnie samych nagrań? Kiedy to było? Kiedy ty nagrywałeś sceny z twoim udziałem, ile to trwało?
3: To było w lipcu i tak naprawdę to były dwa dni zdjęciowe. Dwa dni zdjęciowe. No rzeczywiście...
4: Bo to dwa weekendy chyba były jakoś, tak? Było to jakoś podzielone.
3: Wiesz co, tak naprawdę to było wcześniej, bo to było w piątki chyba.
4: Aha.
3: Tak, to jak dobrze pamiętam. Cóż, akurat to drugie nagranie skończyło się nieprzyjemnie, bo potem wróciłem z COVID-em. No, ale rzeczywiście samo nagranie, sama praca na planie... Powiem to szczerze, spodobało mi się, bardzo, bardzo przyjemna też i atmosfera, taka luźna, aczkolwiek no, jeżeli ktoś myślałby o tym, żeby spróbować swoich sił nawet w takim serialu, który ma pewne elementy, ja bym powiedział nawet paradokumentu w sobie, gdzie no tu nie jesteśmy, przynajmniej część z osób nie jest zawodowymi aktorami, to tak czy inaczej to się po prostu gra jedną scenę ileś razy, jest tych dubli sporo, więc no po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że tak naprawdę kilka scen to się kręci przez cały dzień od rana do wieczora. A już później ten drugi dzień zdjęciowy był nieco krótszy, bo też i do zagrania było znacznie mniej materiału, ale jednak no jest to czasochłonne, trochę też męczące, ale całkiem przyjemne.
4: No, czyli może, jeżeli w przyszłości by się pojawiła propozycja, jeżeli chodzi o trzeci sezon, to rozumiem, że chętnie.
3: Zdecydowanie tak, nie powiedziałbym nie, bo jest to dla mnie absolutnie niestresujące. Może dlatego, no też, że co prawda z kamerą jakiegoś większego doświadczenia nie miałem, no ale czy ja się tym przejmuję? No nie. No i tak tego nie widzę. A po prostu to, że mówię do mikrofonu już od iluś ładnych lat, no to powoduje, że no stresu nie mam gdzieś tam występując, tak? A zwłaszcza, że nie jest to na żywo, można zrobić tyle powtórek, ile mamy ochotę. I już.
4: A dostawałeś jakieś uwagi właśnie warsztatowe odnośnie tego, w jaki sposób coś powiedzieć, żeby to było lepsze? Czy tak
3: jeżeli chodzi o mówienie, to nie. Nie było jakichś specjalnych uwag. Tam może w paru miejscach. Natomiast no, więcej powtórek wymagały te sceny, gdzie tam się gdzieś wchodziło, przemieszczało, poruszało. No, był to na przykład dla mnie też nieznany teren, więc tu było więcej z tym zabawy. Natomiast tak jakoś specjalnych uwag nie było.
4: No nie ukrywam, że jeszcze wówczas, kiedy te nagranie miały miejsce, to ci zazdrościłam, natomiast skoro to już nie jest Imperium Prezesa Jacka, no to no, sami rozumiecie, ale zupełnie serio domyślam się, że przygoda fajna.
3: Przygoda
4: jeżeli
3: fajna,
4: słuchają nas inne osoby, a chyba mamy w gronie słuchaczy, prawda? Krzysztofa czasami słucha
3: tak,
4: nas.
3: Tak, Krzysztofa i Monikę, którzy zresztą no właśnie wystąpią w pierwszym odcinku już dziś.
4: A, no pozdrawiamy. Więc jeżeli słucha nas Krzysztof lub inne osoby związane z pasjonatami, które się nie ujawniały w komentarzach jeszcze dotychczas, to też jesteśmy ciekawi waszych opinii, refleksji na temat pracy na planie, na temat aktorstwa jako takiego. Piszcie do nas, bardzo chętnie to odczytamy. Czy my coś jeszcze w tym wątku chcemy uzupełnić?
3: Może tylko tyle, że jeżeli nie oglądaliście pierwszej części pasjonatów, to zapraszamy, żeby nadrobić zaległości chociażby w aplikacji View i TVP. Ja już nie będę powtarzał, co sądzę o tej aplikacji.
4: No właśnie, do czego ty namawiasz?
3: No właśnie, no ale nie ma innej możliwości, żeby obejrzeć ten serial niestety, więc...
4: No, na stronie internetowej no może tak, lepiej iść aplikacji, no, ewentualnie, ale to też jest daleko od ideału.
3: Oczywiście, że tak. No a jeżeli chcecie posłuchać audycji na temat pasjonatów, no to jest w Tyflo Podcaście. Warto sobie wejść, posłuchać, tam opowiadamy przez dobre 2 godziny jak nie więcej na temat pierwszego sezonu tego serialu. A teraz już możemy przejść dalej. I znowu będzie o TVP VOD.
4: Tak, nie zaplanowaliśmy tego przejścia, ale wyszło fantastycznie.
3: Tak, bo teraz przenosimy się konkretnie do tej aplikacji, w której od 12 stycznia będzie można oglądać nowy reality show zatytułowany Camper Polska. Program poprowadzi Izabela Krzan. No i jak myślisz, o co może chodzić w programie, który nazywa się Camper Polska?
4: No chyba tytuł już mówi nam co nieco tutaj, prawda? Coś sugeruje, że tu camper będzie miał istotne znaczenie, więc możesz nam opowiedzieć, tak, przekazać szczegóły.
3: Bardzo mi się spodobał ten opis, to zdanie z wirtualnych mediów bodajże, które opisuje ten program. Camper Polska to program, w którym 5 duetów influencerów podróżuje camperami po Polsce.
4: No przecież nie po Rosji, nie?
3: No właśnie. Każda para uczestników będzie miała swój osobisty i osobny kamper. Uczestnicy w trakcie podróży będą wykonywać różnego rodzaju zadania. Ich trasa rozpocznie się na Helu, a zakończy w Bieszczadach. Uczestnikami pierwszej edycji reality show będą bloger Podziarany Tata i biznesmen Mateusz, producent muzyczny Dawid i Super Mario Trener, tiktokerzy Ula i Krystian, youtuberka Ada i jej przyjaciółka Kasia oraz influencerzy Ania i Czarek Czaruje. A gospodynią...
4: Ja to jestem stara i nikogo nie znam.
3: Ja też nie przejmuj się. Gospodynią nowego programu będzie prezenterka Izabela Krzan, która między innymi w telewizyjnej dwójce współprowadzi Pytanie na Śniadanie oraz Koło Fortuny. Premiera reality show odbędzie się w najbliższy czwartek, także już niedługo. Natomiast też mała aferka się zrobiła wokół tego programu, bo niektórzy użytkownicy Twittera zarzucili twórcom reality show, że zgapili pomysł na program od Friza, czyli Karola Wiśniewskiego, jednego z najpopularniejszych polskich influencerów, bo na przełomie września i października minionego roku Friz zorganizował wyścig kamperów, w którym uczestniczyły duety złożone z gwiazd internetu, a na zwycięską parę czekała wygrana w wysokości 100 tysięcy złotych. No więc to tak.
4: Czyli zbyt podobne, żeby spać spokojnie.
3: Tak, tak, tak. No ale ekipa się już tam rozwiązała ostatnio, także to już można. to już można.
4: No nie, nie, niech im będzie, że tak, także nie wiem, czy będziecie oglądać, dajcie znać, czy ktoś w ogóle sięga do takich rzeczy jak własne produkcje TVP VOD, zarówno ich seriale, jak i coś takiego właśnie jak program, który trafia tam i nie trafia do telewizji, czy to w ogóle znajdzie swoich odbiorców, czy ma na to szansę, nie wiem. A skoro tak mówię, to chyba znaczy, że mam jakieś tam wątpliwości w głowie.
3: Ja też mam.
4: Je podzielasz. No, no to pozostawiamy was z tym, może macie inne zdanie i będziecie już pędzić, żeby w przyszłym tygodniu to oglądać. My jednak muzycznie nie o kamperze, tylko nawiążemy do pasjonatów, bo wymieniliśmy kilka osób, kilku niewidomych aktorów, których zobaczymy w produkcji, ale nie padło jeszcze jedno nazwisko niewidomej, właściwie na co dzień to bardziej wokalistki niż aktorki. Pytałam ciebie, ale chyba nie masz wiedzy dotyczącej tego, jak jej postać w serialu będzie wyglądała.
3: Nie,
4: czy ona będzie
3: nie.
4: śpiewać, czy też będzie tutaj właśnie jakoś aktorsko się prezentowała. No ale myślę, że jej talent wokalny zostanie tutaj wykorzystany. Mam na myśli Patrycję Malinowską, która ma na koncie już dwa swoje autorskie single, dlatego teraz posłuchamy pierwszego z nich, który w ogóle trafił, to jest wspaniała historia, bo on trafił na szczyt gorącej dwudziestki. Ja nie wiem, czy ty znasz tę historię.
3: Nie.
4: Był ten motyw związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ciekawe, czy będzie on znów, że można było wylicytować możliwość wyemitowania jako numer jeden gorącej dwudziestki w Radiu SK, czyli listy przebojów, jakby ktoś nie wiedział tego radia, dowolnej piosenki, byleby tam ona nie zawierała przekleństw, nie była dłuższa niż 6 minut i tak dalej. I za pierwszym razem, właściwie nie wiem, czy to był pierwszy raz, ale 2 lata temu my o tej akcji mówiliśmy, wtedy ktoś zadecydował, że tym pierwszym miejscem będzie Marchewkowe Pole, Lady Punk, no to rzeczywiście, no trudno, żeby w dzisiejszych czasach, w innych okolicznościach to się znalazło na
3: liście
4: przebojów, zwłaszcza w Esce, a właśnie w kolejnym roku wylicytował ten utwór ktoś, kto no chyba właśnie zna Patrycję i stwierdził, że zrobi też jej taką miłą niespodziankę i tak oto Nie dogonisz mnie znalazło się na pierwszym miejscu gorącej setki, a teraz znajdzie się na antenie Radia DHT.
3: Radio, music and memories. DHT. Wracamy do was jeszcze w tematach telewizyjnych.
4: Tak, to wejście będzie jeszcze telewizyjne. Wspomniałam, że zahaczymy o Polsat i tak rzeczywiście będzie, bo jeżeli kogoś dzisiaj nie satysfakcjonuje kolejny sezon w Voice Senior, a interesuje się sportem, czyli nie my, no to może oglądać w Polsacie, jak rozstrzygnięty został bodajże 88. plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku. Tak, kolejna odsłona Gali Mistrzów Sportu przed nami, więc przekonamy się, kto tym najlepszym sportowcem został uznany przez głosujących, czy Iga Świątek, czy Robert Lewandowski, czy jeszcze inne osoby. My tutaj nie będziemy analizować poszczególnych kandydatur, no bo się na tym znamy, jak wiecie, jak to się mówi, świnia na gwiazdach, czy kura na pieprzu. Więc darujemy to sobie może, pozostawimy wszelkie analizy wam bardziej zainteresowanym, którzy będziecie chcieli te telewizory po godzinie 20 włączyć i się przekonać, jak to się tam rozwinęło. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o Polsat, no to jest, powiedziałabym, drama. My poza sezonem raczej nie omawiamy szczegółowo takich propozycji jak Twoja twarz brzmi znajomo, chociaż pojawiają się czasami jakieś newsy o, dajmy na to, uczestnikach nowych odsłon, ale my raczej zbieramy to wszystko, kiedy już te wieści są kompletne i je przekazujemy wam jakimiś większymi partiami. Tymczasem jednak należy chyba nawiązać do tego wątku, bo szykują się rewolucyjne zmiany. Pierwsza może nie tak rewolucyjna, bo dowiedzieliśmy się, że w gronie jurorów nie zasiądzie już Michał Wiśniewski. On tam był przez jakieś 2 edycje czy coś takiego, no więc okej, takich zmian w ostatnich odsłonach mieliśmy kilka, bo przecież był i Krzysztof Cugowski jurorem na przykład, też dosyć krótko, więc no, no takie rzeczy się dzieją, uznali po 2 sezonach, że ich zdaniem się nie sprawdził. No on był takim jurorem, no mnie trochę denerwował, bo trochę miałam wrażenie, że się czepia bezpodstawnie, no ale z drugiej strony przynajmniej się czepiał, a nie zachwycał się wszystkim jak leci, więc może i to jakąś wartość miało, a że się z nim niekoniecznie zgadzałam i wydawało mi się, że przesadza, no okej, okay, no i ile osób, tyle opinii i możemy się przecież pięknie różnić. Natomiast druga zmiana, no wydawało się, że nigdy się już nie dokona, że Katarzyna Skrzynecka jest związana z tym programem po wsze czasy i że nigdy się nie wydarzy coś takiego, że jej w nim zabraknie, bo w pierwszym sezonie była uczestniczką, a przez kolejnych 17, jeśli dobrze liczę, pełniła funkcję jurorki i się okazało, że już jej w programie nie zobaczymy. Nie wgłębiałam się w ten fakt, w to, czy to ona się rozstała, czy z nią się rozstaną. Okazuje się, że jednak to drugie, bowiem gruchnął był w internecie post innej osoby kojarzonej z tym formatem od samiutkiego początku, Piotra Gąsowskiego, który prowadził Twoja twarz brzmi znajomo od pierwszej edycji i zawsze tak wykrzykiwał ten tytuł, do czego my też nawiązywaliśmy nieraz. I on napisał, że w związku z sytuacją, w której podziękowano Katarzynie Skrzyneckiej, to on również dziękuję już za realizację tego programu, jego już tutaj nie będzie. Także no, zapowiadają się spore rewolucje. Jakoś, no nie wiem, czy to tak rzeczywiście należy kojarzyć, ale jeden z portali medialnych też jakoś zawzmiankował to w podobnym tonie. No przypomnijmy, że trochę w samym Polsacie się zmieniło. Mamy Edwarda Miszczaka i może on ma jakiś inny pomysł na program, na skład osobowy.
3: I chyba coś takiego też zasugerowała gdzieś tam w jakimś swoim wpisie Katarzyna Skrzynecka.
4: No więc właśnie, może coś tutaj być na rzeczy. Przypomnijmy, że zmian to w ogóle tutaj będzie szereg, bo jeszcze odbył się ten casting na uczestnika, ósmego uczestnika show, który nie będzie się rekrutował z celebrytów, tylko właśnie spośród widzów programu, którzy chcieliby też spróbować wcielania się w różne role. No ale kto to wszystko teraz poprowadzi, kto będzie krzyczał, Twoja twarz brzmi znajomo. Niezależnie od tego, czy lubimy Piotra Gąsowskiego, czy nie, no to już na pewno nie będzie to samo bez niego. Możemy się przenieść do tej grupy medialnej, w której pan Miszczak był, ale już go tam nie ma, czyli do grupy TVN, a konkretnie do kanału TTV, bo tutaj mamy nowość zatytułowaną Osadzone Blok F. Nowość wystartuje nie w tym najbliższym tygodniu, tylko w kolejnym jeszcze, ale po pierwsze nie mamy pewności, czy na przyszły tydzień zgromadzimy odpowiednią liczbę informacji, a po drugie, no jest jeszcze jeden powód, dla którego mówimy o tym trochę wcześniej, ale coś za chwilę wyjaśni. Najpierw kwestia od kiedy, tak w ogóle premierowo, od 16 stycznia, a kiedy w ramówce? Od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 TTV emitować będzie nowy, jak to tutaj określono, docu-scripted, no czyli chyba paradokument, należy powiedzieć wprost, Osadzone Blok F, a więc paradokument, nie program bazujący na jakichś tam rzeczywistych postaciach i doświadczeniach, tylko może w jakimś tam zakresie czerpiący z tego, co się wydarzyło, natomiast przede wszystkim jednak to fikcja literacka będzie. A no jednak tytuł w tym kontekście byłby jakoś tam frapujący, gdyby to miał być program, prawda, w którym ktoś z kamerą by wszedł rzeczywiście i z tymi osadzonymi porozmawiał, bo się już możemy domyślić, kto tutaj będzie bohaterem. Tak, ale dla uporządkowania powiem, że akcja Osadzonych rozgrywa się w zakładzie karnym dla kobiet, które aby przetrwać muszą nauczyć się walczyć o swoje. Mnie się to kojarzy z czymś. Mam wrażenie, czy ty też, że TVN chwyta się wątku, który im no, odniósł jakiś sukces. Mam na myśli serial Skazana, gdzie mieliśmy właśnie w takiej formie serialu premium wątek tego kobiecego więzienia.
3: Zgadza się.
4: Wątek, którego dotychczas nie było w polskich produkcjach, więc jakoś tam na pewno unikatowy. Serial się spotkał z dobrym przyjęciem, więc stwierdzili, że pociągną to, ale w innej formie, w innym ujęciu, takim właśnie już paradokumentalnym. Jak czytamy w opisie, w świecie, którym zdrady, zbrodnie i zemsta ścierają się ze sobą codziennie na więziennych korytarzach, ciężko o porządek. Dlatego strażniczki i strażnicy wykorzystają wszystkie dostępne narzędzia, by opanować sytuację i zapobiec kolejnym przestępstwom. W każdym odcinku widzowie poznają historię innej osadzonej z tytułowego bloku F. DocuScripted jest realizowany w fikcyjnym więzieniu, więc rzeczywiście jest to paradokument do potęgi. To nie jest tak, że bazują na jakichś wnętrzach, które taką rolę wcześniej pełniły. Grupa TVN specjalnie stworzyła na potrzeby produkcji takie właśnie więzienie. Seria zadebiutuje na antenie TTV, tak jak powiedziałam, 16 stycznia, czyli nie w ten poniedziałek, co teraz będzie, tylko kolejny. Odcinki emitowane będą, przypomnijmy, od poniedziałku do czwartku o godzinie 20. Cykl dostępny będzie również oczywiście w playerze, ale wspomniałam, że jest jeszcze jeden powód, dla którego mówimy o tym już wcześniej. Otóż 12 stycznia, czyli w czwartek o 22:40 główna antena TVN pokaże przedpremierowo jeden z odcinków serialu, czyli tak, aby zachęcić, zafrapować, przyciągnąć do anteny TTV było, nie było popularnej, ale wciąż nie tak jak główny TVN, to oni to pokażą, choć pytanie, ilu TVN ma widzów o tak późnej porze. No ale pewnie stwierdzili, że nawet jeżeli nie jest to taka liczna widownia, jak byłaby choćby godzinę czy dwie godziny wcześniej, to jakoś tam im się to opłaci. I warto jeszcze dodać jedną ciekawostkę, że od najbliższego tym razem poniedziałku, 9 stycznia, widzowie TVN będą mogli oglądać poprzednie sezony programu TTV Google Box przed telewizorem, w którym, powiedzmy dla tych, którzy nie znają, bohaterowie komentują programy i seriale telewizyjne. W TVN Google Box przed telewizorem będzie pokazywany od poniedziałku do piątku o godzinie 11:30. No nie oszukujmy się, Google Box to jest już od kilku dobrych lat hit TTV, więc jako takie wypełnienie ramówki TVN-u myślę, że się może sprawdzić, bo ile można powtarzać te same paradokumenty.
3: Dokładnie.
4: Bo antenę TTV, no to ten program wypełnia z sukcesami od dłuższego już czasu, bo tych odcinków nakręcili sporo i tam powtórkę pogania. Więc jeżeli można to pokazać w TVN-ie i na czas właśnie takiego pasma, no nie oszukujmy się, nie będącego prime time'em, przyciągnąć jeszcze jakichś widzów, no to czemu nie?
3: Zawsze warto spróbować. A tymczasem przenosimy się do multiplexów grupy MWE, bo tam wraz z nadejściem nowego roku pojawił się nowy kanał. Otóż grupa MWE dodała do swoich multiplexów nową pozycję, a jest to identyfikujący się jako test kanał z telezakupami, któremu nie towarzyszy żadne logo, więc nie wiadomo, co to jest tak do końca, ale wiadomo, co na przykład można tam kupić. Otóż wśród oferowanych widzom produktów znalazł się m.in. planetarny robot kuchenny w trzech kolorach za jedyne 599,99 zł.
4: A ciekawe, czy mówią te ceny, czy tak jak było ze starych...
3: Którą podajemy na ekranie.
4: Tak, że cenę, którą podajemy na ekranie.
3: A to trzeba by było...
4: się tam pewnie zmieniała.
3: To trzeba by było obejrzeć, ale chyba nie jesteśmy w zasięgu, bo na taką ofertę mogą się skusić widzowie eksperymentalnych multiplexów

0: oglądać, więc tu rzeczywiście, no nie był to chyba najlepszy ruch, szczególnie dla tych widzów, którzy mają być może jakieś mniej standardowe odbiorniki, albo po prostu są na granicy zasięgu tego multiplexu, a właściwie tych multiplexów. W dolnośląskich multiplexach zaszła ponadto jeszcze jedna zmiana, mianowicie zwiększono rozdzielczość programu TVC do HD.
1: No i to jest news.
0: Tak, dodatkowo w MUX-ie L4 dodano Power TV HD w wersji SD.
1: Kocham, tak.
0: Nie rozumiem tego ruchu, ale okej. Okay.
1: No, ale tak się właśnie wydarzyło, więc pozostaje nam się cieszyć i radować. I zagrać piosenkę nawiązującą nie do telezakupów, tylko do tematu, który zostanie poruszony w Osadzonych, chociaż nie w kontekście więzienia kobiecego, bo takich utworów nie znaleźliśmy, chyba że wy takie znacie, to mogło się nam przydać na przyszłość, jeżeli telewizja TVN czy inny nadawca będzie kontynuował ten wątek kobiet w więzieniach. Natomiast my z takim bardziej ogólnym przekazem właśnie jakoś tam kojarzącym się z aresztem, Czarny chleb i czarna kawa.
0: I strachy na lachy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i będziemy już kończyć powoli to nasze 173. spotkanie z wami w programie RTV, ale zanim sobie stąd pójdziemy oglądać pasjonatów, to jeszcze kilka słów o radiu, a właściwie o radiach.
1: Tak, to wejście, niektórzy by się pewnie z tobą kłócili, że to nie po polsku, ale przypomnijmy, że słowo radio już można odmieniać przez przypadki, więc chyba przez liczby też, ale bezpieczniej będzie powiedzieć, że w stacjach radiowych.
0: Tak,
1: chyba
0: jest.
1: Też jednak jestem bardziej przekonana do tej formy. I najpierw będzie o stacji internetowej, choć zahaczymy też pod kątem wspomnień o stację nadającą wciąż analogowo. Mowa o Radiu 357 i o nowym głosie, jaki na antenie można będzie usłyszeć. Otóż dziennikarz obecnie TVN24 Marcin Gutowski dołączył do gościnnie prowadzących audycję Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Powiedziałam, że obecnie TVN24, natomiast przypomnijmy, że Gutowski przez 11 lat był związany z Radiową Trójką. O tym, że Marcin Gutowski dołączy do prowadzących Plac na Rozdrożu, poinformowano w Radiu 357 w czwartek w audycji popołudniowej, a to był ten dzień, w którym rozgłośnia świętowała drugą rocznicę od momentu rozpoczęcia regularnego, stałego nadawania. Tak, to już 2 lata minęły, moi drodzy, jak my się szybko starzejemy. Jak skomentował to sam zainteresowany na Twitterze, no i poszło w świat, od wtorku znów na falach eteru, ależ to będą przyjemne wieczorne oddechy. Dziękuję Radiu 357 za zaproszenie i jeszcze raz najlepsze urodzinowego. Przypomnijmy, że Plac na Rozdrożu jest emitowany w Radiu 357 we wtorki i czwartki, bo to się tam zmieniało. Kiedyś to było od poniedziałku do czwartku, teraz jakoś inaczej gospodarują te wieczory, ale została godzina 21 i to, że to trwa godzinę. Audycje prowadzą w zależności od tematu wydania różni dziennikarze związani z rozgłośnią, jakoś tak bardziej związani lub bardziej luźno, tak bym to powiedziała, bo zarówno są to ci redaktorzy, których można tam regularnie usłyszeć w różnych innych programach i którzy kojarzą nam się choćby z dawną Trójką, ale nie tylko, bo to, co na przykład do mnie jakoś nie dotarło, to, że w maju zeszłego roku do Gospodarzy dołączył reportażysta Mariusz Szczygieł, a we wrześniu Jacek Hugo Bader. No i takich gościnnie pojawiających się osób i głosów jest na pewno więcej, no a pan Marcin Gutowski, jako że już ma innego pracodawcę, no to pozostaje mu taki gościnny udział, jeżeli chce dalej pozostać w telewizji, bo tam, na tym polu również jego działalność jest istotna, jest rozpoznawalny i sukcesy odnosi. Marcin Gutowski od 5 lat jest związany z TVN24. Przede wszystkim przygotowuje reportaże do Czarno na Białym. W połowie 2021 roku wyemitowano cykl jego materiałów Bielmo o pedofilii w kościele. Ukazała się też książka o takim samym tytule. A do jesieni 2017 roku Gutowski przez 11 lat pracował w Radiowej Trójce. Zajmował się głównie tematyką zagraniczną. Prowadził autorskie audycje Przyciasny Beret, Znaki Zapytania i Pępek Świata. Napisał kilka książek, w tym tę szczególną. Myślę, że warto byłoby do niej kiedyś w końcu zajrzeć, chociaż ja pamiętam cykl audycji obecny w poranku trójkowym.

0: codziennie jakoś w okolicach godziny 7:35, coś takiego, kiedy to trójka obchodziła 50. urodziny i właśnie nadawany był taki wspominkowy cykl Trójka z dżemem palce lizać. Właśnie przygotowywał go pan Marcin Gutowski i ukazała się książka zatytułowana Trójka z dżemem palce lizać, biografia pewnego radia. No ale pan Marcin ma zainteresowania szerokie, jak widzicie, bo dochodzi do nich również kwestia Izraela i Palestyny, bo właśnie na ten temat też książkę napisał. Nazywa się ona Święta Ziemia, opowieści z Izraela, przepraszam, i Palestyny, i ona zawiera wywiady i reportaże dotyczące tej właśnie tematyki. Współpracował też z innymi mediami, z TVP Info, choćby w przeszłości w Drodze, więc jakieś więzi też takie bardziej katolickie media, także rzeczywiście szereg różnorodnych zainteresowań. Także w tych tematach publicystycznych na pewno będzie miał sporo do powiedzenia i sporo pomysłów na interesujące audycje. Zahaczyliśmy o polskie radio tak wspominkowo, no to warto byłoby się zorientować, co tam się dzieje teraz, prawda?
1: Oj,
0: w tym
1: tak,
0: imperium. Źle się dzieje w państwie prezeski Agnieszki.
1: A Monika Kuś mówiła co innego, że będzie fajnie.
0: Monika Kuś zawsze, ona jest właśnie, wiesz, jest jakiś taki znany tekst w internecie, że będzie wszystko dobrze, chłopaki dobrze robią, coś tam. To jest właśnie Monika Kuś, ale po kolei z czego tym razem jej się kazali tłumaczyć. Radiowa Czwórka. Mówiliśmy o niej ostatnio, że tam jakoby jakoś tak postanowiono okroić program z wiadomości z kraju i ze świata.
1: I to stacja i bliska tej pani, bo ona kiedyś tam serwisy informacyjne czytała.
0: Aha. I się, to tego nie wiedziałam. I się okazało, że nie tylko serwisów właśnie na antenie już będzie brakować, bo zawartość merytoryczna samego programu jakoby wydawała się również uboższa, choć to się tak dzieje wszystko bardzo po cichu, po wielkiemu cichu. Nie ma oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Czwórka od nowego roku ma znacznie uboższą ramówkę. Wirtualne media jakoś tak chyba wykryły ten temat i go uporządkowały, choć widzę, że również na forum radiopolska.pl jest to zagadnienie szeroko omawiane przez osoby, które jeszcze z tą czwórką zostały i jakoś tak nadążają za tym, co tam było, a czego ma teraz na antenie zabraknąć. A zlikwidowano wiele audycji, wydłużono pasma bez prezenterów, a części pracowników nie przedłużono umów. W tej sprawie wypowiedziały się na razie w social mediach dwie osoby, na przykład Marcin Harper. Wiecie, ja nie słucham radiowej czwórki, ale to nazwisko to nawet ja kojarzę, że taka osoba w czwórce była.
1: Tak,
0: przez
1: no bo on
0: lata,
1: długo z nimi był.
0: I to jak to jeszcze nie była czwórka, tylko Radio Euro, Radio Bis i w ogóle wszystko. I on, jak napisał na swoim Facebooku, już przed świętami z powodu odgórnych systemowych cięć nie przedłużono mi w Polskim Radio umowy o pracę. Tuż po okazało się, że nie jestem nawet współpracownikiem czwórki. O północy w pierwszej sekundzie nowego roku zniknęła moja radiowa skrzynka pocztowa, wygasła karta do radia, i nie mogę już nawet wejść do budynku.
1: Zastanawiam się, wiesz, jak czytałem, bo też czytałem tę wypowiedź, zastanawiam się, czy on naprawdę tego próbował w pierwszej...
0: On tam stał.
1: Tak.
0: On tam był, nie?
1: Ja sobie po prostu od razu to wyobraziłem. Stoisz przed drzwiami budynku Polskiego Radia, minęła północ, zamiast odkorkowywać
0: no
1: szampana,
0: wejść,
1: próbujesz wejść. Nie mogę.
0: Nagle pstryk i stałem się tam obcy spoza. Podobno niby tymczasowo, ale sami wiecie. Tak jak wspomniałam, długi był staż dziennikarza w rozgłośni, bo aż 16 lat. I w podobnym tonie 2 stycznia odezwał się niejaki Kuba Sojka. On napisał tak. Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca był dniem, kiedy przez godzinę prezentowałem wam największe i najciekawsze utwory, najświeższe, przepraszam, najciekawsze utwory z naszego elektronicznego podwórka. Dzisiaj niestety nie pojawię się w wieczorze rezydentów i nie wiem, czy w przyszłości to się zmieni. Nie wszystko zależy od nas samych, a często bywa się na łasce innych osób, które decydują o dalszym kierunku programu radia. Nie zmienia to jednak faktu, że czas spędzony w czwórce był dla mnie świetną przygodą i lekcją, o której zawsze marzyłem. W ogóle ci panowie są jeszcze związani w ten sposób, że pan Harper był wydawcą audycji tej, którą pan Sojka prowadził, o której właśnie tutaj napisał. Kuba Sojka wypowiedział się też w tej sprawie dla Wirtualnych Mediów i powiedział: nie tylko ja pożegnałem się z radiem z końcem 2022 roku, w stacji nie wyjaśniono mu przyczyn nieprzedłużenia umowy. No i tak jak powiedziałam, nie ma oficjalnych informacji o tych zmianach, to się wszystko dzieje cichaczem, ale ktoś z Wirtualnych Mediów sobie zadał trud i przestudiował tę ramówkę dzień po dniu, ramówkę zamieszczoną w internecie, i na tej podstawie dokonał analizy, jakie audycje zniknęły, które zmieniły porę nadawania, które skrócono, bo to też się dokonało. Także bazujemy na tym, co ten ktoś z Wirtualnych zaobserwował, to jest nasze źródło, natomiast nie jest wykluczone, że to nie są wszystkie audycje, które dotknęły zmiany, bo na Radio Polsce zdaje się, że pisano o jeszcze większej liczbie programów, także czystki naprawdę są spore. No bo tak, wydłużono nocne pasmo muzyczne, kosmiczne wibracje, ono nie ma prowadzącego.
1: No, teraz to najłatwiej jest nadawane, było zrobić.
0: Tak, teraz jest nadawane codziennie od 23 do 6, czyli już mamy mniej tego autorskiego kontentu. Skrócono sporo wieczornych audycji autorskich, po zmianach trwają one tylko godzinę, natomiast całkowicie znikają za to takie programy jak Off Control, Bastion, Kalendarium Gracza, Artystyczny Wybieg, Offbeat, Niedzielna Sesja, Muzyczne Nowości Czwórki, teraz K-pop, Beat Maszyna, Muzyczne Biuro Podróży, In English Please. No i tak jak wspomniałam, to prawdopodobnie nie jest wszystko. Gdzieś tam naliczono w ogóle 17 tytułów, których już w ramówce nie znajdziemy. Są miejsca w weekendowej ramówce, gdzie wpisano po prostu audycja muzyczna. Także nie wiadomo, czy tam ma grać, wiecie, muzyka bez prezentera, czy to chodzi o to, że jeszcze nie zaplanowano, kto to miejsce zagospodaruje. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, Monika Kułuś mówi, że wszystko jest dobrze, nic konkretnego nie mówi, także nawet nie będziemy jej cytować, bo to szkoda czasu. No są te czystki zaskakujące, czy to by oznaczało jakieś dalsze plany, nie wiem, zwijanie się radia? No ale co by oni potem mieli z tym zrobić? I tak to już jest w cyfrze, no to...
1: No ja wiem, tak sobie myślę, że po prostu ktoś tam ze względu na to, że jednak środki na radio publiczne nie są tak duże jak na telewizję publiczną, to pomyślał sobie, no ale przecież tego radia to i tak praktycznie nikt nie słucha, a to nadaje 24 godziny na dobę prawie z prezenterem, no tam od północy do szóstej nie ma żywego człowieka. No to dobra, no to chyba trochę za dużo. To te środki lepiej przeznaczyć na te anteny, które mają faktycznie zasięg.
0: No, prawdopodobnie tak rzeczywiście było. Update, jeżeli chodzi o zegar, jest 17.21, czyli właśnie zaczynają się pasjonaci. Mówimy tak o tym celowo, no bo wiemy, że wśród naszych słuchaczy mogą być osoby zainteresowane śledzeniem tej produkcji. Także jeżeli włączycie teraz pasjonatów, no to my nie będziemy się obrażać, ponieważ końcówkę naszego programu będziecie mogli nadrobić z Tyflo Podcastu, YouTube'a, Mixclouda, czy gdzie wam tam będzie wygodniej, żeby wam nic nie umknęło, a my dołączymy do oglądających, jak jeszcze skończymy prezentację tych informacji, które przygotowaliśmy, a już nie zostało ich wcale tak dużo, no bo czwórka, no to tak jak już powiedzieliśmy, sporo czystek, ale wątek czystek w publicznym radiu to się zaczął tutaj u nas tydzień temu. Owszem. Jeżeli chodzi o nieprzedłużenie umowy Robertowi Mazurkowi, potem Elizie Olczyk. Teraz mamy tyle przypadków w czwórce, a to w ogóle się okazuje, że to jeszcze nie jest koniec, bo Polskie Radio, znowu bez podania konkretnej przyczyny, na zasadzie umowa się skończyła i już, nie przedłużyło umowy jeszcze z dwoma swoimi pracownikami i pierwszą taką osobą jest Joanna Recewicz. Ona od początku 2020 roku w programie pierwszym Polskiego Radia była jedną z prowadzących przedpołudniowego programu Cztery Pory Roku. Oprócz tego jeszcze z Polsat News jest związana, ale jakoś tam od dłuższego już czasu nie pojawia się na antenie. No i mamy jeszcze jedną osobę, którą spotkał podobny los?
1: Tak, jest to Antoni Trzmiel, który był związany z Polskim Radiem 24 od początku 2019 roku, ale to nie jedyna jego działalność na antenie publicznego nadawcy, bo pracował też w programie pierwszym Polskiego Radia, gdzie był jednym z prowadzących debatę jedynki. Na tej antenie prowadził też rozmowy w audycji w samo południe oraz magazyn Po Hejnale Europa Środka.
0: On w TVP Info kiedyś miał jakiś tam poranek z Anną Popek, coś takiego. Także no, niedobrze się dzieje tam u prezeski. No, myślę, że się martwisz, prawda?
1: Bardzo, bardzo.
0: No wiem, to myślę się. Tak, jeżeli chodzi o jakieś takie zmiany sporego kalibru, no to chyba już niebawem te zmiany, jeżeli chodzi o Muzo FM, prawda? Bo gruchnęła taka wieść, jak na razie chyba dla nas nieszczególnie istotna z perspektywy słuchacza, ale
1: przeprowadzkę robią.
0: Tak, będąca zwiastunem istotnych zmian, że oni się przeprowadzili z tego budynku, w którym nadawali dotychczas, związanego z Polsatem, do właśnie studia ZPR-ów. Od poniedziałku będzie jakaś tam kolejna tymczasowa ramówka z trzygodzinnymi pasmami, czyli mamy na przykład chyba Pegaza 10.13, potem ktoś od 13 do 16, Halo Muzo 16.19, czyli jakiś taki układ trochę bliźniaczy do tego, co w ST Rock, no ale raczej to jeszcze nie będzie SK Rock, jak można wywnioskować z komentarzy na Facebooku, tego, co piszą dziennikarze stacji, no to jeszcze należy na to przez chwilkę poczekać, aż to się rzeczywiście zmieni formalnie, no chyba, że nas zeskoczą jednak w poniedziałek o 6 rano przywitamy na tych częstotliwościach SK Rock.
1: No ale na razie nie ma żadnej informacji, tak, nie ma żadnej informacji oficjalnej ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a takie rzeczy są jednak publikowane, więc aż tak dobrze to nie będzie.
0: Więc to jeszcze nie jest ten moment, ale już niedługo, już niedługo. A my teraz, jak to najczęściej pod koniec naszego programu, robimy sobie podróż po Polsce i zaczynamy ją od miasta, w którym byliśmy całkiem niedawno, od Ostrowca, no bo tutaj mamy, można by powiedzieć, rekordowe zamieszanie, więc już nie będziemy przypominać całej jego genezy, dość powiedzieć to, o czym mówiliśmy ostatnio, że tam nadawały dwa Radia Rekord, Radio Rekord Ostrowiec i Radio Rekord Kielce, czyli ta emisja, która ruszyła kilka tygodni temu która miała w mieście pozostać, a w związku z przyznaniem tej częstotliwości Radio Rekord miało zaprzestać nadawania na tamtej poprzedniej, na tej, którą pozyskało kilka lat temu jako właśnie Radio Rekord Ostrowiec, żeby po prostu nie mnożyć bytów i też dać szansę innym, którzy by chcieli w tym mieście w eterze zaistnieć. I tak oto po 4 latach i 8 miesiącach częstotliwość 89,6 w Ostrowcu Świętokrzyskim ponownie stała się wolna. Nadające testowo od 27 kwietnia 2018 roku, a oficjalnie od 8 czerwca, oczywiście roku tego samego, Radio Rekord Świętokrzyskie zakończyło swoją działalność. Nadajnik wyłączony został w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Stało się to na skutek uzyskania przez nadawcę innej częstotliwości w tym mieście. Przypomnijmy, tam nadają na 109 jako Radio Rekord Kielce, tak jak już wspomniałam. Emisja programu tworzonego w stolicy województwa pojawiła się konkretniej 5 grudnia ubiegłego roku, tak moi drodzy, jeszcze nie do wszystkich pewnie dotarło, że 2022 to rok ubiegły, ale tak rzeczywiście jest. Tak więc to mamy już uporządkowane i eter ostrowiecki też uporządkowany został, byty się już nie mnożą i mamy jeden rekord z Kielc. A teraz gdzie jedziemy? No na północ, moi drodzy, do województwa zachodniopomorskiego. Ostatnio tam byliśmy, mówiąc o rozgłośniach diecezjalnych, a teraz będzie o rozgłośniach publicznych, lokalnych, bowiem jak donosi serwis radiopolska.pl, ponownie bazujemy właśnie na informacjach tam zawartych, Studio Kołobrzeg, czyli znana słuchaczom Polskiego Radia Koszalin audycja przygotowywana przez kołobrzeską redakcję rozgłośni, to od poniedziałku 2 stycznia codzienne okienko w programie regionalnym nadawane w Kołobrzegu na częstotliwości równe 91 i 0. Oraz w multipleksie DAB Plus Polskiego Radia w Kołobrzegu i Koszalinie. Program nadawany jest od poniedziałku do piątku przez 3 godziny od 7 do 10. Nadajnik Polskiego Radia Koszalin w Kołobrzegu działa od lat 15, natomiast no dotychczas emitował po prostu to, co szło z Koszalina, bez żadnych wyjątków i specjalnie produkowanych treści. Natomiast strumień o nazwie Studio Kołobrzeg w koszalińsko-kołobrzeskim multipleksie Polskiego Radia pojawił się przed Bożym Narodzeniem. Zastąpił tam Radio Słupsk, czyli analogowy program, analogiczny program tworzony we wschodniej części regionu, tak, bo przypomnijmy, że Radio Koszalin już ma doświadczenie w tworzeniu takich właśnie treści dla innych miast regionu, specjalnie dla nich profilowanych. Jeżeli chodzi o Słupsk, no to my kilka lat temu mówiliśmy, że dostali pozwolenie na takie rozszczepienie, a teraz właśnie czas na Kołobrzeg, no to nie są przecież wyjątkowe praktyki od choćby Radio Białystok, tam na Studio Suwałki się rozszczepia po dziś dzień chyba, więc no to myślę, że to dobrze, bo są to przecież, no co prawda nie tak duże miasta, jak te, w których nadaje, że tak powiem, centrala, ale jednak dosyć spore ośrodki, w których na pewno dużo się dzieje.
1: I jest to czym robić lokalny program.
0: Więc rzeczywiście można poświęcić temu trochę uwagi, a na pewno mieszkańców Kołobrzegu najbardziej interesuje to, co się dzieje u nich w mieście, a w jakiejś tam nieco dalszej kolejności, co jest w samym Koszalinie.
1: Tak jest. A teraz przenosimy się do Łodzi. Między innymi do Łodzi, bo kilka informacji na temat tego, co tam w multiplexach radia cyfrowego ma miejsce. I tak oto, jak informuje serwis radiopolska.pl, obok waszego radia również twoje radio i nasze radio nostalgicznie.
0: Twoje, moje, nasze,
1: tak,
0: wasze.
1: Tak, to się naprawdę
0: wszystko się pogubiło.
1: Można pogubić. Od piątku 30 grudnia dostępne są na liście programów w odbiornikach cyfrowego radia w Łodzi. Choć w przypadku nostalgicznej stacji, no to tam na razie tylko nazwę mamy, bo aktualnie nadawany jest jedynie pusty strumień o tej nazwie. Ale nowości w ofercie eksperymentalnego multiplexu spółki PSN Infrastruktura jest więcej. Do 7 nadawanych od listopada poprzedniego już roku stacji, czyli Radia Parada, Popradia, waszego radia, muzycznego radia, Radia Jasna Góra, Radia Profeto i Radia Bezpieczna Podróż, dodano 4 nowe stacje. Oprócz wspomnianego przed momentem twojego radia ze Stargardu i naszego radia nostalgicznie z Sieradza, są to Strefa FM z Piotrkowa Trybunalskiego i Radio Rekord Kielce.
0: O, czyli wszystko się zgadza.
1: No, tak jest. A każdy strumień nadaje z przepływnością 128 kilobitów na sekundę.
0: Czyli ujdzie.
1: Zmiany nie ominęły też eksperymentu PSN Infrastruktura w Opolu. Tam jednak do 7 nadawanych stacji, czyli Radia Doksa, Radia Imperium, muzycznego radia, Radia Parada, Radia Jasna Góra, Radia Profeto i Radia Bezpieczna Podróż, dodano tylko 2 nowe stacje i jest to Radio Rekord Kielce i twoje radio ze Stargardu. I tam również, jeżeli chodzi o jakość, no to mamy 128 kilobitów na sekundę, czyli też dobrze.
0: Jak najbardziej. I tą radosną informacją kończymy. 173. wydanie programu RTV. Tak to właśnie się dzisiaj ułożyło i tyle to trwało. Myśleliśmy, że zdążymy na premierę pasjonatów, no ale będziemy nieco spóźnieni. Pozostanie nam ewentualnie później nadrobić sobie ten początek w internecie. Skoro wam mówiliśmy, że jest taka opcja, no to sami przecież możemy z niej skorzystać. Ale zanim przeniesiemy się do integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego, to jeszcze was zabierzemy raz do Kołobrzegu. No teraz, co prawda, w kalendarzu wszyscy wiemy, jaka pora roku jest, za oknami no to różnie, natomiast wyobraźmy sobie, że ta pogoda jest nieco inna niż teraz i mamy lato, czyli podsumowując, rewelacja na Bałtyku, lody na Patyku i o tym właśnie jest ta pieśń.
1: Zespół Skaner.
0: W Kołobrzegu śpiewał ją zespół Skaner, więc na cześć rozszczepienia, bo tak to się nazywa, Radia Koszalin, które emituje właśnie teraz studio Kołobrzeg dla mieszkańców tego miasta, no to my właśnie teraz zaprezentujemy ten utwór i przeniesiemy was w takie letnie klimaty, a kiedy my się z wami spotkamy po raz kolejny, tak jak mówiłam, się okaże, będziemy śledzić ten medialny świat, także nie mamy gwarancji, czy to będzie przyszła sobota, czy za soboty dwie, ale nasz Facebook jest tutaj podstawowym źródłem informacji. I
1: warto obserwować.
0: Tak, na kolejny odcinek będziemy zapraszać. Teraz z kolei zapraszamy na pasjonatów oraz do wysłuchania piosenki zespołu Skaner. Dziękując wam za te wspólnie spędzone minuty, półtorej godziny łącznie się uzbierało, a byli z wami jak zwykle Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie dzisiejszy współprowadzący tę audycję Patryk Waliszewski. Dobry wieczór, Patryku.
4: Dobry wieczór, po tak długiej nieobecności.
1: No, dawno tu kolegi u nas nie było, ale jest...
4: Fotel zimny.
1: Fotel zimny, tak jest. Ale jesteś i dziś sobie porozmawiamy o programie, o którym to już kiedyś mówiłeś i to mówiłeś parę razy, ale oprogramowanie ma to do siebie, że się zmienia. Więc będzie okazja, żeby o nim opowiedzieć ponownie, żeby opowiedzieć o nowościach w programie DVB Viewer. Przypomnijmy, co to właściwie jest.
4: DVB Viewer to... No właśnie, w 2016 roku ta definicja brzmiała mniej więcej tak, że DVB Viewer to program mający elementy... Media Center, mający elementy takiego centrum multimediów, ale przede wszystkim nastawiony na telewizję, na odbiór telewizji ze źródeł zewnętrznych, naziemnej, cyfrowej, satelitarnej. I generalnie tak jest nadal, ale DVB Viewer wzbogacił się o jedną ważną funkcję, mianowicie o telewizję internetową. I to nie tylko tę taką telewizję internetową, że w jednym pokoju stoi serwer, do którego podłączona jest antena satelitarna, a w drugim pokoju na kanapie siedzę sobie ja z pilotem i oglądam telewizję, ale właśnie o tę taką powszechnie rozumianą telewizję z internetu. Że piszemy sobie http://, podajemy adres i to będzie, i to działa.
1: Bo na przykład nasz dostawca internetu ma taką opcję, ma taką możliwość i nam dostarcza za pomocą IP.
4: Takiego czegoś internet.
1: Tak.
4: Znaczy telewizję.
1: Oczywiście, oczywiście wiadomo, że też bardzo powszechnie są różnego rodzaju serwery, na których to za większą lub mniejszą opłatą można sobie takie dostępy wykupić. Natomiast my nie będziemy o tym dziś mówić, dlatego że to z prawem zgodności
4: ma niewiele wspólnego.
1: I więc będziemy ten temat omijać. Raczej będzie żeby się skupiać inaczej, na tym, co jest po prostu
4: inaczej
1: dozwolone.
4: Michale, będziemy się w niego wgryzać tak, żeby się w niego nie wgryźć.
1: Od tej strony.
4: Tak, dlatego że czasami być może będzie konieczność skorzystania z podobnego, z dokładnie tej samej technologii, z której korzystają te serwisy w ten czy inny sposób łamiące prawo. Natomiast przypomnijmy i uzmysłowimy to jeszcze raz słuchaczom, technologia sama w sobie, czy sformułowanie tego w konkretny sposób nie łamie prawa.
1: Dokładnie, to jest tak samo jak, nie wiem, na przykład z torrentami, tak? Torrentem można dystrybuować różnego rodzaju dobra otwartośródłowe, chociażby, jako taki dodatkowy kanał, bo po co tam na przykład na serwerze umieszczać coś tylko i żeby ludzie przez to pobierali, jak można to rozrzucić po użytkownikach. No i oczywiście można też się wymieniać treściami, do których nie ma się praw autorskich, więc to też jest taka...
4: Najnowsza muzyczka.
1: Tak jest. Więc to po prostu z technologią zawsze jest tak, że może służyć do różnych rzeczy, a do czego wy ją wykorzystacie, no to już jest też wasza rzecz.
4: Tak. Więc w dużym skrócie prosiłeś, żeby przypomnieć, czym jest DVB Viewer.
1: Tak
4: DVB Viewer w tym momencie jest niemalże pełnoprawnym centrum multimediów. Czego mu brakuje? Brakuje mu, i jest to zabieg zupełnie celowy, deweloper nie dąży do tego. Jeżeli dąży, to w bardzo nieśmiały sposób i dla ludzi, którzy wiedzą co, wiedzą jak i trzeba sobie to samemu zrobić. Deweloper nie dąży do tego, żeby stać się kolejnym Amazonem czy innym Netflixem. Tu nie uświadczymy za bardzo VOD, tu nie uświadczymy aplikacji pisanych dla programu DVB Viewer, żeby z tym czy z innym serwisem zrobić wsparcie.
1: Czyli to nie jest Kodi.
4: To nie jest Kodi, tak. To nie jest Kodi. Co więcej, Kodi ma nawet plugin do obsługi DVB Viewera. Uczciwie jestem bardzo daleki od używania tego typu rozwiązań z jednego prostego powodu. Kodi jest dostępny na siłę, DVB Viewer jest dostępny sam w sobie. I o dostępności i jej zmianach też pewnie troszeczkę postaram się opowiedzieć.
1: Z pewnością tak, ja tylko dodam, że nasza audycja dziś, jeżeli słuchacie jej dziś, czyli właśnie w środę 27 października 2021 roku, to jesteśmy na żywo. I możecie do nas pisać na Facebooku, w komentarzach pod transmisją. Możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net albo wejść na tyflopodcast.net/zoom i tam po prostu do nas się wdzwonić. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy tu dla was. No to Patryku, do dzieła zatem. Jakież to nowości ma DVB Viewer? Teraz która to już jest w ogóle wersja?
4: Opowiadałem o DVB Viewerze w większości podcastów używając wersji 5.5. Potem chyba nawet 5.5.3 to był taki drobny update korygujący tam parę błędów. I już wtedy była wersja 6, której pamiętam, że chyba w jednym z ostatnich podcastów odradzałem, dlatego że wnosząc dużo fajnych rzeczy, wnosiła delikatny regres, a żadnego progresu w kwestii dostępności.
1: No właśnie, ty entuzjastą tej wersji, ujmę to tak, byłeś raczej ostrożny.
4: Tak, byłem raczej ostrożny z jednego prostego powodu. Przede wszystkim ze względu na specyfikę urządzeń, jakie mam do dyspozycji, a mam do dyspozycji antenę satelitarną z rotorem. Więc mogę sobie tam spokojnie te pozycje zmieniać satelitów i z Hotbirda na Astrę przechodzić tak po prostu skinieniem palca wręcz. Natomiast w sytuacji, kiedy coś się z tą instalacją działo, kiedy na przykład wiatr ją troszeczkę przekręci w prawo bądź też w lewo, to zdiagnozowaniem tego wszystkiego w wersji 6 i nawet do teraz tak naprawdę pojawił się trochę większy problem. Ze względu na to, że deweloper po prostu zmienił delikatnie jedno z okienek. Okienko edytora listy kanałów i w nim jest bardzo dużo nowości. Tak na marginesie należy dodać, że już jest wersja 7.1.2. W tym momencie 7.1.2.1 konkretnie, także sporo czasu minęło. Chodzi o to, że jeżeli na przykład mamy sobie tego Hotbirda na 13 stopni wschód i coś nam się stanie i niż Hendrik czy inny huragan Xawery delikatnie nam tę antenę zwichrzy, to się może okazać, że choć wpisane w protokole sterowania tym talerzem mamy 13.0, to tak naprawdę centrum aktualne odbioru będzie na 13,4 stopnia wschód. I o ile niezwłocznie w takiej sytuacji należy skonsultować się z instalatorem, który nam taką instalację robił i w ogóle czym prędzej problem zażegnać, o tyle czasowo można sobie poradzić dojeżdżając do tego 13,4. I tak było w wersji 5.5. Natomiast od wersji 6, odkąd DVB Viewer otworzył się na użytkowników troszeczkę mniej technicznych, te opcje są bardzo ukryte. I do tych opcji to w sumie najlepiej cały nasz pliczek z listą kanałów i listą miejsc, w których należy w ogóle szukać kanałów, należy pozmieniać na 13,4, a nie jeden konkretny kanał, z którym w tym momencie mamy problem względnie te kanały, które już mamy zeskanowane. To ich tak hurtowo teraz nie zmienimy im pozycji satelitarnej, jak mogliśmy to zrobić kiedyś. No coś kosztem czegoś, tak?
1: Co powiedzmy zatem jest sobie, na plus?
4: Na plus jest to, że okienko wyszukiwania teraz jest zintegrowane z edytorem kanałów. Tego też nie byłem entuzjastą. Wygodę tego poznałem dopiero w późniejszych wersjach, kiedy zacząłem łączyć kilka typów mediów. Telewizję naziemną, telewizję satelitarną i coś, o czym zaraz opowiem, bo troszeczkę zaczęliśmy od tylnej strony omawianie, no ale tak trzeba, bo okno edytora kanałów jest dość istotne. Więc podsumowując, zintegrowano okno szukania z oknem edytora kanałów. Czyli w tym momencie ja to może pokażę. Używam wersji angielskiej DVB Viewera. Włączę sobie tu jakiś kanał z telewizji naziemnej, bo aktualnie mam podpiętą.
1: Tylko gdybyś jeszcze syntezę nam udostępnił.
4: Tak, już to zaraz zrobię. Na razie zobaczymy, czy w ogóle to słychać.
5: Przypominam sobie takiej sytuacji.
6: Tak. Rodzina zmarłego, w grobie którego pochowano kogoś innego, nie zorientowała się, że chowanie słychać. Znajomego, choć przed ceremonią trumna była otwarta.
4: Dobrze, słychać. I powinno być też słychać syntezę.
1: No właśnie nie.
4: To może teraz.
1: O, teraz tak.
4: Tak, dałem tobie zwrotną, Michale, z ciebie, a nie syntezę.
1: Dokładnie.
4: Już wszystko jest... Polsat News HD. Tak, Polsat News, Polsat News HD, Heft. No widzicie państwo, jak w tym momencie wygląda u mnie lista kanałów, że jeszcze nie uaktualniłem sobie, że to są wydarzenia 24. Swoją drogą, żeby nie było, nacisnąłem Enter. Jestem w głównym okienku i naciskam Enter w tym momencie. Cały czas korzystam z mapki klawiszy, którą zdaje się przy okazji większej ilości podcastów udostępnialiśmy chyba nawet w serwisie tyflopodcast.net.
1: Zdaje się, że tak, to jest jeszcze ta mapka dostępna.
4: To być może po audycji, znaczy... Postaramy się, żeby po audycji była ona uaktualniona w ogóle. W tej mapce jest jakby mój zestaw propozycji skrótów, tak aby z tego DVB Viewera korzystało się wygodniej, bo niestety prawda jest taka, że dużo skrótów nie jest przypisanych, a można je przypisać. One mogą działać, natomiast domyślnie nie są przypisane. W każdym razie nacisnąłem Enter. Ten Enter w mojej mapie klawiszy przeniósł mnie do edytora kanałów. I coś, co kiedyś działało gorzej, teraz działa. Bardzo dobrze, naciskam F2. Piszemy sobie. Wydarzenia 24 HD. Heft, co by było wiadomo, że jest to transmisja DVB-T2. Wydarzenia 24
1: HD. Czyli klawisz F2 służy do tego, do czego w większości przypadków służy.
4: Tak. Ale ja nie o tym, bo rozgadaliśmy się o szukaniu stacji telewizyjnych, o wyszukiwaniu kanałów i dlatego w ogóle pojawiłem się w telewizji naziemnej. Nacisnąłem tabulator. Dostaliśmy informację, że grupa, informacje o transponderze, częstotliwość 578 MHz, 578 tysięcy Hz, no ale my chcemy wyszukać kanały. Więc naciskam sobie Ctrl R, jak Reception Settings, czyli ustawienia odbioru. Pyk. O, już się wypstrykałem z jednej z nowości. O niej za chwilę. I jak widzimy, teraz pod tabulatorem mamy typ odbioru. Typ transmisji, która nas interesuje. DVB-T. Tak, w oknie wyszukiwania od teraz, od wersji 6 już w zasadzie, czyli od ponad 2 lat, a może nawet troszkę dłużej, DVB Viewer prócz typów odbioru DVB-C, DVB-S, czyli kablowa, satelitarna, proponuje nam często używane. Na przykład DVB-S 23,5 stopnia wschód, czyli czeska Astra. Albo DVB-S 19,2 stopnia wschód, czyli zwykła nasza niemiecka poczciwa Astra, na której jest tych niemieckich programów sporo. Dalej mamy do dyspozycji. Wybieramy typ listy kanałów, którą chcemy. Ja mam tu akurat DVB-T2 Europe jako jeden z jeden, dlatego że uznałem wszystkie inne listy kanałów za niepotrzebne i sobie je usunąłem, krótko mówiąc, z folderu. Tu możemy uaktualnić listę kanałów, czyli przeskanować ją pod kątem nowych częstotliwości. Przydatne głównie przy satelicie. Jak się ma nazywać nasz element w drzewku? Ci, którzy słuchali podcastu o DVB Viewerze, wcześniej pamiętają, że edytor listy kanałów i sama lista kanałów podzielone są na takie drzewka, że na przykład, nie wiem, tam Astra 23,5, ona, ta kategoria się równie dobrze może nazywać moja satelita, po prostu. Rozwijamy, mamy wideo kanałów 400, audio kanałów 200. I one tam są dalej jeszcze podzielone albo po częstotliwości, albo po tak zwanym providerze, po dostawcy kanału wpisanym w techniczne parametry przekazu. Na przykład, nie wiem, cyfrowy Polsat SA, albo tam Globecast dla satelity. No po prostu kto się technicznie zajmuje przekazem, ten tam jest wpisany. Albo możemy to zrobić według częstotliwości, czyli wyglądałoby to 578 MHz i tam 9 kanałów w środku z multiplexu 4, bo akurat na nim stoję fokusem w tym momencie. Więc główny katalog się będzie nazywał DVB-T Europe. Zapisz. I tyle. Skanuj. I wydawałoby się, że to już koniec i że w tym momencie skanowanie idzie. No, nic prostego. Lista DVB-T2 Europe. Grupa kanałów A. Tutaj nazwiemy sobie na przykład nowe skanowanie. On już mi tu podpowiada najlepsze, dlatego że to jest pole edycyjne kombi, a jedna z grup kanałów najczęściej słuchanych przeze mnie i oglądanych tak się nazywa, więc on mi tutaj podpowiada, że czy ja bym przypadkiem tego nie chciał nazwać jednakowoż najlepsze, ale nie chcę nazwać najlepsze. Nowe skanowanie, będzie się nazywać. Mogę sobie dopisać datę, jeżeli skanuję, jeżeli mam już wpis o takiej samej nazwie, to tu mogę dodać datę do nazwy. I to jest niestety kolejna zmiana na minus. Kiedyś w tym miejscu widzieliśmy od pola edycji na przykład 300 MHz do pola edycji 900 MHz. W tym momencie widzimy od pozycji 1 na liście do pozycji 53 na liście i myszką obiektową musimy sobie sprawdzić tak naprawdę od ilu do ilu to będzie. Troszkę komplikuje, troszkę utrudnia sprawę. Nie powiem, że nie. Więc może spróbujemy. Dobrze, tu widzimy pierwszy kanał, jaki on będzie, czyli 187,5 MHz, czyli VHF. A tutaj będziemy mieli. I będziemy mieli do 818 MHz. To jest wejście 53, jakby wpis 53 na liście kanałów. No mówię, to komplikuje sprawę.
1: Jo, z kursorem można to przeczytać, a można. Z NVDA jak?
4: Właśnie zrobiłem to z obiektówki NVDA, pracuję ze screenreaderem NVDA w wersji 2019 coś, dlatego że Windows 7. Nie uaktualnionej do najnowszej w tym momencie. Na Windowsie 10 jest to wysoce zalecane, żeby jednak uaktualnić.
1: No, zgadza NVDA. Się.
4: Także to wszystko teraz jest z NVDA-em i tam też, jak widać, się da dostać. uaktualnij tylko istniejące stacje. Nazwy programów. Jeżeli by na przykład szukamy i antena nam nie działa zbyt dobrze i wyszukały nam się programy pod nazwą serwice 1, serwice 8, serwice 7 i tak dalej, a my jednakowoż chcielibyśmy znać ich nazwy, że to jest TVP i niekoniecznie usługa, niekoniecznie serwis, to tutaj możemy przeprowadzić uaktualnienie, znaczy tak naprawdę nowe skanowanie, ale z uaktualnieniem nazw kanałów, nieważne gdzie te kanały się znajdują w liście kanałów. Jeżeli byśmy mieli jakieś usługi danych lub inne tego typu transmisje, które nie pokazują się jako aktywne, jako nadające w tym momencie, no to też możemy je tutaj wyfiltrować, że ich nie chcemy. Kanały tylko kodowane, nawet w naziemnej telewizji się to przydaje, bo przecież MUX
1: słynny multiplex Polsatu części, chociażby.
4: Tak, programy kodowane, więc można sobie je tutaj odfiltrować, jeżeli ich nie chcemy. Magiczne pole wyboru pozwalające nam właśnie znaleźć nowe częstotliwości, głównie w przypadku satelity. Dlatego, że w przypadku naziemnej telewizji tak skanujemy w zasadzie cały obszar. Ale w przypadku satelity i kablówki, no to już nie są takie oczywiste rzeczy, gdzie ukrył się pakiet z kanałami, więc warto by takie pole włączyć. Naciskając przycisk Configuration wcale nie uruchomimy kolejnego okienka konfiguracji, a cofniemy się do tego, w którym już wcześniej byliśmy, czyli
1: to może być mylące, to prawda.
4: Mówię, to okienko jest mylące, ono nie jest intuicyjne, ono przeszło regres, mimo że tak naprawdę jest wygodniejsze, bo jest wszystko w jednym oknie.
1: Jego trzeba się po prostu nauczyć.
4: Niestety. Tak, możemy sobie tutaj pogrupować te kanały, które nam się dopiero zeskanują. Czyli to nie jest po fakcie, to nie jest sortowanie, to jest zanim one jeszcze się zeskanują, w jakie grupki mamy je zgrupować te kanały. Czy po pierwszej literze alfabetu? Osobiście nie polecam, bo jest to średnio wygodne, bo ruszamy się tak naprawdę między różnymi multiplexami, nawet nie wiedząc o tym. Po częstotliwości albo po prowajderze, tym właśnie technicznym wpisanym. Dla naziemnej telewizji cyfrowej jest to Emitel SA, o ile dobrze pamiętam, a dla MUX-u czwartego jest to cyfrowy Polsat i cyfrowy Polsat SA w tym momencie. To są parametry typowo techniczne przekazu, które fajnie znać, jeżeli się tym interesujemy, natomiast wiadomo, nie jest to jakieś tam... Zeskanuj częstotliwość. W tym wypadku tę pierwszą, czyli 177,5 MHz. Albo zeskanuj zakres. Czyli wtedy od do tyle, ile ustawiliśmy tam w tym polu. No i to jest jakby tyle odnośnie okna skanowania dla konwencjonalnej telewizji. Teraz zaczynamy opowiadać o kolejnej nowości. Od niej tak naprawdę powinienem zacząć, ale wtedy nie zrozumielibyście Państwo tak do końca sensu tego nowego kompaktowego okienka.
1: To cóż tym razem to będzie?
4: DVB Viewer od wersji 6, a tak na poważnie to od wersji 7, potrafi odtwarzać stacje internetowe, zarówno telewizyjne, jak i radiowe.
1: Czyli na przykład, jeżeli chcielibyście sobie posłuchać Tyfloradia, to moglibyście to uczynić za pomocą DVB Viewer.
4: Nic prostszego. W czym jest zatem różnica, bo teraz odezwie się z tylnych rzędów głos, i zresztą słusznie, że przecież DVB Viewer radio i playlisty i stacje radiowe to miały już w wersji 4. Tak, owszem, ale w menu playlista. Menu playlista to jest menu, które służy nam do załadowania sobie na szybko playlisty tu i teraz. I to raczej takiej playlisty z plikami. On wtedy używa dokładnie tego samego, czego użyłby mniej więcej Windows Media Player, kiedy podamy mu URL do jakiegoś strumienia, na przykład telewizyjnego. On sobie w ogóle nie będzie z tym nic robił. Jeżeli ten strumień już na tym etapie jest używalny, on go odtworzy. Jeżeli coś trzeba z tym strumieniem zrobić, on nie kiwnie palcem, żeby cokolwiek z tym zrobić. Pokaże błąd. Nie znam programu, którym mógłbym to otworzyć. OK, przycisk. Natomiast jeżeli, jeżeli udałoby się zrobić jakoś tak, żeby na przykład telewizję internetową albo stację radiową nadającą w MP3 przy użyciu serwera Shoutcast czy tam Icecast zrobić telewizją naziemną, satelitarną, konwencjonalną w jakiś sposób, wtedy można taką stację użyć, takiej stacji użyć jako kanału telewizyjnego. I DVB Viewer wpadł dokładnie na ten pomysł. Czyli wewnętrzny filtr, który jest, dostajecie Państwo z DVB Viewerem w środku, jest w stanie wziąć strumień Shoutcast, strumień Icecast, albo strumień telewizji internetowej, ale w takiej formie właśnie online, tak? Czyli przy użyciu protokołu HLS albo każdego innego tego typu. I konwertować sobie go wewnętrznie jakby w locie na Transport Stream, na MPEG-TS, czyli tak jakby ktoś go nadawał nam teraz tutaj z naziemnej satelitarnej lub kablowej telewizji, tylko z pełną siłą sygnału, no bo wiadomo, jest albo 0, albo 1, albo strumień odbieramy, albo nie, bo leci on tak naprawdę do nas internetem. Innymi słowy, w tym momencie mogę w jednej kategorii mieć TVP1 z satelity, TVP2 z satelity, TVP3 naziemnie i Tyflo Radio jako stację radiową. Używając tylko przycisków kanał plus, kanał minus. Powiem szczerze, na mnie zrobiło wrażenie i spowodowało, że w tym momencie DVB Viewer jest niemal głównym odtwarzaczem do w zasadzie wszelakich mediów, bo mogę jednocześnie nagrywać program telewizyjny i nagrywać sobie z radia jedną aplikacją tak naprawdę. Ustawiać timery, programować, wszystko to, co do tej pory można było robić z liniowymi kanałami naziemnymi, można robić z liniowymi lub niemal liniowymi kanałami dostarczanymi internetem.
1: No to jest rzeczywiście bardzo fajna rzecz.
4: Więc ja to może pokażę w tym momencie. Myślę, że nie zrobimy wielkiej reklamy, jeżeli włączy się tu jakaś stacja aktualnie grająca.
1: Na pewno nie.
4: Nacisnąłem sobie cyfrę 4. Coś sobie tam gra w tle.
7: Radio Imperium.
4: O, nawet wiemy co. Naciskam pasek stanu.
7: 4 Radio Imperium 44.1 KHz 192 KBPS.
4: Wszystko wygląda tak, jakbyśmy oglądali sobie telewizję.
1: No tak.
4: Naciskam 24. Kto będzie reprezentował
7: Polskę? Telem 24 BSAD.
1: I nagle z radia przełączyło się na telewizję.
4: Na telewizję satelitarną, dokładnie, bezpośrednio z domu. Po prostu. Więc ja teraz może pokażę, jak to zrobić. Tu jest... Tak, base, czyli lista podstawowa, w niej podplaylista top, czyli najczęściej oglądane, a w zasadzie najczęściej słuchane, bo dalej rozwinąłem sekcję audio. Leci sobie za muzyczne radio, wiadomo, coś tam. Ja mam sobie na przykład Radio Imperium. I tak już ich wcześniej włączyliśmy na chwilkę,
1: tak
4: więc...
1: Tak jest.
4: Naciskam tabulator. I tu mam po prostu wpisane URL do strumienia. No to dobrze, to może zróbmy. Wpiszmy tak. Chyba dobrze. Chyba nie pomyliłem i nie zapomniałem.
1: No raczej nie.
4: Raczej nie. Odznaczymy sobie play as file.
1: O co tu chodzi? Właśnie.
4: Już mówię, kanałem na liście kanałów może być równie dobrze na przykład film, który mamy na swoim serwerze, na swoim domowym dysku, na swoim NASie i wtedy nie będzie potrzebna konwersja do wirtualnego kanału telewizyjnego, do transport streama, jeżeli ten film jest na przykład w takim formacie wideo, który DVB Viewer bezpośrednio odtworzy. Co więcej, jeżeli zaznaczymy play as file, czyli otwórz jako plik, to po prostu DVB Viewer będzie świadomy, że w pewnym momencie ten strumień może się skończyć. Będziemy mieli opcję przewijania, przyspieszania, zwalniania i tak dalej, ale będzie on dokładnie na takich samych prawach, jakbyśmy go odpalili z menu playlista. Czyli jeżeli byśmy w to miejsce podali URL do telewizji, na przykład internetowej, to on może się zbuntować i powiedzieć, proszę pana, ale ja nie umiem. To jest błąd, ok, przycisk. I wtedy trzeba wyłączyć Play as File. Tak samo Play as File trzeba wyłączyć dla wszystkich innych strumieni, o których wiemy, że są strumieniami, a nie plikiem, który ma początek i ma koniec. Dlatego ja też to wyłączyłem. Jeżeli wyłączyłem, to on już tu wyczaił, że jest to klasyczny, najprostszy przypadek, czyli adres dwukropek port. A to oznacza, że to najprawdopodobniej jest radio internetowe, a nie telewizja. I że to jest najprawdopodobniej Shoutcast lub Icecast, które ma różne metadane typu tytuł, gatunek i tak dalej, i tak dalej. Więc poza polem Play as File nagle pojawiło nam się wykryj nazwę stacji, bezpośredni adres do stacji. Dlatego, że możemy sobie tutaj wpisać równie dobrze playlistę M3U, albo M3U8, albo PLS. I on już będzie wiedział, co z tym zrobić. Wystarczy nacisnąć, a wykryjemy sobie, no bo przecież ja nie chcę drugiego Radia Imperium. Ty chyba, Michale, też nie chciałbyś drugiego Radia Imperium.
1: Co za dużo, to niezdrowo.
4: Tyflo Radio, tak. No,
1: dokładnie.
4: Oczywiście możemy tę nazwę zmienić ręcznie i wpisać mój strumień do Tyflo Radia. Ale możemy dać detect channel name. Magia. To wszystko mamy wpisane w danych Shoutcast, więc jakby tutaj spokojnie to...
1: No ma skąd brać, wiadomo. Ale miło z jego strony, że bierze.
4: Tak, można go poprosić o to, żeby wziął. Nie ma jeszcze, to będzie, opcji, żeby automatycznie to brał. Natomiast no nie każdy chce, dlatego domyślnie będzie zawsze na żądanie. To Tyflo Radio ma się znajdować w grupie TOP. To się ma znajdować w grupie BASE, która jest większą grupą kanałów, która ma wideo i audio, najczęściej oglądane przeze mnie. NVDA tego nie czyta, ale właśnie tutaj mijam sobie ładne pola mówiące o tym, jaki ma być PID w MPEG-TS-ie dla audio, jaki ma być PID w MPEG-TS-ie dla wideo. Czyli krótko mówiąc, jak na przykład jeżeli potem będziemy korzystali z jakiegoś tam Pazera Free Audio Extractor czy innego, żeby sobie z takiego strumienia TS wyciągnąć właściwą MP3 z powrotem, bo nie wiem, chcemy to sobie zgrać na odtwarzacz, na telefon, żeby był porządek i żeby to naprawdę udawało strukturę kanałów telewizyjnych, żeby baza danych nagrań się nie konfliktowała w żaden sposób i tak dalej, i tak dalej. Mamy odwzorowaną dokładnie strukturę PID-ów audio i wideo, tak jakbyśmy mieli do czynienia z kanałem telewizyjnym. Do tego stopnia, że teoretycznie możemy sobie nawet podpiąć zupełnie inną stację o zupełnie innym adresie jako ścieżkę audio tej samej stacji. Możemy na przykład zrobić strumień dwubitrate'owy.
1: I wtedy możemy je nagrywać jednocześnie.
4: Klawiszem do zmiany ścieżki, tak, klawiszem do zmiany ścieżki zmieniamy sobie jakość. Albo na przykład w sytuacji, kiedy naprawdę, bo internetem wiecie państwo, że się da nadawać fajne strumienie, niemal odwzorowujące jeden do jeden to, co wychodzi z dekodera satelitarnego. Więc znowuż możemy sobie na przykład tutaj dodać program, który po prostu te dwie ścieżki naprawdę ma. I internetowy silnik DVB Viewera zobaczy, że to jest stacja telewizyjna, ale zaawansowana, fajna, z dwoma ścieżkami, a być może nawet z EPG, z przewodnikiem po programach, albo z telegazetą. Do tego zaraz też dojdę, bo dysponuję takimi stacjami, które choć pojawiają się z linku normalnego internetowego, grają tak po prostu. Typ wideo, MPEG-2, nas nie interesuje. Typ audio, MPEG, czyli MP2, MP3. PCR, program clock rate w MPEG-u ustawiamy też na 32707. Przepraszam państwa bardzo. Minąłem bardzo ważne pole. Czy ta stacja nadaje RDS? Tak, nadaje RDS. I teraz mamy sobie... Pojawił nam się nowy wpis.
1: Pyroradio.
4: No to spróbujmy. I teraz mamy sobie...
1: Magia, proszę
4: magia.
1: Państwa.
4: Działa.
1: Działa, jest.
4: Co więcej, w głównym oknie Tyfloradia możemy sobie sprawdzić. No. I widzimy, że aktualnie trafiło na ramkę 96 kilobitów na sekundę. Nadajemy z bitrate'em zmiennym, więc on tam sobie...
1: Będzie różny,
4: trochę
1: wiadomo.
4: Trochę od rzeczy, ale będzie na to reagował. No to zobaczmy, czy w głównym oknie Tyfloradia... Pamiętacie Państwo z podcastów wcześniejszych o DVB Viewerze, że w głównym oknie, w trybie dla niewidomych, prezentowane jest EPG. Zobaczmy, czy jest EPG dla Tyfloradia.
7: Blank, blank. 19.36.00.19.36.00.http.www.pyropodcast.net.
4: Jest! Na bazie metadanych, które są wpisane w serwer Shoutcasta, stworzył sobie wirtualne EPG. Jeżeli byśmy uaktualniali tytuł piosenki, one będą pojawiały się jako wpisy w EPG z godziną i datą emisji.
1: Normalnie. I będziemy sobie mogli dzięki temu podejrzeć na przykład, co tam kto grał.

0: Słyszymy komunikat collapsed, czyli jest jeszcze można rozwinąć BBC One London. No to dobrze, naciskam literę A. I jest cisza. O, aktualnie druga ścieżka z audiodeskrypcją nie jest w ogóle nadawana. Oszczędność pasma przez Brytyjczyków. Ale może BBC tu nadaje coś? Też nie ma audiodeskrypcji, jest tylko S, czyli słowa subtitles, no napisy. Akurat takie mamy szczęście. Natomiast gdyby tutaj była audiodeskrypcja, ona by normalnie po prostu była. A ten strumień też wygląda... No. Wiemy, że tym uprzejmym kimś jest André Louis, ONJ wszak, za co mu bardzo dziękujemy. No i co? I to też jest URL. Ale tutaj po URL-u już mamy zupełnie inne parametry. O, tutaj na przykład miał bardzo duże wątpliwości, co to jest, więc zaoferował zarówno opcje dotyczące wideo, wymuś usuwanie referencji zegara, jak i skoryguj błędy, ignoruj błędy w zegarze MPEG, to chodzi, to są bardzo zaawansowane opcje dotyczące klatkowania tego, żeby to wideo działało płynnie i tak dalej, i tak dalej. A po prostu różne strumienie internetowe mają z tym często problem i to od oficjalnych, legalnych dostawców, więc trzeba sobie na to robić obejścia różne. Mamy pole play as file, które będzie zawsze, ale jak widać mamy też pole wykryj bezpośredni adres i wykryj nazwę programu. Ponieważ URL nie kończy się w żaden taki logiczny sposób, żeby na pewno stwierdzić, że to jest taka, a nie inna technologia użyta, on woli nam dać wszystkie opcje. Nawet jeżeli któraś nie zadziała. Także w dużym skrócie, tak by wyglądał edytor kanałów internetowych. Tym kanałem może być wszystko. Może być wzięta w cudzysłowie ścieżka lokalna do pliku. Nawet. Możemy sobie piosenkę włączyć jako kanał. Jeżeli się skończy, to po prostu się skończy. Będzie cisza, nie przestanie, nie powtórzy jej, nie zmieni sam programu, po prostu będzie cisza.
1: A można sobie na przykład, no nie wiem, piosenki czy jakieś dźwięki poprzypisywać pod konkretne klawisze, zrobić sobie taką listę kanałów do szybkiego odnajdywania konkretnych plików z dysku?
0: Myślę, że tak, natomiast wiadomo, że jest to średnio poręczne, bo muszą one być wśród kanałów telewizyjnych. Nie wyseparujemy sobie jakby tej listy. Jeżeli byśmy używali DVB Viewera tylko do tego, no
1: to tak.
0: Kreatywność nie zna granic.
1: Kreatywność nie zna granic, aczkolwiek to tak trochę jak strzelać z armaty do muchy.
0: Dokładnie. Technicznie jest to w pełni możliwe. Co więcej, jest możliwe pokazanie, jest możliwe też powiedzenie DVB Viewerowi, żeby ileś razy odtworzył jednakowoż dany dźwięk jako parametr po slashu. Ale o parametrach po slashu to pewnie pod koniec audycji, bo one też się nam mogą do różnych rzeczy przydać.
1: Tak jest. No to cóż dalej?
0: To jest największa zmiana tak naprawdę w DVB Viewerze. Obsługa tych kanałów internetowych, ponieważ możemy sobie po prostu zaimportować listę w formie pliku M3U z dysku, w formie pliku INI, zgodnego z DVB Viewerem. Ja zresztą to nawet teraz pokażę. Nacisnąłem Ctrl I jak import. Zrobię sobie tu usunę ten wpis, który zaimportowałem przykładowo przed audycją, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. O, na przykład

0: zaimportuję sobie dostarczoną przez producenta w formacie INI listę Internet Radio Germany. Bardzo Germany, ale one są dodane tutaj jako bonus. No dobrze, zobaczmy, co gra BBC Radio Free w takim razie z zaimportowanej listy.
1: And make a reckoning. So I think many of us have felt. Although it's been such a hard time, it's also been.
0: Dobrze, zobaczmy, czy jest tu jakieś RPG.
2: BBC Radio 3, Blank 1940, 3000, 4000, BBC Radio 3, BBC Radio. Blank, Reform.
3: No nie specjalnie.
0: No inaczej, de facto jest, bo wszystko to, co w opisach iCasta.
3: No tak, to jest.
0: BBC Radio 3 jako tytuł strumienia, BBC Radio jako opis programu, no ale. No powiedzmy, niewiele nam to mówi, nie?
2: 3485 BBC Radio 348 KHz 128 KBPS.
0: No to przy okazji wiecie, ile mam w tym momencie kanałów zaimportowanych do listy, dlatego że korzystam też z satelity. O tym, że korzystam z satelity, bo wcale nie korzystam z niej w tym momencie w normalny sposób, taki konwencjonalny, jakby się mogło wydawać, też warto powiedzieć, bo to też jest de facto nowość. Ona była od wersji 5 dostępna, natomiast teraz pan Christian wrzucił de facto na zupełnie inny poziom możliwości tego programu. Mianowicie satelita jest w moim poprzednim miejscu zamieszkania i ona tam sobie będzie. I tam stoi też komputer. Ten komputer jest bezpiecznie stunelowany z zupełnie czymś, zupełnie niezależnym od niego komputerem, tutaj przy którym siedzę tu, i klawiaturą. A w tym tunelu jest zrobiony serwer typu SAT-IP w postaci zewnętrznego komponentu, w postaci DVB Viewer Media Servera, o którym też był zresztą podcast.
3: Tak, bo niestety, ale wypuszczenie tego w internet nie jest takie proste.
0: Jest, już jest prozaicznie proste, nie jest bezpieczne.
3: Nie jest bezpieczne to swoją drogą, ale no kiedyś to były z tym spore problemy, żeby to tak, tak. Przetransmitować przez sieć.
0: Tak.
3: Teraz już się
0: teraz da. Jest lepiej, trzeba się otworzyć na świat, oczywiście otworzyć konkretne porty, no ale de facto my nie udostępniamy strumienia. De facto tak dla DVB Viewera na moim komputerze tutaj przede mną, to nie jest widziane jako strumień, tak, że się łączę do, nie wiem, http://, coś tam i sobie tutaj oczekuj. Tylko jest to po prostu normalnie dostępne jako urządzenie.
3: A jakie urządzenie to już DVB Viewera średnio interesuje? Ważne, że urządzenie, z którym
0: nie,
3: może
0: no,
3: się połączyć.
0: My musimy mu
3: zdefiniować,
0: określić, czy satelitarne,
3: tak.
0: Czy naziemne.
3: Ale jakby traktuje je wszystkie tak samo, tak naprawdę.
0: Traktuje je, jakby były podłączone do komputera. Mhm. Tylko przez długi kabel.
3: Dokładnie.
0: Trochę gorzej działa, ale tyle. Czyli tyczą się tego wszystkie opcje, o których mówiłem w podcastach o DVB Viewerze 5, czyli w tym roku tam 2016, 2017. Do tego stopnia, że jeżeli ja na przykład zmienię sobie z tego tutaj komputera przede mną, z Hotbirda na Astre, to nie jest wysyłane, ale ja oczekuję do komputera zdalnego, nie jest wysyłana komenda. Ja oczekuję, że ty mi będziesz strumieniował teraz kanał 148 z Astry, tylko wysyłana jest komenda: karto telewizyjna będąca na drugim końcu, ustal mi częstotliwość na, polaryzację na, taką jak trzeba, i wyślij komendę do tego rotora, który tam jest na dachu, żeby zmienił pozycję na 19,2 stopnia. My de facto sterujemy całym urządzeniem, a nie, nie otrzymujemy tylko od niego danych.
3: Czyli tamten komputer jest tak jakby przezroczysty po prostu.
0: Tak, tak. My zwiększamy przezroczystość. De facto po prostu my sterujemy przedłużeniem tego komputera, a nie jakimś właśnie listą kanałów, nazwijmy to.
3: Mhm, jasne.
0: Może tak.
3: No dobra, to co mamy dalej?
0: Dalej mamy... Ja może to pokażę, jak to działa w ogóle.
3: Okej.
0: zamknę sobie tutaj parę okienek, które bardzo, bardzo koniecznie chcą zaprosić się też do, wziąć udział w audycji, a ja nie bardzo chcę, żeby one brały udział w audycji. Wylosujmy sobie kanał, na przykład, nie wiem, leci sobie BBC. Wylosujmy sobie kanał 142. To powinno gdzieś paść na Astrę.
3: No, po niemiecku, to pewnie Astra.
0: To jest Astra.
4: Schwer bewaffnete Einheiten der Volksarmee und der Volkspolizei der Sowjetsunion in der vergangenen Woche in Berlin gegen die.
0: No dobrze, ale zobaczymy, czy zadziała nam WRN. WRN jest na hotbirdzie. Jeszcze się nie wczytał. Wczytamy poprzedni program. Tok FM też się nie chce wczytać. Dobrze, to porozmawiamy w takim razie o Astrze. Kanał 123, losowy.
5: My w tym... W tej...
6: In unserer Broschüre zeigen wir, was die Konsequenzen...
3: Oj, nawet ktoś po polsku. To się nazywa mieć szczęście.
0: Dokładnie. Dobrze, czyli w tym momencie najprawdopodobniej po prostu komputer zdalny coś nagrywa z satelity. Musiałbym tam do niego zajrzeć, bo ta współpraca może być przezroczysta. Jeżeli korzystamy z tego samego akurat satelity i komputer zdalny ma na tyle zasobów, na przykład podpięte dwie karty, żebym ja mógł oglądać jedynkę, a ktoś inny Polsat, a nie tylko ja jedynkę, a ktoś inny dwójkę, w obrębie tego samego multiplexu, to najprawdopodobniej wszystko się powiedzie i można z tego korzystać tak po prostu. To też kiedyś działało bardzo średnio, teraz jak widać działa dobrze. No to spróbujmy jeszcze raz, może się dostać na Dberda, może jednak.
2: Kino Polska Muzyka.
0: Dobrze, trafiliśmy w obszar programów kodowanych, dlatego że mam tu dostęp do całej listy. Zarówno tego, czego mogę, jak i tego, czego nie mogę posłuchać. No nie, no na szczęście jakoś... Prawo Marfiego nas lekko dotknęło, bo jeszcze przed audycją to działało i nawet słuchałem sobie w ten sposób Euroberta 9 stopni wschód. O! Działa!
7: Pozycja towarzyszy stuleciu ustalenia polsko-niemieckiej granicy państwowej na Górnym Śląsku.
0: Ja tego nie wiem! Wszystko działa.
3: Działa, tak jest.
0: I teraz nagle się zmieniło. I teraz, dobrze, no to spróbujmy wrócić na Astrę. Kanał 134, jakieś radio gdzieś w środku publicznych stacji z Niemiec.
2: Telewizja.
8: Sein Anschuldigung.
3: No chyba jednak telewizja.
0: Ale poszło.
3: Chwilę potrwało, ale się przełączyło.
0: Tak, dokładnie. Ja zostanę na tej Astrze, dlatego że Astra nam się jeszcze w dniu dzisiejszym przyda. Wiem, że państwo nie wszyscy jakby... Kojarzycie język niemiecki, ale aż tak nie trzeba za bardzo. Włączymy sobie na przykład, nie wiem, 162 kanał, żeby już na pewno włączyć się gdzieś tam w... ten. O właśnie, Bayern 3, już tu widzę na linijce. Mamy, słyszymy. Widzimy EPG, takie EPG pełnoprawne, że 19 do 21, co się dzieje, tak jakby, tak się program nazywa. Prowadząca Sophie Grund i opis audycji, że wszystkie hity, które aktualnie trzęsą listami, top listami, tak, i najświeższe informacje, wiadomo. I to jest takie normalne EPG. To było. Ale tego nie było. To czyli jest aktualnie. To aktualnie
3: jest odtwarzane.
0: Słyszymy, tak. Mm-hmm. To jest tak zwany RDS. Niektóre stacje, głównie na Astrze 19, na Astrze 23,5, transmitują takie dodatkowe dane, które sterują też koderami w nadajnikach często, żeby właśnie wysyłać części lub całe komunikaty RDS do ludzi. Zarówno do koderów stereo, jak i do ludzi, żeby wiedzieli, tak, no, co gra. bo część odbiorników satelitarnych też umie te RDS-y wyświetlać. DVB Viewer umie je wyświetlać w opcji dostępnej zaraz pod tytułem, zaraz pod nagłówkiem stacji. Dobra, to możemy spróbować jakąś inną.
2: Bear Classic.
0: Bear Classic.
2: Blank. Blank. Bear Classic. Blank. Blank.
0: Nie, jak widać, nie ma RDS-u. O, to było EPG, bo akurat całe dzieło jest tym razem odtwarzane. Ale już Live aus dem Münchener Nationaltheater to jest opcja RDS-u. Z Narodowego Teatru w Monachium aktualnie jest ta transmisja.
2: Blank Live aus dem Münchener Nationaltheater. Blank Live aus dem Ber, Live aus dem Münchener, Blank Live aus dem Münchener Nationaltheater, Blank Live aus dem Münchener Nationaltheater, Dmitrij Szostakowicz, Dylemasse.
0: O, i RDS się, jak widzicie, zmienił. Dmitrij Szostakowicz, w cudzysłowie Dinaze, bo RDS w tym trybie może przyjmować też znaki specjalne, typu cudzysłowy, typu interpunkcje, więc jak widać, jest. Więc to jest kolejna duża zmiana dla tych, którzy posiadają skomplikowane zestawy satelitarne, że no te RDS-y w końcu można czytać.
3: To od razu zapytam, a co z radiem cyfrowym? Czy tu się już coś da naziemnie słuchać, czy nie?
0: Niestety DAB-u się nie da słuchać naziemnie i podejrzewam, że nie będzie to takie proste. Mimo, że dla tanich kart dostępnych w sklepach jest to... No karty są tanie. Karty są dobre, bo są dobre i tanie. Ale niestety wsparcia jeszcze nie ma. I wsparcie nie będzie tak łatwo zrobić, dlatego że biblioteka, z której korzysta na przykład prezentowany również przeze mnie DAB Player, nie jest biblioteką open source i jakoś chyba deweloperowi nie po drodze z nią. Temat się przewija, temat jest deweloperowi znany. Na co deweloper mówi, że jednakowoż mimo wszystko bardziej telewizja i wcielenia telewizji internetowej są w tym momencie bardziej na tapecie, jak chodzi o pracę nad programem. I tak też faktycznie jest. Że w tym momencie już nawet opcje satelitarne, opcje do fizycznych kart, to są takie opcje przy okazji przydatne. Coś tam się zmieni, to uaktualnimy, ale generalnie nacisk jest na rozwijanie i ulepszanie tych internetowych stacji. Na przykład teraz niedawno dodano w wersji 7.1 kolejna nowość, której już tak łatwo nie będę w stanie zaprezentować. Dodano obsługę strumieni typu MPEG Dash. To jest technologia relatywnie nowa, bo jeszcze o takim pojęciu jak HLS, to ktoś pewnie słyszał. Linki kończące się na .m38, to myślę, że nie jeden z nas, kto chciał sobie pooglądać telewizję niekoniecznie w przeglądarce, no to bawił się w wyciąganie linków ze źródła, z przeglądarki, no to pewnie też gdzieś tam się spotkał.
3: I się potem zastanawiał, czemu to nie chce działać na przykład w Winampie.
0: Tak, no to niestety nie będzie działać. W DVB Viewerze jak najbardziej. Są nawet stacje radiowe nadające już teraz tylko w HLS, tylko w formacie M38 w formie playlisty. No i niestety, i to tak będzie. To jest znak czasów, po prostu ta technologia idzie do przodu i...
3: Tak, bo to są różnego rodzaju, no takie współczesne serwery, przede wszystkim ta tak zwana WOWZA, tak, do rzeczy audio.
0: Tak, ale też rzeczy skalowalne, typu chociażby Apple'owa platforma do strumienia i przede wszystkim CDN-y, tak, te
3: no tak.
0: Systemy dystrybucji tak. Rozproszonej.
3: Dokładnie.
0: Choć w dużym skrócie, tym, którzy się troszeczkę mniej orientują, opowiemy, jak mniej więcej wygląda taki strumień. Dlaczego on w ogóle potrzebuje playlisty? Dlatego, że taki strumień de facto nie jest strumieniem, a jest zestawem bardzo malutkich pliczków. Pliczki trwające od 3 do mniej więcej 10 sekund, z reguły norma to jest około 6 sekund. I po prostu aktualnie wdzwaniając się do strumienia, chcąc sobie posłuchać na przykład Tyfloradia, dostajemy playlistę z tym, co było 6 sekund temu, z tym, co było 12 sekund temu i... jakiś jeden czy dwa kolejne, co będzie de facto w strumieniu, żeby player miał bufor, żeby mógł tam chwileczkę sobie właśnie móc pobierać następne elementy tej playlisty.
3: A z racji tego, że są to pliki, to dzięki temu jesteśmy w stanie taki nasz strumień dystrybuować za pomocą tych tak zwanych CDN-ów. To się rozwija, ten skrót, jako Content Delivery Network. I CDN-y na początku były stosowane przy okazji stron internetowych. Czyli po prostu stawiamy sobie komputer jak najbliżej, możliwie jak najbliżej użytkownika, więc dajmy na to, jeżeli jesteśmy Googlem, to stawiamy sobie dla Polski komputer w Warszawie, dla Niemców w Berlinie, dla Rosjan w Moskwie i tak dalej, i tak dalej. I to, co jest statycznego, czyli po prostu wszelkiego rodzaju pliki, wysyłamy na te wszystkie serwery. Żeby użytkownik nie korzystał z adresu w Stanach Zjednoczonych, nie korzystał z naszego serwera w Stanach Zjednoczonych, tylko po prostu pobrał sobie...
0: Albo w ogóle z komputera u nas w domu, bo de facto to jest do tego stopnia skalowalne.
3: Dokładnie.
0: Że jakby gospodarzem może być komputer w domu.
3: W domu. Ale no zazwyczaj jest tak, że to jednak no...
0: Nie no, zazwyczaj to są jednak profesjonalne
3: tak,
0: maszyny,
3: to
0: tak?
3: Są, ale... To są serwery.
0: Ale jakby żeby zobrazować zjawisko, właśnie CDN jest po to, żeby nie było czuć, że ten komputer stoi u nas w domu. Dokładnie. Tak naprawdę.
3: I że ten komputer po prostu, żeby on był jak najbliżej nas, no i dzięki temu jesteśmy, te wszystkie pliki ładują się szybciej. A to wiadomo, no teoretycznie, cóż to jest tam, kilkadziesiąt milisekund, czy nawet kilkaset milisekund opóźnienia. Ale jak już tych plików jest wiele, a strony internetowe w dzisiejszych czasach, no to mają dużo różnej zawartości, no to już to odczuwamy. Czy ta strona ładuje się ze Stanów Zjednoczonych bezpośrednio, czy się bezpośrednio ładuje na przykład z serwera w Warszawie, albo jeszcze gdzieś bliżej nas. No i teraz, skoro to samo można było zrobić, skoro to można było zrobić z plikami, no to w takim razie taki strumień też trzeba podzielić na pliki i je wrzucać też na te serwery. No i działa to na analogicznej zasadzie.
0: Dokładnie, to jest po prostu zestaw małych, drobnych pliczków.
3: Tak, i te pliczki są po prostu wysyłane w bardzo, bardzo szybko, no bo to wiadomo, te wszystkie CDN-y są spięte ze sobą bardzo szybkimi łączami, takimi, do których my raczej nie mamy dostępu, ale operatorzy mają. No i dzięki temu te pliki w czasie rzeczywistym są wysyłane i użytkownik może się cieszyć płynnym odbiorem sygnału.
0: Dokładnie, a nawet jeżeli nie płynnym, to po prostu opóźnimy to o 6 sekund, bo na przykład to jest taka transmisja, że nie jest to sport, że w telewizji sąsiad krzyczy, a my jeszcze nie, no to jaki problem opóźnić to o 6 sekund,
3: oczywiście,
0: czyli o jeden pliczek. I nawet jeżeli któryś z lokalizacji CDN-u zawiedzie i jeszcze nie dostanie w porę pliczku, no to opóźni o jeden pliczek, użytkownik będzie miał opóźnienie o 6 sekund większe, ale i tak summa summarum wbije się w strumień tak jak trzeba i będzie mógł tego słuchać, oglądać.
3: Tak, natomiast no, tego samego nie da się zrobić z liniowymi takimi strumieniami typu Shoutcast, typu Icecast. Tu się stosuje trochę inne działania, bo też można oczywiście rozdzielać użytkowników. Tu się stosuje te tak zwane relaye, czyli po prostu ileś serwerów, które podłączone są do serwera głównego, ale są w różnych lokalizacjach. No i też możemy tego użytkownika rozdzielać, natomiast jest to mniej efektywne niż te umieszczanie małych pliczków.
0: Tak, jest to sporo mniej efektywne.
3: No i poza tym pamiętajmy, że technologia Shoutcast to jest technologia, która tak naprawdę jest z nami od...
0: 16 lat?
3: Nie, więcej.
0: Nie no. W sensie 20. Od ostatniej wersji.
3: Dokładnie, a technologia Shoutcast jako taka to jest ponad 20 lat, bo to przecież w 99.
0: W 8, czy tam 8,
3: dokładnie
0: tak.
3: Powstało, więc no jest to już technologia stara. I stara, działająca dobrze, stabilnie, ale no mająca pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o wydajność. Wtedy to się nikomu nie śniło, że tylu użytkowników nagle będzie korzystało z...
0: Ja powiem więcej, gdyby się uprzeć, to nawet o bezpieczeństwo, bo przecież
3: no
0: cały
3: tak.
0: czas jest problem z wdrożeniem HTTPS przy serwerach Shoutcast.
3: No zgadza się.
0: No można zrobić, jest to robione, ale jest to na okrętkę i to jest w ogóle...
3: Tak, bo,
0: temat na...
3: bo na przykład jest problem ze starszymi odtwarzaczami, tak? Z Winampem chociażby, który z HTTPS-em to tak średnio się lubi.
0: Tak. Więc chcąc być bezpiecznym, jednocześnie skalowalnym, czyli właśnie móc do bardzo dużej liczby użytkowników wysyłać, no to niestety technologia HLS, technologia rozpraszania tego po CDN-ach, no to jest przyszłość. I DVB Viewer musiał tej technologii po prostu zaradzić, chcąc być na topie z odtwarzaniem stacji internetowych, które są głównie w ten sposób odtwarzane tak naprawdę.
3: Okej, więc to mamy, to cóż dalej?
0: Dostępność. Skondensujmy wszystko, co jest w dostępności. A w dostępności zmieniło się kilka bardzo denerwujących rzeczy, a jednak przydatnych. Po pierwsze, od wersji 7 w DVB Viewerze w końcu można. Możemy korzystać zarówno ja, osoba niewidoma, i ktoś, osoba widząca. Włączę sobie jakiś na przykład
9: dosprzętowić i to jest pytanie.
0: A może coś innego tym razem? Wylosujemy sobie jakiś numerek. No to może też nie, no to do 3 razy sztuka.
3: Tylko znowu nie mamy syntezy.
0: Tak, tak, tak. Teraz będziemy mieli syntezę.
3: Jest.
10: Na rozpoczętym dziś 3-dniowym posiedzeniu Senat zajmuje się ustawą o
0: i tak dalej, i tak dalej.
2: Wydarzenia 24, blank 20.00.20.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
0: Enter. To nic nie widać.
2: 39 wydarzeń na 2. 39 wydarzeń na 24 HD 1920x 1080 2048 192 KBS.
0: Tu się niby nic nie zmieniło, ale w praktyce mamy w tym momencie puste okienko. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory, jeżeli korzystaliśmy z DVB Viewera w wersji dla niewidomych, tam jest takie ładne pole w opcjach do zaznaczenia, no to niestety tracił się nam obraz. Po prostu okienko z tym EPG, z tym wszystkim, co jest dostępne, zasłaniało cały obraz. Teraz przy użyciu skrótu Ctrl-Enter magicznie pojawia się to okno. Pamiętajmy, że uprzednio trzeba mieć włączony tryb dostępności tak czy tak. Tylko tyle, że po prostu nawet jeżeli na co dzień korzystamy z dostępności, na chwilę niczym kurtynę w iOSie czy tam tego typu rozwiązanie, możemy wyłączyć to okno i pooglądać sobie na przykład z kimś. Jednocześnie cały czas mając do dyspozycji skróty z mapki klawiszowej, czyli poprzedni kanał, następny kanał. Troszkę gorzej jest z odczytaniem, jaki to kanał, no ale to wtedy pasek stanu. I z parametrami przy okazji dostaniemy też nazwę programu.
3: No tak, a jeżeli będziemy chcieli wrócić, coś tam bardziej sobie posprawdzać, no to
0: Ctrl-Enter
3: i po prostu i gotowe.
0: Jest. Tak. Kolejna rzecz w dostępności, no to ten RDS. Grupka nas z poważnymi zestawami satelitarnymi jest nie za wielka, ale tym, którzy to mają, no to jednak bardzo dokuczało to, że widzący widzi RDS tak po prostu, my RDS-u w ogóle. Teraz jest to zrobione i działa. Rzecz trzecia, zapowiadana na całkiem niedługo dostępność dodatku HBBTV. Dodatek HBBTV jest jakkolwiek już teraz dostępny, ale niestety renderuje on wszystko to, co powinno się pokazać w HBBTV poprzez stronę internetową w takim wbudowanym w siebie Chromie, który jest niedostępny, który jest wyświetlany tylko osobom widzącym. Jako taki ekran Media Center, taki faktycznie udaje ekran telewizora jakby.
3: Aha, BBTV, akurat to nam się niedługo przyda. Ten dodatek, jak dobrze pamiętam, jest płatny, tak?
0: Tak, on tak, jest dodatkowe płatny. Chyba 14 euro albo 15
3: tak,
0: euro.
3: Tak, a przyda nam się dlatego, że zarówno Polsat, jak i TVN będą uruchamiać, Polsat to chyba już nawet coś uruchamia, a TVN ma w planach, uruchomienie właśnie HBBTV. TVN, no to wiadomo, oferta playera ma być dystrybuowana, natomiast no Polsat to, co...
0: Polsat Box.
3: Tak, to, co w Polsat Boxie. Dokładnie. Więc to nam się na pewno przyda i będzie to rozwiązanie.
0: I będzie to
3: ciekawe.
0: Dostępne.
3: Tak,
0: tak. Tak. Tak, bo na razie zarówno Polsat, jak i TVN już wysyłają aplikację HBBTV, ale na razie jest to aplikacja w stylu patrzcie, jacy my jesteśmy fajni, Polsat, wyniki Lotto, Telegazeta i tak dalej, i tak dalej. Takie naprawdę rozszerzenie teletekstu. Ale jeżeli wprowadzą zbiorowo Polsat Boxa i playera do oferty, a DVB-T2, pamiętajcie Państwo, że niedługo przechodzimy, do przy okazji Roberta
3: roku zdaje
0: tak,
3: się.
0: Tak, Roberta Łabęckiego i audycji o telewizorach nie było dawno, dawno, więc ja ostrzegę i przypomnę, że przechodzimy za parę miesięcy na standard DVB-T2. O nim być może też zrobimy audycję w ogóle, albo ze mną, albo z Robertem, albo i ze mną.
3: Myślę,
0: i z Robertem.
3: Że warto będzie.
0: Będzie coś warto pomyśleć, już teraz zapowiadamy. Natomiast tak, w perspektywie tego DVB-T2 i tego, że tam jest więcej miejsca, no to takie aplikacje HBBTV podejrzewam, że będą dość popularne. Bo telewizory wyświetlają to te nowe w szczególności fajnie. Także będzie dostępność na HBBTV. Ona na razie nie jest, ona będzie. To, więc kiedy będzie, to damy znać. Cóż tam jeszcze w dostępności? W dostępności dużo pomniejszych poprawek, jakichś typu właśnie pole wyboru nie było czytane, bo coś, no to teraz z reguły są czytane. Jakiś suwaczek nie był zaetykietowany, no to teraz zaetykietowany jest. I to tyle, jeżeli chodzi o dostępność. Teraz najważniejsze zmiany, myślę, warto opowiedzieć o najważniejszych zmianach w MediaServerze, jeżeli Państwo z MediaServera korzystacie.
3: Przypomnijmy, co to w ogóle jest MediaServer.
0: To jest osobno płatny dodatek do DVB Viewera, umożliwiający wiele tak naprawdę, bo dzięki MediaServerowi zrobimy zarówno przedłużenie własnego telewizora z pokoju do pokoju albo przez internet, tak jak Państwu to pokazałem, czyli DVB Viewer MediaServer może się podłączyć pod kartę telewizyjną, pod co my tam używamy, i dystrybuować to dalej, a DVB Viewera klienckiego na zupełnie innym komputerze konfigurujemy jako klient serwera i on dostanie wszystko, włącznie z listą kanałów, listą zaprogramowanych nagrań i tak dalej. Więc zarówno w MediaServerze, jak i w DVB Viewerze przeorganizowano cały silnik nagrań. On jest teraz taki bardziej wydajny, troszkę lepiej to chodzi wszystko. I możemy na przykład delegować nagrania do MediaServerów. Jeżeli mamy dwa MediaServery, a strumień jest internetowy, bo na przykład oglądamy sobie jakieś, nie wiem, no chociażby BBC przez internet, no to taki strumień już możemy powiedzieć, że to i to, ten i ten program nagrywasz ty, delegujemy do MediaServera 1, a tamte programy od 18 do 23 ciągiem nagrywasz, ty delegujemy do MediaServera 2, bo na jedynce w tym momencie jest podłączony satelitarny kabel i z satelity nagrywamy coś. Nie chcąc obciążać MediaServera, możemy sobie te nagrania poskalować po więcej niż jednym.
3: Czy jest jakiś limit tych serwerów, które mogą w takim klastrze działać? Czy...
0: 65 534 chyba cztery.
3: Aha, no to...
0: Jak dobrze pamiętam, więc trochę tego jest.
3: To sporo.
0: Troszkę tego jest.
3: Właśnie sobie wyobraziłem taką farbę serwerów, no.
0: Wszystkie nagrywają świat według kiepskich.
3: Tak.
0: Naraz, ten sam. Tak, natomiast możemy tym wszystkim zarządzać. Może jest troszeczkę zmian w programowaniu, w okienku programowania, ale to wszystko to już jest kosmetyka. To są takie zmiany. Najważniejsze jest to, że jest dużo pod maską zmienione w filtrze, tym komponencie, który nagrywa, i on powinien działać dużo stabilniej, powinien rozpatrywać dużo więcej przypadków, w których teoretycznie wystąpiłby błąd. I nawet w logu, w dzienniku po nagraniu pokaże się, że ten błąd istotnie był, a nagranie i tak zostało w całości szczęśliwie. W związku z tym, że przebudowano silnik nagrań, przebudowano też silnik timeshiftu. Od teraz możemy na przykład użyć osobnego katalogu do zapisywania programu. Na przykład mamy taką sytuację, jest 18.57. O 19.00 zaczyna się mój ulubiony program. Ale ja niestety teraz już muszę się z Państwem pożegnać i wyjść do toalety. Nic prostszego, pauza. Pauza działa nawet na realne media. I tam wtedy tak naprawdę zaczynamy pisać plik tak zwanego timeshiftu, czyli przesunięcia czasowego, to się ładnie po polsku nazywa. I my sobie beztrosko idziemy do tej toalety, przychodzimy, 19.08, włączamy, a w naszym telewizorze 18.58.
3: Czas się zatrzymał.
0: Czas się zatrzymał i program oglądamy od początku. Jeżeli nie potrzebujemy, naciskamy program w przód lub program w tył. Czy chcesz usunąć plik timeshiftu? Tak, oczywiście chcę. I już.
3: No i to jest rzeczywiście też fajne rozwiązanie z tym timeshiftem.
0: Tak, to oczywiście wcześniej było, natomiast w tym momencie
3: coś takiego pamiętamy jako jedno z pierwszych rozwiązań, chyba jeszcze z Klango, tak? Przy odtwarzaniu radia internetowego.
0: Tak, tak, tak, tak. Natomiast to było już wcześniej w DVB Viewerze, natomiast wtedy na przykład zwyczajna zmiana ścieżki nawet. Pomyliliśmy się i nie włączyliśmy sobie audiodeskrypcji. Już wymagała usunięcia timeshiftu, no i przejścia do czasu rzeczywistego. Teraz działa to w niezależnym wątku, więc zmiana ścieżki nastąpi w obrębie tego, co oglądamy, a nie jest nowym poleceniem jakby. Co jest dość istotne.
3: No tak. No okej, to
0: i
3: co
0: myślę, że to tyle.
3: A co z parametrami?
0: Co z parametrami? Tak, pojawiły się parametry. Dzięki Michale, że mi przypomniałeś. Pojawiły się parametry. W przypadku programów internetowych możemy jako dodatkowe argumenty powiedzieć, żeby DVB Viewer coś konkretnego nam z tym zrobił dalej. Mamy sobie wydarzenia 24, ale my ich nie będziemy chcieli. Będziemy chcieli Tyflo Radio. Coś konkretnego nam z tym zrobił dalej. Wszystko działa. No dobrze, no to wejdę w takim razie na www.youtube.com. Dobrze słyszycie Państwo. I wyszukam sobie na przykład Sky News. Sky News oficjalnie streamuje całą siebie w serwisie YouTube. Spróbujemy włączyć. Mam nadzieję, że będzie działać. Czasami mają przerwy.
3: Na razie cisza.
0: Tak, na razie 4400 osób ogląda, ale
3: next year. Now the gamble the government is taking is that they think that this will wash
0: through in the next few months that... Dobrze.
3: I co teraz?
0: Ja sobie skopiowałem ten URL do schowka.
3: Aha.
0: URL z paska adresu. A ja już nie chcę tyflo radia. Mam wklejony link do Sky News Live. Sky News. I nie działa. No bo jak ma działać? Strumień z YouTube'a w DVB Viewerze. No,
3: do tego jeszcze nie było. Do tego jeszcze nie doszliśmy. A przynajmniej nie tak prosto.
0: Dokładnie, a przynajmniej nie tak prosto, no bo to jest strona, wiadomo, więc trzeba ją jakoś sparsować. W tym momencie wystarczy dodać
2: blank stacja /test.pl/8,
0: bo przecież jest to strumień, jest to live, dostarczany metodą HLS, jak wiele innych programów. No więc teraz Tyfloradio.
11: Election, so in a smaller state, but you're right.
0: There's,
11: we have not seen this
3: Działa.
11: Tax burden since 1949.
0: Ewidentne standardy amerykańskie nadawania 30 klatek na sekundę. Tak, komputer zdalny zaczął nagrywanie, o czym powiadomił, co ciekawe, wszystkie komputery połączone z jego mediaserwerem, w tym mój. To taka też ciekawostka, że nad tym wszystkim można mieć kontrolę
3: z jednego
0: miejsca. Czy
3: za pomocą takiego, powiedzmy, DVB Viewera możemy sobie odtwarzać takie pojedyncze materiały z YouTube'a też, czy tylko strumienie?
0: Dobre pytanie, wiesz, Michale, zaraz spróbuję. Strumienie działają na pewno. Zaraz zobaczymy.
3: Jakiś pojedynczy utwór.
0: Tak, właśnie coś znajdę.
3: Materiał. Ciekawe, czy da się. Trochę to oczywiście takie na okrętkę, ale...
0: Nie no, tu nie ma głupich pytań, Michale, no
3: ale może, zobaczymy. Ale może być to o tyle fajne, że na przykład pozbędziemy się reklam przez to. Chyba. Zobaczymy.
0: /search m38. I teraz Sky News powinien nam zagrać filmik o katastrofie samolotu Anny Jantar, czyli pierwszy, który się wyświetlił na mojej stronie głównej YouTube.
3: Zobaczmy. Chyba
0: I nie ma.
3: I chyba jednak.
0: I nie ma.
3: Chyba jednak nie zadziała. A czy YouTube w tym momencie, a właściwie DVB Viewer wyświetlił jakiś błąd, coś gdzieś?
0: Nie.
3: Nie.
0: Nie, dlatego że połączenie zostało skutecznie nawiązane, komunikat HTTP jest 200, więc jakby stronę dostał, tak? Tylko nic tam nie widzi,
3: tylko...
0: co jest do odtworzenia.
3: No bo... więc niestety, tu tylko transmisje na żywo.
0: Tak. Tak, natomiast z drugiej strony jest to o tyle wygodne, znaczy tak, niewygodne jest robienie kanału specjalnie na tę okazję. Wpisu na liście kanałów, tak? Mhm. Wygodne jest to, że sobie możemy w dowolnym miejscu włączyć nagrywanie i po prostu to mieć.
3: Dokładnie. Czy YouTube to jest jedyny serwis, z którego da się tak odtwarzać, czy jeszcze są jakieś inne?
0: W zasadzie wszystko, co bazuje na tego typu protokołach, dlatego, że ja nie zrobiłem w tym momencie nic specjalnego.
3: No to chciałoby się zapytać, a Facebook?
0: A Facebook? Facebook, gdybyśmy Facebookowi podali w jakikolwiek sposób token sesji, czyli innymi słowy DVB Viewerowi powiedzieli, że jesteśmy zalogowani, technicznie byłby w stanie. Natomiast niestety nie jest w stanie, dlatego że musimy się uprzednio do Facebooka zalogować.
3: A co na przykład z jakimś Twitchem, Mixcloudem, z tego typu serwisami?
0: Mixcloud działa, Twitch... W większości wypadków działa, jeżeli streamer nie skustomizował jakoś w dziwny sposób swojego panelu.
3: Okej, okay. No to wygląda na to, że mamy kolejne ciekawe zastosowanie DVB Viewera. Czy jeszcze jakieś parametry są, o których warto wiedzieć?
0: Myślę, że nie. Myślę, że to na razie tyle.
3: No to Patryku, podsumowując, nowości jest trochę.
0: Nowości jest trochę, jedne bardzo kosmetyczne, inne dość mocno przełomowe.
3: Zgadza się.
0: Przełomowe jest włączanie, wyłączanie moim zdaniem dostępności, bo do tej pory ten program mimo stworzenia fajnych szans, równych szans, no robił coś w stylu albo-albo. Teraz te szanse są równiejsze, moim zdaniem, bo możemy sobie łatwo to wyłączyć. Nie psując sobie środowiska pracy. Mamy większą kontrolę nad wieloma mediaserwerami naraz, nad zarządzaniem dużymi skupiskami urządzeń i list kanałów. Mamy tak naprawdę kontrolę też nad RDS-em ze stacji naziemnych nadających poprzez satelitę, czyli jakieś właśnie dosyły stacji radiowych poprzez satelitę, specyficzne przypadki. Mamy większą kontrolę nad nagraniami. Aha, jest jedna fajna rzecz, o której nie powiedziałem. Do tej pory, jeżeli weszliśmy w okno listy kanałów albo każde inne okno niż główne DVB Viewera, w trybie dostępności on się wyciszał. Teraz możemy to jednym ruchem w opcjach wyłączyć. Też dość ważna rzecz, bo sporo ludzi na to narzekało i sporo ludzi zniechęcało to do DVB Viewera, jeżeli tryb dostępności był włączony.
3: No tak, a tutaj już wiadomo.
0: A tutaj to się da zrobić i już jest.
3: Mamy sprawę załatwioną. Czyli tak, jeżeli ktoś siedzi na starszej wersji DVB Viewera cały czas, to
0: myślę, że to jest najwyższy czas aktualizować.
3: W tym momencie jaka jest najnowsza wersja?
0: 7.1.2.1.
3: Więc słuchajcie, jeżeli lubicie DVB Viewera, program naprawdę o sporych możliwościach, można tu bardzo dużo zrobić.
0: Tak, jest jeszcze jedna rzecz. Kilka osób zgłaszało się do mnie z pytaniami, czy mógłbym zgłosić na forum, że... albo czy mógłbym wpłynąć jakoś na dewelopera, żeby moje zgłoszenie było szybciej niż czyjeś. Albo czemu w dostępności nie dzieje się tak, a dzieje się tak. Powiedzmy sobie szczerze, DVB Viewer to jest mały projekt. I o ile ja lubię deweloperów, którzy są bardzo frontem do klienta i każdą, nawet najmniejszą bzdurkę są w stanie naprawić, o tyle panowie z DVB Viewera uczciwie mówią. Dopisanie etykietki tekstowej, czy czegoś takiego, czy spowodowanie, żeby na przykład w liście nagrań kliknięcie na gwiazdeczkę nie sortowało po dacie, tylko żeby kliknięcie w datę sortowało po dacie. To jest rzecz kosmetyczna, ale wbrew pozorom być może ona kosztować będzie tyle roboczo godzin, że dla 15 osób się, krótko mówiąc, nie opłaci. Dobrze, że napisałeś nam post na forum. Dobrze, że dajesz nam o tym znać. W którejś wersji zrobimy?
3: No, to jest uczciwe postawienie sprawy.
0: Jest to taka polityka dość... od razu też pragnę nadmienić, że jeżeli jest to błąd, jeżeli, nie wiem, wykonanie jakiejś serii akcji powoduje nie wysyłaj lub inną tego typu akcję, możemy być pewni, że zostanie niemal natychmiast naprawione.
3: No tak, no bo błędy to jest inna kategoria.
0: Natomiast, a ja bym wolał, żeby...
3: No to
0: musi
3: już...
0: czekać na swój czas,
3: tak.
0: A i to nie zawsze daje gwarancję, że będzie zrobiony.
3: Tak naprawdę DVB Viewer to jest chyba projekt jednego człowieka.
0: No w sumie tam troje ludzi nad tym siedzi w tym momencie, ale jeden ma najwięcej umiejętności jakby i to on zagląda pod maskę, jeżeli coś trzeba zrobić więcej.
3: Dokładnie, także no tak to jest i tu nie ma co się cudów spodziewać, ale jak widać na przestrzeni lat ten program się cały czas rozwija i przypomnijmy, jest to program płatny i dodatki do niego są też płatne.
0: Tak.
3: To nie jest tak, że no, dostaniemy to za darmo. Te dodatki, takie jak Media Server, czy ten dodatek do HBBTV, no to są rzeczy, za które jeszcze musimy dodatkowo zapłacić. Natomiast no, jeżeli to się też rozwija, a dodatek do HBBTV będzie dostępny, no to myślę, że warto. Oczywiście tak. Jak będzie dostępny, bo na razie nie ma sensu go kupować.
0: Nie, na razie nie jest. Na razie nie jest. Myśmy kupili jakiś czas temu, tak żeby móc właśnie między innymi o tym opowiedzieć. Wiemy, co jest dostępne, co nie jest. Na razie warto się wstrzymać.
3: Dokładnie, więc na razie na spokojnie, ale samego DVB Viewera warto mieć, warto z niego korzystać, bo jak widzicie, sporo potrafi i o nowościach w tym programie dziś właśnie mówiliśmy na antenie Tyfloradia, opowiadał o nich Patryk Waliszewski. Patryku, dzięki za udział w programie.
0: Ja również dziękuję.
3: No i do usłyszenia w następnej audycji. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
12: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Piątek, 21 dzień kwietnia 2023 roku w kalendarzu. Minęła godzina 20, już chwilkę temu, tak jak wspominałem, kwadrans mamy po 20, no już 16 minut prawie, a my rozpoczynamy 160, nie, 180 już wydanie Tyflo Przeglądu. Coraz bliżej 200 wydanie tej audycji. Witamy Was bardzo serdecznie w składzie takim, powiedziałbym, osobowo średnio licznym, ale za to bogatym w newsy. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, witam Was serdecznie.
1: Witajcie.
2: Dobry wieczór.
0: A i Michał Dziwisz przy mikrofonie również. Ja co prawda dziś informacji to nawet ze specjalnie nie mam, ale za to postaram się poprowadzić tę naszą dzisiejszą audycję, odbierać od Was telefony, czytać Wasze wypowiedzi, ale zanim opowiem o tym wszystkim, jak możecie z nami w interakcję wchodzić, no to posłuchajcie, o czym między innymi będziemy dziś opowiadać. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wiemy więcej o jakości rozmów telefonicznych rejestrowanych na SensePlayerze. 50% zniżki na grę Hades tylko w ten weekend. Quinter jednym z ostatnich klientów Twittera, które jeszcze działają. Native Instruments Machine dostaje udźwiękowienie. Ruszają zapisy na kolejną edycję obozu ICC. Ukazała się publiczna beta Remote Incident Manager na Maca. Powstają pierwsze serwisy do opisywania obrazów na bazie modeli językowych. Nowości w grach. Reddit idzie w ślady Twittera i żąda opłaty za dostęp do API. Co z zewnętrznymi aplikacjami? Baza z Radio Browser w Radio Shure. Jak tego dokonać? Nowa wersja Farrago na Maca. Nadchodzi nowa generacja kodów kreskowych. Discord wprowadza wiadomości głosowe. Buzz – graficzny interfejs do obsługi Whispera. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Z pewnością będzie więcej, bo już w notatkach widzę, że informacji przygotowaliście troszeczkę więcej niż to, co wymieniłem w tym naszym telegraficznym skrócie na początku Tyflo Przeglądu. I oczywiście również nasi słuchacze i słuchaczki mogą swoje 3 grosze dorzucić, bo my nie mamy monopolu na wiedzę, zawsze to powtarzam. Jeżeli o czymś ciekawym wiecie, coś was zainteresowało, o czymś chcecie z nami porozmawiać, albo po prostu odnieść się do tego, o czym my tu rozmawiamy, to zapraszamy serdecznie. Ta audycja jest dla Was i my tu dla Was jesteśmy. tyflopodcast.net/zoom to jest nasza strona internetowa, gdzie się możecie dzwonić za pomocą Zooma. Możecie także również się podłączyć tekstowo. Kontakt tyflopodcast.net i Facebook oraz YouTube. Ja już widzę, że jeden z naszych słuchaczy, konkretnie Dariusz, próbuje się tu do nas podłączyć. Co prawda wcześniej miał jakieś techniczne problemy z tym, żeby się podłączyć i teraz chyba nie jest lepiej, no ale zobaczymy. Zdaje się, że Dariusz chciałby się podzielić wrażeniami związanymi z Zoomem na Blind Shellu, jeżeli dobrze rozumiem tę sytuację, bo też od naszego słuchacza Dawida dostałem informację, że się na Blind Shellu ten Zoom pojawił, no ale jakiś jest, zdaje się, problem z tym Zoomem. Przynajmniej Darek taki problem ma. Zobaczymy, jak to będzie dalej, jak będzie to wszystko działało. Może w końcu naszemu słuchaczowi uda się połączyć się z nami. No czekamy na to, czekamy również na pozostałe osoby, które miałyby ochotę do nas zadzwonić albo napisać i wejść z nami w jakąś interakcję. A my już teraz przechodzimy do tematów. Na dobry początek takie odniesienie do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim 179. Tyflo Przeglądzie. SensePlayer. Jedną z nowości tego narzędzia, jeżeli chodzi o aktualizację oprogramowania, miała być rejestracja rozmów telefonicznych. Po prostu ten SensePlayer miał się zachowywać jak taki recorder, do którego podłączamy nasz telefon, no i możemy rozmawiać z kimś i to wszystko zostanie nagrane. Zastanawialiśmy się, jaka będzie jakość tego SensePlayera, tego nagrania w wykonaniu SensePlayera, no i ty, Piotrze, wiesz już coś na ten temat.
1: Tak jest i każdy z was, który chciałby usłyszeć na własne uszy, jak to wygląda, będzie próbka, ale w dużym skrócie, tak jak jakość tego dźwięku przesyłanego przez Bluetooth normalnie jest, no, taka normalna, w porządku, stereo jest wszystko, więc jeśli poruszamy się po naszym urządzeniu, słuchamy sobie muzyki czy jakichś innych materiałów, to jest wszystko fajnie, no ale tutaj, kiedy ten Bluetooth przechodzi w tryb telefonu, w tryb rozmowy, zastanawialiśmy się, czy jest HD Voice, czy jest 16 kHz, no, otóż niestety nie. Jeśli jakaś aplikacja, tutaj ta osoba, która zrobiła to nagranie, rozmawiała przez FaceTime, a przecież FaceTime ma całkiem fajną jakość, no ale niestety Sense Player przeszedł na ten najniższy tryb Bluetooth, więc tutaj było taka jakość bardzo taka starotelefoniczna, 8 kHz. Na dodatek głos rozmówcy, tego, który rozmawiał przez Sense Playera, był taki dużo cichszy. Jego głos był dużo cichszy od tej osoby, z którą rozmawiał, co no, może przestworzyć problem później w obróbce tego nagrania. Na dodatek zwrócili uwagę na jeszcze jedną kwestię. Jeśli chcemy rozmawiać z kimś przez telefon na Sense Playerze, to lepiej mieć podłączone do niego słuchawki, bo jeśli tego nie zrobimy i rozmawiamy sobie na głośniku, no to ta druga osoba będzie słyszała zwrotkę, czyli mikrofon po prostu zbiera to, co słyszy z głośników, tam nie ma żadnej redukcji echa, co jest troszeczkę zaskakujące. No ale jeśli podłączymy słuchawki, to wszystko powinno być ok.
0: No to trochę szkoda, powiem szczerze. Tak. Ja naprawdę liczyłem na to, że będziemy mieli taki sensowny nagrywacz w jakości HD Voice. Zastanawia mnie, co w ogóle spowodowało to, że no tak to bardzo nie poszło. Przecież technologicznie są rozwiązania i narzędzia, za pomocą których możliwe jest nagrywanie i łączenie się po Bluetoothie w jakości HD Voice. Wystarczy odpowiedni moduł Bluetooth.
1: Tak, no i osoby, które odpowiedziały na to nagranie, zresztą też bardzo to skrytykowały generalnie, no to nie jest tani sprzęt, tak jak zresztą ostatnio też rozmawialiśmy, no i spodziewali się tutaj lepszej jakości. Ponoć też nie najlepszą jakość ma algorytm przyspieszania materiałów, to słyszałem od kilku osób, że no, przyspieszone książki na Sensplayerze nie brzmią bardzo dobrze w porównaniu do Voice Dreama na iPhone, ale też na przykład do Wiktorów, przynajmniej drugiej generacji, więc przypuszczam, że w trzeciej chyba
2: to jest ciekawe,
1: nie będzie gorzej.
2: Bo ja w tej sprawie rozmawiałem właśnie z Michałem Kasperczakiem, który nagrał demonstrację Sense Playera i on takich jakichś nieczystości nie zauważył.
1: No każdy ma pewnie inne zdanie, ja też się osobiście niestety nie wypowiem, bo nie słyszałem prób tego.
2: Ja z tego nie testował.
1: Więc trudno mi powiedzieć, no tutaj między innymi się Brian Hudgen wypowiadał, więc to osoba, która trochę w dźwięku siedzi.
2: Tak,
1: no,
2: też
1: ale
2: widziałem tego posta.
1: No właśnie.
2: No jest to ciekawe.
1: No mniej więcej jakoś taka, no do jakiejś prostej rozmowy jest okej, ale mogłoby być dużo lepiej.
0: Nie, no ja naprawdę żałuję, że to wyszło jak wyszło w tym przypadku, bo taka funkcja nagrywania tych rozmów w sensownej jakości, bo mikrofony Senseplayera nie są naprawdę złe,
1: nie.
0: To mogłaby być dla mnie osobiście motywacja, żeby nawet to kupić gdzieś tam powiedzmy za parę lat w dofinansowaniu, bo no już teraz się nie da. Więc, bo już jestem po aktualnej transzy w zeszłym roku, ale za parę lat to można by było coś takiego rozważać i może za te parę lat do czegoś dojdziemy sensownego, no miło
1: Miałem właśnie powiedzieć, że też druga kwestia, no to jest przecież wszystko na oprogramowaniu i tutaj ludzie też wyrażają takie nadzieje i piszą do producentów zresztą z sugestiami, więc można mieć nadzieję, że w przyszłej aktualizacji ta jakość zostanie poprawiona, bo no nie tylko zwykłym telefonem człowiek żyje, przecież no właśnie jest FaceTime, jest HD Voice, są Discordy, inne rzeczy. Tak.
0: Tylko wiesz, mówisz, że wszystko jest oparte o oprogramowanie. Ja się trochę boję tego, że tam oprogramowanie nie wszystko jest oparte. Zastanawiam się, jaki tam jest Bluetooth, jaki tam jest chip Bluetooth. Czy on pozwala w ogóle na to, żeby ten HD Voice nagrywać? Czy to tylko niedbałość programistów? Czy jest znacznie większy problem, bo doszło do no, takiego zaniedbania konstrukcyjnego?
1: Tam jest Bluetooth 4 chyba przynajmniej. Więc w miarę nowy, jak, nawet nie wiem, jak nie jest 5. Tak, ktoś mówił, że ten HD Voice podszedł w Bluetoothie 3. Ja się nie wypowiem bardziej szczegółowo na ten temat, ale takie posty czytałem.

0: TD. Bardzo
1: oryginalny. Qualcomm?
0: Tak, no, no właśnie, Qualcomm.
2: Ja bym wygooglował w Google model, bo to może być jakieś urządzenie bardzo ciekawe.
0: Dokładnie, natomiast, bo czasem Zoom tak potrafi. Czasem tak Zoom potrafi się przedstawiać jako jakieś konkretne urządzenie.
2: Pytanie, czy jeżeli to jest na przykład Blind Shell, no, czy ta osoba może przyjąć prośbę o nagrywanie? Czy ta aplikacja Blind Shellowa Zooma ma to skryptowane?
3: Miejmy nadzieję.
0: Ale wiesz co, w takiej sytuacji to by było, to objawiałoby się tym, że mikrofon jest wyłączony po prostu.
2: A, tu nie ma audio jeszcze.
0: No tak, tu nie ma audio, jeszcze no, na razie, więc dobrze.
2: W studium przypadku.
0: Poczekamy, tak. Zobaczymy, kto to do nas się usiłuje dodzwonić, tak przy piąteczku. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Tu...
2: Tak, drobne.
0: Tak, newsy, drobne newsy, Pawle, twoje na dobry początek.
2: Dobry przerywnik w czasie, gdy się ktoś próbuje z nami połączyć, bo to nie jest długie i są tylko dwa. Po pierwsze, to co, o czym mówiłeś, Michale, w nagłówkach, czyli gra Hades, która była tu już gdzieś przedstawiana, chyba nawet też na łamach Tyflo Podcastu w osobnej audycji, ale dobrze pamiętam. Też Tomek Tworek chyba nagrywał, dobrze pamiętam, podcast. A jak nie, to pomyliłem z czymś innym. Tych gier było dość dużo. Ale gra Hades, która na pewno dostępną grą jest i na Steamie jest, dostępna jest tylko w ten weekend, więc jeżeli będziecie słuchać podcastu już pewnie z nagrania, to ta promocja nie będzie obowiązywać, ale jak jesteście na żywo, to wiedzcie, że dostępna będzie za połowę ceny na Steamie. Można sobie kupić tą grę. No i jeszcze, jeśli jeszcze nie graliście, to będziecie mogli zagrać. To jedno. A druga rzecz dla osób, które naprawdę są zdeterminowane, żeby jeszcze mimo wszystko z Twittera jakoś tam korzystać, no to się okazuje, że Quinter, klient Twittera, o którym my już dawno zapomnieliśmy, bo on no, krótko miał swój moment chwały, po czym nadszedł z podobnej stajni, z tej samej zresztą stajni Twiscake. On jeszcze działa i tam klucz API jeszcze działa. Więc jeżeli byście chcieli jakoś się trzymać jeszcze z tego Twittera z całych sił, no to Quinterem by jeszcze można coś tam było podziałać. Natomiast są też sugestie, że może The Cube by jeszcze działał, bo może jeszcze ten klucz tam nie wygasł. No ale tam z kolei wiadomo...
3: Ja chyba widziałem po prostu od autora, że wygasł.
2: Tak, bo dzisiaj jeszcze pisał, że... Bo to Andrzej Polikanin.
3: Aha.
2: Pisał, że... The Cube powinien jeszcze działać, chyba że masz jakieś nowsze wieści, może sprawdziłeś.
3: Wiesz co, ja widziałem, no widziałem właśnie po prostu, że tam nawet jakieś logi wklejał, ale okay. To kilka dni temu.
2: O, to ciekawe, bo dzisiaj widziałem tweeta, że The Cube powinien jeszcze działać, zaoferowałem autorom Twiscake'a, ale na razie cisza.
3: Więc... Aha, tam to nie wiem. Aha, no może to są może jakieś dwa różne klucze.
2: Może, ale Quinter, jeżeli coś, to powinien jeszcze działać. Warto też przetestować, bo może już to padło, wiadomo. Wszystko się może zdarzyć. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy na dzień dzisiejszy.
0: Ale to z pewnością nie wszystko, jeżeli chodzi o telefony. Tym razem właśnie mamy telefon, taki analogowy, oldschoolowy telefon w jakości 8 kHz, bo Zoom niestety akurat więcej nie potrafi przenieść. Kto jest z nami po drugiej stronie? Kogo witamy?
4: No witajcie, dzwoni Dariusz.
0: Cześć, Darku.
4: Troszkę mi dzisiaj gardło boli, od razu powiem. Co, próbowałem się dodzwonić na Zoomie właśnie, dobrze powiedziałeś na antenie tutaj. Bo faktycznie Blind Shell od wczoraj po polsku, wersji polskiej, bo wiem, że wersji Amerykanie już wcześniej dostali, ale od wczoraj możemy się cieszyć tym, że Zoom jest. Bo coś mi się, nie wiem dlaczego, wszystko pozaznaczałem to tak, tak jakby mnie wyrzucał z tego spotkania po dwóch minutach. Ja w ogóle nic nie słyszę, to znaczy jak się łączy, to w ogóle nie słyszę nic i nie wiem, nie chcę próbować, nie chcę wam jakby tego zatykać, tego spotkania, bo to nie o to chodzi. Więc dzisiaj sobie już to tego jakby podaruję sobie to i spróbuję to przetestować na jakimś innym linku i dopiero wtedy
0: metodą prób i błędów. Ja mam pewne podejrzenie, dlaczego tak może być i już mówię, co mi przychodzi do głowy. Pamiętajcie o tym, że Zoom ostatnio wprowadził coś takiego jak New Meeting Room Experience. Czyli taki nowy, new waiting room experience, czyli taki nowy ten pokój, to miejsce, te poczekalnie tak zwane.

0: I ta poczekalnia, która została chyba właśnie kilka dni temu wymuszona u wszystkich użytkowników Zooma, którzy ją stosują, a my ją stosujemy, wymaga aktualnego klienta. Pytanie, czy Blindshell ma tego klienta rzeczywiście aktualnego, jeżeli chodzi o Zooma, o te całe wnętrze. Tu być może jest problem.
1: Być może tak. Ja w tej sprawie myślę, że napiszę szybko do producenta niedługo. Spróbuję na jakimś innym linku, żeby wam już nie zapychać tego po prostu, tych co przeglądu, bo to nie ma sensu. Ewentualnie spróbuję się połączyć w przyszłym tygodniu raz i zobaczymy co dalej i wtedy będę...
0: Dokładnie, bo tak teraz mi to po prostu przyszło do głowy, że tu może być problem, bo parę razy dostawałem informacje z Zooma, że uwaga, już niedługo będziemy to przełączać, na razie możecie sobie to potestować, gdyby coś tam było nie tak, to możecie sobie wrócić do tego, ale generalnie no, za jakiś czas zostanie ta zmiana wymuszona. Zoom, no niestety, ma coś takiego od czasu do czasu, że pewne rzeczy wymusza. I o ile nie ma problemu z tym, jeżeli ktoś korzysta z oryginalnego takiego klienta Zooma, standardowego, to właśnie z takimi rozwiązaniami zewnętrznymi, obawiam się, że czasem może być problem. Natomiast być może dosłownie na dniach pojawi się jakaś aktualizacja, jeżeli to jest to w ogóle, bo ja w tym momencie absolutnie zgaduję i strzelam, że to może być ten kłopot.
1: Ale powiem tak, zazwyczaj tutaj, jeżeli chodzi o na przykład Facebooka, Messengera, no to producenci dość szybko działają. Czyli jak nigdy mi się na przykład nie wykrzaczył Messenger, zawsze to działało. Tam, abstrahując od tego, czy się komuś podoba aplikacja, czy nie. Jasne. Wiem, że na przykład Michał Kasperczak trochę narzekał kiedyś. Aha. Nie przekonuje, ale wiem, że nie każdego musi, ale nigdy nie miałem problemu na przykład właśnie z Messengerem, więc no, poczekam, zobaczymy tydzień, dwa i jak coś się zmieni, to dam znać. Albo telefonicznie, albo właśnie przez Zooma, już poprzez Blindshella.
0: Może się uda w końcu.
1: No oby, byłoby fajnie. Myślę, że tak, że to ja napiszę o tym, myślę w poniedziałek, bo dzisiaj to już może nie, ale napiszę o tym w poniedziałek do producenta telefonu. Nie wiem, co to może być. Może to faktycznie o czym wspominasz, może to jest faktycznie jakaś zagwozdka. No, już myślałem, że się dzisiaj połączę tak z telefonu po raz pierwszy, no, ale przyjdzie na to czas jeszcze.
0: Przyjdzie na to czas, czekamy na to i zobaczymy, jak ten mikrofon Zooma będzie się sprawdzał, jeżeli chodzi o właśnie ten mikrofon Blindshella, jak się będzie sprawdzał w Zoomie. Zobaczymy. Darku, to w takim razie dzięki za telefon i zdrowia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się.
1: No dziękuję, przyda się zdrowia, bo na koncert muszę iść niedługo, ale dzięki i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy. Tymczasem mamy tu wypowiedzi od naszych słuchaczy. Matt do nas między innymi napisał. Witam, ostatnio była audycja o szansie. Korzystając z okazji, informuję, że w numerze 88 Helpa ukazał się artykuł o iOS 16, w którym między innymi omawiam, jak zrobić skrót, żeby za pomocą dwukrotniego stuknięcia w tył iPhone'a przełączać rozmowę na głośnik. Dzięki temu mamy nad głośnikiem pełną kontrolę. Pozdrawiam, Matt.
2: Ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy da się skrótami robić.
0: A widzisz, no to warto zajrzeć do Helpa. W takim razie. Warto zajrzeć do Helpa. Mamy jeszcze pytanie od Kuby. Cześć wam, czy znacie jakieś asystenty głosowe na Androida po polsku? Bo z asystentem Google nie da się normalnie pogadać, a to już nawet nie o to chodzi, bo chodzi też o inne rzeczy. Po prostu interesuje się technologią i sztuczną inteligencją. No i czemu się właśnie zapytać, czy znacie jakieś asystenty głosowe na Androida po polsku? Bardziej takie do pogadania i tak dalej. Kubo, ja powiem, że ja na przykład wczoraj, co prawda na iOS-a, ale dostałem aktualizację asystenta Google, więc może warto sprawdzić, bo może też coś na Androida dostaniesz. Nie wiem, czy coś chcecie podpowiedzieć tu naszemu słuchaczowi? Coś kojarzycie? No, jakieś asystenty?
3: Chyba na ten moment o niczym nowym nie wiadomo. No, kiedyś były różne eksperymenty, jakieś Polasisy, jakieś różne inne próby, ale chyba na ten moment no, nic nowego nie znajdziemy. Może coś na bazie GPT kiedyś powstanie, ale to może kiedyś, no i pewnie będzie trzeba wykupić dostęp do API.
0: Dokładnie, no bo niestety to wszystko kosztuje, chociaż no, pojawiają się jakieś takie różne modele, modeliki mające naśladować GPT albo zachowywać się podobnie jak GPT. Nawet dziś coś widziałem takiego, co można było uruchomić w przeglądarce, to tam jakieś chyba 900 megabajtów model pobierał. I co prawda, jak zapytałem go o coś po polsku, to pisał absolutnie bzdury, ale już po angielsku to coś tam nawet potrafił odpisać. Także no to już do tego powoli dochodzi. Więc to tak puszczam oko w stronę tych wszystkich, co to by chcieli zakazać przez pół roku prac nad sztuczną inteligencją i wstrzymać to w ogóle na razie, bo nie jesteśmy gotowi. Aha, to już za późno na to. To teraz to każdy rozwija we własnym zakresie i teraz po prostu trzeba obserwować owoce tego wszystkiego i tych wszystkich testów, prób rozmaitych, bo może być tylko ciekawiej. A teraz kolejna informacja, tym razem Piotr ma coś dla muzyków.
2: Tak jest, ostatnio jakoś fajnie, bo dużo informacji takich o interfejsach, o różnych muzycznych kwestiach, no i tym razem znów mamy taką, myślę, dosyć dużą, ciekawą informację. No bo może kojarzycie już firmę Native Instruments, która skradła serca osobom niewidomym, kiedy wprowadziła dostępność do swoich keyboardów, tak zwane seria Complete Control. O nich już były podcasty, które Tomek Grecki robił. No a teraz dostępna stała się druga taka duża kategoria urządzeń od Native, a konkretnie są to urządzenia serii Machine. No tak ładnie zastanawiałem się, jak to urządzenie nazwać, i oni to po prostu nazywają systemem produkcyjnym. No i to jest takie urządzenie, które jest bardziej przystosowane do tworzenia takiej muzyki opartej na samplach, taki hip-hop, rap, takie rzeczy, bo zamiast takiego typowego keyboardu mamy 16 takich dużych padów, które możemy sobie dotykać. One też są czułe na to, jak mocno naciskamy te pady. No i możemy do nich ładować sample. Tak samo jak z Complete Control, to urządzenie wspiera ten standard NKS, więc możemy ładować różne syntezatory, inne wtyczki od niekoniecznie nawet samego Native'a i możemy ustawiać ich parametry. Z tym, że no, Complete Control bardziej współpracuje z naszą aplikacją do nagrywania, a Machine też może to robić, ale to jest też takie samo w sobie środowisko, w którym możemy tworzyć jakieś utwory, jakoś je układać, różne pętle, właśnie ładować sample, dzielić je na różne sposoby, dodawać efekty, zmieniać te efekty w czasie nagrywania. Nawet właśnie nagrywać, bo te lepsze urządzenia z tej serii mają nawet wbudowane wejścia, możemy sobie jakieś mikrofony, inne rzeczy podłączać i po prostu nagrywać do tego urządzenia. One muszą być podłączone do komputera, ale na samym urządzeniu możemy zrobić wszystko łącznie z zapisaniem końcowego projektu, patrząc się tylko na samo urządzenie. No i właśnie, ono ma nawet w najnowszej wersji dwa wyświetlacze, więc wcześniej osoby niewidome miały, no w sumie nie miały jak z nich korzystać, ale to się właśnie zmieniło dzięki aplikacji Native Accessibility Helper, którą znajdziecie w Native Access, można ją sobie po prostu ściągnąć, no tak jak na klawiaturach Complete Control na keyboardach dostępność włączało się skrótem, tutaj się po prostu instaluje i otwiera tą aplikację. Kiedy aplikacja jest otwarta, możemy też ściałkami poruszać się po różnych częściach tego interfejsu i czytać sobie, co poszczególne przyciski robią, no bo one zmieniają swoją funkcję zależnie od tego, co akurat robimy. Wszystko jest udźwiękowione, właśnie wszystkie przyciski, które naciskamy, jeśli urządzenie coś robi, poruszamy się po naszej kompozycji, czy zmieniamy jakieś parametry, wszystko jest czytane naszym domyślnym głosem w systemie. Sama firma stworzyła takie długie, ponadgodzinne wideo demonstracyjne, w którym no to jest też zarazem demonstracja, jak i samouczek, bo pokazuje, jak jeden z pracowników firmy od zera właśnie tworzy taką piosenkę. Wybiera sobie najpierw różne perkusje, później dodaje jakieś wokale, później ładuje sobie sample, które siatkuje na mniejsze części i miksuje, później dodaje efekty. No i na koniec zapisuję to sobie do pliku WAV na dysku. Wszystko z tego urządzenia, no i przez cały czas tego procesu synteza mu mówi, co się dzieje. Ta aplikacja już powinna się w Native Access pojawić i na pewno działa z najnowszą generacją tego urządzenia, czyli to jest Machine Mark 3. Czytałem też, że ze starszymi wersjami też powinno działać, są osoby, które to testowały, no i podobno to działa. No i Native Instruments obiecuje, że ta aplikacja pojawi się niedługo też na innych ich sprzętach. No tutaj ludzie ostrzą sobie zęby na przykład na traktory. Czyli to są wcale nie związane z ciągnikami, tylko to są kontrolery do DJ-owania. Więc to jest też takie urządzenie flagowe, którego wielu DJ korzysta, więc tutaj ludzie zaczynają mieć nadzieję, że niedługo no i te urządzenia staną się dostępne, bo z tego co wiem na razie aplikacja Traktor, no i te wszystkie kontrolery, które z nim współpracują, są kompletnie niedostępne.
0: No tak naprawdę to jedyne, co można próbować robić, to jak nam ktoś ustawi tego traktora, wszystko pokonfiguruje, no to coś tam jesteśmy w stanie z tego kontrolera ewentualnie robić, ale no to jest taka zabawa, powiedzmy sobie, nie do końca produktywna, a myślę, że można by było sobie życzyć coś takiego, co jest przez ten dodatek w Virtual DJ-u chociażby, bo tam to jest rozwiązane no całkiem nieźle.
2: No patrząc na to, co oni z tym maszynem zrobili, a tam naprawdę jest chyba z 30 czy 40 jakichś różnych trybów, w którym to urządzenie może być, i to naprawdę, to pewnie czego trzeba się nauczyć, ale z tego, co słyszałem, to ta dostępność jest naprawdę dobrze zrobiona i przemyślana. Tam zresztą były niewidome osoby, które to testowały, dawały sugestie, no i widać, że ktoś to bardzo dobrze przemyślał.
0: Więc oby szli za ciosem. Tego myślę, że można sobie życzyć. Tymczasem kolejna informacja to, Pawle, od ciebie. Też w międzyczasie Dawid Pieper do nas napisał z właśnie taką krótką informacją, że chciał kogoś ścignąć z Tyflo Przeglądowiczów na Eltenie, ale nie zdążył, bo jest w trasie. No ale jak się okazuje, udało nam się i tak te informacje zdobyć i teraz ty przekażesz a propos kolejnego obozu ICC.
3: Zgadza się. Dawno żeśmy nie słyszeli o obozach ICC, jedynie co to takie wspomnienia, że ktoś tam, kto na ICC był, czy tam ktoś, kto w ICC się angażował, coś tam innego robił, i to są też cenne informacje, ale to trochę tak, jakby te obozy to były dawno, dawno temu. A okazuje się, znaczy to jakby wielka radość po chyba 2 latach, czy 3 edycjach takich pandemicznych, gdzie to się wszystko działo online albo w ogóle.
0: Może praca w ogóle warto ICC przypomnieć, co to jest.
3: I dobra uwaga, Michale, słuszna. ICC, czyli letnie obozy dla młodzieży z dysfunkcją wzroku. Wiek aktualny to 16 do 21 lat, które to odbywają się co roku w innym kraju. Zjeżdża się tam wiele grup z różnych krajów, głównie europejskich, aczkolwiek z takich rodzynków pozaeuropejskich jest Japonia. No i odbywają się tam warsztaty, gdzie właśnie ta młodzież, gdzie uczestnicy mogą zapoznać się zarówno z rozwiązaniami technologicznymi, jak i takimi społecznymi, życiowymi, tak można powiedzieć, życia codziennego, jak tu przetrwać na studiach i na rynku pracy. To są obozy, którymi kiedyś opiekowałem się ja przez 6 lat i było, no jak poszukacie w Tyflo Podcaście w archiwach, to znajdziecie audycję z takim podsumowaniem przynajmniej kilku z tych edycji, na których byłem ja oraz inne osoby znane z Tyflo Podcastu. No a teraz pod swoje skrzydła przejmuje ICC, Polską Grupę, Koordynację Polskiej Grupy, Fundacja właśnie Prowadznica. I tutaj e-mail od Julity Bartosiak wpadł mi do mojej skrzynki w ogóle odbiorczej. Dziwnie się coś zadziało, bo to był chyba mail na Tyflosa, a on wylądował w mojej odbiorczej. Nie wiem.
0: Ja mam wrażenie, że to był mail wysłany do iluś osób, między innymi na Tyflosa.
3: Okej. Mogło tak być. Nie, bo była stopka tyflosowa, więc się zastanawiałem, co się stało. Ale okej. I ja go przeczytam, ja go zacytuję teraz w całości, żeby, zwłaszcza młodsi słuchacze właśnie w tej grupie wiekowej 16-21, nadstawili uszu, no i zdecydowali, czy chcieliby pojechać na taki obóz w tym roku. Obóz będzie się odbywał w Telczy, w Czechach, co, żeby było zabawnie, no jest po 10 latach powrotem w miejsce, gdzie obóz się odbył za czasów, kiedy jeszcze ja go prowadziłem. I to dla mnie był obóz o dość symbolicznym znaczeniu, bo to była nasza największa grupa kiedykolwiek. Polska, było 9 osób, troje opiekunów i byliśmy drugą po Wielkiej Brytanii największą grupą, więc naprawdę bardzo, bardzo miło wspominam ten obóz i Telcz jest też piękną miejscowością i sam budynek Uniwersytetu Masaryka w Brnie, który no właśnie tam w Telczy, ale uniwersytet jest z Brna, jest tam też dobrze wyposażony, jakieś mapy tyflograficzne, różne rzeczy. Czesi wiedzą, co robią, więc miejsce super. Natomiast już czytam, na jakich zasadach odbywa się rekrutacja Grupy Polskiej w tym roku. W imieniu Fundacji Prowadnica, www.prowadnica.org, tutaj jest adres, mam ogromną przyjemność poinformować, że wzięła ona pod swoje skrzydła polską grupę uczestników International Camp on Communication and Computers. Tym samym jeszcze chętnie rekrutujemy niewidomą młodzież od 16 do 21 roku życia. W tym roku spotkamy się w Czechach, w Telcz, na Masaryk University Center Telcz. Więcej informacji można znaleźć tu i jest link ICC 2023. Ja tylko przypomnę, że strona obozu to www, i to www naprawdę trzeba wpisać, bo inaczej to nie zadziała. www.icc, czyli ICC, te trzy litery, myślnik, camp.info. I tam na pewno też znajdziecie wszystkie informacje odnośnie tegorocznego obozu, no z perspektywy organizatorów austriackich, czyli Uniwersytet Johannesa Keplera w Linz, przy współpracy też z Niemcami, chyba dalej jest ta współpraca z Karlsruhe, z Politechniką Karlsruhe, chociaż już ktoś inny się zajmuje niemiecką rekrutacją, ale to już nie wdrażam w szczegóły, ale też organizatorów z Czech, właśnie z Brna. Czytam dalej maila. Wyjazd trwa od 17 do 26 sierpnia i jest doskonałym sposobem na poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań dla niewidomych, spędzenia wolnego czasu w kreatywny sposób, a przede wszystkim zawarcia nowych, cennych kontaktów międzynarodowych. Wstępny koszt uczestnictwa szacowany jest na 700 zł, przy czym kwota ta może nieznacznie zmienić się w zależności od sytuacji rynkowej. Reszta środków zostanie zebrana metodą crowdfundingową, więc tu już z góry życzę powodzenia i oczywiście, gdy tylko ruszy kampania, to damy tutaj również znać, bo może ci, którzy no już nie mogą pojechać albo nie byliby zainteresowani, mogą chociażby wesprzeć to, żeby nasze młodsze koleżanki, młodsi koledzy mogli pojechać. Tak, tak, tak. Zgłoszenia wraz z informacją o poziomie znajomości języka angielskiego przyjmujemy na adres polskaicc, razem, @gmail.com do dnia 14 maja do godziny 20:00. Liczba miejsc jest w tym roku znacznie ograniczona przez organizatora. W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać na wyżej wymieniony adres. No i to jest cały e-mail od Julity z Fundacji Prowadnica i ja no mogę tylko polecić, bo wydarzenie jest jedne w swoim rodzaju. Gdyby nie ICC, nie przeżyłbym wielu z tych rzeczy, o których czasem tu opowiadam. Erasmusa bym nie przeżył, stażu w parlamencie pewnie też i wolontariatu w radiu i wielu, wielu innych rzeczy, więc naprawdę to jest takie wydarzenie, które bardzo poszerza perspektywy, bardzo nas otwiera na to, że niewidomi są nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach i mają bardzo często podobne problemy do nas, chociaż te kraje się oczywiście różnią. W pewnych krajach jest wyższy poziom opieki społecznej, życia, różnych oferowanych usług, w niektórych niższy, ale w gruncie rzeczy te problemy dyskryminacji, nie wiem, na przykład hulajnogi są takim przykładem międzynarodowym, mamy takie same i możemy wokół tego się spotkać, podyskutować, popracować nad rozwiązaniami i czegoś się nauczyć i powybierać sobie jakieś takie rozwiązania, które no może będziemy chcieli przeszczepić do nas albo do swojego prywatnego życia. No i oczywiście poznać ludzi, bo te kontakty i te znajomości to jest coś niesamowitego i też bardzo, bardzo, bardzo zmienia życie, jeśli tego tylko chcemy. Więc ja zachęcam raz jeszcze Fundacji Prowadnica w nowej roli koordynatorów jako starszy, już doświadczony kolega. Życzę powodzenia, no i przede wszystkim miłych wrażeń z samego doświadczenia bycia częścią ICC.
0: Przechodzimy teraz do kolejnego tematu, który już kilkukrotnie zajawialiśmy w Tyflo Przeglądach. Nawet Remote Incident Manager doczekał się audycji odrębnej w Tyflo Podcaście. Wtedy to tak, no trochę skrytykowaliśmy to rozwiązanie, bo i na tamten czas niespecjalnie było czym tu się ekscytować, bo wiele więcej niż standardowe NVDA Remote to nie potrafiło, ale teraz okazuje się, że NEMA Solutions pokazuje kolejną edycję tego narzędzia, która no, może być pewnego rodzaju rewolucją, a przynajmniej tak wygląda z opisu. Bo nie tylko mamy tego Remote Incident Managera na Windowsa, ale też na Maca.
2: No właśnie, to jest pierwsze rozwiązań, które pozwalają nam połączyć się na Maca zdalnie z Windowsa, czy vice versa, jest dużo, ale takie, które pozwalają nam to zrobić jako osoby niewidome z czytnikiem ekranu, to chyba nie było. To jest pierwsze. No i to jest właśnie taki główny punkt, dlaczego warto się tym rozwiązaniem interesować. Tutaj producent też się bardzo chwali właśnie, że to jest takie pierwsze rozwiązanie w swoim rodzaju, które potrafi połączyć się z tym Maciem. I ja sobie to miałem okazję przetestować, no i teraz podzielę się z wami wrażeniami. Jeśli ktoś by chciał sobie to przetestować, oczywiście będzie link w komentarzu. Zacznijmy od tego, że no, instalacja, przez to, że to jest narzędzie, które no, jednak wymaga od nas sporo uprawnień, oczywiście takie, których można by się spodziewać tutaj, udostępnianie ekranu, dostęp do funkcji dostępności, do klawiatury, ale nawet włączenie instalacji rozszerzeń jądra. To jest coś, no to są takie sterowniki, które działają bardzo nisko w systemie, no i na tych nowszych Macach z procesorami M1 i nowszymi, no to musimy nawet sobie w tym trybie odzyskiwania zezwolić na te rozszerzenia. Musimy wyłączyć komputer, wejść w ten tryb, zezwolić na takie rozszerzenia, no bo aplikacja instaluje sobie sterownik od karabinera, więc takiego niskiego poziomu dostępu do klawiatury potrzebuje, no ale dzięki temu wszystkie klawisze nam działają, w tym Caps Lock na przykład, z którym często w aplikacjach do wirtualizacji były problemy. Tutaj klawiatura po prostu zachowuje się tak, jak powinna i wszystkie dosłownie klawisze są przechwytywane, łącznie z na przykład Command Tabem też. Więc no musimy po instalacji zezwalać na to wszystko. Jak już to zrobimy, no to interfejs aplikacji na obu platformach jest banalnie prosty. Połączenie się polega po prostu na wpisaniu kodu, właściwie słowa, które my ustalimy z drugą osobą, czyli no tutaj tak samo jak na NVDA Remote, tylko że tutaj mamy jeden serwer, który te komputery ze sobą się łączą, aplikacja stara się połączyć je w jak najlepszy sposób, włącznie z połączeniami P2P, jeśli jest w stanie, więc u mnie to się łączyło po lokalnej sieci i dzięki temu to działało bardzo szybko. No ale nawet jedyny serwer w Europie to jest w Warszawie, co się okazuje. Tak czytałem sobie dokumentację, więc w Polsce to powinno działać bardzo szybko generalnie, no bo centralny serwer na Europę jest u nas. Po połączeniu domyślnie dźwięk naszego czytnika ekranu, dźwięk całego systemu zresztą będzie no, wysyłany jako dźwięk przez aplikację. No i na Windowsie 10 przynajmniej ten dźwięk był taki dziwny, tam brakowało mu sporo basu. Słuchałem podcastów, to jeszcze był Mozen at Large, no to Mike Alvo mówił, że na Windowsie 11 ponoć jest lepiej. Ja nie wiem, czy to prawda, miałem możliwość tylko na Windowsie 10 przetestować, no i ten dźwięk faktycznie z jakichś przyczyn taki, no trochę mu brakowało basu. Natomiast jeśli łączymy się w drugą stronę, łączymy się z Maciem, no to tego problemu nie ma. Ten bitrate nie jest jakiś bardzo wysoki, ale dźwięk jest fajny, czysty, jest cały bas, jest wszystko w stereo, no ale opóźnienie wiadomo troszkę jest jakieś, nie wiem, no u mnie to było 100 milisekund, ale to było po lokalnej sieci. Natomiast możemy zrobić coś takiego, że nawet jeśli na komputerze, z którym się łączymy, nie ma czytniku ekranu, Możemy go sobie z menu aplikacji zdalnie włączyć. Na Windowsie to instaluje się taka ich wersja NVDA, która już jest skonfigurowana, żeby ta mowa była. A na Macu, co mnie zaskoczyło, to też działa i to działa w taki sposób, że aplikacja instaluje swój własny syntezator mowy. Jeśli włączymy tą opcję, a VoiceOver jest wyłączony, no to ona po cichu zmienia ustawienia VoiceOvera tak, żeby był wybrany właśnie ten ich syntezator. VoiceOver się włącza, no i wtedy na Windowsie przez NVDA mamy całą mowę z VoiceOvera podawaną, to wtedy opóźnienie jest praktycznie zerowe, jest wiadomo dużo bardziej responsywne, a osoba na Macu nic nie słyszy totalnie, ani dźwięków VoiceOvera, ani jego mowy, więc możemy sobie po cichu pracować. No i to działa w drugą stronę. Niestety nie da się ustawić tego w taki sposób, że po łączeniu automatycznie aplikacja przełącza się w ten tryb, no a na Windowsie nie możemy na przykład załadować sobie tego trybu do naszej wersji NVDA, bo musimy, jeśli mamy już NVDA uruchomione, no to wtedy jest wysyłany dźwięk, możemy sobie włączyć tą ich wersję, no ale wtedy nie mamy dodatków, które sobie może zainstalowaliśmy, a szkoda, no to jest taka pierwsza rzecz, którą bym zmienił, zwłaszcza, że no, jeśli wiem, że łączę się z osobami niewidomymi, no to chciałbym mieć taką możliwość, ale generalnie jest całkiem fajnie. No i druga kwestia jest taka, że aplikacja nie jest tania, no bo ceny zaczynają się od $9 miesięcznie, ale to jest taki plan personal, którym musimy sobie wcześniej zdefiniować komputery, z którymi chcemy się połączyć. Tam teraz pojawiły się też opcje, żeby sobie wykupywać godziny i po prostu sobie doładowywać to konto, ale mimo wszystko nie jest tanio. Natomiast jeśli ktoś by chciał sobie to przetestować albo naprawdę nagle chciał komuś pomóc, to wystarczy sobie aplikację ściągnąć, założyć konto i każdego dnia troszeczkę, tak jak to jest w przypadku usługi Aira, dostajemy 30 minut połączenia, więc możemy się z dowolnym komputerem na 30 minut połączyć, no i następnego dnia te 30 minut nam się resetuje i możemy to zrobić ponownie. Aha, no i jest jeszcze kilka rzeczy, które na razie na Macu nie działają, które działają na Windowsie. Po pierwsze, aplikacja przez to, że właśnie używa tego własnego sterownika i własnego syntezatora mowy, wymaga macOS Ventury, więc no, najnowszej wersji, tutaj starsze Maci 2017 i starsze nie są obsługiwane. Jedyny sposób na otworzenie menu sesji to jest naciśnięcie Option Shift Backspace. Na Windowsie jest jeszcze parę skrótów, które pozwalają nam konkretne funkcje uaktywnić. Tego na Macu na razie nie ma. Nie jest jeszcze też obsługiwane przesyłanie schowka, ani tekstu, ani plików. A tutaj szkoda, ale myślę, że to będzie dodane. Nie można też używać Maca jako do połączeń, w których nie zostawiamy aplikację otwartą, po prostu się z nią łączymy. Na Windowsie aplikacja się minimalizuje do zasobnika i możemy sobie dodać do komputera do takiej listy i zawsze się z nim połączyć, a na Macu tej opcji na razie nie ma. No i nie ma opcji zrestartuj i połącz się ponownie, więc no, jeśli mamy jakąś taką sytuację, że musimy zrestartować komputer, na Windowsie możemy to zrobić i ten komputer automatycznie nam się połączy, no a na Macu no, zrestartować to jeszcze możemy, no, ale połączenie będziemy musieli sobie później ponownie ręcznie nawiązać. No ale jak na pierwszą wersję, no to trzeba przyznać, że działa to fajnie. No instalacja jest trochę skomplikowana, zwłaszcza jeśli chodzi o te rozszerzenia, ale jeśli ktoś takiego rozwiązania potrzebuje, które przesyła i mowę, i dźwięk, i obraz, bo obraz też jest obsługiwany, no to myślę, że warto się zainteresować.
0: Bo Piotrze, jak rozumiem, bez tych rozszerzeń, bez instalacji tych rozszerzeń, to w ogóle nie będzie to nam działało. Nie, że pewne funkcje będą niedostępne, tylko po prostu to wcale nie zadziała. Mhm.
2: Tak, aplikacja po prostu będzie prosiła o zainstalowanie tego.
0: Rozumiem. No to rzeczywiście dla kogoś, kto ma problemy z obsługą komputera, to tego typu no rzeczy to mogą być skomplikowane.
2: To może być utrudnienie, mogliby pomyśleć faktycznie nadaniem takiego trybu ograniczonego, w którym no jeśli ta osoba raczej nie będzie potrzebowała takiego całego dostępu do klawiatury, ta aplikacja może w jakimś bardziej ograniczonym trybie by i tak działała, a jeszcze zwłaszcza, że w Polsce to w tym trybie to nie mamy polskiej syntezy. Polski język jest, ale musimy słuchać angielskiej Samanty, a to też nie jest takie łatwe.
0: No zdecydowanie, więc parę tu problemów jest, no ale w ogóle fajnie, że jest coś, co zaczyna być takim narzędziem wieloplatformowym i co być może no, w przyszłości nabierze jakichś takich pełnych kształtów i będzie fajne, będzie rzeczywiście służyło niewidomym do rozwiązywania problemów, ale też i do pomagania sobie nawzajem, bo to faktycznie może być rzeczą przydatną. Już tak myślałem, żeby przejść do następnego tematu, ale w międzyczasie widzę, że z nami się Roberto chce połączyć. Jest w poczekalni, więc już przyjmujemy Roberta do naszego spotkania. No to teraz jeszcze tylko Roberto czekamy, aż sobie mikrofon włączysz i
4: dobry wieczór.
0: Rozmawiać. Dobry wieczór, witaj.
4: O, no to się cieszę, że się udało znowu bez komplikacji. Przychodzę do was z takim pomysłem. Moment. Aha, tu jeszcze SMS przy okazji, nie wiem co to jest. W każdym razie chodzi mi o możliwość spacerowania sobie z nawigacją, wychodzenia na spacery z nawigacją, bo ostatnio troszkę się tym bawię i generalnie myślę, że w każdym mieście, albo na wielu miejscach można znaleźć taką trasę, gdzie jeśli sobie ustawimy odpowiednio punkty, to znaczy najpierw zaprogramujemy, że chcemy dojść tam, potem, że chcemy dojść tam, a potem tam, to ładne parę kilometrów możemy zrobić. No ja tutaj na przykład koło siebie mam park, gdzie z jednej strony jest koło mnie, a z drugiej strony się wychodzi praktycznie w centrum Poznania, to jest Cytadela. I chciałbym podsunąć po prostu tutaj słuchaczom i wam pomysł. Ty, Paweł, z tego co pamiętam, chodziłeś w Innsbrucku w Austrii na spacery, ale to było bez nawigacji, bo tam mogłeś sobie pozwolić na to.
3: Tak, ja miałem ją załączoną jako referencyjne narzędzie, bo ja chciałem zawsze wiedzieć, na jakiej ulicy się znajduję i co mnie otacza i też co mijam, żeby też oprócz tego, że sobie pójdę gdzieś i się zgubię, a potem jakoś wrócę, bo ja nie znałem tych tras, żeby po prostu wiedzieć, poznać okolice i dowiedzieć się, co tam jest, że przemijam jakąś piekarnię, albo mijam jakiś plac zabaw, albo mijam jakieś boisko. Ja tych rzeczy nie widzę, więc fajnie, że to jest zamapowane, żeby mi GPS o tym powiedział. Też miałem taką anegdotę, skoro już o to pytasz.
4: No.
3: To się nią podzielę.
4: Chyba wiem.
3: Tak. Ty już ją pewnie znasz. Ci, którzy ze mną prywatnie rozmawiali, już ją znali. Przykro mi, że muszę tutaj technologię wprowadzać jako taki środek konieczności, bo to jest tak, jak mówić ludziom, którzy boją się być napadniętym, że trudno nauczyć się samoobrony albo noś paralizator. To nie jest rozwiązanie problemu. Natomiast po prostu to, co mi się przydarzyło, to jeszcze były czasy, że jakieś obowiązywały zasady antypandemiczne. W Austrii nosiło się maski na zewnątrz, przykładowo. I ja szedłem sobie na spacer. I szedłem jak zwykle, czyli włączony GPS, miałem założone też chyba moje shocksy, aftershocksy, moje słuchawki z przewodzeniem kostnym. No i sobie szedłem i zaczepiła mnie jakaś starsza pani, jak to starsze osoby w Austrii, nie inaczej jak w Polsce, bardzo chciała pomóc i bardzo się wdała ze mną w jakąś dyskusję, zaczęła mi opowiadać całą historię osiedla, jak to ona tu wszystkich zna i gdziekolwiek byś się nie obrócił, to ona wie, co tam jest. No to dobrze, to myślę, że godne pochwały są takie zdolności orientacyjne i taka pamięć do swojego otoczenia geograficznego. Ja tej pomocy, ja tej pani wysłuchałem oczywiście, odmówiłem tej pomocy. Ona po jakimś czasie rzeczywiście mnie pozostawiła. Ja poszedłem sobie gdzieś dalej, skręciłem, po czym zaczepiło mnie dwóch policjantów. I oczywiście przedstawili się jako policja i zapytali mnie, czy wszystko w porządku. Mówię, tak jak najbardziej, dziękuję za troskę. Oni zapytali, czy wiem, gdzie jestem. Ja mówię, tak, tak, wszystko w porządku, dziękuję. No gdzie pan jest? I ja w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy ktoś dał tym panom znać, że jakobym ja się wyrwał z jakiejś instytucji, z której wyrwać się nie powinienem. Czy na czym polega problem? Powiedziałem oczywiście tym panom, przez to, że miałem włączony GPS i chwileczkę wcześniej mi się Dogwalker odezwał z nazwą ulicy, to byłem w stanie tym panom policjantom powiedzieć, gdzie jestem. I oni tacy bardzo zdziwieni. Rzeczywiście? Zgadza się? I odeszli sobie. I ja sobie potem zachodziłem w głowę, czy problem polegał na tym właśnie, że ta pani dała im znać, że osoba niewidoma chodzi. Mm-hmm. Bo ona też rzeczywiście pytała, dokąd ja chcę iść i to jest moment, w którym
4: tak.
3: nie każdy rozumie odpowiedź, nie idę donikąd, idę sobie po prostu pospacerować. Bo dla ludzi, którzy nas widzą i ta pomoc, ta chęć pomocy jest przemożna, my musimy mieć zawsze jakiś cel, taki ściśle określony, nie ma.
4: Ale zauważ, że nawigacja też jakby właśnie w ten sposób działa, zakręt po zakręcie.
3: Nawigacja, tak,
4: tak,
3: ale ja włączyłem po prostu eksplorację, tak? Żeby
4: ja wiem, Paweł, ale chodzi mi o to, że właśnie za chwilę dojdę do tego, że jakby no mój. Tak. Mój generalnie pomysł się bierze z bardzo podobnego tematu, nie? Jakby, tak. Że my, jeśli gdzieś idziemy z nawigacją, jeśli nawigacja nas gdzieś prowadzi, no to musimy mieć cel. A żeby sobie pochodzić, no to trudno, żeby mieć taki cel, tak?
3: Dokładnie. Dlatego ja wtedy bardziej eksploruję otoczenie i ja to robię też w terenach, gdzie Innsbruck było tyle miastem bezpiecznym, że moje osiedle było takim typowym osiedlem. Chodnik, ulica, chodnik. I można było się gubić, ile się chciało w tej sieci chodników. Oczywiście były przejścia dla pieszych, były jakieś fragmenty, gdzie ten chodnik był jakiś nieregularny i tak dalej. Natomiast tam można było w dużej mierze liczyć na to, że te przejścia dla pieszych były udźwiękowione, odpalane pilotem i one zawsze działały. Więc ja sobie nawet przeszedłem na tą drugą stronę. Po prostu na zasadzie zobaczę, co się stanie, jak pójdę tu. Albo zobaczę, co się stanie, jak pójdę tam. I dzięki temu ja naprawdę byłem w stanie dojść do sąsiedniej dzielnicy gdzieś tam, odkryć tu jakaś pizzeria, a tu jakiś salon fryzjerski, a tutaj jakiś pub jest, a tutaj jest dużo domków jednorodzinnych i chyba ktoś sobie grilla robi, bo takie fajne zapachy się rozchodzą, a tutaj jakiś plac zabaw, to się przejdę przez ten plac zabaw albo przez ten park na wzdłuż, po prostu zobaczę, co, jak tam, czy znajdę może jakąś ławeczkę, może znajdę jakąś huśtawkę, cokolwiek. Więc ja w ten sposób chodziłem i tam naprawdę czułem się bezpiecznie. Zresztą byłeś u mnie, to taka trochę prywata.
4: Tak,
3: wiesz, jak tam było.
4: Potwierdzam, byłem zachwycony. Byłem zachwycony, jaki Innsbruck jest dla niewidomych. Tak?
3: Tak. Pociągnięta linia prowadząca, dość długa, wzdłuż głównego rynku takiego miejskiego, pod słupem świętej Anny, czy tam Anny, nie wiem, chyba. I my tam przeszliśmy i naprawdę założony GPS, jakieś słuchawki nieprzeszkadzające, albo przewodzenie kostne, albo jakieś okulary typu Bose, Framesy.
4: Tak.
3: I słyszysz autentycznie nazwy sklepów, koło których przechodzisz.
4: Tak.
3: I wiesz, że tutaj można kupić dobre mydło, tutaj jest jakiś tam galeria Kaufhaus Tirol, tu jest Media Markt, tu jest jakaś inna restauracja z czymś, knajpka, tu jest coś jeszcze innego. I tak naprawdę czujesz się, wiadomo, że to nie jest w 100% to samo, ale trochę jakbyś zwiedzał miasto.
4: Tak. No ale wracając do Polski i do Poznania, albo do mnie, do Pragi, no to tam tak bezpiecznie nie jest. I ja jakby chciałbym po prostu zachęcić ludzi, jeśli chcecie sobie pospacerować, to zorientujcie się, na jakiej zasadzie, jakby właśnie, jak możecie sobie w nawigacji ustawić jako cel na przykład jakiś park albo jakieś takie miejsce, albo jeśli chcecie przejść przez ten park, bo to też jest właśnie tutaj ważne. To ja mogę podać przykład tego parku, który jest koło mnie, czyli Cytadeli. Najpierw muszę od siebie dojść na odpowiedni przystanek autobusowy i tutaj mamy przejścia podziemne. I to nie jest daleko ode mnie, to jest paręset metrów, czy może 200-300. I w tym momencie ustawiam sobie, bo wiem, że na środku tego parku jest pizzeria o określonej nazwie. Ja sobie ustawiam tą pizzerię, Umberto, ona się nazywa, a potem sobie ustawiam Lidla, który jest 600 metrów dalej. I wiem, że nawigacja mnie będzie prowadzić już tylko tymi takimi uliczkami, koło parku, potem przez sam park do tej pizzerii i potem też przez sam park w drugą stronę i potem zejdę schodami w dół i będę tam przy stacji benzynowej właśnie przy tym Lidlu i tak dalej. I wydaje mi się, że takie trasy, jeszcze jedną taką tutaj mam, ale to na razie tylko jest park, znaczy, że dojdę najpierw do parku, a potem z powrotem, to jest inny park, że fajnie by było jakoś właśnie poznajdować sobie takie trasy w swojej okolicy, bo spacerować zawsze mi się wydaje, zwłaszcza jak jest ładna pogoda, no to spacery są przyjemne, przy okazji mamy trochę ruchu, a wydaje mi się, że jeśli niewidomy jest w mniej znanym miejscu, na przykład jeśli się przeprowadzimy gdzieś, albo ja teraz mieszkam w akademiku, no to troszkę mi zajmuje, mieszkam tu od ponad roku, ale no też nie zawsze jest czas, żeby odkrywać samemu okolice, no to takie punkty orientacyjne mogą posłużyć, tak? I generalnie powiem więcej, może by warto zrobić jakąś bazę takich tras do spacerowania na przynajmniej polską skalę, że jak ktoś sobie jedzie do innego miasta, niewidomy, no to i to by nie musiał być jakiś szczegółowy opis. Wystarczyłoby naprawdę napisać, gdzie dokładnie jest start i początek i koniec i które punkty po drodze sobie ustawiamy w nawigacji, żeby nas to prowadziło odpowiednio, tak? No bo to też właśnie chodzi o to, żebyśmy cały czas mieli bezpieczną okolicę, żeby było jak najmniej przejść dla pieszych, takich ruchliwych i tak dalej. Nie wiem, czy przez tyflowiki by można było coś takiego, że najpierw oczywiście trzeba by było zobaczyć, czy znaleźliby się zainteresowani, ale rzucam tutaj pomysł i mówię o tym też słuchaczom, tak, że myślę, że warto jakby w ten sposób się troszkę pobawić, bo dla mnie właśnie ten, jakby to był dla mnie problem, żeby wychodzić samodzielnie na spacer, no bo w nawigacji no to sobie możemy ustawić cel, ale ja na przykład jako niewidomy nie wiem, jak znajdę przejście przez ulicę, że bardzo blisko jest też przejście podziemne i że ja mogę przejść jakby też przez przejście podziemne i będę po tej samej stronie. Ja tego nie wiem. Dlatego na przykład ten początek, to dojście na przystanek, no to ja wiem jakby od swojej instruktorki tutaj orientacji przestrzennej, jak tam dojść. Przy okazji oczywiście się dowiedziałem, a potem no spróbowałem i się okazało, że naprawdę się da i no wczoraj dobre 3 kilometry zrobiłem. Także jakby ktoś chciał sobie poznajdować takie trasy, to słowo klucz to są punkty orientacyjne, czyli ustawiamy w nawigacji trasę najpierw tam, potem tam i potem tam, tylko no, trzeba wiedzieć, że to jest tak, że on nas na pewno poprowadzi przez te okolice, gdzie po prostu nic nie jeździ jakoś bardzo, albo gdzie nie ma takich ruchliwych ulic. Jakby się komuś chciało.
0: Ja myślę, że dobrym miejscem właśnie, tak jak powiedziałeś, no teraz tyflowiki już jako takiej nie ma, ale jest Centrum Informacji dla Niewidomych Tyflo Akademii. I tam myślę, że spokojnie można by było tego typu informacje umieszczać, zrobić osobną kategorię nawet i byłoby to, no myślę, z korzyścią dla wszystkich.
4: Też tak myślę. No, także tyle chciałem wam po prostu tylko powiedzieć o takim pomyśle swoim. Myślę, że to się może przydać. Jakby ktoś miał jakieś jeszcze pomysły, no to ja mam, znaczy nazywam się Roberto Lombino. Możecie śmiało się kontaktować ze mną na Facebooku albo tam jakoś jeszcze gdzie indziej.
3: No to jest fajny pomysł, myślę. Ja też tak jak mówię, ja zawsze polecam takie osiedla mieszkalne, gdzie rzeczywiście ten ruch jest dość ograniczony i rzeczywiście ten układ taki chodnik, ulica, chodnik, ja tak mówię, on mi się podoba, bo on jest może dość nudny, ale jest przewidywalny też i można, jak to się dość długo rozciąga, to można sobie poćwiczyć bardzo fajnie z nawigacją różne zdarzenia typu zakręcanie w różne ulice, jak to wygląda, kiedy jedna ulica skręca w drugą, a jak chcemy przejść dalej wzdłuż jednej i tej samej ulicy. To jest też taki fajny plac zabaw do testowania właśnie tego typu mechanizmów.
4: Prawda.
3: Ale też rzeczywiście jakieś parki, albo popytać po prostu instruktorów, z którymi macie orientację.
4: To znaczy tak.
3: Ścieżki.
4: Tak, tylko właśnie tutaj jest bardzo ważne, żeby instruktor jakoś znalazł te punkty, albo żeby wymyślił tę trasę tak, żeby nawigacja nas prowadziła na pewno w tę stronę, co trzeba, przez ten park, a nie na przykład jakoś teoretycznie krócej, ale wzdłuż ruchliwej ulicy, no.
3: Ale to ważne, nawet myślę, że jak z instruktorem, to już można się nauczyć konkretnej jakiejś trasy, jak ktoś lubi, tak? Ja na przykład wiem, że w Innsbrucku jest, ja tego się nie nauczyłem, bo potem przyszła zima, było bardzo zimno, więc moja motywacja do tego typu długich tras również spadała do zera. Natomiast tam jest na przykład park taki, który ma nawet jakąś tam pooznaczaną tą trasę, że tam gdzieś jest jaka makieta, gdzie są pokazane różne tam rodzaje roślinności, które rosną, jakieś tam zwierząt i tak dalej. I można się taką dość długą trasą, ona jest tam jakoś dostosowana i się nazywa nawet jakąś tam trasą, ścieżką edukacyjną dla niewidomych czy coś, przejść przez ładny kawałek miasta. Ale no to już niestety tego zadania nie wykonałem, bo tam mimo to, że ścieżka była edukacyjna, to przejście po niej nie było wcale takie proste. Wiele było momentów, gdzie trzeba było iść na własne wyczucie i godziny zegarowe. Więc no ja troszeczkę, zwłaszcza, że tak jak mówię, nastąpiła potem zima i ja zwątpiłem trochę w tę trasę, ale może takich tras jest więcej gdzieś u was w miastach też. Warto się rozejrzeć. W Krakowie bardzo popularne są wały wiślane za ośrodkiem przy ulicy Tynieckiej. Tam naprawdę chodzi się na spacer. Ponoć nie jest to jakaś długa trasa, coś tam, ale tam można pochillować jakby.
4: No proszę. To fajnie. Dobrze. To tyle chyba z mojej strony. Dzięki za przestrzeń i życzę miłej reszty audycji.
0: Dzięki, Roberto. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
0: Czekamy oczywiście na kolejne wasze telefony, także na wasze wpisy, bo oczywiście komentarze pod transmisją na Facebooku i na YouTubie również są wasze. Tu między innymi Kuba do nas napisał: ostatnia aktualizacja asystenta Google u mnie była 15 września 2022 roku. No i tu jest informacja, że to najnowsza aktualizacja. No cóż, więc być może te poprawki asystent Google doczekał się tylko na iOS. Może Google jakoś tu jeszcze coś tam tworzy. No oby tak było. Oby jednak ten asystent Google jakoś cały czas się rozwijał, chociaż jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, no pracownicy odpowiedzialni za tę gałąź działalności Google zostali oddelegowani do Barta.
2: Tak, i od tego czasu jeszcze niestety wszystkie wyświetlacze trzecich firm, które miały tego asystenta, na przykład Lenovo taki ekran zrobiło, też straciły do niego dostęp. To znaczy, chyba dostęp jeszcze mają, ale nie będą aktualizacji otrzymywać.
0: No cóż, no to może w końcu ten asystent zostanie przekształcony w taki interfejs do tego Barta. Ja podejrzewam, że to tak się może skończyć, ale jak będzie wyglądał ten okres przejściowy, no to też sporo pytań, a odpowiedzi ze strony giganta z Mountain View jak na razie zero. To teraz kolejny, właśnie, tak sztuczna inteligencja nam tu się gdzieś pojawiła w rozmowach i właśnie teraz będzie o tej sztucznej inteligencji, o narzędziach, które potrafią za pomocą dużych modeli językowych opisywać różne rzeczy, między innymi właśnie obrazki, Pawle, powstają takowe.
3: Tak, dla osób niecierpliwych, które się już nie mogą doczekać Be My Eyes i wirtualnego wolontariusza, no mamy narzędzia takie open source, gdzieś tam rozwijane przez osoby prywatne, które, a nawet przez uczelnie, bo jedno z nich jest tam przez któryś z uniwersytetów krajów arabskich. No i mamy tutaj już opcję załadowania obrazka i zadawania pytań o tenże obrazek. Pierwszym takim serwisem jest MiniGPT-4. Adres to minigpt-4.github.io. No i to jest właśnie interfejs pisany przez, czy powiedzmy, modele są gdzieś tam też trenowane. Interfejs stworzony na jednym z właśnie z takich arabskich uniwersytetów. I jest to serwis, gdzie możemy załadować obrazek i odpytywać model językowy, no, o różne rzeczy z tym obrazkiem związane.
0: Pawle, od razu zapytam, czy ty się tym bawiłeś?
3: Tak, ja się tym bawiłem.
0: To powiedz mi, jak udało ci się sprawić, żeby to zaczęło działać? Bo ja też próbowałem się tym bawić, wrzuciłem obrazek, kazało mi czekać chyba pół godziny, bo tam kolejka jest dość znaczna.
3: To prawda.
0: I to się trzeba naczekać. A potem, kiedy już byłem jakby zerowy w tej kolejce, to się okazało, że to tak naprawdę i tak nic z tym nie mogę zrobić. A jak kliknąłem, bo pomyślałem sobie, że może ten obrazek w międzyczasie zaginął w akcji. I jak zrobiłem, żeby wysłał jeszcze raz, no to znowu przeniosło mnie tam na jakieś 300 miejsce na koniec kolejki, więc stwierdziłem, że moja cierpliwość jest dość duża, ale chyba nie aż taka.
3: Nie, to ja miałem trochę więcej szczęścia. Ja już nie pamiętam, który byłem w kolejce, bo też nie umiem do końca czytać chyba tych wskazań.
0: A to nie, to tam akurat było dość prosto, bo...
3: Nie, bo tam ten czas się przedłużał u mnie. Najpierw pokazywało mi, że ileś sekund tam z 60, potem nagle z 60 zrobiło się tych sekund 90.
0: A to nie, to,
3: bo tam sekund...
0: Ja tych sekund to nawet nie zwracałem na nie uwagi, ale tam było, że który jesteś w kolejce. I tam to, i to spadało. Tam też jakieś sekundy oczywiście były, ale ja nawet na to nie zwracałem specjalnie uwagi. Te początki, te pierwsze informacje, chyba że tam się coś zmieniło w międzyczasie, jakoś to przebudowali, ale u mnie to wyglądało tak, że było, że jesteś tam któryś w kolejce i to leciało sobie w dół.
3: No nie, to u mnie coś się niestety tam, te liczniki podskakiwały, jakby ta liczba całkowita gdzieś tam się zwiększała, tak jakbym, mimo to, że jestem któryś w kolejce, to tam jeszcze więcej osób się dokoptowało i ja tam gdzieś spadałem w wynikach. Natomiast okej, no i nawet nie trwało może z 2 minuty, obrazek się załadował i tam rzeczywiście potem pojawił się napis processing i przetwarzało ten obrazek i kiedy on już był przetworzony, to ja mogłem zacząć zadawać pytania. I oczywiście na każde pytanie, to się robi w polu edycji tam user, tak dziwnie się trochę nazywa to pole, ale to jest pole tak do zadawania pytań, do prowadzenia konwersacji z modelem o tym obrazku, który wrzuciliśmy. No i my to pytanie zadajemy, naciskamy Enter i znowu oczywiście na każdym pytaniu musimy czekać w kolejnej kolejce, która sobie trwa, a trwa, a nawet jak już ta kolejka przeminie, to zanim ta odpowiedź nasza zostanie wygenerowana, a ten mechanizm potrafi generować długie i szczegółowe odpowiedzi, to musimy znowu trochę poczekać, więc z początku może być takie uczucie zagubienia, że no w sumie to nie wiadomo, co to robi, bo istotnie nie wiadomo, co to robi. Nie wiadomo, na co czekamy i czy w ogóle się opłaca czekać, ale w końcu się coś pojawi. Ja wrzuciłem obrazek... Jedno ze zdjęć z mojego urlopu w Słowenii kilka lat temu i zadałem pytanie najpierw po polsku, z ciekawości, czy coś wyjdzie, opisz obrazek, zresztą opisz to zdjęcie. Polecenie zostało jak najbardziej zrozumiane, natomiast zwrotna informacja przyszła po angielsku, więc on jakby, możemy mu zadawać polecenia, w jakim chcemy języku, on to jakoś tam zrozumie. Czy dobrze, to jest pewnie inna kwestia, bo też pewnie te polecenia są tłumaczone maszynowo przez ten model na angielski. Ale odpowiedź zawsze wróci po angielsku. Opisy, no, myślę, że nauczyciele nasi angielskiego na maturze byliby zadowoleni, gdyby dostawali od nas takie opisy obrazków. Natomiast no, jest tam dużo szczegółów. Na przykład na moim obrazku było... powiedziane o nim, że jest to obrazek grupy ludzi stojących przed chyba budynkiem, czy z budynkiem w tle. I że są to te osoby ubrane gdzieś tam w różne ubrania, typu kurtki, coś tam, coś tam. No i rzeczywiście tam kilka jeszcze zdań takich bardzo, to bardzo są rozbudowane. To nie jest tak, jak do tej pory mieliśmy wypluwane gdzieś tam opisy typu ludzie na ziemi przed tam, nie wiem, jakimś tam budynkiem. Tylko tu już jest na przykład, że zdjęcie przedstawia, taki bardzo szkolny podręcznikowy opis, zdjęcie przedstawia grupę ludzi zgromadzoną przed tam coś budynkiem, który wygląda jak zamek. W tle jest dużo różnych drzew i czegoś tam. Atmosfera przypomina, jest atmosferą spokoju i czegoś tam, oczekiwania. Osoby są ubrane w grube zimowe kurtki, płaszcze i coś tam, coś tam. I potem ja zadaję pytanie, na przykład, co możesz mi powiedzieć o zamku, który jest na zdjęciu? Aha, jeszcze napisałem potem, bo nie wiedziałem, czy ta moja odpowiedź po polsku przeszła, czy to moje pytanie przeszło, czy nie. Więc dla pewności, bo myślałem, że problem leży w języku, napisałem po angielsku. Opisz zdjęcie tak, jakbyś opisywał je osobie niewidomej. I opis oczywiście wrócił i był dużo, dużo dłuższy. I bardziej się skupiał na tym, co jest w tle. I to tło było osobno opisane. Na tych ludziach. I to włącznie z tym, i tu już naprawdę mam wrażenie, że halucynacja poleciała,

0: zakończonym szpiczastym dachem, coś takiego. I tam dalej gdzieś tam wygląda na starą budowlę. Prawdopodobnie jest atrakcją turystyczną, bo widać też stanowiska z suwenirami i jakiś tam znak i znaki wskazujące na niego, coś tam, że tu, wskazujące kierunek do budynku. Duża ilość ludzi przed tym zamkiem wskazuje na to, że może być to bardzo popularna atrakcja turystyczna o ogromnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Więc tu już naprawdę on płynie w takie opisy, takie naprawdę podręcznikowe, jak do matury, włącznie z tym, że zasymulował pięknie efekt ucznia, który już czasami nie wie, co wyciągnąć z tego obrazka, z tego opisu, i już sobie domyśla pewne rzeczy i snuje teorię, żeby tylko wyrobić limit słów w tym opisie.
1: Swoją drogą, Pawle, ja się zacząłem właśnie bawić tym mini GPT i przed momentem właśnie udało mi się wysłać zdjęcie i w końcu mi to zadziałało. Nawet w ogóle dość szybko to zadziałało, bo byłem drugi w kolejce. To już jest fajnie, nie byłem 300, tylko drugi, więc nie musiałem czekać wiele. Natomiast co ciekawe, wysłałem swoje zdjęcie, gdzieś tam miałem na dysku, i opisał mi je i zapytałem, że tam, bo tam było napisane, oczywiście po angielsku, prosiłem go po polsku, a po angielsku dostawałem odpowiedzi.
0: Tak, dokładnie.
1: Natomiast to zadziałało za pierwszym podejściem, kazałem mu opisać to zdjęcie, a następnie chciałem się dowiedzieć, ile ten mężczyzna na zdjęciu, który był, może mieć lat. Otrzymałem odpowiedź po polsku, mówiącą, że nie jest w stanie określić, ile mężczyzna może mieć lat, ale generalnie średnio żyje 70. Następnie poprosiłem o to, żeby napisał mi, ile ten mężczyzna ze zdjęcia. No bo rozumiem, bo jak się domyśliłem, kontekstem jest zdjęcie. I myślałem, że on dalej będzie się tego trzymał. Natomiast właśnie tutaj już patrzę, co on mi odpisał. Zapytałem, ile ten mężczyzna na zdjęciu może mieć lat. Nie mogę określić wieku mężczyzny na zdjęciu, ponieważ nie jestem w stanie zobaczyć zdjęcia. W każdym razie wiek człowieka zależy od wielu czynników, takich jak genetyka, środowisko,
0: nie, to u mnie?
1: Styl życia i wiele innych.
0: Okej, dzięki, czekajcie, dzięki modelu językowy, nie wiedzieliśmy tego. Zawsze warto posiąść nową wiedzę. Każdego dnia uczcie się, rozwijajcie się. Natomiast nie, to u mnie znowu ewidentnie było widać, że on sobie, jak już nie wie, co mówić, wykopiowuje całe elementy opisu z poprzedniego promptu. Czyli z poprzedniego zapytania wykopiowuje tam znowu o tych drzewach zaczyna. W jednym odpowiedzi na jednego prompta opisał mi drzewa, że tam w tle widać drzewa i coś tam. Też taka fraza, że prawdopodobnie zamek umieszczony jest na odludnym miejscu, bo nie widać żadnych budynków w okolicy, czy tam w odległym miejscu. On to gdzieś właśnie te frazy potem powielał, że właśnie znowu o tych drzewach, znowu o tym odległym miejscu. Więc widać, że ten zakres jakby tych szczegółów, które był w stanie z tego zdjęcia wyciągnąć, był dość mocno ograniczony, ale dopiero po zapytaniu o zamek zaczął mi tam sugerować coś o tych suwenirach i tak dalej. Ja musiałbym to zdjęcie obejrzeć z kimś widzącym i sobie przypomnieć, bo ja nie wiem, czy nawet był zamek, czy muzeum jakieś wojenne, bo to musiałbym po dniu sobie przypomnieć, gdzie my wtedy byliśmy. I bardzo możliwe, że to było jakieś muzeum wojenne gdzieś tam, ale naprawdę nie jestem w tym momencie pewien. Wiem, że ja wiem, gdzie to chyba było. To był rzeczywiście zamek. I to był taki zamek dość znany, bo tam były kręcone jakieś filmy też z Jackiem Chanem. Jedna z takich atrakcji słoweńskich, dość taki znany. My tam przeszliśmy się. Więc bardzo możliwe, że to był ten zamek. Natomiast musiałbym porównać się rzeczywiście z kimś widzącym, czy tam widać te wszystkie rzeczy, o których on pisze, czyli i drzewa, i jakieś tam znaki, i jakieś tam suweniry wręcz, i tam inne rzeczy. Natomiast te opisy wyglądały na dość, dość dokładne. I to jest jeden model, to jest Mini GPT-4. A drugim modelem jest Lava, która bazuje na tych modelach językowych, chyba Lama to się nazywa, i to już jest chyba dzieło firmy Meta.
2: Tak.
0: Czyli to facebookowe. To nie ma chyba wiele wspólnego z opisywaniem zdjęć przez Facebooka, to nie jest ten sam mechanizm, to już są jakieś te właśnie też modele językowe. I tutaj na przykład

0: tłumaczenie, jak zadamy pytanie po polsku, albo wręcz zmusimy go do tłumaczenia na polski opisów, to one przyjdą. W tragicznej, maszynowej jakości, gdzie połowa słów jest po angielsku, część jest po polsku, ale w złym kontekście użyta i lepiej tego nie używać. Ale okej, okay, rzuciłem tam też obrazek. Tam już jakichś tam przestojów specjalnie nie ma. Nawet można przy wrzucaniu zdjęcia, w przeciwieństwie do Mini GPT-4, określić jakiś wstępny prompt, co my chcemy o tym zdjęciu się dowiedzieć. Natomiast tu już tych szczegółów było troszkę chyba mniej, mam wrażenie, chociaż wrzuciłem też troszkę bardziej takie nudniejsze zdjęcie, bo tam było tylko po prostu niebo. Jakieś zdjęcie, no, nieba o zachodzie, znaczy no już było ciemno, zdaje się, było widać gwiazdy, nie było chmur, ale były gwiazdy. I tu rzeczywiście nie było wiele do opisywania, on już potem wymyślał, że to jest atmosfera spokoju i czegoś tam jeszcze. Natomiast ja... Aha, zapytałem, jak myślisz, gdzie było to zdjęcie zrobione? I na pewno było zrobione gdzieś w naturze, bo widać niebo, a na tym niebie to widać gwiazdy i coś tam, więc wracał cały czas do tych samych motywów.
1: No.
0: Tak.
1: Przepraszam.
0: Ale już z ciekawości dopytałem go, czy umie zidentyfikować gwiazdy. I coś tam mi powiedział, że tam gwiazdę północną widzi, że jakiś gwiazdozbiór południowy. No i tego znowu już nie potwierdzę, bo nie znam się na astrologii i na gwiazdach i naprawdę, nawet gdyby mi ktoś widzący spojrzał, musiałbym znaleźć też osobę, która na tym się wyznaje i jest w stanie określić, czy jest w ogóle prawdopodobne, że tego typu konkretnie gwiazdy mogły się na tym niebie pojawić, a może nawet widać ze zdjęcia, że to są te konkretne. Ale no jakiejś takiej odpowiedzi mi udzielił.
1: Ja się tą Mini GPT się nie bawiłem, ale lawą już tak i wrzuciłem kilka rzeczy. Pierwsze zdjęcie, które wrzuciłem, akurat widziałem post na Macedonii, który mówił, że akurat dzisiaj padła rocznica tego, że w kosmos zostały wystrzelone prochy Gina Roddenberry'ego, czyli człowieka, który wymyślił Star Trek. I tam było do tego postu dołączone nieopisane zdjęcie. Mówię, dobra, spróbuję. Szukałem, chciałem jakieś wykresy, coś znaleźć, jakoś niestety nic nie znalazłem, ale no mówię, zobaczę, co mi tutaj pokaże. No i jako mój pierwszy prompt napisałem, tak jak wy zresztą, opisz to zdjęcie tak, jakbyś opisywał osobie niewidomej. Wszystkie prompty były po angielsku, akurat tutaj nie pomyślałem, żeby spróbować coś po polsku. No i on mi opisał, że zdjęcie przedstawia jakiegoś celebryta, dosłownie użył słowa celebrytę, który trzyma jakiś mikrofon w kształcie gwiazdy. On jest na pierwszym planie tego zdjęcia, ale wokół niego stoją 3 albo 4 osoby. W tle jeszcze widać jakieś samochody, ale widać, że ten celebryta jest punktem uwagi tego zdjęcia. No to zapytałem się, dobra, no to kim jest ten celebryta? No i mi faktycznie powiedział, że celebrytą jest pan Gene Roddenberry, więc tutaj no, zastanawiałem się, czy to zdjęcie jego przedstawia, czy tą kapsułę, w której te prochy były wystrzelone, co tam było pokazane, no i chyba musiało być jakieś zdjęcie archiwalne. A potem postanowiłem zrobić coś innego i otworzyłem sobie grę i wysłałem mu kilka zrzutów ekranu. Byłem ciekawy, czy uda mu się coś jeszcze z nich wyświetlić. No i ekran tytułowy mi bardzo fajnie pokazał, bo opisał mi, że tam na nim widać 13 osób jakoś tak ubranych właśnie w takim stylu, jakby to była gra wideo, którzy widać przygotowują się do walki, żeby walczyć z kimś. W tle widać było jakiegoś potwora. Co ciekawe, powiedział, że tych osób jest 13 i to by się zgadzało, bo akurat to była gra 13 Sentinels, tam faktycznie jest 13 głównych postaci w tej grze. No i potem go zacząłem konkretnie dopytywać właśnie domenie głównego, zapytałem, czy tam w ogóle coś widzi. No i znów mi tutaj opisał, że widzi jakiś przycisk do osiągnięć, jakiś timer, jakiś czas się wyświetla, ale zapytałem, czy widzisz jakieś konkretne opcje. No i tutaj mi powiedział, że on jest modelem wizualnym, więc nie wie, co tam się dzieje, ale jeśli powiesz mi, jaka to jest gra, albo jaki tam tekst widać, to może będę w stanie powiedzieć ci coś więcej. No, nie wiem, czy o to dokładnie chodzi. Ja jestem ciekawy, czy ten model w czacie GPT będzie miał podobne problemy, czy jak to będzie wyglądało. No, niestety nie miałem okazji tego przetestować na jakichś właśnie wykresach, schematach, a co jeszcze będę musiał zrobić. Jeszcze zrobiłem test na memie, który też był na podstawie zrzutu ekranu z filmu. Akurat ten mem miał tekst alternatywny, więc widziałem, z czym pracuję, ale tutaj też niestety mi za dużo nie powiedział. Powiedział, że widać kilka postaci, koło każdej jakieś dymki z tekstem. Niektóre są takie bardziej większe, podkreślone, żeby pokazać, że to są jakoś zabawne, ciekawe, ale no jak dopytywałem jakieś szczegóły, jaki to jest może film, albo jaki tam w ogóle tekst widać, kto to jest, no to już niestety nie był mi w stanie nic powiedzieć.
0: No, więc cóż. Jak widzicie, modele są, coś się zaczyna dziać.
2: Różnie to działa, ale testować warto. Tak. Testować warto.
1: Warto i czasami można się ciekawych rzeczy dowiedzieć, mimo wszystko. To kolejne narzędzie, które myślę warto mieć gdzieś przy sobie.
2: Zgadza się. Widzę, że mamy kolejnego słuchacza na linii. Tym razem jest to Łukasz. Co prawda tu no, na razie jeszcze nie ma podłączonego dźwięku, nie ma podłączonego mikrofonu, nie ma podłączonego audio. Może za chwilę się to zmieni, czas pokaże. No cóż, tymczasem czekając na to, aż Łukasz się z nami połączy, to może przejdźmy do kolejnego tematu. Zobaczymy, może Łukaszowi w międzyczasie uda się wszystko skonfigurować, bo tym razem, Piotrze, twoja działka, gry i nowości.
1: No właśnie, a propos gier, bo trochę było o grach, zahaczyliśmy o temat, ale jeszcze kilka informacji mam. Może zacznijmy od tego, co się pojawiło, bo pojawiły się takie nowe gry, dwie. Pierwszą z nich jest Project Dark. To jest kolejna gra audio w stylu takim, w którym dokonujemy wyborów. Gra jest dostępna na komputery i na platformy mobilne, tu jest zarówno iOS i Android, aczkolwiek na razie wersja komputerowa nie jest dostępna, bo ten czytnik ekranu, który jest w tej grze, no nie jest w żaden sposób niestety przystosowany na komputery, bo to ten czytnik ekranu w ogóle jest taki dosyć dziwny sposób zrobiony, bo to jest chyba Unity, ale to nie zrobione samplami, to działa na takiej zasadzie, że no w grze mamy różne historie, które możemy przejść, no i one generalnie polegają w większości na tym, że po prostu podejmujemy decyzję, tam przesuwamy palcem w prawo, aby wybrać jedną odpowiedź, w lewo, aby wybrać drugą. Czasami tam mamy zadania, w których musimy przesuwać się góra, dół, lewo, prawo, żeby chodzić po mapie i do czegoś dojść. W grze jest dźwięk binauralny, więc jest muzyka, więc są takie całkiem fajne te historie są zrobione, no ale generalnie rozgrywka nie jest jakaś bardzo skomplikowana. Gra jest podzielona na 6 różnych odcinków. Każdy jest inny, bo tutaj mamy odcinek, w którym jesteśmy rycerzem w takim świecie fantasy i próbujemy przejść jakieś zadania. Mamy inny odcinek, w którym jesteśmy atakowani przez złodzieja w domu i musimy uciec, więc to są różne fabuły. Tam jest 6 odcinków, każdy z nich kosztuje około 15 zł. Przynajmniej na iOS-ie, nie wiem ile na Androidzie, ani na Steamie, na komputerze. No a to menu jest zrobione w taki sposób, że przesuwamy palcem w lewo, w prawo, w górę i w dół, aby wybrać poszczególne opcje, przynajmniej w menu głównym. Bo w menu, gdzie kupujemy te odcinki, to już jest tak zrobione, że no trochę niektóre osoby są na to zdenerwowane, bo to działa w ten sposób, że narrator nam mówi, aby wybrać pierwszy odcinek, naciśnij lewy górny róg, drugi odcinek, no to góra na środku, trzeci odcinek prawy, czwarty to jest na środku po lewej stronie i tak dalej. Po wybraniu odcinka słyszymy opis, no i musimy dotknąć lewy dolny róg, żeby dany odcinek kupić. Mi to zadziałało chyba za 5. albo 6. razem. Nie wiem, czy po prostu to mi się ładowało i gra mi o tym nie powiedziała, czy po prostu nie trafiłem w ten przycisk, no ale to jest tak, no da się to przejść, ale dziwnie jest ten ekran zrobiony, zwłaszcza, że no przecież na Unity jest ta wtyczka, która działa bardziej jak taki typowy screen reader, no i zresztą pewnie wtedy by to na komputerze też działało. No, ale jeśli ktoś szuka kolejnej gry takiej prostej, no i przy okazji jakąś fajną oprawą dźwiękową i muzyczną, no to warto się zainteresować. A jeśli szukamy czegoś troszeczkę bardziej skomplikowanego na komputery, to można się zainteresować nową, darmową grą Wave of the Undead, w której musimy stawić czoło zombie. Stawiamy im czoło w grze takiej turowej, w której przed rozpoczęciem poziomu mamy ograniczoną ilość pieniędzy, no i musimy tymi pieniędzmi wzmocnić naszą bazę, postawić jakieś bronie, które będą nas bronić. Tam są, one mają różne siły rażenia, działają w troszeczkę różny sposób, mamy mniejsze działka, jakieś większe katapulty. Możemy też chodzić naszą postacią i po prostu uderzać w te zombie z pięści, kiedy do nich podejdziemy. No i po tym, jak kupimy już wszystko albo naprawimy broń, która została uszkodzona, rozpoczynamy poziom. Wtedy na planszy pojawiają się te zombie, możemy się rozglądać i poruszać naszą postacią i je zabijać. Za każdego zombie, którego albo my, albo nasza broń zabije, dostajemy pieniądze, które potem możemy wykorzystać, aby jeszcze bardziej wzmocnić naszą broń. No i jeśli nasza postać zginie, podejdziemy za blisko do jakiegoś zombie, no to jest koniec rozgrywki. Taka ciekawa gra, darmowa, dostępna tylko na Windowsie, ale jeśli kogoś taka gra interesuje, to myślę, że warto sprawdzić. A jeszcze kilka aktualizacji się pojawiło, między innymi taka gra System Fault, która już wiele razy się pojawiała gdzieś w, jeśli chodzi o aktualizację, gra, która rozpoczęła swój żywot podczas Game Jam, jednego z Game Jamów, ale autor cały czas ją rozwija. Właśnie wyszła taka dosyć duża aktualizacja, która wymieniła całkiem silnik audio w grze, który teraz powinien dawać jeszcze lepsze wrażenie, powinien być szybszy, ten dźwięk będzie bardziej realistyczny, ten dźwięk będzie się lepiej odbijał od ścian między innymi, więc jest nam łatwiej poruszać się po mapach. Również sztuczna inteligencja naszych przeciwników jest lepsza. No i roboty, które w tej grze zabijamy, będą teraz zostawiać takie dekoracyjne, płonące wraki, które będziemy słyszeć. No bo w tej grze generalnie jesteśmy w labiryncie, w którym też chodzą roboty. No i musimy albo te roboty wszystkie zniszczyć, albo po prostu przed nimi uciec i wydostać się z poziomu. Więc to jest też taka fajna gra, którą można grać na wszystkich platformach, na Windowsie, na Macu, na Linuxie, no nie ma wersji mobilnych, ale można w nią grać zarówno na klawiaturze, jak i na padzie. Jeśli ktoś ma kontroler dowolny, to można też sobie w tą grę na nim zagrać. Będzie jeszcze następna, jeszcze jedna publiczna beta Diablo 4. No o Diablo już mówiliśmy wcześniej. Mówiłem, że ten czytnik ekranu, który w tej grze się pojawił, miał błędy. Co ciekawe, jakiś tydzień albo dwa temu firma Blizzard napisała taki post, w którym wyciągali wnioski z tych pierwszych dwóch faz beta, które były, no i już jakieś zmiany wprowadziły. Między innymi właśnie były poprawki w tym czytniku ekranu, który teraz powinien czytać wszystko, wcześniej nie czytał stanów przycisków i wielu innych rzeczy. W tej najnowszej becie to już powinno działać, a konkretnie ta beta będzie dostępna od 12 do 14 maja, więc jeśli ktoś z was jeszcze nie pograł, a jest zaciekawiony tym, czy może jeszcze jakieś inne nowości w dostępności się pojawiły, no to możecie sobie od 12 do 14 maja zarówno na komputerze, jak i na wszystkich nowych konsolach przetestować. No i jeszcze informacja, która wpadła dosłownie dzisiaj. Mod Stardew Access do gry Stardew Valley, który czyni ją dostępną, który był wcześniej dostępny na Windowsie, na Linuxie, doczekał się też wsparcia dla syntezy na Macu. No bo gra na Macu też jest dostępna. Ta wersja jeszcze oficjalnie się nie ukazała, ale kod źródłowy z tym wsparciem już się pojawił, więc jeśli ktoś chce sobie to skompilować i uruchomić w ten sposób, to może. ale niebawem, za kilka dni, ta wersja na Maca się pojawi. Ten mod zresztą cały czas się prężnie rozwija. Między innymi gra, minigra łowienia ryb, która wcześniej nie była dostępna, musieliśmy sobie to zautomatyzować, teraz też się stała dostępna, więc no, mamy jeszcze więcej rzeczy, które w tej grze możemy zrobić. No i teraz, jeśli macie Maca, to też możecie sobie właśnie na nim w tą grę pograć. I to wszystko.
2: Wszystko, ale i tak sporo informacji na temat gier, więc dla tych wszystkich, którzy lubią tę formę rozrywki, mam nadzieję, że informacji nie zabrakło, a tymczasem Łukaszowi chyba udało się opanować kwestię mikrofonu i jest z nami. Witaj, Łukaszu.
3: Tak, witam serdecznie, słychać mnie?
2: Słychać cię.
3: Tak, jestem Łukasz i właśnie testuję Zooma na Blind Shellu, jak to wszystko działa. No i właśnie widzę, że się udało.
2: No udało się. Ciekawe, jaki problem miał Darek swoją drogą z podłączeniem się do nas, bo on jakby nie mógł przejść nawet tego etapu, który był na początku, czyli ta, kiedy ja Darka próbowałem przenieść z poczekalni do naszego spotkania, no to tu już się pojawiał jakiś problem. Ty na początku jeszcze miałeś jakiś kłopot, zdaje się, z podłączeniem mikrofonu, ale potem to już zaczęło to działać.
3: Znaczy, no u mnie było też podobnie, że jak się choćby podłączyłem do spotkania, to no przez chwilę się choćby nic nie działo, niech to nazwę, a potem się pootwierały wszystkie te zakładki typu tam połącz z siecią Wi-Fi i z siecią komórkową i potem się dopiero otwarło to spotkanie, zgoda na nagrywanie i tak dalej.
2: Okej, okay. No ale w każdym razie słychać cię, ten mikrofon no, w Blind Shellu jest jaki jest, ale nie jest ten dźwięk najgorszy. Wiesz co, mało dołu tak, moim zdaniem, jak na taki nawet smartfonowy mikrofon, ale nie jest to złe, oczywiście.
3: No i jak już tak jesteśmy w temacie, to powiem o tym Spotify'u na właśnie Blind Shellu.
2: Aha.
3: No powiem, że to działa, tylko na początku otwieramy aplikację i przechodzimy do zakładki załóż konto. I wtedy nam się otwiera przeglądarka. Musimy wpisać datę urodzenia, tam imię, nazwisko, maila. I potem no troszkę potrzebujemy i pomocy osoby widzącej, bo no już nam przeglądarka wyświetla, że zalogowany jako Łukasz Wesołowski, no ale ta nazwa użytkownika, którą potem trzeba wpisać w tej aplikacji, ma 28 znaków i to jest taki zlepek cyfr i liter, więc tu lepiej poprosić osobę widzącą, żeby to nam spisała na kartce, żeby to potem wpisać do tej aplikacji.
2: A nie da się no tego zaznaczyć, skopiować i wkleić?
3: No niestety nam na Blind Shellu się tego właśnie nie da.
2: Rozumiem.
3: Tu chcę to podkreślić, że tu właśnie potrzebujemy i jeszcze druga pomoc osoby widzącej przy założeniu no, tej wersji premium trzeba podać numer karty płatniczej i potem ten kod CVV, czy jak to się nazywa, ten taki, tak, ten trzycyfrowy.
2: Tak.
3: To trzeba wszystko wklepać, przycisk potwierdzić i potem wychodzimy, no i jeszcze zapomniałem, przy zakładaniu konta to musimy sobie stworzyć własne hasło.
2: Łukaszu, ale to jak rozumiem, to jest tak, że z darmowej wersji Spotify'a nie pokorzystamy sobie na Blind Shellu, tak?
3: Nie.
2: Nie ma tej opcji.
3: Nie. Musi być ta wersja premium, to kosztuje 19 zł miesięcznie.
2: Jasne.
3: No i to jest niby pobierane automatycznie z naszego konta, bo tam przychodzi mail taki informacyjny, gdzie to wszystko jest właśnie napisane. No i jak już sobie założymy to konto, to wychodzimy z przeglądarki, otwieramy jeszcze raz